0: Ewa Worobiec, zapraszam. Kolejna odsłona afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o koordynatora prosektorium, który miał handlować zwłokami, bezcześcić ciała zmarłych i wyłudzać pieniądze od ich rodzin. Po ujawnieniu sprawy przez dziennikarzy koordynator stracił stanowisko. Prokuratura wszczęła postępowanie, a politycy domagają się wyjaśnień.
1: Jak ustalili dziennikarze portalu Onet.pl, koordynator prosektorium żądał pieniędzy za czynności, które według prawa nie powinny być dodatkowo płatne. Miał też utrudniać odbiór ciała osobom, które nie chciały zapłacić. Wszystkie doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny zostać dogłębnie wyjaśnione, uważa minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Teraz są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu.
1: Na razie jest postępowanie sprawdzające w kierunku łapownictwa menedżerskiego i znieważenia zwłok, o czym poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
3: Materiał dowodowy pozwala jedynie na wszczęcie czynności sprawdzających, natomiast nie pozwala na tym etapie na wszczęcie śledztwa.
1: W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są już śledztwa dotyczące m.in. organizacji pracy SOR-u oraz rozliczeń związanych z działalnością byłego koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Po 6 miesiącach natowskiej misji do portu wróciła załoga okrętu marynarki wojennej Ksawery Czernicki. 70 marynarzy przez ostatnie miesiące patrolowało Bałtyk.
4: Na kogo pan tutaj czeka?
5: Na syna.
4: Gdzie on jest?
5: U 4. rząd widzenia. Sam kiedyś byłem w wojsku i tego namówiłem nawet na
4: nie
5: wojsko.
4: Nie tęskni się?
5: Troszeczkę tak, ale da się żyć.
4: Pani się tak ładnie ubrała dla kogo?
6: Dla taty.
4: Co czuje córka marynarza?
6: No, strach i tęsknotę, ale jestem dumna z taty.
4: Co mu pani powie, jak go zobaczy?
6: Nie wiem, że go kocham.
4: Jakie powitanie dla niego szykujecie? Co na obiad będzie?
6: Oj, nie wiemy co, ponieważ mama szykuje obiad, także dla nas również to będzie niespodzianka.
0: Jak mówi dowódca polskiego kontyngentu wojskowego, komandor porucznik Kacper Sterne, żołnierze zwykle mają możliwość utrzymywania kontaktu z najbliższymi.
7: Trzeba mieć ten kontakt. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy musimy wprowadzić odpowiednie stopnie gotowości i wtedy całkowicie wszystkie systemy łączności wyłączamy. Natomiast oczywiście, jak jesteśmy w porcie, jest czas, żeby skontaktować się z rodziną. Jest czas, żeby nawet rodzina przyjechała na chwilę i ten 1 czy 2 dni z nami spędziła.
0: Okręt ORP Ksawery Czernicki pełnił rolę jednostki dowodzenia Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO. W jego skład wchodziły okręty z Francji, Belgii, Estonii, Niemiec i Holandii. Poprawiają się warunki natlenienia wody w Bobrze po masowym śnięciu ryby w jeziorze Pilchowickim. Trwają jednak kolejne badania jakości wody i osadów dennych.
8: Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska podkreśla, że pierwsze działania przynoszą efekty, ale sytuacja nadal jest stale monitorowana.
9: Jeśli chodzi o natlenienie tej wody, to jest ważne też dla tego ekosystemu. Dzisiaj te warunki są już w normie, są znacznie lepsze niż to, co było w dniu wczorajszym. Cały czas monitorujemy tę sytuację. Czekamy także na pogłębione badania, które zostały zlecone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
8: Równolegle Tauron prowadzi prace, które mają ograniczyć przedostawanie się osadów do rzeki i zatrzymać ewentualne kolejne śnięte ryby. Prezes Tauron Ekoenergia Sławomir Czuchryj zapowiedział budowę specjalnych zabezpieczeń na Bobrze.
10: Postanowiliśmy postawić specjalną barierę, która będzie wychwytywać te namuły. Będzie ona budowana od dzisiaj. Chcielibyśmy je skończyć w sobotę. Rozpinamy też dodatkową sieć poniżej.
8: Służby zapowiadają, że monitoring jakości wody będzie prowadzony do czasu uzyskania wszystkich wyników badań chemicznych i biologicznych. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Ponad 820 tysięcy wolnych terminów na badania mammografii jest dostępnych w centralnej e-rejestracji. Są to terminy do wykorzystania w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Liczba zachorowań na raka piersi rośnie, a coraz mniej kobiet się bada, mówi profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.
11: Polska szoruje na dnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie badań profilaktycznych. Zrobiliśmy wszystko w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, aby zapewnić najnowocześniejszy sprzęt i najnowocześniejsze badania. I on jest. I on czeka na Polki po prostu, żeby zgłosiły się na te badania. I on jest prawie w każdym miejscu. 800 tysięcy miejsc to oznacza, że z dnia na dzień można skorzystać z badania, które trwa 10 minut, a ratuje życie.
0: Mammografia, test HPV oraz wizyty kardiologiczne w ramach NFZ są umawiane wyłącznie przez centralną e-rejestrację. Hiszpania wygrała z Austrią 3-0 w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw.

0: mistrzostw świata i zagra w kolejnej rundzie turnieju. Rywalem Hiszpanów w 1/8 finału będzie zwycięzca rywalizacji Portugalia-Chorwacja. To spotkanie jest rozgrywane w Toronto. Z kolei o 5 rano na murawę stadionu w Vancouver wyjdą inne drużyny walczące o 1/8 finału: Szwajcaria i Algieria. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy i w piątek w północnej części województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego silne wiatry i lokalnie burze. Temperatura od 13 stopni na północy i zachodzie do 18 na wschodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich 10 stopni. W dzień opady deszczu, a na wybrzeżu też burze. Temperatura przeważnie od 20 do 24 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
1: Komentarz.
2: A już teraz na naszej antenie profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie profesorze, co się będzie działo w najbliższym czasie na linii Warszawa-Kijów?
3: Panie redaktorze, to jest pytanie z tych trudnych.
2: Ja wiem, będziemy trochę wróżyć, a właściwie
3: tak,
2: pan.
3: Oczywiście tutaj nie ma jednoznacznej, czy nie może być jednoznacznej odpowiedzi, natomiast możemy brać pod uwagę kilka scenariuszy. A zatem pierwszy scenariusz to strona polska i ukraińska. Poruszamy się po właśnie tej przestrzeni emocjonalnej, w tej warstwie narracyjnej. I tutaj jeżeli będziemy wykorzystywali tą drabinę eskalacyjną, i jedna i druga strona, no to wtedy oczywiście ten scenariusz dla wzajemnych relacji będzie niekorzystny. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że po jednej, po drugiej stronie jest chęć wykorzystania tej kwestii do budowania poparcia społecznego przez te czy inne ugrupowania, a zatem polityka wewnętrzna zaczyna dominować. I to niedobrze dla relacji polsko-ukraińskich. Pomimo, że rzeczywiście tutaj w tej warstwie pamięciowej mamy, no nie chcę powiedzieć wojnę, ale właśnie pewne różnice w interpretacji historii, w interpretacji tych elementów pamięciowych i trzeba wziąć pod uwagę, że te kwestie są niezwykle delikatne. Z jednej strony nastroje i właśnie politycy typu polityków populistycznych zbijają na tym kapitał polityczny po jednej i po drugiej stronie, ale to nie ulega wątpliwości, szkodzi naszym interesom strategicznym, a w interesie zarówno Polski, jak i Ukrainy, i Ukraina również powinna to dostrzec, jest partnerstwo strategiczne, a może nawet sojusz polsko-ukraiński na kształt sojuszu Piłsudski-Petlura.
2: Ale to przepraszam, to od razu chciałbym przerwać, bo pan mówi o sojuszu, pan mówi o ścisłej współpracy. Natomiast wśród wielu publicystów, byłych ambasadorów, którzy chyba dosyć dobrze znają te realia ukraińskiej polityki, no pojawiło się całkiem sporo takich wypowiedzi czy też komentarzy mówiących o tym, że strona ukraińska, prezydent Zełenski świadomie gra na konflikt z Polską z kilku powodów. No pierwszy powód to jest ten chyba już najmocniej omówiony, czyli konsolidacja własnych wyborców, przyciągnięcie tych wyborców, którzy być może są już trochę zmęczeni Zełenskim. Najprostszy poziom. Ale drugi poziom to jest polityka już wymierzona w jakiejś mierze w Polskę i próba trochę przejęcia tej roli, którą Polska do tej pory sprawowała, czy też chciała sprawować w tej części Europy.
3: No właśnie, panie redaktorze, i do tego zmierzam. Zmierzam właśnie do tej koncepcji federalistycznej Józefa Piłsudskiego, czyli sojuszu państw, między innymi Polski i Ukrainy, jako sojuszu państw mających możliwość równoważyć wpływy

0: Rosji, obecnie Federacji Rosyjskiej. Również w mojej ocenie zarówno Polska samodzielnie nie może odgrywać roli regionalnego lidera w Europie Środkowo-Wschodniej, podobnie jak Ukraina. I tutaj mówiłem o tej świadomości, niewysokiej świadomości strategicznej prezydenta Zełenskiego, któremu może się wydawać, że Ukraina może być, co jest oczywiste, samodzielnym, czyli podmiotem polityki międzynarodowej, ale samodzielnym liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. I też niepożądany, nie chcę używać, że najgorszy, ale niepożądany dla nas i dla Ukrainy scenariusz, kiedy my będziemy toczyć pojedynki w kontekście tego, kto będzie liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, Polska czy Ukraina. I do tego możemy wykorzystywać oczywiście wojnę pamięciową i po jednej i po drugiej stronie. I nie wiem, czy prezydent Zełenski ma tę oto świadomość, że nawet jeżeli niekoniecznie w kontekście tylko poparcia społecznego ten konflikt może mu się opłacać, trzeba wziąć pod uwagę, że na Ukrainie dobiega końca proces konsolidacji narodu i państwa w okresie wciąż trwającej wojny. A zatem panteon, o którym właśnie mówimy, dla przynajmniej elit rządzących na Ukrainie jest właśnie takim punktem, nazwijmy to, kulminacyjnym, wieńczącym właśnie to dzieło. Dlatego z jednej strony trzeba oddzielić pewne kwestie, z jednej strony relacji polsko-ukraińskich, a z drugiej strony właśnie te naturalne procesy budowania narodu państwa i właśnie te kwestie, o których pan redaktor mówił, czyli problemy natury wewnętrznej Zełenskiego, chociażby w relacjach z opozycją. Jeżeli popatrzymy właśnie na ten projekt związany z Panteonem, to oczywiście Europejska Solidarność, w tym i Wiatrowy, czy były szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, wspierają właśnie ten projekt, ponieważ mają swoją wizję, ja to nazywam wizją galicyjską, no wręcz narzucenia albo zaproponowania Ukrainie swoją galicyjską wizję pamięci historycznej. I Ukraina ma ten proces jeszcze przed sobą wewnętrznej refleksji, w tym właśnie nad tym, co się działo na Wołyniu. Ta refleksja, mam nadzieję, obejmie także OUN UPA. To znaczy widać ją też w internecie, bo część osób wyraźnie mówi, że Bandera nie jest bohaterem. My podkreślamy oczywiście kwestie zbrodni wołyńskiej. Natomiast pytanie zasadnicze, czy nie warto, żeby być skutecznym, zmienić akcenty, nie zwracać uwagę tylko i wyłącznie na kwestie Bandery czy Melnyka, ale także kwestie tego, że we wspólnej Europie skrajna forma nacjonalizmu, czyli szowinizmu w postaci integralnego nacjonalizmu, nie tylko ukraińskiego, ale także polskiego czy jakiegokolwiek innego, nie może mieć miejsca. Odwoływanie się do takich skrajnych ideologii, które stawiają na dyktaturę narodową, na darwinizm etniczny, że tego typu wartości są nie do przyjęcia we wspólnej Europie i w mojej ocenie przeniesienie czy inne rozłożenie akcentów byłoby właściwym wyjściem z tej sytuacji, w której znalazły się relacje polsko-ukraińskie, czyli trudnej, z powodu właśnie tego konfliktu pamięci.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tych relacji polsko-ukraińskich. No bo teraz mówimy o tym wymiarze takim historyczno-symbolicznym, choć jak widać bardzo mocno przekładającym się na realną politykę. No ale jeżeli spojrzymy na inne decyzje Ukrainy, to one też mogą co nieco dziwić i niepokoić. Bo mieliśmy porozumienie Migi za drony. Polska się z tego porozumienia najprawdopodobniej wycofa. Migi nie zostaną przekazane. Ale to jest konsekwencja odmowy przez Kijów udostępnienia Polsce zaawansowanej technologii dronowej, co wcześniej Ukraińcy sami nam obiecali.
0: Tak, panie redaktorze, nie znamy szczegółów tej umowy, natomiast jeżeli strona ukraińska wycofała się z wcześniejszych ustaleń, to rzeczywiście robi, czy podejmuje właściwie

0: właściwe decyzje, ponieważ podważa to wiarygodność, która i tak we wzajemnych relacjach została już nadszarpnięta. Natomiast czego może być to pokłosiem? Między innymi tego, że zajmowaliśmy ostatnimi czasy pasywną postawę w kontekście zmian ładu międzynarodowego, w tym także w Europie Środkowo-Wschodniej. Czyli pewne procesy już mają miejsce i jeżeli nas nie ma w grupie, nie ma przy stole największych państw europejskich, które rozmawiają z Ukrainą i potencjalnie mogą pełnić rolę, no, nazwijmy to pośrednika albo jednego z właśnie ważnych komponentów rozmów pokojowych z Rosją w kontekście zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także ładu międzynarodowego, w tym właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej, to źle się dzieje. Dlaczego? Dlatego właśnie, że daliśmy sobie narzucić narrację antyukraińską, począwszy właśnie od blokady granicy w 2023 roku. Opinia społeczna nieprzychylna naszej aktywnej postawie i klasa polityczna Polski, zarówno z lewej, jak i prawej strony, nie chce podejmować odważnych decyzji w zakresie chociażby aktywnego udziału w ramach koalicji chętnych, czyli wysłania kontyngentów w ramach sił pokojowych na Ukrainę, co pragnę właśnie podkreślić. Jeżeli my w każdej sprawie musimy mieć zgodę Waszyngtonu albo Brukseli, to strona ukraińska widzi, że nie jesteśmy samodzielni w podejmowaniu decyzji. Stąd oczywiście to jest pewnego rodzaju gra. I tak jak mówię, jeżeli wejdziemy z Ukrainą w tą matrycę rywalizacji o prymat w Europie Środkowo-Wschodniej, to niedobrze będzie zarówno dla nas, ale także dla strony ukraińskiej. I wydaje mi się, że strona ukraińska do końca na razie nie ma tej właśnie świadomości. Dlatego z jednej strony powinniśmy budować aktywną postawę, wrócić właśnie do tego klubu największych państw europejskich, nie tylko w zakresie wspierania Ukrainy, ponieważ sprowadzenie roli Polski do roli hubu, no jest tą pasywną postawą, która nie zapewnia nam miejsca przy stole rozmów. A co to oznacza? To oznacza także przy układaniu nowego systemu bezpieczeństwa europejskiego i w Europie Środkowo-Wschodniej.
1: Ale stąd jest tu, przepraszam, właśnie jedno ale, bo tak, ja oczywiście tak, nie chcę rozgrzeszać naszych polityków, bo ewidentnie, jeżeli chodzi o politykę wobec Ukrainy, czy też w ogóle ukraińską politykę, to bez wątpienia można by ją było prowadzić dużo skuteczniej, dużo lepiej, w sposób dużo bardziej przemyślany. Natomiast trochę wracając do tego, co padło kilkanaście minut temu. Jeżeli chodzi o nasz udział w tego różnego rodzaju rozmowach, no to pytanie brzmi, na ile sami Ukraińcy są zainteresowani, czy też nie zainteresowani tym, żeby w tych rozmowach uczestniczyli również Polacy. Jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z tą rywalizacją o opozycję w tej części Europy.
0: Panie redaktorze, ja oczywiście nie pochwalam stronę ukraińską i uważam, że strategicznie popełnia błąd, ponieważ dodatkowe państwo środkowoeuropejskie jest wzmocnieniem pozycji nie tylko Polski na arenie międzynarodowej, ale także samej Ukrainy. To, że Polski nie było w formacie normandzkim, w mojej ocenie, osłabiło pozycję przede wszystkim Ukrainy. Dlatego prezydent Zełenski popełnia błąd. Natomiast przedstawiłem powody, dla których Ukraina może się zachowywać tak, a nie inaczej. I jeżeli my, jako Rzeczpospolita, nie wrócimy do aktywnej postawy, bo oczywiście pewne zasługi w zakresie chociażby pomocy militarnej, humanitarnej dla Ukrainy są po prostu niepodważalne. Natomiast polityka ma swoją dynamikę, w tym właśnie szczególnie w tak trudnym i ważnym okresie, jak zmiany ładu międzynarodowego. Dlatego nie wystarczy myśleć i pokazywać, co zrobiliśmy, tylko właśnie co robimy teraz. I jeżeli my wycofujemy się albo ograniczamy nasze zdolności w ramach różnego rodzaju inicjatyw, to ograniczamy przede wszystkim swoją siłę sprawczą. A zatem w mojej ocenie w pierwszej kolejności musimy powrócić do tej pierwszej ligi i pokazać, że jesteśmy liczącym się, ale także odważnym krajem, który

0: się nie boi podejmować odważne decyzje, chociażby w zakresie wysłania kontyngentu na Ukrainę w ramach sił pokojowych. Natomiast ta wewnętrzna wojna polsko-polska i ta wewnętrzna polityka również przeszkadza naszym decydentom podejmować takie odważne decyzje. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to, iż na pierwszym planie mamy właśnie ten konflikt pamięci, nie pozwala nam się skoncentrować, a wcześniej jeszcze kwestie blokady i właśnie ten konflikt, nazwijmy to zbożowy, nie pozwala nam się skupić i skoncentrować na podjęciu decyzji strategicznych. I z wielu inicjatyw, które strona ukraińska proponowała nam wcześniej, wycofaliśmy się z różnych względów. Rozmawiając z profesorem z jednej ukraińskich uczelni w kontekście, dlaczego Polska jest pomijana przy różnego rodzaju inicjatywach, to odpowiedź była prosta, że propozycje ze strony ukraińskiej były kierowane niejednokrotnie w zakresie chociażby budowy fabryk produkujących drony czy systemy artylerii rakietowej, na przykład Wilcha w naszym kraju. Natomiast przeszkody były po stronie polskiej, zdaniem oczywiście profesora, ponieważ żądania strony polskiej były nie do zaakceptowania dla strony ukraińskiej. A trzeba wziąć pod uwagę, że mamy już do czynienia nie z asymetrią, tylko właśnie już z symetrycznym partnerstwem, a zatem nie jesteśmy już adwokatem, tylko właśnie partnerem, miejmy nadzieję, partnerem strategicznym. I tak Sybiga, ostatnio minister spraw zagranicznych Ukrainy, mimo tego kryzysu we wzajemnych relacjach określał stosunki polsko-ukraińskie. A zatem pytanie zasadnicze, czy konflikt pamięciowy zdominuje nasze relacje, czy jednak potrafimy odpowiednio poukładać zarówno te sprawy pamięciowe, koncentrując się przede wszystkim na tym modelu ekshumacji bezwarunkowej, godnym pochówku i upamiętnieniu ofiar cywilnych w wymiarze tych właśnie wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich. Wydaje mi się, że taki model jest jako początek tej drogi pojednania do zaakceptowania dla strony ukraińskiej i się skoncentrować na oczywiście tych kwestiach natury strategicznej, ekonomicznej, odbudowie, współpracy i musimy też zadbać o interesy polskich firm, żeby nie były rugowane z rynku ukraińskiego. A zatem takich zadań do wykonania dla naszej klasy politycznej jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast jeżeli pozwolimy, żeby nasze relacje zostały zepchnięte tylko do tej warstwy symbolicznej i wejdziemy w tę oto matrycę wojny pamięciowej, to niestety to wtedy nasze relacje będą, dyplomatycznie rzecz ujmując, bardzo, bardzo trudne.
1: To panie profesorze, na sam koniec mamy niewiele czasu, ale chciałbym zapytać w takim razie, jak traktować ten gest, jeżeli oczywiście do niego dojdzie, ale w tej chwili możemy przeczytać, że Polskę ma odwiedzić delegacja ukraińska, ma się pojawić oczywiście temat Panteonu i propozycja, żeby w tym Panteonie pojawił się generał Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej Marko Bezruczko. Przypomnijmy, że to jest bardzo ważna również z naszego punktu widzenia postać. Jako dowódca 6. Siczowej Dywizji on dowodził obroną Zamościa przed bolszewikami w roku 20. No i gdyby nie obrona Zamościa, to nie wiadomo jak cud nad Wisłą w ogóle by przebiegał i czym by ta wojna się zakończyła, więc pytanie, czy to jest szukanie kompromisu, no i taki moment, kiedy rzeczywiście być może należy te pół kroku zrobić wstecz. Jedna i druga strona.
0: Oczywiście, panie redaktorze, to jest wyraźny sygnał, że strona ukraińska, przysłowiowo rzecz ujmując, nie szuka guza. Chce się porozumieć, ale oczywiście też ma swoje tak zwane czerwone linie. A zatem jeżeli z naszej strony mamy przedstawicieli ruchu narodowego w panteonie bohaterów narodowych, to oczywiście po stronie ukraińskiej również należy się spodziewać, że tacy bohaterowie się znajdą.

0: Natomiast nie ulega wątpliwości, że musimy szukać kompromisu i postać z ruczki generała Ukraińskiej Republiki Ludowej, wydaje mi się, który się przysłużył zarówno dla sprawy niepodległości ukraińskiej, ale także w kontekście obrony Rzeczypospolitej przed nawałą bolszewicką, szczególnie w kontekście ponownego zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Tym razem wydaje mi się taką postacią nie tylko kompromisową, ale postacią, która może zbliżyć Polskę i Ukrainę. I to jest właśnie ten wymiar również symboliczny, ale pozytywny. Poruszamy się w tej warstwie emocjonalnej, ale wykorzystujemy do tego pozytywne emocje i to jest wartość dodana. Tak samo kwestia odznaczeń. Gdyby prezydent Zełenski, nawet nie zgadzając się z decyzją Karola Nawrockiego, ale zaprosił ambasadora czy przedstawiciela Polski i na jego ręce złożył odznaczenie Orła Białego, mówiąc, że nie zgadzając się z decyzją prezydenta Nawrockiego, ale szanując Polskę i Polaków, zwracam to odznaczenie na pańskie, czy
1: ale wiemy,
0: na
1: tak,
0: pańskie
1: ale wiemy,
0: ręce.
1: Wiemy, że ta forma miała, ta forma zupełnie inaczej wyglądała. Panie profesorze, dokładnie. Musimy niestety kończyć. Profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A już teraz naszym gościem jest pani Marzena Tabor-Olszewska, dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To pozwoli pani, że w takim razie zacznę od tematu, który chyba znów dominuje naszą przestrzeń medialną. Wydawałoby się, że tam już wydarzyło się wszystko. Okazuje się jednak, że nie. Myślę oczywiście o Szpitalu Południowym. Szefowa Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, oczekuje wyjaśnienia afery w Szpitalu Południowym. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej pytana w Sejmie o najnowszą odsłonę afery, czyli szefa prosektorium promującego, byłego już szefa prosektorium promującego zaprzyjaźnioną firmę pogrzebową, powiedziała, że oczekuje od prokuratury zbadania tego wątku. Według pani minister doniesienia na ten temat trzeba wyjaśnić do końca. To, co działo się w Szpitalu Południowym, to esencja patologii i układów.
4: Proszę mi wskazać jednego człowieka, nie wiem, ktokolwiek z państwa ma odwagę powiedzieć, że to nie jest patologia, czy to nie są układy, bo to jest esencja patologii.
5: Z tym nikt nie dyskutuje.
4: Ale oczekuje się ode mnie, że jako polityczki, że skoro nikt nie dyskutuje, że to jest patologia i układy, bo każdy gołym okiem widzi, że to jest patologia i układy, to ja jako polityczka mam kłamać. Nie, nie będę kłamać, ja się z ludźmi umówiłam naprawdę.
1: No i pani minister dodała, że bez systemowych rozwiązań w służbie zdrowia nie mamy co liczyć na uzdrowienie sytuacji. Zapowiedziała zwołanie okrągłego stołu na ten temat. Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej, przypomnijmy, jeszcze dziś o godzinie 15 będzie obradował i rozmawiał z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą, a także z szefem Narodowego Funduszu Zdrowia. I jeszcze jeden głos. Pacjenci oczekują planu naprawy systemu ochrony zdrowia. To z kolei Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
6: Tych spotkań może być wielokrotnie więcej. Pytanie, jaki będzie ich efekt, bo to, że my jako strona społeczna zespołu trójstronnego nie posiadamy tej informacji, to pół biedy. Gorzej, że obywatele jej nie mają, więc życzylibyśmy sobie, żeby przedstawiono plan, który po pierwsze jest zrozumiały, oparty o dane, a także który pokazuje, w którą stronę należy zmierzać. To rząd i parlament mogą doprowadzić do tego, żeby sytuacja finansowa była stabilna, żeby wdrożyć mechanizmy, które ukrócą patologię.
1: I w takim razie już nie chcę pytać o pani komentarz, czy też o pani przemyślenia dotyczące tego, co działo się w Szpitalu Południowym. Bardziej jestem zainteresowany pani prognozami dotyczącymi tego, jaki to będzie miało wpływ na nasze życie polityczne w najbliższym czasie.
3: No będzie miało zdecydowanie decydujący wpływ na życie polityczne. Ja prognozuję, że to będzie główny temat kampanii parlamentarnej, która no właściwie już nam ruszyła, bo też jak słyszymy i też ton wypowiedzi polityków z lewa, z prawa, z każdej absolutnie strony na temat służby zdrowia jest no taki wskazujący na to, że każdy teraz chce wyjaśnień, każdy teraz chce wyjaśnienia do spodu, tak? Natomiast no musimy pamiętać, że klasa polityczna to są ludzie, którzy nam trochę zafundowali ten serial, który teraz widzimy jak w soczewce w Szpitalu

0: Południowym, bo to powstało na bazie takiego ekosystemu, który umożliwia po prostu te patologie. I no, ja bym oczekiwała przede wszystkim rozliczenia na początku w takim tonie pokory i jednak przyznania się, że to, co się działo chociażby za bieżącej kadencji koalicji obywatelskiej, no ale też koalicji tej szerokiej, koalicji rządzącej, no to jednak były takie zaniedbania, które sprawiły, że po prostu nic się nie działo, nie było żadnej naprawy. Ja nie mówię, że to jest problem tych ostatnich trzech lat. Służba zdrowia zdecydowanie uważam, że to jest problem ostatnich 30 lat. Natomiast tutaj zdecydowanie bieżący rząd nie ma czystego sumienia. No, ludzie, obywatele jakby już dawno wypowiadali się w takim tonie, że ta służba zdrowia jest problemem. Wiedzieli o tym, że jest jakieś środowisko, jakaś kasta, która ma lepszy dostęp do tych bardziej skomplikowanych procedur medycznych. Ja rozmawiałam w podcaście Rzeczpospolitej ostatnio z Michałem Kolanką. Rozmawialiśmy na temat badania CBOS-u, które było z kwietnia tego roku, czyli sprzed wybuchu afery w Szpitalu Południowym. I tam respondenci, akurat pytani byli z Ełku, z Chełma i z warszawskiego Wilanowa, wymieniali jako główny problem i jako taki dowód na brak sprawnego działania państwa. Właśnie te problemy ze służbą zdrowia. Także no, to nie może być, żaden polityk nie może dzisiaj powiedzieć, że nie wiedział, że to teraz wyszło w tym Szpitalu Południowym. Nie, ten problem jest nabrzmiały. Natomiast Polki i Polacy od lat jakoś funkcjonują w tym systemie ochrony zdrowia.
1: Zdążyliśmy się przyzwyczaić, tak można powiedzieć.
0: Zdążyliśmy się przyzwyczaić i płacimy z własnej kieszeni. To znaczy no, następuje jakaś taka cicha, nieformalna prywatyzacja służby zdrowia, bo wielu z nas korzysta z abonamentów medycznych prywatnych. Wielu z nas korzysta z wizyt płatnych właśnie u specjalistów. Wielu z nas idzie do tego specjalisty prywatnie, żeby na przykład zdobyć kontakt i potem jest tak, że często jeżeli jest potrzebna jakaś skomplikowana bardziej procedura szpitalna, to po takiej wizycie prywatnej po prostu lekarz tłumaczy, gdzie się udać i jak dotrzeć już do niego na dyżurze w szpitalu. No tak być nie powinno, skoro płacimy, skoro te wydatki są państwa, nasze, skoro no, jednak wciąż do tej formalnej prywatyzacji służby zdrowia nie doszło, to powinniśmy mieć równy dostęp do tych usług. No to jest kwestia naszego zdrowia, bezpieczeństwa i dlatego uważam, że absolutnie będzie to temat numer jeden do jesieni przyszłego roku.
1: No to w takim razie jeszcze jedno pytanie. Znaczy ja wiem, że to jest takie trochę wróżenie z fusów, no ale wydawało się, że w tym temacie już pojawiło się tyle odsłon, tam tyle trupów z tej szafy wypadło, że tam już nie ma miejsca na więcej. Przepraszam za to porównanie, no tym bardziej, że mówimy o prosektorium, więc być może nie było to do końca właściwe. No ale teraz mamy kolejną gigantyczną aferę. Aż strach pomyśleć, co tam się jeszcze może pojawić.
0: Co tam się może pojawić, ale przyłóżmy trochę inną skalę. To znaczy ja zadaję pytanie, gdzie się działy podobne rzeczy w Polsce. To znaczy system pozwalał na to, żeby bez kontroli lekarze wystawiali faktury na nie wiadomo jaką liczbę godzin, którą przepracowali bądź nie przepracowali, że system pozwalał na to, żeby lekarze bez specjalizacji sprawowali no, kluczowe role na kluczowym odcinku oddziałów szpitalnych. Więc ja zadaję pytanie, gdzie jeszcze takie rzeczy się dzieją? Rzeczywiście nie ma się co dziwić, że politycy, też zwykli obywatele mówią, że potrzeba tej głębokiej zmiany systemu, no bo bez tego te patologie będą się pojawiać jak grzyby po deszczu po prostu w różnych miejscach. W Warszawie, ale również w innych wojewódzkich miastach, w miastach powiatowych, no wszędzie, gdzie ten system działa wadliwie, czyli w całej Polsce.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. No, do tej pory, jeżeli chodzi o decyzje personalne, to mamy wymianę zarządu Szpitala Południowego. Teraz mamy również odwołanie szefa, osoby, która sprawowała tą funkcję kierowniczą w tym prosektorium Szpitala Południowego.

0: Pytanie, czy z takiego medialnego punktu widzenia, politycznego punktu widzenia, to pani zdaniem wystarcza? Wystarczy?
1: Moim zdaniem nie wystarcza, bo ja jestem bardziej surowa tutaj przede wszystkim dla polityków, którzy są niewątpliwie za to odpowiedzialni. To są przede wszystkim dwie osoby, to jest pan Kierwiński, to jest pan Trzaskowski, pod których okiem się to wszystko działo. Ja bym oczekiwała tutaj z takiej zwykłej ludzkiej przyzwoitości jednak, że politycy wezmą odpowiedzialność, że oddadzą się do dyspozycji swoich przełożonych i że jednak położą tą swoją głowę po prostu w tej sytuacji. No i nie wiem, odwołam się może po prostu do honoru, tak, który tutaj powinien zadziałać. To się nie dzieje. Widzę, że Koalicja Obywatelska ma taką strategię na przeczekanie tej afery, na właśnie położenie akcentu na to, że to władze szpitala były winne, że to były takie biznesowe decyzje, tak, wewnętrzne w tym szpitalu. No, moim zdaniem to jest za mało, ale też rozumiem to z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej. Na tym etapie oddanie głowy któregoś z tych polityków, których wymieniłam, albo chociażby nawet wiceprezydent miasta Warszawy, byłoby wysoką ceną. No właśnie w tym kontekście, że mamy niecałe półtora roku do wyborów. No i byłoby to jakimś też przyznaniem się do winy. Mamy wakacje, ludzie trochę myśleli przez ostatnie dni bardziej o upałach, o innych sprawach, więc jak wiele afer w naszym kraju, no być może politycy myślą, że to się też trochę rozejdzie po kościach. Moim zdaniem się nie rozejdzie, ale myślę, że Koalicja Obywatelska po prostu przyjęła taką strategię przeczekiwania.
0: Ale to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo mogłoby się wydawać, że taka afera, i to w dodatku dotycząca takiego tematu jak służba zdrowia, no, czyli temat dotyczący absolutnie każdego z nas, że to będzie coś, co z jednej strony oczywiście bardzo mocno osłabi, czy to rząd, czy to Koalicję Obywatelską, bo można odnieść wrażenie, że na przykład Lewica się bardzo mocno dystansuje od tego problemu, ale że z drugiej strony będą z tego jakieś polityczne zyski, myślę o zyskach sondażowych, dla partii opozycyjnych. No, patrząc na te ostatnie sondaże, które już teoretycznie powinny oddawać efekty tej afery. Widać delikatny spadek po stronie Koalicji Obywatelskiej, ale podobne spadki były w poprzednich sondażach. Myślę oczywiście o tym, że te sondaże raz idą lekko w górę, raz idą lekko w dół, więc tu jakiegoś tąpnięcia absolutnie nie widać. I nie widać też żadnych zysków po stronie Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji.
1: Absolutnie żadnych. Wszyscy się jakby zabetonowali na swoich pozycjach. Te ruchy to są, pan redaktor mówi zapewne o tym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, bo tam jest rzeczywiście malutki spadek Koalicji Obywatelskiej. To są ruchy w granicach błędu statystycznego. Także tak naprawdę nie ma tych zmian. Mnie to o tyle zupełnie nie dziwi, że Polki i Polacy wiedzą, że właśnie to nie Koalicja Obywatelska jako jedyna jest winna temu, co się dzieje w służbie zdrowia, tylko poprzednie rządy, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości również wygenerowały ten problem.
0: Dlatego, ale to przepraszam, czy to w takim razie jest problem, na którym rzeczywiście koalicja rządząca może coś stracić, natomiast niekoniecznie druga strona cokolwiek zyskać?
1: Tak, może stracić, ponieważ straci frekwencję. Straci mobilizację tych, którzy nie są żelaznym elektoratem. Ludzie, którzy są przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, ale będą rozczarowani rządem Donalda Tuska, po prostu do tych wyborów nie pójdą, co wzmocni Prawo i Sprawiedliwość i obie konfederacje, rzecz jasna. Więc myślę, że dlatego to jest poważny problem, natomiast to nie będzie tak, że w łatwy sposób ten elektorat przeskoczy z głosowania na Koalicję Obywatelską na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ wybucha afera w szpitalu południowym. Tak to nie zadziała, no bo jest więcej czynników, tu są sprawy światopoglądowe, tu są sprawy takiej tożsamości politycznej, tak? Po prostu liberałowi będzie ciężko na konserwatystę zagłosować.
0: Ale może zostać w domu, tak jak pani powiedziała.
1: Ale może zostać w domu, albo może wesprzeć jakąś

0: liberalną formację, zupełnie nową, o której no, coraz częściej tutaj my jako komentatorzy polityczni wspominamy, że jest jakiś po prostu potencjał na nową
1: siłę. To jeżeli chodzi
0: o te
1: nowe formacje, to pozwoli pani, że za chwilę, bo chciałbym jeszcze zapytać o jeszcze jeden sondaż. To jest sondaż, gdzie zadano pytanie o to, jak Polacy oceniają reakcję rządu i Donalda Tuska na aferę wokół Szpitala Południowego. SW Research zapytało, czy też zadało to pytanie Polakom. 43% odpowiedzi: premier i jego gabinet źle zareagowali na doniesienia dotyczące warszawskiej placówki. A to jest sondaż zrobiony jeszcze no, przed tym ostatnim rozdziałem, czy też tą ostatnią odsłoną tej afery, czyli przed prosektorium. 26%, prawie 26% uważa, że reakcja szefa rządu oraz ministrów była dobra. 20% pytanych nie miało zdania. 10% odpowiedziało, że nie zna sprawy, nie zna w ogóle, jak gdyby nie słyszało o tej aferze. No to pytanie, czy w takim razie ten sondaż powinien dać do myślenia Koalicji Obywatelskiej i premierowi, czy niekoniecznie? 43 kontra 26.
0: Ja bym się tu skupiła na tej właśnie na tej liczbie 26, czyli co czwarty badany uważa, tylko co czwarty badany uważa, że ta reakcja była prawidłowa. To bardzo mało, wziąwszy pod uwagę, że te reakcje no, też były, tak, że były szybkie, że te odwołania Rady Nadzorczej były dość w tempo, bym powiedziała. Natomiast to jest wciąż za mało, żeby po prostu wzbudzić ponowne zaufanie w tej sferze, tak? To jest jednak dla mnie większy problem niż politycy Koalicji Obywatelskiej zdają się go widzieć, przeczekując, jakby zostawiając, odwlekając sprawę, być może przez całe wakacje jakoś nic się nie będzie działo wokół tego tematu, a tymczasem właśnie kolejne afery, kolejne wątki w tej sprawie. No i przypomnę, wciąż nie mamy listy osób, które być może potencjalnie, oczywiście nie wiemy tego na ten moment, ale być może potencjalnie korzystały z tego saloniku VIP, z tych wejść poza kolejką. I kiedy ta sytuacja zyska twarz konkretnych osób, to ona będzie jeszcze bardziej nabrzmiała. Dlatego ja bym nie zaniedbywała tej sprawy. No nie jestem tu w żadnej mierze doradcą rządu Donalda Tuska, ale po prostu z punktu widzenia politycznego mało roztropne jest zaniedbywanie tej sprawy i przeczekiwanie jej.
1: No dobrze, ale to w takim razie ja się odwołam do, no nie powiem, że do afery, ale do innych doniesień, które się pojawiały dotyczących pani Małgorzaty Pępek, posłanki Koalicji Obywatelskiej, która no, poza kolejnością zrobiła sobie badania w jednym ze szpitali, w jednym z żywieckich szpitali. Nie spotkały jej żadne konsekwencje, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską.
0: No właśnie, no i ta sprawa też pokazuje, że z jednej strony takie postępowanie jest niestety dość powszechne. Jeszcze mieliśmy przecież sytuację z Aleksandra Wałuckiego i sprawę senatora Lęca i procedur jednej osoby z jego rodziny, która też totalnie poza kolejką wskoczyła. Ja powiem tak, my też jako pacjenci, ci tacy nie VIP, przyzwyczailiśmy się do tego i trochę już mam wrażenie, że nie wzbudza to takiej emocji społecznej, to omijanie kolejek, bo po prostu mamy tego świadomość, że politycy mają łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów, że te kolejki są tylko dla nas i to też jest niedobrze. No po prostu jeżeli jakiś problem trwa dostatecznie długo, no to trochę nas znieczula, tak? Znowu językiem medycznym ta sytuacja. I to oczywiście bardzo niedobrze. Natomiast dobrze, że mówimy o tym na głos, że ta sytuacja miała miejsce. Natomiast tak jak mówię, ja nie mam żadnych wątpliwości, że tego typu sytuacji było, jest i oby nie było więcej, ale z pewnością były. No i właśnie brak konsekwencji też jest no jakimś policzkiem dla tych osób, które czekają miesiącami na wizytę u specjalisty. Ja już czekam chyba szósty czy siódmy miesiąc na jakąś pierwszą.

0: jednorazową wizytę u rehabilitanta, więc jeszcze poczekam do jesieni.
1: To jeżeli pani pozwoli, to zostawmy służbę zdrowia z boku. Jeszcze jeden temat, myślę, że też dosyć istotny. Zapewne, gdyby nie szpital południowy, to być może właśnie od tego tematu byśmy zaczynali naszą rozmowę. Myślę o ustawie o statusie osoby najbliższej. No, przypomnijmy, że tu jest oczywiście zgrzyt pomiędzy... Znaczy, zgrzyt był w samej koalicji rządowej, no ale potem, gdy ten projekt się pojawił, to pojawił się zgrzyt pomiędzy koalicją rządową a prezydentem. Pani Urszula Pasławska z PSL-u była na spotkaniu z prezydentem Nawrockim, spotkaniu dotyczącym właśnie losów tej ustawy i powiedziała coś takiego. To jest dobra wiadomość, to oznacza, że jeszcze na ten temat nie zapadła klamka, że nie ma ostatecznej decyzji, a to jest komentarz po tym, jak prezydent Karol Nawrocki no, nie chciał ujawnić tego, jaką decyzję podjął, czy też podejmie w sprawie podpisania tego dokumentu.
0: No tak, rzeczywiście słyszałam o tej wypowiedzi pani Pasławskiej, że piłka jeszcze w grze, że prezydent nie podjął decyzji. Ja tu jestem pesymistką. Uważam, że prezydent jest mała szansa, że podpisze tę ustawę. Zresztą pojawiły się też doniesienia medialne, nieoficjalne, że właśnie tutaj będzie kolejne weto. No, myślę, że pani Pasławska, która jakby jest, promuje to rozwiązanie i te zapisy, te regulacje. No jest naturalne, że w to wierzy, tak? Ale nie miałabym tu za dużo wątpliwości. Nie miałabym tu tyle nadziei, co ona, o tak powiem.
1: No dobrze, to w takim razie na koniec mam nadzieję, że zdążymy. Wspomniała pani o tych nowych formacjach, czy też ruchach, które mogą... prowokować nas do takich przemyśleń, czy też do takich wniosków, że rzeczywiście coś się dzieje na tej scenie politycznej, to chciałem zapytać o Szymona Hołownię, bo mam wrażenie, że on został już przez wielu skreślony. Zresztą Ryszard Petru swego czasu też został skreślony, jak widzimy w tej chwili próbuje się odbudowywać. Że Szymon Hołownia całkiem niedawno założył w mediach społecznościowych nową grupę o nazwie Umiarkowani. Myśli pani, że to jest zaczyn do czegoś większego?
0: Myślę, że tak. Myślę, że Szymon Hołownia nie odwiesił tak całkowicie swoich ambicji na kołku. Myślę, że ma dobre doświadczenia. Zebrał wokół siebie jakiś potencjał polityczny i ten potencjał gdzieś tam wciąż się jeszcze tli.
1: No, patrząc na to, przepraszam, co stało się z jego ugrupowaniem, to można mieć pewne wątpliwości.
0: Można mieć pewne wątpliwości, ale być może Szymon Hołownia wyciągnął wnioski, bo tutaj problemem Polski 2050 było przede wszystkim to, że ona nie miała struktur, że ona była projektem bardzo mocno scentralizowanym, że gdzieś nie została ta praca w terenie wykonana i być może Szymon Hołownia, jeżeli zakładałby kolejny projekt, to skorzystałby z tych doświadczeń i w tej sytuacji potoczyłoby się to lepiej. Ja myślę, że jednak ludzie, to nie jest polityk skompromitowany. To, co się stało z Polską 2050, ten rozpad, jakby ludzie mają świadomość, opinia społeczna ma świadomość, że to się stało już trochę poza Szymonem Hołownią. A on no ma też, jak mówię, jakiś potencjał polityczny, więc ja bym go tak jeszcze całkiem nie skreślała.
1: No to będziemy w takim razie z uwagą obserwować Umiarkowanych i to, co być może z nich wyrośnie. Marzena Tabor-Olszewska, Rzeczpospolita. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A w komentarzu zostawiamy sport, wracamy do kwestii jak najbardziej politycznych. Doktor Patryk Tomaszewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I kilka ważnych, różnych tematów. Chciałbym zacząć od tych doniesień dotyczących Rosji i tego, iż Rosja zamyka przejścia. To są przejścia kolejowe z trzema państwami NATO. Chodzi o Finlandię, Estonię i Łotwę. Czym Rosja te decyzje tłumaczy? Jaki może być ich prawdziwy powód?
3: Techniczne zamknięcie na jakiś czas, taki jest mniej więcej oficjalny komunikat. Zresztą Rosja często, gdy nie chce przesyłać gazu czy w innych sytuacjach, no to mówi o rozwiązaniach technicznych, natomiast trzeba szukać drugiego dna i te

0: To drugie dno jest następujące w mojej ocenie. Przede wszystkim Rosja wywiera presję psychologiczną na państwa należące do NATO. Chodzi o to, że zamknięcie granic, chociaż ten ruch graniczny był stosunkowo niewielki na tych granicach, natomiast zamknięcie pokazuje, że jednak jest jakaś presja ze strony Rosji. No i to oczywiście będzie komentowane żywo, szczególnie w państwach bałtyckich, państwach niedużych, które mają też mniejszość rosyjską u siebie, więc obawiają się działań podprogowych, pod progiem wojny, na przykład tak zwanych zielonych ludzików. To wszystko buduje atmosferę napięcia. To jest jeden z elementów. Drugi element, na który wskazują komentatorzy z państw bałtyckich i z Finlandii, to sprawa związana z ekonomią, czyli tutaj z cargo, czyli żeby do portów rosyjskich przypływały towary, a omijały możliwości, bo państwa, do których przypłyną towary i jeżeli będą transferowane do Rosji, to na tym zarabiają, a transport kolejowy jest ważnym elementem tego przesyłania towarów do Rosji, więc to po prostu ograniczy ten transfer cargo i to jest kolejny element, na który wskazują przede wszystkim eksperci właśnie z państw bałtyckich. Więc psychologia, takie poczucie zagrożenia rosnące, że Rosja reaguje, użycie granicy jako elementu presji, a również presji ekonomicznej.
1: To rzeczywiście może zrobić wrażenie na tych trzech państwach, które wymieniłem?
0: Raczej na władzach w tych państwach nie, natomiast obywatele, szczególnie tak jak wspomniałem w państwach bałtyckich, obawiają się Federacji Rosyjskiej, patrząc, pewnie będziemy o tym jeszcze rozmawiali, patrząc również na możliwości potencjalnej agresji, to mówi się o tym, że to będzie Litwa, Łotwa i Estonia, więc na pewno każde działanie psychologiczne Rosji jest odbierane negatywnie, a finanse dla państw mniejszych to też niebagatelne sumy z tranzytu.
1: To idąc dalej w takim razie, po części to będzie dotyczyć również tych państw. Reorganizacja sił NATO w regionie, ważna deklaracja amerykańskiego dowództwa. Chodzi o to, iż Stany Zjednoczone będą wspierać kraje bałtyckie. Ma się pojawić kolejny taki ośrodek dowódczy właśnie w państwach bałtyckich. Jak tłumaczyć te decyzje? Bo dopiero co byliśmy świadkami decyzji podejmowanych przez Donalda Trumpa i jego otoczenie dotyczących redukcji sił zbrojnych, amerykańskich sił zbrojnych w Europie. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że one być może, te redukcje głównie będą dotykać amerykańskich baz w Niemczech, najprawdopodobniej. Czy to jest taki głos inaczej? Czy to jest taka informacja, no, będąca trochę taką informacją pocieszeniem dla państw bałtyckich? Czy to jest realna zmiana i realne wsparcie państw bałtyckich przez Stany Zjednoczone?
0: To może szerzej patrząc, zmienia się architektura bezpieczeństwa amerykańskiego w Europie. Jeżeli faktycznie, a raczej tak nastąpi, wycofanie części sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych z Niemiec, one trochę są w tym miejscu archaiczne, bo to jest jeszcze czas pozimnowojenny, gdzie był podział Niemiec na wschodnie i zachodnie, więc my liczymy jako Polacy, że część z tych wojsk zostanie przesuniętych do Polski, ponieważ NATO przesunęło się na wschód, ale samo zmniejszenie obecności Amerykanów, które jest prawdopodobne w Europie, budzi niepokój. Znów budzi niepokój przede wszystkim tych, którzy mają poczucie największego zagrożenia. No więc nie Hiszpanów, nie Portugalczyków, a dotyczy to przede wszystkim państw bałtyckich, a również Polski, a patrząc szerzej także państw skandynawskich, które niedawno przystąpiły do NATO właśnie ze względu na agresję, wojnę w Ukrainie. I z tego punktu widzenia zapowiedzi przesunięcia i możliwości dowództwa zbudowania na wschodniej flance, jak to mówimy, NATO, która ma zajmować się przede wszystkim ochroną państw bałtyckich, jest wiadomością dobrą. Generalnie najlepszą wiadomością byłoby, że Amerykanie nie wycofują w ogóle swoich wojsk z Europy, a wzmacniają jeszcze nowymi flankę wschodnią, ale raczej tego po administracji Donalda Trumpa nie możemy się spodziewać, więc jest to informacja dobra, również ze względu na to, że w rozważaniach strategicznych, jeżeli Rosja zdecydowałaby się na uderzenie na państwa Europy należącej do Unii Europejskiej i do NATO, no to nastąpiłoby to

właśnie w obszarze państw bałtyckich, które są słabiej połączone z resztą Europy Zachodniej, odcięcie od Polski.

0: protestów. Więc ta informacja jest dobra i dla Polski, i dla naszych sojuszników z państw bałtyckich.
1: No ale to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo słuchając tej zapowiedzi, można by było odnieść wrażenie, że taka nowa kwatera powstanie gdzieś w państwach bałtyckich albo blisko państw bałtyckich. Gdy wczytamy się w treść tego komunikatu, czy też wczytamy się w treść tej zmiany, to ona polega na tym, że do tej pory siły sojuszu stacjonujące na Litwie, Łotwie, w Estonii, a także w północnej Polsce podlegały pod dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego z siedzibą w Szczecinie. Od wczoraj dochodzi jednak, weszła w życie ta zmiana. Dwie dywizje z Łotwy i Estonii podlegają już niemiecko-holenderskiemu korpusowi armijnemu z siedzibą w Münster. No i zastanawiam się nad sensem takiej zmiany.
0: Czy ta zmiana, jeżeli dowództwo nie zostanie przesunięte prawdopodobnie na terytorium Polski, no to ta zmiana jest zmianą wyłącznie techniczną. Przede wszystkim dowództwo powinno być bliżej samej flanki, po drugie powinno zostać wzmocnione dodatkowymi siłami zbrojnymi. Również mogą to być oczywiście, tak jak do tej pory, też siły naszych sojuszników z państw Starej Europy.
1: Bo jeżeli pan wybaczy, bo spoglądając na mapę, zresztą przepraszam, nie potrzeba do tego mapy, no Minister leży dalej od państw bałtyckich niż Szczecin, który i tak nie leży najbliżej.
0: Który nie leży najbliżej, więc logika jest taka, mówi się, że mógłby to być Elbląg i to by było logiczne. Oczywiście pewnie niektórzy dowódcy powiedzą, że w dzisiejszym zarządzaniu wojną ta odległość nie ma znaczenia, ale na pewno ma znowu znaczenie z punktu widzenia logiki bezpieczeństwa chociażby obywateli, bo jeżeli dowództwo jest daleko od wojska i od obywateli, których ma bronić, no to zawsze rodzi się pytanie, czy to jest właściwe i czy faktycznie w pewnym momencie nie padnie decyzja, że pozostawiamy tą flankę wschodnią i wycofujemy się na dalsze pozycje, gdyby doszło faktycznie do konfliktu zbrojnego. Więc logika jest następująca. Liczyć należy, i tutaj naciski, myślę, że państw bałtyckich wspartych przez Polskę, żeby przesunąć to dowództwo na terytorium Polski, a za tym idą oczywiście też, tak jak w przypadku innych dowództw w Polsce, na przykład w Bydgoszczy, niedalekiej od Torunia, z którego mówię, powoduje też rozwój miasta, powoduje rozwój infrastruktury. Jest to dobre, z korzyścią też dla regionów, gdzie te dowództwa są rozmieszczone.
1: Pan doktor Patryk Tomaszewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i pozdrawiam.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro. Politycy poszukiwani w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości otrzymali azyl polityczny w czasach rządów Viktora Orbana. Obecnie węgierskie władze unieważniły również paszporty wydane posłom Prawa i Sprawiedliwości.
1: Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że podległe mu służby zwrócą się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione

0: Ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Dotychczasowy status uchodźcy na Węgrzech sprawił, że Interpol odmówił wydania za Ziobrą czerwonej noty, czyli międzynarodowego listu gończego. Unieważnienie tzw. genewskich paszportów oznacza, że politycy tracą możliwość podróżowania poza granice państw, w których aktualnie przebywają. Nie wpływa to jednak na kwestię ekstradycji polityków do Polski, powiedział Polskiemu Radiu adwokat Arkadiusz Szymański.
1: W mojej ocenie nie będzie to miało żadnego znaczącego wpływu na sprawność i na szybkość procedowania w tym postępowaniu karnym międzynarodowym.
0: Prokuratura zapowiada, że wniosek o ekstradycję Ziobry z USA wkrótce będzie gotowy. Marcin Romanowski najprawdopodobniej przebywa na Bałkanach. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Prokuratura zamierza postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia. Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu w sprawie z Instytutem Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Zarząd fundacji skierował do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi rządu w sprawie o zniesławienie. W kwietniu Tusk, powołując się na informacje z ABW, stwierdził, że szef Zonda Krypto wpłacił na konto fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry 450 tysięcy złotych, a część tych pieniędzy została wydana na prawników broniących Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego. Za zniesławienie grozi grzywna, kara wolności, ograniczenia wolności lub maksymalnie rok więzienia. Rolnicy szacują straty po burzach i upałach, które w ostatnim tygodniu przeszły nad Polską. Producenci rolni z powiatu leszczyńskiego alarmują, że mogli stracić nawet 100% upraw. Straty odnotowano też na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Ostatnia fala upałów zniszczyła m.in. agrest deserowy.
3: Jest ugotowana. Co jest w środku, coś się znajdzie, ale po zewnątrz wszystko jest ugotowane. Na krzakach prawdopodobnie pod kombajn jest ta sama sytuacja.
2: Zniszczenia dotyczą też porzeczki, która, jak mówi pan Mikołaj, ugotowała się w trakcie upałów.
3: Bardzo wysokie temperatury były, które były na poziomie 40 stopni, a porzeczka prawdopodobnie miała sama w sobie, owoc miał ponad 50 stopni i on się po prostu zaczął gotować.
4: To co pan zrobi z tą porzeczką teraz?
3: Okaże się przymucenie, jak to będzie wychodzić. Jaki to będzie plon?
2: Straty szacują też rolnicy z Zagłębia Sandomierskiego, w którym grat zniszczył sady jabłoniowe. W Krakowie o połowę zmniejszyła się liczba interwencji policji i straży miejskiej po wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu w nocy. Mijają 3 lata od wprowadzenia nocnej prohibicji, mówi rzecznik straży miejskiej Marek Anioł.
5: Absolutnie wszystkim weszło to na dobre. To znaczy my jako służba, jako Straż Miejska Miasta Krakowa przede wszystkim odnotowujemy w tych godzinach, czyli od północy do 5:30, dużo mniejszą liczbę interwencji w tych punktach, w tych miejscach, gdzie kiedy nocna sprzedaż alkoholu była prowadzona, rzeczywiście mieliśmy pełne ręce roboty.
2: Zakaz nie dotyczy restauracji, pubów, innych lokali gastronomicznych, w których alkohol można kupować przez całą noc. Szczepionka na malarię i hemoglobina z morskich robaków, pomagająca w transplantologii. Autorzy takich pomysłów znaleźli się wśród zdobywców Europejskiej Nagrody dla Wynalazców. W gronie 12 finalistów uczestniczących w gali konkursu w Berlinie był też Polak, autor recepty na szybszą i tańszą kolej.
6: Przemek Ben-Pączek twierdzi, że kolej można unowocześnić przy wykorzystaniu tradycyjnej infrastruktury.
7: Dokładając pasywną deskę magnetyczną, elektromagnesy do pojazdu i generator fali między szynami w torze, czyli elektromagnesy, możemy sprawić, że takie wagony poruszają się w sposób całkowicie automatyczny, ze znacznie niższym zużyciem energii, kół i infrastruktury.
6: Uściśla polski wynalazca kierujący 5-osobowym zespołem szlifującym szczegóły wynalazku. W Polsce to już działa, ale na torze testowym. W praktyce najbliżej jest do użycia tej technologii w indyjskim porcie Kandala oraz w sieciach kolejowych Omanu i Jordanii.
7: Druga połowa przyszłego roku.
6: Zapowiada Przemek Ben-Pączek, w którego kategorii konkursu European Inventor Award jury wybrało pomysł na przedłużenie trwałości ludzkich organów. Poza medycznymi zwycięzcami nagrodę odebrali też wynalazcy wysoko efektywnego przetwarzania zużytych akumulatorów litowo-jonowych oraz procesu enzymatycznego poprawiającego smak napojów na bazie owsa. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
2: W nocy i w piątek w północnej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego silny wiatr, lokalnie też burze. Temperatura od 13 stopni na północy i zachodzie do 18.

0: 18 na wschodzie, chłodniej w obszarach podgórskich. 10 stopni w dzień, opady deszczu, na wybrzeżu burze. Temperatura w dzień przeważnie od 20 do 24 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
2: Mamy połączenie z doktorem Rolandem Zarzyckim, socjologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego i z Instytutu Prezydenta Gabriela Narutowicza. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Czy będziemy mieli do czynienia w eskalacji czy deeskalacji w relacjach polsko-ukraińskich? Dwa fakty. Pierwszy, czyli wczorajsza decyzja Rady Najwyższej Ukrainy, która zdecydowała o powołaniu Panteonu Narodowego. Oczywiście jeszcze bez wskazywania nazwisk. Informacja druga, czyli wypowiedzi prezydenta Zełenskiego podczas jego wizyty w Irlandii. Kiedy był pytany o relacje z Polską, mówił, jeśli są pytania, to zawsze znajdą się odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa. Jesteśmy sąsiadami. W naszej historii mieliśmy trudności, ale większość krajów w Europie miała w przeszłości problemy. Jednak żyjemy teraz, mamy do czynienia z jednym agresorem i musimy myśleć o bezpieczeństwie. Ukraina jest silnym partnerem i dobrym przyjacielem dla naszych sąsiadów.
3: Niestety decydujące będą kwestie polityczne, wyborcze, tak wydaje mi się. I tutaj prognozy są niekorzystne dla tych relacji polsko-ukraińskich, przynajmniej na przestrzeni najbliższego roku, dlatego że wyraźnie widać w różnego rodzaju sondażach, badaniach, że motyw ukraiński, tak to nazywając hasłowo, mocno polaryzuje społeczeństwo polskie, polaryzuje elektorat, co oznacza, że politycy różnych ugrupowań politycznych w Polsce w kontekście wyborów przyszłorocznych będą wykorzystywać ten motyw, będą grać tą kartą i niestety nie licząc się z konsekwencjami, prawdopodobnie też nie licząc się z też, można powiedzieć, dobrym interesem naszego kraju, a już tym bardziej interesem relacji międzyludzkich, będą wykorzystywać ten motyw, aby tę polaryzację jeszcze bardziej nakręcać, aby jeszcze bardziej różnicować i w ten sposób zdobywać poparcie.
2: Ale to pańska konstatacja jest dosyć przykra, panie doktorze, bo wynikałoby z tego, że politykom wcale nie chodzi o pewną sprawiedliwość historyczną czy o prawdę historyczną, tylko o tutaj uzysk tu i teraz polityczny, o głosy wyborców, o poparcie środowisk i tyle.
3: No, niestety to jest konstatacja, która wpisuje się w szerszy horyzont naszej smutnej, gorzkiej refleksji na temat kondycji polskiej kultury politycznej, więc trochę trudno mieć złudzenia, że jest inaczej. Oczywiście nie chcę też generalizować, nie chciałbym mówić, że każdy polityk kieruje się tylko i wyłącznie interesem doraźnym, politycznym. Są na pewno polityczki, politycy, którzy reprezentują uczciwie, szczerze swoje przekonania, także te dotyczące polskiej tożsamości, prawdy historycznej i kierują się tym, natomiast mówię raczej o tym, że jednak w dzisiejszej polityce w Polsce dominuje strategia, taktyka polityczna, technologia polityczna, która ma wpływ znacznie bardziej istotny niż te autentyczne przekonania tego czy innego polityka czy polityczki.
2: Ale może w końcu dojdzie do jakiegoś opamiętania, bo patrzę na dzisiejszy sondaż dla Rzeczpospolitej przeprowadzony przez Ibris. Czy w związku ze sporem o historyczną rolę UPA i odebraniem prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego pani stosunek do Ukraińców uległ zmianie? 60,7% uważa, że pozostał bez zmian, ale aż 33%, czyli co trzeci z nas realnie, pogorszył swoją opinię na temat sąsiadów ze wschodu.
3: No właśnie, to wydaje mi się, że ten sondaż raczej jednak należy czytać niekorzystnie. To znaczy to, że część Polek i Polaków nie zmieniło swojego stanowiska, to nie znaczy, że to stanowisko jest jakoś szczególnie przyjazne. Co więcej, tak jak powiedziałem, politycy będą podgrzewać te negatywne emocje prawdopodobnie. Przynajmniej część polityków będzie je podgrzewać. I w tym kontekście No, nie rokuje to dobrze, ale mówię tutaj jakby nie tylko właśnie o tych takich międzyludzkich relacjach czy emocjach Polek czy Polaków, tylko mówią po prostu o interesie narodowym, bo relacje z Ukrainą to nie jest tylko kwestia moralnego zobowiązania, to nie jest tylko kwestia sympatycznego ułożenia sobie relacji z sąsiadami, ale jest to kwestia ważnych interesów, nawet nie tyle militarnych, co po prostu ekonomicznych.
2: Mhm. Panią,

0: Panie doktorze, to zmienimy temat. Chciałem pana zapytać, czy koalicja rządząca uporała się już z kryzysem wizerunkowym i kryzysem politycznym wokół Szpitala Południowego i doniesień związanych z tym szpitalem, szeroko rozumianych?
1: I tutaj jakby mamy kolejny motyw, podobny w pewnym, oczywiście treść, przedmiot sprawy jest zdecydowanie inny niż sprawa ukraińska. Natomiast kolejny motyw, który wypada w sondażach jako sprawa, która może zaognić, spolaryzować społeczeństwo, która ludzi boli, która dotyka ważnych dla nich kwestii, na przykład tego, że elity czy elity polityczne przyznają sobie przywileje, stawiają się ponad przeciętnym Polakiem czy Polką. I ten temat na pewno będzie wykorzystywany czysto cynicznie w kampaniach wyborczych. Co nie znaczy oczywiście, że nie uważam, że obecna krytyka tego, co dzieje się w polskiej służbie zdrowia, w różnego rodzaju układach, które gdzieś funkcjonują w drugim planie, nie powinna podlegać krytyce, nie powinna być badana. Natomiast na to wszystko nakłada się właśnie ten interes polityczny. I nawet jeżeli, tutaj jakby wracając jeszcze do tej kwestii związanej z Ukrainą, nawet jeżeli w sondażach widzimy także, że coraz większa część Polaków ma już dość tej polaryzacji. Deklaruje, że nie chce już tej wojny polsko-polskiej. I to właściwie obserwujemy już od dawna. Często mówiło się o tym, że należy skończyć z popisem, z tą opozycją, taką binarnością sceny politycznej w Polsce. Niemniej jednak wciąż dwa pierwsze miejsca na tej liście wyborczej zajmują te dwie partie wiodące i widzimy wyraźnie, że z kolei te partie muszą w pewnym sensie kontynuować swoją grę. One też w pewnym sensie pozostają w klinczu, nie mogą zaoferować radykalnie innej narracji, byłoby to ryzykowne. W związku z tym bazują na tym wizerunku, na tej tożsamości politycznej, którą skonstruowały w ostatnich latach, czy nawet kilkunastu latach. I to otwiera oczywiście ciekawą ścieżkę, alternatywną ścieżkę dla innych ugrupowań. Widzimy, że korzysta z tego wyraźnie Konfederacja, czy też Konfederacja Korony Polskiej. Mogą też i inne ugrupowania polityczne skorzystać. Być może powstaną zupełnie nowe formacje polityczne. Mamy jeszcze trochę czasu do wyborów, które będą chciały wykorzystać ten kapitał, który kryje się w zniechęceniu Polek i Polaków do tego ciągłego napięcia polaryzowania. Co nie zmienia faktu, że polaryzowanie będzie, dlatego że jest to racją bytu Prawa i Sprawiedliwości, czy też Koalicji Obywatelskiej. I tutaj wracam do pytania, do szpitala. To w pewnym sensie jest sprawa beznadziejna. To znaczy myślę, że będąc Polakiem od wielu lat, myślę, że tej sprawy nie da się rozwiązać. To znaczy to nie jest tak, że był to jakiś wypadek przy pracy, jakiś incydent, taka sytuacja, w której ktoś czegoś nie dopilnował i doszło do nadużyć. Raczej wydaje mi się, że żyjemy właśnie w takiej kulturze politycznej, w której całe państwo funkcjonuje trochę na bazie znajomości, na bazie tego, że ktoś komuś coś załatwi. Nie mówię tutaj o jawnej, ewidentnej korupcji, ale mówię o wymianie przysług. Zresztą to nie tylko jest sprawa oczywiście polska. I teraz w takiej sytuacji, kiedy cały kraj jakoś tam funkcjonuje poprzez przysługi, poprzez to, że kolegom coś robi się, załatwia się łatwiej niż ludziom obcym, no to w tych okolicznościach nie da się takiej sprawy po prostu wyczyścić raz i na zawsze. A w związku z tym, jeżeli ona jednocześnie, z drugiej strony, jest przedmiotem politycznego zainteresowania, no to będąc użyteczną w kontekście wyborczym, będzie podgrzewana aż podejrzewam do samych wyborów, więc w tym sensie Platforma Koalicja Obywatelska no, jest w dosyć niekorzystnej sytuacji, ale też no, należało się spodziewać, że tego typu sprawy będą wychodzić, będą podgrzewane przez opozycję polityczną.
0: Ale jeśli dobrze też rozumiem pańską wypowiedź, to znaczy, że ten problem wzajemnych przysług jest na tyle powszechny, że nikt nie zauważa już tego problemu.
1: Tak, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli patrzymy również znowu na sondaże zaufania do polityków, nikt w Polsce nie ufa politykom. To znaczy, oczywiście przesadą mówiąc, że nikt, ale zdecydowanie politycy należą do takiej grupy w Polsce, która nie cieszy się zaufaniem ludzi. I jest to pewnego rodzaju paradoks. Z jednej strony wybieramy tych polityków, wybieramy spośród nich swoich ministrów, premierów, tej czy innej formacji politycznej, a jednocześnie skrajnie

0: nie ufamy. I to oczywiście nie bierze się znikąd. To znaczy bierze się właśnie z tego, że taki porządek polityczny, jaki mamy, w którym zwykły obywatel, obywatelka zauważa różnego rodzaju nadużycia, utrzymuje się w Polsce od bardzo dawna. Można by nawet sięgać i historycznie przed transformacją polityczną roku 1989. I myślę, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tak jak pan redaktor mówi, jest to na tyle powszechne, że nikt raczej nie ma wielkich nadziei, że nagle ktoś przyjdzie i to wszystko wyczyści. To oczywiście działa także w taki sposób, że jeżeli polityk, na którego ja głosuję, jest oskarżany o różnego rodzaju manipulacje, o różnego rodzaju nieetyczne zachowania, to zwykle taki wyborca ma w odwodzie komentarz, że wszyscy to robią, że w takim kraju żyjemy, taką mamy kulturę polityczną, że ta druga strona nie jest lepsza. W związku z tym to także znaczy, że tego typu skandale, afery mają ograniczony potencjał zmieniania wyniku wyborczego. I to obserwowaliśmy w poprzednich kampaniach wielokrotnie, że nawet kiedy ujawniane były skandaliczne, można powiedzieć, fakty, nawet kiedy dochodziło do bardzo poważnie niemoralnych zachowań, nawet kiedy mieliśmy do czynienia już wręcz z wyrokami sądowymi czy postępowaniami, to nie wpływało to jakoś znacząco na wahania, nie doprowadzało do wahań poparcia. Tak bardzo, jak mogłoby się wydawać, że powinno. Więc no, można wyciągnąć niestety tylko takie ponure wnioski z tego, że polski wyborca jest już tak rozczarowany, można powiedzieć, tą moralnością naszej klasy politycznej, że nie kieruje się tego czy innego rodzaju oskarżeniami w swoich wyborach politycznych.
1: Ostatnie pytanie, panie doktorze, i poproszę o taką odpowiedź do 2 minut, jeśli mogę tak apelować. Czy wierzy pan w te pogłoski o potencjalnej rekonstrukcji rządu jeszcze w lipcu, o tym, że mogłoby dojść do odwołania minister Sobierańskiej Grendy, a także, że jak piszą dziennikarze, ciemne chmury zbierają się nad ministrem Waldemarem Żurkiem. Czy to po prostu temat z sezonu ogórkowego?
0: Tutaj akurat bardzo trudno mi ocenić, więc chyba nie chcę też przedłużać swojej wypowiedzi. Myślę, że to zależy po prostu od tego, jakiego rodzaju taktykę przyjmie rząd. Myślę, że jakaś rekonstrukcja nas jeszcze czeka. Czy ona nastąpi w lipcu i czy akurat jako odpowiedź na te ostatnio ujawnione nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, to jest jakby sprawa bardzo trudna do przewidzenia. Natomiast spodziewam się, że do tego dojdzie. Natomiast w którym momencie, to jest już kwestia właśnie pewnej kalkulacji w obszarze technologii politycznej.
1: A z tymi wszystkimi komentarzami i analizami dzielił się z nami dr Roland Zarzycki, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego i z Instytutu Prezydenta Gabriela Narutowicza. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: A gościem Polskiego Radia 24 jest pan Marcin Duma, założyciel pracowni sondażowej Ibris. Dzień dobry, panie Marcinie.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Cytuję wynik badania nie Ibrisu, ale SW Research dla Onetu, z którego wynika, że zdecydowanie największy odsetek respondentów, bo prawie 43% z nas uważa, że premier i jego gabinet źle zareagowali na doniesienia dotyczące warszawskiej placówki. Co czwarty uczestnik sondażu, nieco poniżej 26%, ma odmienne zdanie. Uważa reakcję szefa rządu i ministrów za dobrą. Co piąty z nas nie ma zdania. A 10,7% badanych twierdzi, że w ogóle nic nie słyszało o tej sprawie. A pan jak ocenia rządową reakcję na Szpital Południowy?
4: To może wróćmy do tych liczb, które pani przytoczyła, bo one w pewien sposób dobrze opowiadają sytuację społeczną albo odbiór społeczny. 43%, które ocenia źle, pewnie gdybyśmy przyjrzeli się, kim są ci ludzie, którzy tak odpowiadają, to w przytłaczającej większości będziemy mieli tam wyborców dzisiejszej opozycji. Chociaż te 43%, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, jest mniej niż cała pula wyborców czy prawicy, czy partii Razem, całej opozycji. Także oczywiście jest to przeważająca część, w sensie największa część odpowiedzi, a jednak ten odsetek jest trochę niższy niż jakby w ogóle ogólnie przeciwników rządu. No oczywiście ten medal ma dwie strony. Po drugiej stronie tego medalu mamy no niewielkie poparcie dla

0: tych działań, które rząd podjął. A jeżeli przyjrzelibyśmy się w ogóle uczciwie całej sprawie, to ja mam wrażenie, że zarówno premier, no i tym samym rząd, trochę się rakiem z tej sprawy wycofują, zostawiając na scenie Rafała Trzaskowskiego i miasto stołeczne Warszawa razem z całą strukturą i mówiąc, to właściwie jest problem Rafała Trzaskowskiego, to jest problem jego zastępców, to jest problem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. No, my oczywiście możemy się zajmować patologiami służby zdrowia, no ale cóż mogliśmy poradzić na Szpital Południowy, jak nim właściwie nie zarządzamy?
1: No tak, bo jest to szpital w pełni samorządowy. Tylko dziwi się pan na przykład, że konsekwencji nie poniósł minister Kierwiński, który jest szefem stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej. Po tym, co wydarzyło się w Krakowie, po przegranym referendum przez pana prezydenta Miszalskiego, tam premier, także jako lider Koalicji Obywatelskiej, po prostu posprzątał, pozamiatał, mówiąc kolokwialnie, a tu cisza. Nie wiem, może minister Kierwiński jest dla niego zbyt ważny, ale może też pan premier nie docenia sytuacji, w której być może wielu z nas liczyłoby na ostre cięcia. Znaczy wskazanie palcem winnego, odcięcie się od tego, no jakiś ruch wyprzedzający.
0: Myślę, że nie należy wykluczyć bardzo podobnego ruchu także w Warszawie, w bardzo podobnych okolicznościach jak w Krakowie. To znaczy, jeżeli dojdzie do referendum w Warszawie i prezydent Trzaskowski zostałby w nich odwołany, to ja spodziewałbym się bardzo podobnej reakcji ze strony szefa Koalicji Obywatelskiej i premiera. Tyle tylko, że jesteśmy na razie dosyć daleko jeszcze od takiej sytuacji. Z jednej strony obserwujemy już dzisiaj działanie, na razie jeszcze bardzo niemrawe, inicjatywy referendalnej kierowanej przez pana Macieja Wilka. Chociaż wyraźnie widać, że tam trwają przygotowania organizacyjne, więc jest jeszcze, może nie w powijakach, ale to jest wczesny etap. No i wydaje mi się też, że stawianie takiego znaku równości między Warszawą a Krakowem jest trochę nieuprawnione. Rafał Trzaskowski jest w zupełnie innym momencie cyklu politycznego. Inne są wobec niego oczekiwania, ale też są zupełnie inne oceny jego jako prezydenta. Ale wracając, bo pytała pani Marcina, o Marcina Kierwińskiego.
1: Jeśli pan pozwoli, to zostanę. Zapamiętam, żeby wrócić do pana ministra Kierwińskiego, ale ciekawa analiza. To znaczy, jakie zadania stoją teraz przed Rafałem Trzaskowskim? Nie ma pan wrażenia, że on jest w sytuacji, w której musi radzić sobie sam i to jeszcze ścierać się z oponentami, myślę o głosowaniu w sprawie prohibicji w Warszawie? Na przykład.
0: No, Rafał Trzaskowski właściwie w pewnym stopniu, można powiedzieć dość kolokwialnie, został wrzucony pod ten pociąg przez premiera. Że premier bardzo szybko i bardzo chętnie umył ręce od sprawy Szpitala Południowego, w sensie od odpowiedzialności za to, przerzucając to na Rafała Trzaskowskiego. No bo z tego wynikają bardzo różne i szerokie korzyści z punktu widzenia premiera w ramach rozgrywki wewnętrznej w Koalicji Obywatelskiej.
1: No to już nie musi chronić Trzaskowskiego, kandydatem na prezydenta
0: właśnie,
1: już nie będzie.
0: Wręcz przeciwnie. No, wydaje mi się, że w pewnym stopniu jest premierowi na rękę osłabienie Rafała Trzaskowskiego tak, żeby zyskać szersze pole manewru w 2030 roku, a myślę, że Donald Tusk wciąż myśli o sobie jako aktywnym polityku w kontekście następnych wyborów prezydenckich, po to, żeby uwolnić sobie tę możliwość decydowania, kto tym kandydatem będzie, a właściwie takiej możliwości na przełomie 24 i 25 roku nie miał, bo wszyscy w Koalicji Obywatelskiej i po stronie tej centrowo-liberalnej właściwie byli przekonani, że Rafał Trzaskowski jest bezalternatywny. I żeby uniknąć takiej sytuacji...
1: Patrz prawybory przecież także wewnątrz samej koalicji.
0: Dokładnie tak, ale to były takie prawybory ze wskazaniem Rafała Trzaskowskiego. No i dzisiaj premier ma tę możliwość osłabienia Rafała Trzaskowskiego i w ten sposób wyjścia z tej bezalternatywności. No, że jak kandydat na prezydenta to tylko ten. Plus oczywiście daje też możliwość, bo patrzmy też na wybory parlamentarne w 2027 roku. Wyraźnie rysuje się szansa, albo szansa, pewna opcja na to, że Koalicja Obywatelska mogłaby pójść wspólnie na jednej liście z PSL-em, ale to wymagałoby osłabienia tego skrzydła takiego progresywnego, liberalnego w Koalicji Obywatelskiej. No tak, żeby zrobić miejsce na trochę bardziej konserwatywny konstrukt tej nowej koalicji.

0: A do tego osłabienie Rafała Trzaskowskiego bardzo, bardzo pasuje.
1: Patrzę na, czytam jednym okiem, przepraszam, wywiad w Rzeczpospolitej z Ryszardem Petru. Konfederacja Light ruszy jesienią, będziemy partią miękkiego protestu. Czy mógłby pan współpracować z Szymonem Hołownią przy budowie nowej partii? Nie wiem, czy pan czytał ten wywiad?
0: Jeszcze nie.
1: To jak są, a może spróbujemy zagrać, nie, ja akurat ten fragment czytałam, ale zagrać w przewidywania. Jak pan sądzi, co Ryszard Petru odpowiada na pytanie o Szymona Hołownię? Planuje czy nie wspólne przedsięwzięcie?
0: Myślę, że nie planuję.
1: Bardzo dobrze. 1-0 dla pana i dla Ryszarda Petru, zdaje się, z Mateuszem Morawieckim.
0: Nie wyklucza, ale raczej to jest pewien problem.
1: O nie, nie, odpowiada nie? Tym bardziej nie planuje.
0: Ach, tym bardziej,
1: tak.
0: Okay.
1: A z Donaldem Tuskiem i kandydować z list KO, to musi być partia miękkiego protestu wobec rządzących, ale nie w kontrze do KO. Chcemy pokazać, jak lepiej rządzić, domagamy się zmiany reform. Ostatnie 3 lata gospodarcze nie zostały dobrze wykorzystane. Będziecie kandydować niezależnie. Celem jest start niezależny. Myślę, że Ryszard Petru wstrzelił się i w oczekiwania, i w zmęczenie polaryzacją, której z jednej strony chcemy, bo nas nakręca, a z drugiej strony jesteśmy nią zmęczeni. To może jest jakaś opcja, Ryszard Petru?
0: Biorąc pod uwagę te komunikaty, które Ryszard Petru wysyła od jakiegoś czasu i które pewnie przebijają się także w tym wywiadzie, należy powiedzieć, że ta diagnoza, którą on stawia, jest dobra. I rzeczywiście te hasła, które tam on prezentuje, czy pewna propozycja, którą rysuje dla polskiego rynku wyborczego, jest bardzo trafna i jest miejsce dla takiej partii. Nie wiem, czy Konfederacja Light jest szczęśliwym hasłem, natomiast na pewno dobrze opisuje to, czego brakuje i na co jest miejsce. A dzieje się tak dlatego, że na Konfederację dzisiaj, ale nie tą Light, tylko tą hard, głosuje i tworzy tą masę, tam kilkunastu procent, bardzo wielu wyborców trzeciej drogi, którzy rozczarowali się do tej centro-liberalno-lewicowej koalicji, która dzisiaj rządzi. I oni nie są do końca zadowoleni, że są w tej konfederacji, ale niespecjalnie mają inną propozycję. I taka propozycja, którą opisuje, myślę, że dość trafnie Ryszard Petru, z całą pewnością znalazłaby miejsce na polskiej scenie politycznej, znalazłaby być może wystarczająco wielu wyborców, żeby przekroczyć próg wyborczy w 2027 roku. Całe pytanie jest tylko takie, czy Ryszard Petru jest wystarczająco silny, żeby udźwignąć ciężar tego projektu.
1: Na pewno dojrzał politycznie. Czytam jego propozycję. Został zapytane o odniesienie do Konfederacji Mentzena i mówi tak. Niektóre hasła Mentzena są nieprzemyślane i infantylne. W kampanii przyjdzie czas na zderzenie z tymi propozycjami Mentzena. Niskie podatki, długie vacatio legis, długofalowa polityka państwa bez możliwości zmian i zaskakiwania, niekaranie za posiadanie małych ilości marihuany na własny użytek, wsparcie dla ojców przegrywających opiekę nad dziećmi w sądach. Jest wielu młodych ludzi, którzy oczekują innej, nowej oferty programu, która zaadresuje ich problemy. Dlaczego zaproponowałam panu, żebyśmy porozmawiali o Ryszardzie Petru? Bo to może być projekt, który wyciągnie z Konfederacji Mentzena tych, którzy na przykład lubią Unię Europejską i czują korzyści z niej wynikające, i kogoś z otoczenia Mateusza Morawieckiego, którym nie podoba się na przykład to, że za panem premierem ciągnie się RARS i inne. Może to jest ten projekt, który okaże się środkiem.
0: No jeżeli ja miałbym powiedzieć, czego brakuje w Konfederacji i czego, no, Mateusza Morawieckiego zostawmy na razie na boku, bo wydaje mi się, że to jest troszeczkę inne zagadnienie.
1: Rozpalimy grilla, panie Marcinie. Pogrillujemy pana premiera później.
0: Później, tak. To z jego odłóżmy na bok, teraz na grilla wrzućmy Mentzena i Konfederację. To, co nie do końca pasuje tym nowym wyborcom Konfederacji, tym, którzy zbudowali tą taką kilkunastoprocentową Konfederację z 7-procentowej w poprzednich wyborach parlamentarnych, to jest problem związany z tym, że oni są liberalni gospodarczo, ci ludzie i takiej oferty poszukują, to jest dla niej ważne, ale oni są też liberalni.

0: społecznie i światopoglądowo. I to jest rzecz, która nie do końca im pasuje w Konfederacji. I teraz projekt, który opiekowałby się albo dawał obietnicę, że słuchajcie, gospodarczo absolutnie liberalizm. Robimy cosplay Balcerowicza i właśnie dokładnie to jest to, co wam oferujemy. A z drugiej strony bierzemy ten liberalny stosunek do spraw światopoglądowych. Tylko, że liberalny wcale nie oznacza lewicowego. Bo nie chodzi o to, żeby tutaj prezentować bardzo progresywną agendę, taką lewicową, ale żeby zaopiekować się tymi lękami związanymi z ograniczeniem wolności, takimi jak aborcja, takimi jak związki partnerskie, mówiąc o tym językiem liberalnym. A język liberalny w tym przypadku byłby taki. Żadne zakazy, żadne nakazy. Wyprowadzamy państwo z sypialni Polaków. Państwo nie powinno się zajmować, kto z kim się spotyka, kto się z kim umawia, w jaki sposób i na jakich warunkach żyje. Rolą państwa będzie umożliwienie dwóm kobietom, dwóm mężczyznom albo parze mężczyzny i kobiety za nawiązanie związku partnerskiego. Nie powinniśmy stawać na drodze do szczęścia. Państwo nie musi finansować aborcji, ale żeby za nią karało, to też nie jest dobry pomysł. I ten komponent, taki ideowy, można by powiedzieć, tak, czy też cywilizacyjno-prawno-człowieczy, będzie tym magnesem, który pozwoli może 5, może 6 punktów z Konfederacji zdjąć i przejąć tych wyborców do takiej formacji, którą której powstanie postuluje Ryszard Petru.
1: I on
0: i
1: sam...
0: Jest, i co jest ważne jeszcze, tak. Bo tylko jeszcze jedna rzecz, 5-6 punktów, a ktoś powie mało.
1: Nie, tylko, no właśnie,
0: tylko te 5-6 punktów zmienia obraz, który od mniej więcej roku obserwujemy w sondażach. Bo te 5-6 punktów to jest ta wartość, która stanowi dzisiaj o tym, że to, no, oczywiście w różnym układzie sił, ale to koalicja prawicowych partii Grzegorza Brauna, Sławomira Mencena, Krzysztofa Bosaka i Czarnka razem z Kaczyńskim. To jest ta siła, która rozgrywa między sobą partię o tym, kto będzie kim w przyszłym roku.
1: Jasne, te 5-6% może zdecydować o przyszłej koalicji rządowej. Dziękujemy za rozmowę. Marcin Duma, założyciel pracowni sondażowej Ibris, z państwem w tej części rozmowy.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami pani Agata Szypańska, portal medyczny Rynek Zdrowia. Dzień dobry, pani Agato.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Nie chcę panią pytać o tę moralną stronę tego, co się dzieje, ale może jest coś takiego, że jak jest ciche przyzwolenie na niektóre nieprawidłowości, albo najpierw na drobne, to potem sytuacja eskaluje i dochodzi do czegoś takiego jak to, co działo się w Prosektorium w Południowym.
3: No tutaj to jest ewidentne łamanie prawa i ciężko mówić o przyzwoleniu na nieprawidłowości. No, tutaj mamy do czynienia ze sprawą, że się tak wyrażę, grubszego kalibru. Oczywiście w ochronie zdrowia nie dzieje się dobrze, natomiast no, tutaj jest zupełnie inny przypadek niż te rzeczy, o których wcześniej mówiliśmy w kontekście Szpitala Południowego, bo to, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym wcześniej, mówię o zarobkach koordynatora SOR-u, o tym rzekomym saloniku VIP-owskim, no to są, tutaj rzeczywiście można mówić o większych lub mniejszych nieprawidłowościach, ale to, co ostatnio zostało opisane w kontekście Prosektorium, no to już jest w ogóle...
1: Czytała pani ten artykuł?
3: Tak, znam ten artykuł.
1: Ale dlaczego ja o to pytam, pani redaktor? Mhm. Dlatego, że tam była informacja, że pan H. pełnił dość nietypową funkcję jak na Prosektorium. Nie ma takiego stanowiska w innych szpitalach. Czyli ktoś musiał na to pozwolić. Ktoś musiał mu takie stanowisko stworzyć.
3: Tak, prawda? I ktoś... to jest o tyle zastanawiające, że również lekarz, o którym wcześniej rozmawialiśmy, też pełnił funkcję koordynatora. I to też było stanowisko stworzone specjalnie dla niego.
1: Bez kompetencji dodamy, prawda? To państwo już pewnie nasi słuchacze wiedzą, że tak, nie miał kompetencji do pełnienia takiej funkcji.
3: Owszem, bo jeśli chodzi o to, kto na przykład może rzeczywiście kierować SOR-em, być ordynatorem SOR-u, no to tutaj mamy te kompetencje określone w dokumentach, w rozporządzeniach i w zarządzeniach NFZ

0: wiemy, jaką specjalizację musi mieć ten lekarz, ewentualnie na jakim etapie konkretnej specjalizacji być. Więc myślę, że tutaj to było właśnie takie obejście. Natomiast no, jeśli chodzi o prosektorium, no to tutaj przepisy są zupełnie inne, ale też to, co zostało opisane w artykule, no to tutaj są tak ewidentne łamanie prawa, że właściwie nie ma o czym dyskutować. Sprawa jest dla
1: Jasne.
0: prokuratury i bardzo dobrze, że zostały wyciągnięte konsekwencje.
1: No ale wszyscy wiedzieli o tym od lat. To jest jeden z cytatów z artykułu. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego mówi, prywatne firmy wchodzą w układy z ratownikami pogotowia, lekarzami i szpitalami. To jest handel zwłokami, trzeba to powiedzieć wprost. I pan prezes nie mówił tylko i wyłącznie o Szpitalu Południowym, chociaż pan H. w tymże południowym na przykład przeprowadzał procedury, których nie wolno tam robić, na przykład balsamowanie zwłok, ubieranie, pobieranie opłat za czynności, za które nie mógł pobierać opłat. Także obrót dokumentami, znaczy normalnie świadectwo zgonu powinniśmy dostać od lekarza albo sekretariatu oddziału, a tutaj wędrowało do pana koordynatora. Dlatego panią zapytałam, że jeżeli coś się dzieje nie tak w jednej sprawie, w drugiej, w trzeciej, to jakoś to się rozlewa. Może, tak? Może. Nie musi.
0: Może, nie musi, nie powinno
1: Tak, na
0: tak być,
1: inne
0: ale
1: aspekty.
0: tutaj też warto zwrócić uwagę, jeśli już mówimy o kwestiach dotyczących chowania zmarłych, kwestiach pogrzebowych, to zwracam uwagę, że to jest obszar uregulowany przepisami z 1956 roku, czyż to są lata 50., 60., to jest ustawa i w ogóle przepisy, rozporządzenia wykonawcze, które od lat domagają się zmian, unowocześnienia, gruntownego przeglądu i kolejne ekipy nie mogą tego zrobić. Poprzednia ekipa już była na bardzo zaawansowanym etapie wprowadzenia zmian w ustawie o chowaniu zmarłych. Teraz też mamy pracę nad ustawą dotyczącą koronerów, która wprowadziłaby koronerów i trochę też uregulowała ten obszar, dostosowała przepisy do dzisiejszych realiów, no ale też te
1: Kim
0: prace
1: miałby
0: się
1: być koroner
0: przeciągają.
1: w naszym systemie?
0: Koroner to miałaby być taka osoba, która wypełniłaby lukę, którą w tej chwili mamy, bo co do zasady, oczywiście obszar zgonów w szpitalach to jest zupełnie co innego. Tutaj wiemy, że tutaj stwierdzanie zgonu spoczywa na lekarzach leczących danego chorego. Natomiast mamy taką lukę, jeżeli człowiek umrze poza własnym domem,
1: Poza
0: generalnie
1: szpitalem jednocześnie,
0: poza
1: tak?
0: szpitalem, poza placówką ochrony zdrowia i nie można, jakby nie ma też lekarza pierwszego kontaktu, który go leczył i który mógłby ten zgon stwierdzić. I tutaj byłby wzywany koroner. No to jest taka regulacja też nie do końca odpowiadająca na potrzeby środowiska, bo u nas się mówi, że ten obowiązek stwierdzania zgonów poza szpitalem powinien też być zdjęty z lekarzy pierwszego kontaktu, którzy nie bardzo mają na to czas. Bardzo często pewnie wielu z nas niestety tego doświadczyło w obliczu śmierci naszych bliskich. Właściwie się dzwoni i na pogotowie, i do przychodni, jesteśmy odsyłani nie zawsze z odpowiednią empatią i szukamy właściwie kogoś, kto mógłby ten zgon
1: No tak, bo nie
0: stwierdzić i
1: każdy,
0: bardzo długo na to czekamy.
1: no tak, nie każda osoba zmarła ma takiego lekarza,
0: Tak,
1: nie
0: tak, tak,
1: każda,
0: tak.
1: a tym bardziej bliscy nie bardzo wiedzą, kto to jest i rzeczywiście procedury się komplikują, a nie na tym bliscy powinni się w takim momencie skupiać, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: Oj, to jeszcze co z tej puszki wyjdzie na światło dzienne?
0: Znaczy, wie pani, trudno mieszać sprawę tego prosektorium w Szpitalu Południowym z tamtą poprzednią sprawą lekarza i jego horrendalnych zarobków, bo tak jak powiedziałam, o ile ta sprawa dotycząca prosektorium jest absolutnie do prokuratury i tutaj było ewidentne łamanie przepisów, tak w tym pierwszym przypadku mamy do czynienia jednak z pewnymi systemowymi
1: A no właśnie, ja tylko
0: nieprawidłowościami.
1: pozwolę sobie dodać, pani redaktor, że ta sama osoba zatrudniała pana doktora na SOR-ze i udzielała mu takich kompetencji i ta sama osoba współpracowała bezpośrednio, służbowo oczywiście, z panem prosektorem.
0: No tak, więc, ale jakby niezależnie.

0: Nie
1: A
0: od
1: przynajmniej
0: tego,
1: jeszcze
0: że być
1: dodam,
0: może ta
1: przepraszam,
0: osoba.
1: przepraszam, jeszcze dodam, że takie są ustalenia oczywiście Onetu, nie moje, tak? To ważne.
0: No owszem, i jeżeli jakby, znaczy niezależnie od tego, czy ta osoba przymykała oko na pewne nieprawidłowości, czy nie, nie, nie chciałabym tutaj stwierdzać, ani posuwać się do takich osądów. Natomiast ewidentnie w tej pierwszej sprawie SOR-u i zarobków koordynatora tamtejszego SOR-u, no to mamy do czynienia z systemowymi nieprawidłowościami, które właściwie mogą być uporządkowane i powinny być uporządkowane. I jeżeli uda się na kanwie tej sprawy w końcu wprowadzić oczekiwane rozwiązania przez bardzo dużą część środowiska medycznego i pacjentów również, to byłoby bardzo dobrze. Ja tutaj mówię głównie o rozwiązaniach, które pozwoliłyby jakby postawić tamę po pierwsze bardzo wysokim zarobkom, po drugie też ograniczyć czas pracy lekarzy, bo my wiemy w tej chwili, że ten lekarz nie zawsze pracował, nie zawsze dyżurował wtedy, kiedy był wpisany na dyżury, ale nawet gdyby rzeczywiście był na tych dyżurach, no to też to są, no, no nie można tak pracować, prawda? Nie można codziennie, dzień w dzień pracować po 11 godzin, nie można nieprzerwanie pełnić dyżuru przez kilka dób, bo to stwarza niebezpieczeństwo dla siebie i dla pacjentów. Więc jeżeli udałoby się wprowadzić i limity zarobków, i limity kosztów, jakie szpital może przeznaczyć na te zarobki, ale też limity czasu pracy lekarzy, no to byłoby bardzo dobrze. Oczywiście środowisko lekarskie mówi, że wtedy system by się zawalił, że wtedy zabrakłoby lekarzy do dyżurowania, ale może to by skłoniło nas do dalszej przebudowy tego, jak obecnie działa ochrona zdrowia. Być może trzeba byłoby wtedy dostosować te rozwiązania do nowych rozwiązań i być może wszystkim i pacjentom, i lekarzom wyszłoby to na dobre.
1: Dziękuję pani za komentarz. Agata Szczepańska, Rynek Zdrowia z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Zdecydowana większość dowódców UPA odpowiada za masowe zabójstwa polskiej ludności cywilnej. Trudno byłoby znaleźć takich, którzy nie mają krwi Polaków na rękach. I nie ma tu, nie chodzi tu o starcia zbrojne czy pojedyncze ofiary, ale o zorganizowane masowe mordy polskiej ludności. Potem doszło do lokalnych porozumień między polskim i ukraińskim podziemiem. To był 45 rok na terenach dzisiejszej Polski, a w maju 46 roku oba podziemia wspólnie zaatakowały Chrubieszów. Celem było zniszczenie na przykład posterunku milicji obywatelskiej i uwolnienie więźniów politycznych. Nie zmienia to jednak odpowiedzialności większości dowódców UPA za wcześniejsze wydarzenia, a wyjątkiem może być jedynie Wasyl Kuk, ostatni dowódca UPA, ale on z kolei po wojnie podjął współpracę z sowieckimi władzami. Tak wygląda sprawa UPA. Większość tych nazwisk może się znaleźć w panteonie, który proponuje Wołodymyr Zełenski. Leon Komornicki, generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Dzień dobry, panie generale.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Co trzeci Polak coraz gorzej myśli o Ukraińcach. To jest do zatrzymania, pana zdaniem?
3: Nie, to nie jest do zatrzymania, skoro dzisiaj tak się interpretuje tą sprawę ukraińskiej powstańczej armii jako politykę historyczną. To nie jest polityka historyczna. To jest dzisiaj, to jest przyszłość relacji polsko-ukraińskich, bowiem władze ukraińskie nie od dzisiaj, chciałem to zauważyć, nie możemy patrzeć tylko poprzez incydent nadania imienia brygadzie, jest tam próba budowy jakichś pentaonów, który jest takim wzorowaniem też takiego panteonu, który powstał przecież w Moskwie. To jest zresztą do tego nawiążę. Więc nie możemy patrzeć przez pryzmat incydentów, trzeba patrzeć na strategię w tym zakresie budowy państwowości ukraińskiej na fundamencie banderyzmu. Ten proces rozpoczął się, panie redaktor, szanowni państwo, z chwilą rozpoczęcia uzyskania suwerenności czy niepodległości przez Ukrainę. On miał charakter pełzający. Rozpoczął się od zachodniej Ukrainy poprzez później centrum, aż wschodnią Ukrainę i oczywiście miał różną dynamikę, którą definiowały wydarzenia, w tym wojna rosyjsko czy rosyjsko

0: ukraińska, czyli napaść Rosji na Ukrainę. Tak, to święto banderowców, które został prezydent Poroszenko tutaj ogłosił, czy też wyznaczył, obchodzone rocznie jako święto narodowe, z nazwy ulic, nazwy instytucji, nazwy jednostek, to wszystko trwało. Myśmy nie reagowali w sposób należyty od razu na początku, definiując swoje oczekiwanie. Budowa państwa ukraińskiego na fundamencie ideologii jest to sama w tej wschodniej kulturze, która jest także kulturą Rosji. Nie można oddzielić to, co jest rosyjskie i to, co jest ukraińskie. Te dwa narody przez wiele, wiele wieków były razem, ale też i klasa polityczna, czy też kierownictwo polityczne Ukrainy dzisiejsze, ono jest przecież, nie urodziło się na kamieniu, ono wyrosło w tym właśnie mateczniku rosyjskim, czy radzieckim, czy postradzieckim, czy postsowieckim, jakbyśmy tutaj nie określali. I mentalność jest ta sama i taka sama jak rosyjska, choć stoją na przeciwległych biegunach i podejmują ten sam wysiłek budowania państwowości właśnie na fundamencie ideologii. To jest to same w rosyjskiej polityce imperialnej, strategii militarnej, począwszy od carów, później Rosji sowieckiej i dzisiaj Rosji putinowskiej. Otóż carowie budowali to na fundamencie jakiego? Prawosławia. Warszawa, która stała się częścią zaboru rosyjskiego, została poczęstowana potężną cerkwią, którą tutaj wybudowano. Tak? Później po 1919 roku to została zburzona, Polska uzyskała niepodległość. W 1945 roku Warszawę obdarowano Pałacem Kultury i Nauki, czyli co to są symbole ideologiczne, tak? Na których właśnie ta Rosja budowała swoją państwowość, swoją potęgę, swoje imperialne zamiary i politykę i strategię militarną, zawłaszczając terytorium swoich sąsiadów. No i teraz popatrzmy, w Ukrainie identyczny proces się odbywa, budowy właśnie państwowości na fundamencie ideologii. I tu jest, żebyśmy zrozumieli istotę sprawy, to jest proces, pewien proces, który jest takim swoistym systemowym działaniem budowania tej państwowości na tym fundamencie, tak? I to o tyle jest groźne, bowiem jeżeli sięga się po to, co wywołuje, jest konfliktogenne, który polskie społeczeństwo nie zaakceptuje, nigdy, tym bardziej, że jeżeli to staje się fundamentem tego, co jest polityką bezpieczeństwa Ukrainy, co jest strategią bezpieczeństwa narodowego, co jest tożsamością ukraińskiej armii, bo to dzisiaj ma taki charakter. I nie można do tego definiować to jako polityka historyczna. Bo jeszcze trzeba zauważyć, że przecież i w podręcznikach w szkołach ukraińskich, w szkole nawet podstawowej, alfabet, dzieci, które biorą do ręki ten elementarz ukraiński, to tam ten alfabet jest przedstawiony poprzez symbolikę ukraińskiej powstańczej armii. Tak, i tych zjawisk jest bardzo dużo. Polski reżyser nakręcił film o Wołyniu w 2017 roku. On był filmem zakazanym, tak, w Ukrainie. Także to jest wszystko bardzo groźne i tego nie można tolerować, nie można zaakceptować, bo tu Ukraina stawia sobie jeszcze dodatkowo jeden bardzo ważny cel, jaki, żeby w tej przestrzeni, w której znajduje się Polska, na wschodzie Europy, można powiedzieć na peryferiach tej Europy, tak to jest często definiowane, to Ukraina chce być tutaj liderem, czyli być na tym miejscu, którym my aspirujemy, którym już dawno powinniśmy być, definiując strategię tej przestrzeni, strategię bezpieczeństwa, bowiem tą przestrzenią na styku z Rosją definiuje się bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale także Europy.
1: To znaczy, panie generale, nie możemy odbierać Ukrainie jakichś aspiracji. Tego nie możemy robić.
0: Ja bym tutaj użyła
1: delikatnego porównania, znaczy kruchego, jeśli nie ryzykownego, że my w swojej historii też mamy sprawy, o których nie chcemy rozmawiać. Też mamy jedwabne, od którego się odcinamy, prawda? I kwestionujemy prawdę historyczną. Czyli i my, i oni, i pewnie każdy naród ma...

0: jakąś swoją trudną prawdę. Tylko teraz powinni się znaleźć mądrzejsi od nas wszystkich, którzy znaleźliby sposób na porozumienie. Ja sobie przypominam, pan generał pewnie doskonale pamięta polsko-rosyjską grupę do spraw trudnych. To był rok 2002, prawda? Tam profesor Rotfeld...
1: Ale polsko-niemieckich przecież mieliśmy.
0: Jasne. Ale dlaczego mówię o tej rosyjskiej? Bo ona się zajmowała na przykład zbrodnią katyńską. Ona się zajmowała paktem Ribbentrop-Mołotow, losami polskich zesłańców i ofiar represji w Związku Radzieckim. I działania tej komisji były takie... sięgały do źródeł, do gruntu. I chodziło o kształtowanie postaw, nie o to, żeby ogłosić jakiś manifest, do którego się odniesiemy, to znaczy uznamy, to było prawdą, to nie, to mamy zaakceptować, a tego nie. Tylko sięgała do źródeł i kształtowała podstawy właśnie u źródeł.
1: To prawda. To
0: może coś takiego.
1: Taka komisja powinna pracować i powinna to wszystkie sprawy toczyć. Natomiast nie można sięgać to, co wywołuje emocje, co jest niezagojoną raną i ona nigdy nie ulegnie zagojeniu, bo to jest zbrodnia ludobójstwa. To nie są jakieś tam zbrodnie nawet wojenne, to są zbrodnie ludobójstwa dokonane w sposób okrutny, wyjątkowo okrutny.
0: Ale ja też nie mam na myśli tego, żebyśmy...
1: Ja też patrzę na to przez jakieś emocji.
0: Ale ja nie mówię o tym, żebyśmy zapomnieli i złagodzili swoje stanowisko, bo tego się nie da. Tego się nie da zrobić.
1: No więc tutaj trzeba znaleźć coś. W moim ocenie banderyzm powinien być zakazany, tak jak zakazane zostały nazizm, czy niemiecki faszyzm, to wszystko, co stanowiło tożsamość hitlerowskiej armii, czy hitlerowskiego niemieckiego państwa. To zostało zakazane i w tej sprawie nie ma żadnej dyskusji. Niemcy potrafili się pogodzić z tym i budować swoją tożsamość na innych wartościach i tak dalej, nie sięgając do tego, co było jakiekolwiek kontrowersje. To jest bardzo ważne. A tutaj my mamy tę wspólnotę interesów, walkę z bolszewizmem, wspólną walkę, tak, też okupioną krwią, wojnie polsko-bolszewickiej. To są świetne przykłady, chociaż my nie do końca, my Polacy i sam Piłsudski nie do końca się zachował poprawnie, bo przecież nie uszanował tych Ukraińców, którzy walczyli po naszej stronie i tą armia, która walczyła po naszej stronie, odegrała też ważną rolę w bitwie warszawskiej, bo ona zabezpieczała prawe skrzydło tego zgrupowania uderzeniowego, które wykonały ten manewr nad Bieprza i tam z po strony Półtuska, tak, to ona zabezpieczała to skrzydło od Brodów do granicy z Rumunią. Tak, to o tym się mało mówi, ale też jeden z generałów ukraińskich, Bezruczką kierował obroną Zamościa wtedy przed konnicą Budziunnego, dowodząc tym wojskiem świetnie i tak dalej. My też nie wykazaliśmy w tym zakresie żadnej inicjatywy. Tą postawę bierną przyjęliśmy, tak przymykając na to oczy na to, co się tam dzieje w Ukrainie, że to w sposób pełzający ten banderyzm staje się ideologią, na której się buduje fundament, staje się fundamentem budowy państwa ukraińskiego.
0: Panie generale, dodałabym do tego, o czym pan wspomniał przy okazji marszałka Piłsudskiego, że cały czas przyznawane są zresztą przez polskiego prezydenta medale Virtus et Fraternitas, to są medale za męstwo i braterstwo, także Ukraińcom, którzy tam na Wołyniu w najgorętszym czasie ryzykowali własne życie, żeby ratować Polaków.
1: Tego bym
0: oczekiwała od takiej komisji. Tego bym oczekiwała, pełnej prawdy.
1: Tylko pani redaktor, funkcjonuje Stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie Pojednanie. Wie pani, że ono jest często osamotnione w tej swojej walce o przywracanie pamięci tych Ukraińców, którzy stawali w obronie polskich rodzin, wtedy, kiedy trwała rzeź wołyńska, że nie można tych bohaterów wydobyć i je uszanować i w postaci jakiegoś pomnika, czy też innego wyrazu pamięci narodowej naszej, tak jak to zrobili nasi bracia Żydzi, tak? Jeśli chodzi o sprawiedliwych narodów świata.
0: No to jest takie porównywalne odznaczenie, tak.
1: No to dlaczego nie można sięgać po te wartości, szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli, co wywołuje skrajne emocje, co jest ogromną raną, nie podlega zabliźnieniu, tak?
0: Ale panie generale, jest też we mnie taka niezgoda, jak słyszę

0: że Ukraińcy toczą wojnę, nie czas teraz na takie rozliczenia. Tylko
1: no, to jest znowu znak
0: tak, ale Wołodymyr
1: jest...
0: Zełenski podejmuje takie decyzje w związku z pewną kampanią wyborczą, polityczną, która prowadzi. No, ale, te gesty są mu do tego potrzebne. No, no to jeżeli on ma czas na kampanię polityczną...

0: naszego, będącego u steru państwa, każdego państwa, będącego u steru generała, ministra, premiera, prezydenta, obowiązuje etyka odpowiedzialności, czyli przede wszystkim interes narodowy jest na pierwszym miejscu. I w moim zdaniem Zelenski patrzy przez pryzmat 20-30 lat. On chce tą Ukrainę ulokować w tej przestrzeni takiej, żeby ta Ukraina była państwem bardzo silnym, miała silną, ugruntowaną pozycję, tak? I wpływała na tą przestrzeń, którą definiujemy jako wschód Europy, a z tamtej strony patrząc azjatyckie, jako peryferium Azji.
1: No to on się sytuuje, panie generale, gdzie?
0: Ukraina i Rosja. W kontekście także tego, co Rosja, bo to już jest element rywalizacji między właśnie Rosją a Ukrainą, bo tak to należy też czytać. I to jest,
1: ale on chce się sytuować w Unii Europejskiej, w NATO z taką perspektywą? On się chce sytuować w Unii Europejskiej i w NATO?
0: Niezależnie od tego, on chce wpływać na politykę. Ukraina może nie ma dzisiaj aspiracji bycia mocarstwem, chociaż tego wykluczyć nie można. Ja nie wykluczam też takiej możliwości, że Ukraina może być w posiadanie broni jądrowej, bo potencjał intelektualny, materialny, naukowy posiada, żeby w bardzo szybkim czasie to osiągnąć.
1: Tego no i ogromne wykluczyć doświadczenie, bo przecież zrezygnowali w 1994 roku za gwarancję bezpieczeństwa. Tak.
0: Ale w 4 lat skonstruowali rakietę manewrujące, która wyrządza dzisiaj ogromne szkody. Drony produkują, zbudowali fabryki. Jest niesamowita eksplozja. Oni potencjał naukowy mają bardzo duży. I mają to duże doświadczenie, bo to kiedyś było centrum, można powiedzieć, wysublimowanych technologii Związku Sowieckiego, tak? Tam lokowano produkcję rakiet międzykontynentalnych, samolotów, śmigłowców i tak dalej. I nawet czołgów w Charkowie. To tam to wszystko się odbywało. To Donbas był tym matecznikiem surowcowym dla przemysłu Związku Sowieckiego. W związku z tym my musimy patrzeć zupełnie innym oczym, patrzeć na Ukrainę, nie jako państwo, które jest słabe, które nie ma technologii, które jest zdane na pomoc tylko Zachodu. Ukraińcy pokazali, że w ciągu 4 lat można zbudować suwerenność strategiczną i odecydować o tym, jak tą wojnę prowadzić. Dzisiaj już nie pytają Amerykanów, czy mogą uderzać na cele w Rosji, tak? Na większą czy większą, bliższą czy dalszą głębokość. I to robią, tak? Mają potencjał. Starają się asymetrycznie odpowiadać, chociaż Rosja nadal ma siły i tej siły jej nie zabraknie, bo ta machina wojenna, ona w dalszym ciągu funkcjonuje bez żadnych zakłóceń, bo cierpi tylko wyłącznie społeczeństwo rosyjskie i tak to trzeba widzieć.
1: Panie generale, dziękuję za komentarz. Leon Komornicki z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Portugalia wygrała z Chorwacją 2-1 w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, który został rozegrany w Toronto. W kolejnej rundzie zespół Cristiano Ronaldo zmierzy się z Hiszpanią, która pokonała Austrię 3-0. A za godzinę na murawę stadionu w Vancouver wyjdą inne drużyny walczące o 1/8 finału, Szwajcaria i Algieria. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha przyjedzie do Polski. Jak informuje Wirtualna Polska, Kijów ma zaproponować Warszawie wspólnego bohatera, który wszedłby do panteonu ukraińskiego. To Marko Bezruczko, dowódca Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, który w 1920 roku wspólnie z Polakami zajął Kijów i bronił Zamościa przed Armią Czerwoną. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski uważa, że Polska powinna rozważyć ukraińską propozycję.
1: MSZ, jak i prezydent powinni ustalić stanowisko, bo to są sprawy polityki zagranicznej. One nie powinny tutaj nas różnić, sprawy bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, żebyśmy tą odpowiedź wspólnie uzgodnili.

0: A żeby nie było tak, że ścigamy się, a szczególnie pan prezydent, w takiej antyukraińskości, bo to naprawdę niedobrze służy.
1: W dobre intencje ukraińskich władz nie wierzy opozycja. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk uważa, że Wołodymirowi Zełenskiemu zależy na eskalacji konfliktu z Polską.
2: Chce grać na tej nucie właśnie banderyzmu i w ten sposób budować sobie zaufanie, zwłaszcza, że no oficjalnie pojawiła się już kandydatura Załużnego. I myślę, że w tym starciu Zełenski zwyczajnie nie ma szans, więc będzie poszukiwał takich jakichś ataków, choć to ewidentnie szkodzi Ukrainie. Zełenski nie spodziewał się takiej stanowczej reakcji, co więcej, nie tylko Polski, ale świata zachodniego i stąd taka próba łagodzenia stanowiska.
1: Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich pojawiło się, kiedy Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z oddziałów nazwę bohaterów UPA. Tylko trzy pasy i długie korki to nie będą łatwe miesiące dla kierowców jadących Zakopianką. Od południa popularna trasa w Libertowie będzie zwężona do jednego pasa. Zmiany mają związek z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi drogami. Zwężenie pozwoli kontynuować pracę przy powstającym tunelu, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Dwa pasy będą w kierunku Myślenic i Zakopanego. Jeden pas będzie w kierunku Krakowa. Przygotowaliśmy też objazdy dla kierowców, bo zdajemy sobie sprawę, jak ogromne jest to utrudnienie. Zawsze około niespełna 60 tysięcy samochodów każdego dnia. Dlatego też przygotowaliśmy objazdy przez Gaj, objazdy przez Świątniki Górne, objazdy przez Lusinę.
1: Utrudnienia związane z przebudową potrwają do grudnia. Burze, które przechodzą przez Polskę, nie oznaczają, że skończyła się susza w lasach. Leśnicy zwracają uwagę, że wystarczy kilka godzin mocnego słońca i wiatru, aby pojawiło się zagrożenie pożarowe, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
4: W miarę z rana jesteśmy tutaj w lesie, jest dosyć wilgotno, ale ręczę, że po południu ten stan już się zmieni diametralnie i myślę, że spokojnie tutaj już po południu będzie drugi stopień zagrożenia, jeżeli nie trzeci.
1: Leśnik przypomina, aby nie używać w lesie ognia. Zwraca też uwagę, że po ostatnich burzach można trafić na obszary z uszkodzonymi przez wiatr drzewami. Wchodzenie w takie obszary jest zabronione. Sceny chaosu w supermarketach we Francji po tym, jak jedna z sieci handlowych zorganizowała promocyjną sprzedaż wentylatorów i klimatyzatorów. Po rekordowej fali upałów urządzenia chłodzące stały się tam towarem wyjątkowo poszukiwanym.
5: 200 tysięcy wentylatorów i klimatyzatorów w atrakcyjnych cenach w całym kraju. Organizatorzy promocji najwyraźniej nie spodziewali się takiego efektu. Media społecznościowe zalały nagrania pokazujące osoby wyrywające sobie z rąk kartony, przepychające się i biegające po sklepowych alejkach w poszukiwaniu ostatnich egzemplarzy. Do chaosu doszło w sklepach w wielu miastach, m.in. w Paryżu, Lille, Rennes, Miluzie i Lyonie. Już od świtu przed supermarketami ustawiały się długie kolejki. W kilku sklepach na przedmieściach Paryża klienci wyważyli nawet drzwi przed oficjalnym otwarciem. Ludzie byli tratowani, wszyscy się pchali. Jestem w szoku. Ludzie napierali na mnie z każdej strony i niestety wyszłam bez klimatyzatora. Powiedzieli dziennikowi Le Parisien klienci. Sprawa odbiła się szerokim echem we Francji, tym bardziej, że od kilku dni coraz głośniej słychać, że kraj przez lata zbyt mało inwestował w klimatyzację i dziś odczuwa skutki tych zaniedbań podczas fali upałów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W północnej części województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego silny wiatr i lokalnie burze. Temperatura od 13 stopni na północy i zachodzie do 18 na wschodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich 10 stopni. W dzień opady deszczu, a na wybrzeżu lokalnie burze. Temperatura przeważnie od 20 do 24 stopni.
6: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
6: Komentarz.
7: A już teraz na naszej antenie profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry.

0: Państwu.
1: Panie profesorze, co się będzie działo w najbliższym czasie na linii Warszawa-Kijów?
0: Panie redaktorze, to jest pytanie z tych trudnych.
1: Ja wiem, będziemy trochę wróżyć, a właściwie tak. Pan.
0: Oczywiście tutaj nie ma jednoznacznej, czy nie może być jednoznacznej odpowiedzi, natomiast możemy brać pod uwagę kilka scenariuszy. A zatem pierwszy scenariusz to strona polska i ukraińska. Poruszamy się po właśnie tej przestrzeni emocjonalnej, w tej warstwie narracyjnej. I tutaj jeżeli będziemy wykorzystywali tą drabinę eskalacyjną, i jedna i druga strona, no to wtedy oczywiście ten scenariusz dla wzajemnych relacji będzie niekorzystny. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że po jednej, po drugiej stronie jest chęć wykorzystania tej kwestii do budowania poparcia społecznego przez te czy inne ugrupowania, a zatem polityka wewnętrzna zaczyna dominować. I to niedobrze dla relacji polsko-ukraińskich. Pomimo, że rzeczywiście tutaj w tej warstwie pamięciowej mamy, no nie chcę powiedzieć wojnę, ale właśnie pewne różnice w interpretacji historii, w interpretacji tych elementów pamięciowych i trzeba wziąć pod uwagę, że te kwestie są niezwykle delikatne. Z jednej strony nastroje i właśnie politycy typu polityków populistycznych zbijają na tym kapitał polityczny po jednej i po drugiej stronie, ale to nie ulega wątpliwości, szkodzi naszym interesom strategicznym, a w interesie zarówno Polski, jak i Ukrainy, i Ukraina również powinna to dostrzec, jest partnerstwo strategiczne, a może nawet sojusz polsko-ukraiński na kształt sojuszu Piłsudski-Petlura.
1: Ale to
0: i
1: przepraszam,
0: Załęski,
1: to od razu chciałbym przerwać, bo pan mówi o sojuszu, pan mówi o ścisłej współpracy. Natomiast wśród wielu publicystów, byłych ambasadorów, którzy chyba dosyć dobrze znają te realia ukraińskiej polityki, no pojawiło się całkiem sporo takich wypowiedzi czy też komentarzy mówiących o tym, że strona ukraińska, prezydent Załęski, świadomie gra na konflikt z Polską z kilku powodów. No pierwszy powód to jest ten chyba już najmocniej omówiony, czyli konsolidacja własnych wyborców, przyciągnięcie tych wyborców, którzy być może są już trochę zmęczeni Załęńskim.
0: Tak, o której
1: tak,
0: mówimy.
1: Najprostszy poziom. Ale drugi poziom to jest polityka już wymierzona w jakiejś mierze w Polskę i próba trochę przejęcia tej roli, którą Polska do tej pory sprawowała, czy też chciała sprawować w tej części Europy.
0: No właśnie, panie redaktorze, i do tego zmierzam. Zmierzam właśnie do tej koncepcji federalistycznej Józefa Piłsudskiego, czyli sojuszu państw między innymi Polski i Ukrainy, jako sojuszu państw mających możliwość równoważyć wpływy Rosji, obecnie Federacji Rosyjskiej. Również w mojej ocenie zarówno Polska samodzielnie nie może odgrywać roli regionalnego lidera w Europie Środkowo-Wschodniej, podobnie jak Ukraina. I tutaj mówiłem o tej świadomości, niewysokiej świadomości strategicznej prezydenta Zełenskiego, któremu może się wydawać, że Ukraina może być, co jest oczywiste, samodzielnym, czyli podmiotem polityki międzynarodowej, ale samodzielnym liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. I też niepożądany, nie chcę używać, że najgorszy, ale niepożądany dla nas i dla Ukrainy scenariusz, kiedy my będziemy toczyć pojedynki w kontekście tego, kto będzie liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, Polska czy Ukraina. I do tego możemy wykorzystywać oczywiście wojnę pamięciową i po jednej i po drugiej stronie. I nie wiem, czy prezydent Zełenski ma tę oto świadomość, że nawet jeżeli niekoniecznie w kontekście tylko poparcia społecznego ten konflikt może mu się opłacać, trzeba wziąć pod uwagę, że na Ukrainie dobiega końca proces konsolidacji narodu i państwa w okresie wciąż trwającej wojny. A zatem panteon, o którym właśnie mówimy, dla przynajmniej elit rządzących na Ukrainie jest właśnie takim punktem, nazwijmy to, kulminacyjnym, wieńczącym właśnie to dzieło. Dlatego z jednej strony

0: Trzeba oddzielić pewne kwestie z jednej strony relacji polsko-ukraińskich, a z drugiej strony właśnie te naturalne procesy budowania narodu państwa i właśnie te kwestie, o których pan redaktor mówił, czyli problemy natury wewnętrznej Zełenskiego, chociażby w relacjach z opozycją. Jeżeli popatrzymy właśnie na ten projekt związany z Panteonem, to oczywiście Europejska Solidarność, w tym i Wiatrowy, czy były szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, wspierają właśnie ten projekt, ponieważ mają swoją wizję, ja to nazywam wizją galicyjską, no wręcz narzucenia albo zaproponowania Ukrainie swoją galicyjską wizję pamięci historycznej. I Ukraina ma ten proces jeszcze przed sobą wewnętrznej refleksji, w tym właśnie nad tym, co się działo na Wołyniu. Ta
1: Ale czy
0: refleksja,
1: taką
0: mam nadzieję,
1: refleksję widać?
0: Obejmie także OUN UPA. To znaczy widać ją też w internecie, bo część osób wyraźnie mówi, że Bandera nie jest bohaterem. My podkreślamy oczywiście kwestie zbrodni wołyńskiej. Natomiast pytanie zasadnicze, czy nie warto, żeby być skutecznym, zmienić akcenty, nie zwracać uwagę tylko i wyłącznie na kwestie Bandery czy Melnyka, ale także kwestie tego, że we wspólnej Europie skrajna forma nacjonalizmu, czyli szowinizmu w postaci integralnego nacjonalizmu, nie tylko ukraińskiego, ale także polskiego czy jakiegokolwiek innego, nie może mieć miejsca. Odwoływanie się do takich skrajnych ideologii, które stawiają na dyktaturę narodową, na darwinizm etniczny, że tego typu wartości są nie do przyjęcia we wspólnej Europie i w mojej ocenie przeniesienie czy inne rozłożenie akcentów byłoby właściwym wyjściem z tej sytuacji, w której znalazły się relacje polsko-ukraińskie, czyli trudnej, z powodu właśnie tego konfliktu pamięci.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tych relacji polsko-ukraińskich. No bo teraz mówimy o tym wymiarze takim historyczno-symbolicznym, choć jak widać bardzo mocno przekładającym się na realną politykę. No ale jeżeli spojrzymy na inne decyzje Ukrainy, to one też mogą co nieco dziwić i niepokoić. Bo mieliśmy porozumienie Migi za drony. Polska się z tego porozumienia najprawdopodobniej wycofa. Migi nie zostaną przekazane. Ale to jest konsekwencja odmowy przez Kijów udostępnienia Polsce zaawansowanej technologii dronowej, co wcześniej Ukraińcy sami nam obiecali.
0: Tak, panie redaktorze, nie znamy szczegółów tej umowy, natomiast jeżeli strona ukraińska wycofała się z wcześniejszych ustaleń, to rzeczywiście podejmuje niewłaściwe decyzje, ponieważ podważa to wiarygodność, która i tak we wzajemnych relacjach została już nadszarpnięta. Natomiast czego może być to pokłosiem? Między innymi tego, że zajmowaliśmy ostatnimi czasy pasywną postawę w kontekście zmian ładu międzynarodowego, w tym także w Europie Środkowo-Wschodniej. Czyli pewne procesy już mają miejsce i jeżeli nas nie ma w grupie, nie ma przy stole największych państw europejskich, które rozmawiają z Ukrainą i potencjalnie mogą pełnić rolę, no, nazwijmy to pośrednika albo jednego z właśnie ważnych komponentów rozmów pokojowych z Rosją w kontekście zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także ładu międzynarodowego, w tym właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej, to źle się dzieje. Dlaczego? Dlatego właśnie, że daliśmy sobie narzucić narrację antyukraińską, począwszy właśnie od blokady granicy w 2023 roku. Opinia społeczna nieprzychylna naszej aktywnej postawie i klasa polityczna Polski, zarówno z lewej, jak i prawej strony, nie chce podejmować odważnych decyzji w zakresie chociażby aktywnego udziału w ramach koalicji chętnych, czyli wysłania kontyngentów w ramach sił pokojowych na Ukrainę, co pragnę właśnie podkreślić. Jeżeli my w każdej sprawie musimy mieć zgodę Waszyngtonu albo Brukseli, to strona ukraińska widzi, że nie jesteśmy samodzielni w podejmowaniu decyzji. Stąd

0: Oczywiście to jest pewnego rodzaju gra i tak jak mówię, jeżeli wejdziemy z Ukrainą w tą matrycę rywalizacji o prymat w Europie Środkowo-Wschodniej, to niedobrze będzie zarówno dla nas, ale także dla strony ukraińskiej. I wydaje mi się, że strona ukraińska do końca na razie nie ma tej właśnie świadomości. Dlatego z jednej strony powinniśmy budować aktywną postawę, wrócić właśnie do tego klubu największych państw europejskich, nie tylko w zakresie wspierania Ukrainy, ponieważ sprowadzenie roli Polski do roli hubu, no jest tą pasywną postawą, która nie zapewnia nam miejsca przy stole rozmów. A co to oznacza? To oznacza także przy układaniu nowego systemu bezpieczeństwa europejskiego i w Europie Środkowo-Wschodniej.
1: Ale jest tu, przepraszam, jedno ale, bo ja oczywiście nie chcę rozgrzeszać naszych polityków, bo ewidentnie, jeżeli chodzi o politykę wobec Ukrainy, czy też w ogóle ukraińską politykę, to bez wątpienia można by ją było prowadzić dużo skuteczniej, dużo lepiej i w sposób dużo bardziej przemyślany. Natomiast trochę wracając do tego, co padło kilkanaście minut temu. Jeżeli chodzi o nasz udział w tego różnego rodzaju rozmowach, no to pytanie brzmi, na ile sami Ukraińcy są zainteresowani, czy też nie zainteresowani tym, żeby w tych rozmowach uczestniczyli również Polacy. Jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z tą rywalizacją o opozycję w tej części Europy.
0: Panie redaktorze, ja oczywiście nie pochwalam stronę ukraińską i uważam, że strategicznie popełnia błąd, ponieważ dodatkowe państwo środkowoeuropejskie jest wzmocnieniem pozycji nie tylko polskiej na arenie międzynarodowej, ale także samej Ukrainy. To, że Polski nie było w formacie normandzkim, w mojej ocenie, osłabiło pozycję przede wszystkim Ukrainy. Dlatego prezydent Zełenski popełnia błąd, natomiast przedstawiłem powody, dla których Ukraina może się zachowywać tak, a nie inaczej. I jeżeli my, jako Rzeczpospolita, nie wrócimy do aktywnej postawy, bo oczywiście pewne zasługi w zakresie chociażby pomocy militarnej, humanitarnej dla Ukrainy są po prostu niepodważalne. Natomiast polityka ma swoją dynamikę, w tym właśnie szczególnie w tak trudnym i ważnym okresie, jak zmiany ładu międzynarodowego. Dlatego nie wystarczy myśleć i pokazywać, co zrobiliśmy, tylko właśnie co robimy teraz. I jeżeli my wycofujemy się albo ograniczamy nasze zdolności w ramach różnego rodzaju inicjatyw, to ograniczamy przede wszystkim swoją siłę sprawczą. A zatem w mojej ocenie w pierwszej kolejności musimy powrócić do tej pierwszej ligi i pokazać, że jesteśmy liczącym się, ale także odważnym krajem, który się nie boi podejmować odważne decyzje, chociażby w zakresie wysłania kontyngentu na Ukrainę w ramach sił pokojowych. Natomiast ta wewnętrzna wojna polsko-polska i ta wewnętrzna polityka również przeszkadza naszym decydentom podejmować takie odważne decyzje. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że to, iż na pierwszym planie mamy właśnie ten konflikt pamięci, nie pozwala nam się skoncentrować, a wcześniej jeszcze kwestie blokady i właśnie ten konflikt, nazwijmy to zbożowy, nie pozwala on nam się skupić i skoncentrować na podjęciu decyzji strategicznych. I z wielu inicjatyw, które strona ukraińska proponowała nam wcześniej, wycofaliśmy się z różnych względów. Rozmawiając z profesorem z jednej ukraińskich uczelni w kontekście, dlaczego Polska jest pomijana przy różnego rodzaju inicjatywach, to odpowiedź była prosta, że propozycje ze strony ukraińskiej były kierowane niejednokrotnie w zakresie chociażby budowy fabryk produkujących drony czy systemy artylerii rakietowej, na przykład Wilcha w naszym kraju. Natomiast te przeszkody były po stronie polskiej, zdaniem oczywiście profesora, ponieważ żądania strony polskiej były nie do zaakceptowania dla strony ukraińskiej. A trzeba wziąć pod uwagę,

0: uwagę, że mamy już do czynienia nie z asymetrią, tylko właśnie już z symetrycznym partnerstwem, a zatem nie jesteśmy już adwokatem, tylko właśnie partnerem, miejmy nadzieję, partnerem strategicznym i tak Sybiga, ostatnio minister spraw zagranicznych Ukrainy, mimo tego kryzysu we wzajemnych relacjach określał stosunki polsko-ukraińskie. A zatem no, pytanie zasadnicze, czy konflikt pamięciowy zdominuje nasze relacje, czy jednak potrafimy odpowiednio poukładać zarówno te sprawy pamięciowe, koncentrując się przede wszystkim na tym modelu ekshumacji bezwarunkowej, godnym pochówku i upamiętnieniu ofiar cywilnych w wymiarze tych właśnie wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich. Wydaje mi się, że taki model jest jako początek tej drogi pojednania do zaakceptowania dla strony ukraińskiej i się skoncentrować na oczywiście tych kwestiach natury strategicznej, ekonomicznej, odbudowie, współpracy i musimy też zadbać o interesy polskich firm, żeby nie były rugowane z rynku ukraińskiego. A zatem takich zadań do wykonania dla naszej klasy politycznej jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast jeżeli pozwolimy, żeby nasze relacje zostały zepchnięte tylko do tej warstwy symbolicznej i wejdziemy w tę oto matrycę wojny pamięciowej, to wtedy nasze relacje będą, dyplomatycznie rzecz ujmując, bardzo, bardzo trudne.
1: To panie profesorze, na sam koniec mamy niewiele czasu, ale chciałbym zapytać w takim razie, jak traktować ten gest, jeżeli oczywiście do niego dojdzie, ale w tej chwili możemy przeczytać, że Polskę ma odwiedzić delegacja ukraińska, ma się pojawić oczywiście temat Panteonu i propozycja, żeby w tym Panteonie pojawił się generał Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, Marko Bezruczko. Przypomnijmy, że to jest bardzo ważna również z naszego punktu widzenia postać, jako dowódca 6. Siczowej Dywizji. On dowodził obroną Zamościa przed bolszewikami w roku 20. No i gdyby nie obrona Zamościa, to nie wiadomo, jak cud nad Wisłą w ogóle by przebiegał i czym by ta wojna się zakończyła, więc pytanie, czy to jest szukanie kompromisu, no i taki moment, kiedy rzeczywiście być może należy te pół kroku zrobić wstecz. Jedna i druga strona.
0: Oczywiście, panie redaktorze, to jest wyraźny sygnał, że strona ukraińska, przysłowiowo rzecz ujmując, nie szuka guza. Chce się porozumieć, ale oczywiście też ma swoje tak zwane czerwone linie. A zatem jeżeli z naszej strony mamy przedstawicieli ruchu narodowego w Panteonie Bohaterów Narodowych, to oczywiście po stronie ukraińskiej również należy się spodziewać, że tacy bohaterowie się znajdą. Natomiast nie ulega wątpliwości, że musimy szukać kompromisu i postać Bezruczki, generała Ukraińskiej Republiki Ludowej, wydaje mi się, który się przysłużył zarówno dla sprawy niepodległości ukraińskiej, ale także w kontekście obrony Rzeczypospolitej przed nawałą bolszewicką, szczególnie w kontekście ponownego zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Tym razem wydaje mi się taką postacią nie tylko kompromisową, ale postacią, która może zbliżyć Polskę i Ukrainę. I to jest właśnie ten wymiar również symboliczny, ale pozytywny. Poruszamy się w tej warstwie emocjonalnej, ale wykorzystujemy do tego pozytywne emocje. I to jest wartość dodana. Tak samo kwestia odznaczeń. Gdyby prezydent Zełenski, nawet nie zgadzając się z decyzją Karola Nawrockiego, ale zaprosił ambasadora czy przedstawiciela Polski i na jego ręce złożył odznaczenie Orła Białego, mówiąc, że nie zgadzając się z decyzją prezydenta Nawrockiego, ale szanując Polskę i Polaków, zwracam to odznaczenie na pańskie, czy no,
1: ale wiemy
0: na
1: tak,
0: pańskie
1: ale wiemy,
0: ręce.
1: Wiemy, że ta forma, zupełnie inaczej wyglądała. Panie profesorze, musimy niestety kończyć. Profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: A już teraz naszym gościem jest pani Marzena Tabor-Olszewska, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To pozwoli pani, że w takim razie zacznę od tematu, który chyba znów dominuje naszą przestrzeń medialną. Wydawałoby się, że tam już wydarzyło się wszystko. Okazuje się jednak, że nie, myślę oczywiście o Szpitalu Południowym. Szefowa Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, oczekuje wyjaśnienia afery w Szpitalu Południowym. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej pytana w Sejmie o najnowszą odsłonę afery, czyli szefa prosektorium promującego, byłego już szefa prosektorium, promującego zaprzyjaźnioną firmę pogrzebową, powiedział, że oczekuje od prokuratury zbadania tego wątku. Według pani minister doniesienia na ten temat trzeba wyjaśnić do końca. To, co działo się w Szpitalu Południowym, to esencja patologii i układów.
3: Proszę mi wskazać jednego człowieka, nie wiem, ktokolwiek z państwa ma odwagę powiedzieć, że to nie jest patologia, czy to nie są układy, bo to jest esencja patologii.
4: Z tym nikt nie dyskutuje.
3: Ale oczekuje się ode mnie, że jako polityczki, że skoro nikt nie dyskutuje, że to jest patologia i układy, bo każdy gołym okiem widzi, że to jest patologia i układy, to ja jako polityczka mam kłamać. Nie, nie będę kłamać, ja się z ludźmi umówiłam naprawdę.
1: No i pani minister dodała, że bez systemowych rozwiązań w służbie zdrowia nie mamy co liczyć na uzdrowienie sytuacji. Zapowiedziała zwołanie okrągłego stołu na ten temat. Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej, przypomnijmy, jeszcze dziś o godzinie 15:00 będzie obradował i rozmawiał z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą, a także z szefem Narodowego Funduszu Zdrowia. I jeszcze jeden głos. Pacjenci oczekują planu naprawy systemu ochrony zdrowia. To z kolei Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
5: Tych spotkań może być wielokrotnie więcej. Pytanie, jaki będzie ich efekt, bo to, że my jako strona społeczna zespołu trójstronnego nie posiadamy tej informacji, to pół biedy. Gorzej, że obywatele jej nie mają. Więc życzylibyśmy sobie, żeby przedstawiono plan, który po pierwsze jest zrozumiały, oparty o dane, a także który pokazuje, w którą stronę należy zmierzać. To rząd i parlament mogą doprowadzić do tego, żeby sytuacja finansowa była stabilna, żeby wdrożyć mechanizmy, które ukrócą patologię.
1: I w takim razie już nie chcę pytać o pani komentarz, czy też o pani przemyślenia dotyczące tego, co działo się w Szpitalu Południowym. Bardziej jestem zainteresowany pani prognozami dotyczącymi tego, jaki to będzie miało wpływ na nasze życie polityczne w najbliższym czasie.
2: No będzie miało zdecydowanie decydujący wpływ na życie polityczne. Ja prognozuję, że to będzie główny temat kampanii parlamentarnej, która no właściwie już nam ruszyła, bo też jak słyszymy i też ton wypowiedzi polityków z lewa, z prawa, z każdej absolutnie strony na temat służby zdrowia jest no taki wskazujący na to, że każdy teraz chce wyjaśnień, każdy teraz chce wyjaśnienia do spodu, tak? Natomiast no musimy pamiętać, że klasa polityczna to są ludzie, którzy nam trochę zafundowali ten serial, który teraz widzimy jak w soczewce w Szpitalu Południowym, bo to powstało na bazie takiego ekosystemu, który umożliwia po prostu te patologie. I no, ja bym oczekiwała przede wszystkim rozliczenia na początku w takim tonie pokory i jednak przyznania się, że to, co się działo chociażby za bieżącej kadencji koalicji obywatelskiej, no ale też koalicji tej szerokiej, koalicji rządzącej, no to jednak były takie zaniedbania, które sprawiły, że po prostu nic się nie działo, nie było żadnej naprawy. Ja nie mówię, że to jest problem tych ostatnich trzech lat. Służba zdrowia zdecydowanie uważam, że to jest problem ostatnich 30 lat. Natomiast tutaj zdecydowanie bieżący rząd nie ma czystego sumienia. No, ludzie, obywatele jakby już dawno wypowiadali się w takim tonie, że ta służba zdrowia jest problemem. Wiedzieli o tym, że jest jakieś środowisko, jakaś kasta, która ma lepszy dostęp do tych bardziej skomplikowanych procedur medycznych. Ja rozmawiałam w podcaście Rzeczpospolitej ostatnio z Michałem Kolanką. Rozmawialiśmy na temat badania CBOS-u, które było z kwietnia tego roku, czyli sprzed wybuchu afery w Szpitalu Południowym. I tam respondenci, akurat pytani byli z ŁKU, z Chełma i z warszawskiego Wilanowa, wymieniali jako główny problem i jako taki dowód na brak sprawnego działania państwa. Właśnie te problemy ze służbą zdrowia. Także no, to nie może być żaden

0: Polityk nie może dzisiaj powiedzieć, że nie wiedział, że to teraz wyszło w tym szpitalu południowym. Nie, ten problem jest nabrzmiały. Natomiast Polki i Polacy od lat jakoś funkcjonują w tym systemie ochrony zdrowia.
1: Zdążyliśmy się przyzwyczaić, tak można powiedzieć.
0: I zdążyliśmy się przyzwyczaić i płacimy z własnej kieszeni. To znaczy no, następuje jakaś taka cicha, nieformalna prywatyzacja służby zdrowia, bo wielu z nas korzysta z abonamentów medycznych prywatnych. Wielu z nas korzysta z wizyt płatnych właśnie u specjalistów. Wielu z nas idzie do tego specjalisty prywatnie, żeby na przykład zdobyć kontakt i potem jest tak, że często jeżeli jest potrzebna jakaś skomplikowana bardziej procedura szpitalna, to po takiej wizycie prywatnej po prostu lekarz tłumaczy, gdzie się udać i jak dotrzeć już do niego na dyżurze w szpitalu. No tak być nie powinno, skoro płacimy, skoro te wydatki są państwa nasze, skoro no, jednak wciąż do tej formalnej prywatyzacji służby zdrowia nie doszło, to powinniśmy mieć równy dostęp do tych usług. No to jest kwestia naszego zdrowia, bezpieczeństwa i dlatego uważam, że absolutnie będzie to temat numer jeden do jesieni przyszłego roku.
1: No to w takim razie jeszcze jedno pytanie. Znaczy ja wiem, że to jest takie trochę wróżenie z fusów, no ale wydawało się, że w tym temacie już pojawiło się tyle odsłon, tam tyle trupów z tej szafy wypadło, że tam już nie ma miejsca na więcej. Przepraszam za to porównanie, no tym bardziej, że mówimy o prosektorium, więc być może nie było to do końca właściwe. No ale teraz mamy kolejną gigantyczną aferę. Aż strach pomyśleć, co tam się jeszcze może pojawić.
0: Co tam się może pojawić, ale przyłóżmy trochę inną skalę. To znaczy ja zadaję pytanie, gdzie się działy podobne rzeczy w Polsce. To znaczy system pozwalał na to, żeby bez kontroli lekarze wystawiali faktury na nie wiadomo jaką liczbę godzin, którą przepracowali bądź nie przepracowali, że system pozwalał na to, żeby lekarze bez specjalizacji sprawowali no, kluczowe role na kluczowym odcinku oddziałów szpitalnych. Więc ja zadaję pytanie, gdzie jeszcze takie rzeczy się dzieją? Rzeczywiście nie ma się co dziwić, że politycy, też zwykli obywatele mówią, że potrzeba tej głębokiej zmiany systemu, no bo bez tego te patologie będą się pojawiać jak grzyby po deszczu po prostu w różnych miejscach. W Warszawie, ale również w innych wojewódzkich miastach, miastach powiatowych, no wszędzie, gdzie ten system działa wadliwie, czyli w całej Polsce.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. No, do tej pory, jeżeli chodzi o decyzje personalne, to mamy wymianę zarządu Szpitala Południowego. Teraz mamy również odwołanie szefa, osoby, która sprawowała tą funkcję kierowniczą w tym prosektorium Szpitala Południowego. Pytanie, czy z takiego medialnego punktu widzenia, politycznego punktu widzenia, to pani zdaniem wystarcza? Wystarczy?
0: Moim zdaniem nie wystarcza, bo ja jestem bardziej surowa tutaj przede wszystkim dla polityków, którzy są niewątpliwie za to odpowiedzialni. To są przede wszystkim dwie osoby. To jest pan Kierwiński, to jest pan Trzaskowski, pod których okiem się to wszystko działo. Ja bym oczekiwała tutaj z takiej zwykłej ludzkiej przyzwoitości jednak, że politycy wezmą odpowiedzialność, że oddadzą się do dyspozycji swoich przełożonych i że jednak no, położą tą swoją głowę po prostu w tej sytuacji. No i nie wiem, odwołam się może po prostu do honoru, tak, który tutaj powinien zadziałać. To się nie dzieje. Widzę, że Koalicja Obywatelska ma taką strategię na przeczekanie tej afery, na właśnie położenie akcentu na to, że to władze szpitala były winne, że to były takie biznesowe decyzje, tak, wewnętrzne w tym szpitalu. No, moim zdaniem to jest za mało, ale też rozumiem to z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej. Na tym etapie oddanie głowy któregoś z tych polityków, których wymieniłam, albo chociażby nawet wiceprezydent miasta Warszawy, byłoby wysoką ceną. No właśnie w tym kontekście, że mamy niecałe półtora roku do wyborów. No i byłoby to jakimś też przyznaniem się do winy. Bien,

0: Mamy wakacje. Ludzie trochę myśleli przez ostatnie dni bardziej o upałach, o innych sprawach. Więc jak wiele afer w naszym kraju, no być może politycy myślą, że to się też trochę rozejdzie po kościach. Moim zdaniem się nie rozejdzie, ale myślę, że Koalicja Obywatelska po prostu przyjęła taką strategię przeczekiwania.
1: Ale to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo mogłoby się wydawać, że taka afera, i to w dodatku dotycząca takiego tematu jak służba zdrowia, no, czyli temat dotyczący absolutnie każdego z nas, że to będzie coś, co z jednej strony oczywiście bardzo mocno osłabi czy to rząd, czy to Koalicję Obywatelską, bo można odnieść wrażenie, że na przykład Lewica się bardzo mocno dystansuje od tego problemu, ale że z drugiej strony będą z tego jakieś polityczne zyski, myślę o zyskach sondażowych, dla partii opozycyjnych. To patrząc na te ostatnie sondaże, które już to, teoretycznie powinny oddawać efekty tej afery. Widać delikatny spadek po stronie Koalicji Obywatelskiej, ale podobne spadki były w poprzednich sondażach. Myślę oczywiście o tym, że te sondaże raz idą lekko w górę, raz idą lekko w dół, więc tu jakiegoś tąpnięcia absolutnie nie widać. I nie widać też żadnych zysków po stronie Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji.
0: Absolutnie żadnych. Wszyscy się jakby zabetonowali na swoich pozycjach. Te ruchy to są, pan redaktor mówi zapewne o tym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, bo tam jest rzeczywiście malutki spadek Koalicji Obywatelskiej. To są ruchy w granicach błędu statystycznego. Także tak naprawdę nie ma tych zmian. Mnie to o tyle zupełnie nie dziwi, że Polki i Polacy wiedzą, że właśnie to nie Koalicja Obywatelska jako jedyna jest winna temu, co się dzieje w służbie zdrowia, tylko poprzednie rządy, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości również wygenerowały ten problem.
1: Dlatego, ale to przepraszam, czy to w takim razie jest problem, na którym rzeczywiście koalicja rządząca może coś stracić, natomiast niekoniecznie druga strona cokolwiek zyskać?
0: Tak, może stracić, ponieważ straci frekwencję. Straci mobilizację tych, którzy nie są żelaznym elektoratem. Ludzie, którzy są przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, ale będą rozczarowani rządem Donalda Tuska, po prostu do tych wyborów nie pójdą, co wzmocni Prawo i Sprawiedliwość i obie konfederacje, rzecz jasna. Więc myślę, że dlatego to jest poważny problem. Natomiast to nie będzie tak, że w łatwy sposób ten elektorat przeskoczy z głosowania na Koalicję Obywatelską na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ wybucha afera w Szpitalu Południowym. Tak to nie zadziała, no bo jest więcej czynników, tu są sprawy światopoglądowe, tu są sprawy takiej tożsamości politycznej, tak? Po prostu liberałowi będzie ciężko na konserwatystę zagłosować.
1: Ale może zostać w domu, tak jak pani powiedziała.
0: Ale może zostać w domu, albo może wesprzeć jakąś liberalną formację, zupełnie nową, o której coraz częściej tutaj my jako komentatorzy polityczni wspominamy, że jest jakiś po prostu potencjał na nową.
1: To jeżeli chodzi o te nowe formacje, to pozwoli pani, że za chwilę, bo chciałbym jeszcze zapytać o jeszcze jeden sondaż. To jest sondaż, gdzie zadano pytanie o to, jak Polacy oceniają reakcję rządu i Donalda Tuska na aferę wokół Szpitala Południowego. SW Research zapytało, czy też zadało to pytanie Polakom. 43% odpowiedzi: premier i jego gabinet źle zareagowali na doniesienia dotyczące warszawskiej placówki, a to jest sondaż zrobiony jeszcze przed tym ostatnim rozdziałem, czy też tą ostatnią odsuną tej afery, czyli przed prosektorium. 26%, prawie 26% uważa, że reakcja szefa rządu oraz ministrów była dobra. 20% pytanych nie miało zdania. 10% odpowiedziało, że nie zna sprawy, nie zna w ogóle, jak gdyby nie słyszało o tej aferze. No to pytanie, czy w takim razie ten sondaż powinien dać do myślenia Koalicji Obywatelskiej i premierowi, czy niekoniecznie? 43 kontra 26.
0: Ja bym się tu skupiła na tej właśnie na tej liczbie 26, czyli co czwarty badany uważa, tylko co czwarty badany uważa, że ta reakcja była prawidłowa. To bardzo mało. Wziąwszy pod uwagę, że te reakcje też były, tak, że były szybkie, że te odwołania Rady Nadzorczej były dość w tempo, bym powiedziała. Natomiast to jest wciąż za mało, żeby po prostu prostu wzbudzić ponowne zaufanie w tej sferze, tak? To jest...

0: jednak dla mnie większy problem niż politycy Koalicji Obywatelskiej zdają się go widzieć, przeczekując, jakby zostawiając, odwlekając sprawę, być może przez całe wakacje jakoś nic się nie będzie działo wokół tego tematu, a tymczasem właśnie kolejne afery, kolejne wątki w tej sprawie. No i przypomnę, wciąż nie mamy listy osób, które być może potencjalnie, oczywiście nie wiemy tego na ten moment, ale być może potencjalnie korzystały z tego saloniku VIP, z tych wejść poza kolejką. I kiedy ta sytuacja zyska twarz konkretnych osób, to ona będzie jeszcze bardziej nabrzmiała. Dlatego ja bym nie zaniedbywała tej sprawy. No nie jestem tu w żadnej mierze doradcą rządu Donalda Tuska, ale po prostu z punktu widzenia politycznego mało roztropne jest zaniedbywanie tej sprawy i przeczekiwanie jej.
1: No dobrze, ale to w takim razie ja się odwołam do, no nie powiem, że do afery, ale do innych doniesień, które się pojawiały dotyczących pani Małgorzaty Pępek, posłanki Koalicji Obywatelskiej, która no, poza kolejnością zrobiła sobie badania w jednym ze szpitali, w jednym z żywieckich szpitali. Nie spotkały jej żadne konsekwencje, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską.
0: No właśnie, no i ta sprawa też pokazuje, że z jednej strony takie postępowanie jest niestety dość powszechne. Jeszcze mieliśmy przecież sytuację z Aleksandra Wałuckiego i sprawę senatora Lęca i procedur jednej osoby z jego rodziny, która też totalnie poza kolejką wskoczyła. Ja bowiem tak, my też jako pacjenci, ci tacy nie VIP, przyzwyczailiśmy się do tego i trochę już mam wrażenie, że nie wzbudza to takiej emocji społecznej, to omijanie kolejek, bo po prostu mamy tego świadomość, że politycy mają łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów, że te kolejki są tylko dla nas i to też jest niedobrze. No po prostu jeżeli jakiś problem trwa dostatecznie długo, no to trochę nas znieczula, tak? Znowu językiem medycznym ta sytuacja. I to oczywiście bardzo niedobrze. Natomiast dobrze, że mówimy o tym na głos, że ta sytuacja miała miejsce. Natomiast tak jak mówię, ja nie mam żadnych wątpliwości, że tego typu sytuacji było, jest i oby nie było więcej, ale z pewnością były. No i właśnie brak konsekwencji też jest no jakimś policzkiem dla tych osób, które czekają miesiącami na wizytę u specjalisty. Ja już czekam chyba szósty czy siódmy miesiąc na jakąś pierwszorazową wizytę u rehabilitanta, więc jeszcze poczekam do jesieni.
1: To jeżeli pani pozwoli, to zostawmy służbę zdrowia z boku. Jeszcze jeden temat, myślę, że też dosyć istotny. Zapewne, gdyby nie Szpital Południowy, to być może właśnie od tego tematu byśmy zaczynali naszą rozmowę. Myślę o ustawie o statusie osoby najbliższej. No, przypomnijmy, że tu jest oczywiście zgrzyt pomiędzy... Znaczy, zgrzyt był w samej koalicji rządowej, no ale potem, gdy ten projekt się pojawił, to pojawił się zgrzyt pomiędzy koalicją rządową a prezydentem. Pani Urszula Pasławska z PSL-u była na spotkaniu z prezydentem Nawrockim, spotkaniu dotyczącym właśnie losów tej ustawy i powiedziała coś takiego. To jest dobra wiadomość. To oznacza, że jeszcze na ten temat nie zapadła klamka, że nie ma ostatecznej decyzji. A to jest komentarz po tym, jak prezydent Karol Nawrocki no, nie chciał ujawnić tego, jaką decyzję podjął, czy też podejmie w sprawie podpisania tego dokumentu.
0: No tak, rzeczywiście słyszałam od tej wypowiedzi pani Pasławskiej, że piłka jeszcze w grze, że prezydent nie podjął decyzji. Ja tu jestem pesymistką. Uważam, że prezydent jest mała szansa, że podpisze tę ustawę. Zresztą pojawiły się też doniesienia medialne, nieoficjalne, że właśnie tutaj będzie kolejne weto. No, myślę, że pani Pasławska, która jakby jest jest, promuje tą, to rozwiązanie i te zapisy, te regulacje, no jest naturalne, że w to wierzy, tak? Ale nie miałabym tu za dużo wątpliwości, nie miałabym tu tyle nadziei, co ona, o tak powiem.
1: No dobrze, to w takim razie na koniec.

0: Więc mam nadzieję, że zdążymy. Wspomniała Pani o tych nowych formacjach, czy też ruchach, które mogą prowokować nas do takich przemyśleń, czy też do takich wniosków, że rzeczywiście coś się dzieje na tej scenie politycznej. To chciałem zapytać o Szymona Hołownię, bo mam wrażenie, że on został już przez wielu skreślony. Zresztą Ryszard Petru swego czasu też został skreślony, jak widzimy, w tej chwili próbuje się odbudowywać. Szymon Hołownia całkiem niedawno założył w mediach społecznościowych nową grupę o nazwie Umiarkowani. Myśli Pani, że to jest zaczyn do czegoś większego?
1: Myślę, że tak. Myślę, że Szymon Hołownia nie odwiesił tak całkowicie swoich ambicji na kołku. Myślę, że ma dobre doświadczenia. Zebrał wokół siebie jakiś potencjał polityczny i ten potencjał gdzieś tam wciąż się jeszcze tli.
0: Patrząc na to, przepraszam, co stało się z jego ugrupowaniem, to można mieć pewne wątpliwości.
1: Można mieć pewne wątpliwości, ale być może Szymon Hołownia wyciągnął wnioski, bo tutaj problemem Polski 2050 było przede wszystkim to, że ona nie miała struktur. I że ona była projektem bardzo mocno scentralizowanym, że gdzieś nie została ta praca w terenie wykonana. I być może Szymon Hołownia, jeżeli zakładałby kolejny projekt, to skorzystałby z tych doświadczeń i w tej sytuacji potoczyłoby się to lepiej. Ja myślę, że jednak ludzie, to nie jest polityk skompromitowany. To, co się stało z Polską 2050, ten rozpad, jakby ludzie mają świadomość, opinia społeczna ma świadomość, że to się stało już trochę poza Szymonem Hołownią. A on ma też, jak mówię, jakiś potencjał polityczny, więc ja bym go tak jeszcze całkiem nie skreślała.
0: No to będziemy w takim razie z uwagą obserwować Umiarkowanych i to, co być może z nich wyrośnie. Marzena Tabor-Olszewska, Rzeczpospolita. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A w komentarzu zostawiamy sport, wracamy do kwestii jak najbardziej politycznych. Dr Patryk Tomaszewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: I kilka ważnych, różnych tematów. Chciałbym zacząć od tych doniesień dotyczących Rosji i tego, iż Rosja zamyka przejścia. To są przejścia kolejowe z trzema państwami NATO. Chodzi o Finlandię, Estonię i Łotwę. Czym Rosja te decyzje tłumaczy? Jaki może być ich prawdziwy powód?
3: Techniczne zamknięcie na jakiś czas, taki jest mniej więcej oficjalny komunikat. Zresztą Rosja często, gdy nie chce przesyłać gazu czy w innych sytuacjach, no to mówi o rozwiązaniach technicznych, natomiast trzeba szukać drugiego dna. I to drugie dno jest następujące w mojej ocenie. Przede wszystkim Rosja wywiera presję psychologiczną na państwa należące do NATO. Chodzi o to, że zamknięcie granic, chociaż ten ruch graniczny był stosunkowo niewielki na tych granicach, natomiast zamknięcie pokazuje, że jednak jest jakaś presja ze strony Rosji. No i to oczywiście będzie komentowane żywo, szczególnie w państwach bałtyckich, państwach niedużych, które mają też mniejsze się rosyjskie u siebie, więc obawiają się działań podprogowych, pod progiem wojny, na przykład tak zwanych zielonych ludzików. To wszystko buduje atmosferę napięcia. To jest jeden z elementów. Drugi element, na który wskazują komentatorzy z państw bałtyckich i z Finlandii, to sprawa związana z ekonomią, czyli tutaj z cargo, czyli żeby do portów rosyjskich przypływały towary, a omijały możliwości, bo państwa, do których przypłyną towary i jeżeli będą transferowane do Rosji, to na tym zarabiają, a transport kolejowy jest ważnym elementem tego przesyłania towarów do Rosji, więc to po prostu ograniczy ten transfer cargo i to jest kolejny element, na który wskazują przede wszystkim eksperci właśnie z państw bałtyckich. Więc psychologia, takie poczucie zagrożenia rosnące, że Rosja reaguje, użycie granicy jako elementu presji, a również presji ekonomicznej.
0: To rzeczywiście może zrobić wrażenie na tych trzech państwach, które wymieniłem?
3: Raczej na władzach w tych państwach nie, natomiast obywatele...

0: szczególnie, tak jak wspomniałem, w państwach bałtyckich obawiają się Federacji Rosyjskiej, patrząc, pewnie będziemy o tym jeszcze rozmawiali, patrząc również na możliwości potencjalnej agresji. To mówi się o tym, że to będzie Litwa, Łotwa i Estonia, więc na pewno każde działanie psychologiczne Rosji jest odbierane negatywnie, a finanse dla państw mniejszych to też niebagatelne sumy z tranzytu.
1: To idąc dalej w takim razie, po części to będzie dotyczyć również tych państw. Reorganizacja sił NATO w regionie, ważna deklaracja amerykańskiego dowództwa. Chodzi o to, iż Stany Zjednoczone będą wspierać kraje bałtyckie. Ma się pojawić kolejny taki ośrodek dowódczy właśnie w państwach bałtyckich. Jak tłumaczyć te decyzje? Bo dopiero co byliśmy świadkami decyzji podejmowanych przez Donalda Trumpa i jego otoczenie dotyczących redukcji sił zbrojnych, amerykańskich sił zbrojnych w Europie. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że one być może, te redukcje głównie będą dotykać amerykańskich baz w Niemczech, najprawdopodobniej. Czy to jest taki głos inaczej? Czy to jest taka informacja, no, będąca trochę taką informacją pocieszeniem dla państw bałtyckich? Czy to jest realna zmiana i realne wsparcie państw bałtyckich przez Stany Zjednoczone?
0: To może szerzej patrząc, zmienia się architektura bezpieczeństwa amerykańskiego w Europie. Jeżeli faktycznie, a raczej tak nastąpi, wycofanie części sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych z Niemiec, one trochę są w tym miejscu archaiczne, bo to jest jeszcze czas pozimnowojenny, gdzie granica, gdzie był podział Niemiec na wschodnie i zachodnie, więc my liczymy jako Polacy, że część z tych wojsk zostanie przesuniętych do Polski, ponieważ NATO przesunęło się na wschód, ale samo zmniejszenie obecności Amerykanów, które jest prawdopodobne w Europie, budzi niepokój. Znów budzi niepokój przede wszystkim tych, którzy mają poczucie największego zagrożenia. No więc nie Hiszpanów, nie Portugalczyków, a dotyczy to przede wszystkim państw bałtyckich, a również Polski, a patrząc szerzej także państw skandynawskich, które niedawno przystąpiły do NATO właśnie ze względu na agresję, wojnę w Ukrainie. I z tego punktu widzenia zapowiedzi przesunięcia i możliwości dowództwa zbudowania na wschodniej flance, jak to mówimy, NATO, która ma zajmować się przede wszystkim ochroną państw bałtyckich, jest wiadomością dobrą. Generalnie najlepszą wiadomością byłoby, że Amerykanie nie wycofują w ogóle swoich wojsk z Europy, a wzmacniają jeszcze nowymi flankę wschodnią, ale raczej tego po administracji Donalda Trumpa nie możemy się spodziewać, więc jest to informacja dobra, również ze względu na to, że w rozważaniach strategicznych, jeżeli Rosja zdecydowałaby się na uderzenie na państwa Europy należącej do Unii Europejskiej i do NATO, no to nastąpiłoby to właśnie w obszarze państw bałtyckich, które są słabiej połączone z resztą Europy Zachodniej. Odcięcie od Polski po prostu powoduje, że te państwa i od Finlandii, że te państwa mają słabsze możliwości obronne. Pamiętajmy, że to są państwa z niedużą liczbą mieszkańców, stosunkowo niewielkie terytorialnie, z niedużymi własnymi wojskami wynikającymi z demografii po prostu. Więc ta informacja jest dobra i dla Polski, i dla naszych sojuszników z państw bałtyckich.
1: No ale to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo słuchając tej zapowiedzi można by było odnieść wrażenie, że taka nowa kwatera powstanie gdzieś w państwach bałtyckich albo blisko państw bałtyckich. Gdy wczytamy się w treść tego komunikatu, czy też wczytamy się w treść tej zmiany, to ona polega na tym, że do tej pory siły sojuszu stacjonujące na Litwie, Łotwie, w Estonii, a także w północnej Polsce podlegały pod dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego z siedzibą w Szczecinie. Od wczoraj dochodzi jednak, weszła w życie ta zmiana. Dwie dywizje z Łotwy i Estonii podlegają już niemiecko-holenderskiemu korpusowi armijnemu z siedzibą w Münster. No i zastanawiam się nad sensem takiej zmiany.
0: Znaczy ta zmiana, jeżeli dowództwo nie zostanie przesunięte prawdopodobnie na terytorium Polski, no to ta zmiana jest zmianą wyłącznie techniczną. Przede wszystkim dowództwo powinno być bliżej samej flanki, po drugie

0: powinno zostać wzmocnione dodatkowymi siłami zbrojnymi. Również mogą to być oczywiście, tak jak do tej pory, też siły naszych sojuszników z państw starej Europy.
1: Bo jeżeli pan wybaczy, bo spoglądając na mapę, zresztą przepraszam, nie potrzeba do tego mapy, no minister leży dalej od państw bałtyckich niż Szczecin, który i tak nie leży najbliżej.
0: Który nie leży najbliżej, więc...

0: chociażby obywateli, bo jeżeli dowództwo jest daleko od wojska i od obywateli, których ma bronić, no to zawsze rodzi się pytanie, czy to jest właściwe i czy faktycznie w pewnym momencie nie padnie decyzja, że pozostawiamy tą flankę wschodnią i wycofujemy się na dalsze pozycje, gdyby doszło faktycznie do konfliktu zbrojnego. Więc logika jest następująca. Liczyć należy, i tutaj naciski, myślę, że państw bałtyckich wspartych przez Polskę, żeby przesunąć to dowództwo no, na terytorium Polski, a za tym idą oczywiście też, tak jak w przypadku innych dowództw w Polsce, na przykład w Bydgoszczy, niedalekiej od Torunia, z którego mówię, powoduje też rozwój miasta, powoduje rozwój infrastruktury. Jest to dobre, z korzyścią też dla regionów, gdzie te dowództwa są rozmieszczone.
1: Pan doktor Patryk Tomaszewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i pozdrawiam.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: O najciekawszych i najlepszych sztukach, odkryciach teatralnych, przedstawieniach zapierających dech w piersiach i nas rozbawiających. W naszej audycji będziemy zerkać do repertuarów różnych scen. Dramatycznych, lalkowych, dla dorosłych i dla dzieci. Wybierzemy się na festiwale, a nasze studio odwiedzać będą twórcy różnych teatralnych profesji. Taka właśnie jest audycja W repertuarze. Co niedzielę po godzinie 15. Martyna Podolska, zapraszam Państwa do wspólnej teatralnej podróży.
4: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro. Węgierskie władze unieważniły również paszporty wydane posłom PiS.
1: Unieważnienie tzw. genewskich paszportów oznacza, że politycy tracą możliwość podróżowania poza granice państw, w których aktualnie przebywają. Zbigniew Ziobro, będąc w USA, może polecieć na wakacje do Puerto Rico czy na Hawaje. Marcin Romanowski prawdopodobnie przebywa na Bałkanach. Po unieważnieniu statusu uchodźców politycy mogą ponownie wystąpić o azyl tam, gdzie się znajdują.
2: Natomiast nie ma to dużego wpływu na sprawność postępowania dotyczącego czy ekstradycji, czy europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli taki będzie wchodził w grę.
1: Powiedział Polskiemu Radiu adwokat Arkadiusz Szymański. Prokuratura zapowiada, że wniosek o ekstradycję Ziobry z USA wkrótce będzie gotowy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził, że podległe mu służby zwrócą się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu do 25 lat więzienia. Prezydent zawetował prawo oświatowe. Nie będzie rzeczników praw uczniowskich. Zdaniem Karola Nawrockiego proponowane rozwiązania nie poprawią sytuacji w szkołach. Autorzy ustawy odwołują się do ważnych wartości. Jednak moim obowiązkiem jest oceniać skutki, a nie intencje, mówi prezydent.
3: Tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu.

0: poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
1: Publicysta Jan Ordyński wskazywał na antenie Polskiego Radia 24, że zawetowana ustawa promowała postawy obywatelskie wśród uczniów.
2: Ja na przykład jestem za tym, żeby młodzież, szczególnie w szkołach średnich na przykład, poprzez rozwój samorządności uczyła się właśnie rozsądnego postępowania w ogóle na przyszłość. I myślę, że w tym kierunku zmierzały postanowienia tej ustawy. Chodziło o to, żeby młodzi coraz lepiej, coraz mocniej się wdrażali w tą obywatelskość. To moim zdaniem jest bardzo istotne dla wychowania obywatelskiego młodego pokolenia.
1: Główne założenia zawetowanej ustawy to środki wychowawcze przed karami, powstanie rzeczników praw uczniowskich, a także obowiązkowe rady szkół. Zamknięcie przez Rosję przejść kolejowych na granicy z Finlandią, Estonią i Łotwą to próba wywarcia presji na kraje NATO. Tak zawieszenie ruchu komentuje dr Patryk Tomaszewski z Uniwersytetu Kopernika w Toruniu.
3: Zamknięcie pokazuje, że jest jakaś presja ze strony Rosji. No i to oczywiście będzie komentowane żywo, szczególnie w państwach bałtyckich, państwach niedużych, które mają też mniejszość rosyjską u siebie, więc obawiają się działań podprogowych, pod progiem wojny, na przykład tak zwanych zielonych ludzików. To wszystko buduje atmosferę napięcia.
1: Formalnie decyzja obejmuje przejście na granicy z Finlandią, ale w praktyce oznacza przejścia z Łotwą i Estonią, bo ruch kolejowy na granicy rosyjsko-fińskiej wstrzymano wcześniej. Zarzuty i 3-miesięczny areszt dla 69-latka podejrzanego o podłożenie paczki pod drzwi mieszkanki Iławy. Kobieta zaniosła pakunek do miejscowej komendy policji. Wtedy doszło do wybuchu. Ranny został policjant, mówi prokurator Piotr Budziejewski.
4: Dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania tego mężczyzny, ujawniając ładunek o podobnym charakterze, który wybuchł na terenie tutejszej komendy, jak również krzaki konopi innych niż włókniste.
1: Wiadomo, że mężczyzna znał kobietę, której podłożył paczkę. Prawie 2600 ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli poinformowała pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez. Do trzęsienia o magnitudzie ponad 7 doszło 24 czerwca. Wenezuela we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym tworzy teraz fundusz odbudowy w wysokości 200 milionów dolarów. Portugalia wygrała z Chorwacją 2-1 w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, który został rozegrany w Toronto. Teraz rozpoczyna się mecz o 1/8 finału Szwajcaria i Algieria. Tymczasem Francuzi przepraszają Kyliana Mbappé. Już ponad 20 tysięcy osób podpisało petycję pod hasłem Wybacz nam, w której przyznają się do zbyt ostrej i pochopnej krytyki kapitana reprezentacji Francji przed mundialem. Pardon.
5: Wątpiliśmy, krytykowaliśmy, byliśmy niewdzięczni. Czas to naprawić. Czytamy w humorystycznym tekście petycji. Dołączono do niej formularz, w którym można wskazać powody wcześniejszej krytyki Mbappé, a także piosenkę do zaśpiewania w ramach zadośćuczynienia w karaoke. Inicjatorem akcji jest 42-letni kibic, który podobnie jak wielu Francuzów z niepokojem obserwował brak trofeów dla Mbappé w klubowym sezonie oraz mniej przekonujące występy napastnika Realu Madryt. Dziś te wątpliwości wydają się już odległą przeszłością. Mbappé zdobył na mundialu 6 bramek, pobił rekord najlepszego strzelca w historii reprezentacji i jest owacyjnie przyjmowany przez kibiców. Komentatorzy porównują go nawet do legend francuskiego futbolu, Platiniego i Zidana. Na Cekwaną rosną nadzieje, że kapitan trójkolorowych poprowadzi zespół do końcowego triumfu. Kolejną szansę, by zabłysnąć, gdy Francja zagra w 1/8 finału z Paragwajem. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W północnej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego silny wiatr, lokalnie burze. W dzień opady deszczu, a na wybrzeżu burze. Temperatura przeważnie od 20 do 24 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Pomówmy o tym.

0: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z panią Kingą Dagmarą Siadlak, adwokatką, wiceprezeską Fundacji Aktywna Demokracja, a owa fundacja jest organizatorem takiej akcji, która się działa w Polsce i czasami się też dzieje, Tour de Konstytucja. Dobry wieczór pani.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Ja od razu powiem, że nie tylko się działa i czasami dzieje, tylko jesteśmy w przededniu wyruszenia w kolejną, szóstą trasę po Polsce, także jesteśmy zwarci i gotowi do szerzenia konstytucji cały czas.
0: No właśnie, ja a propos konstytucji, jak pani sądzi, czy takie badania były prowadzone? Ilu Polaków przeczytało konstytucję?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o to, ilu przeczytało, to nie ma nic wspólnego z tym, ilu Polaków zna konstytucję, bo nawet jeżeli się nie przeczytało konstytucji, to nie wyklucza tego, że można ją znać i czuć i rozumieć. I w drugą stronę, to, że się przeczyta raz, dwa, nawet 15, to ja sama wiem ze studiów, bo przecież miałam prawo konstytucyjne, to jak zaczynałam się zajmować konstytucją, to się okazało, że ja kompletnie jej nie znam. W związku z czym to, czy się czytało, nie przekłada się kompletnie na to, czy się ją zna. Jeżeli chodzi natomiast o znajomość konstytucji przez dorosłych Polaków, to jest z tym bardzo, bardzo krucho i zupełnie co innego wynika z deklaracji osób, które twierdzą, że znają konstytucję, a co innego wynika z faktycznego takiego rozeznania, bo takich badań no, trudno przeprowadzać, trzeba byłoby ogólnonarodowy test zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o faktyczną znajomość konstytucji, to jest z tym bardzo, bardzo źle. A jeszcze gorzej jest z naszą oceną, jak myślimy o innych. Wtedy, kiedy myślimy, a czy moi sąsiedzi znają konstytucję? Na pewno nie, ale ja znam. Więc mamy bardzo dobre samopoczucie, natomiast obiektywnie jest znacznie, znacznie gorzej.
0: Z konstytucją i znajomością konstytucji może jest podobnie jak ze znajomością tej największej księgi ludzkości, czyli Pisma Świętego, bo przecież przez lata były utrzymywane dosyć owa księga w tajemnicy przed przeciętnym mieszkańcem ziemi, bo była w wersji łacińskiej, prawda? Dopiero nastąpiły zmiany, języki narodowe i stała się bardziej dostępna. No to było bardzo wygodne wtedy dla rządzących, bo to Pismo Święte było dostępne tylko, którzy byli wykształceni, a cała reszta nie. I być może podobnie jest z konstytucją, że dzisiejsi politycy są bardzo z tego zadowoleni, że my nie znamy tej konstytucji, bo właściwie mogą nam, jak to się mówi potocznie, wszystko wcisnąć.
1: Na pewno jest to sytuacja wygodna dla osób, które chciałyby coś przemycić, co nie jest do końca zgodne albo zupełnie sprzeczne z konstytucją, ewentualnie wmówić nam, obywatelom, że jakaś interpretacja przepisu jest taka, a nie inna. Natomiast taką mam obserwację, że niestety większość polityków też nie zna konstytucji. I to jest dramat, bo...
0: Ale co, nie przeczytali?
1: Nieważne. W ogóle się nie zastanawiajmy, czy oni przeczytali, czy nie, bo to jest dalej kwestia tylko i wyłącznie ich deklaracji. Tylko po wypowiedziach widzimy, że jej nie znają. I to się tyczy nie tylko i wyłącznie polityków na tych niższych szczeblach, ale też tych bardzo wysoko postawionych, bo jak czasami czytam interpretacje, to naprawdę to włos na głowie się jeży i wystarczy zajrzeć do pierwszego z brzegu komentarza konstytucji, żeby się przekonać, że absolutnie taka interpretacja nie ma racji bytu. Więc samo przeczytanie przepisu wyrwanego z kontekstu, bez odniesienia do takiej prostej refleksji, po co ten przepis został ustanowiony, jaką wartość miał chronić, naprawdę nam nic nie daje. Analiza jednego przepisu to jest mniej więcej tak jak oglądanie panoramy racławickiej przez taką rolkę po papierze toaletowym, kawałek po kawałku. No nic nam nie powie o obrazie. Więc absolutnie nie, a ta znajomość jest dramatycznie niska. A moim marzeniem takim by było, które zawsze o tym powtarzam na każdym przystanku Tour de Konstytucja, żeby jak już nie konstytucję, to żeby przynajmniej preambułę sobie posłowie czytali, na przykład przed każdym posiedzeniem Sejmu.
0: Na głos wszyscy.
1: Na głos wszyscy, tak, uroczyście. Myślę, że to by mogło w jakiś sposób przywołać pewne refleksje, których brak ewidentnie na sali plenarnej.
0: No ale to jest bardzo wygodne. Nieznajomość konstytucji i świadomość tego, że my nie znamy tej konstytucji jako społeczeństwo, jako wyborcy, bo proszę sobie wyobrazić,

0: Hipotetycznie zakładam, że my znamy konstytucję jako społeczeństwo. To wtedy na przykład pod Pałacem Prezydenckim nie zbierałoby się kilkaset osób czy kilka tysięcy osób, a tam zbierałyby się miliony osób, które mówiłyby: panie prezydencie, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali prawidłowo wybrani, panie prezydencie, pan narusza konstytucję. I jakby na przykład z 5 milionów gardeł taki okrzyk się wyrwał, to co zrobiłby obecny prezydent Nawrocki?
1: No i tutaj wchodzimy w taki temat, który jest mi bardzo bliski, bo jeżeli wyobrażamy sobie, że obecna władza robi to, co robi dla dobra wspólnego, to to jest zgodne z konstytucją. Ale jak patrzymy na to, co robi, to raczej jest to zgodne ze słupkami poparcia, co jest kolejną smutną konstatacją. Ja bardzo bym chciała, żeby jednak ta definicja polityki powróciła do tego pierwotnego swojego modelu, czyli polityka jako działanie w celu dobra wspólnego, a nie w celu utrzymania bądź zdobycia władzy.
0: I rola służebna wybrańców narodu wobec elektoratu. Bardzo się oburzają w momencie, kiedy pada takie zdanie: rola służebna.
1: To już są kwestie takich naszych naszego wewnętrznego poczucia słowa. Jeżeli my zrozumiemy tą służebność jako służbę narodowi, czyli wyróżnienie tak na dobrą sprawę, to nie będziemy się oburzać i obrażać. Natomiast jeżeli my tą służbę wyobrażamy sobie jako pewnego rodzaju uniżoność i niższą pozycję społeczną, no to stąd bunt. Ale to jest kolejne niezrozumienie tego przepisu konstytucji, który mówi o tym, że władza zwierzchnia należy do narodu. I że ci, którzy rządzą i podejmują decyzje, wykonują to w imieniu obywateli za nasze wspólne pieniądze.
0: Ja sobie myślę tak, że my oczywiście idealizujemy pewne rzeczy. Patrzymy na przykład na konstytucję amerykańską. Jedna strona. Tylko, że tych poprawek multum do tej konstytucji, prawda? Interpretujących bardzo często, albo rozszerzających. No ale w Stanach Zjednoczonych, jak oglądamy filmy, czytamy literaturę dotyczącą Stanów Zjednoczonych, to tam ta rola konstytucji jest bardzo mocna. Rzeczywiście, być może ona jest tylko werbalnie mocna, bo nie mieszkamy w Ameryce. No ale jeżeli oglądamy filmy, to sprawa konstytucji to jest ta najważniejsza, mniejsza dla i państwa amerykańskiego, ale przede wszystkim dla obywatela amerykańskiego.
1: Ale jak już jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, to w momencie, kiedy oglądamy film i wyobraźmy sobie taką scenę, że nagle ktoś zostaje zatrzymany, prawda? Policjant zakuwa go w kajdanki, trzyma jego głowę, żeby pomóc mu wsiąść do radiowozu, to co my słyszymy? My wiemy, co słyszymy, prawda?
0: Wiemy. Tak, prawda? Odczytane z kartki najczęściej.
1: No myślę, że to wszyscy jesteśmy w stanie, nie tylko policjanci w USA, ale też jesteśmy w stanie, masz prawo milczeć i wszystko, co tej pory powiesz, może zostać użyte przeciwko tobie w sądzie.
0: I my masz prawo do adwokata.
1: I masz prawo do adwokata, to jest kolejna rzecz. My wiemy, jakie prawo ma obywatel Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy my wiemy, jakie my mamy prawo przy zatrzymaniu. My wiemy o tym, że są poprawki do konstytucji amerykańskiej. A czy my wiemy, czy nasza konstytucja była nowelizowana? Była dwukrotnie. Ale skąd to się bierze? Stąd, że my te rzeczy, no i obywatele Stanów Zjednoczonych oglądają to na co dzień od lat 60., bo to taka głośna sprawa była, jeżeli chodzi o prawo zatrzymanego, czyli formuła Mirandy. I to jest 60 lat historii kina. A, że od tamtego momentu cały czas praktycznie to pouczenie się pojawia. I my je znamy, pomimo tego, że mieszkamy w ogóle w innej części globu i my je znamy, nie znamy swojego. I tak na dobrą sprawę, a przez to takie sączenie kropla po kropli właśnie w filmie, tam gdzie mamy przede wszystkim sytuację, z którą jesteśmy emocjonalnie związani, albo kibicujemy temu zatrzymanemu, albo wręcz przeciwnie, cieszymy się, że został zatrzymany. My przez te emocje my chłoniemy to nie tylko i wyłącznie umysłem, ale ciałem, emocjami, wszystkim. Więc to zupełnie inaczej zapada w pamięć, jeżeli jest w kontekście. Nie szkodzi, że my przeczytamy, że ktoś nas pouczy, że dostaniemy to pouczenie na piśmie. To przyrzekam, nie zapada w pamięci nikogo, a również studenci prawa uczący się artykułu 244 i 245 Kodeksu Postępowania Karnego mają duży problem, żeby te pouczenia spamiętać. Można nauczyć.

0: leczyć, tylko trzeba to zrobić mądrze i trzeba to zrobić w ten sposób, żeby to ciało tę wiedzę przyjęło, żebyśmy my nie umieli konstytucji, żebyśmy ją czuli i byli nią na co dzień, żeby konstytucja była w nas, w obywatelach. I w tym momencie, wtedy kiedy sobie uświadomimy, że przepisy konstytucji przede wszystkim nie są jakąś zupełną abstrakcją, ale my wykonujemy na co dzień nasze prawa i wolności. Na co dzień wykonujemy obowiązki. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. My żyjemy konstytucją na co dzień. Tylko cała sprawa polega na tym, żeby te dwa bieguny połączyć. To, że my to robimy, z naszym poczuciem, że tego nie robimy. Bo powinniśmy czuć, że faktycznie to jest coś, co towarzyszy nam dokładnie na co dzień.
1: Od 37 lat prowadząc rozmowy w Polskim Radiu, zapraszając prawników, na samym początku w ogóle, tuż po wyborach 89 roku, zadawałem pytanie, czy potrzebna jest edukacja prawna w polskiej rzeczywistości. Wszyscy prawnicy mówią, tak, panie redaktorze, oczywiście, edukacja prawna, bardzo ważna rzecz. Rozmawiałem z wieloma ministrami sprawiedliwości, rozmawiałem z bardzo wieloma profesorami, profesorami prawa. Wszyscy to powtarzają. I z bólem serca konstatuję, że tej edukacji prawnej, bardzo szeroko pojętej, właściwie nie ma. I tu się nasuwa jedno pytanie. Czy wszystkim zależy na tym, żebyśmy na przykład nie znali konstytucji? Bo gdyby wprowadzić pewne elementy uczenia konstytucji już w szkole podstawowej, w starszych klasach, albo na przykład wprowadzić konstytucję do obowiązkowego przedmiotu w liceum, w szkole średniej, ponadto podstawowej. No i wymagać, żeby choć trochę, ja już nie wymagam cytowania artykułów, bo nie o to chodzi, nie na pamięć, tylko poczuć ducha. Poczuć ducha.
0: To ja się pozwolę wyłamać z tego nurtu.
1: Ja to jest pytanie.
0: Powiem,
1: to jest
0: dobrze,
1: pytanie.
0: To ja od razu mówię, że absolutnie nie chciałabym. I to byłoby ogromną szkodą, gdyby wprowadzić faktycznie obowiązek. Lubimy płacić podatki?
1: Nie.
0: Jest jeden
1: to, a propos, Amerykanie też mówią, że przed dwoma rzeczami tak. Się nie ucieknie. Przed podatkami
0: śmierć
1: i śmiercią.
0: Śmierć i podatki, dokładnie. To są te dwie rzeczy. My nie lubimy obowiązków. To jest coś, co nas tłamsi, coś, co nas dociska. Sama kwestia edukacja albo obowiązek znajomości od razu w bardzo wielu osobach postawi kontrę. To jest coś, co ja muszę, coś, od czego się będzie ode mnie wymagać. Tylko pytam, po co? Zadam panu takie pytanie. Pamięta pan taki wierszyk, kto ty jesteś?
1: Tak,
0: Polak,
1: pamiętam.
0: Mamy, tak? Uczyliśmy się tego wszyscy w przedszkolu.
1: Tak. A gdybyśmy moje pokolenie też.
0: I moje, i moich dzieci również. I my to pamiętamy z przedszkola. Gdyby edukację konstytucyjną, ja nie mówię o ilości posłów i senatorów. Ja nie mówię o tym, żeby umieć na pamięć, ile lat musi mieć osoba kandydująca na urząd prezydenta, bo to naprawdę jest kompletnie nieistotne dla codziennego funkcjonowania. Jak potrzebujemy, to ta książeczka naprawdę nie jest jakoś specjalnie gruba, to sobie sprawdzimy. Chodzi o to, żeby zrozumieć zasady działania państwa na takich bardzo podstawowych przykładach, jak działa demokracja, w jaki sposób są pewne mechanizmy kontrolujące, to można wprowadzić już w przedszkolu. Kwestie wartości. Na przykład zapytajmy kogokolwiek na pierwsze lepsze z brzegu wolność, którą mamy. Zazwyczaj pada odpowiedź wolność słowa. No i potem ja pytam, a czy wolność słowa podlega ograniczeniom? Nie, no wolno mi mówić wszystko. A jeżeli byśmy wiedzieli, gdybyśmy od samego przedszkola, wtedy kiedy dziecko nie myśli jeszcze abstrakcyjnie, wtedy kiedy przyjmuje pewne rzeczy za pewnik i wchodzą mu do głowy jako taka prawda oczywista i nienaruszalna, te rzeczy, że podstawowym źródłem praw i wolności przyrodzona i niezbywalna jest godność człowieka, tak? Jest źródłem wszelkich praw i wolności człowieka i obywatela i że jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Żebyśmy my to wiedzieli, że moja wolność kończy się dokładnie tam, gdzie zaczyna się godność drugiego człowieka, to byśmy wiedzieli, że wszystkie inne pozostałe prawa i wolności podlegają ograniczeniu wtedy, kiedy wchodzą w sferę godności kogoś. Dzieci bardzo pięknie czują te rzeczy. Jak kiedyś zostałam zaproszona na taki warsztat w Słupsku,

0: To był warsztat organizowany dla osób zrzeszonych w PSONi. To jest taka organizacja, zakład pracy zajęciowej, nie chcę teraz przekręcić zupełnie nazwy, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ja zostałam tam poproszona, żeby wytłumaczyć konstytucję. No przecież mi się włos na głowie zjeżdżał. Mówię, jak ja mam to zrobić, skoro często prawnicy tego nie rozumieją. Ja byłam całkowicie przerażona tym, jak ja mam to wszystko wytłumaczyć. No i jak zaczęłam z osobami na tym warsztacie rozmawiać, okazało się, że ci ludzie tak pięknie rozumieją sercem i potrafią te podstawowe wartości przefiltrować przez swoje rozumienie świata, to ja, pomimo tego, że naprawdę różne rzeczy widziałam w swoim zawodzie, siedziałam za tym stołem prezydialnym niemalże i łzy kapały mi po prostu jak grochy, bo ja się nie mogłam opanować, bo to było tak wzruszające, że można tak pięknie mówić o tych podstawowych prawach i wolnościach, o tym, co jest dobre, co jest złe, jak to rozróżniać, kiedy, które prawa mają pierwszeństwo. Ja do teraz mówię i mam ziarki na całym ciele, przyrzekam. To było w 2020 roku. Można w sposób piękny tłumaczyć konstytucję. Dzieciom w przedszkolu można trafić do każdego, tylko nie można tego podawać na zasadzie twardych, suchych przepisów. Dlatego, że w tym momencie tracimy bezpowrotnie ducha konstytucji. Bo jeżeli zaczynamy się koncentrować na przepisach i zaczynamy spór wokół interpretacji i tak dalej, to my tracimy grunt pod nogami. To już nie jest fundament, to nie jest to podstawowe nasze prawo, tylko zaczyna się to postrzegać jako narzędzie jakichkolwiek rozgrywek politycznych. Dzisiaj zapytawszy kogokolwiek, czym jest konstytucja, wszędzie usłyszymy, że to jest najważniejsza umowa w państwie. O tym wszyscy wiedzą. Tyle tylko, że ja mam takie poczucie bardzo mocne, że za tym słowem konstytucja nie stoi nic. Jest to dla bardzo wielu osób zupełnie puste pudełko, albo pudełko z po prostu jedną wielką niewiadomą. Wiedzą, że jest ważne, ale dlaczego, po co, gdzie, jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi prawami, jakie są wartości, to tutaj już nam się to totalnie rozmywa.
1: Ja może trywializując i upraszczając powiem tak, że konstytucja mówi nam, że umawiamy się, że będziemy grać w szachy. No to my wiemy, pani mecenas, obydwoje gramy w szachy, ale są tacy, którzy sobie myślą, nie, nie, my nie gramy w szachy. My gramy w piccipolo na żużlu pod mostem Kierbedzia. I tu jest problem.
0: Ale oczywiście, ale w sytuacji, w której my byśmy doskonale wiedzieli, że proponowane prawo jest niezgodne z tym, co przyswoiliśmy do siebie, do wewnątrz, to byśmy mieli doskonałą intuicję. Zadam panu takie pytanie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której prawidłowo wybrany parlament ustanawia ustawę, w której jest napisane, że od 2027 roku prawa wyborcze czynne, czyli możliwość wybierania, będą mieć tylko i wyłącznie blondyni i to do 40 roku życia.
1: Nie łapię się.
0: No, ja też nie. W związku z czym czuję się uprawniona do sformułowania takiej propozycji przepisu. I wyobraźmy sobie, że ta ustawa przychodzi. Rewelacyjna, jeżeli chodzi o cały proces legislacyjny. Wszystko jest, i konsultacje społeczne, wszystko jest okej. Okay. Tak, wszystko jest w porządku, jest podpis prezydenta, super. Pytanie, czy to jest dalej jeszcze prawo? Tutaj wchodzi nam prawda, reguła Radbrucha, która mówi o tym, że w sposób oczywisty niesprawiedliwe prawo jest tak zwanym ustawowym bezprawiem. Prawa nie stanowi. I my dzisiaj jesteśmy bardzo łatwo w stanie rozpoznać, że taka ustawa byłaby no, totalnie z kosmosu i absolutnie bezprawna z konstytucją, z umowami międzynarodowymi, ze wszystkim praktycznie, ponieważ ją czujemy. Gdybyśmy tak samo czuli wartości konstytucyjne i znali relacje pomiędzy nimi, to w momencie, w którym ktoś by nam powiedział, że my mamy obowiązek nosić maseczki na podstawie rozporządzenia, a jest to ograniczenie praw i wolności, które może być tylko i wyłącznie ustawą, to my byśmy wszyscy jako obywatele wiedzieli, że coś tu jest nie tak. I to nie o to chodzi, żebyśmy doskonale znali każdy przepis, bo to nie w tym rzecz. Chodzi o to, żebyśmy my wiedzieli, w którym momencie nam się powinna lampka zapalić, żebyśmy potrafili zadać właściwe pytanie, bo dużo ważniejsze w tym, żeby znać, z rękawa wytrzepać odpowiedź, dużo ważniejsze jest to, żeby umieć stawiać właściwe pytania. To jest kwestia krytycznego myślenia, to jest cały

0: sposób konstruowania społeczeństw i to naprawdę nic nie da wprowadzenia obowiązkowej konstytucji i to jeszcze w ostatnich latach podstawówki albo w liceum, kiedy organizm takiego młodego człowieka jest nastawiony na bunt i neguje totalnie wszystko, co mu mówią dorośli. Więc dlaczego my chcemy uczyć konstytucji w tym wieku, w którym wiadomo, że zostanie to zanegowane? Uczmy wtedy, kiedy nam dzieci wierzą, prawda? Wtedy, kiedy jest to dla nich cudowne i fantastyczne i kiedy można to za pomocą wierszyków, za pomocą piosenek, za pomocą opowiadań, gier, gamifikacja, fantastyczny sposób nauki. Można to uczynić elementem DNA każdego Polaka. Fakt, że będziemy musieli bardzo długo poczekać, ale można. Kolejny pomysł, który mi przyszedł do głowy, bardzo trudny do przedstawienia administracyjnie, ale super. Przynajmniej ja mam takie poczucie. Gdybyśmy na przykład mieli ulicę prawa wolności, ulica wolności sumienia, ulica albo plac prawa do prywatności i tak dalej, my w tym momencie byśmy zupełnie inaczej to widzieli. Dzisiaj nawet po ukończonych studiach, pomimo tego, że w programie jest prawo konstytucyjne, prawnicy też nie znają konstytucji i to jest straszne. A to można zmienić.
1: I myślę sobie tak, że warto jest znać konstytucję, bo gdyśmy znali konstytucję, to politycy nie mogliby tak szaleć, bo by wiedzieli, że po drugiej stronie są ludzie, obywatele, elektorat, który może pogrozić palcem i powiedzieć hola, hola, konstytucja, my umiemy, znamy, wiemy jak interpretować. A ponieważ wiedzą o tym, że nie bardzo nasza znajomość w tym temacie jest rozwinięta, no to mamy co mamy. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję
1: pani
0: pięknie.
1: Mecenas Kinga Dagmara Siadlak była dzisiaj państwa i moją gościnią.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Port dziś kopalnia jest, jutro może nie być. Lubelscy górnicy o sobie, pracy, transformacji energetycznej i przyszłości. No i dzisiaj zajmiemy się tym tematem. Przede wszystkim porozmawiamy o tym, dlaczego akurat ta kopalnia węgla, no i jakie są wnioski, co mówią górnicy. A w studiu autorki projektu Karolina Walat i Iwona Bojadziejewa, Zespół Wsparcia Sprawiedliwej Transformacji w Fundacji Instrat. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Górnicy i hasło odchodzimy od węgla to zawsze budzi dużo emocji. Wszyscy górnicy się denerwują na pewno, jak słyszą to hasło, no bo to oznacza, że być może stracą pracę, a jak wiadomo, każdy, kto stoi przed takim wyzwaniem, że może nie być od jutra roboty, no to nie jest zadowolony. Dlaczego akurat panie postanowiłyście oddać głos tym górnikom z Bogdanki?
4: Jako Instrat od lat działamy w regionach węglowych. Tych regionów w Polsce mamy kilka. Jak myślimy w ogóle górnictwo węgla kamiennego, to zazwyczaj myślimy o Śląsku, tak? Bo tam mamy zlokalizowanych najwięcej kopalń. Śląscy górnicy są też jakoś najbardziej chyba widoczni w debacie publicznej.
3: A o Lublinie nie wiemy i nawet nie myślimy, że tam może być kopalnia.
4: No właśnie, wręcz nasi respondenci opowiadali nam, że czasami ludzie w Lublinie nie wiedzą, że pod Lublinem jest całkiem dobrze prosperująca i zatrudniająca ponad 6 tysięcy osób kopalnia, więc właśnie to nie jest wiedza powszechna. Tym niemniej od lat 70. właśnie na Lubelszczyźnie działa kopalnia węgla kamiennego. Przez lata i w zasadzie dalej traktowana jest jako najbardziej wydajna w Polsce kopalnia. Kopalnia Bogdanka nie otrzymuje żadnych dopłat z budżetu państwa. To też trzeba zaznaczyć. To jest bardzo szczególna kopalnia węgla kamiennego, bo o ile śląskie kopalnie od kilku lat otrzymują znaczne dopłaty z budżetów, w ubiegłym roku to było nawet ponad 8 miliardów złotych, to Bogdanka jest w stanie jeszcze samodzielnie funkcjonować na rynku, co jest zresztą też źródłem dumy lokalnych górników. Panują tam też względnie bezpieczne warunki, więc jakby specyficzny przypadek.
5: Przede wszystkim właśnie to, co powiedziała Iwona, skupiłyśmy się też na Bogdance ze względu na peryferyjność, też trudną sytuację na rynku węgla, która, jak Iwona powiedziała, mimo że kopalnia jest rentowna, to jednak te dopłaty i niesprawiedliwy system, który w tym momencie mamy, wpływa także na Bogdankę. Powoduje także, możemy o tym powiedzieć, lęki i obawy wśród górników z Lubelszczyzny i właśnie to im chciałyśmy oddać głos, aby to oni opowiedzieli nam o tym, jakie nastroje panują w kopalni, ale także w regionie, w którym mieszkają.
4: Tak i ostatni jeszcze taki czynnik motywacyjny dla nas to fakt, że region kopalni Bogdanka nie otrzymuje wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

0: który od kilku lat, to jest duży fundusz unijny właśnie skierowany do regionów, które mierzą się z odejściem od węgla. Ten fundusz trafia do pięciu właściwie polskich regionów węglowych, ale nie trafia na Lubelszczyznę, która już jakby będąc względnie peryferyjnym i też mniej troszeczkę rozwiniętym regionem, no może się potencjalnie mierzyć z trudnościami, jeżeli kopalnia będzie redukowała wydobycie i zatrudnienia.
1: Ale mimo tego braku dopłat Bogdanka uchodzi za jedną z najbardziej efektywnych kopalń w Polsce, czyli tak sobie dobrze radzi, mimo że nie ma wsparcia.
0: Zgadza się. I rzeczywiście koszt produkcji węgla w tej kopalni jest w tym momencie najniższy w kraju. Mimo to fakt, że śląskie kopalnie są dotowane, sprawia, że mogą sprzedawać węgiel właściwie po kosztach, co sprawia, że Bogdance jest coraz trudniej konkurować na tymże rynku węgla.
1: No dobrze, ale my cały czas mówimy o tym, że od węgla powinno się odchodzić, że nie jest to ekologiczne paliwo, że powinniśmy stawiać na odnawialne źródła energii, że ten węgiel to jednak nie jest to, w co powinniśmy inwestować. No i być może te kopalnie zamykać. I z tego raportu wynika, że górnicy wcale z tej Bogdanki wcale nie są jakoś przeciwni. To znaczy mają problemy, mają pytania. Co dalej?
2: Tak jak dokładnie pani powiedziała, górnicy nie są przeciwni transformacji energetycznej, ale nie akceptują obecnej sytuacji i sposobu, w jaki ona jest prowadzona. Tutaj główne właśnie zarzuty mówili o tej braku informacji, braku jasnego planu, braku jasnego harmonogramu, a także braku alternatyw, zarówno w kontekście takim technologicznym. Tutaj często przywoływali atom jako coś, co mogłoby być godnym zastępcą węgla, ale także lokalnie na miejscu tutaj przywoływali głównie brak alternatyw w postaci miejsc pracy oraz w ogóle perspektyw i wizji na region.
0: Pytałyśmy też naszych rozmówców o to, jak właściwie według nich powinna wyglądać sprawiedliwa transformacja, bo mówili nam, że to, co obecnie się dzieje, to ich zdaniem nie jest proces sprawiedliwy. To jakby oni na razie nie widzą jakby żadnych właśnie pomysłów na to, jak ten region mógłby wyglądać w momencie, kiedy odejdziemy od węgla. A jednocześnie wizja tej sprawiedliwej transformacji, którą oni nam przedstawiali, nie jest szczególnie, ani powiedziałabym, skomplikowana, ani też nie odbiega od tych oficjalnych narracji, które mamy w Unii Europejskiej i też na poziomie krajowym właśnie na temat tego, czym powinna być sprawiedliwa transformacja. Nikogo nie zostawiamy z tyłu, jeżeli odchodzimy, jeżeli dana branża jest wygaszana, w tym przypadku branża węglowa, zastępujemy ją jakimś, tworzymy jakieś nowe specjalizacje w tych regionach, tak żeby ludzie po prostu mogli godnie żyć i pracować. I dokładnie tego domagali się górnicy, z którymi rozmawiałyśmy. Chcieli utrzymać możliwość pracy, która będzie stabilna, która będzie dawała im wystarczające wynagrodzenie, takie, które po prostu pozwoli im utrzymać swoje rodziny na godnym poziomie. I mówili też o tym, że to powinna być praca na miejscu, tak? Bo czują
1: nie chcą
0: się
1: opuszczać
0: nie chcą opuszczać swojej okolicy. Czują się bardzo związani z miejscem, w którym mieszkają. I ta wizja migracji za chlebem, no jest dla większości z nich po prostu
1: niesprawiedliwa.
0: Lęk.
1: No to tak, jest i to, a niesprawiedliwość. Bo dlaczego
0: tak.
1: Ja mam szukać innego miejsca do życia ze względu na brak pracy? No ale jakie to mogłyby być zajęcia w zamian za pracę w kopalni? Umówmy się, to nie jest lekka praca i też nie każdy górnik jest szczęśliwy, podejrzewam, musząc wychodzić na szychtę i rzeczywiście spędzać długie godziny pod ziemią, więc może i też byliby zainteresowani jakąś mniej wyczerpującą pracą, mniej wyczerpującym zajęciem. Tylko co, no nagle teraz wymyśleć jakiś nowy biznes dla takiej ilości ludzi?
2: Jest to niewątpliwie ciężka praca, która wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem. Jest to także praca fizyczna, która tak naprawdę odbywa się pod ziemią, czyli tak osoby, które pracują pod ziemią. Górnicy są odcięci całkowicie od świata, nie mogą kontaktować się ze swoją rodziną. Jest też no, tak naprawdę ogromne zagrożenie właśnie jakimiś wypadkami.
1: No niebezpieczne dla zdrowia w ogóle.
2: Tak,
1: taki
2: tak,
1: wpływ
2: tak.
1: Przebywania w takich miejscach, te pyły wszystkie, to też nie jest
2: tak,
1: korzystne
2: to także
1: dla zdrowia w dłuższej perspektywie.
2: Tak, to także właśnie pojawiało się w naszych rozmowach. Nasi rozmówcy przedstawiali to jako transakcja, to znaczy w tym momencie pracuję w bardzo ciężkich warunkach, poświęcam swoje życie, nawet czasem zdrowie, w zamian za godne wynagrodzenia, a także po prostu stabilną pracę, która pozwala na utrzymanie mojej rodziny. Jednym też z ważnych wątków, które właśnie pojawiły się w naszych rozmowach, były wcześniejsze emerytury. To znaczy przez tą transakcyjność, o jakiej mówiłam, i tą duży wkład zdrowia, które właśnie górnicy w to wkładają w swoją pracę. Jednym z takim tak naprawdę ogromnym celem było likwidacja pracy ze swojego życia, jak najszybciej jest to możliwe. Oni tak naprawdę z dużym utęsknieniem mówili o wcześniejszej emeryturze i tym, że często po prostu nie mogą się tego doczekać i będzie to swoista nagroda za ciężkie przepracowane lata w niebezpiecznych warunkach.
1: No ale to mówimy o tych starszych górnikach, bo podejrzewam, że to trochę działa z pokolenia na pokolenie, że to jest też tradycja rodzinna, że tata był górnikiem, dziadek był górnikiem, to ja też będę.
0: Tak, rzeczywiście kilka osób wśród naszych rozmówców pochodziło z rodzin,

0: górniczych i jakby oni od dziecka po prostu wzrastali w tym środowisku, tak? I opowiadali też o tych tradycjach górniczych, o orkiestrze, która rano w Barburkę właśnie defiluje ulicami miasta Łęczna, więc zdecydowanie w ogóle też ta praca ma taki bardzo silny wymiar tożsamościowy, tak? I ona też dostarcza jednak sens, w tym sensie, że nawet jeżeli spalanie węgla ma oczywiście bardzo negatywne skutki dla klimatu, tak? I dlatego musimy z tego zrezygnować, no to jednocześnie te osoby mają poczucie, że gdzieś tam przez lata gwarantowały to bezpieczeństwo energetyczne kraju i ta praca no po prostu...
1: Dawała satysfakcję też trochę.
0: Na pewno i też dawała nam prąd w gniazdku, tak? Więc to jakoś jest, to jest bardzo istotne, aczkolwiek część rozmówców też wspominała, że w kopalni znalazła się trochę przypadkiem, to znaczy to nie jest tak, że oni marzyli o tym, żeby pracować, żeby spędzać całe dnie pod ziemią, jeszcze weekendy również pod ziemią, ale po prostu na miejscu nie ma sensownych alternatyw. Część z nich parała się jakimiś innymi zawodami w przeszłości, ale na przykład często były to niestabilne formy zatrudnienia, jakieś właśnie czasowe kontrakty, a Bogdanka jednak oferuje bardzo atrakcyjne warunki pracy. Nie mówię tylko o wynagrodzeniu, ale tym, że po prostu jest to praca stabilna, wiadomo, że ona będzie, że można wziąć kredyt.
1: Znaczy nie wiadomo, tak? Czy będzie w przyszłości, ale do
0: bardzo
1: tej pory
0: słuszna,
1: było wiadomo, że
0: bardzo
1: będzie.
0: Słuszna uwaga, tak? I tutaj nawiązanie znowu do tytułu naszego raportu Dziś kopalnia jest, jutro może nie być, bo jest to dokładnie też parafraza z cytatu. Właśnie, ta stabilność, która do tej pory była, ona zaczyna bardzo się kruszyć i chwiać. Tak, tak. A tak jak też wspomniała Karolina, tych alternatyw obecnie jest niewiele. Bogdanka należy do największych pracodawców na Lubelszczyźnie, a zwłaszcza właśnie w okolicach powiatu łęczyńskiego, więc no, te możliwości w tym momencie są ograniczone. Są podejmowane próby teraz na miejscu między innymi burmistrz miasta Łęczna wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu podpisali taki list intencyjny dotyczący tworzenia strefy inwestycyjnej na miejscu, przy czym no, to jest taki proces naprawdę rozłożony na lata, jeżeli w ogóle uda się go zrealizować i też przyciągnąć inwestycje. No i tutaj znowu bardzo ważna rzecz. My, jakby nam, jako też zespołowi Wsparcia Sprawiedliwej Transformacji, bardzo zależy na tym, żeby też te nowe inwestycje, które ewentualnie pojawią się w regionie, gwarantowały właśnie dobrej jakości miejsca pracy, z dobrym wynagrodzeniem, stabilnością i też potencjalnie może poprawiające też albo lokalnie jakość życia, albo też wpisujące się w założenia właśnie gospodarki takiej zeroemisyjnej, tak? Tutaj być może jakaś produkcja komponentów, właśnie czy to do energetyki odnawialnej, czy nie wiem, nawet takich pomp ciepła, czy czegoś takiego. Myślę, że to by były bardzo, bardzo sensowne kierunki.
1: Karolina Walat i Iwona Bojadziejewa, Zespół Wsparcia Sprawiedliwej Transformacji w Fundacji Instrat, były gościniami audycji. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Powtórka programu. Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. Jest mi niezmiernie miło, że dziś w Polskim Radiu 24 pani Olga Szemlej, pionierka jogi twarzy i właściwie prekursorka takiego myślenia o well-agingu, a nie antyprocesom starzenia i jakiejś walce. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że tu mogę być.
4: Właściwie od tego nawet chciałam zacząć. Dlaczego lepiej myśleć i robić coś w stylu well-agingu niż anty-agingu?
2: To bardzo dobre pytanie. Jeśli wychodzimy z punktu krytyki i poprawiania, to generujemy napięcia na bardzo wielu poziomach. Dbanie o urodę jest przyjemnością, jest radością, przynajmniej takie powinno być. Dlatego joga twarzy wpisuje się w takie myślenie o tym, że idziemy pod rękę z czasem.
4: A nie walczymy wbrew niemu. Nie męczymy się, nie walczymy, nie wojujemy.
2: Bo tak naprawdę trudno jest coś zawojować. Nawet jeżeli byśmy twarzy dały ładniejsze, powiedzmy, rysy, czy brak podwójnego podbródka, to napięcia w twarzy są czymś, co nasz mózg czyta zupełnie bezbłędnie. I wiemy też z badań takich percepcyjnych, czyli tego, jak my postrzegamy innych i jak inni postrzegają nas, że twarze spięte tak naprawdę nie potrafią nas zauroczyć, choćby były idealne.
4: No, to bardzo ciekawa myśl i mam nadzieję, że dobre otwarcie naszej rozmowy
5: Mówi się, oczy są zwierciadłem duszy. A czy to nie jest tak, że twarz jest trochę odbiciem tego, co dzieje się w naszym organizmie i pewnym dowodem procesów, które zachodzą w naszym organizmie, takim trochę barometrem naszego zdrowia?
2: Twarz rzeczywiście

0: jest zwierciadłem wszystkich procesów, które zachodzą w organizmie i hormonalnych, i działania układu pokarmowego, i oczywiście naszej psychiki. Tak naprawdę wszystko musi grać, żeby twarz wyglądała atrakcyjnie i przede wszystkim, żebyśmy my się z nią dobrze czuły. I dlatego właśnie joga twarzy i automasaż, który jest elementem właściwie niezbędnym tej praktyki, wpisują się w taki szerszy kontekst dotyczący naszego ciała. Dlatego ja, czy w książce, czy w swojej takiej komunikacji na co dzień, muszę zwracać uwagę i na oddech, i na jakość snu, i na jakość odżywiania, i mnóstwo innych czynników, które są niezbędnymi składowymi naszej urody, ale rzeczywiście to, co oferuje może szczególnego joga twarzy, to to, że zajmujemy się mięśniami naszej twarzy, które nie chodzą na siłownię.
1: A, no właśnie, bo ja powiem tak, każdy, kto interesuje się jogą, nazwisko pani Olgi Szemlej zna doskonale i pojęcie jogi twarzy, ale dla kogoś, kto jogą się nie zajmuje, no to jakieś takie dziwne może mieć wyobrażenie, jak to joga twarzy. Jakieś asany po to, żeby tą twarz nieco odmienić, odmłodzić?
0: Tak, właściwie to tak, bo mięśnie nie kończą się na obojczykach. A mięśnie twarzy są bardzo specyficzne, bo są takim naszym rusztowaniem antygrawitacyjnym i dokładnie tak samo jak wszystkie mięśnie naszego ciała lubią ruch i to ruch zarówno wzmacniający, jak ruch relaksujący, dlatego że twarz jest też często ofiarą napięć, bardzo je pokazuje, a więc równie ważną rolą jogi twarzy, jak wzmacnianie właśnie tego rusztowania, unoszenie rysów twarzy, definicja rysów twarzy, jest relaksowanie tych napięć chronicznych, czyli na przykład żuchwy. To ocenia się, że nawet ponad 70% naszego społeczeństwa właśnie zaciska albo wręcz zgrzyta w nocy. Te napięcia odczuwamy też i w czole, w postaci lwiej zmarszczki i tak dalej. A więc kwestia jest taka i estetyczna, i właśnie idąca znacznie głębiej.
1: No, czyli nie mówimy już o jakiejś ciekawostce, takim dodatku do rozmaitych rzeczy, które można ze sobą robić, tylko bardzo poważnej jednak metodzie radzenia sobie z rozmaitymi, no także zdrowotnymi problemami.
0: Zdecydowanie, to jest terapia, a metoda joga twarzy jest zresztą jedyną polską metodą, która ma certyfikat fizjoterapii. No bo jak to jest z tą jogą twarzy?
1: Joga twarzy nie narodziła się wczoraj ani przedwczoraj. To jest taka technika, z tego co wiem, oparta o kilkunastoletnie wręcz doświadczenie, o badania prowadzone między innymi w Cambridge University. Czyli już nie mówimy o ciekawostce, tylko o faktycznie pewnej metodzie radzenia sobie z tymi problemami zdrowotnymi. Co warto wiedzieć, na co zwracać uwagę? Niektórzy mówią, to co się z nami dzieje, to jak wyglądamy w dużej mierze, to jest zasługa genów i czasami warto popatrzeć, jak wyglądała mama, babcia, to znaczy, że to się z nami też stanie.
0: No genetyka ocenia się, że to jest około 7% tak naprawdę całości. To jest ważne 7%, ale reszta tak naprawdę w dużej mierze zależy od nas i od trybu życia. I rzeczywiście 10 lat temu joga twarzy wchodziła do Polski i była takim kuriozum, które budziło życzliwe zainteresowanie, ale rzeczywiście wydawało się takie dziwne. To co, to ja mam się sama masować? Ale jak? Ale czym? Przecież mogę pójść do gabinetu albo ćwiczenie twarzy, to co to będzie? To będzie robienie dziwnych, śmiesznych min.
1: Dziwne miny, tak.
0: Owszem, uprzedzam, że będzie robieniem śmiesznych min, dlatego że jak napinamy udo czy biceps, to nie ma w tym nic śmiesznego. Rzeczywiście jak działamy z twarzą, to czasami wygląda to jak zabawa przedszkolaka. Ale już teraz świadomość tego, czym jest joga twarzy, rośnie. Przede wszystkim dlatego, że ta technika udowodniła, że, mówiąc kolokwialnie, dowozi, że rzeczywiście działa. Bo na początku było mnóstwo pytań, ale co mi to da? Teraz już dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy kobiet spróbowały, zachwyciły się, poleciły przyjaciółkom albo przyjaciółki, zobaczyły, że rzeczywiście warto spróbować. Już wiemy, jak długo ćwiczyć, że nie jest to kolejny ciężki, trudny, żmudny obowiązek, który musimy wpisać.

0: wpisać w swój dzień, bo to są krótkie praktyki, ale takie dobrze obmyślone i wpisane właśnie w cały system dbania o siebie, więc joga twarzy się sprawdziła i coraz bardziej się rozpowszechnia. Teraz jest wręcz szaleństwo na punkcie automasażu, bo mamy i efekty wizualne, i mamy naprawdę cudny relaks.
1: W radiu siłą rzeczy my no nie pokażemy, musimy opowiadać. Musimy opowiadać czasami o dziwnych minach, które się robi. Robi się je na zajęciach, kiedy panie, bo to z reguły są panie, uczą się tego, jak opanować te podstawowe asany jogi twarzy. Bo oczywiście praktykują później w domu, więc zadziwiają domowników tym, co ze sobą wyczyniają, a jeszcze czasami do tego dochodzą różne rekwizyty, bo ja pamiętam z zajęć jogi twarzy. Jakąś łyżeczkę, a to ołówek, który gdzieś tam był takim rekwizytem pomocnym.
0: Jerzyki, kamień gouache.
1: No właśnie, co się tam robi?
0: Co się tam robi? Myślę, że najważniejsze jest to, że joga twarzy jest reakcją na taką naskórkową pielęgnację, która nie przynosi nam już spodziewanych efektów. Szczególnie w pewnym wieku okazuje się, że nawet dobre serum czy dobry krem nie wystarczy. Dlaczego? Dlatego, że skóra jest tak naprawdę tą ostatnią warstwą, naszym interfejsem ze światem, ale jest super ważne to, co się dzieje pod nią. I właśnie takim rusztowaniem są mięśnie, na których skóra musi się układać. Mamy również struktury tłuszczowe, z którymi też możemy pracować dzięki masażowi, czyli sięgamy głębiej. Sięgamy pod ten interfejs i to jest coś, czego tak naprawdę nie potrafi żadna inna technika. Nie potrafi tego medycyna estetyczna. To jest bardzo dla jogi twarzy specyficzne. Co jest pocieszające, to no, praktyka jest bardzo miła, ale wiadomo, że my mamy mało czasu. To są maleńkie mięśnie. Mięśnie mimiczne są malutkie, także nam wystarczą dosłownie 3 minuty takiego ukierunkowanego działania, żeby mieć już dobre efekty. Dlatego, że szczególnie z czasem obserwujemy wiotczenie mięśni, ale też powstawanie napięć, które się utrwalają, przemieszczanie się tych poduszeczek tłuszczowych i tutaj tak naprawdę no, nie ma innych sposobów, żeby zadziałać.
1: Ale jak to? A ja myślałam, że właśnie skalpel, że medycyna estetyczna, że igły są, no powiedziałabym, skuteczniejszą i trwalszą metodą.
0: One robią co innego. Także tutaj świat jogi twarzy się podzielił tak naprawdę na zwolenniczki 100% naturalnych działań i na panie, bo tak, rzeczywiście to głównie panie, które łączą te techniki. Każde tak naprawdę jest dobre, o ile nie jest oceniające w stosunku do tego drugiego obozu. Ale nie ma nic cenniejszego niż nasze własne ukrwienie. To jest szereg procesów, o których bardzo lubię mówić i chciałabym tutaj nawet wejść w technikalia, ale nie będę tego może naszym słuchaczom robić. Ale rzeczywiście to odżywienie od wewnątrz, poprzez doskonałe ukrwienie codziennie. I to jest klucz. Tego się nie da zamknąć w pudełeczku, w słoiczku, w tubce. Tak samo działanie układu limfatycznego. To jest coś, co my sobie przekładamy w głowie szybciutko na brak opuchlizn bądź ich występowanie. Tutaj też nie da się tak naprawdę z nimi poradzić żadną inną metodą, bo to właśnie mięśnie są takim stymulatorem dla układu limfatycznego. Mięśnie, oddech. Dlatego musimy tutaj podejść holistycznie, żeby to nie było zaklepywanie problemów.
1: Skóra, mięśnie. Słyszę również o poduszeczkach tłuszczowych. Większość osób chciałoby się ich pozbyć, odchudzając się, ale jak rozumiem, one mają swoje znaczenie, zwłaszcza w pewnym wieku i zwłaszcza na twarzy.
0: Pozbywanie się ich to byłby ogromny błąd. I to jest jedna z rzeczy, którą często tłumaczę, dlatego że jak pojawia się czasem w okresie perimenopauzy czy po menopauzie taka uparta oponka tłuszczowa na brzuchu, to myślimy sobie, aha, to jest czas na restrykcyjną dietę typu 1200 kalorii. Ale niestety, co się często okazuje, to pierwsza chudnie twarz i traci tak naprawdę...
1: Fasada opada nam z trzaskiem wtedy, tak jak w piosence z kabaretu starszych panów.
0: Bardzo, bardzo trafny cytat. Rzeczywiście tak to jest.

0: I często ta uparta oponka tam się utrzymuje, a twarz rzeczywiście traci podporę, szczególnie w okolicy policzków, które decydują o tym, jak twarz odbija światło. I to są i mięśnie, i struktury tłuszczowe. A co ciekawe, to kiedy i tak powoli wytracamy te struktury tłuszczowe, to mięśnie przejmują ich funkcje. Na przykład na czole, na skroniach mamy takie poduszeczki, które nam unoszą brwi. Wtedy, kiedy one się zmniejszają, to ćwiczenia zaczynają spełniać te funkcje właśnie unoszenia brwi, górnej powieki i to przynosi naprawdę ogromną satysfakcję i to nie kosztem jakiejś szalonej pracy. Dlatego to zdrowie metaboliczne, o którym wcześniej wspomniałam, to jest taki sposób hakowania tych kodów młodości.
1: Czyli piękno na talerzu.
0: Czyli piękno na talerzu, czyli nie chudniemy gwałtownie, czyli mamy strategię nie włączania odpowiedzi insulinowej, czyli nie podjadania po prostu. Jeżeli dbanie o figurę, bo to jest bardzo wskazane, to poprzez raczej ćwiczenia i świadomość tego, jak działa metabolizm. A więc nastawiamy się właśnie na coraz większą świadomość całego naszego funkcjonowania po to, żeby twarz pokazywała te efekty.
1: No to faktycznie, to nie jest ante, tylko to jest well po prostu.
0: To jest well. To jest well, tym bardziej, że kiedyś godziliśmy się z upływem czasu inaczej, nie chcę powiedzieć, że lepiej, ale nie oczekiwaliśmy też ani takiej sprawności, ani takiej atrakcyjności. I nie bez kozery mówi się, że dziś 50 to jest nowa 40 czy 35, bo my rzeczywiście jesteśmy w stanie wyglądać lepiej, ale więcej oczekujemy, że będziemy tańczyć, że będziemy spędzać aktywnie urlopy. Mamy po prostu od swojego ciała i twarzy znacznie większe oczekiwania.
1: To już wiem, że joga twarzy, gdyby ją w jakikolwiek sposób usiłować zestawić z medycyną estetyczną, to są to powiedzmy uzupełniające i nie wchodzące sobie w drogę dwie metody. A jeśli chodzi o jogę twarzy i całą kosmetologię z nowoczesnymi substancjami, które gdzieś tam wnikają, rozumiem, że to na tej samej zasadzie. To jest uzupełnianie się, ale zupełnie inne możliwe oczekiwane efekty.
0: Ja myślę, że warto łączyć te techniki z jednym założeniem. Joga twarzy jest bardzo blisko natury. Jogą twarzy wykonywaną poprawnie można dużo dobrego zrobić, a praktycznie nie sposób zrobić sobie krzywdy. Jej efekty też są miarowe, rozłożone w czasie i to jest tak naprawdę ogromny bonus. Ja rozumiem, że w naszych czasach chcemy szybko, ale jeśli coś się nie uda w medycynie estetycznej, to,
1: no to
0: problem
1: niestety
0: jest
1: efekt zostaje
0: bardzo,
1: na
0: bardzo
1: długo
0: poważny. Więc my dlatego stawiamy na świadomość wszelkich mechanizmów, które służą naszej urodzie, żeby móc wybrać świadomie, bo część technik jest fantastycznych, a część ja bym odradzała.
1: Ale powiedziała pani, mówiąc o samych ćwiczeniach, że to wystarczy niewiele. Czasami kilka minut dziennie, więc niewielki wysiłek, znajomość techniki, ale niewielki wysiłek. Czyli to nie jest tak, że trzeba praktykować 4, 5, 6, 7 razy w tygodniu po minimum 30 minut?
0: Absolutnie nie. Bo to są małe mięśnie, które szybko reagują. I to, co jest tutaj piękne, to że tak naprawdę włączamy odpowiedź regeneracyjną. I dla naszego układu krwionośnego, włączając to mikrokrążenie w twarzy, które jej nadaje piękny, zdrowy koloryt i po prostu przedłuża młodość skóry, bo ją odżywia. I włączamy, jak takim włączniczkiem, staramy się ani nie wchodzić w dzień, ani nie iść spać z napięciami.
1: Łatwo powiedzieć.
0: Łatwo
1: w stresującej sytuacji.
0: Ale też nie tak trudno temu zaradzić. I wtedy, kiedy my już się zajmujemy zupełnie czym innym, to te wszystkie układy po włączeniu odpowiedzi relaksacyjnej i regeneracyjnej zaczynają na nas pracować.
1: Ale rozumiem, że i tak trzeba pracować dosyć systematycznie. Ja mam przed sobą książkę pani Olgi Szemlej, Joga twarzy na 365 dni. Jednak 365 dni powinniśmy o swojej twarzy myśleć. Rozumiem, że na różnych płaszczyznach.
0: Owszem, ale któż jest dla nas ważniejsze niż my same? I my się chyba zaczynamy tego uczyć. Przynajmniej pokolenie 40-50-latek przestaje się wreszcie

się czuć winne, że poświęca sobie czas. Z tego, co ja zauważyłam, to młodsze dziewczyny tego problemu nie mają, a my musimy się uczyć. Ta reguła

0: jak znamy te pierwsze elementy, pierwszym elementem tak naprawdę jest postawa. Już samo to, jak przestaniemy się garbić, twarz z czasem się zmienia. Osoba, która przypilnuje przez miesiąc tego, żeby w większości sytuacji życiowej mieć prawidłową postawę, już będzie wyglądała inaczej, do tego stopnia, że otoczenie będzie reagowało.
1: I to są te przyczepy mięśniowe wyżej niż czasami myślimy.
0: Tak jest. Jeżeli do tego dodamy zdrowy ruch, to też mamy zagwarantowane, że nasz układ limfatyczny będzie sobie radził, a że skóra będzie ukrwiona. I powtarzam, my się do niedawna jeszcze skupialiśmy głównie na kosmetyce, która jest ważna, ale jest jednak czymś zewnętrznym, a to, co się dzieje od wewnątrz, najmocniej wpływa na twarz. Dobry sen. Znowu, jak się wysypiamy, nasza twarz wygląda zupełnie inaczej. I jak zidentyfikujemy główny problem, na przykład napięcia w danej partii twarzy, i uda nam się, go zlikwidować, zmodyfikować te ścieżki nasze neuronalne, to naprawdę mamy nową twarz. I to stanowi też natchnienie do tego, żeby iść jeszcze kawałeczek dalej i jeszcze kawałeczek dalej. I często zaczyna nas to fascynować i sprawiać coraz większą radość, bo masaż jest ogromną przyjemnością, a automasaż też nią jest. I w dodatku, co tutaj myślę, o czym warto wspomnieć, to, że robimy to na własnych zasadach, wtedy, kiedy możemy i chcemy. Jest to też metoda, która kosztuje niewiele albo nic. Także tutaj dużo przemawia za tym, żeby spróbować, zakochać się i potem już pójdzie z górki.
1: Gościem audycji Samozdrowie była pani Olga Szemlej, pionierka jogi twarzy w Polsce, i o jodze twarzy właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest szansa na zażegnanie sporu z Kijowem. Do Warszawy przylatuje szef ukraińskiej dyplomacji. Po SOR-ze to działalność prosektorium jest pod lupą prokuratury. Wrócimy do sprawy Szpitala Południowego. Będzie też o gigantycznej karze dla Google'a. Firma przegrała spór z Komisją Europejską, ma zapłacić ponad 4 miliardy euro. Minęła szósta, Aleksandra Kozera, zapraszam. W Warszawie dojdzie dziś do spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Informację potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. A szczegóły ma dla nas Jan Olęcki.
4: Do wizyty dochodzi po ostatnim pogorszeniu stosunków między Warszawą a Kijowem. Napięcia wywołały decyzje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczące uhonorowania jednostek wojskowych nawiązujących do tradycji UPA oraz dyskusji wokół przyjętej przez ukraiński parlament ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Polsce pojawiły się obawy, że w przyszłości mogą zostać w nim upamiętnione także osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach.
3: A według nieoficjalnych informacji szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha ma przedstawić propozycję zażegnania trwającego sporu o upamiętnienie przez władze w Kijowie nacjonalistów z UPA. O szansę na pojednanie spytamy gości poranka. Po informacjach o 7 będzie z nami Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, a po 8 Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy. Jest nowe postępowanie w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Tym razem prokuratura wzięła pod lupę działalność koordynatora prosektorium. Według ustaleń dziennikarzy mężczyzna miał handlować zwłokami, bezcześcić ciała zmarłych i wyłudzać pieniądze od rodzin. Po ujawnieniu sprawy koordynator stracił stanowisko, prokuratura wszczęła postępowanie, a politycy domagają się wyjaśnień. Więcej o tym Klaudia Wróblewska.
5: Jak ustalili dziennikarze portalu Onet.pl, koordynator prosektorium żądał pieniędzy za czynności, które według prawa nie powinny być dodatkowo płatne. Miał też utrudniać odbiór ciała osobom, które nie chciały zapłacić. Wszystkie doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny zostać dogłębnie wyjaśnione, uważa minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
6: Teraz są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu.
5: Na razie jest postępowanie sprawdzające w kierunku łapowania szachownictwa menedżerskiego i znieważenia zwłok, o czym poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
6: Materiał dowodowy pozwala jedynie na wszczęcie czynności sprawdzających, natomiast nie pozwala na tym etapie na wszczęcie

0: śledztwa.
1: W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są już śledztwa dotyczące m.in. organizacji pracy SOR-u oraz rozliczeń związanych z działalnością byłego koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: W informacjach zagranicy i wciąż rosnąca liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według najnowszego raportu służb zginęło 2595 osób. Do trzęsienia doszło 9 dni temu, a ratownicy wciąż przeczesują gruzy budynków. Zdarzają się cuda. Wczoraj służbom udało się wydostać na powierzchnię mężczyznę, który spędził ponad tydzień pod gruzami. 40-letni Herman był przytomny, utrzymywano z nim kontakt, podawano wodę i jedzenie. Ratownicy wydobywali go 114 godzin. 4 miliardy euro kary dla technologicznego giganta. Google ostatecznie przegrał spór z Komisją Europejską dotyczący systemu Android. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej utrzymał w mocy olbrzymią karę za naruszenie zasad konkurencji. Trybunał niniejszym oddala apelacje spółek Google i Alphabet. Po drugie, nakazuje im pokrycie własnych kosztów oraz kosztów poniesionych przez Komisję Europejską. Ogłosił wiceprezes TSUE Thomas von Danwitz. Sprawa dotyczyła decyzji Komisji Europejskiej z 2018 roku. Uznała ona, że Google nadużywał pozycji dominującej, między innymi wymagając od producentów urządzeń z Androidem preinstalowania wyszukiwarki Google i przeglądarki Chrome. Wczorajszy wyrok kończy postępowanie odwoławcze. W informacjach zaglądamy jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata. W nocy do 1/8 finału awansowała Portugalia po wygranej z Chorwacją 2-1. Emocje były ogromne. Portugalczycy zdobyli decydującego gola w 4 minucie doliczonego czasu gry. W kolejnej rundzie zespół Cristiano Ronaldo zmierzy się z Hiszpanią, która wieczorem pokonała Austrię 3-0. Teraz trwa mecz Szwajcaria-Algieria. Po pierwszej połowie Szwajcaria prowadzi 1-0. A więcej o mundialu w serwisie sportowym w poranku za pół godziny.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: O upałach możemy na razie zapomnieć. Temperatura w większości regionów wyniesie od 20 do 24 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam maksymalnie 18. Na niebie sporo chmur, na północy i południu przelotnie popada.
3: Klimat.
2: Jakość powietrza o poranku jest bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 30% energii. Przez cały dzień możemy dowolnie korzystać z prądu. Warto zachować ostrożność podczas wypoczynku na łonie natury. Mimo ostatnich opadów w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe.
3: Klimat.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: No jak w zegarku, 6 minut po godzinie 6, to jest poranek. Drodzy Państwo, mamy piątek i ten piątek to jest trzeci dzień lipca. Tak słuchałem serwisu i ani słowem, że ona już wydała, że dzisiaj wyszła, że można już posłuchać całej płyty Madonny, nowej płyty Madonny, Confessions 2. No myślą Państwo, że dlaczego ja dzisiaj o 4 wstałem? Ha! To jest świetna płyta, mogę tylko tyle powiedzieć. Mamy piątek, trzeci dzień lipca i to jest 184 dzień roku. Za szybą Justyna Błońska i Szczepan Pawłosek. Oni wydają i asystują. Realizuje Eldar Pedorenko, a Grzegorz Fontczak, nisko się Państwu kłaniam i zapraszam, by byli Państwo z nami do godziny 9. No, my tu bez muzyki, więc muszą sobie Państwo nucić pod nosem Everybody Get Up and Dance. Słońce w znaku raka zeszło o 4:20, ale jak wyjeżdżałem z domu, to padało, więc dzisiaj takie chmury i deszcz mogą przelotnie się pojawiać, ale ja chyba, znaczy tak sądzę, że nie są Państwo jakoś specjalnie zasmuceni tym, że nagle jest 22 stopnie, prawda? Po tym weekendzie ostatnim to... Ojej, o 21:00 zachód słońca dzisiaj w Warszawie, równo o 21:00 może będzie ładny. 16 godzin 40 minut będzie ten dzień trwał. Anatol, Jacek, Leon, Leona, Longin, Longina, Radomir i Tomasz jeszcze świętują dzisiaj. Długa lista, ale wszystkim Państwu winszujemy. Najlepsze życzenia od nas, od Polskiego Radia 24. A w kalendarzu świąt nietypowych dzień czerwonej ostrej papryczki chili. No, to można. Międzynarodowy dzień bez toreb foliowych, czyli dzisiaj jak na zakupy to z taką torebunią jutową albo inną. No i jeszcze dzień cioci i wujka. I proszę bardzo, weszła do studia Agnieszka Drążkiewicz wtedy. Cioci i wujka. To będzie dobry program.
6: Dzień dobry. Dzień...

0: Ale ja chciałam niepostrzeżenie.
1: Niepostrzeżenie? Co chciałaś powiedzieć? Niepostrzeżenie?
0: Nawet nic nie chciałam mówić, tylko chciałam delikatnie tam trzy karteczki.
1: Aha, dobrze, to pani sobie weźmie trzy karteczki, tylko niech pani mi gazety nie zabiera, bo teraz właśnie za chwilę będzie przegląd prasy. Ale najpierw to musimy wiedzieć, co to się w ogóle wydarzyło tego dnia 3 lipca przed laty. Proszę bardzo.
2: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
3: Ich bin ein Berliner.
4: Jeśli nam pomożecie, to...
5: Habemus Papam.
6: My, naród.
7: We, the people.
8: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
9: Kalendarium historyczne.
10: 3 lipca w roku 1883 urodził się pisarz Franz Kafka. Jest uznawany za prekursora egzystencjonalizmu, a jego najbardziej znaną powieścią jest Proces.
11: Ktoś musiał zrobić doniesienie na Józefa K., bo mimo że nic złego nie popełnił, został pewnego ranka po prostu aresztowany.
10: Czytał w Teatrze Polskiego Radia Piotr Adamczyk. 140 lat temu w Warszawie uruchomiono stację filtrów, która do tej pory jest jednym z istotnych elementów warszawskich wodociągów.
12: W tamtych czasach powstawał program zlikwidowania ścieków ulicznych. Z tamtego okresu są najwspanialsze budowle związane z tą inżynierią sanitarną. W ówczesnej Warszawie nie było to centrum, ale miejsce nie było przypadkowe, ponieważ było to miejsce najwyżej położone wtedy w Warszawie.
10: Mówił Stanisław Zdanowicz ze stacji filtrów. Budowę nowych wodociągów w polskiej stolicy prowadził angielski inżynier William Lindley. W roku 1924 rozpoczął się pierwszy narodowy zlot harcerzy w Warszawie. Zlot trwał do 9 lipca i miał formę odrębnych obozów harcerek i harcerzy. Harcerki miały swój obóz w Świdrze, natomiast harcerze na Siekierkach.
13: W II Rzeczpospolitej istniał Związek Harcerstwa Polskiego. To była organizacja bardzo popularna, skupiała ponad 200 tysięcy młodych ludzi, co było wtedy fenomenem na skalę Polski, jeśli chodzi w ogóle o możliwości organizacyjne i pracy wychowawczej.
10: Przypomniał były naczelnik ZHP Wiesław Maślanka. Głównym celem zlotu było przybliżenie harcerstwa społeczeństwu polskiemu, a także sprawdzenie jakości drużyn harcerskich. Tego dnia, lecz w roku 1928 urodził się aktor, reżyser i wieloletni dyrektor Teatru Ochoty Jan Machulski.
14: Cały czas czuję się przede wszystkim jako aktor i tak bym chciał być traktowany, ponieważ to chyba daje nam największą satysfakcję. Spotykanie się wieczorami z ludźmi, dla których możemy grać, z którymi mamy jakiś kontakt i ta przyjemność jest chyba w aktorstwie największa z tych innych różnych funkcji dyrektorowania, nawet reżyserowania.
10: Dużą popularność przyniosła mu rola kasiarza Henryka Kwinty w filmach Wabank, reżyserowanych przez jego syna Juliusza. 90 lat temu zarządzeniem ministra spraw wojskowych powołano Wyższą Szkołę Lotniczą w Warszawie. Do wybuchu II wojny światowej uczelnia miała 77 absolwentów. W roku 1959 urodził się aktor i reżyser Janusz Józefowicz. Od wielu lat kieruje teatrem Studio Buffo, w którym stworzył musical Metro. Wystąpił także w wielu filmach i serialach, między innymi w Poranku Kojota, gdzie przedstawił bardzo ważną postać.
15: Kręcicie się trochę po mieście?
16: To robiłem kiedyś u Czarnego.
15: Tak?
16: No.
15: To jest pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Dziękuję. Jesteście wolni.
10: Czyli szefa wszystkich szefów, granego przez Edwarda Lindę Lubaszenko. Dziś 55. rocznica śmierci muzyka i poety Jima Morrisona. Był liderem i wokalistą grupy The Doors, której nazwa była inspirowana twórczością Aldousa Huxleya.

0: Niektórzy wielbiciele Jima Morrisona twierdzą, że upozorował swoją śmierć, by wieść spokojne życie w Meksyku. 45 lat temu Sejm PRL ustanowił Warszawski Krzyż Powstańczy, nadawany osobom, które wzięły czynny udział w Powstaniu Warszawskim lub bezpośrednio je wspierały. Pierwsze warszawskie krzyże powstańcze nadano 1 sierpnia 1981 roku 100 byłym powstańcom, a byli wśród nich między innymi generał Jan Mazurkiewicz, pseudonim Radosław, pułkownik Maria Wittek czy Mieczysław Fok. Dziś 30. rocznica śmierci aktorki Wandy Łuczyskiej.
1: Są role, które pozostają razem z nami do końca życia. Właściwie są to postacie te, nad którymiśmy się

0: najbardziej napracowali.
1: Przez wiele lat występowała także w powieści radiowej Matysiakowie. W roku 2002 zmarła piosenkarka Łucja Prus. Wylansowała takie przeboje jak Nic dwa razy do tekstu Wisławy Szymborskiej czy wykonywane z grupą Skaldowie utwór W żółtych płomieniach liści.

0: Kalendarium historyczne.
1: No i kartkę z kalendarza przygotowali Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
2: Przegląd prasy.
1: Gazetki. Byle zostać w sieci. Ministerstwo ratuje szpitale przed zwrotem dotacji. Warszawski Szpital Południowy powinien zwrócić 49 milionów złotych, które otrzymał z KPO. Podobnie jak 70 innych placówek. Ale Ministerstwo Zdrowia wymyśliło, jak je uratować. I to uratować jest wzięte w cudzysłów. Chyba słusznie. Wszyscy chcą być w KSO. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej została uchwalona za czasów PiS, ale wdraża ją obecny rząd. Mówi o tym, że leczenie onkologiczne powinno odbywać się tylko w szpitalach należących do sieci. Określone jako SOLO, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. Obowiązują w nich kryteria dotyczące wyposażenia, kadry i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest ładnie opisane. No i w tym SOLO to jak się jest, to się ma więcej. Wyborcza dzisiaj na ten temat na pierwszej stronie piszą. Jest też o wielkim ataku na Kijów. Wojna w Ukrainie trwa. Trwa. Długo już trwa, prawda? W środku jeszcze między innymi o tym, jakiej prokuratury chce Koalicja Obywatelska. Roman Giertych nie szanuje niezależności prokuratury, gdy ponosi klęskę jako pełnomocnik, uderza w konkretnych śledczych, ale też w całą instytucję. A mówi się, tak się plotkuje, że ma być nowy minister sprawiedliwości i może właśnie to pan Roman. Zobaczymy. Polska metropolia warszawska, a tutaj jest na okładce mamy o pociągu naszych marzeń. Ruszy już swą coroczną trasę, by spełniać dziecięce sny o pięknych wakacjach. Gazeta pyta, czy państwo dołączą do tego pociągu marzeń. To na okładce, a w środku między innymi ważą się losy stałej bazy wojsk USA w Polsce. Politycy zapewniają, że mamy już zielone światło tam Amerykanów dla stałej obecności wojsk USA w Polsce. Starają się o nią i rząd, i kancelaria prezydenta. Mam wrażenie, że tak na wyprzódki się starają. Kto pierwszy dowiezie sukces? Ostatecznie decyzje jednak nie zapadły. Być może po szczycie NATO w Ankarze usłyszymy w tej sprawie więcej. Ja powiem szczerze, w sumie to fajnie było, gdyby Amerykanie to byli jako baza, bo to i rozwój, i bezpieczeństwo. Ale z drugiej strony, ja już tyle razy słyszałem o tych bazach, gdzie te bazy miały nie być. I że Ford Trump, i że Andrzej Duda już mówił, że to właściwie to już jest, ta baza to już jest prawie, no, tylko jej nie widzimy jeszcze. No właśnie, no jak zobaczymy, to pogadamy. Koniec drenażu mózgów w Europie, to Rzeczpospolita na pierwszej stronie. To zwrot Unii Europejskiej wreszcie zaczyna zatrzymywać i skalować najbardziej ambitne spółki technologiczne, wynika z unijnego raportu. Czy Polska na tym skorzysta? Bo do tej pory, drodzy państwo, to było tak, że słyszeliśmy o polskich naukowcach, co to oni nie wynaleźli, co to nie zrobili i tak dalej. Po czym ci naukowcy znikali i gdzieś wypływali w sensie publikacji za oceanem na ogół. No bo w Europie to nie ma gdzie, prawda? No to już jest gdzie. Inwestycje EIC Fund w kluczowych sektorach, technologie medyczne, kwanty, półprzewodniki, zdrowie, biotechnologia, to wszystko w liczbach, tu państwo mogą dzisiaj zobaczyć na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Środki przesyłane, pozyskane przez firmy wspierane przez European Innovation Council. No i tych środków jest prawie dwa razy więcej niż w roku 2021, bo dokładnie 3 miliardy 800 milionów euro, więc sporo. Rośnie ryzyko opóźnień w przetargach, to w dziale prawo. Stabilność systemu rozstrzygania sporów przetargowych jest zagrożona, ostrzega Rada Zamówień Publicznych. Z tymi zamówieniami publicznymi to trzeba coś w Polsce zrobić, bo czasem budowa czegoś trwa krócej niż jakby cała procedura przechodzenia przez te zamówienia publiczne. No ale takie prawo sobie napisaliśmy. Sprawa dwóch wież runęła.

0: O tym też dzisiaj w Rzeczpospolitej Państwo przeczytają. Mamy jeszcze chwilę. O, już tak nie, tylko zerknijmy na okładki Faktu i Super Expresso, potem do nich wrócimy za godzinę. W Fakcie jest... O, Zbigniew Ziobro jest na pierwszej stronie. Jest zgoda na areszt ukrywającego się w USA Ziobry. Jest jeden kłopot. Czy Trump go wyda? No a w Super Expressie wozi dzieci rowerem za 27 tysięcy złotych. No, kto bogatemu zabroni? Zosia Zborowska. Takim luksusowym rowerem. No fajny ten rower, no ładny. Chcą Państwo zobaczyć to w Super Expressie dzisiaj na pierwszej stronie. A my szybko do spraw politycznych, bo Węgry cofnęły, wczoraj wieczorem ta informacja się pojawiła, cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, to jest był wiceminister sprawiedliwości, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej Ziobro. Takie informacje przekazał wczoraj na Platformie X szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Węgierskie władze unieważniły też paszporty wydane posłom Prawa i Sprawiedliwości wraz z przyznaniem azylu politycznego. Co to oznacza wszystko, wytłumaczy nam Michał Makowski.
1: Status uchodźcy sprawił, że Interpol odmówił wydania czerwonej noty, czyli międzynarodowego listu gończego za Marcinem Romanowskim. Niewykluczone, że teraz polska prokuratura ponownie o nią wystąpi. Najnowsze prawomocne postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu otwiera drogę również do czerwonej noty za Zbigniewem Ziobrą. Unieważnienie tzw. genewskich paszportów oznacza, że politycy tracą możliwość podróżowania poza granice państw, w których aktualnie przebywają.
2: Panowie, na tej podstawie, na podstawie tych paszportów tak zwanych genewskich nie będą mogli zmienić miejsca pobytu. Jeżeli chodzi o status uchodźcy, no to będą mogli uzyskiwać go już w innym kraju, w którym przebywają ewentualnie. Natomiast nie ma to dużego wpływu na sprawność postępowania dotyczącego czy ekstradycji, czy europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli taki będzie wchodził w grę.
1: Powiedział Polskiemu Radiu adwokat Arkadiusz Szymański. Prokuratura zapowiada, że wniosek o ekstradycję Ziobry z USA wkrótce będzie gotowy. Europoseł KO Krzysztof Brejza powiedział na nagraniu w mediach społecznościowych, że unieważnienie paszportów i cofnięcie statusu uchodźców to symboliczny koniec prorosyjskiej polityki premiera Węgier Viktora Orbana.
3: Tak wygląda koniec bezpiecznej przystani dla ludzi PiS na Węgrzech. Europejskie Węgry wracając do współpracy opartej na praworządności, na wartościach, a nie na politycznym chronieniu osób podejrzanych o malwersacje.
1: Aby przekazać Zbigniewa Ziobrę polskim władzom, będą potrzebne dwie decyzje: sądu i Departamentu Stanu USA. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek jest przekonany, że amerykańskie sądy oddadzą wniosek w sprawie ekstradycji byłego szefa resortu sprawiedliwości.
4: To jest standard białoruski, czyli nieuznawanie prezydenta, nieuznawanie Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. To już są nie tylko kryptodyktatury, ale daleko idące systemy, które nie mają nic wspólnego z praworządnym, demokratycznym państwem prawnym, którego model mamy wpisany w konstytucję. Pan minister Zbigniew Ziobro na pewno wróci.
5: Kiedy?
4: Po wygranych wyborach, kiedy będzie miał szansę na uczciwy proces.
1: Z kolei posłanka PSL-u Urszula Pasławska powiedziała w Radiowej Trójce, że działania byłego ministra to ucieczka przed odpowiedzialnością.
6: Jest jakimś takim cyrkiem, nie tylko politycznym, ale też przestępczym. Unikanie odpowiedzialności za decyzje, które się podejmowało. Każdy polityk musi mieć świadomość odpowiedzialności za swoje decyzje. Ta ucieczka jest po prostu kompromitująca. Zapewniam pana, że starzy politycy Prawa i Sprawiedliwości mają dosyć tego tematu.
1: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze, który ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Sam Ziobro twierdzi, że zarzuty są motywowane politycznie i nie znajdują odzwierciedlenia w faktach. Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia.
0: Tyle Michał Makowski, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził, że podległe mu służby zwrócą się teraz do instytucji za oceanem z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży, no bo nie mają paszportów, mogą nadal przebywać na terytorium Stanów Zjednoczonych. W środę Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, a postępowanie o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dalej toczy się w sądzie. Z kolei Marcin Romanowski prawdopodobnie przebywa na Bałkanach. Całą sprawę skomentowali na naszej antenie Jarosław Gugała z Wydarzeń 24 i Polskiego Radia RDC oraz profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego.
7: A zatem sprawa powraca, nie powraca jednak Zbigniew Ziobro. Panie redaktorze, kieruję pierwsze pytanie do redaktora Gugały. Co zmienia tak na dobrą sprawę ta informacja, która napłynęła z nad Dunaju i którą przekazał Radosław Sikorski o cofnięciu statusu uchodźcy?
5: Znaczy to zmienia tylko to, że na Węgrzech jest w tej chwili inny rząd, który się powoli konstytuuje i powoli odkręca decyzję poprzedniego rządu podporządkowanego Viktorowi Orbanowi, jego ludziom, jego interesom.

0: Więc Węgry pokazują, że no, będzie to rząd inny, będzie inaczej myślał. Też w kategoriach relacji międzynarodowych z Polską. W praktyce to nic nie zmienia rzeczywiście, bo Zbigniew Ziobro jest za granicą. I ja, podobnie jak tutaj cytowany przed chwilą pan związany z PiS-em bodajże.
1: Pan Wojciech Skurkiewicz.
0: Tak, ja uważam, że Zbigniew Ziobro będzie czekał, aż się tutaj odbędą wybory i aż jego frakcja wróci do władzy i wtedy po prostu będzie mógł wrócić i liczyć na to, że jego sprawa zostanie umorzona, przeterminowana albo zostanie osądzone, że wszystko było ok. I na pewno na to po prostu liczy, dlatego jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Gdyby Polska miała normalną, silną pozycję, mogłaby coś poprzez dyplomację próbować działać w takiej sytuacji. Natomiast no, dzisiejsze relacje polsko-amerykańskie są trudne, szczerze mówiąc, do przeniknięcia. To są jakieś decyzje bardzo często zupełnie, nie wiem, prywatnie niezrozumiałe. Nie ma tutaj wielkiej racji stanu, ale są racje ludzi, którzy mają władzę, więc ja bym się nie spodziewał, żeby Stany Zjednoczone wydały Zbigniewa Ziobrę. Będę bardzo, bardzo zdziwiony, jeżeli coś takiego miałoby się stać. I tutaj jeszcze jest takie zdanie, z którym ja, tak jak się zgadzam z panem z PiS-u, który mówił o tym, że Zbigniew Ziobro nie wróci. Natomiast nie zgadzam się z tym, że to jest tak, bo to jest taka sugestia w jego wypowiedzi, że obecnie mamy upolityczniony wymiar sprawiedliwości przez obecną władzę. Nie, to poprzednia władza upolityczniła wymiar sprawiedliwości, wprowadzając zasadę taką, że to politycy zaczęli mianować sędziów. I poprzez zdemontowanie konstytucyjnej instytucji, jaką jest Krajowa Rada Sądownicza, która ma stać na straży niezawisłości. I ta niezawisłość ma polegać na tym, przypomnę, taki jest duch tego prawa i tego zapisu konstytucyjnego, że polskie sądy mają być nieprzekupne i mają nie podlegać wpływowi ani ludzi, którzy próbują je korumpować, ani ludzi, którzy próbują w jakikolwiek inny sposób wpływać na werdykty sądów, ani też na polityków. Polityka musi być z daleka od wymiaru sprawiedliwości. To jest podstawowa zasada, która obowiązuje w całym cywilizowanym świecie, tak zwanych trójpodziału władz. No po prostu. Politycy nie mogą ingerować w sądy, nie mogą decydować o karierach sędziów, a niestety poprzedni rząd i prezydent wprowadzili takie przepisy i zrealizowali ten plan, żeby wszystko podporządkować władzy. I rzeczywiście, a teraz nie pozwalają tego odkręcić. Więc rzeczywiście jesteśmy w sytuacji dosyć trudnej. Ja mówię to z pozycji mnie jako obywatela. Że jesteśmy w takiej sytuacji, jeżeli będziemy mieli jakikolwiek konflikt z jakąś władzą i ta władza będzie chciała użyć swoich wpływów, to niestety te wpływy będą możliwe. Znaczy my pod tym względem nie jesteśmy krajem, który zostałby przyjęty do Unii Europejskiej. Nie spełniamy warunku niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Ale to jest wina poprzedniej władzy, a konkretnie Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Andrzeja Dudy.
1: I proszę zwrócić uwagę, że ta narracja o ślepej Temidzie i braku pewności, czy ewentualny proces będzie sprawiedliwy, no, ona się przewija właściwie od samego początku tej sprawy. Panie profesorze, jak pan podchodzi do tych wypowiedzi i do tej narracji?
2: Ja bym powiedział, że tutaj mamy klasyczny podział, jak to w Polsce w ostatnim czasie. Dwa bieguny. Prawa strona mówi, że to prześladowanie. Strona rządowa mówi, że no ma doskonały teraz na tacy podany argument o tym, że nawet Węgry nie wierzą, że to jest prześladowanie. Kończy się era bezkarności. Natomiast dla rządu to jest też sprawa bardzo symboliczna o tyle, że albo pokaże sprawczość tego wymiaru sprawiedliwości obecnego, albo znowu niedowiezienie, nierozliczenie, czyli tej obietnicy. Natomiast kłopotem jest to, że w gruncie rzeczy ten dzisiejszy news nic nie zmienia, dlatego że o losie obu decyduje państwo, w którym oni przebywają akurat. A jak wiemy, oni nie przebywają.

0: mają na Węgrzech. Więc to jest tylko i wyłącznie kwestia symboliki i retoryki.
1: Kończy się era bezkarności, tak przed chwilą powiedział profesor Akademii WSB Krystian Dudek. Wcześniej naszym gościem był Jarosław Gugała z Wydarzeń 24 Polskiego Radia RDC, a z gośćmi rozmawiał Marek Klapa.
2: Reklama.
3: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Już dziś, w weekendzie kulturalnym, po 21:00, arcyciekawa książka i magiczny świat rzeźb. Rzeźby ze szkła i z brązu. 114 polskich artystów i artystek, a przede wszystkim ponad 200 reprodukcji. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
8: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Jest 6:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Poinformował o tym wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Zbigniew Ziobro z żoną przebywają w Stanach Zjednoczonych. Marcin Romanowski prawdopodobnie w Serbii. Pod jakim warunkiem Ziobro przyjedzie do Polski, zdradził radiowej Trójce poseł PiS-u Mariusz Gosek.
11: Pan minister Zbigniew Ziobro na pewno wróci kiedy? Po wygranych wyborach, kiedy będzie miał szansę na uczciwy proces.
10: Działania byłego ministra to ucieczka przed odpowiedzialnością, ocenia Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
12: Każdy polityk musi mieć świadomość odpowiedzialności za swoje decyzje. Ta ucieczka jest po prostu kompromitująca. Zapewniam pana, że starzy politycy Prawa i Sprawiedliwości mają dosyć tego tematu.
10: Prokuratura postawiła Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Ziobrze grozi 25 lat więzienia. Minister edukacji Barbara Nowacka krytykuje prezydenckie weto ustawy wprowadzającej w szkołach rzeczników praw ucznia. Wetomat Nawrockiego tym razem uderzył w postulat młodych i postulat wielu edukacyjnych organizacji pozarządowych, napisała w serwisie X szefowa resortu edukacji. Podkreśliła, że zawetowana przez prezydenta ustawa wprowadzała porządek w przepisach, dawała jasny katalog praw i obowiązków ucznia. W nagraniu zamieszczonym w sieci prezydent tłumaczył swoje weto chęcią ochrony szkoły przed biurokracją, a uczniów przed bliżej nieokreśloną ideologią. Dodajmy, prezydent zawetował też ustawę regulującą transport morski. W jego ocenie jej wdrożenie oznaczałoby w praktyce realizację założeń Zielonego Ładu. Równocześnie Nawrocki podpisał 5 ustaw, między innymi ustawę metropolitalną dla Pomorza. Zakopane czekało na ten moment ponad dekadę. Dziś wchodzi w życie uchwała krajobrazowa. Nowe przepisy mają ograniczyć chaos reklamowy w mieście i uporządkować przestrzeń publiczną. Z ulic mają zniknąć wielkoformatowe banery, nieestetyczne billboardy i neony, które od lat były wskazywane jako jeden z największych problemów pod Tatrami. Właściciele reklam i przedsiębiorcy będą mieli 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
13: Powinny zniknąć te wszystkie reklamy wielkoformatowe, na czym nam bardzo zależy, żeby w końcu otworzyć ten wjazd do Zakopanego. Powinny zniknąć wszystkie te banery z płotów, które tak szpecą, a każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość umieszczenia informacji o swojej działalności w postaci szyldów. No, do 2 szyldów jest dopuszczone dla każdego.
10: Za rok za brak dostosowania się do nowych wymogów będą groziły kary finansowe.

0: Boże, to człowiek się zgubi w drodze z Zakopanego, bo teraz się skręca za trzecim banerem i za drugą reklamą. Jak wszystko zlikwiduje, jest, z góry będzie widać. Nie, to jest nie do pomyślenia w ogóle. Najchłodniej w Zakopanem teraz o godzinie 6 było 11 stopni, a najcieplej w Warszawie 19,7. Jak to będzie wyglądać w ciągu dnia? To zacznijmy od tego Zakopanego, biednego, ogołoconego z reklam. 19 stopni dzisiaj maksymalnie i deszcz. Deszczowo też w Krakowie i w ogóle w Małopolsce i na Podkarpaciu. Deszczu spodziewamy się także na w pasie północnym, tak od koło brzegu Posuwałki, szeroką ławą. 19 stopni będzie dzisiaj najchłodniej właśnie w Zakopanem i Gdańsku, a najcieplej będzie w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, 23 stopnie. No to zaczynamy ten mundial. Albo kończymy, jak powiedzieli w Chorwacji. Rafał Bała, dzień dobry.
1: Witam serdecznie. No, jeśli chodzi o Polaków, no to przed mundialem już skończyliśmy ten mundial, ale tak naprawdę to już jesteśmy bliżej końca niż początku, bo to wszystko się zaczęło w pierwszej dekadzie, pamiętamy, czerwca. Teraz już jesteśmy w fazie 1/16 finału. Co to jest w ogóle za wymysł? No ale wiadomo, że jest 48 drużyn, więc trzeba grać więcej meczów.
0: Co to za mundial, że Niemcy odpadli? No, ale jak? No gdzie w ogóle?
1: Niemcy odpadli, ale inni faworyci się jakoś trzymają. No i dzisiaj między innymi Szwajcaria faworytem w meczu z Algierią. Co tam się dzieje na tym boisku? Czy Algierczycy mają jeszcze szansę? Szwajcarzy cisną bardzo mocno o tym wszystkim. Filip Jastrzębski, witam cię Filipie.
2: Dzień dobry. Rzeczywiście Szwajcarzy cisną i powinni dzisiaj świętować za nieco ponad kwadrans awans do 1/8 finału. Zresztą oni są przyzwyczajeni akurat do gry w tej fazie. Dalej zajść nie mogą, ale 1/8 zazwyczaj osiągają. Brel Embolo strzelił gola już w 10 minucie, ale musiał bardzo mocno podziękować swojemu koledze z drużyny, bo Johan Manzambi, zawodnik Freiburga, okiwał kilku zawodników defensywnych algierskich, wpadł w pole karne i dostarczył przepięknie piłkę napastnikowi szwajcarskiemu, który wykończył tę akcję. Było 1-0, ale na drugiego gola Szwajcarzy musieli czekać już do drugiej połowy spotkania. No i ten gol już bardziej z przypadku, a można powiedzieć, że Algierczycy trochę sami go sobie strzelili, bo nieudolne wybicie piłki z pola karnego tę przejął tuż przed polem karnym Dan Doi. Chyba takie największe odkrycie reprezentacji Szwajcarii na tym mundialu i precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza. Ale to też nie jest tak, że Szwajcarzy tylko grają, Algierczycy patrują się na to, co robią Helweci, ponieważ jest też chęć gry, kreowania ofensywnych akcji przez reprezentację Algierii, między innymi Chaibi, czy już bardziej ofensywni zawodnicy jako War czy Maza próbują strzelać, próbują pojawiać się w polu karnym Szwajcarów. Mają strzały, mają nawet posiadanie piłki większe od rywali, ale to wszystko na nic, bo Szwajcaria takim spokojnym, powolnym krokiem, trochę tak jak wczoraj Hiszpania kroczy w stronę 1/8 finału. Jak wspominałem, to jest taka faza, która dla Szwajcarów jest jednocześnie bardzo osiągalna, ale też nie do przejścia, bo od 1994 roku pięciokrotnie Szwajcarzy byli w 1/8 finału. No to, drodzy Państwo, możemy chyba tylko pozazdrościć Helwetom takich wyników. Natomiast nigdy w tej 1/8 finału Szwajcarzy nie wygrali. Teraz będą chcieli oczywiście zmienić tę niechlubną lub trochę chlubną nawet statystykę, bo można powiedzieć, że zawsze z grupy właściwie wychodzą i trafią na Kolumbię albo Ganę. Więc tutaj jakaś szansa na awans do ćwierćfinału historyczny dla Szwajcarii jest. W związku z tym spore nadzieje Szwajcarów. No, pytanie tylko, czy jeszcze Algierczycy się nie odgryzą, bo mają trochę czasu. Zawodnicy, którzy wyszli z trudnej bardzo grupy, z Argentyną, Jordanią i Austrią, ponieważ, tak jak wspominałem, tworzą akcję i w końcu, jeśli coś wpadnie do tej szwajcarskiej bramki, no to jeszcze dzisiaj w Vancouver może zrobić się gorąco. Na razie jednak spokojnie Szwajcarzy kroczą po to zwycięstwo.
1: Filip Jastrzębski, jeszcze za chwileczkę będzie meldunek od Filipa, ale teraz przenosimy się do Miami, gdzie jest Jan Pachlowski. Tam coraz większe emocje towarzyszą meczowi Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Wątków jest kilka. Witaj, Janku.
3: Tak,

0: wątków jest kilka. Rozpoczynamy od tego floryckiego, bo dziesiątki tysięcy argentyńskich kibiców zalało Miami. Zresztą posłuchajmy, jak armia Messiego dopinguje i już zalewa w Miami tutaj ulicę. Jest naprawdę wesoło, bębny i proszę sobie wyobrazić argentyńskie flagi, transparenty, niektóre z wizerunkami Messiego i jego kolegi, ikony piłkarskiej, Diego Maradony, unoszących w górę zresztą Puchar Świata, wisiały na drzewach. No i oczywiście, co jest? Jest również grillowanie, te słynne argentyńskie kawałków wołowiny na grillu, na węglu drzewnym i drewnie gryfującym. Też podkreśla się bardzo dużo, że Messi wraca do swojego domu, bo przecież Miami to jest jego dom. Na co dzień występuje w Interze Miami. Wiadomo, że na ten mecz przyjechało około 30 tysięcy Argentyńczyków, ale liczba w ogóle fanów argentyńskich tutaj na Florydzie wynosi 60 tysięcy, bo 30 tysięcy mieszka właśnie na południowej Florydzie i to jest największa diaspora argentyńska w Stanach Zjednoczonych. Ale też przyjrzyjmy się Republice Zielonego Przylądka, bo to jest taka ciekawostka. Miasto Brockton w amerykańskim stanie Massachusetts, właśnie tam mieszka jedna z największych społeczności Republiki Zielonego Przylądka i tam wprowadzono godzinę policyjną w związku z tym meczem Mistrzostw Świata. No, państwa rozpocznie się o północy. Według policji niedawno obchody po sensacyjnym awansie zostały zakłócone strzelaninami, pchnięciami nożem i innymi atakami przemocy. Wszystko to skłoniło władze miasta do zwrócenia się o pomoc do Gwardii Narodowej, a burmistrz Brockton, Moises Rodriguez, ogłosił wprowadzenie w tym podbostońskim mieście, jak to określił, tymczasowej godziny policyjnej dla zapewnienia bezpieczeństwa. Będzie ona obowiązywała przez całą noc po meczu. To Brockton tysiące ludzi gromadziły się właśnie po meczach Republiki Zielonego Przylądka, wylegając na ulicę centrum miasta, wymachując flagami, tańcząc i świętując do późnych godzin nocnych. Teraz w miejscowych barach alkohol będzie można zamawiać tylko do godziny 21:30, czyli mniej więcej wtedy, kiedy mecz się będzie kończył lub będzie już skończony, a Brockton jest takim domem dla jednej z największych społeczności Republiki Zielonego Przylądka w Stanach Zjednoczonych, bo prawie 1 na 5 mieszkańców to obywatele tego państwa, a społeczność ta jest często nazywana 11. Wyspą Republiki Zielonego Przylądka.
1: I Jan Pachlowski, któremu serdecznie dziękujemy. No to tak, tam można powiedzieć niemalże nocna prohibicja, bo tylko wieczorem będzie można alkohol kupować. Natomiast w całej Wielkiej Brytanii, proszę bardzo, przedłużone otwarcie pubów. W Anglii, w Walii będą otwarte do 5 rano w poniedziałek, no bo wczoraj poinformował brytyjski premier, że właśnie w związku z meczem 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata z Meksykiem. Także można się bawić, a Anglicy potrafią. No i ta piłka, jak powiedział premier, piłka nożna wraca do domu. Także już widać, że ta piłka jest religią nie tylko w Ameryce Południowej.
2: Ja pamiętam taką kampanię Football Go Home i potem jak tak Wielka Brytania przegrała, to H skreślili i napisali R, czyli wrócił do Rome, czyli wróciła do Rzymu.
1: No ale teraz na pewno nie wróci, bo Włochów nie ma w ogóle w tym mundialu, ale prawda. Słuchaj...
2: A jak ten mundial ogólnie? Bo ja słyszałem, ja się średnio znam na piłce, można powiedzieć w ogóle, ale czytam sporo. I takie tezy stawiają eksperci, że europejska piłka jest w defensywie, a ta afrykańska jest bardziej taka rozpędzona.
1: To nawet dosłownie możemy wziąć, bo jednak europejskie zespoły bardziej się bronią w tym mundialu i pokazują to, że bronią się przed naporem właśnie południowoamerykańskich czy afrykańskich drużyn. Wiemy, że największą sensacją odpadnięcie reprezentacji Niemiec, tak, że Holandia była faworytem, odpadła. I tak w tej pierwszej fazie 1/16 finału mieliśmy taki pogląd, że to Europa się wycofuje. Natomiast teraz no widzimy, tej nocy 3 europejskie zespoły awansują do 1/8 finału.
2: Czyli poczekajmy jeszcze z ocenami.
1: Tak, wydaje mi się, że no Argentyna na pewno będzie mocna, ale Francja jest piekielnie mocna. Teraz widzimy, że Hiszpania też sobie gra tak nonszalancko, bo ten mecz nawet jak się oglądało momentami, to i oni czasami niedokładnie dogrywali, i czasami no byli pod presją tego przeciwnego zespołu, ale jednak wygrali 3-0, także...
2: Ja trzymam kciuki za Wyspę Zielonego Przylądka i taka ciekawostka, jeśli chcą państwo błysnąć w towarzystwie, jak nazywa się mieszkaniec Wysp Zielonego Przylądka? No, szybciutko, język polski być trudny.
1: Bardzo fajnie, Kaboverdeńczyk,
2: dokładnie.
1: Tam chyba są nawet dwie opcje wymowy tego słowa, ale dobrze, zostańmy przy Kaboverdeńczyku, ale teraz przenosimy się zza oceanu do Londynu. A właśnie w Londynie trwa wielkoszlemowy turniej tenisowy. Wczoraj na kortach Wimbledonu zaprezentowała się dwójka polskich singlistów. Broniąca tytułu Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy, pokonała Czeszkę Karolinę.

0: Pliszkową 6163.
1: Coraz więcej rozumiem i nawet jeśli wyniki tego nie będą pokazywały, to ta gra ma dla mnie więcej sensu niż te pierwsze lata, więc pytanie, jak mają też inne zawodniczki, czy też to w pewnym sensie czuły. A na Rolandzie myślę, że to też jest taki turniej, który czasami zaskakuje wynikami i myślę, że też dużo da taka świeżość. To, że na mączce można się czasami przekopać po prostu przez te mecze właśnie taką samą energią i byciem w tych meczach i może młodsze zawodniczki mają jej czasami trochę więcej albo więcej cierpliwości po prostu. Może to z tego wynika.
0: Iga Świątek gra dalej. Przypomnijmy, że ona broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Natomiast na drugiej rundzie swój występ w Londynie zakończył Kamil Majszak. Uległ Amerykaninowi Zakerem Osvajdzie 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. Jeszcze tych wyników mógłbym mówić więcej, ale mogą być nawet pięciosetowe te mecze i mogą trwać wiele, wiele godzin. Tak jak to bywało u Huberta Hurkacza. On dzisiaj będzie grał swój kolejny mecz. Ale teraz o innym meczu. Na koniec serwisu przenosimy się ponownie do wątków piłkarskich. Mundial. Czy coś zmieniło się w meczu Szwajcarii z Algierią? To pytanie do Filipa Jastrzębskiego.
2: Nie zmieniło się, choć mogło się zmienić, ponieważ Szwajcarzy mogli strzelić trzeciego gola i właściwie już świętować awans do 1/8 finału. Znakomita akcja prawą stroną, dośrodkowanie w pole karne. Zakari minął się z piłką Embolo, no i wydawało się, że skieruje piłkę do bramki jeden ze Szwajcarów, ale świetna interwencja Luki Zidana. I to nie jest przypadkowa zbieżność nazwisk, ponieważ to jest jeden z synów słynnego teraz już trenera, kiedyś mistrza świata, mistrza Europy, Francuza Zinedina Zidana, który z trybun obserwuje zmagania swojego syna. To nie jest najlepszy turniej w wykonaniu Zidana, ale ta interwencja akurat przepiękna. Natomiast wszystko wskazuje na to, że Algierczycy za kilka minut pożegnają się z mistrzostwami świata, a Szwajcarzy będą grać dalej. Tak jak wspominałem, nadzieje są duże, bo rywalem Szwajcarii ewentualnym w 1/8 finału także w Vancouver na tym samym stadionie będzie Kolumbia albo Ghana.
0: Filip Jastrzębski, a to Zidane to bardzo ważne nazwisko, jeśli chodzi o mundiale, nie tylko oczywiście ze względu na złoty medal czy Puchar Świata, ale no przede wszystkim ta słynna główka. To na koniec o główce sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, który uznał, no futbol to już sprawa polityczna, nie tylko religia, ale to sprawa polityczna, no i on oficjalnie wypowiedział, że kadra amerykańska została wyrolowana przez sędziego w meczu z Bośnią. No przecież Amerykanie wygrali, awansowali dalej, no ale tam pamiętamy, ten strzelec gola Folarian Balogun został karany czerwoną kartką, nie będzie mógł zagrać w kolejnym meczu, no i okazuje się, że Marco Rubio twierdzi, że sędzia popełnił błąd, tak nie powinno być.
3: Czy sędziego już deportowali?
0: No na razie jeszcze nie, to jest sędzia brazylijski, także może być problem.
3: No dobrze, dziękuję, Rafał wróci za godzinę.
0: Dziękuję.
3: A my idziemy do szpitala. Znaczy do szpitala nikogo państwa nie zapraszam, chyba że są państwo, nie wiem, dziennikarzem śledczym, a szpital to Szpital Południowy w Warszawie, bo jest co robić, że tak powiem. Kolejna odsłona afery. Tym razem chodzi o koordynatora prosektorium, który miał handlować zwłokami, bezcześcić ciała zmarłych i wyłudzać pieniądze od ich rodzin. Straszna sprawa, drodzy państwo. A po ujawnieniu sprawy przez dziennikarzy koordynator stracił stanowisko ze skutkiem natychmiastowym. Prokuratura też wszczęła postępowanie, a politycy domagają się wyjaśnień. No to wszystko zebrała w tym temacie Klaudia Wróblewska. Posłuchajmy.
4: Według dziennikarzy portalu Zero.pl bliscy zmarłych Szpitala Południowego byli nagabywani do skorzystania z oferty konkretnego zakładu pogrzebowego. Koordynator prosektorium miał też proponować wynajem tego miejsca ekipom filmowym. Z kolei zdaniem dziennikarzy portalu Onet.pl w prosektorium działał cennik nielegalnych usług. Mówiła o tym w radiowej Jedynce współautorka artykułu Magdalena Rigamonti.
5: W Szpitalu Południowym była wymyślona inna specjalna procedura. Dyrektor medyczna Agata Kusz rynku zgodziła się na to, żeby karty zgonu trafiały bezpośrednio do prosektorium. Tam rodziny u pana Artura Chabowskiego odbierały karty zgonu. Rodzina idzie do pana Artura Chabowskiego, no ale pan Artur nie wydaje od razu kart zgonu, tylko zaczyna proponować usługi. Ubranie nieboszczyka, może balsamację, także ma proponować rodzinie konkretne zakłady pogrzebowe.
4: Wszystkie doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny zostać dogłębnie wyjaśnione. Uważam, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
6: To szpital chyba w zeszłym roku złożył 2 wnioski do prokuratury o zbadanie tej sprawy. Wiem, że prokuratura zajmowała się, chyba w jeden wniosek jest umorzony, ale teraz są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu, jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości. Jeżeli były nieprawidłowości, to winni.

0: nie powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
1: Podobnego zdania jest szefowa klubu Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
2: Proszę mi wskazać jednego człowieka, nie wiem, ktokolwiek z Państwa ma odwagę powiedzieć, że to nie jest patologia, czy to nie są układy, bo to jest esencja patologii.
1: Na razie jest postępowanie sprawdzające w kierunku łapownictwa menedżerskiego i znieważenia zwłok. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, dowody są niewystarczające, aby komukolwiek stawiać teraz zarzuty.
3: Podjęto decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonu będzie w dalszym ciągu kontynuowane w ramach odrębnego postępowania. Postępowania już zakończone nie będą wznawiane. Natomiast biorąc pod uwagę informacje o zdarzeniach, o których wcześniej prokuratura nie była informowana przez kogokolwiek, wszczęte zostało postępowanie sprawdzające.
1: W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są już śledztwa dotyczące m.in. organizacji pracy SOR-u, zasad triażu pacjentów, nieprawidłowości w dokumentacji oraz rozliczenie związanych z działalnością byłego koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka.
4: Tym tematem zajęła się dla nas Klaudia Wróblewska. My mamy nową wiedzę na temat prawniczy, prawda? Łapownictwo menedżerskie. Sądzę, że to określenie zrobi furorę w najbliższych dniach. Sprawę oceniła na naszej antenie dr Maria Libura, ekspertka do spraw zdrowia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
5: Szpitale w ogóle wymagają większej transparentności, ale też prawdopodobnie wymagają tego, żeby oderwać się od takiego niskiego poziomu samorządu lokalnego, który nie jest w stanie nie tylko na poziomie powiatu, ale jak widać nawet dużego miasta zarządzić właściwie tego rodzaju infrastrukturą. Czyli tutaj potrzebujemy dużej reformy szpitali, takiej, która je zintegruje gdzieś na poziomie województwa pod egidą agencji, która, jak sądzę, po tych rewelacjach będzie prawdopodobnie musiała jednak być mocno apolityczna, czyli również oderwana od tych targów politycznych związanych z samorządami. To jest jakby tajemnica Poliszynela, że jednym z problemów z integracją czy konsolidacją szpitali w Polsce są takie targi samorządowe. Czyli tylko dotychczas mieliśmy do czynienia z powiedzmy problemem. Mamy dwa powiaty obok siebie, dwa szpitale z takimi samymi zakresami. Rządzą różne siły polityczne, no i żadna się nie ugnie, no bo przegra wybory, prawda? Tamten powiat ma swój szpital, a my nie mamy, tracimy pracodawcę, wychodzimy na gorszych gospodarzy. Tu widać, że problem jest znacznie głębszy i też dotyczy takiego bieżącego nadzoru nad pracą placówek ochrony zdrowia, nad transparentnością tych placówek. Jesteśmy w erze cyfryzacji. Dane dotyczące przyjmowania pacjentów, dane, które dotyczą jakości, przynajmniej pewnych wymiarów jakości, mogłyby być de facto śledzone przez odpowiednią instytucję publiczną niemalże w czasie rzeczywistym. I kłania się kwestia ustawy o jakości, która też wymaga tutaj jakby nowego otwarcia i wymyślenia silnej instytucji, nie takiej czysto kontrolnej, czyli takiej, która będzie stwierdzała nieprawidłowości po tym, jak zostaną zgłoszone, ale czegoś, co się nazywa quality assurance, czyli zapewniania jakości. To są ogromne błędy, takie błędy w systemu, które po prostu pozwalają na to, żeby pojawiały się tego rodzaju patologie. Przy czym ja mam ogromną nadzieję, że jednak to jest wyjątek na tle i tak bardzo problematycznego sektora szpitalnego.
4: My też mamy taką nadzieję, a tak w sprawie afery kroczącej, czy już biegnącej afery w Szpitalu Południowym, w Warszawskim Szpitalu Południowym, oceniała na naszej antenie dr Maria Libura, ekspertka do spraw zdrowia z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. To teraz o innych nieprawidłowościach w zakresie środków publicznych. No, tak brzmi, prawda? Trochę nieciekawie, co to są nieprawidłowości w zakresie środków publicznych. No ktoś tymi pieniędzmi źle zarządzał, albo źle wydawał, albo po prostu je sobie wziął. A o jakich pieniądzach mówimy? 120 miliardów złotych. 120 miliardów złotych. Państwo sobie wyobrażą, ile tam zer jest do wzięcia. O takich nieprawidłowościach mówił audyt Krajowej Administracji Skarbowej, a ten audyt

0: dotyczył rządów Prawa i Sprawiedliwości, czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Objęto tym audytem 167 podmiotów. Wyniki posłużyły do skierowania 250 zamówień do prokuratury. No mniej trochę zer, ale jednak 120 miliardów. Szczegóły zdradzi Michał Fabisiak.
1: Audyt ujawnił szereg nieprawidłowości, m.in. naruszenie zasady przyznawania i rozliczania dotacji czy nieuzasadnione tworzenie instytucji publicznych na określone cele. Rządzący mówią, że nie są zaskoczeni jego wynikami. Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej tłumaczy, że ten audyt obrazuje rządy Prawa i Sprawiedliwości.
2: Tak też było w okresie rządów PiS-u, że często jedna afera wypierała drugą i nawet żartowano, że tak naprawdę ciężko się w tym połapać. Kupowano wyborców za własne pieniądze, z drugiej strony konstruowano programy tak, że im się wydawało, że ci, którzy statystycznie w mniejszym stopniu głosują na PiS, mają się zrzucić na tych, którzy statystycznie w większym stopniu głosują na PiS. No tak to było też skonstruowane. No.
1: W ocenie rządów Prawa i Sprawiedliwości zgadza się z nim Adam Gomoła z Polski 2050.
3: Środki były wydawane w pierwszej kolejności tam, gdzie to było politycznie opłacalne, a dopiero potem zastanawiano się nad tym, czy to jest zgodne z prawem, czy to przestrzega dyscypliny finansów publicznych. To było gdzieś na samym końcu. Zrobić tylko jeszcze ewentualnie takie prawo, żeby nikt za to nie beknął.
1: Teraz rządzący oczekują skutecznych działań prokuratury.
2: To jest tak naprawdę gotowy materiał dla organów ścigania. Tutaj ta praca została tak naprawdę wykonana w jakimś stopniu za prokuraturę i tak prokuratura ma tak naprawdę gotowca.
1: PiS uważa, że to kolejna próba wykreowania sztucznej afery.
4: Gdyby okazało się, że nawet mniejsze sumy zostały w jakiś sposób, nie wiem, wykradzione z systemu finansów publicznych, to już dawno ci, którzy to zrobili, powinni ponieść odpowiednią karę. Nic takiego nie ma. Trzeba coś dać silnym razem i innym ludziom radykalnym ze środowiska Romana Giertycha, więc tego rodzaju rzeczy są ciągle publikowane.
1: Mówi poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk, a jego klubowy kolega Mariusz Gosek dodaje, że rządzący tym audytem próbują ukryć swoje afery, w tym to, co działo się w Szpitalu Południowym.
5: Widać, że jest ogromna frustracja u Donalda Tuska. Ten rząd tonie. Jeżeli 250 zawiadomień skierowała Krajowa Administracja Skarbowa naprawdę na rok przed wyborami, no to już tylko idą w kierunku igrzysk, ale to już naprawdę nawet ci silni razem przestali wierzyć w jakiekolwiek rozliczenia.
1: Mariusz Gosek tłumaczy, że jego partia chętnie odniesie się do wyników tego audytu, gdy pozna więcej szczegółów. Narracją PiS nie jest zaskoczony Dariusz Wieczorek. Zdaniem tego polityka Nowej Lewicy PiS ma świadomość skali nieprawidłowości, lecz tłumaczy się z tego w nieudolny sposób.
6: Zawsze mi się przypomina film Młode Wilki i słynny cytat: jak cię złapią za rękę na kradzieży, to mów, że to nie twoja ręka. I dokładnie taką samą politykę stosuje Prawo i Sprawiedliwość.
1: Krajowa Administracja Skarbowa szykuje kolejne zawiadomienia do prokuratury. Dodam, że oprócz nich KAS skierowała również 127 zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
0: To jest piątkowy poranek w Polskim Radiu 24. Mamy trzeci dzień lipca. Za 4 minuty będzie godzina 7, a po 7 goście polityczni. Michał Wawrynkiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej, będzie pierwszym gościem. Rozmawiać będzie Agnieszka Drążkiewicz. Witaj.
7: Witam.
0: Raz
7: ponownie,
0: jeszcze. Ciociu.
7: Tak.
0: Wujku.
7: Wujku. Tak. Tak, dobrze, tak. Że nie babciu.
0: Tak, tak. 120 miliardów złotych. Nieźle, prawda? Nieźle. To jest 10 zer, policzyłem. 10 zer.
7: A wiesz, jaka jest odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości? Bo ja pytałam o to wczoraj m.in. Henryka Kowalczyka, który
0: drobne,
7: działa,
0: tak,
7: w Komisji Finansów, że wszystko można nam zarzucić. To jest polityczna zemsta.
0: Ale można im coś zarzucić?
7: Znaczy... Nie, w sensie wszystko. Tobie była taka odpowiedź, że wszystko ten rząd może nam zarzucić w ramach politycznej zemsty. O, może tak.
0: Aha, czyli można robić kolokwialnie wałki, ale to jest zawsze polityczna zemsta, tak?
7: Niech się zajmie, cytuję pana posła Kowalczyka, niech się zajmie KAS bardziej właśnie tym, że teraz są niezbyt duże wpływy z VAT-u do budżetu.
0: Okej. No dobrze.
7: To
0: słyszę, no
7: to,
0: ale to fajnie, bo to zamyka całą dyskusję.
7: Tak.
0: Polityczna zemsta po prostu.
7: Zresztą poseł Kuźmiuk, który nawet ostatnio widziałam chyba na pasku w jednej z telewizji, że jest chyba dyżurnym posłem, na którego wszyscy przez przypadek wpadają w Sejmie i on wszystkie afery komentuje i tłumaczy. Też nie widzi w tym nic zdrożnego.
0: To do okulisty trzeba, jak nie widzi.
7: Gdyż uważa, że to są polityczne zarzuty.
0: Tak, bezkarność ma na imię polityka. I o tej polityce będzie po godzinie 7. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję, do zobaczenia.
8: Reklama.
9: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, Barbara. A co?
9: A bo w Media Expert.

0: Hubert, jest wielka wyprzedaż.
1: O, i to lubię najbardziej.
2: Te oklaski są dla Was.

0: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Na mapie dostępności Fundacji Avalon znajdziesz dostępny gabinet i specjalistę urologa z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Skąd nad Wisłą wziął się bumerang, starszy o tysiące lat od australijskich? Czy to giganci wznosili wielkie kamienne mury w Karpatach? Czym były rondele i co dziś tak naprawdę wiemy o naszych pradziejach? Odpowiedzi na te pytania poznamy w najbliższej Turbo Historii, której gościem będzie Szymon Zdziebłowski, publicysta i archeolog, autor książki Bogowie Polski, Szamani, Megality i Zapomniane Słowiańskie Bóstwa. Turbo Historia już dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Bez statusu uchodźców politycznych i bez paszportów Romanowski i Ziobro stracili ochronę. Szef ukraińskiej dyplomacji z wizytą w Warszawie. Dziś rozmowy o nadszarpniętych relacjach i bolesnej historii. Tylko trzy pasy i długie korki. Rusza ogromny remont na Zakopiance. Minęła siódma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. Informację przekazał na platformie X szef MSZ-u Radosław Sikorski. Węgierskie władze unieważniły również paszporty wydane posłom PiS-u wraz z przyznaniem azylu politycznego. Co to zmienia w ich sprawie, o tym Michał Makowski.
2: Unieważnienie tzw. genewskich paszportów oznacza, że politycy tracą możliwość podróżowania poza granice państw, w których aktualnie przebywają. Zbigniew Ziobro, będąc w USA, może polecieć na wakacje do Puerto Rico czy na Hawaje. Marcin Romanowski prawdopodobnie przebywa na Bałkanach. Po unieważnieniu statusu uchodźców politycy mogą ponownie wystąpić o azyl tam, gdzie się znajdują.
3: Natomiast nie ma to dużego wpływu na sprawność postępowania dotyczącego czy ekstradycji, czy europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli taki będzie wchodził w grę.
2: Powiedział Polskiemu Radiu adwokat Arkadiusz Szymański. Prokuratura zapowiada, że wniosek o ekstradycję Ziobry z USA wkrótce będzie gotowy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził, że podległe mu służby zwrócą się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów dotyczących ustawiania konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Ponad 100 milionów złotych trafiło do zaprzyjaźnionych z PiS-em fundacji zamiast do ofiar przestępstw. Prokuratura sprawdza, co działo się w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego. To po informacji Onetu, że koordynator prosektorium miał promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych, mówi rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba.
4: Wszczęto zostało postępowanie sprawdzające. Chodzi tutaj o kwestie dotyczące pobierania nienależnych opłat w prosektorium Szpitala Południowego, jak również żądaniu od różnych podmiotów różnych kwot pieniężnych w związku z polecaniem ewentualnym poszczególnych zakładów pogrzebowych rodzinom zmarłych osób.
1: Koordynator prosektorium stracił pracę. Przypomnijmy, w sprawie Szpitala Południowego toczą się już dwa śledztwa. Jedno w sprawie organizacji pracy na SOR-ze, a drugie w sprawie olbrzymich zarobków koordynatora tego oddziału, Dawida Kacprzyka. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy spotkają się dziś w Warszawie. Informację potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Szczegółów nie ujawnił, ale biorąc pod uwagę czas, to rozmowy będą zapewne dotyczyły ostatnich napięć na tle historycznym. Według nieoficjalnych informacji szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha ma przedstawić propozycję zażegnania trwającego sporu o upamiętnienie przez władze w Kijowie nacjonalistów z UPA. Więcej o tym powiemy w poranku Polskiego Radia 24 po 7:30. Połączymy.

0: się z naszym reporterem, ekspertem do spraw wschodnich Maciejem Jastrzębskim. Wielu jeździ za granicę, ale niewielu wie, jak się dobrze przygotować do podróży. Pomocą służy portal internetowy Odyseusz, gdzie można zgłosić zagraniczną podróż. Portal właśnie zyskał nowe funkcje. Pozwala m.in. na bezpośrednią komunikację między podróżnymi a konsulatem. Wybrane funkcje Odyseusza włączono też do aplikacji mObywatel. Nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz pytał wyjeżdżających na wakacje, którzy wyrabiali kartę EKUS, czy wiedzą o Odyseuszu.
1: EKUS wyrabiamy, tak.
2: A słyszeliście o Odyseuszu?
3: O Odyseuszu nie.
1: Nie słyszeliśmy.
2: Wie pani, co to jest Odyseusz?
4: Tak. Program zdrowotny?
2: Nie. To jest taki system, gdzie pani rejestruje, że pani wyjeżdża do jakiegoś kraju zagranicznego.
4: No tak. O.
2: Po EKUS pan stoi?
3: Tak.
2: A słyszał pan o Odyseuszu?
3: Tak.
2: Co to jest?
3: No, grecka mitologia.
0: Nie tylko. Portal Odyseusz w sytuacji kryzysowej pozwala zgłosić, że potrzebujemy pomocy. Dostaniemy też najważniejsze informacje od konsula i MSZ-u. Program jest dostępny na stronie odyseusz.gov.pl, a także w aplikacji mObywatel w kategorii podróż. A propos podróży, na koniec mega remont na Zakopiance. W południe popularna trasa w Libertowie zostanie zwężona. Pozwoli to kontynuować pracę przy powstającym tunelu, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Dwa pasy będą w kierunku Myślenic i Zakopanego, jeden pas będzie w kierunku Krakowa. Przygotowaliśmy też objazdy dla kierowców, bo zdajemy sobie sprawę, jak ogromne jest to utrudnienie. Jest zawsze około niespełna 60 tysięcy samochodów każdego dnia, dlatego też przygotowaliśmy objazdy przez Gaj, objazdy przez Świątniki Górne, objazdy przez Lusinę.
0: Zmiany organizacji ruchu w Libertowie mają związek z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi drogami. Utrudnienia potrwają do grudnia.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: O upałach możemy na razie zapomnieć. Temperatura w większości regionów wyniesie dziś od 20 do 24 stopni. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich i nad morzem, tam maksymalnie 18. Na niebie dużo chmur, na północy i południu przelotnie popada.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: My tak mówimy, że można odpocząć od urlopu, od upałów i to sympatycznie, ale tak sobie wyobrażam, że ci, którzy na przykład w te upały pracowali, a teraz zaczynają urlop i myślą, no, ale będzie padać? No to jak? No trochę popada, a potem pewnie będzie lepiej, bo tu u nas na stronach w Polskim Radiu 24.pl piszą, że te upały to wrócą szybciej niż myślimy. Czyli ja tam nie jestem fanem 40-stopniowych temperatur, ale... Na plaży nawet nie można posiedzieć, nie ma się gdzie schować. No. Pod parasolem człowiek musi siedzieć. Piątek, trzeci dzień lipca. Deszczowy ten piątek trochę będzie dzisiaj, ale chyba niewielu to przeszkadza, tak myślę. 184 dzień roku, będzie trwał 16 godzin i 40 minut. Słońce w Warszawie zajdzie punktualnie o 21. Międzynarodowy dzień bez toreb foliowych. To tak a propos zakupów porannych. Dzień czerwonej ostrej papryczki, czyli dzień cioci i wujka. Nie wiem, dlaczego cioci i wujka dzisiaj niech będzie, ale można i tak. Grzegorz Wątczak, zapraszam. To jest Poranek w Polskim Radiu 24. 7 po 7. To czas na politykę.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Dzień dobry. Z nami jest połączony Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie, panie pośle.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Upalnie w Brukseli?
4: W Brukseli jest upalnie, owszem.
3: Panie pośle, czy myśli pan, że ta dzisiejsza wizyta szefa ukraińskiego MSZ-u Andrija Sybichy będzie taką szansą, okazją do resetu w tych relacjach Kijów-Warszawa? Będzie tutaj szansa na to, żeby trochę inaczej spojrzeć na te relacje po tych wydarzeniach z ostatnich dni?
4: Ja mam ogromną nadzieję na to. Myślę, że taki jest właśnie cel. Przypomnijmy też, że to dzieje się w cieniu ostatnich ataków zbrodniczych Rosji na Kijów przy użyciu kilkuset dronów, kilkudziesięciu rakiet balistycznych i ogromna liczba ofiar. Więc też to sprowadza nas na ziemię, pokazuje nam, gdzie się toczy konflikt, gdzie giną ludzie i przed kim broni nas Ukraina, bo powinniśmy o tym każdego dnia pamiętać i oczywiście ten konflikt, który

0: wrócił do naszej wspólnej historii, bardzo trudnej wspólnej historii, pokazuje nam, jak wielka jest wrażliwość historyczna i to co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. To był ogromny błąd ze strony prezydenta Zełenskiego, że nazwał jednostkę wojskową imieniem UPA, a z kolei reakcja nawrockiego prezydenta była nieadekwatna, pochopna, nie dało możliwości wykorzystania kanałów dyplomatycznych i stało się to, co się stało. Rozlało się mleko, jesteśmy gdzie jesteśmy i trzeba szukać porozumienia, bo powinniśmy jako dwa narody, które ze sobą sąsiadują i które mają wspólny los, mają wspólnego wroga, Rosję, powinniśmy patrzeć w przyszłość i myślę, że ta dzisiejsza wizyta między innymi przede wszystkim temu służy, abyśmy naprawili nasze relacje i myśleli o tym, jak obronić się przed wspólnym wrogiem i jak zacieśnić nasze relacje, jak budować wspólnotę, budować przyjaźń na przyszłość, dla przyszłych pokoleń.
1: Według takich nieoficjalnych informacji Andrii Sybicha ma przedstawić dzisiaj w Warszawie w trakcie rozmów z wicepremierem Sikorskim no właśnie propozycję Kijowa na zażegnanie tego sporu, jaki wybuchł tak naprawdę po tej decyzji, o której pan powiedział, czyli najpierw po tym nadaniu imienia właśnie jednostce ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA, a potem po decyzji też prezydenta Karola Nawrockiego o tym, żeby odebrać, rozpocząć procedurę odebrania orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy. Myśli pan, że jakiego rodzaju mogą to być propozycje? Czego pan się spodziewa?
0: No, to jest właśnie ten pokład dyplomatycznej wymiany możliwości zażegnania tego konfliktu i po naszej stronie w najlepszych rękach są te negocjacje, bo ogromne doświadczenie wicepremiera Sikorskiego, który potrafi rozmawiać o tak trudnych kwestiach. No, na stole jest bardzo wiele możliwości. Jest kwestia naszej wzajemnej współpracy w kwestiach militarnych, kwestiach gospodarczych. Przecież niedawno konferencja w Gdańsku o odbudowie Ukrainy, to były rozmowy również o zaangażowaniu polskich firm w przyszły plan odbudowy Ukrainy, w wielkie kontrakty. To jest kwestia bezpieczeństwa, współpracy w zakresie militarnym, także na przyszłość. To jest kwestia także Wołynia i pochówków ofiar Wołynia. Więc bardzo wiele jest tematów, o których panowie na pewno będą rozmawiać i wierzę w to, że znajdą porozumienie tak, aby jedna i druga strona czuła się usatysfakcjonowana tym wspólnym porozumieniem, bo do tego trzeba dojść. Na tym polega dyplomacja. To jest ogromnie trudna sztuka. Dyplomacją nie było to, co zrobił prezydent Nawrocki, dlatego że on nie osiągnął nic, tylko eskalował konflikt, tylko wzbudzał ogromne nastroje antyukraińskie w Polsce i nadal je wzbudza niestety, co w chwili, kiedy trwa ta okrutna wojna ze strony imperialnej Rosji, wspominam jeszcze raz, ostatnie naloty i wielkie ofiary, które ponoszą każdego dnia Ukraińcy, to nie jest dobra droga, eskalowanie konfliktu. Właśnie dyplomacja, właśnie rozmowy, właśnie także wrażliwość historyczna, jeśli chodzi o tę, tak jak powiedziałem, bardzo trudną naszą wspólną historię, to jest droga do rozwiązania tej sytuacji i do znalezienia współpracy na przyszłość.
1: Tak naprawdę z tego, co pan mówi, panie pośle, to wynika, że najlepiej skupić się teraz by było na pójściu do przodu, na tym, żeby tak naprawdę ta historia, o którą bardzo wielu polityków się upomina, czyli o to, co pan powiedział, wspomniał pan o Wołyniu, o ludobójstwie, to jest jedno, a drugie to jest to, żeby wyjść do przodu, czyli trochę taką taktykę militarną zastosować, ale jak wychodzić do przodu w sytuacji takiej, że, bo pan powiedział o tych złych decyzjach pospiesznych, pochopnych, ale z drugiej strony słyszeliśmy bardzo wielu polityków z każdej tak naprawdę strony sceny politycznej, którzy mówili, że fatalna decyzja, żeby tych banderowców przypominać, że musimy pamiętać o tych naszych rodakach, którzy leżą tam w tych bezimiennych mogiłach i nie mają miejsca pochówku. Musimy cały czas ważyć tak naprawdę chyba te nasze interesy, pamiętając o historii. Mamy dzisiaj chociażby w Sejmie pierwsze czytanie noweli ustawy o IPN, gdzie będzie na wniosek prezydenta, bo to jest prezydencki projekt, wpisana właśnie ideologia banderowska

0: można tak powiedzieć, już bardzo kolokwialnie to opisując, do tego katalogu przestępstw ściganych, tak samo jak totalitaryzmy. Mamy również w przyszły wtorek chociażby sesję w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, gdzie również, no, propozycja jest Europejskiej Partii Ludowej, którą chyba też będzie popierała, będą popierać socjaldemokraci, bo takie są zapowiedzi, żeby do tych dokumentów akcesyjnych ukraińskich, bo co roku się przyjmuje taki raport, no wpisać właśnie to, co zrobił Wołodymyr Zełenski.
1: Oczywiście tak, jak najbardziej. Ja cały czas to podkreślam od samego początku. Nasza pamięć o ofiarach Wołynia, o ich bliskich, to jest element naszego dziedzictwa, naszej tożsamości, historycznej tożsamości narodowej, i my o tym nie zapominamy żadnego dnia i nikt nam nie może nakazać zapomnieć o naszej historii, więc my o tym pamiętamy, my o tym mówimy cały czas. Wspomniana przez panią rezolucja, poprawka złożona właśnie przez moją delegację, przez delegację polską w Europejskiej Partii Ludowej, przez Koalicję Obywatelską PSL, dotycząca ofiar, które zostały zamordowane na Wołyniu przez UPA. To będzie również dyskutowane w Parlamencie Europejskim, więc my o tym absolutnie nie zapominamy i historia jest częścią naszej, tak jak powiedziałem, tożsamości historycznej, narodowej. Natomiast to nie może przekreślać współpracy dzisiaj i współpracy na przyszłość. Od ponad 4 lat Ukraina stoi na froncie walki z ludobójcą, ze zbrodniarzem wojennym Putinem i jego armiami, które na ponad 1000-kilometrowym froncie każdego dnia zabijają żołnierzy, a w miastach takich jak Kijów wczoraj zabijają cywilów. Więc my o tym nie możemy także ani na chwilę zapomnieć, gdzie jesteśmy, jak wygląda geopolityka. My jesteśmy kolejnym krajem. Dopóki walczy Ukraina, dopóki powstrzymuje najeźdźcę rosyjskiego, my jesteśmy o tyle bezpieczni. Ta wojna mogłaby być i na naszej granicy, i na naszym terytorium. Więc to, że mamy trudną historię i że no nie możemy o tym zapomnieć, nie wyklucza tego, że a wręcz nakazuje nam rozmawiać o tym, co dzisiaj i co w przyszłości, bo przecież ta wojna, miejmy nadzieję, zakończy się niedługo i trzeba będzie ten kraj podźwignąć z ruin, odbudować go i włączyć go do Europy, do struktur Zachodu, aby był naszym sojusznikiem i był nadal tą tamą przed Rosją. Więc oczywiście historia tak, przeszłość tak, pamięć tak, natomiast trzeba poprzez dyplomację, poprzez umiejętne, rozsądne prowadzenie rozmów z naszym sąsiadem budować przyszłość. To jest moja odpowiedź na pani pytanie.
0: Ziobro Romanowski i żona pana Ziobry bez dokumentów, które no, pozwalały im niejako oddalić się z europejskiej części za ocean. No, oczywiście oprócz Romanowskiego, bez tych dokumentów Budapeszt anulował, cofnął wcześniejsze decyzje jeszcze podejmowane za czasów rządów Viktora Orbana. Co to pana zdaniem oznacza? Pan jest prawnikiem, jest pan adwokatem też oczywiście, więc chciałam pana zapytać, co teraz może się wydarzyć? Jak to też nie wiem, czego możemy się spodziewać, bo z drugiej strony mamy odpowiedź chociażby Zbigniewa Ziobry, który mówi, że wiza jest niezależna od dokumentu, na który jest wydana, upoważnia, aby poruszać się chociażby w ramach na przykład Stanów Zjednoczonych.
1: To jest bardzo ważna decyzja ze strony administracji rządu Petera Madziara. On dotrzymał słowa, po pierwsze. Mówił o tym i w trakcie kampanii, i zaraz po zwycięstwie w wyborach, że cofnie tę decyzję azylową, bo to było bezprawie dokonane przez rząd Orbana w Unii Europejskiej, w sytuacji, w której jedna strona poszukuje zbiega o charakterze kryminalnym, bo pamiętajmy, że mamy do czynienia ze zbiegami o charakterze kryminalnym. Oni mają zarzuty, tak jak Ziobro, stworzenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą na terenie Ministerstwa Sprawiedliwości, wyłudzenia, zdefraudowania ponad 100 milionów złotych. Więc tacy zbiedzy muszą być w ramach Unii Europejskiej pomiędzy krajami wydawani sobie. Przypomnę, że Romanowski ma europejski nakaz aresztowania. Ziobro jeszcze go nie ma, ale za chwilę będzie on rozpoznawany. A przecież w tej chwili, 2 dni temu, Warszawski Sąd Okręgowy podtrzymał tymczasowe aresztowanie wobec Ziobry. To też jest bardzo ważne, bo to już jest prawomocne postanowienie i to też jest argument w rozmowie.

0: rozmowach chociażby ze Stanami Zjednoczonymi. To, co zrobił rząd Petera Madziara, jest bardzo ważne, czyli to cofnięcie azylu, tego statusu uchodźczego i też dokumentów genewskich, na których poruszał się Ziobro i Romanowski, dlatego że rzeczywiście, patrząc na to z punktu widzenia prawa, także międzynarodowego, no, Ziobro nie ma żadnego dokumentu i ta wiza nie przynależy do żadnego dokumentu podróży Ziobry, więc o to też za chwilę... Ministerstwo Sprawiedliwości, pan minister Żurek o tym powiedział, będzie pytał władze amerykańskie, jak to jest, że Ziobro nie ma dokumentu podróży, a ma wizę.
1: No tak, ale Ziobro nie wróci za oceanu, no bo przecież wypowiedzi mamy jego partyjnych kolegów, którzy pytani o to mówią, na przykład poseł Gosek mówił tak, że tak, oczywiście Zbigniew Ziobro wróci do Polski, ale dodaje, wtedy, kiedy będzie miał zapewniony bezstronny, apolityczny proces tutaj w Warszawie, no to rozumiem, że idąc dalej tą filozofią, to Prawo i Sprawiedliwość obecnie, bo zresztą wielokrotnie członkowie tej partii mówili o tym w przestrzeni publicznej, nie widzi możliwości na razie takiego bezstronnego i apolitycznego procesu dla Zbigniewa Ziobry.
0: No tak, tylko że to jest bzdura, oczywista, absurd. Mamy zachowane wszelkie standardy prawidłowego procesu, postępowania przed prokuraturą i przyszłego procesu karnego w sądzie. Całe to postępowanie dotyczące Ziobry właśnie to egzemplifikuje, pokazuje to, że Ziobro ma zapewnione wszelkie standardy, środki zaskarżenia składane przez obronę, rozpoznawane bardzo wnikliwie, kilkukrotnie uwzględniane wnioski, odraczane. Naprawdę on jest trochę traktowany wręcz jak święta krowa i przez wymiar sprawiedliwości. Więc opowiadanie o tym, że tu nie ma standardów niezawisłości, niezależności, no jest oczywistą bzdurą. To Ziobro zbudował system bezprawia w polskim wymiarze sprawiedliwości i to on teraz stawia takie zarzuty wobec polskich sądów, które są w dniu dzisiejszym kompletnie nieuprawnione. A to, że on nie wróci, no nie wróci z własnej woli, dlatego że jest po prostu tchórzem. Boi się stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, bo wie, jakie czyny popełnił i wie, że grozi mu bardzo długa odsiadka za to. Te zarzuty stworzenia, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą to są naprawdę bardzo poważne zarzuty. Co więcej, prokuratura pokazała bardzo poważne dowody na potwierdzenie swoich zarzutów, bo to są zarówno dokumenty, to są nagrania, to są pendrive'y, to są zeznania świadków, to jest cała dokumentacja, także mówię o dokumentach, notatkach z tego, co robił Ziobro wraz ze swoimi znajomymi, którzy stworzyli razem tę grupę. Co więcej, mamy też przecież już wyroki skazujące w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Mamy zeznania tych osób, które zostały skazane i to wszystko obciąża Ziobrę. Dlatego on dobrowolnie nie wróci. Ale ja wierzę w to, że te młyny wymiaru sprawiedliwości, które rzeczywiście z zewnątrz patrząc na to wolno mielą, ale mielą skutecznie. To jest bardzo ważny kolejny krok do odebrania tego statusu azylowego. Wierzę w to, że uda się sprowadzić także właśnie kanałami dyplomatycznymi, działaniami stricte prawnymi, formalnymi ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że uda się sprowadzić Ziobrę przed polski wymiar sprawiedliwości i niech wtedy odpowie, niech wtedy się broni, wtedy pokazuje, a zobaczy, jak wielki, jak no, naprawdę standard prawidłowy, niezawisłego, bezstronnego procesu czeka go tu w Polsce.
1: Pana zdaniem premier Donald Tusk, który mówi, że zrzeknie się immunitetu i tutaj w tle mamy sprawę ewentualnych zarzutów pod adresem premiera Tuska z strony Fundacji Zbigniewa Ziobry, premier Tusk, i to chodzi o słowa, gdzie premier Tusk mówił o powiązaniach tej fundacji, ludzi związanych z Ziobro, z Zonda Krypto. Myśli pan, że to jest po prostu tak, jak powinno właśnie być w polityce? Czy to jest dobra decyzja?
0: No oczywiście, że dobra, to jest, no, pokazuje klasę, pokazuje odpowiedzialność pana premiera, pokazuje to, że przede wszystkim, że to, o czym mówił, jest prawdą. Te wszelkie zarzuty są prawdziwe. No, mamy do czynienia z właśnie takim przepływem finansów ze strony Zonda Krypto do fundacji powiązanej z z Ziobro i oni teraz mają pretensje o to, że pan premier

0: powiedział prawdę. No, dlatego pan premier mówi, bardzo proszę, sprawdzam, chodźmy do sądu i pokażmy wszystkim, jak to wygląda. Więc decyzja absolutnie naturalna. No, to też odpowiada bardzo osobowości pana premiera. On nie boi się stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, nie chowa się za immunitetem. No a Ziobro po drugiej stronie, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jest zbiegiem, ucieka, ukrywa się i boi się z otwartą przyłbicą stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Pan premier Donald Tusk jest osobą o kompletnie innych walorach.
1: Panie pośle, pan jest z wykształcenia prawnikiem, więc może o zdrowiu nie wiemy. Ja też nie jestem z wykształcenia specjalistką od zdrowia, no ale możemy spróbować razem odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Widzi pan narzędzia do szybkiego i do skutecznego zażegnania tego, co wynika tak naprawdę po aferze w Szpitalu Południowym? Mamy kolejne doniesienia do prokuratury, mamy kolejną sprawę, kolejny wątek. Mówimy o szefie prosektorium, który miał mieć zmowę niejako z zakładem pogrzebowym. Miał również bezcześcić zwłoki, które w tym prosektorium były. Mamy zapowiedź przyszły wtorek przedstawienia planu przez ministrę zdrowia. Planu, no właśnie, na naprawę tego wszystkiego, co obnaża ta afera w Szpitalu Południowym. Pan reprezentuje też środowisko, no, które też można powiedzieć jest takim hermetycznym środowiskiem. To środowisko lekarzy również jest hermetycznym środowiskiem. Jak pana zdaniem zrobić, żeby no, społeczeństwo odzyskało chyba zaufanie do lekarzy? No bo to, co stało się w Szpitalu Południowym, niestety pokazuje, że jest tam patologia, że nie można dłużej chyba przechodzić obojętnie wobec tego problemu narastającego przez kolejne ekipy rządzące, bo to nie jest zarzut do tej ekipy rządzącej tylko.
0: No i właśnie jest reakcja państwa, bardzo zdecydowana, a zgadzam się w pełni, jeśli istnieje jakakolwiek patologia, nadużycia, cwaniactwo, to trzeba to wyplenić, trzeba to wypalić gorącym żelazem. I tak działa państwo polskie w tej chwili. No bo przecież mamy bardzo zdecydowane działania na różnych poziomach, począwszy od kontroli, które zostały bardzo szybko wdrożone ze strony NIK-u, ze strony miasta stołecznego Warszawy. Mamy działania prawnokarne ze strony prokuratury. Dwa śledztwa, które wyjaśniają i wyjaśnią te sprawy, te wszelkie potencjalne patologie, które się zarzuca, że tam miały miejsce. Więc tak po prostu powinno działać państwo. Nie ma ludzi idealnych w żadnym państwie, więc zdarzają się takie sytuacje i te sytuacje trzeba... Zadaniem państwa jest, aby w takich sytuacjach działać, aby nie zamiatać tego pod dywan. I tutaj no, w naturalny sposób trzeba pokazać, jaka jest różnica działania państwa dzisiaj, a jaka była za czasów rządów PiS-u. No, wszelkie nadużycia w służbie zdrowia. Przypomnę, że i wspomniany Ziobro, i Jarosław Kaczyński, i mąż pani Witek. No to były, pamiętacie państwo, jak były blokowane oddziały szpitalne, jak były dokonywane nadużycia, jak dyrektor szpitala woził kulę prezesowi do domu osobiście. No to były oczywiste nadużycia, tylko że tam państwo nie działało. To była patologia na poziomie szpitali i na poziomie państwa, na poziomie urzędników, na poziomie zarządzających państwem. Dzisiaj państwo w sposób bardzo zdecydowany, otwarty, transparentny przystąpiło do kontrataku, aby tę patologię w tym szpitalu i nie tylko, we wszystkich miejscach, w których coś takiego się dzieje, aby to wyplenić. Więc ja nie mam wątpliwości, że państwo polskie w tej chwili właśnie działa skutecznie i tak powinno to robić i ta sytuacja i te działania będą prowadzone do momentu, aż to wszystko zostanie wyjaśnione, a osoby odpowiedzialne poniosą właśnie koszty, czy prawnokarne, czy dyscyplinarne, czy polityczne. To wszystko się dzieje i dziać się będzie.
1: Bardzo dziękuję. Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę państwu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego

0: telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
5: W sobotę gościem audycji Kierunek Kino będzie Piotr Wójcik, utalentowany montażysta filmowy. Montował ostatni film Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. Współpracował z tym reżyserem na planie Zimnej Wojny. Ma na swoim koncie także montaż filmu Chopin Chopin z Erykiem Kulmem w roli głównej. Piotr Wójcik w sobotę o 9.06 w Polskim Radiu 24 w audycji Kierunek Kino. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jest 7.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek Gdański. Trudna akcja strażaków. W nocy w ładowni statku zacumowanego w porcie wybuchł pożar. Ogień pojawił się na masowcu pod banderą Panamy. W działaniach na Nabrzeżu Szczecińskim bierze udział 18 zastępów straży i dwa statki, a także portowa straż Florian. Szczegóły w informacjach o 8.00. Szef ukraińskiej dyplomacji z wizytą w Warszawie. Andrzej Sibicha spotka się dziś z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Przewodniczący Klubu Polski 2050 Paweł Ślis cieszy się z próby podjęcia dialogu.
7: Ja się bardzo cieszę, że wreszcie jest rozmowa, a nie wymiana tylko odznaczeń. Co nam przyniosło wymiana odznaczeń? 3% poparcia w słupku pana prezydenta, natomiast w relacjach polsko-ukraińskich potwornie dużo zniszczyła i zepsuła.
6: W dobre intencje ukraińskich władz nie wierzy opozycja. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk uważa, że Wołodymirowi Zełenskiemu zależy na eskalacji konfliktu z Polską, bo to zwiększa jego poparcie wśród wyborców.
8: Chce grać na tej nucie właśnie banderyzmu i w ten sposób budować sobie zaufanie, zwłaszcza, że no oficjalnie pojawiła się już kandydatura Załużnego i myślę, że w tym starciu Zeleński zwyczajnie nie ma szans, więc będzie poszukiwał takich jakichś ataków, choć to ewidentnie szkodzi Ukrainie.
6: Według doniesień medialnych Kijów ma zaproponować Warszawie wspólnego bohatera, który wszedłby do panteonu ukraińskiego. To Marko Bezruczko, dowódca Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, który w 1920 roku wspólnie z Polakami zajął Kijów i bronił Zamościa przed Armią Czerwoną. Premier zrzekł się immunitetu. Powodem jest planowany pozew o zniesławienie, który przygotowuje Fundacja Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Chodzi o wypowiedzi Donalda Tuska o finansowaniu fundacji przez szefa zonda krypto Przemysława Krala. Premier nie chce przedłużać procedur związanych z uchylaniem immunitetu, stąd decyzja o zrzeczeniu. Przypomnijmy, w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła 1000, a straty klientów 350 milionów złotych. Cel to walka z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną, a także lepsza ochrona pacjentów. Posłowie zagłosują dziś nad rządową nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, roboczo nazywaną Lex Szarlatan. Sejmowa Komisja Zdrowia wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Nowe przepisy mają ukrócić niesprawdzone i niebezpieczne metody leczenia. Burze z ulewami nie rozwiązują problemu suszy. Przypominają o tym leśnicy, bo wiele osób wybiera wypoczynek na łonie natury. Przyrodnicy zwracają uwagę, że choć w godzinach porannych ściółka bywa wilgotna, to wystarczy kilka godzin mocnego słońca i wiatru, by pojawiło się zagrożenie pożarowe.
9: W miarę z rana jesteśmy tutaj w lesie, jest dosyć wilgotno, ale wręczę, że po południu ten stan już się zmieni diametralnie i myślę, że spokojnie tutaj już po południu będzie drugi stopień zagrożenia, jeżeli nie trzeci.
6: Mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki. Leśnik przypomina, by nie używać w lesie ognia. Zwraca też uwagę, że po ostatnich burzach można trafić na obszary z uszkodzonymi przez wiatr drzewami. Wchodzenie tam jest zabronione.

0: Najcieplej teraz w Przemyślu, 19 stopni, najchłodniej w Chojnicach, Tobory Tucholskie 13,5 stopnia. W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, czytam w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na północy i miejscami na południu kraju przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i Warmii lokalne burze też mogą się zdarzyć. Tego deszczu spadnie od 10 do 20 mm. Temperatura maksymalna 18 stopni to rejony podgórskie i nad morzem, 20-24 to tak większość kraju. Lokalnie na południowym wschodzie tam będzie dzisiaj najcieplej. Może zdarzyć się nawet 26 stopni. Minut do godziny 8. Jako się rzekło, Rafał wrócił. Dzień dobry, raz jeszcze.
1: Serdecznie. Nie wiem, czy zdradzimy, ale chyba możemy to zdradzić, że tutaj w studiu mamy kilka takich monitorów, na których jest oczywiście są telewizje informacyjne i na jednym z nich jest taki program o tematyce rolniczej, prawda?
0: Tak.
1: I tam przed chwilą były truskawki, czyli polski produkt, ale teraz mamy borówki amerykańskie. Będziemy mówić i o truskawkach, i o borówkach tematycznie.
0: W tym roku mało truskawek? Jakoś tak,
1: dokładnie, tak, to samo mam przemyślenie i tak jak to zobaczyłem, to sobie powiedziałem, że jak przyjadę z pracy, od razu kupuję 2 kg i przerabiam na koktajl. Także jeszcze trzeba te lipcowe, które są bardzo słodkie, przecież takie malutkie, nie? Trzeba jeszcze...
0: A czereśnie? Skorzystać. To jest dopiero raz jadłem w tym
1: sezonie. Miałem czereśnie swoje, także przepyszne, polecam. Natomiast czereśnie, nie o czereśniach, ale o truskawkach, bo na kortach Wimbledonu to jest najpopularniejszy owoc i na razie Iga Świątek coraz bliżej, żeby tę truskawkę na torcie zjeść na zakończenie Wimbledonu. Na razie jest w trzeciej rundzie, ale wszystkie te poczynania Polaków na kortach Wimbledonu obserwuje Cezary Gurjew.
2: Iga Świątek pokonała byłą liderkę światowego rankingu, Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3 i awansowała do trzeciej rundy. Z rywalizacji odpadł Kamil Majchrzak, który przegrał z Amerykaninem Zacharem Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6 i 3-6.
3: Spróbuję tą bolesną porażkę przerobić w coś dobrego. No nie przerobię, wiadomo, bo to porażka, no ale wyciągnąć z niej wnioski i pracować nad elementami, które trzeba poprawić. Zazwyczaj to ja jestem tym inteligentniejszym na korcie, a dzisiaj nie byłem, co może też mnie w w pewien sposób irytowało, więc no trudny mecz.
2: Dziś w meczu trzeciej rundy Hubert Hurkacz zagra z Amerykaninem Tommy Paulem.
1: A w rywalizacji deblowej dalej grają Katarzyna Piter i Czeszka Anna Siskowa. Wielkie emocje towarzyszą też rozgrywanym za oceanem Mistrzostwom Świata w piłce nożnej. Minionej nocy poznaliśmy kolejne drużyny, które awansowały do 1/8 finału. No i tak, Hiszpania wygrała z Austrią 3-0, Portugalia z Chorwacją 2-1, kilkadziesiąt minut temu Szwajcaria z Algierią 2-0. Dziś wieczorem Australia, Egipt, a o północy Argentyna, Republika Zielona. Przylądka. Kibice liczą na kolejne popisy Leo Messiego. Lidera Argentyńczyków chwali były reprezentant Polski Roman Kosecki.
4: Przed mistrzostwami spodziewałem podobnej gry Messiego jak na poprzednich mistrzostwach, gdzie cała drużyna haruje ciężko, mocno. Gwiazda jest jedna, za to niezastąpiona. Po prostu każde dotknięcie jest dotknięciem magicznym i koniec, kropka. Po prostu jest fenomenem. No i to jest piękne właśnie w jego wykonaniu i myślę, że tu się wszyscy zgodzą, że jest nieprawdopodobny, niewyobrażalny. No, to jest zawodnik typu Pele, Maradona, Messi. To bez dwóch zdań.
1: Messi rzeczywiście jest wielki, ma na koncie 6 bramek, tyle samo co Francuz Kylian Mbappé. No, kiedyś była ta ręka Boga, czyli Maradony. Natomiast tutaj no, jest ta magiczna noga Leo Messiego. Może będziemy też mówić noga Boga, chociaż to chyba tak nie ten, prawda? Ale pozostaniemy przy tej ręce.
0: Tak,
1: Maradony.
0: Tak, albo dotyk. Rafał Bała o sporcie dzisiaj. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A my teraz, czyli 23 minuty do godziny 8, łączymy się z Maćkiem Jastrzębskim. Witaj Maćku, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
0: Zacznijmy od nalotów i o kolejnej nocy w Kijowie. Dzisiejsza Wyborcza pisze o wielkim ataku na Kijów. Wojna w Ukrainie, taki tytuł dzisiaj tutaj dają. 74 rakiety, 496 dronów, ale to są informacje z wczoraj. A jak po tej nocy, która się skończyła, jesteśmy...
6: Na razie jeszcze specjalnie zerknę teraz, bo 15 minut temu patrzyłem. Już zaraz mówię Państwu. Tak, nie mamy na razie informacji o tym, by jakieś szczególne zdarzenia miały miejsce w Kijowie, natomiast wiemy, że zaatakowane zostały Sumy i Krzywy Róg. Ja tam podsumowałem tak króciutko, że w Sumach i Krzywym Rogu łącznie 2 osoby zginęły w wyniku ataku rosyjskich dronów, 8 osób jest rannych, ale te informacje będą spływały na bieżąco właśnie w tych godzinach, bo najczęściej Rosjanie

0: Rosjanie atakują albo późnym wieczorem z dnia poprzedniego na ten, który nam następuje, albo o świcie i wtedy te drony, zanim dolecą do ukraińskich miast, no to minie kilkadziesiąt minut i mniej więcej o tej porze jesteśmy informowani przez ukraińskie siły zbrojne o konsekwencjach takiego ataku. A wracając do tego wczorajszego, który poruszył nie tylko Ukraińców, ale również cały świat, Rosjanie użyli różnego typu rakiet, pocisków, dronów, pozorowali ataki z wielu kierunków, wysyłali rakiety i drony falami, żeby zmęczyć, zdestabilizować ukraińską obronę. Ukraiński ekspert wojskowy Jurij Fiodorow w programie Breakfast Show podkreślił, że tego typu ataki jednak nie zmieniły sytuacji na froncie, ani nie złamały ducha Ukraińców, więc i tym razem nie ma podstaw, żeby coś się zmieniło. Mówić o tym, że to uderzenie może zmienić sytuację na wojnie, nie jest uprawnione. Nie ma do takich stwierdzeń podstaw. Nie wydarzyło się nic nowego. Jeśli porównamy ten atak do uderzeń poprzednich, chociażby z czerwca, to wciąż to samo. Podkreślę jednak, że na razie wyciąganie ostatecznych wniosków jest trudne. No proszę pamiętać oczywiście, że to nie jest tak, że nic się nie wydarzyło. No wydarzyły się rzeczy straszne, tylko patrząc na historię tych 4,5 lat wojny prowadzonej na pełną skalę przez Federację Rosyjską, to takich ataków już kilka miało miejsce. Agencja Unian napisała, że 28 rakiet balistycznych eksplodowało na terenie Ukrainy, wyrządzając szkody, i potwierdził to prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu.
1: Udar specjalny.
0: To było uderzenie specjalnie przeprowadzone tak, żeby wyrządzić jak największe szkody. W ciągu nocy zestrzeliliśmy 48 rakiet, 476 dronów różnych typów. Szkoda, że nie wszystkie. Niestety mamy deficyt środków antybalistycznych. Mamy deficyt rakiet Patriot i koniecznym jest, aby partnerzy ze Stanów Zjednoczonych i Europy byli bardziej aktywni w udzielaniu wsparcia.
1: Byli bardziej aktywnymi w dopomozie SM.
0: Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ichnat poinformował, że pociski manewrujące przechwycono w 100%, w większości dzięki pilotom myśliwców F-16, natomiast rakiety balistyczne można niszczyć, nim dosięgną celu rakietami z systemów Patriot. Dodał, że na całym świecie występuje deficyt tych rakiet, także na Ukrainie. Jurij Ichnat w kanale Apostrof TV podkreślił też, że agresor stosuje propagandowe wybiegi, żeby zrzucić z siebie odpowiedzialność za śmierć ukraińskich cywilów. Stosują stałą taktykę, tłumacząc, że wszystkie zniszczenia w Kijowie to skutki działania ukraińskiej obrony powietrznej. Nie ma już większego cynizmu, nie rozumiem, jak tak można mówić. Być może to jest obliczone na rosyjską opinię publiczną, bo w takie bajki już nikt inny na świecie nie wierzy. No przy okazji rzecz istotna z polskiego punktu widzenia. Rosjan bardzo interesuje dzisiejsza wizyta szefa MSZ Ukrainy Andrija Sybichy w Polsce. Ja się zastanawiam, dlaczego tak wiele na ten temat napisano we wczorajszych wydaniach wiadomości w różnych agencjach i na portalach rosyjskich. Znaczy wiele, no w sensie informowano, że taka wizyta będzie, i to w takim nadmiarze tych informacji. No konflikt historyczny ukraińsko-polski czy polsko-ukraiński jest jednym z elementów wojny takiej informacyjnej, hybrydowej, którą przeciwko Ukrainie i Polsce prowadzi Rosja już od wielu, wielu lat. Za każdym razem argument rzezi wołyńskiej pojawiał się wtedy, kiedy chciano skłócić Polaków z Ukraińcami, więc teraz jeżeli panowie ministrowie Sybicha i Radosław Sikorski mieliby dojść do porozumienia i znaleźć jakieś salomonowe rozwiązanie i wyjście z tej sytuacji, to pewnie w Moskwie nie byliby zadowoleni. No i druga kwestia to jest kwestia taka, że pojawiły się po stronie ukraińskiej, po stronie polskiej komentarze, że skoro Ukraińcy nie do końca szanują polski punkt widzenia na historię, to może my przyjrzyjmy się akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i rzućmy chociaż jedną kłodę im pod nogi, tak? Takie komentarze były. I Rosjanie też z zadowoleniem przyjmują taki punkt widzenia, bo jeżeli by się Warszawa z Kijowem w tej kwestii nie dogadała, no to w Moskwie rzeczywiście może nie korki od szampana będą strzelały, ale uśmiechy na twarzach propagandystów i urzędników kremlowskich pewnie się pojawią. A Rosja ma powody do tego, żeby szukać wszędzie jakichkolwiek najdrobniejszych sukcesów, nawet tych sukcesów, pseudosukcesów swojej propagandy, dlatego że w Rosji dojrzewa kryzys i to bardzo mocno. Nie wiadomo, czy ten wrzut za chwilę nie pęknie, wylewając się jakimiś masowymi protestami. Na razie w internecie możemy znaleźć tysiące różnych filmików krytykujących Putina za brak paliwa.

0: za brak produktów spożywczych, za izolację Krymu. I o tej izolacji Krymu specjalnie wspomniałem, dlatego że będzie o tym w audycji Prawdziwa Rosja już w soboty na antenie Polskiego Radia 24 o 17.06. Moim gościem będzie Greg Amnuel, to jest rosyjski politolog, z którym na ten temat będę rozmawiał. No i oczywiście będą różne inne wypowiedzi, w tym archiwalne o tym, jak to Rosjanie wyzwalali Krym.
1: Wyzwalali. A u nas na polskieradio24.pl jest artykuł o tym, że Putin pośle dodatkowe paliwo. Zamiast Krymu ratuje Królewiec w tej chwili, więc może jest coś na rzeczy i to jest taki wątek
0: kolejny. Na Morzu Czarnym stracił już właściwie jakiekolwiek możliwości manewrowania swoją czarnomorską flotą. Bałtyk jest dla niego oknem na świat i jednocześnie połączeniem z flotą północną. Tam mamy i Petersburg i różne inne takie ważne punkty na tej wojskowej mapie Federacji Rosyjskiej, więc no nie dziwię się, że swoją bazę wojskową będzie ratował Kaliningrad, czyli po naszemu Królewiec, natomiast mniej będzie interesował się Krymem, który stracił dla Władimira Putina znaczenie wojskowe, ale w audycji tej Prawdziwa Rosja ja chcę Państwu opowiedzieć o znaczeniu politycznym, wręcz symbolu władzy Putina i czy ewentualne odzyskanie, czego życzymy Ukraińcom, Krymu, będzie kluczem do upadku reżimu na Kremlu.
1: Mówi, że mają Królewiec i Petersburg. Dajmy szansę Ukraińcom. No spokojnie, spokojnie. Maciej Jastrzębski był. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: A u nas teraz o tym, że Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. No i już nie wszystkim się to może podobać. Projekt przepisów został wniesiony przez prezydenta Zełenskiego, a podczas głosowania poparło go 287 z 450 deputowanych, czyli przeszedł. Relacje polsko-ukraińskie po tej decyzji opisywał on w rozmowie z Michałem Strzałkowskim dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej.
2: Znaczy ja powiem szczerze, mam nadzieję, że zostanie wpracowany jakiś taki kanał kontaktów, który pozwoli z czasem deeskalować napięcie, które pojawiło się w kontekście sporów o historię, co tu dużo mówić, nie ma co wieć bawełnę. I tym tematem kluczowym jest kwestia rzezi wołyńskiej i tego, czego dopuścili się ukraińscy nacjonaliści w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu. Wiadomo, że w tym momencie Ukraińcy nie są skorzy przyjąć tej polskiej wersji wydarzeń i uznać tych działań za ludobójstwo, czy iść na jakieś ustępstwa w kontekście właśnie interpretacji wydarzeń historycznych. Tym niemniej jednak są pewne problemy, które się pojawiają na horyzoncie na przykład aspiracji ukraińskich do członkostwa w Unii Europejskiej, bo nawet podczas swojego pobytu w Irlandii ta kwestia pojawiła się, czyli stanowisko Polski i Węgier i prezydent Zełenski próbował jakoś łagodzić tutaj swoje stanowisko wobec Polski, wobec Węgier, no ale wiemy, że to nie jest takie proste. Więc dodatkowo jeszcze dochodzi ta kwestia Panteonu.
3: A no właśnie, bo na razie wiemy, że Panteon będzie, ale kto konkretnie się w nim znajdzie? Znaczy wiadomo, jakiego typu mają się tam znaleźć postaci, no przywódcy Ukrainy historyczni, ci współcześni, ale też dowódcy najważniejszych oddziałów zbrojnych, więc wiadomo, że się pojawią tam także ludzie związani z UPA. No ale kto konkretnie, jakie nazwiska, to tego jeszcze nie wiemy.
2: No właśnie, to jest niebezpieczne, bo w ukraińskiej prasie, w polskiej też pojawiały się takie informacje, że być może jutrzejsze spotkanie Jarosława Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, ono będzie dotyczyło też tego, aby Polska zaproponowała jednego z bohaterów wspólnych, bohaterów Polski i Ukrainy, jako właśnie osoby, która mogłaby się znaleźć w takim panteonie. Tylko powiem szczerze, ja bym się tego trochę obawiał z innego prostego powodu. Bo jeżeli na przykład zgłosimy taką postać, która będzie uznawana za właśnie bohatera wspólnej walki na przykład z bolszewikami w 1920 roku, czy jakąś inną osobę, która zasłużyła się dla pojednania czy zbliżenia polsko-ukraińskiego, a później na przykład pół roku później w tym panteonie znajdą się osoby, których na przykład my byśmy nie chcieli widzieć, to może być to odebrane jako częściowa legitymizacja tej idei panteonu, czy jakieś wsparcie tej idei przez Polskę i wtedy spadną cięgi, mówiąc tak kolokwialnie, na polskie władze. Więc tutaj trzeba zachować pewną ostrożność, bo nie oszukujmy się, jednym z twórców tej koncepcji panteonu był Wołodymyr Wiatrowski. Janukowycz, który jest osobą jednak o poglądach skrajnie radykalnym. On wcześniej był historykiem, który badał m.in. Rzeź Wołyńską, oczywiście takiej nie nazywając, ale dzisiaj jest politykiem europejskiej Solidarności, który no, jest bardzo

0: radykalny, jeżeli chodzi o powiedzieć swoje na temat Polski, na temat naszej wspólnej przyszłości, historii. On teraz wydał nawet specjalnie, aby tą ukraińską narrację szerzyć na Zachodzie, swoją książkę o wojnie polsko-ukraińskiej w języku angielskim. Promuje teraz na Zachodzie, żeby to forsować własną wizję tej sytuacji na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Więc tutaj mamy dość trudny taki okres, ale mimo wszystko uważam, że należy rozmawiać, bo innej możliwości nie ma.
1: Tyle dr Andrzej Szabaciuk na naszej antenie mówił o decyzji Ukraińców dotyczącej Panteonu Narodowego. Rozmawiał z nim Michał Strzałkowski. Za 10 minut będzie 8.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: I Justyna Golonko dzisiaj o poranku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, ale mam fajny temat. Mhm. Na sam początek.
1: Czym przyjechałaś?
3: To ja przyjechałam. Jesteśmy w Warszawie, tu nie ma problemu. Ale już tam u mnie na Podlasiu to problem jest w wielu miejscowościach, bo autobusiki nie jeżdżą. Nie ma takiej możliwości w ogóle. Kiedyś jeździły, a teraz nie ma ani jednego przez cały dzień.
1: Tak, ale po co wyjeżdżać z Podlasia? No.
3: Żeby pojechać do miasteczka, do miasteczka sąsiedniego. Może tak, nawet niedaleko. Ale proszę Państwa, o czym będę mówić? Będę mówiła o wykluczeniu komunikacyjnym w kraju, jak je zmniejszyć, bo są na to pomysły, są nowe rozwiązania i o tym powiem teraz. Bo w tym ma pomóc nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Nowe rozwiązania, jak zapowiada resort infrastruktury, mają ułatwić mieszkańcom dojazd do pracy, do szkół, po te kartacze, jak powiedziałeś, do placówek ochrony zdrowia oraz instytucji publicznych, zwłaszcza na terenach oddalonych od większych ośrodków. Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest już po pierwszym czytaniu, to ważne. Nowe przepisy mają przyspieszyć walkę z tak zwanymi białymi plamami komunikacyjnymi, bo tak się nazywają właśnie te miejsca, gdzie nie możemy dotrzeć, gdzie brakuje tego dostępu do transportu publicznego. Zgodnie z projektem, to marszałkowie na terenie danego województwa staną się koordynatorami planu transportu publicznego, a to jest ważne, znacznie ma poprawić tą sytuację i o tym mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
4: Schematy transportowe będą powstawać w oparciu o wnioski, które będą spływały z gmin, z powiatów, ze związków komunikacyjnych, tak aby powstał zintegrowany system tras, ten system, który będzie odpowiadał właśnie na zapotrzebowanie społeczne. Chcemy doprowadzić do tego, żeby każdy mieszkaniec, nawet najbardziej odległej gminy, miejscowości, miał możliwość dobrego dojazdu do miejsc użyteczności publicznej, do szkoły, do urzędu, do lekarza.
3: I ważne też jest to, że ma powstać ten wspólny bilet. O nim nie raz tutaj mówimy na antenie, że to już niebawem, że to już za chwilkę, że się pojawi. A to byłoby naprawdę niesamowicie dobre rozwiązanie dla wszystkich, bo to by bardzo nam ułatwiło podróżowanie. Taki jeden bilet. Gdzieś sobie jedziesz i nie musisz kupować kilku biletów. Co ty na to?
1: No, po pierwsze taniej, po drugie, nie trzeba stać w kolejce do kasy, a po trzecie taniej.
3: I jeszcze tego stresu nie ma, to jest ważne, bo czasami musimy kupić, później gdzieś się spieszymy, a to wszystko byłoby skoordynowane i do tego zmierzamy, bo właśnie dzięki tym nowym przepisom, które niebawem mają wejść w życie, marszałkowie będą mieli możliwość łączenia przejazdów autobusowych z kolejowymi właśnie za pośrednictwem takiego wspólnego biletu.
4: Aby powstawały rozkłady jazdy kompatybilne, zintegrowane, aby te rozkłady jazdy w sposób cyfrowy były udostępniane wszystkim pasażerom, wszystkim zainteresowanym, aby docelowo na tak zwanym jednym bilecie można było przejechać z danej miejscowości, korzystając z różnych środków transportu do miejscowości gminnej, powiatowej czy miasta wojewódzkiego.
3: To wszystko, o czym mówimy, to powinno ograniczyć to wykluczenie komunikacyjne, którego skala, choć się zmniejsza, to są dobre informacje, to jednak nadal według najnowszych wyliczeń jest ogromna. Chciałoby się zapytać, jak myślisz, ile ona wynosi, ale nie będę pytać, bo ja bym, a może wpadniesz, ale naprawdę ogromna jest.
1: 20-30%?
3: Słuchaj, 10 milionów Polaków. No to tyle. Tak, ty dobrze,
1: 30%,
3: tak, no. 10 milionów Polaków mieszka na terenach wykluczonych komunikacyjnie. Ja jakoś miałam nadzieję, że to jest jednak mniejsza skala tego problemu. Dobry transport zbiorowy powinien zdecydowanie zmniejszyć ten problem, tak mówi Adrian Furgalski z zespołu doradców TOR.
5: Dla mnie najważniejsze jest to, że marszałkowie przejmą odpowiedzialność także za połączenia autobusowe, które będą musiały stworzyć mapę likwidacji wykluczenia transportowego, dlatego że już dzisiaj rządzą połączeniami kolejowymi regionalnymi. I połączenie autobusów i kolei da dobry efekt. Mamy też założenie, że dopłacać będziemy tylko do tych linii, które są w planie transportowym i są określone jako linie, które mają likwidować wykluczenie transportowe. Tam trzeba dawać pieniądze,

0: nie na linie, które sobie bez takich dopłat poradzą.
1: To jeszcze na koniec dodam, że wśród proponowanych zmian w ustawie znalazły się również zapisy o tym, że autobusy nie mogą być starsze niż 20 lat, a w przyszłości limit zostanie obniżony do 15. Oprócz tego każdy pojazd ma być wyposażony w nadajnik GPS. A teraz o rynku pracy powiem więcej, a dokładnie o rynku pracy cudzoziemców w kraju, bo to sprawdził GUS i mamy takie świeżutkie dane. Najliczniejszą grupę wśród pracujących w Polsce cudzoziemców są oczywiście obywatele Ukrainy. Na kolejnych miejscach plasują się Białorusini, Hindusi i Gruzini. W grupie cudzoziemców pracujących nad Wisłą 70% stanowią Ukraińcy. Tak wynika z wypowiedzi dyrektora Departamentu Metodologii i Jakości Badań Głównego Urzędu Statystycznego Dominika Dąbrowskiego.
2: Jeżeli chodzi o podział na kobiety i mężczyzn, to tutaj jest bardzo wysoki udział wśród mężczyzn, osób wykonujących zawód kierowcy samochodów ciężarowych. Prawie 1/5 cudzoziemców wykonuje ten zawód, więc jest to dość duża rzesza pracowników w tym konkretnym zawodzie.
1: Kolejne miejsca zajęły takie zawody jak magazynierzy i pokrewni, a także programiści aplikacji. Z danych GUS wynika poza tym, że kobiety stanowią prawie 40% pracujących w Polsce cudzoziemców. Program Ceny Paliwa Niżej za nami, ale wszyscy go teraz podsumowują. To te kilka dni, kiedy o tym my mówimy. No i ten program pokazał sprawczość rządu, ale nie mógł trwać wiecznie. Tak koniec państwowych dopłat komentował w TVP Info minister finansów Andrzej Domański i podkreślił, że był to najhojniejszy w skali całej Europy pakiet wsparcia dla kierowców. Jak dodał, od początku było wiadomo, że to jest tymczasowe rozwiązanie.
3: Przecież ten pakiet był wprowadzony z uwagi na sytuację na Bliskim Wschodzie, blokady cieśniny Ormus. Dzięki działaniom naszego rządu udało się w tym najbardziej newralgicznym momencie radykalnie obniżyć ceny paliw i te działania były podejmowane przy cenie za baryłkę ropy na poziomie 110-115 dolarów. Dziś, dzięki osiągniętemu porozumieniu, sytuacja się ustabilizowała.
1: Po wygaszeniu programu CPN powróciła rynkowa metoda regulacji cen, więc te znów są zróżnicowane i pojawiła się ta kwestia, ten temat, że jak zwykle po zwyżce notowań surowca, kiedy widzimy na giełdach, że ropa drożeje, koncerny od razu reagują podwyżkami cen na stacjach paliw, a kiedy ropa tanieje, ceny detaliczne spadają z opóźnieniem. Nieraz o tym mówiliśmy na antenie. I o tym też mówił ostatnio minister energii Miłosz Motyka. On powiedział, to jest bardzo ważne, że jest niewykluczone, że rząd opracuje i wprowadzi taki specjalny mechanizm, który w takiej sytuacji spadków ceny ropy przyspieszy obniżki cen paliw na stacjach. Jak to miałoby wyglądać, jeszcze nie wiemy. My zapytaliśmy ekspertów, co oni na to, na takie rozwiązanie i o tym mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
4: Na razie znamy zbyt mało szczegółów, żeby się do tego odnosić, żeby to oceniać, natomiast z całą pewnością chodzi tutaj o jakieś rozwiązanie, które byłoby w stanie trochę przynajmniej ochronić portfele konsumentów, troszkę przynajmniej zapobiec tym gwałtownym zmianom, czasami zdaniem odbiorców zbyt gwałtownych, natomiast pamiętajmy, że też wszystkich takich sytuacji nie można wrzucać do jednego worka. Czasami jest uzasadnione rzeczywiście jakieś działanie związane z tym, że podejrzanie szybko ceny rosną, a czasami jest to bezpośrednia konsekwencja jakichś gwałtownych zdarzeń na rynku międzynarodowym. Co do samego mechanizmu proponowanego przez pana ministra, z całą pewnością chodzi o ochronę odbiorców ostatecznych i to jest pochwały godne.
1: Ale co ważne, eksperci powiedzieli mi, że tego mechanizmu nie można odnieść do samej sytuacji z programem CPN, bo te wzrosty cen na stacjach są skutkiem sytuacji o charakterze podatkowym, zmian, które nastąpiły z dnia na dzień, a nie jakichś spekulacji. No i właściwie wszyscy się o tym spodziewaliśmy i o tym mówiliśmy na antenie już kilka dni temu, jak to będzie wyglądało. Także tutaj zaskoczenia nie ma.
5: A mówię o tym Justyna Golonko.
1: Dziękuję.
6: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie.

Rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i

0: Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ogromny pożar statku w porcie w Gdańsku. Służby walczą z ogniem w ładowni masowca. Ziobro i Romanowski bez węgierskiej ochrony. Decyzję o odebraniu paszportów komentuje nasz poranny gość. Nie można go nie zdać, ale stres i tak jest ogromny. Za pół godziny ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasistów. Minęła ósma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. W porcie w Gdańsku trwa akcja gaszenia pożaru ładowni statku. Ogień pojawił się w nocy na masowcu pod banderą Panamy. W działaniach na nabrzeżu szczecińskim bierze udział 18 zastępów straży, 2 statki i portowa straż Florian, mówi starszy kapitan Radosław Gburzyński.
2: Działania gaśnicze nie przynoszą jeszcze zamierzonego skutku. Z tego co mi wiadomo, sytuacja nie rozwija się też dramatycznie. Po prostu pewna trudność tej akcji wynika z tego, że dostęp do ładowni to jest tylko i wyłącznie od góry ładowni. Nie ma możliwości podania innego skutku gaśniczego.
1: Na skutek pożaru nikt nie ucierpiał. Według strażaków gaszenie ognia może potrwać wiele godzin. Bez statusu uchodźców politycznych i bez paszportów. Węgry cofnęły ochronę i unieważniły paszporty Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. To oznacza, że politycy tracą możliwość podróżowania poza kraje, w których obecnie przebywają. To ważna decyzja administracji rządu Petera Modziora, ocenił nasz poranny gość, europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
3: On dotrzymał słowa, po pierwsze. Mówił o tym i w trakcie kampanii, i zaraz po zwycięstwie w wyborach, że cofnie ten decyzję azylową, bo to było bezprawie dokonane przez rząd Orbana, więc tacy zbiedzy muszą być w ramach Unii Europejskiej pomiędzy krajami wydawani sobie. Przypomnę, że Romanowski ma europejski nakaz aresztowania, Ziobro jeszcze go nie ma, ale za chwilę będzie on rozpoznawany.
1: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów dotyczących ustawiania konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro przebywa w USA, Marcin Romanowski prawdopodobnie w Serbii. Jest szansa na zażegnanie sporu z Kijowem. Do Warszawy przylatuje szef ukraińskiej dyplomacji. Andrzej Sibicha spotka się z wicepremierem, szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim. Informację potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik resortu Maciej Wewiór. Szczegóły ma dla nas Jan Olęcki.
4: Do wizyty dochodzi po ostatnim pogorszeniu stosunków między Warszawą a Kijowem. Napięcia wywołały decyzje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczące uhonorowania jednostek wojskowych nawiązujących do tradycji UPA oraz dyskusji wokół przyjętej przez ukraiński parlament ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Polsce pojawiły się obawy, że w przyszłości mogą zostać w nim upamiętnione także osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach.
1: Według nieoficjalnych informacji szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha ma przedstawić propozycję zażegnania trwającego sporu o upamiętnienie przez władze w Kijowie nacjonalistów z UPA. W Cork w Irlandii odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Europejskiej. Dwa dni temu Irlandia rozpoczęła półroczne przewodnictwo w Unii. Tematem narady będą więc priorytety prezydencji. Jak relacjonuje z Cork nasza korespondentka Beata Płomecka, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że są sprzeczności w irlandzkim planie.
5: Irlandia jest orędownikiem sankcji na Rosję i wspierania Ukrainy, ale jednocześnie jest w centrum kontrowersji, bo alumina z jednej z rafinerii jest sprzedawana do Rosji, trafia do sektora zbrojeniowego i później jest wykorzystywana w atakach na Ukrainę. Nie chcemy, aby te surowce wspierały rosyjskie działania wojenne, powiedział mi wczoraj szef irlandzkiego rządu. Planujemy przeprowadzić rozmowy z komisją na temat dalszych kroków. Jednym z priorytetów prezydencji jest bezpieczeństwo, ale Irlandia w Unii wydaje na zbrojenia najmniej. Irlandia jest także nazywana amerykańską bramą do Europy. Od lat przyciąga wielkie inwestycje z USA.

0: Sama Unia Europejska ze Stanami ma obecnie najgorsze relacje w historii. Z Cork, Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Za pół godziny wszystko będzie jasne. Ósmoklasiści będą mogli sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Ogłosi je Centralna Komisja Egzaminacyjna, a więcej o tym wie Maciej Szafer.
2: W systemie internetowym ósmoklasiści będą mogli zobaczyć swoje wyniki od godziny 8.30. W szkołach mają być one dostępne od 9.00. Będą one przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Jeszcze dziś absolwenci będą mogli też odebrać zaświadczenia ze szkoły potwierdzające wyniki egzaminu. Po ogłoszeniu rezultatów absolwenci podstawówek muszą uzupełnić dane niezbędne w rekrutacji do szkół średnich. Egzamin ósmoklasisty to nie matura. Przepisy nie przewidują żadnego progu zdawalności.
1: Jednak przystąpienie do egzaminu jest niezbędne, by ukończyć podstawówkę. Trzymamy kciuki za jak najwyższe wyniki.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Porywy mogą sięgać nawet 90 km na godzinę. Alert drugiego wyższego stopnia obowiązuje do godziny 20. Poza tym w pogodzie będzie spokojnie. Temperatura w większości regionów wyniesie od 20 do 24 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam maksymalnie 18. Na niebie dużo chmur, na północy i południu przelotnie popada.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Jak popada i trochę powieje, to może sinice się cofną w Bałtyku, bo w te ostatnie dni to był atak sinicy, więc nawet w czasie upału nie można było się w Bałtyku ochłodzić. Piątek, trzeci dzień lipca to właśnie dziś, 184 dzień roku to już jest, a słońce zajdzie o 21 w Warszawie oczywiście. Będzie trwał ten dzień 16 godzin 40 minut i mamy dzień cioci i wujka, jak mówię. Grzegorz Szontrzak, zapraszam na kolejną godzinę poranka. To już ostatnia godzina, bo jesteśmy z Państwem codziennie od 6 do 9, a do 9 jeszcze niecała godzina pozostała. 7 minut po 8 to znak, że polityka na antenie.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: A z nami jest Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica. Witam serdecznie pani poseł. I
7: dzień dobry.
6: Dzień dobry. Pokontynuujemy przez chwileczkę, zanim do tematów bardzo ważnych i bieżących. No, ten wątek, o którym wspomniał nasz prowadzący Grzegorz, o sinicach. Pani jest w takim specjalnym zespole parlamentarnym, który zajmuje się kwestią Bałtyku. I kiwała pani głową, że niestety sinice nie znikną.
7: Nie bardzo się tutaj sytuacja poprawi. Zresztą media już informowały miesiąc temu, że mamy ogromne ognisko, nowe ognisko sinic na Bałtyku i to jest przede wszystkim przy granicach polskich, przy tej części Morza Bałtyckiego, którą my, że tak powiem, dzierżymy i graniczymy. I będzie coraz gorzej. Do tej pory my wiemy, że Bałtyk jest mocno zanieczyszczony, mocno eksploatowany, że duża część Bałtyku jest pozbawiona tlenu i jest w ogóle częścią martwą. I wiedzieliśmy do tej pory, że największy problem z sinicami jest w okolicach Szwecji, że tam jest takie ognisko i tam corocznie jest taki masywny problem. Ten sam problem od tego roku będzie już w Polsce. To nie będą tylko chwilowe takie sytuacje, w których zamkniemy plaże na tydzień, one przekwitną i się wszystko uspokoi. To już jest takie nowe, bardzo duże ognisko. Myślę, że można zachęcić naszych słuchaczy do przejrzenia tych wiadomości i zdjęć satelitarnych sprzed kilku tygodni, które to zapowiadały. No niestety, dopóki nie zaczniemy myśleć o tym, że po pierwsze woda się ociepla, bo mamy ocieplenie klimatu, a po drugie wrzucanie do Bałtyku masywnie ścieków, które są dobrą karmą dla sinic, będzie ten problem pogłębiało. Także ochrona środowiska i ochrona przed zmianami klimatu jest kluczowa i także spotka nas brak konsekwencji tej ochrony na wakacjach nad Bałtykiem.
6: I niestety sinice będą towarzyszyły, wtedy będziemy mieli kolejne komunikaty. Trzymamy kciuki za to, żeby każdy z nas osobno, żebyśmy się jednak trochę bardziej uwrażliwili.
7: Złotymi algami. Skąd złote algi? No tak, no woda jest cieplejsza coraz bardziej. One się dostosowują także do słodkiej wody, a co dopiero do słonej wody. Więc ten problem się pojawił od kilku lat. Walka z takimi problemami jest naprawdę utrudniona, bardzo trudna, więc trzeba zacząć też od tej profilaktyki.
6: To teraz mówimy o profilaktyce.

0: No właśnie, czy to będzie profilaktyczna wizyta szefa ukraińskiego MSZ-u, która ma naprawić, uleczyć, uzdrowić albo właśnie przejrzeć te nasze relacje na linii Warszawa-Kijów i spróbować profilaktycznie wyjść do przodu na przykład, zaproponować wspólnego bohatera, o którym się mówi?
1: Myślę, że i w Polsce się o tym myśli i ma taką nadzieję i także na Ukrainie, o czym świadczą ostatnie wypowiedzi prezydenta Zełenskiego. Bo rzeczywiście ta rytualna wymiana symbolicznych ciosów, bo poszła już za daleko, dla takich lokalnych, bym powiedziała, wzmożeń czy zwyżek w sondażach, postawiło się na szali i stosunki polsko-ukraińskie i przyszłość, nie tylko na granicę, ale przyszłość naszych obu narodów i społeczeństw, także przyszłość ekonomiczną i naszą współpracę. To jest nasz najbliższy sąsiad, z którym nas łączy i bardzo trudna przeszłość, ale też ta przeszłość ostatnia, która pokazała, jak bardzo jesteśmy zdolni do wzajemnej pomocy, zrozumienia, sympatii i takiego, bym powiedziała, braterstwa i siostrzeństwa. A teraz się okazuje, że zaczynają się sytuacje, które są bardzo, bardzo źle wróżące naszej wspólnej przyszłości, bo zarówno w Ukrainie rośnie takie poczucie, że Polacy ciągle wobec Ukraińców mają jakieś takie quasi kolonialne podejście, a z kolei w Polsce radykalne ruchy nacjonalistyczne zaczynają wprost nawoływać do przemocy wobec Ukraińców i mamy już sytuacje, w których oczywiście albo się grupa mężczyzn, młodych mężczyzn skatowała ukraińskiego nastolatka, albo ciężko ukraińską nastolatkę pobiła kobieta. Więc to są sytuacje, w których mamy już prawie tą sytuację pogromową i mam nadzieję, że tutaj te zyski sondażowe nie będą tak ważne jak rzeczywiście bezpieczeństwo wewnętrzne. Ale też opinie o nas, o Polakach, bo przecież wypracowaliśmy sobie bardzo dobrą opinię ze względu na to, jak bardzo się zaangażowaliśmy w pomoc Ukrainie. I w tej chwili tą opinię zaprzepaścić na arenie światowej ze względu na agresywnych ludzi podburzanych przez polityków do aktów agresji, no to byłaby ogromna szkoda wizerunkowa. A mówimy nie tylko o szkodach wizerunkowych, mówimy także o naszej przyszłości ekonomicznej i wspólnym bezpieczeństwie. Mamy wspólnego wroga z Ukrainą.
0: Generał Marko Bezruczko, który w 1920 roku między innymi wspierał też nasze wojska i bronił przed bolszewicką nawałą Warszawy, ale też potem w Zamościu również odpierał ataki Sowietów. Maskwer chociażby w Warszawie, ten bohater, jako wspólny właśnie przyszły bohater polsko-ukraiński w tym przyszłym panteonie narodowym Ukrainy. Byłby takim rozwiązaniem, pani zdaniem?
1: Byłby bardzo dobrym rozwiązaniem. Zresztą ja chyba też u państwa w studiu, zaraz na początku tej afery, przypominałam, jak o taką pamięć o własnych bohaterach, którzy nie są Polakami, ale Polaków na przykład chronili, można byłoby zadbać, bo doskonale to robią na przykład w Izraelu, honorując polskich sprawiedliwych wśród narodów świata, prawda? Więc my moglibyśmy zrobić to samo z tymi Ukraińcami, którzy w czasie rzezi wołyńskiej chronili Polaków. I przypominać na przykład Ukraińcom nie tylko o tych ludziach, którzy chronili Polaków, ale także o tych Ukraińcach, którzy zginęli z rąk UPA za to, że chronili Polaków. I moglibyśmy tych ludzi po prostu honorować pamięcią i honorować wdzięcznością, że mieli taką odwagę. Myślę, że to byłoby bardzo dobrym ruchem i dobrze byłoby, żeby i tacy ludzie, tacy Ukraińcy się w tym panteonie bohaterów ukraińskich, który teraz tworzy rząd ukraiński, żeby się znaleźli.
0: Dzisiaj będzie w Sejmie o 10:30 pierwsze czytanie projektu autorstwa Karola Nawrockiego, który w zeszłym roku trafił do parlamentu. Mówimy o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Tam będzie rozszerzenie katalogu tych przestępstw, które będzie można ścigać i wsadzać do więzienia, już mówiąc bardzo tak oględnie. I oprócz totalitaryzmów za to można takie rzeczy robić. Będzie dopisana również gloryfikacja ideologii banderowskiej. Czy pani zdaniem to...
1: Co to jest ideologia banderowska w tym momencie? Jak pan prezydent to rozumie? Bo to jest znów taki gest,

0: który ma nas skłócić, niczego nie zbuduje. Niczego nie...
1: Kancelaria prezydenta, wejdę pani słowo, mówi, że to jest upominanie się o tych naszych rodaków, którzy leżą w bezimiennych mogiłach na terenie Ukrainy obecnej.
0: No, no dobrze, ale co ma w tym momencie wspólnego upominanie się o naszych rodaków leżących w tych bezimiennych mogiłach z tym, że się wprowadza zapisy, że się będzie ścigać ludzi, których już się ścigać nie da, bo oni dawno pomarli, bo mówimy w tej chwili o tych zbrodniarzach z UPA, którzy mordowali cywili, ich już nie ścigniemy. To jest kwestia pamięci i tego, czemu pamięć ma służyć. Ja jestem z zachodniej Polski, ale moja rodzina też częściowo przyjechała ze wschodu i też w rodzinie miałam przypadki mordów i też w mojej rodzinie były ofiary rzezi wołyńskiej i tych zbrodni. I tak jak w każda polska rodzina ma tą pamięć bycia ofiarą ze strony różnych zbrodniarzy, czy to byli Ukraińcy, czy to byli Rosjanie, czy to byli Niemcy. Wielu ma taką pamięć i tą pamięć sobie nosi. Więc ja myślę sobie zupełnie serio i z taką też troską o tą przyszłość. Czy to ma służyć rzeczywiście temu, żeby tych grobów więcej odkryć, żeby one nie były bezimienne, żeby tym ludziom dać dobry pochówek? Czy służy to takim gestom znów kogucim pokazywania własnych mięśni, tych symbolicznych, że my nie zapominamy? Bo jak nie zapominamy, to rzeczywiście zadbajmy o te ofiary i o ich rodziny, o tą pamięć, o godny pochówek. To się cały czas przecież dzieje, być może w ciągle za małym zakresie. A teraz pytanie, jak my chcemy ścigać tych ludzi? Bo przypominam, że w samym IPN-ie parę lat temu człowiek, który hajlował, pełnił dyrektorskie stanowisko. Więc chyba mamy problem też w Polsce ze ściganiem ludzi, którzy z tą wrogą Polakom ideologią mają wiele wspólnego. I ściganie oczywiście tych, którzy gloryfikują UPA i chcieliby do Polski przyjechać, byłoby dobrym rozwiązaniem w jakimś zakresie, bo pokazuje naszą osobistą godność, ale przepraszam, nam się pod bokiem pana prezydenta rodzą wiele faszystowskich organizacji w Polsce i one są ciągle zbyt mało karane.
1: To jeszcze krótko, zanim przejdziemy do kolejnego tematu związanego ze ściganiem. Czy Lewica będzie głosowała przeciwko, za tą nowelizacją, czy będziecie zgłaszać swoje jakieś poprawki? Jak zobaczycie, jak wyglądają te przepisy?
0: No właśnie, proces legislacyjny na tym polega, żeby go udoskonalać na każdym poziomie i tego, w jakim celu te przepisy mają być stworzone, czemu mają służyć, jaki ma być efekt tych przepisów, jaki ma być ich wymiar, bo prawo ma zawsze dwa wymiary. Jeden to załatwienia pewnego problemu, a drugie pewien wymiar taki społeczno-wychowawczy. I zawsze legislatorzy w tej i prawnicy przy dyskutowaniu o jakiejkolwiek legislacji zastanawiają się, jaki rzeczywiście będzie efekt poszczególnych rozwiązań, poszczególnych zapisów dla realizacji tych dwóch celów. Myślę, że ściganie zbrodniarzy zawsze jest dobrym pomysłem i przeciwdziałanie jakimkolwiek ideologiom, które kończyły się w historii mordowaniem ludzi, też jest dobrym pomysłem.
1: Zbigniew Ziobro, jego małżonka i pan Ormanowski są już bez węgierskich dokumentów azylowych. Pani zdaniem to ułatwia, popycha do przodu trochę sprawę tego, żeby rząd rządzący czy organy ścigania postawili przed wymiarem sprawiedliwości byłego ministra?
0: Trochę popycha, bo ustały te przesłanki, które pozwoliły panu Ziobrze, panu Romanowskiemu, jego żonie wyjechać do, czy przypróbować wyjechać do Stanów Zjednoczonych, bo nie wiemy w sumie, gdzie pan Romanowski jest.
1: Ale państwo Ziobro są w Stanach.
0: I tam się ochronią, więc myślę, że to jest taka kolejna przesłanka, która pozwoli na tej drodze prawnej, procedur prawnych przybliżyć powrót pana Ziobry do kraju i stanięcie przed wymiarem sprawiedliwości. To chyba będzie precedens na skalę światową, kiedy najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości stanie za czyny kryminalne przed sądem kraju, w którym był ministrem sprawiedliwości.
1: A słyszała pani wypowiedzi, czy czytała?

0: Może pani wypowiedzi Zbigniewa Ziobry, który mówi, że wiza jest niezależna od dokumentu, na który jest wydana, upoważnia, aby poruszać się w ramach na przykład Stanów Zjednoczonych.
1: No ale pytanie, jak ta wiza została uzyskana, bo jeżeli ta wiza została uzyskana w sposób nieprawny, wyłudzony.
0: Czyli na podstawie tych dokumentów.
1: Na podstawie tych dokumentów wiadomo, że Węgry Orbana chroniły swoich przyjaciół politycznych, ale zresztą pan Orban miał taką tendencję do przechowywania różnych przestępców, polityków z całego świata u siebie i między innymi myślę dlatego Węgrzy mieli go dość. Więc tutaj to nas przybliża do postawienia zarzutów panu Zbigniewowi Ziobrze na pewno. I myślę, że też problemy wizerunkowe zaczyna mieć administracja Donalda Trumpa ze względu na to, jak traktuje Stany Zjednoczone, prezydent Stanów Zjednoczonych, jako też takie miejsce przechowywania różnych dziwnych ludzi z całego świata.
0: Pani poseł, 5 minut do końca. Chciałabym, żebyśmy poświęciły to. Ja wiem, że to jest mało, ale politycznie można spróbować to jakoś dobrze rozegrać. Ma pani pomysł na to, jak uzdrowić chorą, chyba tak trzeba to powiedzieć, bo tak to pokazuje tak naprawdę ta afera w Szpitalu Południowym, tę sytuację, chociażby z kwestią lekarzy, rezydentów, SOR-ów. Wczoraj słuchałam w jednej z telewizji długiej debaty, no właśnie z młodymi lekarzami, którzy mówili, że mają problem ze zgłaszaniem swoich uwag, że nawet jak gdzieś idzie to do góry, to nikt tego potem nie słucha, nikt nie wyciąga z tego konsekwencji. Sygnaliści mają problem, są potem sekowani, są odsuwani od stażów i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, problem z sygnalistami w Polsce rzeczywiście jest. Ta kultura jeszcze ochrony sygnalistów w Polsce się nie osiadła, że tak powiem, zbyt mocno. A i na przykład dopiero wprowadziliśmy ustawę o ochronie przed slapami, czyli pozwami, które takich sygnalistów zastraszają. Polska zresztą przez ostatnie lata wysunęła się na czoło prześladowania takich osób i nie przez wielkie korporacje, tylko przez rząd. Tutaj rzeczywiście ten poprzedni rząd, jeżeli chodzi o to prześladowanie aktywistów, sygnalistów i pozwy SLAP przeciwko obywatelom, no to wszystkie rekordy, w cudzysłowie, światowe popełnił. Ale jak uzdrowić służbę zdrowia? Lewica pokazała to na kilku poziomach. Myśmy już kilka miesięcy temu pokazali nasz pomysł na to, jak zapewnić sprawiedliwy dopływ gotówki do NFZ-u.
0: Mówimy o limitach, tak?
1: Nie, mówimy przede wszystkim o podatku zdrowotnym, a nie składce zdrowotnej, która będzie rozdzielona sprawiedliwie po wszystkich, bo w tej chwili część tych ludzi podatku nie płaci. I na przykład taki lekarz przysłowiowy, który zarabia ten milion, on
0: 14%.
1: Płaci. Tak. No więc to są sytuacje, które są, myślę, zaskakujące dla wielu osób, że tak to jest zaplanowane i tak to funkcjonuje. A drugi poziom tego naszego pomysłu lewicowego na uzdrowienie służby zdrowia, to są te propozycje, które na przykład, o których wprost powiedział pan Włodzimierz Czarzasty, które mówią o limitach pracy. Skoro my mamy takich geniuszy, lekarzy, którzy pracują 48 godzin na dobę i to zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Wiem, że w tej chwili też kontrolę pod tym kątem robi Najwyższa Izba Kontroli i to najprawdopodobniej potwierdzi nasze obawy i wzmocni nasz pomysł na to, żeby rzeczywiście były te limity, bo to jest bezpieczeństwo pacjentów. To jest nie tylko zysk lekarza, ale to jest bezpieczeństwo pacjentów, bo jeżeli ten lekarz jest w kilku miejscach jednocześnie albo pracuje zbyt długo, no to zagraża bezpieczeństwu. Kierowcy mają tachometry, a my się zastanawiamy, czy lekarz może pracować 24 godziny na dobę albo 48 godzin na dobę.
0: Czyli pani poseł,
1: limity płac, bo tutaj rzeczywiście jest kwestia tego, ile ci lekarze zarabiają. W tej chwili my nie wiemy i lekarze też ustami szefa NIL-u zostało powiedziane, że będą się bronić bardzo przed tą jawnością płac. Jawność płac polityków jest jawna w pewni i nikomu jeszcze nie zaszkodziła, ile my zarabiamy, więc myślę, że taka jawność płac nie tylko lekarzy, ale w ogóle jawność płac w sferze publicznej powinna być powszechna i dotyczyć
0: tylko lekarzy. To dodajmy, że to nie chodzi o to, że kto

0: O imiennie ile zarabia,
1: zarabia tylko
0: chodzi tylko o siatkę
1: jakie są,
0: płac,
1: jakie
0: są siatki
1: dlatego, że my mamy ten poważny problem z tymi z tym, żeby lekarze przyjechali na przykład do małego miasteczka i pracowali, zapewnili funkcjonowanie oddziału szpitalnego i oferuje im się takie stawki, które potem są, mamy te najbiedniejsze, najbardziej zadłużone szpitale, wydają najwięcej pieniędzy na płace. W tym płace lekarzy, więc to jest kluczowe, te limity płacy. No i przede wszystkim też nie łączenie, bo to jest też patologia ogromna, łączenie pracy publicznej i prywatnej w tych dwóch działach, bo efektem są te patologie. Na przykład idzie się do prywatnego gabinetu po to, żeby zapewnić sobie szybszą obsługę w publicznej służbie zdrowia.
0: A to mówiła Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica. Dziękuję pani poseł i dobrego dnia.
1: Dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: No to jeszcze tak szybciutko do gazet i portali.
2: Przegląd portali.
3: No to zerkamy na polskieradio24.pl. Ja wiem, że w piątek jest weekend, więc informacje pogodowe jak najbardziej. No to nadciąga niż z Nadbałtyku. Pomarańczowe alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dynamiczny niż z Nadbałtyku przeniesie w piątek silny wiatr i burze. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla nadmorskich powiatów. Porywy wiatru mogą przekroczyć 100 km na godzinę. Tam proszę się trzymać. Gałęzi jakieś nad tym morzem, żeby uważać na siebie. Tyle jeśli chodzi o pogodę. O pogodę polityczną. Rosja patrzy na Warszawę, to spotkanie nie przejdzie bez echa. O tym też można poczytać u nas na portalu. Szybciutko kliknijmy. Chodzi o zainteresowanie wizytą szefa ukraińskiego MSZ-u w Polsce, Andrija Sybichy, który ma spotkać się z szefem polskiej dyplomacji. Chodzi o to, że narracja rosyjska, by skłócić Ukraińców z Polakami, czy Polaków z Ukraińcami, chyba się kończy. Oby się skończyła. To tyle, jeśli tak na szybko zerknąłem na polskieradio24.pl. Jeszcze do gazet chciałem wrócić. W fakcie dzisiaj jest, jeszcze w lipcu ma być rekonstrukcja rządu. Oni spadną ze stołków. No i kto? Waldemar Żurek objął stanowisko ministra sprawiedliwości po mocno krytykowanym Adamie Bodnarze. Szef resortu aktywów państwowych Wojciech Balczun odpowiada za spółki Skarbu Państwa i prawdziwym obciążeniem dla ministra kultury Marty Cienkowskiej może być krytykowany przez Polaków projekt dopłat do składek ZUS dla artystów. No i jeszcze oczywiście ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda już po raz, już raz ocalała w wotum nieufności, ale może to się zmienić. To są oczywiście przypuszczenia i pewnie takie po prostu polityczne plotki i tyle. Mamy też Super Ekspres. W Super Ekspresie tu z kolei jest informacja o tym, że polski miliarder podbije Anglię. Czy podbije Anglię? Jest o ekstradycji Ziobry, która to ekstradycja coraz bliżej, a może się uda. Jest o zakupie okrętów od Szwedów. Chodzi o okręty podwodne. Nie mówi się statki, tylko okręty, tak przy okazji. Jest też wrócę na chwilę do faktów. W fakcie o tym, że Zełenski spuścił z tonu. Prezydent Ukrainy już nie pokrzykuje na Polskę. No i mamy też informację o kolejnym skandalu w Koalicji Obywatelskiej. Radny groził taksówkarzowi, już radnym chyba jest, ale przestał być doradcą wojewody, to województwo świętokrzyskie, i też chyba jest zawieszony jest w prawach członka partii Koalicji Obywatelskiej. Znany wirusolog przestrzega: na wakacjach boimy się strasznych chorób, a najłatwiej zatruć się jedzeniem. Drodzy Państwo, to prawda, trzeba myć ręce, o tym mówią eksperci. A propos jeszcze jednej rzeczy, ceny masła pójdą w górę, jeśli ostatnio kupowali Państwo, nawet nie wiedziałem, że masło tak tanie, że jeżeli ostatnio kupowali Państwo masło po mniej niż 2 zł, to proszę kupić więcej na zapas i może zamrozić, bo będzie drożej. Będzie drożej, bo to masło nie pojechało przez cieśninę Ormus. A jeszcze z takich bardziej towarzyskich to Super Express przyłapał Kasię Herman, jak wypoczywała w Sopocie. No to szuka miłości na plaży. Kasia Herman była na dwóch teatrach. Nawet obok jadłem śniadanie z panią Kasią i przyglądałem się tym zdjęciom, bo ja leżałem na leżaczku obok pani Kasi, ale jak to zwykle wykadrowali mnie albo się nie zmieściłem. Tak to nie być sławnym. No. To tyle tych gazet.
2: Reklama.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym tani.

0: 600 zł.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
4: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. To spotkanie ma służyć naprawie relacji polsko-ukraińskich. Tak o dzisiejszej rozmowie ministrów spraw zagranicznych obu krajów mówi nam europoseł Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Gość poranka wierzy, że uda się osiągnąć porozumienie, które zadowoli obie strony.
6: W najlepszych rękach są te negocjacje, bo ogromne doświadczenie wicepremiera Sikorskiego, który potrafi rozmawiać o tak trudnych kwestiach. No, na stole jest bardzo wiele możliwości. Jest kwestia naszej wzajemnej współpracy w kwestiach militarnych, w kwestiach gospodarczych.
5: Według doniesień medialnych szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha ma przedstawić propozycję zażegnania sporu historycznego. Wybuchu po tym, jak jedna z ukraińskich jednostek wojskowych otrzymała imię bohaterów UPA. Wizytę szefa ukraińskiego MSZ-u w Polsce z zainteresowaniem będzie obserwowała Rosja. Kremlowska propaganda przez lata wykorzystywała temat rzezi wołyńskiej jako jeden z elementów wojny hybrydowej, usiłując skłócić Polaków i Ukraińców. Dlatego ochłodzenie stosunków na linii Warszawa-Kijów przez spór historyczny zostało przyjęte w Moskwie z zadowoleniem, donosi nasz korespondent. Do tego dochodzi kwestia akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Komentarze, że Warszawa może blokować ten proces, również odbierane są w Rosji jako osłabienie i Polski, i Ukrainy. Ziobro i Romanowski stracili status azylantów politycznych i paszporty. To, jak słyszymy od prawników, znacząco komplikuje sytuację obu polityków. Adwokat Tymoteusz Paprocki wskazuje, że decyzja władz w Budapeszcie oznacza, że obaj ostatecznie trafią do Polski i poniosą odpowiedzialność. Adwokat zwraca uwagę, że unieważnienie paszportu jest znacznie większym problemem dla Marcina Romanowskiego.
7: Z informacji, które posiadamy, wynika, że znajduje się on na terenie Europy, natomiast nie posiada on żadnego ważnego dokumentu. Nie może w legalny sposób przekroczyć żadnej granicy pomiędzy państwami, ponieważ utrata statusu azylu ma pewne konsekwencje. Jest to niemożliwość posługiwania się paszportem genewskim i oznacza prawdopodobnie w pewnym momencie skuteczną ekstradycję, która zostanie wobec niego zastosowana.
5: Prokuratura chce, by i Ziobro, i Romanowski odpowiedzieli za ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Do zaprzyjaźnionych z PiS-em fundacji i stowarzyszeń popłynęło 100 milionów złotych. Na koniec udaremniona próba nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Funkcjonariusze zatrzymali na przejściu z Litwą ciężarówkę, którą przewożono 30 Pakistańczyków, 15 Afgańczyków i 9 obywateli Bangladeszu. W sumie to 54 osoby. Według MSWiA to jedna z największych prób przekroczenia polskiej granicy wbrew prawu. Po zakończeniu czynności administracyjnych wszyscy zostaną przekazani stronie litewskiej.

Co my tam dzisiaj w pogodzie mamy? Trochę będzie padać na północy, tak od Kołobrzegu, przez Ustkę, Trójmiasto, Elbląg, Olsztyn nawet zahaczy i Suwałki. Białystok też dzisiaj pod parasolem. I tam będzie mocno wiało, proszę na siebie uważać. Ale temperaturowo najchłodniej będzie dzisiaj w Trójmieście, 19 stopni i na drugim końcu Polski, czyli w Zakopanem. I tam też będzie padać 19 stopni. 23 stopnie to jest najcieplejsza prognoza na dzisiaj. Warszawa, Lublin i Rzeszów, przy czym w Rzeszowie i w Krakowie może też padać deszcz. Tego deszczu od 10 do 20 mm może spaść. Proszę

0: Proszę uważać, jak mówiłem, na wiatr 70-80 km na godzinę. W porywach nawet 100 to północna Polska dzisiaj. A teraz 26 minut do 9.
1: Komentarz.
0: Jonasz Jasnorzewski z nami. Wirtualna Polska, czyli coś się zmieniło. Dzień dobry.
2: Tak jest. Dzień dobry. Zmiany.
0: Zmiany też w sytuacji Zbigniewa Ziobro. On, jego żona i kolega, tak można powiedzieć, czyli wice Ziobro, jak to mówili, czyli Marcin Romanowski, utracili status uchodźcy na Węgrzech. Przed chwilą o tym państwo słyszeli w naszych informacjach. Czy to coś zmienia w sytuacji no, takiej, no poza tym, że oni nie mają paszportów i nie mogą podróżować, no to już wszystko wiemy, ale czy jakby tu w Polsce postrzegania ich to zmienia, czy nie?
3: Nie zmienia ani pod kątem postrzegania ich jako postaci negatywnych bądź pozytywnych i w poprzednim rządzie, i w całej historii z Funduszem Sprawiedliwości. Nie zmienia też, myślę, nic na razie w odbiorze skuteczności działań prokuratury czy w skuteczności działań obecnej koalicji rządzącej, jeśli chodzi o rozliczanie swoich poprzedników. Jeżeli uda się któregoś, chociaż nawet jak się uda któregoś z nich, no bo Marcina Romanowskiego najpewniej uda się w końcu do Polski sprowadzić, to przecież zanim trafi jak oskarżenia do sądu, już nie mówiąc o jakimkolwiek wyroku, to też wiele wody w Wiśle upłynie. To się na pewno nie wydarzy. Ja nawet nie wiem, czy po sprowadzeniu ewentualnym Romanowskiego, czy skierowanie jak tu oskarżenia do sądu przez prokuraturę nastąpiłoby w tej kadencji jeszcze Sejmu, więc no będzie to jakieś symboliczne. Natomiast oczywiście mówimy o Marcinie Romanowskim, no, Zbigniewa Ziobry, dopóki on ma parasol ochronny bezpośrednio najwyższej administracji, czy administracji amerykańskiej, to czy on ma paszport, czy nie ma paszportu, myślę, że w jego sytuacji wiele się nie zmieni. Dalej będzie w Stanach Zjednoczonych i do Polski, moim zdaniem, Zbigniew Ziobro na razie nie trafi.
0: Tak, ale podobno Patrycję Kotecką widziano w Brukseli. No to jak nie ma paszportu, to się skończy latanie i będzie musiała być mężem w Stanach.
3: Otóż to, no, będzie to znacznie tu utrudnione dla nich, że nie będą sobie mogli latać, będą musieli korzystać z uroków Stanów Zjednoczonych, no, ale to przecież ogromny kraj, więc jest tam gdzie jeździć.
0: To zwiedzają.
3: Tak.
0: No dobrze, ale może Zbigniew Ziobro będzie brał udział w procesie przeciwko Donaldowi Tuskowi, bo Donald Tusk zrzekł się immunitetu w związku z pozwem o zniesławienie, jak i przygotowuje przeciw niemu fundacja Zbigniewa Ziobry. To może sam Ziobro nie będzie tutaj zajmował się sprawą, ale jego fundacja już tak.
3: Jego fundacja, tak, no myślę, że tu znów zobaczymy, nie wiem, pewnie jakiegoś mecenasa Lewandowskiego w akcji. No to akurat jest piłka dla Donalda Tuska, więc mnie w ogóle nie dziwi, że premier zrzeka się tutaj immunitetu. Podgrzewanie afery Zonda Krypto, bo to o to chodzi. Fundacja Zbigniewa Ziobro oskarża premiera o zniesławienie. Że ten sugerował, czy mówił, że była ta fundacja była finansowana przez Przemysława Krala i przez Zonda Krypto, więc cały czas grzanie tą aferą, przypominanie, to jest afera, w której mnóstwo ludzi straciło gigantyczne pieniądze, których już nigdy nie odzyskają, więc i faktycznie jakieś tropy, powiązania niejasne prowadzą tam do polityków prawej strony i z Konfederacji i Przemysława Wiplera i z PiS-u Fundacji Zbigniewa Ziobry, więc podgrzewanie tego tematu, który w kontekście afery choćby w Szpitalu Południowym ostatnio zszedł na dalszy plan, to podgrzewanie tego przez premiera jest całkowicie mu na rękę, więc on będzie to robił, myślę, z ochotą i jak najdłużej.
0: Ja się tak zastanawiam, bo czasem jak są sondaże robione, to pyta się pan, na kogo pan pani by głosowała, gdyby wybory były w najbliższy weekend, a potem się pyta tych, którzy chcieliby głosować, na jaką partię ostatnio pani głosowała i tak dalej, czyli te przepływy między partiami. Ja bym tutaj chętnie zobaczył takie badania, na przykład, czy była pani inwestorem Zonda Krypto i na kogo by teraz głosowała w najbliższych wyborach.
3: Bo, a to byłoby ciekawe.
0: To byłoby bardzo ciekawe, tak?
3: Jakiś trop dla pracowni sondażowych. Jest ich kilka w Polsce, może właśnie w ten sposób.

0: prowadzą jakieś kolejne badanie, albo może słucha nas ktoś w mediach, czy w Polskim Radiu, czy gdzieś, kto decyduje o tym, jak te badania skonstruować, o co pytać. Może to byłoby ciekawe, tak.
1: Bo zastanawiam się, że zwykle ci, którzy inwestowali w kryptowaluty, to raczej byli ci liberalni, czyli niby Konfederacja, to i blisko prezydenta. Ciekawe, czy teraz są im wdzięczni na przykład, czy nie. Chętnie takie badania zobaczę. Chociaż wiem, że trudno byłoby je przeprowadzić na pewno. Dobrze, zostawiamy sprawę Zonda Krypto, chociaż to jest sprawa, której chyba nie powinniśmy zostawiać. I jako media na pewno tym się będziemy interesować. Natomiast interesujemy się też sprawą KAS-u, czyli Krajowej Administracji Skarbowej. 120 miliardów złotych. To jest dwunastka i 10 zer, drodzy państwo. To jest kwota, jaką KAS wykazał jako nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków publicznych w czasie rządów PiS. Czyli rząd PiS po prostu z budżetu, czy z jakichkolwiek innych źródeł, tak to nazwijmy, wziął sobie 120 miliardów i wydał jak chciał. Nielegalnie.
0: Tak. I tam były przypadki, że pieniądze na jakieś fundacyjki trafiały skąd tych fundacyjek na konta członków zarządu, etc., etc. No mamy te różne historie, ja nie wiem, czy one też są ujęte w tym audycie KAS-u, tych wszystkich doradców fikcyjnych, mniej lub bardziej, chyba bardziej fikcyjnych w banku PKO SA, w fundacji banku PKO SA, która też ochoczo, szerokim gestem rozdawała pieniądze Tomaszowi Sakiewiczowi i nie tylko. No tylko tu trochę wracamy do pierwszego wątku, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli do rozliczeń. Wiele z tych historii i bez tego audytu KAS-u no wydaje się dosyć prosta, oczywista i w zasadzie bardzo łatwa do przynajmniej próby wyegzekwowania zwrotu czy postawienia, czy pociągnięcia kogoś z tamtego obozu władzy, z poprzedniego obozu władzy do odpowiedzialności, a no, nic się nie dzieje. No proszę mi powiedzieć, kto? Ja nawet już nie chcę się znęcać i pastwić i nie chcę pytać o to, kto usłyszał wyrok w jakiejkolwiek sprawie nieprawidłowości za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale przeciwko ilu osobom w ogóle został skierowany akt oskarżenia do sądu? Bo my słyszymy cały czas, że zarzuty stawiane są, nie wiem, Mateckiemu, Romanowskiemu, Morawieckiemu, tylko że w tych sprawach nawet nie idą akty oskarżenia do sądu. Najlepszym przykładem są wybory kopertowe. No, pieniądze przepalone. Właściwie można by, od początku było wiadomo, że można było tymi pieniędzmi napalić w piecu i efekt byłby, i pożytek byłby nawet większy, bo przynajmniej byłoby ciepło. I Mateusz Morawiecki w tej sprawie usłyszał zarzut ponad rok temu, w lutym, o ile mnie pamięć nie myli, w lutym albo w marcu ubiegłego roku. Do dziś prokuratura nie kieruje aktu oskarżenia do sądu. Więc możemy, więc KAS, NIK mogą tworzyć tysiące raportów, z których będzie czarno na białym wynikało, ile pieniędzy rozpłynęło się w powietrzu, tylko dopóki nikt z tym nic nie zrobi i nie będzie wyciągał konsekwencji, no to właściwie to jest kolejne marnowanie papieru.
1: W radiu to dobrze zabrzmi, więc może trochę złośliwości i ironii w tym będzie, co za chwilę powiem. Wolne sądy.
0: Wolne sądy, tak. Bo literalnie trzeba chyba to hasło odczytywać.
1: Ale tak wracam do tych
0: 120... Ale nawet nie sądy tutaj, bo tutaj sąd nawet nie ma, w tych przypadkach sąd nawet nie ma okazji zająć się.
1: No to wolna prokuratura tak. Też, bardzo wolna. Mówię o tych 120 miliardach, bo afera Szpitala Południowego, do której za chwilę przejdziemy, tam ile zarobił ten lekarz na Sorze? 1,6 mln, tak?
0: 1,6 mln
1: oddał. O 1,6 mln afera na cały kraj. Wszyscy tym żyją co najmniej 2 tygodni. A tutaj jest 120 miliardów i tak to się przemknęło na zasadzie. No dobra, no, wydali. No i co się stało? No Boże.
0: No tak. Ale to nie ma co, bo jakby też 1,6 mln, poza tam to jest dużo bardziej złożone. Tam nie chodzi tylko o te pieniądze, które ten lekarz... Czy inaczej, nie chodzi o same pieniądze, które ten lekarz pobrał. Chodzi o to, że pobrał je za dyżury, który najpewniej nie pełnił. Chodzi też o to, nawet może bardziej o to, że politycy koalicji rządzącej mieli sobie wchodzić bez kolejki w komfortowych warunkach. No i wreszcie najpoważniejsze oskarżenia, zobaczymy, czy one się potwierdzą, że pan doktor Kacprzyk, nie mając kwalifikacji i kompetencji, podejmował się interwencji w najtrudniejszych przypadkach, co, no, zdaniem, jak słyszeliśmy,

0: doktora Jędrzejewskiego, czyli ordynatora chirurgii, kończyło się zgonem. No, ale tutaj no, to są już najcięższe oskarżenia, więc
1: no jeszcze
0: tu
1: jest
0: musimy poczekać.
1: Tak, no.
0: I afera w prosektorium oczywiście.
2: Tak, tak. Łowcy skór 2 trochę wychodzi. Tak. Znaczy, może nie aż tak, ale ociera się o to. Czy Szpital Południowy to jest kamień młyński u szyi Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej?
0: Jeżeli te historie, te zarzuty, które formułuje dr Jędrzejewski, się potwierdzą, to myślę, że to może być kamień młyński. Nawet jeżeli to najcięższe się nie... No właśnie pytanie, tylko jeżeli to najcięższe się nie potwierdzą, to czy cała afera nie zostanie rozbrojona i ta uwaga od tego, że radny, że powiązany z władzą lekarz był koordynatorem SOR-u, choć nie miał uprawnień do tego, wykształcenia do tego, pobierał pieniądze, czy to się nie rozmyje, to będzie na pewno poważny, bardzo poważny problem koalicji w wyborach. Na pewno to będzie jeden z leitmotivów kampanii wyborczej. W pierwszej chwili wydawało mi się, że to będzie kamień młyński. I dzisiaj już takiej pewności do końca nie mam, ale to, mówię, zależy. Jeżeli te najcięższe zarzuty się, oskarżenia potwierdzą, czy uprawdopodobnią, no bo one, ten wyrok też nie zapadnie szybko, jeżeli się uprawdopodobnią, to myślę, że to może być.
2: A może będzie trochę tak, że odwrotnie, że to lekarze staną się kozłem ofiarnym, no bo jak mówił szef Naczelnej Izby Lekarskiej, żaden rząd jeszcze nie wygrał z lekarzami. No to trochę butą zawiało, taką bardzo silną.
0: Tak. I ja też obserwuję komunikaty, które płyną i zarówno ze strony polityków, i ze strony lekarzy, środowiska samorządu lekarskiego, i to jest takie próba ewidentna przeciągania liny. Czyli rząd próbuje skierować, czy politycy Koalicji Obywatelskiej próbują skierować uwagę na problem, że lekarze zarabiają, no odlecieli w tych zarobkach, że zarabiają od pandemii, że zarabiają kosmiczne pieniądze.
2: No bo zarabiają.
0: Bo zarabiają, to jest fakt. Natomiast lekarze, samorząd próbuje tu ten środek ciężkości przesunąć w stronę tego, że problemem nie są zarobki lekarzy, tylko problemem jest to, że właśnie różnej maści politycy, notable wpychają się bez kolejek, co w oczywisty sposób naród bulwersuje. No bo może gdyby było tak, że ja czy pan w kolejce czekamy miesiąc, a działacz partyjny czeka tydzień, to może jeszcze nie byłoby z tym problemu, no ale jeżeli przeciętny obywatel na wizytę u specjalisty czeka rok, a działacz partyjny ma wszystko od ręki, no to jest to bulwersujące.
2: Ale tak, przepraszam, znowu ironią polecę tutaj, ale to w tej sytuacji to wszyscy się gremialnie powinni do partii zapisywać. Jakoś chyba partie nie notują wzrostów notowań, żeby się do lekarza dostać. No.
0: To też nie wiem, czy nie trzeba być chyba już, nie wiem, czy każdy działacz, bo taka platforma to ma kilkadziesiąt tysięcy działaczy, to chyba też już trzeba być trochę ważniejszym działaczem albo znać, kogo trzeba. To chyba nie jest takie proste, że wystarczy się zapisać, być jakimś tam szeregowym, płacącym składki działaczem i już wszystkie są otwarte.
2: Zresztą nawet szeregowi...
0: asystent pana posła i wojewody przekonał o tym,
2: tak, że taksówki nie uruchomił, tak.
0: Że taksówki nie uruchomił na hasło jestem asystentem posła.
2: I doradcą wojewody. Tak. No dobrze, to zapytam tak przekornie, to dla starszych słuchaczy oczywiście, jakiego koloru firanki są w Szpitalu Południowym, bo jak żółte, to wszystko to tłumaczy.
0: Tak, to... sklepy za żółtymi firankami, tak, to... w PRL-u mityczne. W końcu nie wiem, czy one istniały, czy nie istniały, czy to był mit. No firanek już do salonik VIP chyba już jest posprzątany, więc już chyba się nie dowiemy, jakie tam firanki wisiały. No ale jeżeli to prawda, no to na pewno takie, za którymi politycy czuli się bardzo komfortowo.
2: Tak, ale sądzę, że to każda grupa polityczna, każda partia polityczna, każda partia, która była u władzy, właściwie byli wszyscy oprócz Konfederacji, to ma swoją aferę zdrowotną za uszami.
0: Tak, ja myślę, że ta historia też może pokazać, jeżeli ona się rozwinie, trochę mogą się zacząć wypływać historie z innych szpitali, no bo też trudno przypuszczać, że Szpital Południowy był jakimś wyjątkiem pod tym kątem, że wszędzie indziej w kraju jest wszystko po Bożemu i jak trzeba i każdy czeka grzecznie w kolejce i że lokalni politycy różnej maści się nie wpychają, nie próbują sobie nic załatwić.
2: Czyli morał z tego taki, że nieważne do jakiej partii, ale się zapisać, bo wtedy do lekarza człowiek szybciej.
0: Myślę, że jest to jakiś trop, ale oczywiście nie polecamy takiej ścieżki.
2: Jonasz Jasnorzewski.
0: Polecamy politykom uzdrowienie wreszcie sytuacji w ochronie zdrowia.

0: Bardzo mi się podoba...
1: wszystkim bycia dobre.
0: Bardzo mi się podobał rysunek Jana Kozy w ostatniej polityce. Na ostatniej stronie był doktor, który rozkładał ręce i mówi, no państwo się dziwią, że polityków przyjmujemy poza kolejnością, ale to są bardzo chorzy ludzie. Co właściwie wiele tłumaczy.
1: Był też rysunek chyba Andrzeja rysuje, który też ze scenka ze szpitala, gdzie przychodzi pacjent i pyta do lekarza, gdzie tu jest patologia? I odpowiedź jest wszędzie.
0: To prawda, to prawda. Jonasz Jasnorzewski, Wirtualna Polska. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
0: Za 10 minut będzie godzina 9. Teraz kulturalnie się zrobi wreszcie na antenie. Martyna Podolska, dzień dobry. Gdzie pani jest?
2: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem w Toruniu i chciałabym powiedzieć, że ja jestem zapisana od wielu, wielu lat do nieformalnej partii sympatyków kultury. I myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Chyba nie, ale wierzę głęboko, że kultura, sztuka bywają uleczające. Zatem taka opcja w tej konkretnej partii jest niekonieczna, niepotrzebna. Ale pozdrawiam państwa wszystkich z Torunia. Tutaj dobiega końca już niestety 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Toffee Fest. Jeden z moich ulubionych, dlatego że on jest na wyciągnięcie ręki. Uwielbiają tu przyjeżdżać twórcy, bo uwielbiają się spotykać z publicznością i rozmawiać ze swoimi i fanami, i widzami, a nawet tymi, którzy krytykują. Ja wczoraj sama uczestniczyłam w takim spotkaniu. Dość ostra wymiana zdań pomiędzy widzami a gwiazdami, ale to przecież też o to chodzi, żeby ta kultura, żeby ta sztuka, żeby filmy wzbudzały emocje. No i dzisiaj wielkie emocje, bo od rana oczywiście pokazy filmów, spotkania z gwiazdami, a wieczorem wielka gala wręczenia nagród. Głównie emocje towarzyszą twórcom filmów pierwszych i drugich, bo to właśnie oni biorą udział w głównym konkursie festiwalu. Konkurs nosi tytuł On Air. W nim 12 filmów z całego świata. Jest jeden polski rodzynek. Debiut Emmy Buchwald. Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej. Głośny film, który już nagrodzony został na wielu różnych festiwalach. Zobaczymy, jak będzie tutaj. A o tych filmach opowie nam członkini jury Karolina Gruszka.
3: Na pewno jest dużo filmów, które są bezkompromisowe i które poruszają trudne tematy, czy tak jak mówisz, polityczne, czy społeczne i niosą ze sobą ogromną dawkę emocji. Są momentami nawet takie trudne do oglądania, tych emocji jest już aż tyle. To, co jeszcze mnie zaskoczyło, to, że jest bardzo wiele filmów, które mają taki niespieszny rytm, czyli tutaj znowu jest ta bezkompromisowość twórców, którzy zdając sobie sprawę z tego, że współczesny odbiorca, zwłaszcza młody, jest przyzwyczajony do tej ilości bodźców, do tego, że jest szybki montaż, że do krótkich form i że nie ma takiej cierpliwości, a jednak twórcy, robiąc swoje pierwsze czy drugie filmy, proponują zupełnie inny rytm, taki trochę kontemplacyjny i to mi się wydaje ciekawe, że się nie boją tego.
2: Nie boją się, są odważni, chociaż stawiają pierwsze kroki. Nawet jeśli już są doświadczonymi twórcami filmów krótkometrażowych czy dokumentalnych. A oto, co jest trudniej zrobić? Czy pierwszy, czy drugi film pełnometrażowy, fabularny? Pytałam drugą członkinię jury, Magdalenę Łazarkiewicz.
4: Dla jurora to trudno jest wybrać jeden film i nagrodzić spośród tych, które oglądaliśmy. No bo to w ogóle jest zawsze najtrudniej, jak jest taka jedna nagroda. Jak są trzy, to sobie można jakoś to tak rozłożyć. To jest dla nas trudny moment. Ale wracając do pani pytania, myślę, że trudniej jest zrobić drugi film. Bo ten pierwszy zwykle jest robiony tuż po szkole filmowej albo jeszcze w trakcie czasami, też się tak zdarza. I wtedy ma się taki, myślę, że ci twórcy, którzy debiutują, mają w sobie taki naturalny rozpęd, taką skłonność naturalną do pewnego ryzyka, prawda, artystycznego, do takiej pójścia za własnym głosem. A potem dochodzą te inne elementy związane z tym zawodem, z tą branżą, to, że albo ma sukces związany z tym pierwszym debiutem. Sukces czasem zresztą jest trudniej skonsumować niż porażkę, notabene. No to wszystko się już tak robi bardziej skomplikowane, prawda? Rośnie jakby taka świadomość twórcza, warsztatowa i tak dalej.

0: i tak dalej, dochodzą różne wątpliwości, różne sygnały. I ten drugi film dopiero, wydaje mi się, jest takim prawdziwym chrzestem zawodowym. I często mniej się udaje niż debiut.
1: Ale tu dużo mówi się też o debiutach aktorskich i dzisiaj o godzinie 15 będzie pokazany film Tess Romana Polańskiego z 1979 roku. Głośny film, a to dlatego, że dzisiaj wieczorem po tym filmie spotkanie z gościem specjalnym, właściwie gościnią specjalną tego festiwalu, bo odwiedzi nas aktorka Nastazja Kiński. I już o niej i o tym spotkaniu opowiada dyrektorka festiwalu Kawka Jaworska.
2: Naszą gościnią będzie Nastazja Kiński. Nastazja jest, myślę, ikoną kina światowego, europejskiego. Ja bardzo ją szanuję, ponieważ ona jest takim dowodem, że nawet jak się szybko zacznie, można naprawdę, że tak powiem, rozwalić system. Jest tego doskonałym przykładem, no bo w wieku nastoletnim otrzymała Nagrodę Złotego Globa, o czym wiemy, za film Tess. Dlatego też właśnie to ten tytuł przypomnimy w piątek przed galą uroczystą i też będzie spotkanie z artystką, która z kolei właśnie podczas gali otrzyma takie najważniejsze dla nas festiwalowe wyróżnienie Złotego Anioła za niepokorność twórczą.
1: A podczas gali zostanie też wręczona nagroda imienia Ryszarda Bugajskiego. Dzisiaj o 16:00 pokaz filmu też sprzed lat, zajęcia dydaktyczne i spotkanie z Marią Mamoną, Anną Nechrebecką, Jackiem Petryckim. A nieco później o 17:00 polscy twórcy, światowe kino, spotkanie z między innymi Anną Pruchniak, Alicją Bachledą-Curuś, Witoldem Szabłowskim, czyli twórcami, którzy robią międzynarodowe produkcje, grają i tworzą. A wczoraj tutaj swój film, jeden z ostatnich, pokazywał Jan Komasa. Przypomnę, Rocznica i Dobry Chłopiec to dwa premierowe filmy, które ujrzały światło dzienne w tym sezonie. I tak o tych sukcesach międzynarodowych opowiada nam Jan Komasa.
3: W tych czasach czułem, że jeżdżenie jako Polak z filmami po całym świecie to jest trochę niesienie dobrej nowiny o Polsce i wzmacnianie imienia Polski na arenie międzynarodowej. I uważam, że to moja powinność i tak to trochę potraktowałem. Starałem się wykorzystać anniversary, czyli rocznicę, i Good Boya, czyli Dobrego Chłopca, do tego, żeby gdzie się tylko da, non-stop, cały czas wymieniać polskie imię na wszystkie strony. I zrobiłem to. I od Hollywood przez Londyn, Nowy Jork, Rzym, Paryż, gdziekolwiek nie byłem, Madryt, wszystkie inne kraje, w których pokazywaliśmy Good Boya, w których byłem, zawsze bardzo mocno starałem się promować Polskę, polską kulturę. Urządzałem też sympozja, dodatkowo spotykałem się już ze swojej własnej inicjatywy z Polonią, właśnie po to, żeby wzmacniać polski soft power.
1: Ach, Jan Komasa wzmacnia polski soft power. I Rocznicy, i Dobrego Chłopca już znajdą Państwo w sieci. Warto zajrzeć do tych filmów i warto jeszcze do nas dojechać, albo jeśli są Państwo w Toruniu, to warto dzisiaj wziąć udział w festiwalu Toffee Fest.
4: Ale się wyrobiła idealnie. Nie powiedziała jeszcze o tym, że dzisiaj premiera nowej płyty Madonny. Confessions 2, polecam serdecznie. Już zdążyłem rano odsłuchać. Świetny materiał. A królowa, jak królowa
1: o,
4: matka.
1: O, to ja włączam,
4: mówią,
1: ja włączam.
4: Włączaj. Królowa matka, już, jak teraz mówią, albo sama matka, w świetnej formie. Grzegorz Frączak, dziękuję Państwu za wspólny poranek. Za chwilę Gosia Żochowska po godzinie 9:00. Proszę zostać z Polskim Radiem 24.
5: Reklama. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz.
9: To Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sejm kończy posiedzenie. Dziś ważne głosowania. Na stole są lex szarlatan i ustawa łańcuchowa. Prokuratura wzięła pod lupę prosektorium Szpitala Południowego. Jest apel do świadków i potencjalnych pokrzywdzonych. Będzie też relacja z Londynu. Iga Świątek szykuje się do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Minęła dziewiąta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Skuteczna walka z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną, a także lepsza ochrona pacjentów. Posłowie zagłosują dziś nad rządową nowelizacją ustawy o prawach pacjenta, roboczo nazywaną Lex Szarlatan. Sejmowa Komisja Zdrowia wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Czym jeszcze zajmie się Sejm w ostatnim dniu posiedzenia, wie Małgorzata Naukowicz.
2: Izba będzie też głosować nad poprawkami Senatu do tzw. ustawy łańcuchowej. Zgodnie z nią zakazem trzymania na uwięzi oprócz psów objęte będą też koty. Minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Senatorowie wnieśli do ustawy poprawki. Jedna z nich doprecyzowuje przepisy dotyczące suk karmiących szczenięta do trzeciego miesiąca życia. W takim przypadku nie będzie obowiązku zapewniać każdemu szczenięciu oddzielnej budy. Druga poprawka wyłącza z przepisów ustawy psy pasterskie. Sejm przeprowadzi też pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o IPN. Propozycja ma na celu zrównanie propagowania ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii z propagowaniem nazizmu i komunizmu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Warszawska prokuratura apeluje do świadków o informacje i zeznania, które mogłyby wyjaśnić sprawę nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Według doniesień Onetu koordynator prosektorium miał promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych. Wszczęto w tej sprawie postępowanie sprawdzające, by ruszyło śledztwo, potrzeba zeznań i dowodów, mówi rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Piotr Antoni Skiba.
3: Na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie pojawi się wstępny komunikat dotyczący tych czynności sprawdzający z prośbą o odezwę wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje i chcą je przekazać organom ścigania. Jeśli ktoś nie dysponuje możliwością szybkiego nawiązania kontaktu mailowego celem ustalenia terminu przesłuchania, bardzo prosimy o kontaktowanie się telefoniczne.
1: Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. W sprawie szpitala prowadzone są już dwa śledztwa w sprawie organizacji pracy SOR-u, a także rozliczeń byłego koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka. To trudna akcja, która może potrwać wiele godzin. Strażacy gaszą ogromny pożar w porcie w Gdańsku. Ogień pojawił się w nocy w ładowni masowca pływającego pod banderą Panamy. Na nabrzeżu szczecińskim jest 17 zastępów straży, dwa statki i straż portowa.
4: Pewna trudność tej akcji wynika z tego, że dostęp do ładowni to jest tylko i wyłącznie od góry ładowni. Nie ma możliwości podania innego środku gaśniczego.
1: Mówił starszy kapitan Radosław Gburzyński. Nie ma informacji, by w pożarze ktokolwiek ucierpiał. Teraz niepokojące dane dotyczące wypoczynku nad wodą. Wczoraj utonęły 4 osoby, od początku czerwca to już 70 ofiar, informuje policja. Służby ponawiają apel o zachowanie czujności nad wodą oraz dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, w zdecydowanej większości dorośli mężczyźni. Wśród najczęstszych okoliczności utonięć policja wskazuje kąpiel w miejscu niestrzeżonym lub zabronionym, a także po spożyciu alkoholu. Na koniec Londyn i pewny awans Igi Świątek do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Obrończyni tytułu gładko pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. Spotkanie trwało niewiele ponad godzinę. Na pomeczowej konferencji Iga była pytana, jak radzi sobie z emocjami na korcie.
5: Każdy dzień jest inny, do każdego trzeba się umieć dostosować. Ten mecz otwarcia po prostu nie był łatwy, ale to nie jest tak, że pozbyłam się wszystkiego i teraz będę, nie wiem, oazą spokoju przez kolejne 2 lata. Dlatego wielkie szlemy są trudne, bo różne wyzwania przychodzą w trakcie 2 tygodni i trzeba umieć się dostosować do nich wszystkich.
1: Rywalką Polki w trzeciej rundzie będzie 32. rakieta świata Aleksandra Eala z Filipin. Ten mecz jutro, czekamy na ustalenie godziny.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Dla obu regionów ogłoszono alert drugiego, wyższego stopnia. Porywy mogą sięgać nawet 90 km na godzinę. Poza tym w pogodzie będzie spokojnie. Temperatura w większości kraju wyniesie od 20 do 24 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem. Tam maksymalnie 18. Na niebie dużo chmur, na północy i południu przelotnie popada.
1: Klimat.
0: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 53% energii. Przez cały dzień możemy dowolnie korzystać z prądu. Jakość powietrza nie sprawia kłopotów, jest dobra lub bardzo dobra. Warto zachować ostrożność podczas wypoczynku w lesie. Mimo ostatnich opadów w całej Polsce występuje zagrożenie pożarowe.
1: Klimat. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry Państwu. 7 minut po godzinie 9. Małgorzata Żuchowska, Izabajda, Szczepan Pawłosek, Eldar Pedorenko. Będziemy z Państwem przez kilka najbliższych godzin sprawdzać te najważniejsze informacje, które już do nas dotarły i te, które do nas nadciągają, tak jak niż z Nadbałtyku, pomarańczowe alerty IMGW. Piszemy o tym na polskieradio24.pl. Kto wie, czy te informacje o pogodzie nie są dla Państwa na tym etapie wakacji, urlopów i tak dalej, najważniejsze. Dynamiczny niż z Nadbałtyku przyniesie silny wiatr i burze. Może wiać nawet do 100 km na godzinę. Niż sprowadza także chłodniejszą i wilgotniejszą masę powietrza. W połączeniu z silnym nagrzaniem podłoża stworzy to warunki do rozwoju chmur kłębiastych, ależ piękne zdjęcia na naszej stronie. Pierwsze burze mogą się pojawić już w godzinach porannych. Największej aktywności synoptycy spodziewają się po południu i we wczesnych godzinach wieczornych. To uzupełnienie informacji o pogodzie z naszych informacji, a te co godzinę w Polskim Radiu 24. Ja też będę je dla Państwa sprawdzać, żebyśmy wszyscy byli na bieżąco.
1: Komentarz.
7: Gościem Polskiego Radia 24 jest docent Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani docent.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
7: Zacznijmy od wyników audytu rządów Prawa i Sprawiedliwości. Krajowa Administracja Skarbowa policzyła, że wartość stwierdzonych nieprawidłowości ujawnionych w 166 audytach KAS-u wynosi 120 miliardów złotych. Chodzi o środki publiczne wydawane przez PiS w czasie rządów tej partii. Wniosek oczywiście pewnie nasuwa się sam, a można było wydać na służbę zdrowia, można było wydać na zbrojenia i pewnie jeszcze na długą listę najważniejszych potrzeb. Pani docent, co się dzieje z naszą klasą polityczną?
8: No cóż, nie dzieje się dobrze, to wszyscy widzimy. Fakt, że pieniądze są wydawane w sposób przedziwny i naprawdę nieprzemyślany, to też wiemy i to z różnych tam kątów wyziera i będzie wyzierać. A nasza klasa polityczna no w tej chwili rzeczywiście jest w jakimś pacie i to obie strony. I obie strony przyjęły z jednej strony pozycję wyczekiwania, faktycznie do wyborów jest blisko i może się wiele zmienić, a z drugiej strony, aż nieprzyjemnie to stwierdzać, taką pozycję zaczepną, pozycję awantury po prostu, zaczepną, ogromną taką, bo rzeczywiście będzie się działo, te rozliczenia pójdą i to obie strony mają tutaj

0: za kołnierzem. Jednak więc będziemy słuchać jeszcze nie takich rewelacji jak do tej pory, chociaż już do tej pory nasza wytrzymałość wydawać by się mogło nadwyrężona została potężnie. No i kolejne afery będą nam umilać życie.
1: 245 zawiadomień do prokuratury w tej sprawie na łączną kwotę 105 miliardów złotych, 126 zakończonych audytów, 50 trwa dalej. Złożono, pani powiedziała, Boże?
0: Tak. Wie pani, bo po prostu te sumy, pani redaktor, są przerażające. Naprawdę gdzieś, ja nie wiem, czy w naszym kraju już nie marnuje się mało, bo u nas to już na przykład 100-200 tysięcy, to jest mało. Pół miliona to już można spokojnie ukraść i nikogo to nie dziwi. Naprawdę te sumy są przerażające. Tu nie ma końca też.
1: No tak, tylko... W którym momencie pani obserwuje ten świat? Ja wiem, trochę filozofujemy, ale może to jest podstawa, może to jest odpowiedź na pytanie, skąd z taką łatwością albo brakiem lęku przed konsekwencjami takie rzeczy się dzieją. Ja wcale nie myślę tylko i wyłącznie o tym, o tej kontroli. Myślę też o tym, co dzieje się wokół Szpitala Południowego i nie tylko. W którym momencie przychodzi taka refleksja, że a mogę, bo co mi zrobią? A może w ogóle takiej refleksji nie ma? Tylko ci, którzy są decyzyjni, po prostu tracą kontakt z rzeczywistością.
0: Prawdopodobnie to ostatnie zdanie było najprawdziwsze, tak jak zechciała pani to ująć. I klasa polityczna traci kontakt z rzeczywistością. Rzeczywiście takie rzeczy, które, takie zachowania, które powinny jednak dziwić, gorszyć, bo budzą naprawdę sprzeciw, najłagodniej rzecz ujmując, zaczęły być normą, bo jak tylu ludzi je podejmuje, no to dlaczego nie, nieprawdaż? Poza tym, za tym wszystkim, tak czy inaczej, w takim sensie psychologicznym, kryje się lęk, z tym, że lęk przed tym, żeby przestać istnieć na scenie politycznej, już nazwałam to najłagodniej, jak potrafiłam, ten lęk jest największy. Wszystko weźmy, bo nie wiadomo, jak długo to potrwa. Pod takim hasłem żyje wielu polityków w tej chwili.
1: A wierzy pani jeszcze w świat, pani docent, w którym polityk podejmuje ryzykowne decyzje i wcale nie chodzi o wydawanie publicznych pieniędzy niezgodnie z prawem, tylko na przykład o radykalne zmiany w służbie zdrowia, w systemie, które na początku mogłyby się okazać dla nas trudne do zaakceptowania, bo jesteśmy przyzwyczajeni do innych warunków, ale w konsekwencji okazałyby się dla nas korzystne. W świat, w którym na przykład politycy próbują zreformować system podatkowy, znacznie go uprościć i znowu na początku byłoby ryzykownie i nerwowo, ale potem wszyscy byśmy, albo większość z nas by te zmiany zaakceptowała. Wierzy pani jeszcze w taki świat?
0: Pani redaktor, po pierwsze ja jestem agnostyczką, co mi się rozciąga na wszystkie dziedziny, jak sądzę. A po drugie, może ważniejsze, po prostu selekcja do zawodu polityk jest naprawdę bardzo, bardzo niedobra. Stąd mamy w polityce ludzi naprawdę próby marnej. Dość często są to postaci, które tylko trzęsą się, żeby się nie wydało, ale poza tym bochanie tatca w mordu można, jak twierdził Dostojewski, a miał rację. I jakbym to spuentowała, wie pani, ja nie wiem, czy za mojego życia, ale przecież kiedyś troszkę się poczyści, troszkę się uspokoi i tak będzie po prostu. I to też nie jest kwestia wiary. Tak na bombie nie możemy żyć przez wieki w końcu.
1: A może jednak? No nic, a może jest zbrodnia, to będzie jej, jak jest zbrodnia, to będzie jej kara taka czy inna.
0: No to jest w tym ciągle tak.
1: Tak, ale wie pani, to czasem ja myślę, że wyrzuty sumienia, bo o takiej karze też myślę, to dla nas wszystkich trochę za mało. Nie wystarczy mi poczucie winy, które powiedzmy nie pozwala temu czy innemu politykowi nadużywającemu zaufania społecznego spać. To mnie to nie bardzo interesuje. Ja bym chciała przejrzystości w życiu społecznym bez względu na to, którego rządu to dotyczy, których działań i takiego podstawowego poczucia przyzwoitości.

0: No cóż, no pani redaktor jest postacią kryształową w tym
1: Nie,
0: momencie.
1: zdecydowanie nie.
0: Ale gdyby
1: To
0: tak miało...
1: norma, ale to powinno być normą.
0: Powinno być, ale już od dawna wiemy, że to, co powinno być i to, co jest, to nie są dwa jednakowe światy. I nawet już przyzwalamy. Wie pani, no zresztą jak już tak w literaturze żeśmy zasiadły na moment, to Konrad powiedział jak najmądrzej, byle nie zbyt daleko od ścieżki honoru, bo tak zupełnie na niej to się nie da, mu tego już nie powiedział. Ten ciąg dalszy był mój. Ale faktycznie tak zupełnie na tej ścieżce się nie da i byle nie zbyt daleko. I to jest ten świat, który żeśmy sobie zbudowali. A tak naprawdę, tak pragmatycznie, jeśli by pani chciała, to po prostu nie potrafimy wykrzesać z siebie wystarczająco dużo determinacji, żeby ten świat porządkować. Żeby znowu świństwo znaczyło świństwo, złodziejstwo znaczyło złodziejstwo i tak dalej. I przy okazji jeszcze jedna uwaga, mogę?
1: Proszę.
0: Proszę zauważyć, jak ładnie my się przyzwyczajamy, a właściwie jak paskudnie się przyzwyczajamy. Mnie cały czas zżyma, kiedy słyszę o tym młodym człowieku ze szpitala, że on zarobił 1 600 000. Nie dlatego, że 1 600 000, tylko mnie z złości to słowo zarobił, bo on nie zarobił. To jest przyzwyczajenie, schemat mówienia o rzeczywistości. Właśnie rzecz w tym, że on nie zarobił. On dostał, pobrał, wziął, wyłudził. No co tam jeszcze? No ale to muszą być synonimy.
1: No tak, ale ja tylko pozwolę sobie na jedną uwagę, bo też zależy mi na tym, żebyśmy niedaleko od tej ścieżki były, o której pani wspominała, że dopóki nie będzie czarno na białym, to zakładam przynajmniej w swojej naiwności, że zarobił, ale skoro tak szybko oddał znaczną część tego, co zarobił, to może, prawda, ja bym chciała wiedzieć do końca, czy zarobił, czy nadużył.
0: To swoją drogą, ale że nie zarobił, to już sam wie. Bo gdyby zarobił, to nie oddawałby, bo właściwie dlaczego niby? Jeżeli on sam korygował te faktury i to korygował na własną niekorzyść, no to widział, co czyni. Ja bym tylko dodała, że pewnie adwokat mu poradził, bo to było jasne, że wiele trzeba będzie oddać, zwłaszcza, że w dwóch miejscach naraz to naprawdę nie da się być. Więc zostawił nawet tego bohatera tej historii, ale to słowo zarobił, nie, jest nie to, że nie precyzyjne, jest nieadekwatne. Nie mówmy tak, bo słowo jest nieadekwatne, może inne jest.
1: Wczoraj rozmawiałam z jedną z ekspertek zajmujących się służbą zdrowia, między innymi zarobkami lekarzy, i na portalu Rynek Zdrowia jest genialne zestawienie tego, jak system funkcjonuje w różnych krajach europejskich. Na przykład są, nikt nie mówi lekarzowi, ile ma zarobić albo ile nie może zarobić, ale są na przykład widełki pieniędzy, które może pobrać za niektóre procedury, albo maksymalne stawki za procedury, które może pobrać. Wie pani, jest takie jedno miejsce na świecie, w którym na przykład to jest kwota od kwota X do kwoty 3,5 razy X. Tylko jeżeli jest to powyżej 2,5 razy X, czyli tej stawki wyjściowej, to na fakturze musi być wyjaśnienie, dlaczego to jest tak drogo.
0: Można? Biurokrację wprowadzili.
1: Nie, tylko... no bo można powiedzieć, ja to rozumiem tak, że lekarz wysokospecjalistyczny z wysokim stopniem specjalizacji pisze, bo mam umiejętności, bo zabieg był bardziej skomplikowany, bo to, bo tamto, bo użyto innych materiałów, innego sprzętu i dlatego jest drożej.
0: No tak właśnie pisze. Więc pani redaktor, no to jest na pewno całkiem niezły pomysł, chociaż tu już się uśmiecham. Po co pisać, skoro i tak już wiemy, co tam będzie napisane?
1: To podobno działa. To zdaje się w Niemczech jest taki system. Polecam państwu rynekzdrowia.pl i to zestawienie, bo tam są bardzo ciekawe rozwiązania. Pani docent... Ostatni sondaż partyjnego poparcia Koalicja Obywatelska jeszcze powyżej 33%. Ten spadek jest niewielki. To jest efekt odroczony. Myślę o ewentualnym spadku notowań. Czy my już tak jesteśmy przyzwyczajeni do, tak jak pani powiedziała, do funkcjonowania daleko od tej ścieżki?

0: i honoru, że nie zrobi to na nas większego wrażenia, bo tak naprawdę każdy by skorzystał, gdyby dostał szansę dostania się do specjalisty bez kolejki. Po prostu tacy jesteśmy.
1: No cóż, oswoiliśmy się z tym, to prawda. Dlatego to nie będzie aż taka rewolucja, która zatrzęsie Platformą bardzo mocno. Dlatego zresztą pan premier najwyraźniej bierze na przeczekanie i próbuje i nawet życzę mu, żeby tam się w wielu momentach udało. No ale to inna historia. Ale że Platforma generalnie zapłaci za to, co się stało, to jestem pewna. W którymś momencie, być może dopiero jak rozszaleje się kampania wyborcza, ta już oficjalna, kiedy padną oskarżenia, inwektywy, bo będzie to bardzo taka ostra, mordercza kampania, to już widać. I wtedy, kiedy to się zacznie wyciągać, wiele rzeczy wywlekać, a jeszcze to wcale nie koniec przecież tych historii, które już znamy i tych ludzi, których już znamy. Więc Platforma zapłaci za to, z tym, że właśnie takim efektem odroczonym. Na razie przecieramy oczy i tak jak w takiej piosence o dziecinnych książeczkach była kiedyś taka audycja, krzyczymy co dalej, co dalej. No i zobaczymy, co dalej, bo to naprawdę jeszcze nie koniec.
0: No tak, co dalej?
1: Przygód, które nam zafundowano, tak.
0: Jasne, to proszę oszacować, czy ja jestem daleko od prawdy. No bo co dalej? Populizm kontra populizm? Jeszcze większy populizm kontra Himalaje populizmu?
1: Też przykro to powiedzieć, ale też, bo ta ścieżka okazuje się być najbardziej efektywna, jeśli chodzi o polską scenę polityczną, taką zabetonowaną, taką, gdzie te dwa wojska stoją naprzeciwko siebie i niedługo już oficjalnie się będzie mówić, że wszystkie chwyty dozwolone. Teraz nie mówi się tak jeszcze, ale de facto też już tak jest. Tutaj nawet politycy starszego pokolenia, ostatnio słuchałam pana prezydenta Kwaśniewskiego, nawołują do opamiętania. Ale niewiele to pomaga, jak widzimy.
0: Andrzej Duda pojawił się na spotkaniu z jednym z polskich generałów z ofertą od firmy, z którą współpracuje.
1: Tak.
0: To jest dobre miejsce dla byłego prezydenta? Zwłaszcza, że to firma, szukam delikatnego określenia, żeby się...
1: Okres pani, tak.
0: No tak, no ale może, dobrze, to już może nie oceniając, ale samej struktury działania firmy, to może pan prezydent Duda znalazł pomysł na siebie?
1: Pani redaktor, gdybym miała to tak prywatnie tylko stwierdzić, powiedziałabym, oj, marny to pomysł i przyszłość byle jaka, a przecież to jeszcze nie stary polityk. I oj, marny to pomysł przede wszystkim, to nie jest miejsce dla byłego prezydenta, ale to jest też ilustracja szerszego zjawiska, że już właściwie byle te lody się kręciły, to już można robić, no już może nie wszystko, ale bardzo wiele i to przystoi. No naprawdę to nie tylko komediowym powiedzeniem jest powiedzenie, nie uchodzi. No fakt, że to fredrowskie, ale naprawdę nie uchodzi, drodzy politycy, pewnych rzeczy się podejmować, pewnymi rzeczami się zajmować wtedy, kiedy było się, i to długo przecież, pierwszym obywatelem Rzeczpospolitej. To naprawdę powinno obligować, a jak się okazuje... O, sama nie czuję, jak rymuję, proszę zobaczyć. Bo jak się okazuje, coraz mniej obliguje, chciałam powiedzieć.
0: Pani docent, tak. To ja tylko dodam, że litewska spółka ZEN, w której Radzie Nadzorczej zasiada były prezydent Andrzej Duda, umożliwia dokonywanie płatności na rzecz internetowych platform hazardowych zakazanych w Polsce. To są informacje TVN24. Firma działa jako bramka płatnicza dla serwisów i uwaga, i tu nie jest to kwestia dziennikarskiego dochodzenia, tylko faktu, dla serwisów wpisanych na listę zakazanych przez Ministerstwo Finansów. I pan,
1: no pani, tak.
0: I były prezydent Andrzej Duda jako przedstawiciel firmy spotyka się z generałem Kuptelem w tej czy innej sprawie.

0: No więc cóż, i tak całe szczęście, że to Litwa, a nie na przykład Białoruś. Tyle bym powiedziała, bo to różnie jeszcze się ma wyłożyć. Po drugie, nie uchodzi. I wreszcie po trzecie, wie pani, jednak być może te, jak to ładnie nazwać, te gremia, które spowodowały
1: cóż
0: bycie
1: za dyplomacja, pani docent.
0: No naprawdę staram się
1: słyszę,
0: zachować.
1: Słyszę.
0: Tak, bo no, ktoś musi, no. Już pomijam, że tak przy okazji to nie chcę wylądować w sądzie, bo niektórzy bardzo chętnie tam biegają.
1: Stąd ja też ważę słowa i szukam złotych rozwiązań.
0: A ja im nie chcę towarzyszyć. Ale wracając do rzeczy, być może te gremia, które właśnie wyłoniły tych, a nie innych polityków, powinny dalej zatroszczyć się o to, jak oni będą procedować i czym się zajmować. To przecież jest możliwe. I to przecież nawet powinno być jakoś obowiązkowe. No,
1: no ale też pewnie się pani ze mną zgodzi, że to państwo powinno zadbać o byłych liderów. Powinno im zapewnić takie warunki funkcjonowania nawet na emeryturze w wieku pana prezydenta Dudy, które nie prowokowałyby do takich konotacji, prawda? Powinniśmy być odpowiedzialni za prezydenta, za jego małżonkę, która przez 10 lat nie pracowała, żeby mu towarzyszyć. Ja jestem przekonana, że tak powinno być.
0: I dokładnie tak powinno być. Dokładnie do tego dążyłam. Może się za delikatnie wyraziłam, bo ja powiedziałam te gremia. Miałam na myśli obóz w tej chwili no, nie rządzący, obóz opozycji. No ale przecież jeszcze czas jakiś temu był tym obozem rządzącym, a tutaj poza tym trzeba by, nie to, że można, ale trzeba by jednak porozumieć się, że się tak wyrażę, ponad podziałami. Ja zresztą nie wiem, jak to
1: tak
0: było.
1: To jeszcze na koniec, żebyśmy tak zdążyły, bo jestem ciekawa pani opinii na temat decyzji węgierskiego rządu, który, no czy nawet nie samej decyzji, tylko konsekwencji tej decyzji. Rząd Węgier cofnął status uchodźcy dla Zbigniewa Ziobry, jego żony i Marcina Romanowskiego. To jest jeszcze, do załatwienia rozwiązania, no bo teraz pan Ziobro, pan minister kpi z obecnego rządu, że są fajtłapami, zdaje się, takie słowo padło.
0: Tak. Wie pani, pan Madziar zrobił, co obiecał. Rzeczywiście, przynajmniej na razie jakoś tak dotrzymuje słowa tym, którzy go wsparli albo starali się wesprzeć w tej walce o władzę. I słusznie, i dobrze. Poza tym, mówiąc szczerze, Węgrów w tej chwili to dotrzymanie obietnicy nic nie kosztuje, no niech to tak zabrzmi.
1: No tak, ale poza tym mają zdecydowanie ważniejsze sprawy do załatwienia u siebie, ja rozumiem.
0: No i zrobili, a w tej chwili piłka będzie po stronie Amerykanów i jedno, co mogę powiedzieć, to potrwa.
1: Albo Serbów, niestety, w przypadku pana Romanowskiego, jeśli on tam rzeczywiście jest.
0: Jeśli on tam rzeczywiście jest, bo
1: musimy kończyć.
0: To jednak nie do władz naszych służb, że my nie potrafimy powiedzieć, gdzie on jest. Nawet jeżeli sprowadzić go nie możemy.
1: No a może wiemy, tylko nie możemy powiedzieć. Bo jak czytam czasem o sukcesach łowców głów, to otwieram oczy ze zdumienia, z uznaniem, jak szukają różnych ludzi po świecie i im się to udaje.
0: To prawda.
1: Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Docent Ewa Pietrzyk-Zieniewicz z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia wszystkim.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.

0: Był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 9.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Mniej więcej za tydzień ma dojść do planowanego pierwotnie na miniony wtorek spotkania premiera Donalda Tuska z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem. O przełożeniu rozmów poinformował prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski w rozmowie z TVN24. W spotkaniu miała też wziąć udział minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmowy zaplanowane przez premiera to pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Szef rządu zlecił pilne prace nad uszczelnieniem systemu, rozliczeniem i ustaleniem czasu pracy lekarzy. Dziś o 12 zaplanowano konferencję Donalda Tuska w kancelarii premiera. Nie podano tematu konferencji, niewykluczone, że będzie o zdrowiu. Prezydencka nowelizacja przepisów o Instytucie Pamięci Narodowej wchodzi pod obrady Sejmu. Główna zmiana to dopisanie do artykułu wprowadzającego karę więzienia za propagowanie totalitaryzmów, także wątku związanego z gloryfikacją ideologii OUN-UPA. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zwraca uwagę, że przepisy długo leżały, zanim doczekały się pierwszego czytania.
4: Ma być rozpoznawana ustawa po wielu, wielu miesiącach dotycząca ścigania banderyzmu, dotycząca dodatkowych uprawnień instytucji. Instytutowi Pamięci Narodowej, dotycząca nazwania tego, co stało się w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu ludobójstwem, bez żadnych uników, dotycząca właśnie nowelizacji kodeksu karnego. Pytanie, dlaczego dopiero teraz?
3: W ocenie Anity Kucharskiej-Dziedzic z Lewicy ustawa prezydenta nie rozwiązuje obecnych problemów na linii Kijów-Warszawa.
5: Czy to ma służyć rzeczywiście temu, żeby tych grobów więcej odkryć, żeby one nie były bezimienne, żeby tym ludziom dać dobry pochówek? Czy służy to takim gestom znów kogucim pokazywania własnych mięśni, tych symbolicznych, że my nie zapominamy? Bo jak nie zapominamy, to rzeczywiście zadbajmy o te ofiary i o ich rodziny, o tą pamięć, o godny pochówek.
3: Dziś w Warszawie spotkają się szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy, Radosław Sikorski i Andrzej Sibicha. Według doniesień medialnych szef ukraińskiej dyplomacji ma przedstawić propozycję zażegnania sporu historycznego. Wybuchł po tym, jak jedna z ukraińskich jednostek wojskowych otrzymała imię bohaterów UPA. Szczegóły na polskieradio24.pl. A w informacjach zaglądamy jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Szwajcarzy dołączyli do grona drużyn, które awansowały do 1/8 finału. Nad ranem Helweci pokonali reprezentację Algierii 2-0. Wcześniej do 1/8 finału awansowała Portugalia po wygranej z Chorwacją 2-1. Emocje były ogromne. Portugalczycy zdobyli decydującego gola w 4 minucie doliczonego czasu gry. W kolejnej rundzie zespół Cristiano Ronaldo zmierzy się z Hiszpanią, która wieczorem pokonała Austrię 3-0. Przed nami jeszcze 3 spotkania 1/16 finału. O 20:00 Australia zmierzy się z Egiptem. O północy mecz Argentyna-Republika Zielonego Przylądka, a o 3:30 na murawę wybiegną reprezentacje Kolumbii i Gany. Relacją z Mundialu kończymy to wydanie informacji. Punktualnie o 10:00 kolejne zapraszam w imieniu Łukasza Jakubowskiego. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 9.34 prawie, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Jesteśmy z Państwem, sprawdzamy te najbardziej aktualne informacje o tym, co dzieje się w świecie. Sporo informacji o pogodzie na naszym portalu polskieradio24.pl. 50 stopni w cieniu to najbardziej ekstremalna pogoda, jaką widziałem, bo nie tylko my, ale cała Europa mierzy się z falą upałów. Model GFS sugeruje, że w połowie lipca we Francji temperatura mogłaby sięgnąć nawet 50 stopni. Co na to eksperci? Polecam Państwu te informacje na naszym portalu.
2: Stan dnia.
6: Rosja wykorzystuje każdą okazję, żeby skłócić Ukrainę z sojusznikami. Najczęściej ataki dezinformacyjne dotyczą Polski i państw bałtyckich. W ostatnich dniach rosyjska propaganda stała się aktywna, a to w związku z ochłodzeniem stosunków na linii Warszawa-Kijów, do którego doszło na tle historycznym.

0: Jastrzębski teraz z nami, nasz korespondent w tej części świata. Maćku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: To jak to się robi? To znaczy, jak robi to Rosja?
1: No, Rosja i Białoruś, bo tutaj działają ramię w ramię, ręka w rękę rosyjskie i białoruskie służby FSB i GRU i prowadzą w Polsce bardzo aktywną działalność wywiadowczą, no do tego dołóżmy sabotażową, dywersyjną, wykorzystując różne siatki złożone zarówno z obcokrajowców, jak i z werbowanych obywateli Polski, a głównym celem jest w tym okresie, w jakim w tej chwili się znajdujemy, paraliżowanie na przykład tranzytu pomocy wojskowej i humanitarnej dla Ukrainy, różnego rodzaju akty sabotażu oraz dezinformacji wymierzone w społeczeństwo polskie i ukraińskie po to, by Ukraińcy źle czuli się w naszym kraju, a my, żebyśmy nie chcieli na przykład nawiązywać kontaktów nie tylko wojskowych, ale na przykład gospodarczych czy kulturalnych z państwem ukraińskim. I to dzieje się niemal codziennie, raz z mniejszą, raz z większą intensywnością, bardziej widocznie, mniej widocznie, ale cały czas jesteśmy narażeni na tego typu ataki. Zresztą mówiła mi o tym wielokrotnie Natalia Panczenko, Ukrainka z organizacji Euromajdan Warszawa.
2: Rzeczywiście, to jest prawda i to jest po obu stronach granicy, że Rosja cały czas stara się siać dezinformację i stara się wbijać ludziom w głowy i jednym i drugim wszystko, co tylko może nas podzielić. Zaczynając od kwestii historycznej, czyli tematu Wołynia, na którym wiadomo, że Rosji zawsze jest bardzo łatwo się opierać, i kończąc tym, że ktoś gdzieś coś komuś powiedział i takie różnego rodzaju plotki w stylu, że Ukrainiec przyjechał dobrym samochodem, to nie trzeba mu pomagać i tak dalej, czy w drugą stronę, tam w Ukrainie korupcję, to nie trzeba tym ludziom pomagać.
1: Ale proszę pamiętać, że to też nie jest tak, że Rosjanie skoncentrowali się na Polsce i Ukrainie, czy też ewentualnie Litwie, Łotwie i Estonii. Rosjanie w ten sposób działają na całym świecie. Zresztą mówił mi o tym także dyrektor Centrum Dialogu imienia Miroszewskiego, Łukasz Adamski.
3: Propaganda rosyjska ma różne oblicza. Jest oczywiście ta komiksowa, jednocześnie skrajnie obrzydliwa propaganda, znana choćby z programu Sołowiowa i w którą faktycznie poza granicami Rosji komukolwiek trudno uwierzyć. Ona jest oczywiście przeznaczona dla tej części społeczeństwa rosyjskiego, która popiera władzę. Natomiast propaganda rosyjska ma też wymiar taki, bym powiedział, bardziej niebezpieczny. To są oświadczenia publiczne władz rosyjskiej dyplomacji. Oczywiście one w Polsce nikogo nie przekonają, na Zachodzie mało kogo przekonają, ale już w takich krajach jak kraje afrykańskie, południowoamerykańskie, czy choćby Indie, tam właśnie tego rodzaju argumenty mogą tam znaleźć jakiś taki żyzny grunt i mogą ludzi przekonać.
1: Ja na przykład zwracam uwagę naszych słuchaczy na to, co dzieje się w przestrzeni informacyjnej Federacji Rosyjskiej. Na razie dość skąpo, bo jeśli chodzi o informacje, tak, o komentarze nie, przynajmniej mało jest takich komentarzy. Mówię tutaj o wizycie Andrija Sybich, ministra spraw zagranicznych Ukrainy w Polsce, jego rozmowach z naszym ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Jak Państwo wiedzą z przekazów naszych radiowych, rozmowa ma między innymi dotyczyć, a może przede wszystkim dotyczyć właśnie tych trudnych kwestii, które ochłodziły stosunki na linii Warszawa-Kijów, i Rosjanie informują o tym zdarzeniu, opisują również cały jakby konglomerat sporów historycznych między Polską a Ukrainą. Robią to z tego powodu, że rzeź wołyńska była wielokrotnie wykorzystywana jako taki element wojny dezinformacyjnej, wojny hybrydowej skierowanej przeciwko Polsce i Ukrainie. Więc no, mogą się uśmiechać, że ta wojna trwa. Między naszymi krajami dochodzi do swego rodzaju napięć i jakby tutaj Rosjanie są zadowoleni. Z drugiej strony też pojawiły się komentarze w przestrzeni ukraińskiej, także w przestrzeni tej medialnej polskiej, że jeżeli Kijów mówi nam w różnych sprawach, że nie interesuje Ukraińców stanowisko Polski, na przykład w tych kwestiach historycznych, to my przecież możemy stawiać różnego rodzaju weta na forum Unii Europejskiej, żeby troszkę spowolnić, a może w niektórych aspektach zablokować na przykład proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że Rosjanie prowokują tego typu zdarzenia. Rosjanie będą się z takich zdarzeń cieszyć, bo każdy spór, który osłabia Polskę czy osłabia Ukrainę, jest sporem w pewnym sensie wygrywanym przez Federację Rosyjską i działającym na jej korzyść. Więc trzeba bardzo ostrożnie do tych tematów podchodzić. Zresztą wszyscy eksperci do spraw bezpieczeństwa apelują, żebyśmy zanim w coś uwierzymy, to jeszcze sięgnęli do miliona różnych innych źródeł i najlepiej,

0: żeby to były źródła sprawdzone, a nie jakieś plotki powielane na portalach społecznościowych.
1: I to jest ten pierwszy krok, który my możemy zrobić, prawda? Coś, co zresztą wielokrotnie rozmawiamy z ekspertami i oni mówią, jeżeli coś szczególnie porusza państwa emocje, jakaś informacja, jakiś wpis, to jest pierwszy sygnał do tego, że trzeba to sprawdzić po prostu w innych źródłach. Czy brzmi to tak samo i czy w ogóle inne źródła podają tę samą informację. Maćku, dziękuję ci bardzo za twoją relację. Maciej Jastrzębski z państwem.
2: Komentarz.
1: Doktor Jacek Raubo, ekspert do spraw bezpieczeństwa Defense 24. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Rzeczywiście w tym budowaniu odporności bardzo wiele zależy od nas, bo my jesteśmy na pierwszej linii frontu, to znaczy każdy z nas, tego frontu dezinformacji, próby werbowania nas do jakiegoś wrogiego działania, a wrogim działaniem może być na przykład No dobrze, może to ostro zabrzmi. Proszę mnie zweryfikować, jeśli się mylę. To jest na przykład powielanie tego, co jest niesprawdzone, kłamliwe i co ma manipulować naszym wyobrażeniem.
3: Znaczy, przede wszystkim znajdujemy się, rzeczywiście tutaj można zaakceptować taką tezę, znajdujemy się na pierwszej linii frontu, tego cichego frontu, dlatego że rosyjskie i białoruskie służby specjalne, tutaj trzeba dodać zarówno SWR, GRU, białoruskie KDB, ale też po części FSB, używają szeregu działań wymierzonych w poczucie naszego bezpieczeństwa i też w praktyczne aspekty. Ja bym tutaj wykazał trzy takie przestrzenie, gdzie rzeczywiście obywatel jest kluczowy. Pierwsza, no to jest oczywiście klasyka gatunku tutaj wschodniego, a więc aktywność szpiegowska, aktywność wywiadowcza, ta klasyczna, opierająca się na pozyskiwaniu informacji politycznych, wojskowych, technologicznych, przemysłowych. Tutaj tak naprawdę nie mamy ograniczeń. Rosjan z racji naszego położenia i Białorusinów interesuje wszystko. Druga przestrzeń, gdzie istotny jest obywatel i jego reakcja, wychwytywanie tych anomalii, wychwytywanie też pewnych sygnałów z otoczenia, to jest niestety coś, co coraz częściej się pojawia, nie tylko w Polsce, to jest prowadzenie tajnych operacji. Kwestie sabotażowo-dywersyjne, terroryzm państwowy, kwestia związana z działaniami nawet takimi jak eliminacja chociażby osób, które są na takich listach, umownych listach śmierci strony rosyjskiej. No i trzecia płaszczyzna, którą też państwo tutaj podkreślają, to jest ta domena, jak to wojskowie określają, informacyjno-kognitywna. Informacyjna dlatego, że dąży się do pewnego zaburzenia przekazu informacji. Ten system nas trochę napędza, bo my chcemy tej informacji w naszej pracy, w naszym życiu, w naszych procesach edukacyjnych. Jeżeli to się zaburzy, wprowadzi się różnymi narzędziami, na przykład tutaj państwo tak szeroko opisywali, aczkolwiek to nie jest jedyna rzecz, tą dezinformację, to ten element informacyjny zostanie zaburzony. No i kognitywne rzeczy, które dotyczą wykreowania pewnej wizji, jeżeli chodzi o myślenie, sposób myślenia, to jest taki strategiczny cel strony rosyjskiej i wszędzie tam kluczową formułą jest raz edukowanie obywatela, a dwa też samo taka świadomość obywatela, nie tylko państwa polskiego, ale również i innych naszych sojuszników tutaj w ramach NATO, co ja powinienem zrobić, jak powinienem się zachować, bo od kwestii, nazwijmy to werbunkowych, po kwestie tutaj kognitywne, zawsze jest jedna zasada. Same służby, same instytucje państwa, agendy państwa, a nawet sojusznicze platformy nie wystarczą bez obywatela.
1: No tak, ale obywatel... I wrócę do tego, od czego zaczęłam, że każdy z nas dzięki świadomości, którą jestem głęboko przekonana, możemy także my budować w naszej rozmowie, może być otwartymi wrotami albo może stanowić barierę.
3: Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, ja bym powiedział, że wykorzystajmy jeden przykład, jak zmienia się ta rzeczywistość. Chociażby ta zmiana, którą zapoczątkowały pewne procesy w zakresie informowania obywateli po stronie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zauważmy, pojawił się raport. Bardzo ważna rzecz, przez lata nie publikowano takiego raportu, do którego można sięgnąć, a przede wszystkim, który stanie się pewnym takim inicjatorem dyskusji o stanie bezpieczeństwa właśnie w tej przestrzeni również informacyjnej, kognitywnej. Druga kwestia. Mówimy tutaj o pewnej świadomości, pewnej zdolności patrzenia na rzeczywistość wokół nas. Świetny materiał, tutaj Cichy Front, który pojawił się w Telewizji Polskiej, też we współpracy z wspomnianą przeze mnie instytucją państwa, czyli Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Trzecia rzecz, pojawiają się bardzo dobre już dzisiaj materiały, jeżeli chodzi o wejście w media społecznościowe. Państwo tutaj wskazali, że chociażby ta przestrzeń mediów społecznościowych jest bardzo łatwa do takiego rozbudowanego operowania narzędziami informacyjno-kognitywnymi. I instytucje państwa nie mogą tego odpuścić, bo jeżeli odpuszczą, jeżeli tam się nie będą pojawiać pewne sygnały, też będą budować pewną narrację, no to zdajemy sobie sprawę, że potencjalny przeciwnik, i to nie musi być tylko element państwowy w postaci Rosji, czy Białorusi, czy też na przykład, nie wiem, Chin, to mogą być również aktorzy niepaństwowi, on wejdzie w to miejsce. Także wydaje mi się, że wiele rzeczy zaczyna się zmieniać. Przede wszystkim też widzimy pewną edukację w wymiarze tutaj rozumienia systemu informacyjnego państwa. Coraz częściej o tym mówimy. Być może, to jest mój trochę taki mały zarzut, za dużo wprowadzamy pojęć, które niejako się kanibalizują, bo jak ja słyszę wojna informacyjna, wojna hybrydowa, fake news, dezinformacja wymieniane na wszystkie możliwe sposoby i tak naprawdę wrzucane bez składu i ładu, no to rzeczywiście odbiór może być dość tutaj problematyczny, ale niewątpliwie pewne działania są podejmowane. Na pewno nie będziemy skuteczni w 100%, bo tutaj to nie jest kupno systemu uzbrojenia, to jest bardzo trudna specyfika oddziaływania na żywy organizm, bo ludzie się chcą komunikować, ludzie są podatni na pewne emocje i też tego nie jesteśmy w stanie ustawowo czy w zakresie jakichś narzędzi wyeliminować. Pewne chociażby kwestie emocji, one będą wyrażane. My, patrząc z perspektywy bezpieczeństwa, obronności, musimy oddzielić, odseparować to, co jest kluczowe, czyli gdzie w tej przestrzeni, gdzie w tej aktywności rzeczywiście widzimy obce podmioty państwowe, czy też na przykład sterowane przez obce państwa podmioty niepaństwowe.
1: Patrzę na ten raport, on został, raport ABW, o którym pan wspomniał. Była, zdaje się, przerwa w publikacjach tego typu. Nie wiem, czy przypadkiem z panem o tym nie rozmawiałam, ale czegoś mi tu brakuje, bo genialnie nawet jakoś tak schematycznie jest pokazane, czym się ABW zajmuje w pigułce, najważniejsze zadania, które stoją przed ABW i przed nami wszystkimi tym samym. Brakuje mi jakiejś konsekwencji w działaniu. To znaczy, raport został opublikowany i gdyby pan o nim nie przypomniał, to pewnie nasi słuchacze by w ogóle jakoś nie zarejestrowali, że coś takiego miało miejsce.
3: Znaczy, ja mam wrażenie, że już wykonano i tutaj wielki szacunek dla tych, którzy odpowiadają za tego typu zmianę w polityce informacyjnej. Wykonano pierwszy krok. Wcześniej takie raporty były publikowane przez naszych sojuszników, chociażby, no nie wiem, czeski BIS czy służby państw bałtyckich. Te raporty są oczywiście pewnym elementem zasygnalizowania, bo pamiętajmy, że służby nie mogą zdradzać informacji kluczowych dla swojej aktywności, ale właśnie widząc, dostrzegając działania informacyjno-kognitywne przeciwnika, w jakimś tam stopniu muszą mieć odpowiedź na nie. I wydaje mi się, że my wykonujemy te pierwsze działania. Oczywiście wiele państw na świecie, i to nie tylko my, ale nasi sojusznicy z NATO, uczą się dopiero, jak komunikować się z obywatelami. Jest olbrzymia przestrzeń do poprawy. Ja tutaj w pełni zgadzam się z tym, że to nie może być taki strzał, który stanie później gdzieś tam odizolowany i nie będzie kontynuacji. Ale niech pani redaktor, szanowni państwo, zwrócą uwagę, że chociażby mamy doświadczenia z prewencji terrorystycznej. Trzeba się uczyć z tych lat, kiedy nasi sojusznicy, ale również i my, prowadziliśmy długie kampanie związane chociażby z prewencją terrorystyczną. Był bardzo ciekawy moduł edukacyjny kampanii 4U właśnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która szkoliła z różnych elementów związanych z radykalizacją, związanych z zagrożeniami terrorystycznymi. Wydaje się, że jesteśmy dzisiaj w takim momencie, patrząc na chociażby zagrożenia dywersyjno-sabotażowe, terroryzm państwowy czy właśnie kwestie szpiegowskie, że potrzebujemy interaktywnych modułów, które uczą osoby z grup prób ryzyka. To jest kwestia też pojawienia się w przestrzeni chociażby Telegramu. Bardzo ważne działanie. Więc ja jestem oczywiście człowiekiem, który chciałby więcej, dlatego że bezpieczeństwo państwa flanki wschodniej to jest bezpieczeństwo naprawdę wyjątkowe, jeżeli chodzi o potrzeby, bo te zagrożenia są wyjątkowe. Ale z drugiej strony też pamiętajmy, że funkcjonariuszki i funkcjonariusze oraz

0: nasze instytucje państwowe wykonują pewne działania. I tu stawiamy jedną kluczową kwestię. To jest finansowanie, to są pieniądze. Bo mam wrażenie, że my dzisiaj borykamy się, panie redaktorze, szanowni państwo, z trochę takim dość dużym dylematem, bo sprowadziliśmy bezpieczeństwo do elementu tego twardego bezpieczeństwa, takiego klasycznego wojskowego, które jest niezbędne, bo kwestie obronności są niezbędne. Ale jednocześnie mówimy o systemie. A w tym systemie są służby specjalne, w tym systemie jest w ogóle też opieka nad systemem informacyjnym kraju. I do tego są kwestie finansowe, ale to też się zmienia chociażby w debacie o obronie cywilnej, czy też obronie totalnej w Polsce. I ja jestem zdania, że prędzej czy później dojdzie do pewnego przewrażenia.
1: Myślę sobie, ja wrócę cały czas do pierwszej linii. Przepraszam, bo to tak pan użył doskonałego określenia, że te, że przez stopniowanie różnych słów dochodzi do ich kanibalizowania, czyli one się same nawzajem
0: zjadają w takiej codziennej dyskusji, bo w pewnym momencie nie wiem, o czym
1: ale
0: rozmawiamy.
1: Tak, ale też w pewnym sensie tracą na ważności przez to, prawda? Bo to 4U, o którym pan wspomniał. Ja pamiętam, uważaj, uciekaj i jeszcze ukryj się. A czwarty element to był?
0: Znaczy my mamy na dzień dzisiejszy, powiedzmy sobie szczerze, sytuację, w której stworzenie tego typu haseł, jak na przykład Run, Hide, Fight, mm-hmm. czy tutaj właśnie ta kampania 4U,
1: stworzenie tego... Sprawdziłam, udaremnij atak, ale wie pan, my to powinniśmy...
0: Ale to jest ten element...
1: My powinniśmy mieć to wdrukowane w kod zachowania w sytuacjach zagrożenia.
0: Tylko, że w tym momencie nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
1: No ale jak będziemy... Aha, niech chce pan powiedzieć...
0: Pierwsza rzecz, spotykamy się z tak dużą ilością wyzwań w bezpieczeństwie, że my musimy moim zdaniem skoncentrować się na jednym z tych elementów, to jest informowanie. I wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy ta kwestia informacyjna, poinformuj, to jest i przede wszystkim skanalizowanie też tych informacji, to będzie kluczowe.
1: No tak, pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dostała dodatkowe, wiceminister dostała dodatkowe obowiązki i one mają między innymi na tym polegać, na edukacji, czyli kształtowaniu naszych postaw właściwie od... Tak wcześniej jak się da, może tak powiem. To jest chyba dobry moment. Kto wie, czy nie ostatni.
0: Znaczy, na pewno czeka nas działanie, bym powiedział, dwutorowe. Pierwsze to jest, zawsze powtarzam, od dołu, czyli kształtowanie procesów edukacyjnych. Edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja związana z bezpieczeństwem informacyjnym. A od góry oczywiście te działania bieżące, które są nastawione na umasowienie pewnego zrozumienia bezpieczeństwa, w którym jesteśmy. Na przykład ta dyskusja, którą pani redaktor prowadzi i państwo też w zakresie tych elementów bezpieczeństwa, to jest jeden z tych elementów tych górnych, ale ten dolny, ten niewidoczny, idący od najmłodszych pokoleń, no to jest coś, nad czym musimy popracować. Przede wszystkim nad edukacją dla bezpieczeństwa.
1: Zarzuty werbowania w Polsce osób do działań na rzecz obcego wywiadu przedstawiła prokuratura Białorusinowi Aleksiejowi B. i Polakowi Rafałowi G. Mężczyźni według śledczych wykorzystywali do tego komunikator internetowy Telegram, a pozyskane materiały służyły propagandzie reżimu białoruskiego. No są wśród nas szpiedzy Łukaszenki, Putina.
0: I będą, panie redaktor,
1: i będą. Dlatego, że, i będą nas werbować przez Telegram. Ostatnie informacje dla mnie też zaskakujące, że na przykład przez proces rekrutacji do pracy też może się odbywać swojego rodzaju weryfikacja, rekrutacja.
0: Znaczy, na pewno portale, w których mamy do czynienia z przekazywaniem przez obywateli informacji, one są idealną przestrzenią. Dlaczego? Dlatego, że dana osoba sygnalizuje, czy to kwestie związane ze swoimi zainteresowaniami, czy to kwestie związane ze swoimi problemami albo wyzwaniami zawodowymi, czy kwestie dotyczące nawet stanu emocjonalnego. I znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli tego, o czym mówiłem, czyli prewencji na przykład terrorystycznej. Zauważmy, że organizacje terrorystyczne przez wiele lat na Facebooku czy na innych tego typu płaszczyznach starały się pozyskiwać, werbować, radykalizować. To nie jest tak, że to doświadczenie jest tylko doświadczeniem nowym związanym z Federacją Rosyjską. Nie, no Rosjanie, Białorusini, Chińczycy po prostu wykorzystują te narzędzia, które są i co najważniejsze też obserwują, jak inni to robią, ale to też, ja powiem uczciwie, nie jest jednostronne, dlatego że Zachód, umowny Zachód też uczy się, jak komunikować się tego typu tutaj.

0: z narzędziami. Podam przykład. Na tutaj YouTubie można zobaczyć szereg filmików, które nagrała Centralna Agencja Wywiadowcza Amerykańska, przecież główna agencja wywiadowcza, ta, która działa na całym świecie. I były takie kampanie, gdzie no, były to dedykowane materiały do Rosjan. Typowo były sprofilowane właśnie wideo do strony rosyjskiej czy do chińskiej obecnie.
1: Także, no, ale to było takie działanie wprost, prawda? A tutaj się coś odbywa czasem nawet w podprogowej przestrzeni. Panie doktorze, w jakich sytuacjach i w którym momencie powinno nam się zapalić światełko ostrzegawcze?
0: Znaczy przede wszystkim wtedy, kiedy pojawiają się takie czynniki jak łatwe pieniądze, wtedy, kiedy pojawiają się pewne elementy niepewności co do tego, z kim w ogóle mamy kontakt, ale przede wszystkim na dzień dzisiejszy, patrząc na skuteczność, no to jest ta kwestia finansowa, bo jeżeli jeszcze patrzymy na okres zimnej wojny, no to przestrzeń ideologiczna, pewne elementy wartości, ale w moim odczuciu na dzień dzisiejszy musimy patrzeć na kwestie finansowe. Jeżeli ktoś oferuje łatwe pieniądze, szybkie pieniądze za zrobienie zdjęcia, za przeniesienie jakiegoś pakunku. Równie dobrze może być to kwestia oczywiście związana z przestępczością zorganizowaną, ale musimy brać pod uwagę, że patrząc na położenie, mamy do czynienia z możliwością wystąpienia aktywności obcych służb specjalnych, służb wywiadowczych, powiedzmy o tak, które działają na naszym kierunku. No i też moim zdaniem kwestia, o której Państwo mówili, ale ona jest na pewnie długą dyskusję dotycząca przestrzeni informacyjnej, tam gdzie część osób jest sterowana tak, aby podgrzewać pewne tematy, a pewne tematy dezawuować swoimi opiniami, komentarzami.
1: Tam się pojawia między wierszami Tylko nie mów nikomu, czy nie?
0: Znaczy ja bym powiedział, że pewne sektory powinny pamiętać, że to już nie jest czas pokoju. Mówię tutaj o sektorach takich i przemysłowych, i badawczych, ale też kwestie związane z grupami ryzyka tutaj na terytorium Polski, ale też na przykład państw bałtyckich, bo jesteśmy na linii frontu tego głównego z zagrożeniami ze wschodu.
1: A zapowiedź tego, że Rosja chce nas testować już nie w sferze informacji czy dezinformacji, ale kinetycznie. Myśli pan, że to przed nami? Polska albo któryś z krajów bałtyckich, bo coraz głośniej mówią o tym wywiady sojuszniczych krajów.
0: Znaczy, na pewno byśmy skłamali, mówiąc o tym, że możemy się przygotować tylko i wyłącznie do zagrożeń poniżej progu wojny. No tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma prostej diagnozy i remedium na to, bo druga strona będzie szukała różnych narzędzi, a może być irracjonalna w swoim poszukiwaniu, no bo my zakładamy, że drugi tutaj ten podmiot, który potencjalnie nas w jakimś tam stopniu chce zaatakować, on będzie racjonalny. No nie, nie będzie racjonalny. Być może popełni błąd w ocenie naszej pozycji czy naszych zasobów. Więc no niestety musimy brać pod uwagę wszystko, aczkolwiek przypomnę, że w NATO mamy do czynienia z dwoma filarami. Pierwszy to jest obrona, ale drugi to jest odstraszanie. Jeżeli będziemy silni, to potrafimy odstraszyć przeciwnika nie tylko poprzez karę, ale również i poprzez inne elementy związane z naszym potencjałem.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz, za rozmowę. Doktor Jacek Raubo z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.

0: Show na Wimbledonie, relacja z Londynu na koniec. Minęła 10:00, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Politycy są zgodni, to może być początek długiej drogi do naprawy wzajemnych, trudnych relacji. Do Warszawy przyjeżdża dziś szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Spotka się z wicepremierem, szefem MSZ-u Radosławem Sikorskim. To nie będą łatwe rozmowy, ale trzeba spróbować, mówi nam Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej.
1: W najlepszych rękach są te negocjacje, bo ogromne doświadczenie wicepremiera Sikorskiego, który potrafi rozmawiać o tak trudnych kwestiach. No, na stole jest bardzo wiele możliwości. Jest kwestia naszej wzajemnej współpracy w kwestiach militarnych, w kwestiach gospodarczych.
0: Trudno powiedzieć, czego możemy się spodziewać, tak uważa Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Być może ta wizyta i to spotkanie ma być początkiem takiej deeskalacji, ale tak naprawdę trudno powiedzieć, ponieważ strona ukraińska przez ostatnie dni wyraźnie i celowo eskalowała kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, w związku z tym naprawdę trudno wróżyć z fusów.
0: Emocji we wzajemnych relacjach nie brakuje. Przypomnijmy, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, prezydent Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego, a parlament w Kijowie przyjął ustawę o utworzeniu panteonu ukraińskich bohaterów. Tuż po informacjach porozmawiamy z Janem Piekło, byłym ambasadorem Polski na Ukrainie. W przypadku Zbigniewa Ziobry to niewiele zmienia, słyszymy od naszego gościa. Chodzi o decyzję władz w Budapeszcie. Węgry cofnęły Ziobrze, jego żonie i Marcinowi Romanowskiemu status uchodźcy. Politycy PiS-u stracili też paszporty wydane wraz z uzyskaniem azylu na Węgrzech. Były minister ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, a to komplikuje sytuację, mówi nam Jonasz Jasnorzewski z Wirtualnej Polski.
3: Dopóki on ma parasol ochronny bezpośrednio administracji amerykańskiej, to czy on ma paszport, czy nie masz paszportu, myślę, że w jego sytuacji wiele się nie zmieni. Dalej będzie w Stanach Zjednoczonych. Do Polski moim zdaniem Zbigniew Ziobro na razie nie trafi.
0: Być może łatwiej będzie zatrzymać i sprowadzić do Polski Marcina Romanowskiego. Nieoficjalnie wiadomo, że polityk PiS-u ukrywa się w Serbii. Zarówno jemu, jak i Ziobrze prokuratura zarzuca wyprowadzanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Ta akcja może potrwać wiele godzin. W gdańskim porcie strażacy walczą z pożarem statku. Tuż przed północą ogień pojawił się w ładowni masowca pod banderą Panamy. W akcję zaangażowanych jest 18 zastępów strażaków, a także straż portowa. Dobra informacja jest taka, że nikt nie ucierpiał. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale bez niego nie można ukończyć podstawówki. Tegoroczni ósmoklasiści mogą już sprawdzać wyniki egzaminu kończącego szkołę. Z języka polskiego uzyskali średnio 65% punktów możliwych do otrzymania, z matematyki 55%, a z najczęściej wybieranego języka obcego, angielskiego 73%. Uczniowie mają prawo do wglądu ocenionej pracy w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Muszą jednak złożyć odpowiedni wniosek. Tak mówi szefowa OKE w Łomży, Agnieszka Muzyk.
4: Wniosek składa albo prawnoopiekun, albo rodzic i na wglądy przyjeżdża w terminie wyznaczonym z osobami dorosłymi, które są prawnymi opiekunami. Podjęłam decyzję w tym roku, że przynajmniej w pierwszych tygodniach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna będzie pracowała od godziny 8 do 19 dla petentów przez cały tydzień i w sobotę również, jeśli chodzi o wglądy.
0: Dotyczy to uczniów, którzy mają wątpliwości co do wyniku. A propos uczniów, jest pilna informacja z Sejmu. Posłowie przegłosowali ustawę zakazującą korzystania z telefonów komórkowych. Zakaz w podstawówkach i przedszkolach wejdzie w życie od nowego roku szkolnego, czyli tuż po wakacjach. Księżna Kate w kolejce na Wimbledon, przy kasie biletowej i na trybunach bocznych kortów. Ten nietypowy widok trafił na pierwsze strony brytyjskich gazet. Media na Wyspach rozpisują się o tym, jak księżna zrezygnowała z królewskiej pompy i wybrała kontakt z kibicami. Relacja Anny Rączkowskiej.
5: Brytyjskie media jednomyślnie uznały, że księżna Kate skradła show na Wimbledonie. Przyszła królowa nie tylko nie siedziała ani minuty w królewskiej loży, ale wybrała miejsca dla kibiców na bocznych kortach numer 1 i 18, gdzie oglądała występy Brytyjczyków. Zdjęcia księżnej z ciasnych trybun pojawiły się dzisiaj we wszystkich brytyjskich dziennikach. W dzisiejszych gazetach są też fotografie księżnej, która pozuje do zdjęć z ludźmi stojącymi w słynnej kolejce na turniej, a także jak sprzedaje bilety w klubowych kasach. Dużo miejsca brytyjska prasa poświęca też stylizacji przyszłej królowej. Kate pojawiła się w All England Club w niebieskim lnianym garniturze, białej bluzce i brązowych butach. Uwagę zwróciły zwłaszcza kolczyki, które miała na sobie po jej wizycie model z lapis lazuli i kamieniem księżnym. księżycowym wyprzedał się w 2 godziny.

0: Rodziny chętnych wciąż jest tak wielu, że brytyjski producent uruchomił listę przedsprzedaży. Czas oczekiwania to kilka tygodni. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: A propos Wimbledonu, jeszcze sportowa zapowiedź. O czwartą rundę turnieju powalczy dziś Hubert Hurkacz. Rywalem Polaka będzie Amerykanin Tommy Paul. Początek tego meczu około 15.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Bez burz i upałów, za to z silnym wiatrem. Najmocniej powieje nad morzem w porywach do 90 km na godzinę. Tam aktualne są alerty IMGW. Poza tym sporo chmur na północy i południu, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Wybrzeżu i Podhalu do 26 na Podkarpaciu. W centrum około 23.
3: Reklama.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papa.
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 8 minut po 10. Małgorzata Żuchowska. Cieszę się bardzo, że Państwo są z Polskim Radiem 24. Z tych najbardziej bieżących informacji nowy sondaż, tym razem Polster. Koalicja Obywatelska przed PiS, reszta daleko w tyle. Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem prawie co trzeciego Polaka. Mają poparcie na poziomie 32,45% badanych. PiS 24,97%. Na trzecim miejscu byłaby Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 12,75% poparcia. Poza podium, ale w Sejmie, Konfederacja Korony Polskiej 8,97%, Nowa Lewica 7,79. Patrzę z ciekawością na poparcie dla Polski 2050, bo my, kiedy mówimy o rekonstrukcji rządu, ona podobno się zbliża wielkimi krokami, to słyszymy, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przepraszam za określenie, na wylocie. Ciekawa jestem, czy Donald Tusk będzie miał odwagę, żeby to zrobić. W dalszej części programu porozmawiamy także o tym, ale teraz wrócimy do nadszarpniętych zdecydowanie relacji polsko-ukraińskich.
2: Stan dnia.
11: Bo bez wątpienia możemy mówić o najpoważniejszym kryzysie od lat w naszych relacjach. Głośny spór o politykę historyczną Kijowa, nadanie jednej z brygad imienia bohaterów UPA, a w konsekwencji odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego doprowadziły do ostrej wymiany dyplomatycznych ciosów z obu stron. Dzisiejsza wizyta w Warszawie może być przełomem. W gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych wicepremier Radosław Sikorski przyjmie szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybichę i przed ministerstwem jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Czy ukraiński minister przyjeżdża do nas z konkretnymi propozycjami i czy my też mamy w zanadrzu jakieś rozwiązania?
9: To jest bez wątpienia taka pilna misja ratunkowa ze strony

0: Kijowa, który zdał sobie sprawę, że relacje z Warszawą znalazły się w niebezpiecznym, ślepym zaułku. Atmosferę podgrzała dodatkowo ta środowa decyzja Ukraińskiej Rady Najwyższej o stworzeniu Panteonu Narodowego, do którego mogliby trafić zbrodniarze odpowiedzialni za krew polskich cywilów na Wołyniu. Dzisiejszy przyjazd Andrzeja Sybichy, który prosto z Tokio w drodze powrotnej zatrzymuje się w Warszawie, pokazuje, że strona ukraińska chce rozmawiać. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk uważa, że to dobra okazja do wyjaśnienia stanowisk.
1: No być może rozpoczął się proces normalizacji. Takie spotkanie może świadczyć o tym, że strona ukraińska chce tłumaczyć swoje postępowanie, że chce w jakiś sposób deeskalować.
0: No i właśnie z nieoficjalnych informacji wynika, że ukraińska delegacja przywiozła do Warszawy konkretny plan kompromisu. Sybicha chce zaproponować wpisanie do nowo utworzonego Panteonu Narodowego postaci, która w pełni łączy, a nie dzieli oba narody. Chodzi o generała Marka Bezruczkę, dowódcę Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, który w 1920 roku ramię w ramię z Wojskiem Polskim gonił bolszewików i bohatersko bronił Zamościa przed Armią Czerwoną. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podkreśla, że bolesna przeszłość musi zostać wreszcie merytorycznie omówiona.
2: Liczę na to, że dwaj ministrowie porozmawiają, jakie kroki trzeba podjąć, żeby te sprawy historyczne, ważne, bolesne dla Polaków, nie rzutowały na relacje w dłuższym czasie.
0: A polski rząd będzie chciał na pewno omawiać także sytuację i współpracę gospodarczą. Nie zabraknie także rozmów o sytuacji na froncie. Szczególnie, że kilkanaście godzin temu Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak rakietowy na Kijów. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przypomina, że destabilizacja relacji między Polską a Ukrainą służy wyłącznie interesom Kremla.
3: To, co się dzieje, jest tylko i wyłącznie radością dla Władimira Putina, a ze szkodą dla nas wszystkich. Z przyjaciółmi rozmawia się szczerze, po to jest właśnie dyplomacja, żeby rozmawiać i żeby pewne napięcia deeskalować.
0: Niezależnie od ostatecznych ustaleń dzisiejszej rozmowy, to pierwsza od dłuższego czasu próba powrotu do klasycznej dyplomacji. Ta w ostatnich tygodniach została mocno poturbowana przez emocje, których symbolem stała się głośna sprawa odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego przez Karola Nawrockiego i odesłanie odznaczenia kurierem do Warszawy. Czy te spotkania pomogą naprawić te relacje? O tym możliwe, że dziś już się częściowo przekonamy.
4: Dziękuję Ci bardzo, czekamy. Co z tego wyniknie? Mamy nadzieję pewnie oboje i wszyscy, że coś dobrego. Piotr Durys dla Państwa.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: A z nami Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie. Dzień dobry, Panie Ambasadorze.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Ma Pan jakąś nadzieję? Liczy Pan na coś w związku ze spotkaniem szefów MSZ-ów?
6: No, przede wszystkim liczę na to, że Andrzej Sybicha, którego znam, który był kiedyś dyplomatą w Polsce, ukraińskim dyplomatą w Polsce, który zna język polski, zna Polskę, rozumie ważność tego zagadnienia. Mam nadzieję, że polska strona też rozumie ważność tego zagadnienia. To jest istotne spotkanie, niewątpliwie potrzebne. Natomiast tu jeszcze jest jeden element, który jest bardzo istotny. To jest kancelaria prezydenta. I to jest to, że niedługo w Polsce będą wybory. I nie jest wykluczone, że w Ukrainie też będą wybory. W związku z tym należy domniemywać, zapewne słusznie, że to, co się dzieje w kwestii HUPA i ta decyzja prezydenta Zełenskiego przekłada się w prostej linii na politykę wewnętrzną i zdaje się, że prezydent Zełenski ma ochotę na kolejną kadencję. Usiłował, zdaje się, według informacji ukraińskich przekonywać generała Załużnego, obecnie ambasadora Ukrainy w Londynie. Kazał mu przyjechać, polecił mu przyjechać do Kijowa i usiłował go przekonać, żeby nie uczestniczył, nie był kandydatem na prezydenta. No, ale zdaje się, że z tego co wiemy, generał Załużny się nie zgodził. Więc to wszystko się dzieje w kontekście wyborów. Zarówno wyborów, które prawdopodobnie mogą nastąpić niedługo na Ukrainie i nie jest wykluczone, że tam jest również z tym związany jakiś plan pokojowy, który podobno Łukaszenka zawiózł do Moskwy. Natomiast no, za mało wiemy, za mało mamy.

0: szczegółów i bez kancelarii prezydenta Nowackiego i bez świadomości, że w Polsce też będą niedługo wybory, nie rozwiążemy tego problemu na pewno.
1: Jasne, tylko że Andrzej Sybicha należy do tych ukraińskich polityków, którzy po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego też powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby nie zwrócić krzyża oficerskiego orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Nazwał decyzję Karola Nawrockiego błędem, to czy jest właściwą osobą do gaszenia pożaru?
0: Jest, jakby nie było, ministrem spraw zagranicznych Ukrainy,
1: no
0: jak
1: tak.
0: Powiedziałem, w polskim
1: ale
0: doświadczeniu,
1: po konkretnych,
0: ponieważ był tu na placówce.
1: No tak, po konkretnych deklaracjach.
0: To będzie trudne. Natomiast to nie jest tak, że to tylko on zrobił, tylko tam była cała seria oddawania i polskich orderów, i z kolei ze strony polskiej oddawania ukraińskich orderów, łącznie z Bartoszem Cichockim. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem szczęśliwy i zadowolony. Z tego prostego powodu, że ponieważ nie dostałem odznaczenia ani od jednej, ani od drugiej strony,
1: nie musi pan stawać po żadnej ze stron, prawda? Niewykluczone, że Andrzej Sybicha postąpił tak, bo musiał. Ale panie ambasadorze, mówi pan, że zna pan pana ministra Sybichę. To jest, może to jest dobry znak, że to właśnie on, to znaczy z pana perspektywy, że to on przyjechał tu rozmawiać na ten temat.
0: Ukraina ma bardzo dobrą dyplomację. Wasyl Bodnar, który jest ambasadorem i który oczywiście też zajął stanowisko zgodne z linią Rzeszańskiego, również jest człowiekiem, który doskonale zna język polski, był w Polsce na placówce i jeszcze wcześniej był na placówce w Ankarze w Turcji, gdzie niedługo odbędzie się bardzo ważny szczyt NATO. Więc Ukraina dysponuje rzeczywiście wykwalifikowaną, dobrą, jeszcze oswojoną w boju w związku z konfliktem, z wojną z Rosją, kadrą dyplomatyczną, więc myślę, że po naszej stronie jakiejś takiej wielkiej przewagi w tej kwestii nie ma.
1: No dobrze, panie ambasadorze, ale jeżeli to wszystko dzieje się w kontekście wyborów, no to wszystko wskazuje na to, że Karol Nawrocki buduje swoją moc na tym konflikcie. Czy buduje ją także Wołodymyr Zełenski?
0: No niewątpliwie Wołodymyr Zełenski przede wszystkim buduje, bo to on wpadł na pomysł, a bynajmniej nie Karol Nawrocki. Chodzi o nazwanie tej jednostki, bardzo zresztą ważnej jednostki w armii ukraińskiej imieniem bohatera UPA. Bohaterów UPA.
1: To a to on wpadł, zrobione... czy żołnierze tej jednostki, panie ambasadorze? Bo...
0: Pani redaktor,
1: to ma znaczenie?
0: Niech mi pani wierzy, niech mi pani wierzy, że nie zrobiłby tego Żeleński, gdyby tego nie chciał zrobić. Naprawdę. To jest jego inicjatywa, jego pomysł, jego cel, tak samo jak sprawa tego Panteonu.
1: Jasne, tylko ja w swojej naiwności, panie ambasadorze, wierzę, że tak, to był pomysł jednostki, a on po prostu nie mógł się nie zgodzić, mimo świadomości, jakie zamieszanie może to wywołać. Chcę w to wierzyć, nie, że tak było.
0: Nie. Tak raczej nie jest. Znam trochę politykę ukraińską, szczególnie teraz w czasie wojny. To jest oczywiste, że prezydent chciał i prezydent miał na to pomysł i myślał, że na tej fali zbuduje swój wizerunek, który uległ ostatnio mocnemu nadszarpnięciu z powodów afery korupcyjnej, z odwołania Andrija Jermaka, ucieczki Mindycza, jego właściwie bardzo dobrego kolegi, znajomego, przyjaciela wręcz, który uciekł przez Polskę do Izraela. Więc no i był pomysł, i to nie był pomysł żołnierzy, tylko niewątpliwie był to pomysł Żeleńskiego, żeby na tym budować w tej chwili wizerunek patriotyczny. Tak samo zresztą z tym Panteonem, więc no oczywiście to jest problem, bo tutaj się różnimy w ocenie działalności, znaczy różnimy, no to jest dość oczywiste, że Polska poniosła ofiary, UPA mordowało i nie tylko UPA, bo to również ukraińscy chłopi podburzani przez UPA przy pomocy wideł, siekier, innych narzędzi ogrodniczych mordowali po prostu Polaków, sąsiadów nawiasem mówiąc.
1: Więc... Ale byli też tacy, ja będę to powtarzać do znudzenia, bo rozmawiamy.

0: Mówiliśmy o tym z jednym z historyków z Instytutu Pileckiego, że są także tacy, którzy dostawali odznaczenia i dostają odznaczenia porównywalne do tych Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za narażenie własnego życia, życia własnych rodzin, za ratowanie Polaków w tym czasie. Więc to, ten obraz nie jest taki jednoznaczny. My też mamy na koncie akcję Wisła i też...
1: Panie redaktorze, mamy na koncie akcji Wisła. To jest komunistyczny wymysł i to był komunistyczny pomysł i realizacja sowieckiej polityki, cała akcja Wisła. Oczywiście, że Polska w czasie pierwszej, II Rzeczypospolitej, no niestety zachowywała się czasami niewdzięcznie w stosunku do sojuszu z Ukrainą. Mówię o Semenie Petlurze, mówię o tym w układzie ryskim i o tym, że Polska po prostu w pewnym momencie pod naciskiem również aliantów musiała interweniować. My, Ukraińcy, na polskim terytorium, ale krzywdy im jakiejś specjalnej wielkiej nie zrobiła. To nie Polak, ale to Ukrainiec. Wprawdzie obywatel polski, ale Ukrainiec Stefan Bandera zastrzelił, zamordował generała, ministra Pierackiego w czasie tej Rzeczypospolitej przed wybuchem wojny, więc to wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. Natomiast oczywiście pani redaktor bardzo słusznie poruszyła temat czegoś takiego jak Yad Vashem, Nagrody Sprawiedliwych. To był pomysł, który ja też zgłaszałem do kancelarii prezydenta Dudy wtedy. Była pewna przychylność, był pomysł, że należałoby powołać taką wspólną kapitułę polsko-ukraińską, tylko że nic z tego nie wyszło, panie redaktor.
0: No ale była taka komisja do spraw trudnych między Polską a Rosją. Profesor Rotfeld stał na jej czele. Jej zadaniem...
1: Spotkałem się z profesorem Rotfeldem, rozmawiałem z nim o tym. No i co z tego? Co z tego? No komisja była, a nic z tego nie wynikało. To już czasy, kiedy ja byłem ambasadorem, również miały takie epizody, że aha, wydawało się, że jest trochę lepiej, a potem znowu okazało się, że jest gorzej, że nie ma ekshumacji, że są problemy. Był film Smarzowskiego Wołyń, który został wiadomo jak odebrany na Ukrainie. No tak, po prostu mamy ciągle ten problem i ciągle nie potrafimy z tym problemem sobie poradzić, a Rosja... Agentura rosyjska zarówno Polakom, jak i Ukraińcom bardzo pomaga, żeby sobie z tym nie mogli poradzić.
0: I zaciera ręce. Tylko my możemy wnosić projekty uchwał do Sejmu o zakazie banderyzmu. I to jest jak najbardziej uzasadnione. Tylko dokąd to prowadzi? Wie pan, panie ambasadorze, najprostsze i najtrudniejsze pytanie na tę chwilę brzmi, co dalej?
1: Co dalej? To zależy od woli politycznej prezydenta Zełenskiego i od tego, co w tej chwili wykona dyplomacja ukraińska. I zależy od tego,
0: Od nas już nie?
1: Od nas też zależy. Jak najbardziej. I co zrobimy my? Co zrobi polska dyplomacja? I jak zareaguje również prezydent Zełenski, prezydent Nawrocki przed wyborami, które niedługo się w Polsce też odbędą? Widzimy, co się dzieje. Jeżeli popatrzymy w tej chwili na wyniki sondaży, to stosunek do Ukraińców niestety diametralnie się zmienił. I to już ma przełożenie na tych Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce. I to jest bardzo niebezpieczne.
0: No ale jeśli pan prezydent spłaca pewien dług zaufania z kampanii wyborczej, bo słyszę ekspertów, którzy mówią, że głosy Prawa i Sprawiedliwości dostał właściwie z rozpędu, a to co się dzieje w tej chwili wobec Ukrainy i prezydenta Zełenskiego, to jest nawet nie spłata politycznego długu, tylko rodzaj zachęty wobec polityków Konfederacji, zwłaszcza tej braunowskiej. No to jeżeli to jest prawda, to nie możemy liczyć na złagodzenie stanowiska pana prezydenta Nawrockiego.
1: Zaraz, no ale przecież prezydent Nawrocki nie jest kandydatem Korony Polskiej Brauna, tylko był kandydatem PiS-u. No pani redaktor, nie zapomnijmy o tym. Natomiast faktem jest, że na tym w tej chwili Konfederacja Korony Polskiej zbija majątek polityczny. No niestety.
0: I za nic to, ma to, że to jest krótkowzroczne. Za nic.
1: Ale

0: jest, przepraszam, że to powiem, agentura rosyjska w Polsce. I nikt przy zdrowych zmysłach nie ma co do tego wątpliwości.
1: No dobrze. Dyplomacja, panie ambasadorze, polega na tym, żeby osiągać w największym skrócie, żeby osiągać swoje cele, zyskując czy utrzymując przynajmniej status quo. Na pewno nie na tym, żeby się pokłócić i zabrać swoje wiaderko i swoje łopatki z piaskownicy i iść do domu, prawda? No to znowu wrócę do pytania, co dalej? Biorąc pod uwagę, że nawet gdyby pan minister Sikorski i pan minister Sybicha wpadli na jakiś genialny plan, tak? No to nie będą, który będzie oznaczał być może jakiś krok wstecz z jednej i z drugiej strony. No to pan prezydent Nawrocki nie może sobie pozwolić politycznie na krok wstecz.
0: Ale przecież prezydent Nawrocki nie wykonuje żadnego kroku wstecz. On zrobił to, co uważał i słusznie uważał za stosowne. Że w sytuacji, kiedy zapadła taka decyzja prezydenta Zełenskiego, no to zapadła również i taka decyzja o ewentualnym odebraniu Orła Białego Zełenskiemu. Ale to nie było tak, że to nastąpiło automatycznie, tylko to był czas na refleksję. Przecież przyjechał tutaj Budanow, czyli nowy szef kancelarii prezydenta Zełenskiego. Miały być jakieś rozmowy, były jakieś rozmowy. Ukraina miała czas na wycofanie się z tej decyzji, na przykład nazwanie tej jednostki wojskowej imieniem właśnie Marka Bezrudki, generała, który bronił Zamościa w 1920 roku, Ukraińca.
1: No ale z perspektywy prezydenta Zełenskiego brzmiałoby to tak, jakby Polska wyznaczała Ukraińcom, kogo mają czcić, kogo mają pamiętać i kogo mają wynosić na piedestał, prawda? Dlaczego to mówię? No bo chwilę temu oznajmił, że nikt nam nie będzie kazał, czy mówił, co my mamy robić. No i co dalej? Znowu wracam do pytania, co dalej?
0: No ale klęska Ukrainy w tej chwili polega na tym, że ta wiadomość o tym, co się dzieje w stosunkach polsko-ukraińskich, poszła na cały świat.
1: Jasne.
0: Szwedzkie gazety, niemieckie gazety, amerykańskie gazety, francuskie gazety, media na całym świecie o tym mówią. I okazuje się, że to, co było niewiadome, czyli masakra Polaków na Wołyniu w 1943 roku, już nie jest tajemnicą Policzynela, tylko jest faktem powszechnie znanym. Szykuje się jakieś stanowisko również Parlamentu Europejskiego w tej kwestii, Unii Europejskiej. To może strasznie zaszkodzić Ukrainie we wchodzeniu do Unii Europejskiej. Mhm. I oni muszą sobie z tego też zdawać sprawę. To naprawdę, to była tak straszna niezręczność, świadoma zresztą, to ona była absolutnie świadoma. I ona była po prostu też nie tylko i świadoma, ale i bezczelna.
1: No tak, bo teraz jeśli oznajmimy Europie, że z takim stanowiskiem Ukraina do struktur nie wejdzie, to nie będziemy musieli właściwie głębiej tłumaczyć, prawda? Czy w parlamencie, tak. czy politycznym sojusznikom, skąd nasze stanowisko? Czy nie wiem, czy Zełenski wziął to pod uwagę. Może myślał, że rozejdzie się po kościach na polsko-ukraińskiej granicy.
0: Panie redaktorze, to jest pytanie do otoczenia Zełenskiego, być może również do ministra Sybichy, ale nie do mnie.
1: Nie, też właściwie rzuciłam to pytanie w eter, panie ambasadorze. Akurat na to pytanie odpowiedzi od pana nie oczekiwałam. No dobrze, to czekamy w takim razie na rezultaty tego spotkania. Ja mam głęboką nadzieję, że usłyszymy coś koncyliacyjnego, a pan już tak króciutko na koniec.
0: No ja myślę, że też usłyszymy coś uspokajającego, tylko że to znowu pewnie nie potrwa za długo i znowu coś, ponieważ jest energia polityczna, która jest związana z procesem przedwyborczym, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. No i niestety możemy się liczyć z tym, że znowu będzie kolejne zawirowanie.
1: No tak, bo chwilę będzie spokojnie, a potem poznamy nazwiska, które Wołodymyr Zełenski proponuje. Do Panteonu i znowu się zacznie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Jan Piekło, był ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 10.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam.

0: Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha przyjeżdża do Warszawy. Będzie rozmawiać z wicepremierem, szefem polskiego MSZ-u Radosławem Sikorskim. Cel? Złagodzenie wzajemnych napięć w polityce historycznej. Sybicha ma zaproponować upamiętnienie generała Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki, który w 1920 roku walczył u boku Wojska Polskiego przeciwko bolszewikom. Jeśli na takich postaciach Ukraina będzie opierała swoją politykę historyczną, to należy być z tego zadowolonym, ocenił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
1: Nie unikając prawdy nigdy historycznej, warto szukać takich znaków, takich postaci, które no, pokazują, że były takie momenty, że Polacy i Ukraińcy ramię w ramię mierzyli się z imperialnym rosyjskim zagrożeniem, które albo było w wymiarze cara albo bolszewików, ale zawsze chodziło o to samo, zniewolenie innych narodów.
0: Napięcie we wzajemnych polsko-ukraińskich relacjach wzrosło po tym, jak prezydent Zełenski nadał jednemu z oddziałów wojskowych imię bohaterów UPA. Z kolei dwa dni temu Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Wspólne zakupy zbrojeniowe w ramach programu SAFE mają być w większości realizowane w polskim przemyśle. Tak w Polskim Radiu zapewniała wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pierwsze projekty w ramach unijnego programu Polska realizowała samodzielnie. W drugiej fazie SAFE współpracuje z innymi europejskimi krajami. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że w przyszłym tygodniu leci do Bułgarii, która jest zainteresowana kupnem polskich dronów. Planowane są też kolejne umowy.
2: W poniedziałek umowa ze Szwecją, która kupuje od nas okręt ratownik, umowa z Norwegią, która kupuje od nas ścianę antydronową, czyli system SAN, Kanada, która kupuje od nas drony. Kupujemy poza Polską tylko to, gdzie nie mamy zdolności, tak jak samoloty do tankowania w powietrzu. My takiego sprzętu nie produkujemy.
0: Wszystko, co Polska zamawia w ramach SAFE, musi być dostarczone do połowy 2030 roku. Burze z ulewami nie rozwiązują problemu suszy. Przypominają o tym leśnicy, bo wiele osób wybiera wypoczynek na łonie natury. Przyrodnicy zwracają uwagę, że choć w godzinach porannych ściółka bywa wilgotna, to wystarczy kilka godzin mocnego słońca i wiatru, by pojawiło się zagrożenie pożarowe.
3: W miarę z rana jesteśmy tutaj w lesie, jest dosyć wilgotno, ale wręcz, że po południu ten stan już się zmieni diametralnie i myślę, że spokojnie tutaj już po południu będzie drugi stopień zagrożenia, jeżeli nie trzeci.
0: Tak mówił Damian Grzybowski z nadleśnictwa Babki. Leśnik przypomina, by nie używać w lesie ognia. Zwraca też uwagę, że po ostatnich burzach można trafić na obszary z uszkodzonymi przez wiatr drzewami. Wchodzenie tam jest zabronione.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Tak, trwa dzień z Polskim Radiem 24. Jesteśmy z Państwem. Zakaz telefonów w szkołach i przedszkolach jest decyzja Sejmu. Słyszeli już Państwo o tym w informacjach, a ja zapraszam na polskieradio24.pl. Tam więcej szczegółów. Nowe przepisy trafią teraz do Senatu. W nowelizacji przewidziano kilka wyjątków. Korzystanie z telefonów będzie możliwe, jeśli nauczyciel uzna, że jest to potrzebne w ramach realizacji materiału lub do sprawdzenia wiedzy. Kolejnym wyjątkiem będzie potrzeba pilnego kontaktu ucznia z rodzicami. Za zgodą dyrektora dopuszczone będzie także korzystanie ze specjalnych aplikacji monitorujących stan zdrowia. Ewentualna odmowa będzie w takich przypadkach wymagać pisemnego uzasadnienia. Zapraszamy Państwa na polskieradio24.pl.
4: Stan dnia.
5: A dziś ostatni dzień obrad Sejmu. Właśnie zakończył się blok głosowań. Przenosimy się tam więc teraz. Michał Fabisiak z Państwem. Dzień dobry, Michale.
6: Dzień dobry.
5: Co ciekawego wydarzyło się dziś w Sejmie?
6: No, posłowie uchwalili ustawę, która wprowadza zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. Przeszła też poprawka opozycji, która rozszerza ten zakaz na przedszkola. No, brzmi szokująco, ale podobno już właśnie w przedszkolach są dzieci, które korzystają z tych urządzeń. Od 1 września nie będą mogły, jeśli teraz ustawę uchwali Senat, a następnie podpisze ją prezydent. Minister edukacji Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej mówi, że to tylko element szerszego działania rządu.
7: Bardzo cieszę się, że w sposób bardzo konsensualny wypracowujemy polityki na rzecz dobra dzieci i młodzieży. Kolejnym krokiem jest praca z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Bo mądre państwo to państwo silne w obronie najsłabszych. Mądre państwo to to, które potrafi reagować, które

0: staje po stronie bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
1: No i rząd, jak słyszymy, pracuje też nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do pornografii, a właściwie wyeliminowaniem tego dostępu. Sejm uchwalił dziś również ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Decyzja zapadła niemal jednomyślnie, tylko jeden poseł wstrzymał się od głosu. Zresztą tak samo było w przypadku tej ustawy o smartfonach, o której wcześniej opowiadałem. Ta ustawa też przeszła niemal jednogłośnie, właściwie od głosu. Tu w sprawie smartfonów wstrzymało się czterech posłów, właściwie w całości koło Konfederacja Korony Polskiej oraz jeden poseł Prawa i Sprawiedliwości. A wracając już do ustawy o OKiT, ta ustawa ma umożliwić inwestowanie do określonych limitów bez podatku od zysków kapitałowych, bez tak zwanego podatku Belki. Będą co prawda pewne limity, obejmą one aktywa do 100 tysięcy złotych, jeśli będą to akcje, natomiast w przypadku lokat i obligacji limit ten wyniesie 25 tysięcy złotych, a więc do tych kwot, o których wspomniałem, jeśli będziemy inwestować w akcje, obligacje lub trzymać środki na lokacie, nie zapłacimy podatku Belki. Należy jednak pamiętać, że po przekroczeniu ustawowych limitów pojawi się podatek od wartości aktywów. Trzeba będzie go zapłacić i to niezależnie od tego, czy inwestycja przyniesie zysk czy stratę. To oczywiście bardziej dotyczy akcji, no bo raczej na lokacie stracić się nie można. Jurand Drop, wiceminister finansów, tłumaczy, dlaczego w ogóle rząd zdecydował się na wprowadzenie takich limitów.
2: Po to jest ten limit 100 tysięcy dla całości OKI, żeby to nie było dla rekinów finansowych, tylko dla obywateli, którzy mają pewne sumy i żeby nie utrzymywali tego na tak. Ale w każdym razie limit jest po to, żeby to nie było dla rekinów.
1: No i ustawę chwali również opozycja, choć jednocześnie jej posłowie przypominają, że przecież dzisiejsza koalicja rządowa w trakcie kampanii przed wyborami w roku 2023 obiecywała całkowitą likwidację podatku Belki.
3: Michał Fabisiak, dziękuję Ci za tę informację.
4: Komentarz.
3: Prezydent Karol Nawrocki chce karania za propagowanie ideologii banderowskiej. Projekt ma być częścią nowelizacji ustawy o IPN-ie i kodeksu karnego, mającej na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu fałszywych twierdzeń dotyczących zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów. Prezydent podkreśla, że w planowanej nowelizacji kodeksu karnego symbol banderowski będzie traktowany na równi ze swastyką i sierpem i młotem, co ma być oznaką powiedzenia jasno stop banderyzmowi i wyeliminowania rosyjskiej propagandy. To jest oficjalny komunikat. O jego znaczenie zapytam teraz naszego gościa, Hubert Biskupski, wicenaczelny Superekspresu. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
3: Panie redaktorze, przed chwilą rozmawiałam z ambasadorem Janem Piekło, który zna te nasze relacje jak mało kto. Był ambasadorem Rzeczypospolitej w Ukrainie, zna samego szefa MSZ-u Andrija Sybichę. Trochę uśmiechał się na pytanie, co dalej. Nie wiem, czy nie z pewnej... bezradności, którą kto wie, czy nie mamy wszyscy w tej chwili. Co pan na to?
5: Mówi pani o stosunkach polsko-ukraińskich?
3: Tak.
5: No jesteśmy w pewnym impasie. Szczerze mówiąc, tego impasu tak naprawdę należało się spodziewać. Trochę szkoda, że on dotyczy inaczej, że on wybuchł w wyniku z powodów historycznych, bo przed nami jeszcze, myślę, sporo pól konfliktu dotyczących teraźniejszości i przyszłości. W momencie, kiedy zakończy się wojna w Ukrainie, ona się wcześniej czy później zakończy i rozpocznie się proces negocjacji i akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Tych rozbieżnych interesów będzie coraz więcej. Ja nie widzę w tym momencie, jak to się ładnie mówi, jakiegoś światełka w tunelu. W dużym stopniu za sprawą polityków ukraińskich, którzy wyeskalowali ten konflikt, bo tak to trzeba określić. Ta decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA była takim kamyczkiem, który uruchomił lawinę. Oczywiście to nie jest

0: Także to było pierwsze tego typu wydarzenie. Pozostali wcześniejsi prezydenci Ukrainy nadawali Stepanowi Banderze tytuł bohatera narodowego. Bandera i Szuchewycz byli i są regularnie upamiętniani w Ukrainie, szczególnie w tej części zachodniej, ale nie tylko. Więc to był proces, który trwał od wielu lat. Na to się nałożyła zmiana pewnej percepcji tematyki ukraińskiej w Polsce. Zmęczenie Polaków wojną, jakkolwiek dziwnie by to zabrzmiało, bo my przecież bezpośrednio w tej wojnie nie uczestniczymy. Zmiana nastrojów, coraz silniejsze eksponowanie tego antyukraińskiego wątku przez skrajną prawicę, co przeniosło się również na formację centroprawicowej, centrowej, jakkolwiek było określać koalicję obywatelską. I tego są efekty. Moim zdaniem takim krokiem ku powrotowi do normalności powinien być jakiś gest wykonany przez prezydenta Zełenskiego. Póki co nie widać z jego strony takiej chęci. Niektórzy mówili, że ta wizyta w Dublinie, znaczy nie tyle wizyta, ile wypowiedź dla jednego z dziennikarzy na konferencji prasowej, który pytał o stosunki polsko-ukraińskie i o tę kwestię polityki historycznej, była taką próbą łagodzenia konfliktu, ale tak jak się wsłuchać w to, co prezydent Zełenski powiedział, to on de facto niczego istotnego nie powiedział. No stwierdził, że jesteśmy sąsiadami. No to jest fakt, że jesteśmy sąsiadami.
1: A nie
0: sąsiadami.
1: Ma pan wrażenia, że to zabrzmiało tak, jakby któryś z europejskich sojuszników zwrócił mu uwagę?
0: Wie pani,
1: że przekracza cienką czerwoną linię. Ja nie mówię, że to był że to był jakiś oficjalny komunikat.
0: Wie pani co, być może tak było. Być może sygnał popłynął z wielu europejskich stolic, które wyrażają swoje zaniepokojenie tą eskalacją konfliktu. Państwa bałtyckie, na przykład prezydent Litwy, który, czy generalnie może bardziej Litwa, która chciałaby pośredniczyć w rozmowach, jakkolwiek znowuż dziwnie to zabrzmi, polsko-ukraińskich i być tym negocjatorem. Te państwa bałtyckie są niezwykle zaniepokojone tą sytuacją, tak? One są potencjalnie kolejnym obiektem rosyjskiej agresji, gdyby ten konflikt wielkoskalowy miał dalej trwać. Natomiast jak patrzy się na politykę prezydenta Zełenskiego i skonstatuje, że przez ponad 4 lata nie poddał się teoretycznie drugiej co do wielkości armii świata, jest bardzo odporny na naciski mało subtelne prezydenta Trumpa, to poszturchiwania czy pochukiwania z Brukseli, Berlina, Wilna i Londynu, myślę, że w niewielkim stopniu na niego wpłyną, żeby nie powiedzieć w żadnym.
1: Czy ja dobrze zrozumiałam to, co powiedział pan przed chwilą, że Wołodymyr Zełenski także dzięki sytuacji na froncie zyskuje niebezpieczną pewność siebie?
0: No właśnie, sytuacja na froncie wygląda w tej chwili tak, że Rosjanie cały czas odnoszą sukcesy, ale te sukcesy są minimalne, ich postępy są naprawdę niewielkie. Armia ukraińska wykrwawia się, jak możemy zobaczyć w mediach społecznościowych, jak możemy posłuchać relacji. Ukraina ma gigantyczny problem z poborem. No te łapanki, które tam widzimy, te sceny czasami no, kuriozalne, jakby trudno akceptowalne i trudne do ogarnięcia rozumem, świadczą o tym, że społeczeństwo ukraińskie jest niezwykle zmęczone wojną. Tam jest olbrzymie

0: Bezrobocie. Tam mamy w zasadzie zapaść gospodarki ukraińskiej, która jest utrzymywana tak naprawdę ze środków zachodnioeuropejskich i amerykańskich. Gdyby nie ten bypass, to Ukraina ekonomicznie dawno by już padła. I te nastroje antyzełenskie są bardzo silne. No, prezydent Zełenski ma jawną opozycję, tak? W postaci części dowódców, w postaci mera Kijowa, w postaci lokalnych liderów, jakkolwiek ich tam nazwiemy, wataszków czy gubernatorów okręgów. Przypuszczam, że gdyby doszło w tej chwili do rozpisania wyborów prezydenckich, co jest niemożliwe ze względu na konstytucję ukraińską, bo toczy się wojna, ale gdyby do takich wyborów doszło, to prezydent Zełenski by te wybory przegrał. I to jest trochę chyba tak, że Zełenski, a bardziej jego otoczenie, szukają czegoś, co będzie jakimś takim nowym mitem narodowym, spoiwem narodowym, czymś, co tchnie ducha walki w Ukraińców. I tutaj ta ukraińska powstańcza armia, która rzeczywiście, jak spojrzymy na to z czysto historycznego punktu widzenia, w świadomości Ukraińców to jest armia, która miała walczyć, czy walczyła przede wszystkim ze Związkiem Sowieckim. Oczywiście, jak spojrzymy na liczbę zabitych Niemców, Rosjan, czy może inaczej czerwonoarmistów, bo to nie tylko sami Rosjanie byli, i ofiar cywilnych polskich czy żydowskich, no to tych ofiar po stronie Armii Czerwonej było w gruncie rzeczy niewiele. Nasze postrzeganie UPA jest odmienne. Wynika to z naszych doświadczeń i z tej ludobójczej polityki prowadzonej po 1941 roku, bo UPA też ewoluowała, ale to są niuanse historyczne. Jakby większość społeczeństwa, ani po polskiej, ani po ukraińskiej stronie, nie ma pełnej wiedzy historycznej, żyje w pewnym przekonaniu ugruntowanym w dużym stopniu o fakty historyczne, i tutaj trudno znaleźć jakiś punkt, jakąś płaszczyznę do porozumienia, jeżeli jedna strona uważa zbrodniarzy za bohaterów, nie wyraża zgody nie tylko na przeprosiny i na to, żeby ich nie upamiętniać, ale utrudnia proces ekshumacji i ponownego, nieponownego pochówku, a druga strona stoi na gruncie w dużym stopniu prawdy historycznej, bo jak spojrzymy na badania profesora Motyki, którego trudno posądzić o jakiś antyukrainizm czy jakieś szowinistyczne poglądy, no to on szacuje, że liczba ofiar, przypomnijmy, cywilnych, bo to byli głównie mieszkańcy wsi po stronie polskiej, to jest około 120 tysięcy ludzi.
1: Zastanawiam się, kto może powiedzieć stop temu naszemu konfliktowi, bo też pan ambasador Piekło zwrócił na to uwagę, że dzięki temu konfliktowi i stanowisku Wołodymyra Zełenskiego to właściwie cała Europa, jeśli nie dalej, dowiedziała się czym była zbrodnia i rzeź wołyńska. I oni nawet jak nie będą chcieli, nie będą mieli na to ochoty, to może przyjść taki moment, w którym będą zmuszeni do zabrania stanowiska w tej sprawie.
0: Być może taki moment przyjdzie. Ja też bym nie przeceniał tego, że cała Europa dowiedziała się, czym była rzeź wołyńska. To, że pojawiło się, nie wiem, dziesiątki czy być może setki publikacji, uwzględniając jakieś notki w social mediach, to tysiące informacji. Ja myślę, że na poziomie przeciętnego Europejczyka tak samo jak tej wiedzy nie było, tak samo tej wiedzy nie ma. Być
1: może dodam tylko, panie redaktorze, że pan ambasador Piekło mówił o tym, że możemy się spodziewać stanowiska Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, więc

0: to...
1: To jest istotne. To jest istotne przed Ukrainą przede wszystkim zakończenie wojny. To jest dla nich kluczowe, tak? Później oczywiście, jeżeli politycy, a powinno tak być, myślą kilka kroków do przodu, no to jest ta akcesja do Unii Europejskiej, być może do NATO, w zależności od tego, jak ta wojna się i czym ta wojna się zakończy. No i tutaj Ukraina może zostać zmuszona do czegoś, do czego swego czasu została zmuszona Chorwacja, tak? No do odcięcia się od swojego krwawego dziedzictwa, w tym wypadku mówię o Chorwatach, do nezawisłej Drżawy Chorwackiej i Ustaszy, którzy dokonywali zbrodni dużo bardziej okrutnych niż Niemcy na swoich współbratymcach, czyli na Serbach, Bośniakach, może w mniejszym stopniu na Słoweńcach, bo to były zbrodnie w dużym stopniu generowane nienawiścią religijną. I przed wejściem do Unii Europejskiej tutaj, prawda, trzeba było to odciąć, tam antypawelicza na pomnikach i na ulicach, w nazwach ulic w Zagrzebiu czy innych chorwackich miastach. Nie ma więc tego jakby... No, oczywiście każdy naród, każde państwo ma prawo do swojej historii i do własnej interpretacji historii. Natomiast jeżeli mamy tworzyć jakąś wspólnotę opartą nie tylko o wartości ekonomiczne i o zyski, ale również wspólnotę pewnego systemu wartości, pewnych myśli, to no, powinny obowiązywać mniej więcej zbliżone we wszystkich państwach zasady. No i ludobójcy nie powinni być gloryfikowani poprzez stawianie im pomników.
0: No tak. Spodziewa się pan jakichś konkretów po tym dzisiejszym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych? Czy to tylko wstęp do działania?
1: Nie spodziewam się żadnych konkretów. Patrząc od tego momentu, kiedy prezydent Zełenski podjął tę decyzję poprzez najpierw słowa, a później decyzję prezydenta Nawrockiego, w jakimś stopniu bezradność polskiej dyplomacji, do której przyznał się Donald Tusk, do zeszłotygodniowej konferencji gdańskiej dotyczącej odbudowy Ukrainy, gdzie była pani premier Ukrainy, ale nie było prezydenta Zełenskiego. I to był taki, wydawać by się mogło, idealny moment do deeskalacji, gdyby tam się Zełenski pojawił. Jak rozmawiałem z tymi wystawcami, nawet ukraińskimi, to czuć było pewnego rodzaju zażenowanie postawą Zełenskiego, bo tutaj bez wielkich gestów i bez wielkich słów on mógł dokonać pewnej deeskalacji, ale widać, że tam nie ma z tamtej strony takiej woli, więc ja się po dzisiejszym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych niczego konkretnego, przynajmniej jakby w tym aspekcie, nie spodziewam. No bo,
0: i przynajmniej oficjalnie, prawda? Bo panowie się też znają i...
1: Znają się.
0: Tak. No przecież... ale sam fakt, panie redaktorze, jeszcze pozwolę sobie wrócić do samego prezydenta Zełenskiego. No sam fakt, że wzywa z Londynu generała Załużnego, który cieszy się sporym poparciem, delikatnie mówiąc, społecznym.
1: I, no właśnie, i, to jest prawda?
0: I namawianie go do tego, słuchaj, nie kandyduj, bo świadczy o jakiejś desperacji Władimira Zełenskiego?
1: No... Wołodymyr Zełenski jest w pewnym potrzasku. Jakby z całym szacunkiem do tego, czego on dokonał, czyli nie uciekł z Kijowa, do czego namawiali go Amerykanie. Dał odpór rosyjskiej armii, zbudował, trwało to wiele miesięcy, ale zbudował alians państw, które stawiają opór i przeciwstawiają się rosyjskiej agresji. On ma już swoje miejsce w historii. Niektórzy porównują go tu proporcją gardę do Winstona Churchilla, który wygrał wojnę i przegrał wybory. Tutaj też tak ma.

0: może być, może wygrać albo inaczej nie przegrać wojny, bo trudno sobie jakby na tym etapie wyobrazić, że Ukraina odzyskuje Donieck i Krym, jest to mało, bardzo mało prawdopodobne, ale nie przegrał wojny i przegra wybory. Co będzie później, zobaczymy. Churchill po jednej kadencji lejburzystów w glorii i chwale powrócił na Downing Street, więc być może po pewnej karencji i Wołodymyr Zełenski powróci, ale to wybiegamy bardzo daleko w przyszłość.
1: Nie lubię tego pytania, ale na koniec zadam je panu jeszcze raz, bo ono pada też w naszych wcześniejszych rozmowach. Co dalej, panie redaktorze?
0: Nie mam pojęcia, co dalej. Znaczy, ja patrzę, jakby uciekając trochę od tej wielkiej polityki, z dużym niepokojem patrzę na tę eskalację antyukraińskich nastrojów na poziomie zwykłego społeczeństwa, bo to jest bardzo niebezpieczne i z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia, i to jest bardzo groźne dla gospodarki, i wszelkie te głosy płynące z przeciwnych stron, że należałoby zamknąć lotnisko w Rzeszowie i przestać być hubem logistycznym dla Ukrainy, to jest absolutne szaleństwo. To tak jakby te głosy z Kremla płynęły, albo że należałoby wszystkich Ukraińców z Polski wyrzucić, 1,5 miliona legalnie pracujących Ukraińców. To by oznaczało kolaps wielu
1: budujących nasz PKB. Tak. Prawda? Ale musimy kończyć.
0: Dobrze. To, niestety, tak jak powiedziałem, nie widzę światełka w tunelu, a wręcz przeciwnie, jestem dość mocno zaniepokojony eskalacją tych nastrojów.
1: Dziękuję panu za komentarz. Hubert Biskupski, wicenaczelny Superekspresu, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję ślicznie, kłaniam się.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To szanse na poprawę wzajemnych relacji. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy spotkają się w Warszawie. Nadmiarowe zgony we Francji nad Sekwaną. Coraz więcej ofiar rekordowej fali upałów. O połowę interwencji mniej. Kraków podsumowuje trzylecie.

trakcie nocnej prohibicji. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Obie strony wiedzą, jaka jest

0: który jest bardzo istotny, to jest kancelaria prezydenta. I to jest to, że niedługo w Polsce będą wybory i nie jest wykluczone, że w Ukrainie też będą wybory. W związku z tym należy domniemywać, zapewne słusznie, że to, co się dzieje w kwestii HUPA i ta decyzja prezydenta Zełenskiego przekłada się w prostej linii na politykę wewnętrzną i zdaje się, że prezydent Zełenski ma ochotę na kolejną kadencję.
1: Wzajemne relacje pogarszają się od kilku tygodni po tym, jak Wołodymyr Zełenski dał zielone światło dla nadania ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA. W efekcie prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego. Spotkanie przełożone. Chodzi o rozmowy premiera z szefem NFZ-u i ministrą zdrowia. Jak przekazał w TVN24 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, do rozmów dojdzie za mniej więcej tydzień. A jest o czym rozmawiać. Na długiej liście tematów do omówienia są m.in. zarobki i czas pracy lekarzy. Trzeba wprowadzić limity, mówi nam Agata Szczepańska z portalu Rynek Zdrowia.
2: Oczywiście środowisko lekarskie mówi, że wtedy system by się zawalił, że wtedy zabrakłoby lekarzy do dyżurowania, ale może to by skłoniło nas do dalszej przebudowy tego, jak obecnie działa ochrona zdrowia. Być może trzeba byłoby wtedy dostosować te rozwiązania do nowych rozwiązań i być może wszystkim i pacjentom i lekarzom wyszłoby to na dobre.
1: Co zaproponuje rząd? Szczegóły być może poznamy za godzinę. O 12:00 konferencja prasowa szefa rządu Donalda Tuska. Kancelaria premiera nie ujawniła tematu konferencji. Ponad 2,5 tysiąca nadmiarowych zgonów. We Francji rośnie tragiczny bilans niedawnej rekordowej fali upałów. Przełom czerwca i lipca zapisał się jako najgorętszy okres w historii Francji. Z Paryża Stefan Folzer.
3: Bilans ofiar w ciągu zaledwie kilku dni wzrósł ponad dwukrotnie. W porównaniu z poprzednim tygodniem odnotowano 2025 dodatkowych zgonów, poinformowała w telewizji TF1 minister zdrowia Stephanie Rist. Zaznaczyła jednak, że jest to wstępny bilans i że ostateczna liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Dane uwzględniają około 60% elektronicznych aktów zgonu. Są też akty zgonu w formie papierowej, które nie zostały jeszcze przeliczone, wyjaśniła. Sprawa wywołuje we Francji ostrą debatę polityczną. Część lewicowej opozycji twierdzi, powołując się na własne szacunki, że liczba ofiar może sięgnąć nawet 10 tysięcy i zarzuca rządowi niewystarczające przygotowanie służby zdrowia. Władze stanowczo odrzucają te wyliczenia, podkreślając, że znaczna część zgonów nastąpiła w prywatnych domach, a nie w szpitalach czy domach opieki. Mimo to już w przyszłym tygodniu rząd premiera Le Cornu będzie musiał zmierzyć się z wnioskiem o wotum nieufności, który w tej sprawie złożyli Zieloni. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To jedna z największych takich akcji w ostatnim czasie. Straż Graniczna udaremniła nielegalne przekroczenie granicy przez ponad 50 migrantów. Służby zatrzymały ich na granicy z Litwą.
4: Zatrzymano grupę 54 migrantów, którzy próbowali przedostać się do Polski w naczepie samochodu ciężarowego na rumuńskich numerach rejestracyjnych. Wśród nich znajdowali się obywatele Pakistanu, Afganistanu oraz Bangladeszu. W stosunku do kierowcy pojazdu ciężarowego obywatela Rumunii zostanie wszczęte postępowanie karne.
1: Mówiła Anna Sobieska-Tekień ze Straży Granicznej. Zatrzymani nielegalni migranci zostaną przekazani stronie litewskiej. Na koniec dane, które nie pozostawiają wątpliwości. Nocna prohibicja działa. W Krakowie po 3 latach jej obowiązywania o połowę zmniejszyła się liczba interwencji policji i straży miejskiej.
5: Przede wszystkim odnotowujemy w tych godzinach, czyli od północy do 5:30, dużo mniejszą liczbę interwencji. W tych punktach, w tych miejscach, gdzie kiedy nocna sprzedaż alkoholu była prowadzona, rzeczywiście mieliśmy pełne ręce roboty.
1: Mówił rzecznik Straży Miejskiej w Krakowie Marek Anioł. Nocna prohibicja obowiązuje w wielu polskich miastach, od czerwca w całej Warszawie, a od 1 lipca także w Toruniu.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Chmury przeplatają się ze słońcem, miejscami popada z nich przelotny deszcz. To pogodowy scenariusz na lipcowy piątek. Najcieplej dziś na Podkarpaciu do 26 stopni. W centrum okolice 23, a na Podhalu i Wybrzeżu 18. Nad Bałtykiem aktualne są alerty związane z silnym wiatrem. W porywach powieje do 90 km na godzinę.
1: Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprawa.

0: sprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
4: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
5: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
4: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
5: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
4: Poleca JJ.
5: Krzysiek Skiba.
4: Poleca Polskie Radio.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
6: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Jest 8 minut po godzinie 11, Polskie Radio 24. Cały czas jesteśmy z Państwem, śledzimy to, co się dzieje. Po aferze w Szpitalu Południowym właśnie trwa konferencja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wstępna informacja jest taka, dymisje wiceprezydentek Warszawy miały podać się do dymisji. Będziemy Państwa na bieżąco informować. Pewnie też zacytujemy pana prezydenta, bo czas niezwykle gorący.
6: Stan dnia.
8: 65% z języka polskiego, 55% z matematyki. To średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów. To jest informacja z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Do egzaminu w maju przystąpiło 390 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju. Zajmuje się tym tematem dla Państwa Joanna Stankiewicz. Joanno, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: To dobry wynik?
9: Tak, to bardzo dobry wynik, bo uczniowie, bo tak naprawdę tegoroczne wyniki nie odbiegają od uzyskanych w latach poprzednich. Uczniowie klas ósmych musieli przystąpić, przypomnijmy tutaj, do trzech pisemnych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego. I jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Robert Zakrzewski, w tym roku wyniki są porównywalne jak w latach ubiegłych.
10: Najlepiej uczniowie w tym roku poradzili sobie z odczytywaniem tekstów ikonicznych, czyli ze zdjęcia, oraz znajomości jednej lektury obowiązkowej. To jest język polski. Na matematyce wykonywanie działań na potęgach, a na języku angielskim to jest znajomość funkcji językowych. Natomiast umiejętności, które zostały opanowane najsłabiej, to ten arkusz z języka polskiego wykazał, że to jest rozpoznawanie podmiotu i przydawki w zdaniu pojedynczym, myślenie abstrakcyjne, łączenie wiedzy z różnych działów matematyki, algebry i geometrii przestrzennej. Natomiast w języku angielskim najsłabiej wypadła znajomość środków językowych.
9: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie imienia Komisji Edukacji Narodowej Tomasz Ziewiec, z którym rozmawiałam, przyznał, że jak co roku piętą achillesową uczniów jest królowa nauk, matematyka, a szczególnie myślenie abstrakcyjne.
11: Matematyka sprawia uczniom kłopoty i mówię to z takiego powodu, że widzę tutaj wyzwanie, czyli powinniśmy jednak robić wszystko, żeby uczniowie tę matematykę znali i umieli, no bo to jest jednak kompetencja przyszłości, zresztą podobnie jak język angielski dla naszych uczniów.
9: Uczniowie musieli też wykazać się jeszcze znajomością języka obcego i podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej wybieranym językiem był język angielski, bo aż 98,5% uczniów zdawało egzamin właśnie z tego języka. Średnio uzyskali oni 73% punktów. Natomiast z niemieckiego 59, z rosyjskiego 75, z francuskiego 76, z hiszpańskiego 76,

0: 7. I najsłabiej wypadł tutaj też język włoski, bo tylko 65%. Dyrektor Ziewiec potwierdza, że w jego szkole właśnie język angielski poszedł najlepiej, jak co roku.
1: Ale tradycyjnie język angielski jest przez uczniów realizowany na tym najwyższym procencie, czyli 90 i w górę, czasem 80. Rzadko zdarza się, żeby uczniowie, przynajmniej w naszych warszawskich szkół tutaj, uzyskiwali wyniki niższe niż 50% czy 60%. To się uważa za niski.
0: Wyniki egzaminu ósmoklasisty są bardzo ważne, bo to od nich zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się teraz zdający. Więc teraz bardzo trudny czas przed ósmoklasistami, raczej absolwentami szkół podstawowych, bo czeka ich po prostu przyjęcie do szkół średnich.
2: Bardzo Ci dziękuję za tę informację. Joanna Stankiewicz dla Państwa z tym podsumowaniem.
3: Pilne.
2: Prezydent Rafał Trzaskowski, trwa jego konferencja po tym, co dzieje się, działo w Szpitalu Południowym. Dla cwaniaków i oszustów zero tolerancji, mówi pan prezydent i ogłasza decyzję.
4: Dzisiaj, drodzy państwo, chcę przekazać państwu swoje nowe decyzje. Decyzje, które podjąłem spokojnie i po głębokim namyśle. W trosce o sprawne funkcjonowanie urzędu i miejskich spółek, ale również w głębokim przekonaniu o tym, że dobra polityka zaczyna się od dobrych standardów. Zacznę, proszę państwa, od tego, że dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy. To samo zresztą dotyczy nieprawidłowości i domniemanych przestępstw w Szpitalu Południowym. To o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd. I choć z moimi obiema współpracownicami dzisiaj się żegnam, to jasno muszę państwu powiedzieć, że to nie były proste decyzje. Chcę obu paniom podziękować za pracę dla Warszawy. Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
2: Pan prezydent zapowiedział również odpartyjnienie spółek miejskich. Postawia warunek swoim współpracownikom albo spółka, albo partia. Nie jesteśmy ciekawi realizacji tych założeń. Bardzo jesteśmy ciekawi.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: Młodzi ludzie mają głos. Akcja uczniowska. Igor Krochal. Dzień dobry, panie Igorze.
5: Dzień dobry państwu.
2: Młodzieżowa Rada Miasta też z pana udziałem?
5: Tak, jestem wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta.
2: Ma pan jakąś reakcję na dymisję pani prezydentek, wiceprezydentek Warszawy? Mieliście z nimi kontakt?
5: Tak, jak najbardziej. Prowadziliśmy ostatnio, ciągle prowadzimy rozmowy z zarządem. Jest to dla mnie troszeczkę zaskoczenie, natomiast cieszę się, że rzeczywiście taka przejrzystość w sprawach dla mieszkańców się pojawiła.
2: Naprawdę? Myśli pan, że to przejrzystość z perspektywy młodego człowieka, niezwykle aktywnego? Nie odbieram panu kompetencji, panie Igorze, ale mam głębokie przekonanie, że Młodzieżowa Rada Miasta patrzy na to wszystko przez pryzmat jakiejś właśnie przejrzystości życia publicznego, a nie koniunktury.
5: Inaczej, afera z Szpitalem Południowym jest bardzo poważna i oczekiwaliśmy dymisji odpowiedzialnych za to osób. Z tego, co zrozumiałem pana prezydenta Trzaskowskiego, nie rozstrzygano opinii wiceprezydentek. Natomiast jeżeli takie się pojawiły oczekiwania mieszkańców, no to rzeczą naturalną byłyby takie dymisje.
2: No dobra, to do rzeczy, bo mamy rozmawiać o zawetowanym przez pana prezydenta dokumencie. To ustawa o prawach i obowiązkach ucznia. Przewidywała między innymi przeniesienie katalogu praw i obowiązków ucznia na poziom ustawowy. Teraz jak jest?
5: Teraz to statuty szkół regulują często błędnie. Niezgodnie z obowiązującymi przepisami, bo nauczyciele nie są prawnikami.
2: No ale te statuty, o ile wiem, powstają w pewnej kooperacji, przynajmniej w niektórych szkołach. Składa się na nich wiedza uczniów, rodziców i nauczycieli.
5: Chcielibyśmy, żeby tak było, niestety.
2: Teoria?
5: To jest raczej teoria. Zdarzają się szkoły, gdzie te statuty są absurdalne, skandaliczne, bym nawet powiedział.
2: Jakiś przykład?
5: Jakiś przykład. Ostatnio media obiegła informacja,

0: o szkole artystycznej, w której szkoła rościła sobie prawa do prac swoich uczniów.
1: Prawa autorskie?
0: Prawa autorskie, tak.
1: To wszystko, co powstało w
0: ramach
1: szkolnej
0: edukacji,
1: klasie?
0: Miało należeć do szkoły według tego statutu. Oczywiście taki przepis był bezprawny i kuratorium odpowiednio zareagowało. Natomiast liczyliśmy, że taki katalog praw ucznia na poziomie ustawy pozbędzie się takich absurdalnych spraw.
1: Mhm. O jakie prawa chodzi wam przede wszystkim Akcji Uczniowskiej, ale jak sądzę też reprezentujecie duże grono młodych ludzi i macie świadomość obowiązków, ale też praw. O obowiązkach za chwilę, zacznijmy od praw.
0: Oczywiście możemy mówić o takich podstawowych rzeczach jak prawo do godności, prawo do wyrażania własnych poglądów, bo to jest oczywiście ważne. Takie bardziej ciekawe rzeczy, które znalazły się w tej ustawie i rzeczywiście pomagają nam uczniom, to prawo do kształtowania własnego wizerunku. Prawo do tej własności intelektualnej, do
1: prawa kształtowania
0: autorskich.
1: Wizerunku, czyli mogę przyjść do szkoły nie wiem, w ciuchach, na jakie mam ochotę.
0: Tak, dokładnie.
1: Tak? W
0: ja
1: butach,
0: powiem
1: na
0: pani
1: które
0: redaktorze,
1: mam ochotę,
0: jak byłem,
1: fryzura,
0: byłem
1: tak? O to
0: w
1: chodzi?
0: Siódmej klasie podstawówki, to bardzo marzyłem o niebieskich włosach. Natomiast się bałem, co moja nauczycielka na to powie i czy nie dostanę uwagi do dzienniczka.
1: Nie, no dobrze, ja rozumiem niebieskie włosy, ale strój kompletny może to...
0: Strój ma nie zagrażać jakby bezpieczeństwu w szkole. To jest rzecz chyba oczywista, że na przykład długie, duże kolczyki na WF-ie nie przejdą. Natomiast nie widzę problemu, aby uczeń założył bluzę czy koszulkę, taka, która mu się podoba.
1: Mhm, albo przefarbował włosy na niebiesko.
0: Albo przefarbował włosy, albo przyszedł w makijażu do szkoły.
1: Albo na przykład z łysą głową, bo co w tym złego, prawda? Macie takie informacje z szkoły, z którymi miałam do czynienia w ostatnich latach z racji osobistych doświadczeń. Nie było tam problemu w tym, żeby na przykład nauczyciel zwracał się do ucznia tak, jak on chciał. Takim imieniem, jakie proponował uczeń, czy taką formą osobową, jaką proponował, czy żeby wybrany przez młodego człowieka kolor włosów nie był akceptowany. Nie spotkałam się z taką sytuacją. Wy macie takie sygnały, że tak jest?
0: My mamy takie sygnały i mamy nawet takie doświadczenia, gdzie rzeczywiście ja pamiętam swoje lata w podstawówce, gdzie o farbowane włosy, szczególnie początek września. Uczniowie na wakacjach robili sobie czerwone włosy, zielone, niebieskie i potem nauczycielka opowiadała, że w jakich my włosach przychodzimy do szkoły, że mamy to natychmiast zmyć, bo inaczej będzie uwaga na następny dzień.
1: Moc uwagi w dzienniczku.
0: Dla 11-latka to rzeczywiście była dosyć poważna sprawa. Bo potem musiał to podpisać rodzic i trzeba było się przyznać.
1: Mogę sobie pozwolić na wspomnienie?
0: No, proszę bardzo.
1: Klasa chodzi po klasie i nie zwraca uwagi na moje uwagi. Z życia wzięte.
0: No cóż, to...
1: Na przykład klasa czwarta albo piąta podstawówki, nie pamiętam dokładnie. Dziecko wyszło do toalety i nie wróciło. Uwagi, moc uwag. No dobrze, to jeszcze jakie prawa? Wizerunek? Co dalej?
0: Wizerunek, wcześniej wspomniane prawo autorskie. Mhm. Takie kwestie bardzo dla nas ważne, fundamentalne, które już są w przepisach, a szkoły z jakiegoś powodu dokonują własnej interpretacji. Też mówimy chociażby o wyrażeniu własnych poglądów, prawa mhm. do wyrażania własnych poglądów politycznych, że jeżeli nauczyciel, powiedzmy od wiedzy o społeczeństwie, ma poglądy bardziej na taką, to my możemy się z nim może nie kłócić na lekcjach, ale dyskutować, bo na tym też chyba polega nauka w demokracji.
1: No jasne, na konfrontacji różnych poglądów, wyciągania z nich wniosków, a nie wpisywania do uwagi, że ten czy tamten myśli nie tak jak trzeba.
0: Tak, myślę, że nieraz
1: to się takie oczywiste wydaje,
0: pojawiały
1: prawda?
0: Się uwagi typu uczeń dyskutuje na lekcji WOS-u. I chyba bardzo dobrze, że dyskutuje, bo od tego te lekcje są.
1: No tak, jak chodzi po klasie i nie zwraca uwagi na moje uwagi. No dobrze, obowiązki ucznia to może mniej popularne, ale
0: wydaje
1: niezbędne.
0: Mi się, że jednak bardziej popularne w słowach nauczycieli szczególnie. Jednak te obowiązki nam się powtarza co roku. Pierwsza lekcja września, wałkujemy obowiązki ucznia.
1: No tak, ale wie pan, no, też ma to.

0: o ręce i nogi, bo żebyśmy mogli funkcjonować na wspólnych zasadach, to i prawa, i obowiązki są ważne, bo jednak swojego rodzaju porządek musi być.
1: Tak, dlatego my popieramy tą ustawę, żeby wprowadzić taki katalog praw i obowiązków ucznia. Natomiast często rzeczywistość polskiej szkoły wygląda tak, że o tych obowiązkach nauczyciele dużo mówią, o tych prawach jakoś się zapomina.
0: Dobra, wprowadzenie katalogu działań wychowawczych i kar wraz z procedurami ich nakładania. Jakieś szczegóły?
1: Obecnie dużo zależy od statutu. Mamy system taki, że istnieje forma kary takiej porządkowej typu sprzątanie po lekcjach. Są też uwagi, te kary są bardzo nieproporcjonalne. W zasadzie dużo zależy od samych nauczycieli czy od samej placówki. To niestety wprowadza ogromny chaos.
0: Ta ustawa miała gwarantować uczniom pewną przewagę działań wychowawczych nad karami. Znaczy, najpierw rozmawiamy i próbujemy kształtować jakąś postawę, a dopiero potem wpisujemy do dzienniczka.
1: Wydaje mi się, że to powinien być fundament i na to powinniśmy kłaść nacisk od 30 lat w tej wolnej polskiej szkoły, w demokratycznym państwie, że nie chcemy karać uczniów, tylko jednak ich wychować. Ta uwaga kompletnie nie spełnia swojej roli, no bo wiadomo, powiedzieliśmy, że w podstawówce ta uwaga do dzienniczka była ogromnie ważna, jednak później w liceum rodzic raczej patrzy na tą uwagę, uczeń gadał na lekcji i co ma powiedzieć rodzic do 17-latka?
0: Nie gadaj na lekcji.
1: Nie gadaj na lekcji. Siedemnastolatek na pewno posłucha.
0: Uczysz się, tak.
1: Ale tak, ten taki nacisk na to, żeby jednak porozmawiać z uczniem o tym, co powinien zrobić, jak to powinno wyglądać, a nie sama kara, to powinno być zdecydowanie ważniejsze.
0: No tak, albo na przykład w czym może ci pomóc niebieski kolor włosów, albo w czym może ci przeszkodzić, wybór należy do ciebie. Tak, ale ja rozumiem, że to stan idealny. Ustawa zakładała powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich, Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich, powoływanego na 4-letnią kadencję, wojewódzkich rzeczników praw uczniowskich, działających przy kuratorach oświaty, fakultatywnych rzeczników na poziomie gmin i powiatów oraz od 1 września szkolnych rzeczników praw uczniowskich. Czyli bazuję teraz na opinii Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, która twierdzi, że ta instytucja miała dublować kompetencje rzecznika praw dziecka. Tak było w tych zawetowanych przez prezydenta przepisach?
1: Ja bym się skupił na tym, jak wygląda obecnie rzeczywistość, jeżeli chodzi o rzeczników praw ucznia, bo panuje absolutny chaos w szkole. Niektóre szkoły posiadają rzecznika praw uczniowskich, drugie nie. I gdyby to tylko tak wyglądała sytuacja, jednak ona jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo te szkoły, które mają takowego rzecznika, u jednych jest to nauczyciel, u drugich uczeń. Są szkoły, gdzie jest to nauczyciel i uczeń. Panuje absolutny bałagan, jeżeli chodzi o tych rzeczników.
0: Ale bałagan czy wolność wyboru? Bo proszę powiedzieć, panie Igorze, na jakich zasadach wybierani są teraz rzecznicy praw ucznia? Czy to jest nauczyciel, czy to jest uczeń?
1: Absolutnie nie ma takich kryteriów ogólnopaństwowych. To wszystko zależy od szkoły.
0: Ale to dobrze.
1: My jak najbardziej popieramy autonomię szkół, jednak tak naprawdę jeżeli...
0: To może być dobrze, prawda?
1: To może być dobrze, jednak praktyka wygląda tak, że taki rzecznik jest pozbawiony żadnych kompetencji bez ustawy. I jeżeli takim rzecznikiem jest uczeń, to jaką ten uczeń, nawet jeżeli został wybrany przez swoich kolegów demokratycznie, to jaką on ma sprawczość w stosunku do dyrekcji?
0: No jaką?
1: Niestety żadną. I tak to wygląda.
0: No dobrze,
1: wygląda
0: i te przepisy gwarantowały zapisy w ustawie, które taką skuteczność rzecznikowi dawałyby.
1: Dawałyby, niestety prezydent to zawetował, nazywając tych rzeczników prokuratorom, uważając, że wprowadzi to falę donosicielstwa w polskiej szkole. Porównywał to do PRL-u, a niestety my widzimy u prezydenta chęć zagrania kosztem uczniów, młodych ludzi, którzy wynieśli Karola Nawrockiego do Pałacu Prezydenckiego, a on tak naprawdę szybko o nas zapomniał na rzecz politycznych rozgrywek.
0: No to w imię czego pan prezydent zawetował te...
1: W imię partyjnych interesów.
0: No ale komu miałoby to pomóc? W czym miałoby mu to pomóc?
1: zawetował kolejną ustawę rządu.

0: Ogromny sukces opozycji. A to, co się dzieje z stanisławskimi uczniami, to czy będą mogli wychodzić do toalety na przerwie, to czy będą mogli pofarbować włosy, to już chyba pana prezydenta nie interesuje.
1: Pan prezydent ocenił, że te przepisy nie chroniły praw, tylko zwiększały biurokrację i zmierzały do ideologizacji. W którym miejscu możemy mówić o ideologizacji? Tak szczerze, panie Igorze.
0: W którym punkcie? Mhm. W punkcie wykonaniu pana prezydenta, który ustawę o polskiej szkole sprowadza do partyjnej wojenki. To jest ideologizacja polskiej szkoły, a nie wprowadzenie rzeczników praw ucznia.
1: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego, mówi pan prezydent.
0: Ja jestem obywatelem, jestem z tego dumny, istnieje rzecznik praw obywatelskich i wcale mnie to nie stawia w konflikcie do państwa polskiego.
1: Jasne, bo gdyby pan teraz złożył wniosek do jakikolwiek do Rzecznika Praw Obywatelskich, to byłby pan, uwaga, bawiłby się pan w obywatelską prokuraturę i tropiłby pan sprawy anonimowymi donosami, tak?
0: Rzecznik by tropił sprawy z anonimowymi donosami. Jest to absolutny absurd. Taka instytucja Rzecznika Praw Ucznia pomagałaby budować zaufanie pomiędzy uczniami, nauczycielami po to, że byśmy wiedzieli, że w razie czego możemy się do kogoś pójść i się odwołać. Znaleźć tego mediatora w razie jakichś konfliktów.
1: A dziś jaką macie szansę na to, uczniowie?
0: Absolutnie żadną. Możemy liczyć na pomoc dyrekcji. Dyrekcje bywają różnie. Raczej stają po stronie nauczyciela.
1: Poddajecie się? Czy działacie dalej?
0: Działamy dalej. Liczymy na to, że ministerstwo ma plan B. My proponujemy, żeby powołać takich wojewódzkich rzeczników praw ucznia przy kuratoriach. Pomijając ten aspekt ustawy, bo to rzeczywiście by pomogło, to nie byłoby pełne rozwiązanie, nie byłoby idealne, ale byłoby to coś.
1: No to nie macie wakacji. Akcja Uczniowska nie ma wakacji. Do pracy. Igor Grochel, Akcja Uczniowska. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
6: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl.
8: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Jest 11.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Jedna nadzorowała Szpital Południowy, druga zasiadała w jego Radzie Nadzorczej. Do dymisji podały się dwie wiceprezydentki Warszawy. Informuje o tym prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
11: Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie.
10: Sprawa ma związek z wieloma nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Chodzi m.in. o rekordowe zarobki byłego już koordynatora SOR-u, czy o doniesienia w sprawie też byłego kierownika prosektorium. Według doniesień Onetu miał on handlować ciałami i promować firmę pogrzebową wspólniczki. Sejm zgodził się na zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych. Posłowie znowelizowali

0: zrewidowali prawo oświatowe. Przyjęli też m.in. poprawkę PiS-u, która rozszerza zakaz na przedszkola. To dobre rozwiązanie. Szkoły nie powinny mieć z tym problemu, przekonuje ministra edukacji Barbara Nowacka.
1: Natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
0: Przepisy wejdą w życie 1 września. Ustawa trafi teraz do Senatu. Zakopane czekało na to ponad dekadę. W życie wchodzi uchwała krajobrazowa. Nowe przepisy mają ograniczyć chaos reklamowy w mieście i uporządkować przestrzeń publiczną, wyjaśnia burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
2: Powinny zniknąć te wszystkie reklamy wielkoformatowe, na czym nam bardzo zależy, żeby w końcu otworzyć ten wjazd do Zakopanego. Powinny zniknąć wszystkie te banery z płotów, które tak szpecą, a każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość umieszczenia informacji o swojej działalności w postaci szyldów. No do 2 szyldów jest dopuszczone dla każdego.
0: Właściciele reklam i przedsiębiorcy będą mieli 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów. Na koniec nie najlepsza informacja dla miłośników malin i borówek. Te z powodu niedawnych ekstremalnych upałów zdrożeją. Sadownicy informują, że słońce zniszczyło część roślin owoców miękkich. Tak mówi ekspert sektora rolno-spożywczego w Banku Pekao S.A. Grzegorz Rykaczewski.
3: Upały, które ostatnio obserwujemy, mają negatywny wpływ na kondycję, co najpewniej zobaczymy również w cenach. Obawy dotyczą szczególnie owoców miękkich, porzeczek, malin, również borówek. Tak wysokie temperatury, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, powodują uszkodzenia roślin, które bądź już są w trakcie zbiorów, bądź tuż przed zbiorami.
0: Ceny owoców mogą być wyższe, ale za to warzywa są w tym roku nieco tańsze.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Wiceprezydentki Warszawy podały się do dymisji. Poinformował o tym sam prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a to po aferze w Szpitalu Południowym. To nie koniec zmian. Pan prezydent proponuje pewną zmianę.
6: Dla mnie liczą się profesjonalizm, uczciwość i niezależność. Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem i zdecyduje się zrezygnować z członkostwa w partii politycznej, będzie mógł dalej pracować w zarządzie czy Radzie Nadzorczej Miejskich Spółek. I żeby było jasne, ja nikogo nie stygmatyzuję. Powtórzę, znam bardzo wielu polityków, którzy są świetnymi ekspertami, ale erozja tego, co w polityce najcenniejsze, a mianowicie zaufania wyborców, wymagają przyjęcia najwyższych standardów jawności i niezależności.
5: Czyli pan prezydent Trzaskowski proponuje rozwiązanie albo partia, albo miejska spółka. Agata Kołodziej, OKO.press. Dzień dobry, pani redaktor.
7: Dzień dobry.
5: Pani się zajmowała Szpitalem Południowym. No zdaje się, pan prezydent Trzaskowski nie miał innego wyjścia.
7: Zdecydowanie nie miał, a ja przypomnę, że ledwo tydzień temu właściwie, kiedy odbyła się ta słynna Rada Miasta, podczas której, która trwała w ogóle chyba 8, 10, a może nawet chyba kilkanaście godzin, opozycja z poziomu centralnego, tam posłowie wręcz się pojawili i wołali o wówczas już właśnie o dymisję wiceprezydentek i on wtedy jeszcze ich bronił. No, wygląda na to, że w ciągu tygodnia się coś zmieniło. Wówczas zapowiadał, że jeszcze za wcześnie, że jeszcze trwa audyt. Absolutnie osoby odpowiedzialne za to, że kontrola nad szpitalem nie była wystarczająca, odpowiedzą za to, ale na razie trzeba na spokojnie. Natomiast no, dzisiaj się już wydaje, że to na spokojnie to już minęło i jednak trzeba pokazać wyborcom i obywatelom, że podejmuje się radykalne decyzje. No i ja chciałabym zauważyć, że jest w tej chwili 11:35 i za 25 minut mamy z kolei zapowiedzianą konferencję premiera Tuska.
5: Szef NFZ-u, pani redaktor?
7: Słucham.
5: Szef NFZ-u będzie kolejny?
7: To jest pytanie. Kilka dni temu było zaprzeczenie, że nie, że nie poleci. Potem zresztą właśnie odbyło się spotkanie i z NFZ-em, i z Ministerstwem Zdrowia. Trudno spekulować, kto poleci. Wydaje mi się, że ktoś poleci.
5: Jakie ładne słowo, poleci. Takie wprost, prawda? Renata Kaznowska, ja zacytuję, jedna z wiceprezydentek, które podały się do dymisji. Szanowni Państwo, odchodzę bez żalu i złych reakcji. Jestem dumna z mojej ponad 30-letniej pracy na rzecz mojego miasta. miasta, niech dalej się rozwija, rośnie w sile i pięknie. Zamieściła na X-ie swoje oświadczenie.

0: dotyczące i edukacji, i zdrowia. Wraca pani wiceprezydentka, była już do czasu COVID-u, który był olbrzymim wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia, dla Warszawy. No i innych oświadczeń ze strony pani Renaty Kaznowskiej nie będzie. Podobnie pani wiceprezydent Machnowska-Góra podobne w treści oświadczenie zamieściła.
1: Chciałabym podkreślić jeszcze tutaj właśnie w tym momencie, że... To jest duże wydarzenie również dlatego, że obie panie wiceprezydentki były bardzo bliskimi współpracowniczkami prezydenta Trzaskowskiego. To znaczy to nie jest dymisja jakichś tam wysokich urzędników, ale też szczególnie o Renacie Kaznowskiej mówiło się, że de facto to ona zarządza Warszawą w dużej mierze, tak operacyjnie, prawda?
0: I dodam tylko, że spekulacje z ostatnich dni mówiły, jest nie do ruszenia.
1: A jednak. No właśnie, a co może za tym stać? Mieliśmy niedawno sondaż zaufania do polityków, który pokazywał, że Rafał Trzaskowski ogromnie stracił. To znaczy jego zaufanie jest na poziomie aktualnie 32% i spadło miesiąc do miesiąca o ponad 5 punktów procentowych. To jest dużo. Znaczy w tych sondażach, jak się zna ich historię i się to śledzi na bieżąco, to jest to największy miesięczny spadek spośród wszystkich polityków. I to być może jest tym, co pchnęło, myślę, że w ogóle Koalicję Obywatelską do takich radykalnych działań. Mówię o tym, że Koalicję Obywatelską, mimo że mówimy o polityce lokalnej i warszawskiej, dlatego że no, widzimy, że to jest jakaś zsynchronizowana akcja, tak? Że godzina po godzinie najpierw prezydent Trzaskowski ma konferencję, za chwilę premier, więc tak.
0: Skoro się uśmiechamy, to właściwie mogłybyśmy się spodziewać konferencji prasowej pana ministra Kierwińskiego, szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, ale na razie o tym cisza.
1: No właśnie, ta odpowiedzialność ministra Kierwińskiego jest właściwie poruszana w debacie publicznej od samego początku, od wybuchu tej afery, ale pan premier Tusk cały czas go bronił. Z drugiej strony, jak już sobie tak rozmawiamy czysto publicystycznie i spekulująco, to właśnie przypomniała pani o tym, że pani Renata Kaznowska też była broniona i mówiło się, że jest nie do ruszenia, więc w skali całego rządu też krążą od kilku dni plotki, że być może nastąpi jakaś rekonstrukcja i że być może pan premier Tusk coś planuje większego, więc tak, to może chodzić o dymisję szefa NFZ-u, a może chodzić o jakieś zmiany w rządzie, więc jest to niezwykle ciekawe, co się w ten piątek wakacyjny wydarza.
0: Pani redaktor, z pani perspektywy, kto miał największą wiedzę? Myślę o samej Radzie Miasta czy władzach miasta. Czy samego szpitala? Kto miał największą wiedzę o tym, co się tam dzieje?
1: Och, właśnie tego nie wiemy. Na tym polega problem. Gdybyśmy to wiedzieli, to natychmiast konsekwencje mogłyby zostać wyciągnięte. No, dobra decyzja, że bardzo szybko i zarząd szpitala, który czy miał wiedzę, czy nie miał wiedzy, to w ogóle nie ma znaczenia, bo powinien ją mieć zdecydowanie. I to, żeby zarząd został wymieniony i rada nadzorcza szpitala została wymieniona, jest bardzo istotne. Ta sprawa jest o tyle skomplikowana, że poza ujawnianymi przez media różnymi patologicznymi sytuacjami, z całą pewnością na to wszystko nakłada się jakiś szum medialny, który wynika z tego, że dwóch lekarzy, pan Emil Jędrzejewski, który jest nazywany sygnalistą, i ten młody lekarz Dawid Kacprzyk, mieli też personalny konflikt. I my dzisiaj, myślę, że też powinniśmy bardzo ostrożnie oceniać, co tam się naprawdę wydarzyło, a co jest jakimś efektem personalnego konfliktu i takich oskarżeń, które dopiero należy zweryfikować, no to trochę wszystko wprowadza chaos. Z całą pewnością władze szpitala za to odpowiadały. Ja przypomnę, że już od chyba półtora tygodnia wręcz prokuratura prowadzi w tej sprawie dwa śledztwa. To znaczy jedno z nich dotyczy lekarza Dawida Kacprzyka, a drugie dotyczy właśnie warszawskiego ratusza. To znaczy tego, że poza zarządem samego szpitala również władze Warszawy powinny mieć jakąś wiedzę. Jeśli jej nie miały, to też nie najlepiej o nich świadczy.
0: No tak, a ostatni materiał Onetu o koordynatorze prosektorium, funkcji, która w innych szpitalach w ogóle nie istnieje. I z tą osobą ma związek jedna z osób zarządzających szpitalem. To się w jakąś całość składa, no, ale zgodzę się z panią absolutnie, że do ustaleń śledztwa i prokuratury powinniśmy się

0: powstrzymać, ale to jest niemożliwe. No, spirala oskarżeń, spekulacji będzie się nakręcać. Jeszcze o jedną rzecz chcę panią zapytać, bo Rafał Trzaskowski zapowiada odpartyjnienie spółek. Nie wiem, czy chodzi tylko o ten szpital, czy o wszystkie miejskie spółki. Albo spółka, albo partia. To proszę mi pokazać, gdzie pan prezydent znajdzie bezpartyjnych specjalistów w Radzie Miasta, którzy, czy z ramienia miasta mogliby w takich spółkach zasiadać?
1: Zaskoczyła mnie pani tym pytaniem, bo ja mam poczucie, że ta deklaracja prezydenta Trzaskowskiego jest tym, co powinien zrobić już dawno. To znaczy, ja bym jej nie podważała, gdzie się znajdzie ekspertów. No i ja myślę, że nie każdy ekspert od razu pcha się do polityki. I ja już w pierwszych chwilach tej afery, kiedy prezydent Trzaskowski ogłosił, że to był pierwszy krok, ja wtedy miałam dość duże nadzieje. On wtedy powiedział właśnie o odpartyjnieniu władz, ale tylko szpitali. Ja zanim to zostało uzupełnione, że chodzi tylko o szpitale miejskie.
0: Przestałyśmy się chyba słyszeć, pani redaktor Agata Kołodziej. Mam nadzieję, że się usłyszymy. Przypomnę, pan prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił decyzję o tym, że przyjął dymisję dwóch wiceprezydentek Warszawy w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Przyjął ich rezygnację. No i tłumaczył i mówił o tym, że o decyzji o odpartyjnieniu, żeby nie było wątpliwości, czy partyjna polityka wpływa na kontrolę nad spółkami. Mam nadzieję, że znowu się słyszymy.
1: Tak, tak, słyszę.
0: O, znakomicie. No to co dalej? To wspomniała pani o tym, że liczyła na to, że ta decyzja wpłynie także na inne miejskie spółki. Ja nie mówię, czy jestem za, czy przeciw, bo to nie o to chodzi, ale wydaje mi się to kompletnie nierealne do zrealizowania.
1: A ja na to patrzę jednak zupełnie inaczej, to znaczy dla mnie zupełnie nierealne do zrealizowania. Wydaje się zarządzanie siecią wodociągów lub jakimkolwiek innym komunalnym na przykład przedsięwzięciem i...
0: Coś dzieje się z naszym połączeniem. Odsyłamy Państwa na nasz portal polskieradio24.pl. Tam także o tym piszemy. Sprawdzę jeszcze O, jest. Ostatnie informacje. Depesze. Zobowiązałem szefów miejskich spółek leczniczych do ponownego przejrzenia skarg i niepokojących sygnałów. Dla cwaniaków i oszustów ma być zero tolerancji. Każdy, kto chce obejść kolejki, ma obejść się smakiem i zostać odesłany z kwitkiem. Tak mówił Rafał Trzaskowski. I to jest informacja z Polskiej Agencji Prasowej. Na piątkowej konferencji dzisiejszej informuje, że wczoraj spotkał się z prezesami i dyrektorami 11 miejskich szpitali. Podczas spotkania przypomniał o bezwzględnym stosowaniu polityki antykorupcyjnej Warszawy, szczególnie o dwóch rozdziałach zarządzania w polityce antykorupcyjnej dotyczących zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości, a także konfliktu interesów. Mówił także pan prezydent o tym, że w szpitalach miejskich odbywają się obecnie dodatkowe kontrole audyty SOR-ów a także prosektoriów po materiale Onetu. Zobowiązałem także szefów miejskich placówek leczniczych do ponownego przejrzenia wszystkich skarg i niepokojących sygnałów. Dla cwaniaków i oszustów ma być zero tolerancji. Trzeba ich tropić, bezwzględnie tępić. Dla powołujących się na znajomości i wpływy zero pobłażania. Każdy, kto chce obejść procedury, obejść kolejki, ma obejść się smakiem i zostać odesłany z kwitkiem. Dodał, że politycy mają prawo leczyć się w warszawskich placówkach miejskich, natomiast nie mają prawa, by leczyć się poza kolejnością. Prezydent Warszawy wyraził nadzieję, że lekcja z kryzysu w Szpitalu Południowym sprawi, że niejednemu zadrży ręka, kiedy dopisze się do nie swojego dyżuru albo wystawi fakturę za pracę w tych samych godzinach w kilku miejscach naraz. No, przed nami lawina zmian. Przypomnę tylko, że w południe konferencja pana premiera. Jesteśmy ciekawi, co usłyszymy. Będziemy oczywiście państwa informować na antenie Polskiego Radia 24. I teraz zupełnie inny temat w naszym programie. Dramat humanitarny dzieci w Afganistanie. Dawno o tym nie mówiliśmy, ale Polskie Radio 24, tak, to jest miejsce, w którym wracamy do takich spraw. Draginia Nadażdin, szefowa Lekarzy Bez Granic. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
0: Co się dzieje w Afganistanie?

0: pytanie. Strefa Gazy, Bliski Wschód, och, to są te miejsca, o których mówimy częściej. Zapominamy o Afganistanie. No to poprosimy panią o ten trudny raport.
1: My jako organizacja humanitarna, medyczna organizacja humanitarna prowadzimy wiele projektów w Afganistanie i teraz chcemy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co się dzieje na południu kraju, ponieważ tam od kilku miesięcy notujemy gwałtowny wzrost niedożywienia i ostrego niedożywienia wśród dzieci, co jest wyjątkowo niebezpieczne dla nich. I to, co pokazujemy, jest właściwie bardzo ważne też w tym kontekście, że normalnie o tej porze roku, czyli od stycznia do kwietnia, występuje zazwyczaj zmniejszenie się liczby dzieci, które do nas trafiają z niedożywieniem i ostrym niedożywieniem. Natomiast w tym roku sytuacja gwałtownie uległa pogorszeniu i my od początku roku widzimy ten wzrost. A najgorsze jest dopiero przed nami, bo właśnie zaczyna się susza. Zazwyczaj najgorsza sytuacja jest od maja do końca sierpnia, więc tak naprawdę przed nami są te najtrudniejsze miesiące, jeżeli chodzi o niedożywienie, a to jest rzecz, która bardzo mocno wpływa na odporność dzieci. I w związku z tym dzieci, które są niedożywione, szczególnie te, które są poniżej 5 roku życia, są po prostu również narażone na infekcje.
0: Pani Draginio, to jest tak, izolacja kraju na arenie międzynarodowej. To jest bardzo ważny element. Do tego klimat, zmiana klimatu, sytuacja wewnętrzna, także polityczna, to wszystko składa się na tę eskalację?
1: Dokładnie tak. Mamy do czynienia z suszą, mamy do czynienia z kwestiami dotyczącymi ograniczenia finansowania międzynarodowego i krajowego na opiekę zdrowotną. Mamy również bardzo napiętą sytuację między Pakistanem a Afganistanem, w wyniku czego też dochodzi do zerwania takich dostaw żywności do Afganistanu. I z naszego punktu widzenia konieczne jest faktycznie zwiększenie finansowania międzynarodowego, bo inaczej dzieci, ale również kobiety karmiące i kobiety w ciąży będą po prostu wyjątkowo narażone na to, co normalnie nie stanowiłoby żadnego zagrożenia, na takie choroby, które by absolutnie nie zagrażali ich życiu.
0: Jasne. Jak działacie? Jak Lekarze Bez Granic działają w Afganistanie?
1: W Afganistanie mamy w 7 projektów w prowincjach Helmucie, w Heracie, w Mazar-i-Sharicie albo Kandaharze, Kunduzie również. Natomiast ważne jest to, żeby zrozumieć, że w wielu tych miejscach my właśnie prowadzimy działania, które są skierowane na niedożywienie, czyli prowadzimy między innymi takie centra dotyczące żywności terapeutycznej. To są centra stacjonarne, do której ludzie trafiają. Mówię o nich dlatego właśnie, że w tym momencie mamy do czynienia z zamykaniem na poziomie kraju wielu takich placówek. W związku z tym pacjenci, które normalnie do nas by nie trafili, teraz trafiają. To są miejsca, gdzie pacjenci, szczególnie dzieci i właśnie, tak jak mówiłam, matki karmiące albo kobiety w ciąży, otrzymują tak zwaną żywność terapeutyczną, taka, która żywność, która nie wymaga rozcieńczenia z wodą, dzięki temu unikamy jakiejkolwiek niebezpieczeństwa dotyczące infekcji zakażoną wodą. Ale również to są po prostu takie, to są takie środki, które pozwalają mi, że pozwalają nam, że jeśli w ciągu kilku tygodni dajemy dzieciom takie na przykład porcje kilku razy dziennie, porcje zrobione z pasty, zrobione z orzeszków ziemnych. Kilka razy dziennie dziecko to otrzymuje przez kilka tygodni i to już po prostu pozwala wrócić do zdrowia. I to są takie nasze sposoby, dzięki czemu walczymy z niedożywieniem w Afganistanie. To jest po prostu też wiedza, którą mamy w innych krajach, gdzie prowadzimy działania terapeutyczne.
0: 2025 rok to był ten, który doprowadził do zawieszenia działalności lub zamknięcia ponad 400 placówek ochrony zdrowia. Chodzi o międzynarodowe finansowanie usług zdrowotnych. Jak sądzę, bez tego nie tylko Lekarze Bez Granic, ale też inne organizacje mają utrudnione działania. Co się takiego wydarzyło?
1: Przede wszystkim to są cięcia, które różne kraje, tutaj mamy na myśli przede wszystkim skutki zamknięcia programów pomocowych też ze strony Stanów Zjednoczonych, ale też ograniczenia pomocy ze strony innych krajów, sprawiają,

0: że organizacje, które dostarczają pomoc, a które otrzymywali wsparcie ze strony tych rządów, mają po prostu puste budżety albo bardzo zmniejszone budżety. Dlatego też apelujemy i do krajów, które są zaangażowane w pomoc, ale też do różnych darczyńców, żeby jednak tą pomoc zwiększyli. Bo my jako organizacja, która opiera się na prywatnych darczyńcach, my zwiększamy nasze nakłady pomocy w Afganistanie, natomiast absolutnie nie jesteśmy w stanie zapełnić wszystkie braki, które tam się w tym momencie pojawiają.
1: Jakiego rzędu to są cięcia?
0: No, mówimy tak naprawdę, musimy zrobić sobie taki rachunek, że w przypadku informacji, które opublikowali właśnie Organizacja Narodów Zjednoczonych, fundusz, który miał być przeznaczony na walkę z niedożywieniem, jest uzupełniony tylko o 14%, czyli brakuje 86% budżetu, który by był potrzebny do odpowiedniej walki z niedożywieniem.
1: Do kogo możecie apelować? Do kogo możecie słać monity i krzyczeć właściwie w jakąś przestrzeń polityczną, że brakuje pieniędzy, a to oznacza po prostu takie policzalne przypadki śmierci, zgonów, niedożywienia i tragedii.
0: My apelujemy do rządów państw, czyli tak naprawdę do tych wszystkich państw, które są w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Apelujemy również do prywatnych darczyńców. Również zbieramy własne fundusze na wsparcie naszych działań. Natomiast tak jak powiedziałam, dla nas jest przede wszystkim ważne to, żeby te decyzje były podejmowane na poziomie rządów państw, które naprawdę mogą i powinni zwiększyć tą pomoc, a nie ją ograniczać.
1: To trafia gdzieś do serc, do głów, czy jest różnie?
0: To wygląda tak, że póki Afganistan jest poza zainteresowaniem mediów i opinii publicznej, zainteresowanie również decydentów tym krajem jest o wiele mniejsze. Więc po tym kątem myślę, że to jest też rola nas wszystkich, żeby nie pozwolić myśleć o Afganistanie jako w kraju, w którym wszystko zostało zapomniane i który się znajduje poza w ogóle jakimkolwiek zainteresowaniem opinii publicznej. Dlatego jest właśnie ważne to, żeby o tym, co się dzieje w Afganistanie, a dzieje się wiele rzeczy, nie tylko właśnie, które dotyczą niedożywienia, ale żeby o tym kraju pamiętać i to podnosić, bo tak jak mówię, ta sytuacja teraz dotyczy tych osób, które są w najgorszym położeniu w tym kraju, czyli kobiet w ciąży, matek karmiących, jak również dzieci, szczególnie tych dzieci, które już przechodzą na tak zwany pokarm stały, czyli od pół roku do 24 miesiąca, ale również dzieci w ogóle poniżej 5 roku życia.
1: Chcę jeszcze panią zapytać o pewną swobodę działania takich organizacji jak Lekarze bez Granic w Afganistanie, kraju, w którym w ogóle sytuacja kobiet jest bardzo trudna. Możecie mówić o sprzyjających warunkach, o jakiejś otwartości, o współpracy?
0: Nasza praca w Afganistanie jest na pewno bardzo dużym wyzwaniem i ja powiem po prostu na takim konkretnym przykładzie. My jako organizacja międzynarodowa ogłosiliśmy to i to robimy od samego początku, nawet kiedy rządy talibów, od kiedy rządy talibów wyjątkowo ostro próbują ograniczyć zaangażowanie kobiet w działania medyczne. My ogłosiliśmy to, praktykujemy, że zatrudniamy kobiety, które udzielają pomocy, bo pomocy medycznej kobieta w Afganistanie nie otrzyma, jeżeli nie będzie miała po prostu dostęp do personelu medycznego złożonego przede wszystkim z kobiet. Natomiast jednocześnie o tym też pisaliśmy niedawno temu. Zdarzają się sytuacje, które są absolutnie niedopuszczalne, czyli nasza jedna pracownica została zatrzymana za to, że według oceny lokalnych władz była nieodpowiednio ubrana.
1: No i stąd też moje pytanie o swobodę waszego działania. Z takich oficjalnych danych wynika, że od początku tego roku liczba przyjęć do wspieranego przez Lekarzy bez Granic ośrodka żywienia terapeutycznego przy szpitalu w prowincji Helmand. Ta liczba osiągnęła miesięczny rekord w porównaniu z analogicznym okresem w ciągu ostatnich 5 lat. Możemy mówić o jakiejś równi pochyłej, to znaczy o drastycznie pogarszającej się sytuacji?
0: Możemy mówić o właśnie, po pierwsze, o równie pochylnej, jeżeli chodzi o dostęp do opieki wymaganej i koniecznej przypadku.

0: przypadkach niedożywienia, ale chciałabym też jeszcze raz podkreślić to, o czym mówiłam wcześniej. Same decyzje afgańskich władz, żeby wykluczać kobiety z instytucji medycznych, to już jest ogromne zagrożenie, bo za tym te cięcia finansowe na poziomie międzynarodowym i też na poziomie krajowym oznacza, że całe obszary, szczególnie właśnie obszary wiejskie, są całkowicie pozbawione przychodni, szpitali, jakiejkolwiek infrastruktury, do której by ludzie mogli się udać i poszukać pomocy medycznej. Jeżeli bierzemy pod uwagę też sytuację... Dziękuję bardzo. W takim razie.
1: Przepraszam, że tak w półsłowa chciałam jeszcze odnieść Państwa do strony Lekarzy Bez Granic, bo tam jest informacja, jak każdy z nas może pomóc. Draginia Nadażdin, Lekarze Bez Granic. Dziękuję Pani bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwu dziękuję za wspólny czas. Spokojnego popołudnia.
2: Reklama. W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
2: Reklamie. Autopromocja.
10: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
11: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
10: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
11: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
10: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
11: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
10: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Kolejne dymisje w Warszawie. Rezygnują dwie wiceprezydentki. To ciąg dalszy sprawy afery w Szpitalu Południowym. Za chwilę relacja naszego reportera, który był na konferencji prasowej w Stołecznym Ratuszu. Później sprawdzimy, czy jest szansa na przełom w relacjach Polska-Ukraina. W Warszawie rozmawiają szefowie dyplomacji obu krajów. Nieźle poradzili sobie z językiem polskim, gorzej z matematyką. Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminu kończącego szkołę podstawową. Sprawdzimy, jak im poszło. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.

Jedna nadzorowała szpital południowy, druga zasiadała w jego radzie nadzorczej. Do dymisji podały się dwie wiceprezydentki Warszawy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Rezygnacje mają związek z aferą w stołecznym szpitalu. O dymisjach poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Na konferencji

0: Trzaskowski ogłosi. Wcześniej mówiło się tak nieoficjalnie, że takie zmiany na szczycie warszawskiego ratusza zarządu miasta są właściwie niemożliwe. A jednak, ale jeszcze wczoraj wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska wydawała oświadczenia, w których odpierała zarzut o niewystarczający nadzór nad Szpitalem Południowym. Tłumaczenie było takie, że szpital to spółka prawa handlowego, a wiceprezydent zajmujący się służbą zdrowia takimi spółkami jednak się nie zajmuje. Dziś Renata Kaznowska otrzymała dymisję, także Aldona Machnowska-Góra, tak jak powiedziałeś, nie jest już wiceprezydentką, a prezydent Rafał Trzaskowski podziękował obu urzędniczkom.
1: Chcę obu paniom podziękować za pracę dla Warszawy. Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie. Jestem absolutnie przekonany, że w historii Warszawy i historii Urzędu Miasta obie panie będą miały swoje bardzo ważne miejsce jako współautorki wielu projektów związanych z jednej strony z edukacją i sportem, z drugiej strony kulturą i polityką społeczną. Jeszcze raz dziękuję obu paniom za współpracę.
0: Rafał Trzaskowski zapowiedział także trzęsienie ziemi w miejskich spółkach, a konkretnie ich odpolitycznienie. Do końca lipca wszyscy politycy zasiadający w nich będą musieli podjąć decyzję. Rafał Trzaskowski wskazał, że i wśród polityków są fachowcy, ale mimo to będą musieli wybrać, czy chcą być politykami, czy chcą działać w spółkach.
1: Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, otrzymują czas do końca lipca na jasną decyzję. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii. Dla mnie liczą się profesjonalizm, uczciwość i niezależność. Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem i zdecyduje się zrezygnować z członkostwa w partii politycznej, będzie mógł dalej pracować w zarządzie czy Radzie Nadzorczej Miejskich Spółek. I żeby było jasne, ja nikogo nie stygmatyzuję. Powtórzę, znam bardzo wielu polityków, którzy są świetnymi ekspertami, ale erozja tego, co w polityce najcenniejsze, a mianowicie zaufania wyborców, wymagają przyjęcia najwyższych standardów.
0: Prezydent dodał, że w Szpitalu Południowym cały czas trwa audyt i kontrole. Podobnie jest w innych tego typu placówkach podległych miastu. Szef stołecznego ratusza podkreślił, że nie będzie tolerancji dla oszustów.
2: Zastępczynie Rafała Trzaskowskiego rezygnują ze stanowisk. O skutkach afery w Szpitalu Południowym, kolejnych już skutkach, mówił Aleksander Przoniak. Dziękujemy. A o konsekwencje tej afery pytaliśmy także na naszej antenie. Odczuje je partia rządząca, tak mówiła docent Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Ale że Platforma generalnie zapłaci za to, co się stało, to jestem pewna. W którymś momencie, być może dopiero jak rozszaleje się kampania wyborcza, ta już oficjalna, kiedy padną oskarżenia, inwektywy, bo będzie to bardzo taka ostra, mordercza kampania, to już widać. I wtedy, kiedy to się zacznie wyciągać, wiele rzeczy wywlekać, a jeszcze to wcale nie koniec przecież tych historii, które już znamy i tych ludzi, których już znamy. Więc Platforma zapłaci za to, z tym, że właśnie takim efektem odroczonym.
2: W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są już śledztwa dotyczące m.in. organizacji pracy SOR-u, zasad przyjmowania pacjentów, nieprawidłowości w dokumentacji oraz rozliczeń związanych z działalnością byłego już koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. To próba naprawy relacji na linii Polska-Ukraina. W Warszawie spotykają się szefowie dyplomacji obu krajów. To nie są łatwe rozmowy. Po nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA i odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego wzajemne relacje są bardzo, bardzo trudne. Tematem zajmuje się nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, witaj.
4: Dzień dobry.
2: Powiedz, czy te rozmowy już trwają, a może już się zakończyły i czego możemy się po nich spodziewać?
4: Tak, te rozmowy rozpoczęły się o godzinie 11 i przed chwilką dosłownie się zakończyły. I zgodnie z zapowiedzią rzecznika polskiego MSZ, ministrowie mieli omawiać dziś bieżące relacje między państwami oraz sytuację na froncie po ostatnich zmasowanych atakach Rosji na Kijów. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że to bolesne kwestie historyczne zdominowały te rozmowy. Według doniesień medialnych minister Andrii Sibicha przyjechał do Warszawy z propozycją nowego otwarcia w dialogu historycznym Strona ukraińska chciała rozmawiać o wspólnych bohaterach, na przykład z czasów wojny z bolszewikami w 1920 roku, by w ten sposób zrównoważyć kontrowersje wokół nowego Panteonu. W polskim Sejmie pojawiały się głosy, że Warszawa powinna twardo upomnieć się o sprawiedliwość, ale też

0: pomóc Kijowowi skorygować ten kurs. Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic uważa, że w ukraińskim panteonie musi się znaleźć miejsce dla tych, którzy podczas rzezi wołyńskiej ratowali Polaków.
1: Więc my moglibyśmy zrobić to samo z tymi Ukraińcami, którzy w czasie rzezi wołyńskiej chronili Polaków, ale także o tych Ukraińcach, którzy zginęli z rąk UPA za to, że chronili Polaków. I moglibyśmy tych ludzi po prostu honorować pamięcią i honorować wdzięcznością, że mieli taką odwagę. Dobrze byłoby, żeby i tacy ludzie, tacy Ukraińcy się w tym panteonie bohaterów ukraińskich, który teraz stworzy rząd ukraiński, żeby się znaleźli.
0: W dobre intencje ukraińskich władz częściowo nie wierzy jednak sejmowa opozycja. Co ciekawe, po stronie Prawa i Sprawiedliwości widać w tej kwestii dwugłos, podczas gdy europoseł Michał Dworczyk oceniał trwające dzisiaj spotkanie jako realną szansę na deeskalację i rozpoczęcie procesu normalizacji stosunków, poseł Zbigniew Kuźmiuk podchodzi do wizyty Sybichy niezwykle sceptycznie. Jego zdaniem Wołodymyr Zełenski celowo gra kartą nacjonalistyczną na potrzeby wewnętrznego rynku politycznego.
2: Chce grać na tej nucie właśnie banderyzmu i w ten sposób budować sobie zaufanie, zwłaszcza, że no oficjalnie pojawiła się już kandydatura Załużnego i myślę, że w tym starciu Zełenski zwyczajnie nie ma szans, więc będzie poszukiwał takich jakichś ataków, choć to ewidentnie szkodzi Ukrainie. Zełenski nie spodziewał się takiej stanowczej reakcji, co więcej nie tylko Polski, ale świata zachodniego i stąd taka próba łagodzenia stanowiska.
0: Te zakończone w NSZ negocjacje to niezwykle trudny test dla dyplomacji obu krajów. Atmosferę wokół rozmów obciąża też niedawny spór o najwyższe polskie odznaczenie. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego w bezpośredniej reakcji na nadanie przez ukraińskiego przywódcę jednej z brygad wojskowych imienia bohaterów UPA. Ukraiński prezydent odesłał ten order kurierem do Warszawy, co wywołało falę podobnych gestów u innych polityków w obu krajach. Niezależnie od ostatecznych ustaleń, dzisiejsze rozmowy to pierwsza od dłuższego czasu próba powrotu do klasycznej dyplomacji i wypracowania kompromisu. A więcej o tym powinniśmy się dowiedzieć po godzinie 15.
3: Na razie wiemy, że rozmowa Sybicha-Sikorski trwała nieco ponad godzinę. Ta rozmowa, przypomnijmy, zakończyła się kilka minut temu. Ukraińska delegacja w Polsce i o tym mówił Piotr Durys. Piotrze, dziękujemy. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski bez azylu na Węgrzech. Władze w Budapeszcie cofnęły im status uchodźców oraz unieważniły ich paszporty. Czy to ułatwi sprowadzenie poszukiwanych polityków do kraju? W Sejmie jest Michał Fabisiak. Michale, witaj.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz, jak decyzja węgierskich władz jest komentowana na sejmowych korytarzach?
4: Rządzący są przekonani, że ta decyzja to ważny krok w kierunku sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski. Minister koordynator służb Tomasz Siemoniak mówił na sejmowych korytarzach, że potwierdziło się to, o czym koalicja mówiła od dawna, a mianowicie, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nie są żadnymi uchodźcami politycznymi.
5: Widać było, że były premier Orban w kompletnie polityczny sposób przyznał ten azyl. To nie są żadni uchodźcy, to są ludzie podejrzani o poważne przestępstwa kryminalne w Polsce. Ścigamy. Będzie się prokurator generalny na pewno w tych sprawach wypowiadał. Sąd jest niezawisły, więc na pewno musi uwzględnić to, że uchodźstwo rzekome Ziobry i Romanowskiego to była fikcja i tak nowe węgierskie władze to potraktowały.
4: Posłowie sejmowej większości, jak na przykład Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej, mówią, że dzięki tej decyzji żadne państwo w Unii Europejskiej nie jest już bezpieczną przystanią dla polityków PiS uciekających przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
6: Węgry nie będą dla niego azylem i to dobra decyzja. Mam nadzieję, że również administracja amerykańska zdecyduje, że Stany nie będą miejscem do ukrywania przestępców.
4: Jak słyszymy, rządzący mają nadzieję, że ta decyzja węgierskich władz będzie miała również wpływ na decyzję władz amerykańskich o ewentualnej ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Przypomnę, że ten przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Posłowie koalicji rządowej są więc rozentuzjazmowani decyzją władz węgierskich. Opozycja nie bardzo rozumie to wzmożenie. Jej politycy mówią, że ta decyzja nie ma żadnego wpływu na przyszłość posła PiS-u, bo on, jak już mówiłem, nie przebywa dziś na Węgrzech, tylko właśnie w Stanach Zjednoczonych. Lider Konfederacji Krzysztof Bosak mówi, że rządzący nagłaśniają decyzje władz węgierskich, bo po prostu nie mają dziś Polakom nic do zaoferowania.
7: U mnie nie ma absolutnie żadnej ekscytacji tematem. Koalicja rządząca przyzwyczaiła się po prostu dyskutować o Zbigniewie Ziobrze i innych politykach PiS-u. Jest to dla nich temat zastępczy wynikający z braku własnej

0: agendy reform. Oni w tej chwili nie realizują żadnego programu rządząc, po prostu dryfują wraz z upływającym czasem i bieżącymi wydarzeniami. W związku z czym taki Ziobro jest dla nich dobrym zapełniaczem pustki, którą sami reprezentują.
1: A Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że ta decyzja nie będzie miała wpływu na ekstradycję.
2: Polska będzie kompromitowana, bo sądy amerykańskie dokładnie przyjrzą się tej sprawie, a więc no, braku niezależności sądów w Polsce, niezawisłości sędziów, realizacji zemsty przez obecnie rządzących na swoich poprzednikach, to w standardach demokracji po prostu się nie mieści. I myślę, że ten wniosek przepadnie, że tak się wyrażę, z kretesem.
1: Jarosław Rzepa z PSL mówi, że gdyby Zbigniew Ziobro był niewinny, to pewnie nie uciekłby z Polski, a tak przebywa za granicą. W ocenie tego posła ludowców ta narracja, którą przed chwilą słyszeliśmy, narracja Prawa i Sprawiedliwości, jest po prostu linią obrony.
3: Prawo i Sprawiedliwość będzie mówiło, że dzisiaj nie ma niezależnych tego, bo to jest ich narracja polityczna. A ja uważam, że Zbigniew Ziobro ma tyle za uszami, bo gdyby nie miał, to by z kraju nie uciekł.
1: Przypomnę, że prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. Najpoważniejszy to kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która zdaniem śledczych miała defraudować środki z Funduszu Sprawiedliwości. Sam Zbigniew Ziobro wszystkiemu zaprzecza. Uważa, że działania prokuratury mają charakter polityczny i mają doprowadzić do zniszczenia w Polsce opozycji.
4: Ziobro i Romanowski bez paszportu i azylu na Węgrzech. Komentarze do decyzji władz Węgier zebrał Michał Fabisiak. Dziękujemy. Pozostajemy w Sejmie, bo tam nie brakowało dziś ważnych rozstrzygnięć. Posłowie zgodzili się na zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych. Sejm znowelizował prawo oświatowe. Przyjęto też m.in. poprawkę PiS-u, która rozszerza zakaz na przedszkola. Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła przed głosowaniem, że nie ma przeciwwskazań, by poprawkę PiS-u przyjąć.
5: Czy to jest w tej chwili wielki problem? To może być problem narastający. A że nam zależy na higienie cyfrowej, to nie widzę powodów, dla których nie mielibyśmy poprawki, która idzie w sensownym kierunku, czyli dbania o higienę cyfrową również w przedszkolach, nie przyjmować. My żeśmy się nad tym zastanawiali, czy to jest dzisiaj problem. Raczej nie, ale cóż, to symboliczne zaznaczenie, że higiena cyfrowa jest ważna wszędzie, uważam, że możemy przyjąć.
4: Jak dodawała Barbara Nowacka, ponad 50% szkół już wypracowało i wprowadziło u siebie takie zakazy.
5: Natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
4: Od zakazu będą wyjątki, na przykład gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do celów dydaktycznych, albo gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami, na przykład do monitorowania stanu zdrowia. Przepisy mają wejść w życie 1 września. Ustawa trafi teraz do Senatu. A Sejm uchwalił także tak zwane Lex Szarlatan. Przepisy mają wyeliminować usługi pseudomedyczne i zwiększyć ochronę pacjentów. Ponad 50 nielegalnych migrantów w rękach strażników granicznych próbowali nielegalnie przekroczyć polsko-litewską granicę. To jedna z największych takich akcji polskich służb w ostatnich miesiącach. Szczegóły zna Tomasz Jedenkiewicz.
6: Jak poinformowała rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej, major Anna Sobieska-Tekień, funkcjonariusze zatrzymali ciężarówkę, którą przewożono cudzoziemców.
7: Zatrzymano grupę 54 migrantów, którzy próbowali przedostać się do Polski w naczepie samochodu ciężarowego na rumuńskich numerach rejestracyjnych. Wśród nich znajdowali się obywatele Pakistanu, Afganistanu oraz Bangladeszu. W stosunku do kierowcy pojazdu ciężarowego obywatela Rumunii zostanie wszczęte postępowanie karne.
6: Od 7 lipca zeszłego roku, czyli od chwili przywrócenia tymczasowych kontroli na granicy z Litwą, zatrzymano i przekazano stronie litewskiej w ramach readmisji 1125 cudzoziemców. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
8: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
4: 20 milionów osób może uczestniczyć w pogrzebie Ajatollaha Alego Chameneiego. Planowane na wiele dni uroczystości rozpoczynają się dziś w Teheranie. Relacja Mileny Rashid-Szechab.
9: Jak podaje irańskie ministerstwo,

0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych na dziś zaplanowane jest spotkanie, w którym będą uczestniczyć oficjalne delegacje z około 100 państw. Jutro rano w Teheranie ma się rozpocząć wielka procesja żałobna. W niedzielę uroczystości przeniosą się do świętego dla szyitów miasta Kom, po czym trumna z ciałem Ajatollaha Alego Chameneiego zostanie przeniesiona do Iraku. Tam, w Nadżafie i Karbali, miejscach pochówków imama Alego i imama Hoseina, czyli zięcia i wnuka proroka Mahometa, odbędą się kolejne rytuały religijne. Uroczystość zakończy się w czwartek pochowaniem Ajatollaha Alego Chameneiego w sanktuarium w Meszhedzie. Organizatorzy przewidują, że w uroczystościach żałobnych może wziąć udział 20 milionów ludzi. Dla władz ponad 90-milionowego Iranu ma to być, jak się wyraził przewodniczący parlamentu, demonstracja narodowej jedności i pomszczenie śmierci przywódcy, który został zabity pierwszego dnia wojny 28 lutego, gdy wojska izraelskie i amerykańskie zbombardowały Teheran. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Jest europejski nakaz aresztowania wobec kobiety podejrzanej o przeprowadzenie zamachu bombowego w Monako. W poniedziałek w eksplozji zostali ranni ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew, jego partnerka, a także syn. Jak podają francuskie media, za atakiem ma stać się obywatelka Ukrainy. Z Paryża Stefan Folzer.
2: Prokuratura w Monako poinformowała, że wobec podejrzanej wydano również czerwoną notę Interpolu. Według źródeł policyjnych, na które powołują się francuskie media, kobietę zlokalizowano w jednym z europejskich krajów. Wiadomo jedynie, że nie jest to ani Francja, ani Monako. Początkowo śledczy, analizując nagrania z monitoringu, przypuszczali, że sprawcą był mężczyzna. Dopiero po kilku dniach ustalono, że była to kobieta w przebraniu. Według dziennika Le Figaro chodzi o około 30-letnią obywatelkę Ukrainy zameldowaną w Niemczech. Zdaniem śledczych użyty ładunek wybuchowy był stosunkowo niewielki, co może sugerować, że celem nie było zabójstwo, lecz zastraszenie i wysłanie sygnału. Le Figaro informuje, że główną hipotezą jest operacja przeprowadzona przez ukraińskie służby specjalne. Brany pod uwagę jest także wątek przestępczych porachunków. Głównym celem zamachu miał być Wadym Jermołajew, oligarcha, który w ostatnich latach zrzekł się ukraińskiego obywatelstwa i zamieszkał w Monako. Kijów nałożył na niego sankcje, zarzucając mu m.in. prowadzenie biznesu na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Portal internetowy Odyseusz, gdzie można zarejestrować swoją zagraniczną podróż w nowej odsłonie. Dwie najważniejsze zmiany to możliwość zgłaszania pobytu i sprawdzenia informacji o sytuacji w danym państwie. Te informacje trafiły do aplikacji mObywatel, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Skoro 12 milionów Polek i Polaków już dzisiaj ma aplikację mObywatel w swoim telefonie, to oznacza, że możemy wspólnie zadbać o nasze bezpieczeństwo. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich, zwłaszcza w planowaniu tegorocznych wakacji, o obserwowanie swoich lokalizacji wyjazdu, o zgłaszanie swoich wyjazdów do Odyseusza, ponieważ to zawsze jest wsparcie dla naszego bezpieczeństwa.
1: Zgłoszenie wyjazdu do systemu Odyseusza umożliwia służbie konsularnej szybki kontakt i przekazanie ważnych ostrzeżeń zapisanym obywatelom, przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych, takich jak zamieszki, konflikty zbrojne czy klęski żywiołowe.
4: Suma wydarzeń.
1: Język polski poszedł im lepiej niż matematyka. Ósmoklasiści poznali dziś wyniki egzaminów. Młodzi odebrali w szkołach zaświadczenia o wynikach testów. W jednej z takich placówek w Poznaniu był Maciej Szefer, z którym łączymy się. Macieju, witaj.
5: Dzień dobry.
1: No to jak poszło uczniom, z którymi rozmawiałeś?
5: Przede wszystkim ci, z którymi rozmawiałem, byli bardzo zadowoleni z wyników egzaminów i kompletnie nie przejęci tym, że mogą mieć one jakiekolwiek znaczenie. Szczerze zazdrościłem im trochę takiego luzu, który mieli w sobie właśnie po odebraniu tych zaświadczeń, ale były u mnie w tej szkole, w której byłem w Poznaniu, a byłem na poznańskich Krzesinach, niedaleko zresztą jednostki wojskowej, gdzie stacjonują F-16. Tam rozmawiałem też z nauczycielami, ale po kolei. Od 8:30 mogli uczniowie sprawdzić te wyniki tych egzaminów w elektronicznym systemie i większość to zrobiła, ale jak się okazuje, nie wszyscy. W szkole były one dostępne od godziny 9:00. Absolwenci odbierali zaświadczenia, to już nieco potem. 65% to wyniki z języka polskiego, 55% z matematyki. To średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów, co potwierdza Centralna Komisja Egzaminacyjna. A jak te wyniki i porównanie ich do lat poprzednich komentowali sami uczniowie?
6: Przygotowywałem się, ale dopiero, od połowy pierwszego semestru. Najbardziej tydzień przed egzaminami. Przedtem tam robiłem jakieś tam pojedyncze testy co kilka tygodni.

0: dzwoni.
1: Po 9 sprawdziłem. Wszystko wiedziałem już praktycznie. Były bardzo podobne do próbnych i tych z poprzednich lat.
2: Miałam spokój w sobie, ale sprawdzałem już wcześniej i nawet miałam przed tą 8.30.
3: Spodziewałem się, że będzie gorzej, a jest lepiej.
4: Spodziewałem się, że było gorzej, a jest lepiej. To najczęściej powtarzane zdanie, które dzisiaj słyszałem. Ósmoklasiści zdawali 3 egzaminy. Z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Tym ostatnim najczęściej był angielski, który wybrało ponad 98% uczniów. I z anglistką Anną Fibik z Zespołu Szkół Ogólnokształcących na Krzesinach w Poznaniu rozmawiałem, kiedy ze wzruszeniem wręczała swoim uczniom zaświadczenia o wynikach.
2: Naprawdę tyle najwyższych wyników, czyli 100%, dawno nie widziałam i jestem naprawdę z nich bardzo, bardzo dumna. Naprawdę nie wiem, czy przekazując im te informacje, że spisali się znakomicie, nie wiem, czy nie zakręci mi się łezka, bo włożyliśmy w to bardzo dużo starań i dużo pracy.
4: Egzamin ósmoklasisty to nie matura. Przepisy nie przewidują żadnego progu zdawalności. Uczniowie musieli do niego przystąpić, aby po prostu ukończyć szkołę. Jakie znaczenie mają więc testy ósmoklasistów, mówiła mi dyrektorka szkoły na poznańskiej Wildzie, Anna Katarzyńska-Radomska.
5: To jest pierwszy egzamin, do którego trzeba przystąpić, żeby ukończyć szkołę. To nie jest obowiązkowy egzamin ze względu na to, że jego wyniki rzutują, one oczywiście mają istotny wpływ na to, do jakiej szkoły dzieci będą szły i one są istotne, natomiast one nie są kluczem jakby do pełnego sukcesu dziecka.
4: Do egzaminu w maju tylko przystąpiło 390 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju.
6: Pierwszy ważny egzamin już za nimi, no i znają też wyniki. O wynikach egzaminu ósmoklasisty mówił i rozmawiał z uczniami Maciej Szefer. Dziękujemy.
7: Suma wydarzeń.
6: A teraz wracamy do tematu ochrony zdrowia. Głos na specjalnie w tym celu zwołanej konferencji prasowej zabrał premier Donald Tusk. Koniec z omijaniem kolejek, mówił szef rządu. Podkreślał też, że zarobki lekarzy muszą być jawne. Posłuchajmy.
8: Zwróciłem się do pani minister zdrowia i do szefostwa NFZ-u wiele dni temu o przygotowanie precyzyjnych rekomendacji dotyczących spraw, z którymi mamy do czynienia w wielu polskich szpitalach i które zostały w tak dramatyczny sposób zilustrowane sytuacją w Szpitalu Południowym. Nie mam żadnych wątpliwości. I to jest dla mnie takie pierwsze przykazanie w całej tej sprawie, że kwestia Szpitala Południowego to w tej chwili już jest kwestia prokuratury oraz konsekwencji wynikających z przebiegu audytu i kontroli. Dymisje na różnych szczeblach ludzi odpowiedzialnych za sytuację w Szpitalu Południowym już nastąpiły, włącznie z dzisiejszymi rezygnacjami dwóch pań wiceprezydent Warszawy. Natomiast dla rządu i dla mnie osobiście najważniejsze jest, żeby skutecznie zahamować te zwyrodnienia, wyeliminować zwyrodnienia i nadużycia, które są efektem nie tylko złej woli pojedynczych, jestem o tym przekonany, lekarzy, ale są także efektem złego systemu. Chcę bardzo mocno podkreślić, że nie będzie żadnej wyrozumiałości wobec tych zdarzeń. Tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o sam Szpital Południowy, tu już prokuratura będzie badała i będą oczywiście z tego konsekwencje prawne i karne wszędzie tam, gdzie zostało złamane prawo. Dymisje zarządu, rady nadzorczej i osób w zarządzie miasta odpowiedzialnych za ten szpital też stały się faktem. Ale zdajemy sobie sprawę, ja zresztą za chwilę przedstawię tylko taki element statystyki dość ponurej, że te zwyrodnienia to nie jest tylko ten jeden szpital i że trzeba w związku z tym doprowadzić do systemowych rozwiązań i do takich działań NFZ-u i ministra zdrowia, które uporają się i to tak na pierwszy ogień z tymi najbardziej oburzającymi praktykami. Mam na myśli tutaj tak zwane saloniki VIP,

dla Narodowego Funduszu Zdrowia i dla ministerstwa zadanie jest proste. To zjawisko musi zniknąć. Zgodnie z prawem, z konstytucją i z przyzwoitością. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki i do oceny medycznej w przypadku, a nie od znajomości. I nie ma żadnego znaczenia, jakie to jest miasto, jaki to jest szpital, o jakie znajomości chodzi, czy to są polityczne, rodzinne, celebryckie, bez znaczenia. Nie może być miejsc w szpitalach publicznych i tam, gdzie one zostaną zidentyfikowane, muszą być tego konsekwencje. Miejsc, w których przyjmuje się wybrane grupy ludzi tylko dlatego, że mają dostęp do szefostwa szpitala, starosty, ordynatora, obojętnie. A więc tu oczekuję precyzyjnych kroków ze strony ministerstwa i NFZ-u, które pozwolą nam uporać się z tym zjawiskiem i to właściwie od ręki. Musi być jasność, że tego typu praktyki są niezgodne z prawem. Po drugie, problem tak zwanych zeszytów. Ten domniemany salonik VIP, zresztą warto też sobie uświadomić, że w Szpitalu Południowym ten pokój to była część komercyjna szpitala, to też jest swoją drogą zawsze ryzyko, ryzyko pewnych nadużyć, ale warto sobie uświadomić, że w przypadku Szpitala Południowego to nie była część publicznej jednostki. Ale zostawmy to na razie na boku. Problem o wiele powszechniejszy to jest tak zwany zeszyt w szpitalu. A więc zeszyt, w którym są nazwiska tych, którzy zasługują na lepsze traktowanie. To jest obejście kolejki, czasami izolatka, ale głównie obejście kolejki. I to jest coś, co budzi absolutny sprzeciw i to jest nieakceptowalne. Ja nie mam takiej siły sprawczej, żeby naprawiać ludzi. Wiecie, o co mi chodzi. No jeśli ktoś się uprze, żeby robić rzeczy niemoralne, to obawiam się, że premier mimo konstytucyjnych kompetencji nie ma wystarczających narzędzi, żeby ludziom naprawiać moralność. Ale musimy naprawić system tak, aby ludzie niemoralni nie mogli wykorzystywać luk i niesprawności systemu i bokiem obchodzić kolejkę. Kończymy pracę nad centralną rejestracją. Dzisiaj wydałem też polecenie, aby te prace do maksimum skrócić. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z potrzebą konsultacji, okej, rozumiem, ale to ma być maksymalnie skrócone, tak żeby centralna rejestracja, dzięki której będzie transparentna kolejka, będzie dokładnie wiadomo, kto gdzie się zapisał i będzie dokładnie wiadomo, gdzie kto złamał tę uprawnioną kolej przyjmowania. I ona musi zacząć działać najpóźniej do końca roku. Wykluczam przedłużanie całej tej procedury, ale te decyzje prawne, a więc odpowiednie rozporządzenie, które jest w gestii rządu, to jest tutaj ważna uwaga, zależy mi na tym, co nie wymaga ustaw, no bo to będzie zawsze obarczone ryzykiem długiej debaty w Sejmie, Senacie, a później zawsze ryzykiem weta. Więc szukam rozwiązań, które nie wymagają ustawowych dróg. I ta centralna rejestracja to jest na szczęście rozporządzenie. I to powinno bardzo skutecznie, może nie w 100% wyeliminować, ale do minimum ograniczyć ten niemoralny, nieakceptowalny mechanizm omijania kolejek. Liczę tu bardzo na współpracę lekarzy. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z większą transparentnością działania, to oczywiście może budzić niepokój, ale wzywam wszystkich lekarzy, bo wiem, że przecież w przygniatającej większości. Okej, zarobki są wysokie. Lekarze w Polsce dobrze zarabiają. Wiemy o tym wszyscy. Ale chcieliśmy tego. Chcieliśmy, aby wynagrodzenia w ochronie zdrowia były możliwie wysokie. Dzięki temu lekarze już nie wyjeżdżają. Pielęgniarki mają coraz więcej satysfakcji z pracy. Wiemy o tym. Natomiast w interesie tych, 99% lekarek, lekarzy, pielęgniarzy, pielęgniarek, ciężko pracujących dla naszego zdrowia, dla naszego bezpieczeństwa, w naszym wspólnym interesie jest ograniczenie, no daj Bóg, wyeliminowanie tych zwyrodnień i nadużyć, które psują markę zawodu i które prowokują też niektórych do hejtu. Zwracam się do

0: do reprezentacji środowiska lekarskiego, do izby, do wypowiadających się publicznie, żebyście pomogli naprawić ten stan rzeczy. Nie szukali konfrontacji. To jest w interesie pacjentów i w interesie lekarzy. I centralna rejestracja, która odbierze władzę nad kolejką tym, którzy chcą kolejkę omijać, to jest coś, co możemy wspólnie przeprowadzić szybciej niż to przewidziano. A więc koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
1: To była konferencja prasowa premiera Donalda Tuska o sytuacji w służbie zdrowia. Do tego tematu z pewnością będziemy wracać na antenie Polskiego Radia 24.

0: Reklama. Podcast Polskiego Radia.
1: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Tu Polskie Radio 24, jest 12:33.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Dziś trzeci dzień lipca, za nami pierwsze półrocze i drugi kwartał. Na większość danych za ten czas musimy jeszcze poczekać, ale wiemy już, jak te ostatnie trzy miesiące wyglądały na rynku deweloperskim. Już za chwilę pochylimy się nad świeżym raportem z rynku pierwotnego i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy to dobry czas na zakup mieszkania. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. Wcześniej jednak ważne informacje ze świata gospodarki. Od momentu wygaszenia programu osłonowego ceny paliwa niżej, płacimy drożej za paliwa. To konsekwencja przywrócenia 23% stawki VAT. Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu powiedziała, że w porównaniu z poprzednim tygodniem, czyli w skali ostatnich kilku dni, litr benzyny Euro Super 95 podrożał o 86 groszy, a litr oleju napędowego o 88 groszy.
5: Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze. Konsekwentnie tanieje autogaz, który nie był objęty ani na chwilę pakietem CPN. Warto podkreślić, że te ceny, które po podwyżce ponownie zbliżają się na wielu stacjach do 7 zł za litr benzyny 95-oktanowej i oleju napędowego, są niższe niż przed wprowadzeniem pakietu CPN.
3: To teraz inne porównanie. Patrząc na początek wakacji w ubiegłym roku, możemy dojść do wniosku, że jest zdecydowanie drożej.
5: Za litr benzyny Euro Super 95 i 98 płacimy ponad 80 groszy więcej, a w przypadku oleju napędowego dzisiaj płacimy 90 groszy więcej niż przed rokiem.
3: Eksperci w najbliższym czasie spodziewają się stabilizacji cen paliw na stacjach, ale też większego ich zróżnicowania geograficznego. Najliczniejszą grupę wśród pracujących w Polsce cudzoziemców są obywatele Ukrainy. Na kolejnych miejscach plasują się Białorusini, Hindusi i Gruzini. W grupie cudzoziemców pracujących nad Wisłą 70% stanowią Ukraińcy. Tak wynika z wypowiedzi dyrektora Departamentu Metodologii i Jakości Badań Głównego Urzędu Statystycznego Dominika Dąbrowskiego.
6: Jeżeli chodzi o podział na kobiety i mężczyzn, to tutaj jest bardzo wysoki udział wśród mężczyzn, osób wykonujących zawód kierowcy samochodów ciężarowych. Prawie 1/5 cudzoziemców wykonuje ten zawód.
3: Kolejne miejsca zajęły takie zawody jak magazynierzy i pokrewni, a także programiści aplikacji. Z danych GUS wynika poza tym, że kobiety stanowią 37% pracujących w Polsce cudzoziemców. Najczęściej pracują jako sprzedawczynie, magazynierki oraz pomoce i sprzątaczki. A teraz patrzymy na to, co dzieje się na rynkach. Wczoraj bardzo dobry dzień na warszawskiej giełdzie, dzisiaj trochę inaczej.

0: niewielkie spadki, ale jednak ten czerwony kolor w przypadku głównych indeksów warszawskiej giełdy się pojawia. WIG traci w tej chwili 0,08%, WIG 20 bardzo podobnie, bo 0,09% i niewielkie wzrosty po stronie tych mniejszych indeksów, bo tak, MWIG 40 w tej chwili zyskuje 0,04%, również symbolicznie, i dużo lepiej SWIG 80, 0,4%. Dynamiczna sytuacja na warszawskiej giełdzie, pełne podsumowanie o godzinie 17.47. Ja jeszcze zerkam teraz na kursy walut, bo za 1 euro płacimy 4,28 zł, w porywach 4,29 zł, dolar amerykański 3,74 aktualnie. Natomiast jeśli chodzi o ropę naftową, to w tej chwili ropa WTI $68, a ropa Brent w okolicach $70 za baryłkę.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Pan Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości, rynekpierwotny.pl, jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Pojawił się najnowszy raport i to taki bardzo świeży, bo dotyczy ostatnich tygodni, chciałoby się powiedzieć również, bo dotyczy drugiego kwartału, a ten drugi kwartał zakończył się dopiero co. I pytanie o sytuację na rynku pierwotnym, jeżeli chodzi o rynek deweloperski. Powiedzmy na wstępie, jasno, to nie był udany kwartał i był on gorszy od początku roku.
2: Tak, był gorszy, to zarówno pod względem sprzedaży mieszkań, jak i podaży mieszkań. No oczywiście wpływ na to miał konflikt na Bliskim Wschodzie, wzrost cen energii, zagrożenie wzrostem inflacji, a w efekcie również stóp procentowych. Na razie to się nie ziściło, natomiast i tak kredyty podrożały. Te kredyty o przejściowo stałej stopie procentowej, już ich ceny poszły w górę w marcu, co obniżyło zdolność kredytową potencjalnych nabywców. W ogóle marzec był takim, można powiedzieć, tegorocznym apogeum, jeśli chodzi o liczbę zarówno osób wnioskujących o kredyty, jak i takich, które uzyskały taki kredyt, ale bardzo duży udział w tej grupie kredytobiorców mieli ci, którzy tak naprawdę zamieniali stary kredyt na nowy, czyli się refinansowali. Szacuje się, że około 30% kredytobiorców to właśnie tacy, którzy się refinansowali, co z kolei miało, jakby ta cała sytuacja, mimo teoretycznie boomu kredytowego, nie przełożyło się to na sprzedaż mieszkań. W marcu jeszcze, powiedzmy sobie szczerze, tych kupujących było więcej, bo pewnie wiele osób przyspieszało decyzję o zakupie właśnie w obawie przed wzrostem oprocentowania kredytów. Starali się jeszcze zdążyć przed podwyżkami, no ale już kolejne miesiące przynosiły ochłodzenie, schłodzenie popytu na nowe mieszkania. Początek roku był udany, ale ten optymizm niestety zaczął mocno przygasać. Na ten, można powiedzieć, spadek popytu oczywiście deweloperzy zareagowali spadkiem, czy mniejszą liczbą wprowadzanych mieszkań do sprzedaży. Tutaj to już są, można powiedzieć, dosyć spore spadki i można by sobie zadać pytanie, no dobrze, ale jak to wpłynęło na ceny? Na szczęście to jeszcze nie wpłynęło na ceny, a to dlatego, że wciąż mamy bardzo dużą ofertę mieszkań. I to może być początkiem spadku oferty, ale jeszcze ta oferta jest bardzo duża. W tej ofercie wciąż jest jeszcze spory udział, bo deweloperzy wprowadzali stosunkowo tanie mieszkania, więc tych relatywnie, nie powiem tanich, ale relatywnie tanich lokali jest jeszcze sporo, więc mieliśmy do czynienia w drugim kwartale ze stabilizacją tak naprawdę średniej ceny metra kwadratowego. Natomiast jak już popatrzymy na zmiany rok do roku, to tu już te wzrosty są znaczące, bo w przypadku Warszawy to już jest plus 10%, w Trójmieście i w Poznaniu plus 6%, we Wrocławiu plus 4%, w Krakowie plus 2%. Kraków jest miłym zaskoczeniem, bo ta podwyżka jest, można powiedzieć, no, symboliczna. No i mieliśmy dwie metropolie, Łódź i Górnośląską, Zagłębiowską metropolię, w której odnotowaliśmy spadki średniej ceny metra kwadratowego o 2%, co wynika po prostu z bardzo dużej, czy nie powiedzieć, nadpodaży mieszkań, co z kolei powodowało, mówiąc krótko, tam rządzą kupujący.
0: No tak, kiedy analizujemy rynek mieszkań na rynku pierwotnym, bardzo często mówi pan też o tym zjawisku nadpodaży mieszkań w niektórych miejscach, ale też widzimy ten trend ograniczania nowych inwestycji wśród deweloperów. I tak się zastanawiam, czy to wynika bardziej z bieżącej analizy, z takiego patrzenia 1-2 lata w przód, czy być może to jest też obawa przed tymi zmianami, które wynikają z kryzysu demograficznego.

0: graficznego w Polsce?
1: Ja przed chwilą mówiłem o największych metropoliach i tych metropolii tak naprawdę kryzys nie dotyczy. Nawet uważam, że Katowice czy Łódź, które są tutaj stawiane jako miasta wyludniające się, no nie do końca jest to prawdą, dlatego że statystyki GUS czy metodologia, ona pewnie wielu rzeczy nie uwzględnia. No, nie uwzględnia na przykład migracji i to zarówno tej wewnętrznej, jak i cudzoziemców, których jest coraz więcej w naszym kraju. Miasta właściwie kwestionują te statystyki ludnościowe, bo robią na własną rękę tego typu badania na podstawie ruchu telefonii komórkowej, zużycia wody, prądu. Tam różne są metody stosowane i te szacunki wskazują, że tych osób w rzeczywistości korzystających z miasta jest zdecydowanie więcej. No tak, ja się ostatnio posługuję takim moim ulubionym przykładem. Jest Warszawa, gdzie teoretycznie w ciągu ostatnich 5 lat liczba ludności wzrosła. Uwaga, o 5 tysięcy osób, podczas gdy w tym czasie powstało łącznie 108 tysięcy mieszkań. Więc no, te dwie liczby pokazują, że coś w tych statystykach demograficznych jest nie tak.
0: I może bardzo dobrze się stało, że Główny Urząd Statystyczny dosłownie 2 dni temu opublikował takie nowatorskie dane dotyczące liczby ludności. Otóż nazwał je liczba osób przebywających w Polsce na podstawie tak zwanych śladów życia. To pięknie się nazywa. Bardzo ładny tytuł i też wiele nam mówi. I to jest ciekawe, bo jeżeli wejdziemy, no już teraz z encyklopedii takich papierowych nie korzystamy, ale jeżeli sięgniemy po jakiś rocznik statystyczny, także w internecie, to dowiemy się, że w Warszawie mieszka około 1 800 000 mieszkańców.
1: W rzeczywistości ponad 2 miliony.
0: No właśnie. I z tych danych wynika, że tutaj już dochodzimy do 2 100 000 osób, jeżeli chodzi właśnie o te dane. To jest też bardzo cenna informacja z punktu widzenia rynku mieszkaniowego, bo widzimy, że to niedoszacowanie występuje tak samo w Krakowie, we Wrocławiu, w Łodzi, w Poznaniu, w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy. Właściwie wszystkie duże miasta wojewódzkie są niedoszacowane, jeśli chodzi o liczbę ludności.
1: I proszę też zwrócić uwagę, że te statystyki, one mają przełożenie na realne życie mieszkańców, bo przecież gminy uchwalają swoje plany rozwoju między innymi, plany związane z rozwojem transportu, nie tylko budownictwa mieszkaniowego, komunikacji miejskiej w oparciu o prognozy dotyczące między innymi liczby ludności. No, byłoby absurdem rozwijanie komunikacji miejskiej w mieście, w którym liczba mieszkańców się kurczy.
0: A to prawda. I ja jestem ciekawy, jak na to do tego podchodzą również deweloperzy, bo tak, ta oferta jest mniejsza, ale to też nie znaczy, że nie ma w czym wybierać.
1: Absolutnie jest w czym wybierać. Ta oferta jest w dalszym ciągu bardzo bogata. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt, bo wspomniałem o tym, że ta średnia cena metra kwadratowego się ustabilizowała. No, z wyjątkiem Warszawy, gdzie mamy wzrost w tym roku tylko o 8%, tak od grudnia, ale to wynika ze zmiany struktury cenowej oferty. Mówiąc krótko, wprowadzenie na rynek bardzo drogich lokali winduje średnią. Warszawa jest tutaj takim najlepszym przykładem, ponieważ w grudniu, ale przede wszystkim w styczniu i w lutym na rynku pojawiło się kilka bardzo, bardzo ekstremalnie drogich inwestycji z dosyć dużą pulą mieszkań, które właśnie spowodowały ten gwałtowny wzrost średniej ceny metra kwadratowego. Ale jak popatrzymy na cały rynek, to widzimy, że w dalszym ciągu są mieszkania stosunkowo tanie. W Warszawie można je kupić. W ogóle mediana to jest 17 700, czyli taka wartość środkowa. Natomiast można jeszcze bez problemu, no co prawda w obrzeżnych dzielnicach kupić mieszkania poniżej nawet 12 000 zł za metr kwadratowy. Czyli to nie jest tak, że średnia, która zbliża się już do pułapu 20 000, ona tutaj wyznacza jakiś, że to jest tak naprawdę cena mieszkań w Warszawie, bo podobnie jak i również w Warszawie, ale i w innych metropoliach można wciąż kupić stosunkowo tanie mieszkania, czyli no chociażby w okolicach 12-13 tysięcy zł za metr kwadratowy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że pula takich mieszkań no, kurczy się po prostu, bo szczególnie młode osoby czy ludzie, którzy się posiłkują kredytami, oni w pierwszej kolejności szukają raczej tanich lokali. W związku z czym takie mieszkania sprzedają się najszybciej. Nie ustawiają się kolejki po mieszkania po 50 000 zł za metr kwadratowy, tylko po takie, które kosztują na przykład 12-13 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Tych mieszkań ubywa, natomiast nowe inwestycje, które wprowadzają na rynek deweloperzy, no niestety są coraz droższe, bo rosną koszty materiałów budowlanych, zmieniają się regulacje, które mają wpływ właśnie

0: na koszty budowy. No, jeszcze pewnie przez jakiś czas deweloperzy nie będą budowali schronów czy miejsc takiego schronienia, bo jeszcze będą rozpoczynali inwestycje w oparciu o pozwolenie na budowę wydanymi przed wejściem w życie tego rodzaju przepisów, no ale prędzej czy później będą musiały. To jest wzrost kosztów budowy przynajmniej o kilka procent. Zmienią się znowu warunki techniczne, gdzie pewnie znowu też będą jakieś narzucane nowe standardy, no bo chcemy mieszkać w coraz fajniejszym otoczeniu, z coraz lepszą infrastrukturą. Pamiętajmy również, że bardzo często na deweloperów gminy zrzucają obowiązek budowy infrastruktury typu drogi czy jakieś instalacje. Za to płacą tak naprawdę kupujący mieszkania. Mhm.
1: Ja się cieszę, że mamy trochę czasu, żeby porozmawiać o tych liczbach, bo jeżeli się ograniczymy do krótkiego nagłówka, no to zostaje nam miejsce na to, aby podać samą średnią. A jak powiedzieliśmy, ani liczba ludności w Warszawie, ani średnia cena, to są liczby, które niewiele
0: tylko
1: nam
0: statystyki
1: mówią. Dokładnie tak. Zatem moje pytanie, czy też nie powinniśmy geograficznie trochę szerzej spojrzeć, bo mówimy o Warszawie, ale tak na dobrą sprawę ten rynek to jest Warszawa plus cały Obwarzanek, bo te inwestycje deweloperów adresowane de facto dla ludzi również pracujących w Warszawie, czy przenoszących tutaj swoje interesy życiowe, również dotyczy tych powiatów ościennych.
0: Oczywiście i to dotyczy nie tylko Warszawy, ale jeszcze również innych metropolii, chociaż tutaj jest w ogóle obecnie miasta są mocno zróżnicowane, jeśli chodzi o sytuację na rynku mieszkaniowym i zupełnie innej lidze gra Warszawa, a w innej Łódź, czy nawet Poznań. Dlatego, że tam, gdzie te mieszkania są najdroższe, czyli tu mam na myśli przede wszystkim Warszawę, Trójmiasto i Kraków, tam rozwija się ten Obwarzanek, czyli szczególnie młodzi ludzie szukają alternatywy, a to są właśnie mieszkania w okolicach tych największych miast. Ponieważ tam są zdecydowanie niższe ceny gruntów, bo to jest największy, czy taki najważniejszy element ceny mieszkania, no to mieszkania są również tańsze. My tak szacujemy, że mieszkania w miejscowościach okalających największe miasta są średnio 30-40% tańsze. Ale też pamiętajmy, że podobnie jak w Warszawie, także w tych miejscowościach okalających największe miasta, tam też jest zróżnicowanie. I tam można kupić mieszkania w okolicach Warszawy od 8 tysięcy do 15 tysięcy za metr kwadratowy, w zależności od atrakcyjności lokalizacji. A tę atrakcyjność wyznacza przede wszystkim infrastruktura komunikacyjna. Im łatwiejszy, szybszy dojazd do miasta, tak, do pracy, do szkoły, tym te ceny mieszkań są tam odpowiednio wyższe. Jeżeli to jest gdzieś na, powiedzmy, takim umownym odludziu, z którego trzeba się przemieszczać samochodem, no to mieszkania są tańsze. I tutaj ja już od dawna to powtarzam, że to jest teraz taki moment, kiedy czeka nas rozwój aglomeracji, bo w miastach ceny mieszkań są już bardzo wysokie, można powiedzieć niedostępne dla większości młodych ludzi, natomiast te mieszkania są wciąż dostępne właśnie w tych miejscowościach okalających największe miasta. Mówię dostępne dla osób, które mają stałą pracę, mają przeciętne zarobki, mogą już sobie pozwolić na własne M. No i co istotne, wiele osób również decyduje się na wyprowadzkę z miasta, chociażby dlatego, że mając do wyboru kawalerkę na przykład, czy małe mieszkanie dwupokojowe w mieście i dużo większe, czy nawet czasami segment pod miastem, decyduje się na tę drugą opcję. A pamiętajmy, że ta infrastruktura komunikacyjna też się poprawia, pojawiają się nowe drogi, pojawiają się szybsza kolej, szczególnie te połączenia kolejowe są tutaj bardzo istotne, więc czeka nas po prostu rozwój aglomeracji.
1: Bardzo ciekawa wizja, to skoro pan zahaczył już o przyszłość, jeżeli chodzi o urbanistykę, to teraz kolejne pytanie odnośnie samego rynku mieszkania. Jestem bardzo ciekawy, czego możemy spodziewać się w najbliższych kwartałach. Pewnie jest to pytanie, które nurtuje wiele osób, które planują albo odłożyły na najbliższy czas decyzję w sprawie zakupu własnego mieszkania. Czy jakichś korzystnych trendów z punktu widzenia kupującego możemy się spodziewać?
0: Na pewno dobrą wiadomością jest to, że jest wciąż bardzo duża oferta. Deweloperzy uzupełniają tę ofertę. No, oczywiście oni mocno zaciągnęli hamulec, ale to nie znaczy, że w ogóle zrezygnowali z wprowadzania. Oni po prostu tę ofertę uzupełniają, ponieważ ta podaż jest tak duża, że z punktu widzenia dewelopera no, nie byłoby rozsądne jeszcze bardziej ją zwiększać. Tym bardziej, i to jest też ciekawa informacja, myślę, dla

0: kupujących, że bardzo duży udział mają już lokale gotowe. Średnio w największych metropoliach praktycznie co czwarte mieszkanie można właściwie kupić od ręki, wykończyć i się przeprowadzić. Natomiast są miasta takie jak na przykład Poznań, gdzie ponad 1/3, czy blisko 1/3 mieszkań to lokale gotowe. I to jest szczególnie, myślę, atrakcyjne dla tych, którzy dzisiaj mieszkania najmują, czyli perspektywa czekania na klucze 2 lata, a możliwość wprowadzenia się w ciągu, powiedzmy, nie wiem, 3-4 miesięcy znacząco obniża koszt, prawda? No bo nie musimy już dłużej tego mieszkania najmować i płacić właścicielowi. To jest również to, że ta oferta nawet tych gotowych lokali jest bardzo duża, bo kiedyś, powiedzmy, kiedy ten udział gotowych lokali był stosunkowo nieduży, rzędu tam 10%, no to były to zwykle lokale przebrane, tak? Jakieś duże metraże, nieciekawy rozkład. Teraz są to mieszkania do wyboru, do koloru. Bardzo duży udział mają mieszkania dwupokojowe. I co jest jeszcze bardzo istotne? Dzisiaj lokale gotowe są zwykle tańsze niż mieszkania, które są dopiero wprowadzane do sprzedaży. Tak jak powiedziałem, te nowo wprowadzane inwestycje, one są no już po wyższych kosztach, że tak powiem, ich ceny są obliczane. Więc tym bardziej, że deweloperzy, którym zostają już jakieś końcówki, też chętnie dają upusty, żeby tylko zamknąć projekt i mieć już to z głowy.
1: Jak duża jest różnica między ceną ofertową a transakcyjną? Czy tutaj jakieś zmiany występują w ostatnim czasie?
0: Oczywiście występują, aczkolwiek ja bym nie przywiązywał zbytniej wagi do tych różnic. Ja wiem, że niektórzy w takim uproszczeniu mówią, no to ta różnica to jest ten ewentualny opust, na którym możemy liczyć u dewelopera. Nie, to tak nie wygląda, bo pamiętajmy, że średnia cena ofertowa, no to jest, to wiadomo, tak? Natomiast średnia cena transakcyjna, ona przede wszystkim wynika z tego, kto kupuje te mieszkania. No i proszę sobie wyobrazić, w sytuacji, kiedy kredyty stają się trudno dostępne, tacy młodzi ludzie nie mogą sobie pozwolić na kupno mieszkania, na rynku zostają wówczas kto? No ci bogaci, ci, którzy mają gotówkę też bardzo często. Ci ludzie kupują mieszkania w lepszych lokalizacjach, w lepszym standardzie, co w naturalny sposób podnosi średnią cenę transakcyjną. W momencie, kiedy na rynek wchodzą ci mniej zamożni klienci, no taką sytuację mieliśmy na przykład w okresie bezpiecznego kredytu 2%, to ta średnia cena transakcyjna nagle spada, dlatego że rośnie udział sprzedanych mieszkań ze stosunkowo niskimi cenami. Więc ja bym się tymi średnimi cenami transakcyjnymi zbytnio nie fascynował.
1: A czy jest taka grupa mieszkań, w przypadku których łatwiej negocjuje się jakiekolwiek upusty? Czy to są zawsze te mieszkania, które, nie wiem, mają słaby rozkład, są gdzieś na jakimś odludziu, ta lokalizacja nie jest najlepsza? Czy może jesteśmy w stanie do jakiegoś, nie wiem, przedziału metrażowego na przykład przypisać takie bardzo elastyczne mieszkania?
0: Wspomniałem już o tych gotowych mieszkaniach, tych końcówkach, można powiedzieć. To na pewno część deweloperów przynajmniej będzie starała się zamknąć ten projekt i sprzedać po prostu, dając jakiś opust. Możemy się spotkać z sytuacjami, kiedy deweloper dopiero wprowadza mieszkanie na rynek i też zależy mu na pewnej przedsprzedaży, żeby się już wykazać na przykład przed bankiem. I tutaj też można liczyć pewnie na jakieś rabaty. No ale myślę, że taką najbardziej praktyczną wskazówką to trzeba po prostu popatrzeć na lokalizacje, w których tych inwestycji jest najwięcej. Bo jeżeli na przykład, nie wiem, strzelam, na Żoliborzu jest jedna inwestycja, czy w jakiejś innej dzielnicy tych mieszkań w budowie jest bardzo mało, to tam deweloper absolutnie nie ma, jakby nie jest zmuszony do tego, żeby jeszcze obniżać ceny. Natomiast tam, gdzie jest zajadła konkurencja, bo tych projektów w realizacji jest więcej, jest dużo tych mieszkań, no to wystarczy, no właśnie, bo warto by też wspomnieć, jak ten rynek zmienił się w ciągu ostatniego roku, bo niebawem będziemy obchodzili rok od ujawnienia cen. Pamiętacie państwo, jak kiedyś starał się kupić mieszkanie, to bardzo dużo czasu poświęcał na research, musiał obdzwonić ileś firm albo wysyłać dziesiątki maili, żeby zrobić rozeznanie cenowe. Dopiero wtedy zaczynał analizować, co z tego ewentualnie może wybrać. Dzisiaj to wszystko jest podane na tacy. Są zarówno ceny, rozkłady, no po prostu można nawet powiedzieć, że mamy nadmiar informacji na rynku, bo w których można się łatwo tutaj pogubić. I tutaj z pomocą przychodzi AI, mówiąc krótko, sztuczna inteligencja. I właśnie myślę, że nie tylko rynek pierwotny.pl, ale też i inne firmy starają się, no my takie już narzędzie wdrożyliśmy po prostu, które robią ten research za klienta. To tutaj oczywiście udział człowieka jest niezbędny.

0: błędny, bo też wiele osób nie do końca ufa sztucznej inteligencji, poza tym woli rozmawiać z człowiekiem, ale jeśli chodzi o taki przesiew, no dzisiaj każdy, kto ma styczność ze sztuczną inteligencją, wie, jaki jest olbrzymi postęp, jeśli chodzi o sposób prowadzenia nawet konwersacji z tym urządzeniem, z tą technologią. W zasadzie taki AI nigdy się nie znudzi, nie jest niecierpliwy, można mu zadawać 5 razy to samo pytanie, on będzie zawsze cierpliwie odpowiadał. On wyłuska te wszystkie oferty, które spełniają kryteria podawane przez kupującego. No i na koniec jeszcze warto to z człowiekiem obgadać i podjąć decyzję. Na pewno skrócił się bardzo znacząco ten okres szukania i to jest, myślę, że akurat pozytyw nowych technologii.
1: I w ten oto sposób sztuczna inteligencja wchodzi również do tak ważnych decyzji w naszym życiu, takich obszarów jak właśnie zakup mieszkania. Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości rynekpierwotny.pl, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Już dziś w weekendzie kulturalnym po 21:00 arcyciekawa książka i magiczny świat rzeźb. Rzeźby ze szkła i z brązu. 114 polskich artystów i artystek, a przede wszystkim ponad 200 reprodukcji. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Konkretne propozycje albo dymisje. Premier Donald Tusk chce zmian w systemie ochrony zdrowia. W warszawskim ratuszu już lecą głowy. Po aferze w Szpitalu Południowym rezygnują dwie wiceprezydentki. Czy zażegnają sąsiedzki kryzys w Warszawie? Rozmawiali ministrowie Polski i Ukrainy. Minęła 13. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Koniec z omijaniem kolejek, koniec z salonikami VIP i lekarzami milionerami. Premier Donald Tusk chce zmian w systemie ochrony zdrowia. Szczegóły powinniśmy poznać najpóźniej we wtorek. Taki czas szef rządu daje swoim współpracownikom.
2: Kwestia miejsc, saloniku VIP, jakkolwiek to nazwiemy, zeszytów, a więc omijania kolejek, milionerów, którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, jest to w ogóle poza dyskusją, albo z nadużywaniem systemu. To musi się skończyć. To są tylko te trzy główne tematy i jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
1: W tym tygodniu premier miał rozmawiać z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. Do wspólnego spotkania ostatecznie nie doszło. Nieoficjalnie mówiło się, że premier może zdymisjonować szefa NFZ. Żadna decyzja jednak nie zapadła. Lecą za to głowy w stołecznym ratuszu. Po aferze w Szpitalu Południowym stanowiska tracą

najbliższe współpracowniczki Rafała Trzaskowskiego. Do dymisji podały się dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Przyjąłem te rezygnacje.

0: prokuratura prowadzi kilka postępowań w sprawie tej placówki. Chodzi m.in. o rekordowe zarobki byłego już koordynatora SOR-u i fałszowanie dokumentów, a także o domniemany handel ciałami i łapówki w prosektorium Szpitala Południowego. Szczegóły na polskieradio24.pl. Bez konkretów po spotkaniu szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Radosław Sikorski i Andrzej Sybicha rozmawiali o tym, jak poprawić napięte ostatnio wzajemne relacje. Czy się udało? Poczekajmy na oficjalne komunikaty, apeluje szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal.
1: Jan Paweł II czuwa nad stosunkami polsko-ukraińskimi. Będzie dobrze. To były rozmowy ministrów spraw zagranicznych, będą komunikaty. Lepiej, żeby mniej komentować, a więcej robić.
0: Relacje na linii Warszawa-Kijów są zaognione od kilku tygodni. To po tym, jak Wołodymyr Zełenski dał zielone światło dla nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. W efekcie prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego. Teraz Pomorze i groźny pożar. W Wietrznie, niedaleko Koszalina, płonie zabytkowy pałac. Z ogniem walczy ponad 50 strażaków. Pierwsze płomienie pojawiły się rano na dachu budynku, relacjonuje Katarzyna Hołota ze Straży Pożarnej w Szczecinie.
2: Aktualnie mamy rozwinięty pożar dachu, który zawalił się do środka budynku. Ewakuowano łącznie 49 osób i na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi 15 zastępów. W tej chwili podejmujemy próbę wyznaczenia strefy lotów dla bezzałogowych statków powietrznych.
0: To oznacza, że nad pałacem będą mogły latać jedynie drony Straży Pożarnej. Strażacy chcą za ich pomocą zlokalizować zarzewie ognia. W pałacu mieści się prowadzony przez zakonnicę ośrodek dla osób bezdomnych i uzależnionych. 23 torby foliowe rocznie, tyle średnio zużywa przeciętny Polak. A mówimy o tym nie bez powodu. Dziś Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych. Jednak bez czasami się nie da, przyznają kupujący.
3: Dzisiaj takie spontaniczne zakupy, więc tak wyszło, że po prostu no, nie zmieściłabym w rękach.
4: Rzadko kiedy używam. No czasem jak gdzieś zapomnę z domu, czy po prostu z miasta idę i zajdę do sklepu, to wtedy tak, ale no rzadko, nie, zazwyczaj jakiś plecak mam.
5: Te tak zwane zrywki.
6: To gdyby były inne, to bym używała inne. Do kasy nie pójdę w ręku z warzywem. Powinna być jakaś alternatywa.
3: No to niestety tak, one są dosyć praktyczne na warzywa. Są takie siateczkowe, materiałowe, ale one nie do końca przy tych takich kruchych produktach zdają egzamin.
0: Jedna plastikowa reklamówka składa się od 100 do nawet 400 lat. Warto o tym pamiętać. Robiąc zakupy, foliówki można zastąpić na przykład torbami papierowymi.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Plażowanie dziś odpada, spacery nad Bałtykiem też lepiej odłożyć. Na wybrzeżu mocno wieje, w porywach do 90 km na godzinę. A w całym kraju wakacyjne nastroje popsuć może przelotny deszcz. Jest ciepło, ale nieupalnie, przeważnie od 20 do 24 stopni. Nad morzem i na Podhalu maksymalnie 18.
7: Klimat.
0: W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. Ponad połowa energii pochodzi z odnawialnych źródeł, w większości ze słońca. W lasach występuje zagrożenie pożarowe, przeważnie w Małopolsce, na Podkarpaciu, Śląsku, Łódzkiem, w Kujawsko-Pomorskim, a także na Mazowszu, w Warmińsko-Mazurskim i w części Wielkopolski.
7: Klimat. Reklama.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na lato.

0: Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
4: Po reklamie.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 8 minut po godzinie 13.
4: Komentarz.
6: I mamy kolejną odsłonę afery wokół Szpitala Południowego. Naszym gościem już teraz jest pan Szymon Piegza, Onet.pl. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Współautor artykułów, które pojawiają się na łamach Onetu, wspólnie z Magdaleną Rigamonti, artykułów dotyczących właśnie tego, co dzieje się w Szpitalu Południowym, mamy kolejną odsłonę. I mam wrażenie, jakbym oglądał serial sensacyjny, gdzie wydaje się, że już jesteśmy świadkami absolutnie końcowej, finałowej sceny, wszystko zostaje wyjaśnione. Już nic nie może nas zaskoczyć, po czym okazuje się, że to był dopiero wstęp przed, no właśnie, przed kolejną odsłoną. Trochę tak to wygląda, jeżeli chodzi o Szpital Południowy, bo wydawało się, że już tych kilka afer, kilka wątków wystarczą do tego, żeby wstrząsnąć absolutnie życiem politycznym. Teraz dochodzi kolejny. No i pojawiają się takie głosy mówiące o tym, iż ten wątek dotyczący prosektorium to jest tak naprawdę być może najbardziej wstrząsające doniesienie dotyczące Szpitala Południowego.
7: Ma pan redaktor rację. Ja zajmując się tym tematem od kilku dni, czy może około tygodnia też, miałem wrażenie, że oglądamy jakiś serial kryminalny z kilkoma zwrotami akcji, tylko niestety to nie jest serial, szanowni państwo, to jest prawdziwe życie. Jak kiedy myśleliśmy, że w Szpitalu Południowym było źle, a nawet bardzo źle, to wydaje mi się, że chyba nikt z nas nie przypuszczał, że było aż tak dramatycznie, a mam na myśli to, że chyba nikt z nas nie przypuszczał, że tam po prostu przez lata, bo przez dwa lata niemalże, dochodziło do nielegalnego procederu handlowania ciałami właściwie, ciałami osób zmarłych. To, co się działo w prosektorium Szpitala Południowego, no, było jakimś koszmarem. Mówiąc krótko, osoba, która była szefem tego prosektorium, czyli pan prosektor Artur Chabowski, no właściwie pobierał opłaty, prywatne opłaty, które brał wyłącznie dla własnej kieszeni, czerpał korzyści z tego, że zajmował się tymi ciałami, że miał się zajmować, a na dobrą sprawę dogadywał się w sposób też nielegalny z prywatnymi zakładami pogrzebowymi i kierował rodzinę. W Szpitalu Południowym dochodziło do wielu absurdów, ale ja naprawdę sprawdziłem w wielu szpitalach, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, razem z Magdaleną Rigamonti sprawdzaliśmy to w ostatnich dniach. No nigdzie nie znaleźliśmy czegoś takiego i to jest wyjątkowo oburzające, że rodziny, które dostają informację, tą przykrą informację o tym, że bliska osoba zmarła, odeszła, no były w szpitalu, były kierowane do prosektorium, żeby tam odebrać kartę zgonu. To nie jest absolutnie normalna procedura. To jest coś absolutnie wyjątkowego, wręcz powiedziałbym patologicznego.
6: Kartę zgonu, rozumiem, powinien przynajmniej w teorii wydawać lekarz.
7: Powinien wydawać lekarz, na pewno powinien podpisywać lekarz, bo lekarz przecież stwierdza zgon i wpisuje przyczynę zgonu. Czasami jest tak, albo nawet powiedziałbym, że zwykle jest tak, że ta karta podpisana przez lekarza ląduje na przykład do działu statystyki. W każdym szpitalu jest taki dział i to dział statystyki wtedy tę kartę uzupełnia, wpisuje oczywiście dane też do swojej statystyki, produkuje taką kartę. Bardzo często to się odbywa oczywiście elektronicznie, no bo są odpowiednie systemy. Karta jest wydrukowana i tam wtedy to statystyka, dział statystyki ma kontakt z rodziną i zaprasza rodzinę po odbiór karty. Wtedy w normalnej procedurze rodzina odbiera tę kartę, z tą kartą idzie do zakładu pogrzebowego, a później do Urzędu Stanu Cywilnego. A tu było coś zupełnie odwrotnego, to było wszystko postawione na głowie. Rodziny niemalże od lekarzy, lekarze wysyłali rodzinę do prosektorium, tam przyjmował rodzinę pan Chabowski i pan Chabowski już uruchamiał swój nielegalny przestępczy proceder, który polegał właśnie na tym, że nagabywał rodziny, które były w

0: smutne, były w traumie, no przeżywały koszmar, bo przecież przed chwilą dowiedziały się, że najbliższa osoba odeszła i one od razu były nagabywane na korzystanie z prywatnych, nielegalnych usług pana Chabowskiego, a pan Chabowski przy okazji był bardzo często dogadywany i tworzył czarne właściwie nielegalne układy z prywatnymi zakładami pogrzebowymi. I to za to wszystko płaciła rodzina. Stworzyła się grupa, która współpracowała, wykorzystując bezradność i traumę rodzinną.
1: No to muszę zapytać właśnie, bo no, pojawia się cały czas postać tego szefa prosektorium, ale przecież gdyby nie inni ludzie pracujący w tym szpitalu, gdyby nie lekarze, to by nie mogło tak funkcjonować.
0: Oczywiście, nigdy, tak jak powiedziałem, my sprawdziliśmy to w wielu szpitalach, nie tylko w Warszawie, i nigdzie tak nie ma. To znaczy, no nie jest możliwe, żeby osoba, która no jednak nie jest lekarzem, bo szef prosektorium czy osoby pracujące w prosektorium nie są lekarzami. Ten człowiek też nie jest lekarzem, mam na myśli pana Chabowskiego, który rządził tym prosektorium. A to no, musiał mieć oczywiście i miał parasol ochronny ze strony lekarzy. My się dowiedzieliśmy od kilku różnych osób też pracujących w szpitalu południowym, że były zgłaszane już wcześniej, w ostatnich miesiącach, czy nawet dwóch latach, były zgłaszane skargi na to, co pan Chabowski wyprawia. I te skargi lądowały do pani byłej już dyrektor medycznej, pani doktor Agaty Kurz-Rynkun. Więc pani doktor nie może dzisiaj powiedzieć, że nie wiedziała o tym, ale no nic się nie działo. To znaczy skargi trafiały na biurko i później właściwie być może trafiały nawet do szuflady biurka i nic się z nimi nie działo. Pan Chabowski dalej robił to, co robił. Proceder trwał w najlepsze. Nam się udało dotrzeć do rodzin, które faktycznie no, pamiętają, bo to ten kontakt z prosektorium Szpitala Południowego był dla nich wyjątkowo traumatyczny. Do dziś to wspominają z wielkim smutkiem i wielkim bólem. Doszło do takiej sytuacji, że jedna rodzina opowiedziała nam historię, że pan Chabowski po prostu nie chciał wydać ciała męża jednej pani. I w momencie, kiedy dostał chyba łapówkę, trzeba powiedzieć wprost, 100 zł do ręki, do fartucha, no, nagle się okazało, że ciało można wydać bez problemu. No, do takich patologii dochodziło w Szpitalu Południowym.
1: To przepraszam, to ja tę historię...
0: wizytówką Warszawy.
1: Tak, to ja tę historię chyba przebiję. To zresztą jest państwa tekst na stronie Onetu, ale we wstępie możemy przeczytać. Znany profesor medycyny. Jeśli rzeczywiście tak jest, to jest to afera łowców skór. Szef jednego z warszawskich domów pogrzebowych. W Szpitalu Południowym handel trwa od lat. Pracownik jednego z zakładów pogrzebowych. Klientka się uparła i zabraliśmy ciało z prosektorium w Południowym. Otwieramy worek siki. Normalnie nasikał na zwłoki. Zapakował i nam przekazał. Jak mi moi pracownicy o tym powiedzieli, zadzwoniłem do niego, a on do mnie: wy robicie usługi, to sobie umyjcie. Córka pacjenta, który zmarł w Szpitalu Południowym. Nie wytrzymałem i zaczęłam głośno mówić, co tu się wyprawia. Zrobiła się awantura, zaczął straszyć nas ochroną. Nie mogę pojąć, że tak traktował ludzi w żałobie. Nie sposób uwierzyć w te słowa. Znaczy, ja wiem, że to się wydarzyło. Ja mam świadomość tego, co działo się w Szpitalu Południowym po tych wszystkich tekstach, które się do tej pory pojawiły, ale w te relacje naprawdę nie sposób uwierzyć.
0: To znaczy, ja bym powiedział coś inaczej. Ja bym to zinterpretował inaczej. Sami państwo słyszeliście, po tym, co pan redaktor czytał, no, że właściwie o tym układzie wiedzieli wszyscy, bo wiedzieli i lekarze, wiedzieli i pracownicy, i właściciele domów pogrzebowych w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, bo przecież do szpitala trafiają też różne zakłady z całej Polski właściwie. I wiedziały o tym w końcu rodziny, które były w żałobie, które były w rozpaczy, które powinny zgodnie z procedurą otrzymać ciało i móc je godnie i spokojnie pochować. A pan prosektor robił wielkie problemy. Wielkie problemy dlatego, że na przykład dany zakład pogrzebowy, bo rodzina, na czym polegał problem? Jeżeli rodzina wybrała zakład, który akurat nie współpracował i nie zgadzał się na tą patologię pana Chabowskiego, no to pan Chabowski robił takiemu zakładowi problem. Robił problem w ten sposób, że jak na przykład rodzina przyjeżdżała po odbiór zwłok, to on powiedział, że nie wyda zwłok. Albo powiedział: proszę przyjechać jutro. Albo na przykład jedna kobieta, jedna rodzina powiedziała nam, że usłyszała: proszę przyjechać w poniedziałek. A ona, to był chyba czwartek, jak przyjechała do prosektorium. A ona mówi: panie prosektorze, ale jutro jest pogrzeb mojego męża, musimy go pochować. Mnie to w ogóle nie obchodzi, proszę przyjechać w poniedziałek. Dlatego tak się stało, ponieważ rodziny wybierały zakłady, które nie zgadzały się na tę patologię pana Chabowskiego. I w tym momencie on wykorzystywał swoją pozycję, on wykorzystywał to, że czuł się właściwie nietykalny. My wielokrotnie, pisząc ten reportaż, słyszeliśmy, że pan Chabowski przez lata czuł się w Szpitalu Południowym, a wcześniej jeszcze w szpitalu na Solcu, bo ta osoba, dokładnie ta sama osoba, pracowała w prosektorium szpitala na Solcu, który, jak wiadomo, później się przeniósł w 21 roku na Południowy, na Ursynów. No, on się czuł tam niemal dobrze jak Bóg. To on decydował,
1: przepraszam,
0: które
1: to ja muszę,
0: ciało, kiedy
1: to ja przerwę, tak, to ja przerwę i dopytam, bo jest jeszcze jeden cytat, który też daje do myślenia.

0: jedna z osób znających Artura Chabiowskiego. W branży nikt nie był zaskoczony. Dziwne, że dopiero teraz ktoś się nim zajął. No to ja zapytam, to jak to jest możliwe? Idąc trochę też tropem tego, co pan przed chwilą mówił, że przez lata absolutnie nikt nie próbował tego ruszyć. Bo ja rozumiem, że były pewne uzależnienia, pewne groźby, pewne ryzyka związane na przykład z firmami pogrzebowymi. One nie chciały się za bardzo wychylać, bo mogły mieć konsekwencje czegoś takiego. Ale to nie tłumaczy tej ciszy i wieloletniego procederu, który był uprawiany.
1: Oczywiście, że nie. My próbowaliśmy dotrzeć do pani doktor Agaty Kurz-Rynkun, która była doktorem medycznym, no i która wedle jakby też struktury w tym szpitalu organizowała, czy raczej odpowiadała za między innymi prosektorium.
0: Halo, halo. Panie Szymonie, tak, tak, o, mieliśmy mały problem, jest chyba już w porządku.
1: Jasne, bardzo przepraszam. Ma pan redaktor absolutnie rację, to znaczy to była tajemnica Policzynela, że tak naprawdę, że taki proceder trwa w tym szpitalu i trudno dzisiaj powiedzieć, że nikt o tym nie wiedział. My próbowaliśmy razem z Magdaleną Ligamonti porozmawiać z panią doktor Kurz-Rynkun, która wedle tej struktury w szpitalu odpowiadała między innymi za pracę lekarzy, ale też za pracę prosektorium. No pani doktor nie chciała niestety z nami rozmawiać. Ale dzisiaj myślę, że w Onecie opublikujemy kolejną część tej wstrząsającej historii i znowu dostaliśmy informację, mamy informację z pierwszej ręki, że właśnie właściciele zakładów pogrzebowych, dla których to była po prostu patologia, to co się działo, to był jakiś układ niemalże mafijny, zgłaszali też do lekarzy, do doktorów. No, lekarze dawali do zrozumienia, że oni doskonale o tym wiedzą, ale nie są w stanie z tym nic zrobić.
0: To znaczy, ale to faktycznie... przepraszam, to kolejny głos. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Prywatne firmy wchodzą w układy z ratownikami pogotowia, lekarzami i szpitalami. To jest handel zwłokami. Trzeba to powiedzieć wprost.
1: No właśnie, to znaczy trudno się z tym nie zgodzić. Tak jak mówiłem, stworzył się układ. Ja myślę, że patologia też tego systemu polega na tym, że z perspektywy szpitala, to też trzeba wiedzieć, bo może nie wszyscy nasi słuchacze o tym wiedzą. Szpitale, publiczne szpitale bardzo często rozpisują przetargi, rozpisują konkursy na to, kto będzie zawiadywał całym prosektorium, ponieważ szpitale coraz mniej w ogóle chcą to robić. I to jest patologia, bo taki konkurs wygrywa jeden zakład pogrzebowy, jedna firma. No i oczywiście łatwo się domyślić, że monopolizuje to całe prosektorium, czyli de facto monopolizuje szpital. Jeżeli ciała ze szpitala trafiają do danego prosektorium, którym zarządza akurat w myśl podpisanej umowy, oczywiście wszystko jest lege artis, w myśl podpisanej umowy przetarg wygrywa jedna konkretna prywatna firma, no to przecież jest jasne, że ona sprywatyzuje i zmonopolizuje ten szpital. I przez to później inne zakłady wstrzymają larum, ale właściwie to do nikogo nie trafia, to trafia w próżnię. Tak jak pan zacytował ten przykład prezesa stowarzyszenia. Pan Krzysztof, my też z nim rozmawialiśmy i on też z tymi układami branżowymi, które de facto przypominają trochę układ mafijny, no walczy już przynajmniej od kilkunastu lat. Niestety cały problem polega na tym, że w Polsce nie ma regulacji prawnych, to znaczy tak na dobrą sprawę nie ma regulacji prawnych, nie ma ustawy, nie ma rozporządzenia, które dokładnie określałoby, kto może prowadzić zakład pogrzebowy, albo w ogóle czym jest zakład pogrzebowy. My dotarliśmy do też zupełnie skandalicznych historii, gdzie okazuje się, proszę państwa, że zakłady pogrzebowe, nowoczesne zakłady pogrzebowe, one właściwie istnieją tylko na papierze. One nie mają biura, nie mają swoich pracowników na etatach, nie mają swoich chłodni, nie mają oczywiście swojego prosektorium, nie mają nawet swojego karawanu. Dotarliśmy do takich zakładów pogrzebowych w Polsce, która nawet nie ma karawanu.
0: Przepraszam, czym te zakłady się zajmują w takim razie?
1: No właśnie, zajmują się absolutnie organizowaniem pogrzebów, ale dlaczego tak się dzieje? No chodzi przecież o to, żeby minimalizować koszta. Prowadzenie dużego zakładu pogrzebowego, gdzie zatrudnia się ludzi i gdzie pracują karawany, i gdzie pracują chłodnie, generuje gigantyczne koszty. No fikcyjne, tak naprawdę trzeba powiedzieć uczciwie, fikcyjne zakłady pogrzebowe rejestrują się tylko na papierze. Rejestrują się bardzo często jako spółki, które właściwie odpowiadają kapitałem tylko zakładowym 5 000 zł, czyli tak naprawdę nie ryzykują nic, nie tracą nic, a wszystko podnajmują. Karawany podnajmują, chłodnie podnajmują, pracowników podnajmują na zlecenia i nie mają właściwie prawie żadnych kosztów, a pieniądze naprawdę w tej branży są gigantyczne.
0: To w takim razie jeszcze jedna rzecz, bo to jest ta najnowsza odsłona tej afery związanej ze Szpitalem Południowym, ale państwo piszecie też cały czas, zajmujecie się też tymi wątkami.

0: które pojawiły się jako pierwsze. Powraca również sprawa pana Dawida Kacprzyka, czyli powraca kwestia SOR-u. I tu pojawiają się informacje mówiące o tym, że pan Dawid Kacprzyk pracował w tak zwanej czerwonej strefie na SOR-ach Szpitala Południowego i Szpitala Brudnowskiego. O tym też warto pamiętać, bo te szpitale były dwa. A czerwona strefa to są miejsca, gdzie trafiają pacjenci w zagrożeniu życia, na przykład po ciężkich wypadkach z ranami postrzałowymi, czyli absolutnie najtrudniejsze, najbardziej ryzykowne przypadki.
1: Zgadza się. No i przypominam też Państwu, że Dawid Kacprzyk dzisiaj to jest mężczyzna, który ma 29 lat, ale od kilku lat też pracuje w szpitalu. Chyba każdy z nas tam może ocenić, znaczy, jakim doświadczeniem.
0: Rozumiem, że medyk, który tak trudnymi przypadkami przypadkami to raz, ale który te funkcje objął właściwie tuż po skończeniu studiów, jak zgaduję, tak?
1: Dokładnie tak. No, dlatego też mówię o tym wieku. No, to też łatwo można ustalić czy odgadnąć, że to jest osoba, która jest bez specjalizacji medycznej, tuż po studiach. 29 lat, no to każdy z nas może sobie mniej więcej pomyśleć, jakim doświadczeniem zawodowym dysponuje taka osoba. A tak jak pan redaktor powiedział, pracował w czerwonej strefie, czyli najtrudniejszej, z najtrudniejszymi przypadkami, tam gdzie na przykład sztukę intubacji trzeba opanować do perfekcji, bo nieumiejętna intubacja, jak doskonale może o tym wiemy, bo też pisaliśmy o tym w ostatnich dniach, nieumiejętna intubacja doprowadza do śmierci pacjenta po prostu. No, takie rzeczy się działy w Szpitalu Południowym i tak jak mówiłem wcześniej, to wszystko było postawione na głowie. Wydaje się, że na dobrą sprawę procedury absolutnie nie były zachowane. Ja mam i tak takie wrażenie i taką intuicję jako osoba, która zajmuje się tym tematem, że my dopiero zaczynamy odkrywać prawdę, co się tak naprawdę działo w tym szpitalu. I myślę, że trochę dopiero wierzchołek góry lodowej. Ale tak, to wszystko wymaga absolutnego wyjaśnienia. W przypadku pana Kacprzyka też już teraz wiemy, bo to też ustaliły media, że przecież odpowiedzialnym za jego pracę i za jego umowę przede wszystkim, za umowy, czyli też za wypłaty, no był nie kto inny jak pani doktor medyczna, wspomniana przeze mnie wcześniej już, Kusz-Rynkun. To są pytania, na które ciągle nie znamy odpowiedzi. Dlaczego do takich patologii dochodziło, tak jak mówiłem, w jednym z najważniejszych szpitali w Warszawie?
0: Ale to panie redaktorze, ta sprawa ma, właściwie ma wiele wymiarów, bo jest wiele bardzo różnych wątków, które takimi nitkami skupiają się, spotykają się właśnie w Szpitalu Południowym. Ale jest jeszcze jak gdyby druga odsłona tego wszystkiego, czyli ten wymiar polityczny. Dziś premier Donald Tusk zapowiedział, że patologie w szpitalach, o których w ostatnim czasie informują media, muszą się skończyć, a odpowiedzi idealni za nie ponieść konsekwencje. Posłuchajmy.
2: Kwestia miejsc, saloniku VIP, jakkolwiek to nazwiemy, zeszytów, a więc omijania kolejek, milionerów, którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, jest to w ogóle poza dyskusją, albo z nadużywaniem systemu. To musi się skończyć. To są tylko te trzy główne tematy. Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
0: To panie redaktorze, nie mogę nie zapytać o pana komentarz do tych słów.
1: To znaczy trudno się, nie jestem zaskoczony i myślę, że chyba nikt z nas się już nie dziwi temu, że takie praktyki się działy. Jedyne, co mnie dziwi po wypowiedzi pana premiera, to to, że wydaje się, jakby to pan premier się w ogóle dowiedział z mediów, że takie coś istnieje. No ja osobiście w to absolutnie nie wierzę. To znaczy nie wierzę w to, że nagle politycy się obudzili, bo my dziennikarze zrobiliśmy tak naprawdę dla nich robotę. Owszem, zrobiliśmy, ale to są rzeczy, tak jak mówiliśmy wcześniej, to są rzeczy, które w branży, które w szpitalach, które w prosektoriach, które w ogóle na mieście funkcjonowały od lat i mówiło się o tym od lat. Naprawdę bądźmy bardzo mocno sceptyczni wobec tego, że politycy nagle mówią, że przed chwilą się o tym dowiedzieliśmy i wstrzymamy kontrolę i zaczniemy działać. Nie. Jeśli chodzi o działanie prosektorem Szpitala Południowego, ja o tym już mówiłem, ale powtórzę. Niepokojące sygnały, wręcz alarmy docierały na biurko dyrektorów przynajmniej w ostatnim roku. Mamy relacje z pierwszej ręki ludzi, którzy zgłaszali, którzy chodzili, którzy prosili o jakąś reakcję. Nic się nie stało. Więc to nie wystarczy jedna dymisja czy druga, żeby uzdrowić system.
0: Dobrze,
1: system
0: to zapytam o kolejne dymisje, jeżeli pan pozwoli. Dziś na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. To słowa prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
1: No to z kolei z tego, co mnie się udało ustalić, czy nam razem z Magdą, jeśli chodzi o Szpital Południowy, to głównym decydentem, czy główną osobą odpowiedzialną w warszawskim magistracie jest pan Tomasz Męcina. Pan Tomasz Męcina, który tak naprawdę, jak prześledzimy jego karierę, a ja to też zrobiłem z moimi kolegami,

0: mi z Onetu w ostatnich dniach z Marcinem Terlikiem i Piotrem Halickim. No pan Tomasz Męcina tak naprawdę od kilkunastu lat zasiada z wielkim powodzeniem w miejskich spółkach. Od kilkunastu lat oczywiście reprezentuje interesy Platformy Obywatelskiej, teraz Koalicji Obywatelskiej. No więc wydaje mi się, że znowu być może no cieszą te dwie kolejne dymisje, bo to okazało się, że prawdopodobnie te osoby też były odpowiedzialne i zaniedbały swoje obowiązki. No ale wydaje się, że kolejna osoba jak pan Nęcina ciągle czuje się bezkarny i ciągle właściwie, no właśnie, pytanie, czy z racji tego, że jest przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej, to może nie ponosi odpowiedzialności? No to absolutnie trzeba sprawdzić. Wydaje mi się, że cały ten system, jeżeli mówimy o służbie zdrowia, nawet o tych problemach, o których sygnalizował przed chwilą pan premier, czyli salonik VIP czy gigantyczne wynagrodzenia, to naprawdę nie są problemy, z którymi jesteśmy w stanie się uporać jako społeczeństwo w kilka dni albo nawet w tydzień. Na dobrą sprawę problem jest oczywiście w ogóle organizacji systemu Narodowego Funduszu Zdrowia. No a weźmy pod uwagę, że od 30 lat właściwie nikt nie potrafił zrobić z tym porządku, więc pytanie, jaką metodę i jaki sposób będzie miała obecna koalicja?
1: Pan Szymon Piegza, Onet.pl. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Autopromocja.
3: W sobotę gościem audycji Kierunek Kino będzie Piotr Wójcik, utalentowany montażysta filmowy. Montował ostatni film Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. Współpracował z tym reżyserem na planie Zimnej Wojny. Ma na swoim koncie także montaż filmu Chopin Chopin z Erykiem Kulmem w roli głównej. Piotr Wójcik w sobotę o 9:06 w Polskim Radiu 24 w audycji Kierunek Kino. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
2: Autopromocja. Ogłoszenie społeczne.
4: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Jest 13:30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Nie będzie żadnej wyrozumiałości, zapowiada premier Donald Tusk. Chodzi o nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Szef rządu zaznacza, że sprawę wyjaśni prokuratura.
6: Dla rządu i dla mnie osobiście najważniejsze jest, żeby skutecznie zahamować te zwyrodnienia, wyeliminować zwyrodnienia i nadużycia, które są efektem nie tylko złej woli pojedynczych, jestem o tym przekonany, lekarzy, ale są także efektem złego systemu. Chcę bardzo mocno podkreślić, że nie będzie żadnej wyrozumiałości wobec tych zdarzeń. Jeśli chodzi o sam szpital południowy, tu już prokuratura będzie badała.
5: Wcześniej prezydent Warszawy poinformował o rezygnacji dwóch wiceprezydentek, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. To w związku ze wspomnianymi nieprawidłowościami w szpitalu południowym. To m.in. rekordowe zarobki byłego już koordynatora SOR-u, czy doniesienia w sprawie też byłego kierownika prosektorium. Według ustaleń Onetu miał on handlować ciałami i promować firmę pogrzebową wspólniczki. Premier Tusk poinformował także, że do wtorku czeka na rekomendacje dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia. Jeśli nie będą satysfakcjonujące, możliwe są dymisje, mówił premier. Zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy Radosława Sikorskiego i Andrija Sybichy. Trwało nieco ponad godzinę. Ukraińska delegacja opuściła siedzibę MSZ-u, a jej przedstawiciele nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Zgodnie z wcześniejszymi planami, wśród tematów rozmów obu ministrów miały być relacje polsko-ukraińskie, a te ostatnio są bardzo napięte, a także sytuacja na froncie. Szczegóły powinniśmy poznać na konferencji prasowej zaplanowanej na 15. Teraz Sosnowiec, gdzie nożownik groził urzędnikom. Do zdarzenia doszło wczoraj. Mężczyzna jest już w rękach policji.
7: Około godziny 11.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie, który wszedł do jednego z pokoi w Urzędzie Miasta przy ulicy Mościckiego, a następnie wyciągnął nóż i skierował go w kierunku pracowników. Przed przybyciem na miejsce patrolu policji mężczyzna ten oddalił się, lecz po kilku chwilach został zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim być 49-letni mieszkaniec Sosnowca, który

0: chwili zdarzenia miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
1: Relacjonował Bartłomiej Mysłek z policji w Sosnowcu. Motywy sprawcy nie są na razie znane. Wkrótce ma usłyszeć zarzuty. Jest lepiej niż się spodziewaliśmy. Tak mówią nam ósmoklasiści o wynikach swoich egzaminów. Młodzież dziś poznała te wyniki. Uczniowie zdawali 3 egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Tym ostatnim najczęściej był język angielski, który wybrało ponad 98% uczniów. Anglistka Anna Fibik z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzesinach w Poznaniu jest dumna z osiągnięć swoich wychowanków.
2: Naprawdę tyle najwyższych wyników, czyli 100%, dawno nie widziałam i jestem naprawdę z nich bardzo, bardzo dumna.
1: Do egzaminu w maju przystąpiło prawie 400 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Za 27 minut godzina 14.
5: Stan dnia.
4: W Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie odbyło się trwające około godziny spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy, Radosława Sikorskiego oraz Andrija Sybichy. Choć oficjalne komunikaty mówią o przeglądzie sytuacji na froncie i relacjach gospodarczych, jasno jest, że celem tej nagłej wizyty było złagodzenie kryzysu wokół ukraińskiej polityki historycznej i tzw. panteonu narodowego. Przed gmachem resortu jest nasz reporter Piotr Dyrus. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Piotrze, rozmowy trwały godzinę. Pytanie, czy to dużo, czy mało, zważywszy na to, jaki temat miał być nieoficjalnie poruszony. Druga rzecz, czy wiemy, czym te rozmowy tak naprawdę się zakończyły?
6: Andrzej Sybicha, rozpoczynając tę wizytę w Warszawie, deklarował wprost, że liczy na dobre sąsiedztwo obu krajów i właśnie o budowaniu partnerskich relacji przyjechał dziś rozmawiać.
7: Kazanie na dobrym sąsiedztwo i o tym przyjechał rozmawiać.
6: Rozmowy miały przede wszystkim rozładować napięcia dyplomatyczne. Narosły one m.in. po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z brygad imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk wskazuje, że sygnały płynące z Warszawy były na tyle twarde, że Kijów musiał wreszcie zrozumieć powagę sytuacji.
8: Mam sygnały, że jakby to dotarło do świadomości strony ukraińskiej, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę także o przyszłości.
6: Według medialnych doniesień minister Sybicha próbował ratować sytuację propozycją historycznego kompromisu, mianowicie wprowadzeniem do panteonu postaci generała Marka Bezruczki, który w 1920 roku ramię w ramię z Polakami walczył z bolszewikami. Opuszczający gmach ministerstwa politycy nie chcieli jednak przedwcześnie odsłaniać kart. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal odesłał dziennikarzy do oficjalnych komunikatów, kończąc swoją wypowiedź dość zaskakującym duchowym akcentem.
9: Proszę Państwa, stosunki polsko-ukraińskie są normalnymi międzypaństwowymi stosunkami. Są pełne rozmaitych spotkań. To były rozmowy ministrów spraw zagranicznych, będą komunikaty. Jakbym mógł, to bym powiedział. Jan Paweł II czuwa nad stosunkami polsko-ukraińskimi. Będzie dobrze.
6: No ile te duchowe i dyplomatyczne starania okażą się skuteczne, dowiemy się już niebawem. Oficjalne podsumowanie tych rozmów poznamy po 15. To wtedy zaplanowano wspólną konferencję prasową szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego oraz wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przekonamy się wówczas, czy godzinne spotkanie pozwoliło trwale przenieść emocje z poziomu odsyłanych kurierem orderów na grunt merytorycznego dialogu.
4: Piotr Dyrus wprost sprzed gmachu MSZ-u. Bardzo dziękuję.
5: Komentarz.
4: Pan doktor Rafał Majewski, politolog, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
4: Panie doktorze, co usłyszymy o godzinie 15 podczas tej konferencji poświęconej temu dzisiejszemu spotkaniu i rozmowie?
10: Trudno powiedzieć, ale dobrze, że to spotkanie w ogóle się odbyło. To znaczy bardzo dobrze, że z jednej i z drugiej strony jest chęć rozmów, jest chęć budowania tych relacji na zupełnie innym poziomie niż dotychczas. Tutaj też chyba należałoby wskazać tą wypowiedź Władimira Załęskiego z środy, z Dublina, kiedy już w zupełnie innym tonie mówił o tym, spytany, jak te wydarzenia wpłyną na cały proces akcesyjny. Wspominał, że najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa, budowania wspólnych relacji, a więc ten ton był już zupełnie inny niż taki konfrontacyjny.

0: komunikacyjny. Dobrze, że minister Sikorski spotkał się z ministrem Sybichą. Dobrze, że te rozmowy są prowadzone. A co do szczegółów, myślę, że raczej będziemy mieli jakieś ogólniki mówiące o wspólnych relacjach, budowaniu tych relacji, o kolejnych rozmowach. Także nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś znaczącego przełomu. Czy ta rozmowa coś wniesie do tych relacji? Na pewno tak, no bo pozwoli wyjaśnić, pozwoli określić stanowisko wspólnych, pozwoli określić stanowisko z jednej i drugiej strony. Dobrze, że Ukraińcy już mają świadomość tego, jak istotne dla Polaków są te kwestie historyczne, no ale też tutaj trzeba pamiętać o tym, że to budowanie relacji to nie tylko historia.
1: No ale panie doktorze, rzeczywiście mamy uwierzyć w to, że Ukraińcy, no myślę oczywiście o ukraińskich władzach, o prezydencie Zełenskim czy też jego otoczeniu, oni do tej pory nie zdawali sobie sprawy z tego, jak trudnym i drażliwym tematem jest w Polsce UPA i rzeź wołyńska? Dopiero gdyby to, co się wydarzyło po tym ogłoszeniu nadania imienia jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, dopiero wtedy ta świadomość do nich dotarła? Trudno w to uwierzyć.
0: Rzeczywiście trudno w to uwierzyć. Na poziomie elit ukraińskich myślę, że ta kwestia jest wykorzystywana wewnętrznie. Spadają notowania prezydenta Zełenskiego na Ukrainie. Musi też budować swoją pozycję. Trzeba pamiętać, że te zaszłości historyczne też są różnie rozumiane w naszych krajach. Ukraińcy na pewno mają świadomość tego, że jest to kwestia bolesna dla Polaków, ale nie spodziewali się, myślę, aż tak ostrej reakcji ze strony władz polskich. Dobrze, że te reakcje były na każdym poziomie. Niektóre z tych reakcji możemy oceniać lepiej, inne gorzej, ale dobrze, że tutaj wybrzmiał taki sam ton z każdej strony sceny politycznej i ze wszystkich właściwie oficjalnych organów polskich.
1: No ale panie doktorze, jeżeli tak jest, to mam wrażenie, że to nie wróży najlepiej, no bo jeżeli do zmiany tonu po stronie ukraińskiej potrzeba dopiero wytoczenia przez Polskę naprawdę ciężkich dział, to nie jest najlepszy prognostyk.
0: Tak, rzeczywiście. Te relacje są bardzo trudne, natomiast one są, no i one będą. Jesteśmy krajami, które ze sobą graniczą. W tej chwili jesteśmy powiązani bardzo różnymi zależnościami, zarówno gospodarczymi, jak i związanymi z bezpieczeństwem. Te kwestie są niezwykle istotne i te kwestie historyczne będą rozgrywane przez różne siły polityczne, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, no bo w Polsce też widzimy, jak ta kwestia jest rozgrywana politycznie i one będą rozgrywane politycznie, natomiast ważne, żeby nie przeważyły we wzajemnych relacjach pomiędzy oboma państwami.
1: Zanim do tego spotkania doszło, znaczy być może oczywiście to się pojawiło w trakcie tego spotkania, ale nie wiemy, jak ono wyglądało, ale były takie doniesienia mówiące o tym, iż szef ukraińskiej dyplomacji przyjeżdża do Warszawy między innymi po to, aby zaproponować Polakom włączenie do tego ukraińskiego panteonu postaci generała Marko Bezruczki. To był generał 6. Siczowej Dywizji Piechoty, która broniła Zamościa w 1920 roku. On zresztą był dowódcą tej obrony. Dzięki temu, iż Zamość zatrzymał armię Budionnego, ta nie przybyła na pomoc tym rosyjskim, przepraszam, bolszewickim oddziałom, które zbliżały się do Warszawy. No i wiele jest takich głosów mówiących o tym, że być może to właśnie obrona Zamościa umożliwiła późniejsze zwycięstwo w bitwie warszawskiej. No i to miała być gest dobrej woli, wskazanie no właśnie postaci, która nie dość, że nie dzieli, to jest no, postacią, która łączy polską i ukraińską historię. Nie wiadomo, czy ta propozycja padła, bo to były doniesienia nieoficjalne, ale jednocześnie mówiono o tym, iż pojawienie się generała Marko Bezruczki nie jest żadnym gwarantem tego, że obok niego już za chwilę w tym panteonie no, nie pojawią się ludzie, czy też nazwiska ludzi, którzy w polskiej historii no, są zapamiętani, czy też zapisani w zdecydowanie odmienny sposób.
0: To na pewno. No, skonsultowanie jednej z postaci, czy zaproponowanie jednej postaci do tego panteonu na pewno nie załatwia sprawy. Myślę natomiast, że jeżeli pojawiają się tego typu rozmowy, to znaczy gdzieś tam to stanowisko Polski też będzie słyszalne. Zobaczymy, jak to będzie wykorzystywane, ta cała sytuacja będzie wykorzystywana wewnętrznie w polityce ukraińskiej. No ale Ukraińcy muszą zdawać też sobie sprawę z tego, że ten głos Polski właśnie przy procesie akcesji do Unii Europejskiej będzie bardzo znaczący. Dobrze, żeby Polska była tym

0: państwem, no, który będzie w największym stopniu pośredniczył pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską w tym procesie akcesji. Będzie wspierał Ukraińców, ale też Polska będzie mogła wtedy wywalczyć te kwestie, które są z punktu widzenia polskiej gospodarki, polskiej polityki istotne we wzajemnych relacjach polsko-ukraińskich i Unia Europejska-Ukraina.
1: No to w takim razie jeszcze jeden głos. Warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę, a nie eskalować napięcie. Tak mówił premier Donald Tusk, który komentował rozmowy szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji. Podczas konferencji prasowej szef rządu mówił także na to, iż liczy na współpracę z Kijowem.
2: Mam sygnały, że to dotarło do świadomości strony ukraińskiej, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę także o przyszłości i nie warto eskalować tego napięcia. Zobaczymy, to pewnie jest długi proces, ale jak wiecie, jestem przekonany, że dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa. Nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę. Ale chciałbym, żeby to twarde stanowisko nie było nacechowane pogardą czy taką wrogością, bo to oczywiście do niczego sensownego nie doprowadzi.
1: To zapytam tak, co pana zdaniem mogło przeważyć, jeżeli chodzi o te zmiany tonu po stronie ukraińskiej? Czy rzeczywiście te bardzo zdecydowane głosy oburzenia po stronie polskiej, to zarówno jeżeli chodzi o kancelarię prezydenta, kancelarię premiera, to właściwie wszystkie siły polityczne mniej lub bardziej zdecydowanie skrytykowały te decyzje prezydenta Zełenskiego? Czy być może znaczenie miała jedna krótka wypowiedź, która padła z ust wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który parafrazując to ukraińskie, stanowisko mówiące, iż nikt nie będzie Ukrainie mówił, kogo ma uważać, czy też kogo ma wybierać na bohatera, powiedział, nikt nam nie będzie mówić, jak mamy głosować. No i to była ewidentna, oczywista aluzja dotycząca ukraińskich aspiracji, dotyczących z kolei Unii Europejskiej.
0: Emocje w polityce są niezwykle istotne. To sterowanie emocjami jest istotnym narzędziem sprawowania polityki, ale za emocjami stoi też pragmatyka i musi stać ta pragmatyka. I myślę, że po tym takim emocjonalnym wykorzystaniu tej całej sytuacji właśnie w polityce wewnętrznej na Ukrainie, po tym, co stało się w Polsce, no ale też pojawiły się różne głosy w Europie odnoszące się do postawy prezydenta Zełenskiego i do tej całej sytuacji. Gdzieś z tyłu jest pragmatyka. Pragmatyka współpracy gospodarczej, współpracy politycznej, współpracy w ramach bezpieczeństwa, no i integracji Ukrainy z różnymi strukturami międzynarodowymi, w tym Unią Europejską. Także tutaj władze ukraińskie myślę, że zaczynają zdawać sobie sprawę, że jednak Polacy w tym całym procesie będą odgrywali dość istotną rolę.
1: To jeszcze jedna kwestia a propos tych takich bardziej pojednawczych wypowiedzi prezydenta Zełenskiego. Komentował je m.in. były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii, pan Jerzy Marek Nowakowski. No i mówił o tym, iż to jest tylko częściowa zmiana, przyjęcie takiego bardziej koncyliacyjnego tonu, wynikające z ukraińskich analiz dotyczących właśnie tych relacji polsko-ukraińskich, ale dyplomata nie wykluczył też tego, iż ta zmiana wynika być może z jakichś nacisków, które przyszły od państw zachodnich, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, czy z Paryża, czy z Berlina.
0: No na pewno, już o tym wspomniałem, że tutaj te głosy w Europie jednak się pojawiły bardzo krytyczne co do stanowiska Ukrainy w tym zakresie. I Ukraińcy też muszą zdawać sobie sprawę, że Polska jest w stanie bardzo silnie też oddziaływać na inne kraje Unii Europejskiej. Mamy tam przecież ogromną Polonię mieszkającą w różnych krajach, która też wyraża swoje stanowisko. Musi też być uwzględniana w polityce poszczególnych państw, ale tu nie chodzi tylko, myślę, o same relacje polsko-ukraińskie, ale też o pewną kulturę życia politycznego, pewne podejście do kultury, do pewnych wartości, do tradycji, do historii, budowanie relacji w oparciu o określone wartości. To jest to, co dla Europy jest niezwykle istotne i myślę, że to też odgrywa tutaj bardzo ważną rolę.
1: Na ile w takim razie na poważnie trzeba brać te hasła, które pojawiły się wśród polskich polityków, że Ukraina z banderą do Unii Europejskiej nie ma szans wejść?
0: No, panie redaktorze, no, tak jak wspomnieliśmy, no, ta sytuacja będzie bardzo różnie wykorzystywana przez siły polityczne, które widzą w niej paliwo. Te kwestie historyczne oddziałujące na emocje są bardzo chętnie wykorzystywane przez siły polityczne.

0: Najczęściej są to te siły polityczne, które w danym momencie no, nie rządzą, tylko mogą sobie pozwolić na granie tymi emocjami bez takiej realnej polityki u podstaw, bym powiedział, czyli tych relacji właśnie gospodarczych, politycznych czy związanych z polityką bezpieczeństwa.
1: No ale tutaj myślę właśnie dokładnie o tym zdaniu. Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej z symbolem Stepana Bandery. To jest wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. No i właściwie identyczne zdanie, identyczna wypowiedź z Banderą. Ukraina do Unii Europejskiej nie może wejść. To z kolei Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość, czyli dwie strony tego sporu politycznego w Polsce, no, które właściwie używają dokładnie takich samych zwrotów, jeżeli chodzi o kwestie ukraińskiego widzenia historii.
0: Tak, to z jednej strony to jest to wykorzystywanie emocji, no, ale z drugiej strony to jest to, o czym wspomniałem, o tych pewnych wartościach, o pewnym podejściu do historii, o pewnym podejściu do pewnych kwestii kulturowych. Też do pewnego sposobu czy stylu prowadzenia polityki i szafowania tymi wartościami w bieżących takich pragmatycznych relacjach politycznych, bo pamiętajmy, że w tych relacjach międzynarodowych no, ta pragmatyka jest jednak bardzo istotna. I jeżeli jakieś zaszłości historyczne mają popsuć interesy poszczególnych państw, mają wpłynąć na wymianę handlową czy na inne kwestie gospodarcze, to jest to niekorzystne dla żadnej ze stron życia politycznego.
1: To jeżeli pan pozwoli, ja spoglądam na zegar, chciałbym poprosić o komentarz do jeszcze jednej kwestii, tym razem sprawa Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze, a także Patrycji Koteckiej Ziobro. Poinformował o tym wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Obecnie Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, do czego odniósł się podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk.
2: Okej, udało mi się zbiec, ale jest zbiegiem. Nie ma moim zdaniem bardziej oczywistego dowodu win Zbigniewa Ziobry. To nie jest proces sądowy. On stara się uciec przed tym formalnym wymiarem sprawiedliwości, ale tak naprawdę wyrok w oczach opinii publicznej wydał już sam na siebie. Tak, ucieka przed sprawiedliwością, dobrze wie dlaczego ucieka i prędzej czy później... Tak jak powiedziałem, nie mam wpływu jakiegoś takiego kluczowego wpływu na decyzje amerykańskie, ale tak czy inaczej nie może być spokojny pan minister Ziobro. Nie mam żadnych wątpliwości.
1: No to dodajmy jeszcze, że w przypadku pana Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego ta decyzja oznacza, iż stracili oni paszporty dyplomatyczne, a więc no, nie mają w tej chwili żadnych dokumentów, którymi mogliby się posługiwać przy jakichkolwiek podróżach. W przypadku pana Marcina Romanowskiego sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ nie do końca wiemy, gdzie przebywa. No, są informacje nieoficjalne, plotki mówiące o tym, że być może jest to Serbia. Gdyby był w jakimś kraju Unii Europejskiej, no to wtedy posiadając zwyczajny dowód osobisty, mógłby spokojnie pokonywać granice wewnątrz Unii, no ale tak jak powiedziałem, tutaj takiej pewności mieć nie możemy. Jakie będą dalsze losy tej historii? Myślę głównie oczywiście o ministrze sprawiedliwości, byłym ministrze sprawiedliwości.
0: Do końca nie wiem, jaki to będzie miało wpływ na cały system związany z ekstradycją, z ewentualną ekstradycją, ale myślę, że także dla opinii amerykańskiej, także dla wyborców amerykańskich. Ta informacja na pewno nie jest jakaś kluczowa, ale gdzieś tam może się przedostawać i może budować też negatywny jednak obraz administracji, no, która ściąga do Stanów Zjednoczonych jednak osoby, które są obciążone bardzo poważnymi zarzutami kryminalnymi. Nie wiemy, jak to wpłynie pewnie na długi proces ekstradycji. Też nie wiemy, jaki wpływ będzie miało i jaki będzie wynik tak zwanych wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych, jak to wpłynie na być może zmianę pewnej optyki czy wymuszenie pewnych decyzji związanych z ekstradycją pana Ziobro. Natomiast no jest to niezwykle symboliczne, że ta decyzja była motywowana sytuacją polityczną, skoro nie została podtrzymana przez kolejną władzę, a więc nie było jakichś twardych zarzutów, które by mogły wskazywać na to, że pan Ziobro nie może w Polsce liczyć na niewłaściwie przeprowadzony proces, nie mówiąc już o jakimś szykanowaniu czy czy innych zdarzeniach, które miałyby byłyby kierowane

0: politycznymi, czynnikiem politycznym. No, pan Ziobro ma bardzo poważne zarzuty kryminalne i to myślę jest niezwykle istotne w postrzeganiu, w jego postrzeganiu. Co z panem Romanowskim? Tego też do końca nie wiem. Nie wiemy, gdzie się...
1: Tak, tu jest więcej znaków zapytania.
0: Tak, ale tutaj na pewno sytuacja dla pana Romanowskiego jest o wiele, będzie o wiele trudniejsza, jeżeli chodzi o ukrycie się czy o ewentualny wyjazd poza Unię Europejską, jeżeli jeszcze tego nie zrobił.
1: Ale jest jeszcze jedna wypowiedź Zbigniewa Ziobry, dosyć ciekawa. Oni nie wiedzą, że wiza jest niezależna od dokumentu, na który jest wydana, czyli tutaj mówimy oczywiście o tym paszporcie, który został cofnięty przez Węgry. Wiza upoważnia do tego, aby funkcjonować w ramach danego państwa, czyli na przykład w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy ten dokument jest w tym momencie ważny, czy też nie. Czy to oznacza, że tak naprawdę ta decyzja Węgier, jeżeli chodzi o ministra Ziobrę, niewiele zmieniła. Ona jest oczywiście ważna z takiego symbolicznego punktu widzenia, ale w praktyce być może niewiele się zmieniło?
0: No, ktoś wydał, czy podjął taką decyzję, żeby pan Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych. No, musiała tutaj być decyzja motywowana politycznie. Skoro uzyskał tego typu ochronę od władz amerykańskich, to nie wiemy, co może wpłynąć na to do końca, żeby ta decyzja się zmieniła. Ja myślę, że to jest właśnie ta kwestia zarówno zmiany trochę układu sił politycznych w Kongresie, ale też wskazywanie i ta informacja, która idzie do opinii publicznej, która buduje właśnie taką niespójność prezydenta Trumpa, który z jednej strony mówi, nie wpuszczajmy do nas przestępców, wyrzucajmy ich ze Stanów Zjednoczonych, z drugiej strony no, władze amerykańskie przyjmują kogoś, kto jest oskarżony o bardzo poważne czyny kryminalne.
1: No ale tu jest jeszcze jedna kwestia dosyć ciekawa, bo to wszystko dzieje się w momencie, kiedy rząd prowadzi, no, wydawałoby się już całkiem takie zaawansowane rozmowy ze stroną amerykańską na temat budowy stałej bazy wojskowej dla wojsk amerykańskich w Polsce. No, mieliśmy wypowiedzi chociażby przedstawicieli Kancelarii Prezydenta mówiących o tym, że po rozmowach z amerykańskimi odpowiednikami jest zielone światło, jeżeli chodzi o stronę amerykańską. Jeżeli chodzi już takie praktyczne wcielenie tej idei w życie, no to tym oczywiście zajmuje się rząd. Ciężko sobie teraz wyobrazić, że w sytuacji, gdy amerykańscy urzędnicy najwyższego szczebla rozmawiają z polskimi urzędnikami najwyższego szczebla o stałej bazie amerykańskiej, będzie kłopot dotyczący pana Zbigniewa Ziobry.
0: Pytanie, na ile ta sytuacja będzie miała wpływ właśnie na te bieżące interesy bezpieczeństwa, czy też interesy ekonomiczne. No tutaj też pamiętajmy, że jeszcze mają być decyzje w sprawie budowy elektrowni atomowej, czy inne dość istotne dotyczące wzajemnych relacji gospodarczych, wzajemnych relacji politycznych, czy związanych z bezpieczeństwem. Natomiast no na pewno to nie wygląda dobrze ze strony amerykańskiej i ja do końca nie rozumiem, dlaczego Amerykanie zgodzili się na to, żeby pan minister, był minister sprawiedliwości, przyjechał na ich terytorium i co stanowiło podstawę do takiej decyzji, bo z punktu widzenia politycznego i korzyści dla władz amerykańskiej ja takich korzyści nie widzę.
1: No być może strona amerykańska ma teraz jakąś kartę przetargową wobec Polaków.
0: No ale nie sądzę, żeby pan minister, żeby to była aż tak znacząca karta przetargowa, żeby wpływała na tego typu decyzje, o których pan tutaj wspomniał. Mhm.
1: Nie mówię oczywiście o tym, że może być tak, iż Zbigniew Ziobro będzie decydował, znaczy jego historia będzie decydować o tym, czy w Polsce będzie amerykańska baza, czy też nie. Bardziej mówiłem o tym, że no, widzę pewną taką sprzeczność, to znaczy w tym samym czasie toczą się rozmowy dotyczące amerykańskiej bazy, a jednocześnie Amerykanie na przykład wstrzymują ekstradycję albo wydają negatywną opinię dotyczącą ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Znaczy trudno sobie te dwie rzeczy tak złożyć i tak wyobrazić. Coś tu jest niespójne.
0: No, ja się w pełni z tym zgadzam, dlatego wspomniałem, że ja nie rozumiem interesu amerykańskiego, tych decyzji politycznych, co one mają przynieść administracji amerykańskiej. To jest całkowicie, tak jak pan wspomniał, całkowity brak spójności w kształtowaniu takiego partnera, jakim jest Polska dla Stanów Zjednoczonych.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie będzie taryfy ulgowej. Premier grzmi i daje czas do wtorku. Szefom resortu zdrowia i NFZ-u chodzi o systemowe zmiany. Godzinne spotkanie i jak na razie żadnych konkretów. Napięte relacje na linii Polska-Ukraina omawiali szefowie dyplomacji obu krajów. Z językiem polskim poradzili sobie lepiej niż z matematyką. Sprawdzimy, jak uczniom poszedł egzamin ósmoklasisty. Minęła 14. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Musimy wyeliminować zwyrodnienia i nadużycia. Tak o sytuacji w ochronie zdrowia mówi premier Donald Tusk. Szef rządu chce systemowych zmian, m.in. w dostępie do lekarzy. Decydować ma ocena medyczna pacjenta, a nie znajomości, podkreśla szef rządu.
2: Nie może być miejsc w szpitalach publicznych. Tam, gdzie one zostaną zidentyfikowane, muszą być tego konsekwencje. Miejsc, w których przyjmuje się wybrane grupy ludzi tylko dlatego, że mają dostęp do szefostwa szpitala, starosty, ordynatora, obojętnie. Tu oczekuję precyzyjnych kroków ze strony ministerstwa i NFZ-u, które pozwolą nam uporać się z tym zjawiskiem i to właściwie od ręki. Musi być jasność, że tego typu praktyki są niezgodne z prawem.
1: Na konkretne propozycje ze strony NFZ-u i resortu zdrowia premier czeka do wtorku. Jeśli nie otrzymam precyzyjnych rekomendacji, w środę podejmę decyzje także personalne, zapowiada szef rządu. A dyskusji o systemie ochrony zdrowia nie byłoby, gdyby nie dziennikarze. To media nagłośniły przypadki wielu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Chodzi m.in. o działania byłego już kierownika prosektorium, który miał handlować ciałami. To patologia, mówił na naszej antenie współautor artykułu na ten temat Szymon Piegza z Onetu.
3: No właściwie pobierał opłaty, prywatne opłaty, które brał wyłącznie dla własnej kieszeni. Czerpał korzyści z tego, że zajmował się tymi ciałami, że miał się zajmować, a na dobrą sprawę dogadywał się w sposób też...

nielegalny z prywatnymi zakładami pogrzebowymi i kierował rodzinę. W szpitalu południowym dochodziło do wielu absurdów, ale ja naprawdę sprawdziłem w wielu szpitalach, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce razem z

0: Na rozmowy o historii i próba przełamania impasu we wzajemnych relacjach w Warszawie spotkali się szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Rozmowa trwała nieco ponad godzinę. Relacja Jana Oleńskiego.
1: Rozmowy odbyły się za zamkniętymi drzwiami. Przed ich rozpoczęciem Andrii Sibicha podkreślał, że przyjechał do Warszawy rozmawiać o dobrym sąsiedztwie.
2: Kazanie na dobrym sąsiedztwo i o tym przyjechał rozmawiać.
1: Według medialnych doniesień Ukraina mogła przedstawić propozycje dotyczące dialogu historycznego. Kulis spotkania nie chciał ujawnić uczestniczący w nim poseł Paweł Kowal.
3: Będą komunikat. Jakbym mógł, to bym powiedział.
1: Premier Donald Tusk ocenił zaś, że z Kijowa płyną sygnały gotowości do deeskalacji napięć.
4: Ukraińscy politycy zrozumieli, że eskalacja napięcia, której są sprawcami, te sygnały płynące z Kijowa, one rozpętały tę szkodliwą z punktu widzenia interesów Polski i Ukrainy awanturę. Mam sygnały, że to dotarło do świadomości strony ukraińskiej.
1: Na oficjalne informacje o ustaleniach rozmów trzeba jeszcze poczekać. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: Szczegóły powinniśmy poznać za około godzinę. Na 15:00 planowana jest konferencja prasowa wicepremierów Radosława Sikorskiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza. 65% z języka polskiego, 55% z matematyki. To średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. 390 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju może już odbierać zaświadczenia o wynikach w swoich szkołach. Na te informacje czekali uczniowie, ale też rodzice. Pani Ada, mama bliźniąt Karoliny i Maćka, przyznaje, że było stresująco.
5: Jeśli chodzi o moją córkę, to miałam obawy o wynik matematyki, ponieważ jest humanistką, natomiast wyszło całkiem dobrze. Jeśli chodzi o mojego syna, jest totalnym przeciwieństwem córki, jest umysłem ścisłym, więc z kolei w jego przypadku miałam obawy, jak pójdzie mu język polski. Z obydwojga dzieci jestem bardzo zadowolona, jestem z nich dumna.
0: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, bo to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Od wyników egzaminów zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się zdający. Na koniec jeszcze krótka wizyta w Londynie. To będzie sportowa zapowiedź. Hubert Hurkacz zagra dziś o czwartą rundę Wimbledonu. Jego rywalem będzie Amerykanin Tommy Paul. Początek tego spotkania około 15:30 za Polaka. Trzymamy kciuki.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogoda nad morzem niezbyt wakacyjna. Przelotnie pada i mocno wieje w porywach do 90 km na godzinę. Poza tym wiatr jest słabszy, ale parasole przydadzą się wszędzie. Najczęściej pokropi dziś na północy i południu. Na termometrach od 18 stopni nad morzem do 26 na południowym wschodzie. W centrum okolice 23.
7: Reklama.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
13: Halo, halo, czy nas słyszycie?
12: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
14: Abemus Papam.
12: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
6: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Już w najbliższą sobotę w TDI. 88-letnia pani Aleksandra nie boi się błota ani ekstremalnego wysiłku. Właśnie ukończyła swój czwarty Runmagedon i po raz kolejny udowodniła, że wiek to tylko liczba. Żółwie błotne wracają do polskich lasów. Gościem specjalnym będzie ekspert do spraw rynku lotniczego. Powiemy o zmianach w przepisach, które ułatwiają podróżowanie. Tylko dobre informacje po 12. Jaremia Mrożek, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: 8 minut po godzinie 14.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: I powracamy do służby zdrowia, powracamy również do Szpitala Południowego. Premier zabrał głos w sprawie sytuacji w służbie zdrowia i zapowiedział zdecydowane działania. Donald Tusk do wtorku czeka na całościowe rozwiązania od ministra zdrowia i szefa NFZ-u i o porady czy też podpowiedzi, jak uzdrowić system i do zera przy okazji wyeliminować patologie ujawnione m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym. Zanim to się stanie, już teraz premier nakreśla, czego oczekuje. Saloniki VIP mają zniknąć, omijanie kolejek ma być zakazane. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji szefa rządu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Powiedz, jakie inne kwestie poruszył jeszcze premier Tusk, no i jakie inne być może żądania się pojawiły?
4: No tak, rzeczywiście te dwie najważniejsze zmiany i te dwie kwestie, o których mówiłeś, to tak naprawdę było to clue i to główne, na tym się głównie skupił premier, bo dla Donalda Tuska, tak jak mówił na początku swojego dosyć długiego wystąpienia, oświadczenia dla nas, dla mediów, najważniejsze jest dla niego to, aby właśnie wyeliminować zwyrodnienia, które ujawnił, pokazał niejako, właśnie pokazała sytuacja w Szpitalu Południowym, aby te wszystkie nieprawidłowości z systemu ochrony zdrowia całkowicie do zera zniknęły, zostały zlikwidowane. No i dlatego właśnie Donald Tusk mówił o tym systemowym rozwiązaniu. Chcę tak przygotować prawo, najlepiej rozporządzeniem, żeby to jak najszybciej weszło, aby no właśnie niemożliwa była praktyka tak zwanych saloników dla tak zwanych VIP-ów. Posłuchajmy premiera.
5: Dla Narodowego Funduszu Zdrowia i dla ministerstwa zadanie jest proste. To zjawisko musi zniknąć. Zgodnie z prawem, z konstytucją i z przyzwoitością. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki i do oceny medycznej w przypadku, a nie od znajomości. I nie ma żadnego znaczenia, jakie to jest miasto, jaki to jest szpital, o jakie znajomości chodzi, czy to są polityczne, rodzinne, celebryckie, bez znaczenia.
4: I to jest właśnie to zadanie, które już we wtorek będzie chciał szef rządu sprawdzić, jak sobie z tym zadaniem poradzili właśnie szefowa resortu zdrowia i władze Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeszcze kolejna propozycja premiera to jest likwidacja tak zwanych, a wiemy, że w tym systemie szpitalnym coś takiego właśnie funkcjonuje, bo różnego rodzaju sygnały już do odpowiednich służb docierały, tak zwane zeszyty, czyli no właśnie zeszyty, gdzie wpisuje się nazwiska osób, które mają być niejako przyjmowane poza tym systemem, poza kolejnością, mają trafiać wcześniej do specjalistów, wcześniej przed innymi pacjentami.
5: To jest obejście kolejki, czasami izolatka, ale głównie obejście kolejki. I to jest coś, co budzi absolutny sprzeciw i to jest nieakceptowalne. Ja nie mam takiej siły sprawczej, żeby naprawiać ludzi. Wiecie, o co mi chodzi. No jeśli ktoś się uprze, żeby robić rzeczy niemoralne, to obawiam się, że premier mimo konstytucyjnych kompetencji nie ma wystarczających narzędzi, żeby ludziom naprawiać moralność. Ale musimy naprawić system tak, aby ludzie niemoralni nie mogli wykorzystywać luk i niesprawności systemu.
4: Oczywiście jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia, czyli dokończenie prac przy e-rejestracji. Zdaniem szefa rządu zakończenie prac i wdrożenie tego systemu tak naprawdę no, będzie takim remedium na to, co teraz się dzieje w służbie zdrowia, w szpitalach, czy to wojewódzkich, czy to powiatowych. No, głównie na SOR-ach te sytuacje miały miejsce, zostały ujawnione. Jeżeli ta e-rejestracja zostanie wdrożona, to tutaj według szefa rządu tak naprawdę będziemy wiedzieć, czy gdzie, kiedy i do jakich nieprawidłowości dochodzi.
5: I ja nie będę się wahał wtedy, kiedy uznam, że czy pani minister zdrowia, czy szefostwo NFZ-u nie dają mi rękojmi, że szybko uporają się z tymi problemami. To znacie mnie, nie będę potrzebował.

0: potrzebował ani tygodnia, ani dni, ani nawet wielu godzin, żeby podjąć taką decyzję. I przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający.
1: To będzie przyszły tydzień, czyli dokładnie wtorek, bo na wtorek przyszły zaplanowała ministra zdrowia spotkanie też z mediami i ogłoszenie tego, jak widzi w najbliższej przyszłości, jaką szansę widzi na uzdrowienie. No, chorego obecnie tego systemu zdrowia. Będzie z nią również szef Narodowego Funduszu Zdrowia. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Premier jasno tak naprawdę dał też nam, dziennikarzom, do zrozumienia potem w tej serii pytań, że jeżeli go to nie zadowoli, to on już w środę będzie podejmował decyzje personalne.
2: Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękuję za te relacje.
3: Komentarz.
2: A te słowa będziemy teraz komentować. Profesor Dorota Piątek, politolożka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Pani profesor, premier czy też rząd postanowili przejść niejako do ofensywy, jeżeli chodzi o temat Szpitala Południowego?
4: Znaczy, ja bym nie nazwała tego ofensywą, bo jest to raczej reakcja na materiały medialne, które pojawiły się dotyczące tej kwestii i oczywiście na reakcję opinii publicznej. Także w tym sensie jest to raczej działanie reaktywne, a nie proaktywne. Natomiast rzeczywiście widać wyraźnie, że pan premier chce pokazać determinację i konsekwencje i taką ogromną sprawczość w tej kwestii. To znaczy chodzi tutaj oczywiście o rozwiązanie tego problemu, który bardzo ciąży koalicji niewątpliwie i być może także będzie ciążył nadal.
2: Ja użyłem tego słowa ofensywa, dlatego że w ciągu ostatnich dni nie brakowało takich głosów również na antenie Polskiego Radia 24, myślę o politologach, publicystach, którzy mówili, że jednak ta reakcja na te kolejne doniesienia, które się pojawiały, była raczej skromna, bo tak naprawdę jedynymi poważnymi konsekwencjami, jakie były, to było odwołanie Rady Nadzorczej Szpitala Południowego, czyli była to decyzja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Owszem, było spotkanie premiera, które mogło sugerować, że dotyczy właśnie tych problemów, ale z tego spotkania, po tym spotkaniu raczej nic konkretnego nie usłyszeliśmy. No i tak naprawdę dopiero teraz mamy taką bardzo zdecydowaną postawę, czy też bardzo zdecydowane słowa, które padły z ust premiera.
4: No tak, słowa są na pewno zdecydowane, natomiast na tym etapie jedyne decyzje, jakie mogą zapadać, to są tak naprawdę decyzje personalne i one zapadają. Dlaczego mówię o tym, że decyzje personalne? Dlatego, że zgodnie z tym, co powiedział sam pan premier, konieczne są pewne zmiany systemowe, prawda? A zmiany systemowe nie zachodzą z dnia na dzień. Także można tutaj powiedzieć o pewnej takiej aktywizacji czy intensyfikacji komunikacyjnych działań pana premiera, które mają w moim przekonaniu świadczyć właśnie o tym, że traktuje tę sytuację z całą należną jej uwagą. Natomiast rozwiązania takie praktyczne, które rzeczywiście miałyby postawić tamę rozmaitym niewłaściwym działaniom, to jest kwestia czasu. Poza tym pamiętajmy, że tak naprawdę tutaj, i ja myślę, że to też dzisiaj by brzmiało gdzieś tam pośrednio w wypowiedzi pana premiera, tak naprawdę mamy do czynienia z ludźmi, mamy do czynienia z pewną postawą ludzi wobec rozmaitych zjawisk. Mówię tutaj chociażby o takiej tendencji do wykorzystywania własnej pozycji. Także tutaj ja myślę, że słusznie pan premier zauważył, że nie tylko jest to kwestia konieczności zmian systemowych, wprowadzenia takich mechanizmów, które ograniczałyby, bo nigdy nie uniemożliwią stosowanie pewnych preferencji, ale tak naprawdę to jest kwestia mentalności, zmiany w nastawieniu osób. I tutaj jest to proces zdecydowanie bardziej długotrwały i myślę, że na to rzeczywiście pan premier wpływ ma bardzo ograniczony. No mamy jakieś takie przekonanie, że nawet jeżeli oburzamy się tym, że ktoś wykorzystuje swoją uprzywilejowaną pozycję, to jednak gdybyśmy my byli albo jesteśmy w takiej sytuacji i szczególnie jeżeli dotyczy to zagrożenia zdrowia, no to myślę, że tak właśnie mentalnościowo mamy skłonność do mówimy jako ludzie. Mamy skłonność do wykorzystywania tej uprzywilejowanej pozycji. Także z jednej strony decyzje, które są podejmowane na teraz, one oczywiście są jedyne możliwe, bo personalne. Aktywizacja taka komunikacyjna pana premiera świadczy o tym, że przywiązuje rzeczywiście ogromną wagę do tego, co się dzieje. Natomiast tak naprawdę zmiany nie zajdą z dnia na dzień.
2: nie zajdą z dnia na dzień, ale jednocześnie padły dzisiaj słowa, które no, też można się zastanawiać, czemu mają służyć, mówiące właśnie o tym, że w ciągu kilku kolejnych dni premier oczekuje propozycji konkretnych rozwiązań i to są słowa skierowane do pani minister zdrowia.

0: Jolanty Sobierańskiej-Grędy i do prezesa NFZ-u. Do wtorku
1: nie, no,
0: mają czas.
1: Jasne, natomiast...
0: To jest raptem kilka dni. No i pytanie, natomiast... czy w ciągu tych kilku dni rzeczywiście takie rozwiązania można wypracować?
1: Tak, ale to jest komunikat skierowany przede wszystkim do opinii publicznej. Ja zakładam, że pan, że prezes Rady Ministrów ma swoje kanały komunikacji zarówno z panią minister, jak i z szefem NFZ-u. Także takie publiczne, powiedziałabym, stawianie przed nimi, a przed nimi oczekiwań czy zadań jest tak naprawdę skierowane do opinii publicznej. Tak? To znaczy jest taki komunikat pokazujący czy mówiący, słuchajcie, robię, działam i was biorę za świadków, że rzeczywiście podejmuje działania. Czy można wypracować jakieś mechanizmy w ciągu kilku dni? No wie pan, wszystko można, w zależności od tego, jakie ma się rozeznanie w odniesieniu do sytuacji, ale z drugiej strony te mechanizmy, one nie mają być jakieś, tylko one mają być skuteczne i ja nie sądzę, żeby dało się w ciągu kilku dni wypracować czy zaproponować takie rozwiązania, które byłyby skuteczne. Tym bardziej, że ich skuteczność tak naprawdę będzie możliwa, czy ocena ich skuteczności będzie możliwa dopiero po ich implementacji.
0: No dobrze, to pani profesor, to jeszcze jeden cytat, jeżeli pani pozwoli. Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
1: Super, no więc czekam. Ja czekam również z panem premierem i myślę, że z opinią publiczną na te rekomendacje. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że tutaj już mamy do czynienia ze sformułowaniem rekomendacje, a nie rozwiązania. Tak? Czyli mówimy tutaj oczywiście o pewnych pomysłach, które zakładam mają stanowić przesłankę do tego, żeby nad nimi dyskutować, czy im się przyjrzeć. Natomiast rzeczywiście te rekomendacje powinny być konkretne, bo sytuacja jest tego rodzaju, że wymaga konkretnych działań, a nie takiego zapewniania o ważności, konieczności i unikania sytuacji, które miałyby tam, nie wiem, jakiś charakter naganny etycznie, moralnie czy jakkolwiek. Także no, jesteśmy na tym etapie, na którym rzeczywiście, myślę, wszyscy czekamy na konkrety i tutaj no, myślę, że jedyne, co nam pozostaje, to kibicować panu premierowi, a pan premier, jak powiedziałam, także poprzez takie zachowania komunikacyjne sugeruje, że bierze w pewnym sensie opinię publiczną także na świadka, że ewentualne decyzje personalne będą efektem rozczarowania nie tylko jego, ale także i opinii publicznej.
0: No to jeszcze jedna kwestia, bo padły też słowa, które myślę w tym sensie takim medialnym, one mogły się bardzo dobrze przyjąć, sprawdzić i spodobać, mówiące o tym, że nie będzie już łączenia funkcji politycznych na przykład z różnego rodzaju radami nadzorczymi w samorządach. To oczywiście też pokłosie tego, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym. No ale można by było zapytać, dlaczego dopiero teraz? No bo to, iż jest to patologią, iż radni, politycy na tym szczeblu samorządowym wykorzystują swoje polityczne koneksje do tego, żeby zasiadać w różnego rodzaju właśnie radach nadzorczych, spółkach miejskich i tak dalej. No, to nie jest coś, co pojawiło się przy okazji Szpitala Południowego.
1: Oczywiście to jest proces, który przecież trwa właściwie od samego początku zmiany. To znaczy myślę tutaj o okresie po 1989 roku, gdzie te zależności były dosyć oczywiste i gdzie bardzo często, powiedziałabym, pewna aktywność publiczna czy polityczna tak naprawdę różnych ludzi tak naprawdę miała konsekwencje w postaci właśnie no, zajmowania rozmaitych stanowisk czy sprawowania rozmaitych urzędów. My mamy taką skłonność patrzenia na polityków przez pryzmat tych polityków reprezentujących przede wszystkim ciało ustawodawcze i rząd. Natomiast jest cała masa właśnie działaczy, którzy działają po to, żeby w jakiś sposób swoją aktywność dyskontować no, taką obecnością w tej przestrzeni, o której tutaj mówimy. Także nie jest to sytuacja nowa, natomiast no, ja myślę, że jest tak, że mamy do czynienia z pewnym takim punktualizmem, to znaczy w pewnym momencie pojawiają się jakieś takie wydarzenia, zjawiska, które szczególnie rozpalają uwagę opinii publicznej. W związku z powyższym wymagają one jakichś takich no, konkretnych energetycznych czy energicznych działań. I myślę, że jesteśmy na takim etapie, że mamy do czynienia z pewnym pikiem pewnego problemu. To zostanie w jakiś sposób, no, myślę, rozwiązane właśnie chociażby taką decyzją, o której pan redaktor mówił. Natomiast nie sądzę, żeby to miało efekt długotrwały, dlatego że, jak powiedziałam, rozdzielenie, znaczy my jesteśmy dosyć przywiązani do takiego założenia, że jeżeli przyjmie się jakieś rozwiązania takie formalne, to że one zadziałają.
0: No tak, i sprawa oczywiście będzie rozwiązana.
1: Sprawa będzie rozwiązana w tym sensie, że formalnie zostanę dyrektorką szpitala i nie będę mogła sprawować funkcji na przykład partyjnej, ale co za problem zrezygnować z funkcji partyjnej na przykład, tak? Także tutaj mówimy tak naprawdę o kwestiach praktyki, o kwestiach mentalności ludzi. Tak długo jak się mentalność nie zmieni, tak długo pewne formalne rozwiązania, które oczywiście są potrzebne, bo one zakładam będą jednak stanowić

0: wstąpiły pewne ograniczenia czy pewne utrudnienia, ale one nie będą wystarczające tak naprawdę do tego, żeby zmienić ten no, dosyć patologiczny stan.
1: No ale jeżeli chodzi o decyzje personalne, to te decyzje też zapadają. Dziś na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. To są słowa prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
0: Tak. No trudno to komentować. No wiadomo, że jest coś takiego jak odpowiedzialność polityczna. Nawet jeżeli obie panie nie miały nic wspólnego z tym procederem, a zakładam, że nie miały, to jednak sam fakt, że trudno uwierzyć w to, że funkcjonując w pewnych kręgach nie słyszy się o jakichś takich, powiedzmy, wydarzeniach, które wzbudzają zadziwienie, no to jednak no, są postrzegane te osoby jako osoby, które w jakiś tam sposób miały wpływ na funkcjonowanie tej jednostki. I no, powtarzam, nawet jeżeli nie miał bezpośredniego związku z tymi sytuacjami, o których jest mowa, no to tutaj brak dozoru może być traktowany jako tego rodzaju przesłanka przyjęcia tych rezygnacji. A poza tym no, jest to też, myślę, odpowiedź na oczekiwania opinii publicznej, bo jednak żyjemy w czasach, w których wszelkie kwestie są silnie personalizowane. To znaczy, że chcemy mieć takie poczucie, że wiemy kto dokładnie za co, z czym jest związany. Czyli mówimy tutaj nie tyle o rozwiązaniu problemu, ile mówimy o takiej perspektywie personalnej. Łatwiej jest uwierzyć, że problem jest rozwiązywany, jeżeli ten problem związany jest z konkretnymi nazwiskami.
1: No ale tu właśnie pojawia się jeszcze jeden problem, bo ja mniej więcej godzinę temu miałem okazję rozmawiać z panem Szymonem Piegzą z Onet.pl, współautorem właśnie tego cyklu, który dotyczy Szpitala Południowego, i on bardzo wyraźnie powiedział o tym, iż w ratuszu, we władzach samorządu warszawskiego, no za kwestie związane między innymi właśnie ze Szpitalem Południowym nie odpowiadała żadna z pań wiceprezydentek. Odpowiadał za to zupełnie inny urzędnik, bardzo mocno związany z Koalicją Obywatelską. Tu dymisji, od tej dymisji na razie nic nie usłyszeliśmy.
0: No ale o tym mówimy. To są działania, które są tak naprawdę na użytek opinii publicznej, tak robione. To znaczy pokazanie, że mamy do czynienia z jakimiś decyzjami. Te decyzje mają wymiar personalny i to jest istotne. Natomiast nie wiem, jaka jest rozpoznawalność, bo nie śledzę tego obydwu pań w Warszawie, ale zakładam, że ich rozpoznawalność jest większa niż tego urzędnika, o którym pan wspomniał, zatem bardziej spektakularny jest ten gest, to znaczy zwalnianie czy przyjmowanie dymisji osób, które gdzieś tam są które są powiązane i to w sposób istotny z magistratem, niż urzędnika, który w świadomości warszawiaku pewnie w ogóle nie istnieje, nie funkcjonuje. Także tutaj no, mamy do czynienia z taką dosyć klasyczną sytuacją, że konieczne są jakieś decyzje i im bardziej one są powiązane z osobami znanymi, tym traktowane są jako bardziej takie informacyjno-nośne, powiedziałabym, czyli sugerujące, że oto przywiązuje się rzeczywiście istotną wagę do tej całej kwestii. Ja powiedziałam panu wcześniej, że pani prezydentki nie miały bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie tej jednostki, natomiast postrzegane są jako prominentne działaczki czy urzędniczki i gdzieś tam łatwo jest tutaj wskazać pewną odpowiedzialność. To mówimy o sprawach skomplikowanych, które w sensie jakiejś organizacji takiej urzędniczej, biurokratycznej są nieczytelne dla większości ludzi, w związku z tym no, bardziej czytelne jest właśnie no, przyjęcie dymisji osób, które gdzieś tam są rozpoznawalne i jakoś kojarzone z tymi, które zarządzają miastem.
1: To jeszcze jedna kwestia. Na ile pani zdaniem te ruchy, zarówno jeżeli chodzi o premiera Tuska, jak i Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, na ile to są ruchy, które rzeczywiście będą wystarczające z tego takiego właśnie medialnego punktu widzenia?
0: Nie odpowiem panu w tej chwili na to pytanie, nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że tutaj byśmy raczej w sferę spekulacji się udawali.
1: No może trudno nie spekulacji, a pewnych przewidywań, dlatego, może tak.
0: Wie pan co, ja powiem tak, w dużym uproszczeniu. Mamy w tej chwili do czynienia z dwoma obiegami informacji. Jeden to są media społecznościowe i tutaj no, pan premier się póki co i narracja Koalicji Obywatelskiej nie przebije jakoś nadmiernie. A z drugiej strony mamy ten obieg oficjalny, znaczy mówię tutaj o mediach instytucjonalnych, prawda, czyli tych mediach, które są organizowane przez redakcje, no zakładam, złożone z profesjonalistów. I ten obieg, jak się okazuje, ono, to już ostatnie kilka lat pokazują, ma nieco mniejsze znaczenie dla kształtowania i opinii publicznej i nastrojów ludzi niż ten obieg mediów społecznościowych.

0: Także bardzo dobrze, że w tym obiegu, nazwijmy to instytucjonalnym, rząd, sam premier podejmują wysiłki, żeby zaznaczyć swoją obecność i żeby no, budować jakąś próbę opowiadania swojej historii dotyczącej tego, o czym mówimy, czyli reagować także na doniesienia właśnie tych mediów instytucjonalnych, ale z drugiej strony pytanie, na ile to zrównoważy no, ten mimo wszystko brak, może nie tyle brak, ile mniejszą zdecydowanie skuteczność przebijania się narracji koalicji w mediach społecznościowych.
1: To w takim razie podobne pytanie. A na ile te ruchy dzisiejsze, czyli to zdecydowane wystąpienie premiera plus te dymisje w warszawskim ratuszu, to są ruchy trafne, ale spóźnione?
0: Ja nie wiem, czy one są trafne, czy one są spóźnione. Ja bym powiedziała, że dobrze, że one są, dlatego że między innymi media społecznościowe, jeżeli mówimy tutaj o mediach społecznościowych, chociażby doceniają, czy też w mediach tych przebija się coś, co ma charakter, powiedziałabym, taki nacechowany emocjonalnie, a niewątpliwie wystąpienie pana premiera no, zawierało w sobie takie silne, powściągane, ale widoczne emocje i kiedy mam tutaj do czynienia z tym wymiarem personalnym. Także ja uważam, że tego rodzaju działania, dobrze, że są, natomiast naprawdę na ile one są trafne, na ile one są spóźnione, czy nie, tak naprawdę możemy to ocenić dopiero z perspektywy czasu, to znaczy ja myślę, że będziemy to w stanie ocenić z perspektywy tak naprawdę kampanii wyborczej, która będzie na pewno tę sprawę grzała także i w przyszłym roku.
1: Pani profesor Dorota Piątek, politolożka, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję również państwu i życzę udanego popołudnia.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 14.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Premier ogłasza koniec z salonikami VIP w szpitalach, koniec z preferencyjnym traktowaniem pacjentów i kominami płacowymi lekarzy. Donald Tusk chce, by propozycję rozwiązania tych problemów do wtorku przedstawił resort zdrowia. W przeciwnym razie możliwe są dymisje. To odpowiedź na nieprawidłowości m.in. w warszawskim szpitalu południowym. Szef rządu mówił, że wątpliwe moralnie są dla niego tzw. zeszyty w szpitalach.
4: Zeszyt, w którym są nazwiska tych, którzy zasługują na lepsze traktowanie. To jest obejście kolejki, czasami izolatka, ale głównie obejście kolejki. To jest coś, co budzi absolutny sprzeciw i to jest nieakceptowalne. Ja nie mam takiej siły sprawczej, żeby naprawiać ludzi, ale musimy naprawić system tak, aby ludzie niemoralni nie mogli wykorzystywać luk i niesprawności systemu i bokiem obchodzić kolejkę.
3: Według szefa rządu rozwiązaniem tego problemu może być szybkie wdrażanie tzw. rejestracji w szpitalach. Donald Tusk chce, by prace w tej sprawie przyspieszyły, a system obowiązywał najpóźniej do końca roku. Teraz Kraków i podsumowanie 3 lat nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Zadowolone z ograniczenia są służby. Jak wskazuje Marek Anioł z krakowskiej Straży Miejskiej, w mieście o połowę zmniejszyła się liczba nocnych interwencji.
5: Absolutnie wszystkim wyszło to na dobre. To znaczy my jako służba, jako Straż Miejska Miasta Krakowa przede wszystkim odnotowujemy w tych godzinach, czyli od północy do 5.30, dużo mniejszą liczbę interwencji.
3: Zakaz w Krakowie nie dotyczy restauracji, pubów i innych lokali gastronomicznych. Tam alkohol można kupować przez całą noc. Rolnicy szacują straty po burzach i upałach, które w minionym tygodniu przeszły nad Polską. Producenci rolni z powiatu leszczyńskiego w Wielkopolsce alarmują, że mogli stracić nawet 100% upraw zbożowych. Straty odnotowywane są także na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Pan Mikołaj mówił Polskiemu Radiu, że ostatnia fala skwaru zniszczyła m.in. agrę. Jest deserowy.
6: Jest ugotowana. Co jest w środku, coś się znajdzie, ale po zewnątrz wszystko jest ugotowane. Na krzakach prawdopodobnie pod kombajn jest ta sama sytuacja.
3: Straty szacują też rolnicy z Zagłębia Sandomierskiego, w którym grat zniszczył sady jabłoniowe. I na tym kończymy informacje. Na kolejne zapraszam za pół godziny, punktualnie o 15, a przywita się z Państwem Dorota Wojtalczyk. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
7: Czy humanista może być dobrym menadżerem? Czy prowadzenie firmy to zadanie dla umysłów ścisłych? Tym razem w magazynie Saldo Extra obalimy kilka mitów związanych z predyspozycjami menadżerów. W studiu odwiedzi nas pan Piotr Sorokin.

0: Oczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Sobota, 4 lipca, 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Za 27 minut godzina 15.
1: Gość Polskiego Radia 24.
3: I już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pan dr Kamil Stępniak, konstytucjonalista, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: I panie doktorze, kilka różnych tematów związanych z prawem, praworządnością, przestrzeganiem prawa. Zacznijmy w takim razie od wyjaśnienia decyzji premiera Tuska, który zrzekł się immunitetu poselskiego. Chodzi o to, że w ten sposób przed sądem będzie mógł udowodnić uwikłanie ludzi Ziobry z jego instytutu w układy z zonda krypto, cytując słowa samego premiera. O co tu dokładnie chodzi? Dlaczego w takich sytuacjach premier czy też inny polityk zasiadający w Sejmie czy w Senacie musi się w takiej sytuacji zrzekać swojego immunitetu?
4: Jakby każdy poseł czy też senator posiada immunitet, który chroni go przed odpowiedzialnością karną. I oczywiście Izba mogłaby też ten immunitet po prostu Donaldowi Tuskowi uchylić. Natomiast to, co zrobił pan premier, wydaje się takim z jednej strony chęcią konfrontacji z tym, co gdzieś tam w przestrzeni publicznej się pojawia i o co to postępowanie będzie się toczyło, ale z drugiej strony też uniknie takiej niezręczności tego, że Izba, w której posiada większość parlamentarną, musiałaby głosować nad uchyleniem do niego immunitetu, tudzież stałoby się to po alternacji władzy w przyszłym roku, więc myślę, że to z jednej strony jest takie działanie polityczne, z drugiej strony też chęć pewnego rodzaju skonfrontowania się z pewnymi faktami, więc myślę, że należy to ocenić pozytywnie. Zawsze postępowanie sądowe, myślę, że wyjaśni wszelkie wątpliwości, które gdzieś tutaj się w tej przestrzeni pojawiają.
3: A czy dla polityka nigdy nie ma ryzyka, że sąd na przykład trochę inaczej zinterpretuje fakty?
4: Wchodzimy w zagadnienie bardzo szerokie, to znaczy w zagadnienie dyskrecjonalnej władzy sędziego. Oczywiście sędziowie w różny sposób interpretują stany faktyczne, ale pamiętajmy, że każdy człowiek, każdy obywatel ma prawo do sądu, do uzyskania wyroku, więc myślę, że te postępowanie dwuinstancyjne sądowe, z którym chce się skonfrontować Donald Tusk, pokaże nam de facto prawdziwy obraz całej sytuacji.
3: To panie doktorze, kolejny temat, jak najbardziej związany z kwestiami prawnymi. Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro stracił tak zwaną ochronę azylową przyznaną mu przez Węgry. Decyzja, przynajmniej w teorii, może otworzyć drogę do jego ekstradycji do Polski. No to pytanie, może otworzyć drogę, otworzy drogę i na ile ekstradycja w takiej sytuacji, kiedy ten paszport dyplomatyczny przyznany przez Węgry został cofnięty, na ile ta ekstradycja, są takie głosy, tak naprawdę powinna być tylko formalnością?
4: No, w przypadku akurat ekstradycji ze Stanów Zjednoczonych Ameryki nie powiedziałbym, że jest tylko formalnością. Pamiętajmy o tym, że oprócz kwestii prawnych, które będą podnoszone w tym postępowaniu ekstradycyjnym, także jest to pewnego rodzaju zaangażowanie amerykańskiej administracji, to znaczy sekretarz stanu będzie podejmował również decyzję o ekstradycji, więc tutaj to nie jest tylko postępowanie prawne przed sądami, ale także postępowanie przed organami administracji.
3: Czyli przepraszam, to są dwa niezależne od siebie etapy, tak? Z jednej strony amerykańskie sądy, z drugiej strony decyzja już administracyjno-polityczna.
4: Dokładnie tak, więc jakby muszą być spełnione te dwa etapy, żeby doszło de facto do tej ekstradycji. No ale też praktyka pokazuje nam, że Zbigniew Ziobro, jak we wczorajszym meczu Laminy Jamal drybluje pomiędzy tymi różnymi państwami uniknięciem tej odpowiedzialności prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętajmy też, że w przyszłym roku jesienią mamy wybory parlamentarne, więc myślę, że to jest ten taki horyzont czasowy, do którego Zbigniew Ziobro będzie chciał przetrwać. Wydaje mi się z dużym przekonaniem, że mu się to po prostu uda, biorąc pod uwagę terminy, jakie będą

0: procesowe, które będą realizowane, więc myślę, że de facto Zbigniew Ziobro być może nie poniesie w ogóle odpowiedzialności prawnej za te zarzuty, które są mu ustawiane.
1: Bo chciałbym, żebyśmy jeszcze wyjaśnili, aby pan nam wyjaśnił, na czym tak naprawdę ta decyzja strony węgierskiej polega i z czym ona dokładnie się wiąże. Bo mamy informację, że stracił ochronę azylową. Co to oznacza?
0: Zbigniew Ziobro na podstawie tego dokumentu między innymi dostał się na teren Stanów Zjednoczonych i to razem w zestawieniu z decyzją warszawskiego sądu, który utrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ma być asumptem do tego, żeby o tą decyzję azylową, przepraszam, nie o tą decyzję ekstradycyjną się ubiegać przed amerykańskimi sądami, więc rzeczywiście jest to pewnego rodzaju argument i przyczynek do tego, że aby o tą ekstradycję się ubiegać. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, to nie jest tylko decyzja prawna, to też jest decyzja polityczna i trzeba mieć na względzie też relacje polityków PiS-u, czy szerzej Zjednoczonej Prawicy z obecnym prezydentem Donaldem Trumpem. To, że w Stanach Zjednoczonych mamy system prezydencki, gdzie prezydent ma bezpośredni wpływ na wykonywanie władzy wykonawczej, więc myślę, że to wszystko jest bardzo złożone i jednak mimo wszystko daje Zbigniewowi Ziobrze pewnego rodzaju kartę przetargową do tego, żeby nadal nie był do Polski przywieziony.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia i to też pokazuje, jak skomplikowana jest ta materia. To są słowa samego zainteresowanego, czyli Zbigniewa Ziobry. Oni nie wiedzą, mowa oczywiście o stronie polskiej, o polskim rządzie, oni nie wiedzą, że wiza jest niezależna od dokumentu, na który jest wydana. Wiza upoważnia do tego, aby funkcjonować w ramach danego państwa, czyli na przykład w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy ten dokument jest w tym momencie ważny, czy też nie. To jest ważna informacja?
0: Ja myślę, że jeżeli chodzi o postępowanie sądowe, jest to istotna informacja pod tym kątem, że mimo wszystko jest to jakiś argument polskich organów ścigania za tym, żeby tej ekstradycji Zbigniewa Ziobro po prostu poddać. Natomiast wyrokowanie w tym momencie, w jaki sposób zachowa się sąd, a też w jaki sposób zachowa się sekretarz stanu bądź osoba z jego upoważnienia działająca, myślę, że to jest jeszcze za wczesny etap. Także czekamy na ruch polskiej prokuratury. Pamiętajmy, że prokurator wskazał, że wciąż się zastanawia, czy ustne uzasadnienie postanowienia w sprawie tymczasowego aresztowania Sądu Okręgowego w Warszawie mu wystarczy, czy będzie czekał na uzasadnienie pisemne, więc myślę, że jeszcze trochę czasu upłynie, zanim poznamy kolejne kroki prokuratury w tym kontekście.
1: Ja jeszcze o tę kwestię wizową pytam z innego powodu, ponieważ w momencie, kiedy pojawiła się ta informacja mówiąca o tym, iż Węgry cofnęły to prawo azylowe dla Zbigniewa Ziobry, ale również przypomnijmy dla między innymi pana Marcina Romanowskiego, no to pojawiły się takie komentarze, wpisy mówiące o tym, że w takim razie ta osławiona ICE, czyli służby imigracyjne w Stanach Zjednoczonych, o których jest od wielu miesięcy tak bardzo głośno, będą miały teraz wolną rękę do tego, żeby sprawą pana Zbigniewa Ziobry się zająć. No, rozumiem, że w sytuacji, kiedy te dokumenty zostały cofnięte, ale wiza nadal jest ważna, nie ma ku temu podstaw i raczej takich obrazków nie będziemy widzieć.
0: W moim przekonaniu jest to daleko idące uproszczenie i raczej takie...
1: Myślenie życzeniowe, rozumiem, tak?
0: Tak, do tej instytucji, do pewnego rodzaju bieżączki politycznej, a nie do realnej, prawnej oceny sytuacji. Więc myślę, że całe postępowanie będzie musiało być przeprowadzone i nie będziemy oglądali Zbigniewa Ziobry w kajdankach, który nagle zostanie eksportowany.
1: Jak długo pan wspominał o tym, że być może tu perspektywą są wybory parlamentarne, które będą się odbywać w Polsce na jesieni? Rzeczywiście ta procedura, jeżeli oczywiście do niej by doszło, myślę o takim oficjalnym wystąpieniu Polski w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry, no i potem tym dwuetapowym działaniu, czyli najpierw amerykańskie sądy rozpatrują sprawę, a potem ona i tak jeszcze trafia szczebel wyżej. Rozmawiamy o wielomiesięcznej procedurze, gdyby do niej doszło.
0: Tak, myślę, że to jest kilkanaście miesięcy. To na pewno nie wydarzy się już w tym momencie natychmiast. Proszę też zauważyć, w jaki sposób Zbigniew Ziobro reaguje na kolejne kroki prawne prokuratury i kolejne zmiany polityczne. Więc ja myślę, że naprawdę jeszcze musimy poczekać na to, długo poczekać na to, aż sąd podejmie decyzję i też jak się zmieni ewentualnie sytuacja w administracji amerykańskiej, więc to na pewno nie jest kwestia tygodni, tylko zdecydowanie miesięcy.

0: A jak w takim razie zmienia to sytuację z kolei pana Marcina Romanowskiego? Nie wiemy do końca, gdzie on przebywa. No, pojawiają się takie sugestie, że być może jest to, jest to Serbia, ale pewności absolutnie nie mamy. To jest odwrotna sytuacja niż to, co obserwujemy przy Zbigniewie Ziobrze, który wiadomo, że jest w Stanach Zjednoczonych, mamy na to dokumenty, mamy decyzje podejmowane przecież wcześniej jeszcze przez amerykańską administrację. Jeżeli chodzi o pana Marcina Romanowskiego, to tu jest wiele znaków zapytania. Na ile ta decyzja Węgier jemu też w istotny sposób komplikuje życie, czy też komplikuje jego sytuację?
1: No właśnie pytanie główne takie jest to, gdzie pan Romanowski się ukrywa i czy to państwo, w którym się ukrywa, ma odpowiednią umowę z Polską dotyczącą ekstradycji. Więc właściwie trudno wyrokować. Na pewno jest to w jakiś sposób znowu przyczynek działający na jego niekorzyść. Natomiast też myślę, że pan minister Romanowski podjął taką decyzję o miejscu swojego pobytu, że zdaje sobie, czy musi sobie zdawać sprawę z tego, w jaki sposób to prawo w danym miejscu wygląda, jak wyglądają procedury. Więc znowuż, trudno jest wyrokować, gdy nawet nie wiemy, gdzie on przebywa. No, mam nadzieję, że polskie służby jednak mają taką informację, natomiast ona nie jest pewna ani dostępna w przestrzeni publicznej.
0: No to jeżeli pan pozwoli, kolejny temat. Na 28 lipca Trybunał Konstytucyjny wyznaczył rozprawę dotyczącą majowego rozporządzenia ministra cyfryzacji. Rozporządzenia, które pozwala na tak zwaną transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. To rozporządzenie na początku czerwca zaskarżyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości reprezentowani przez pana Marcina Warchoła. Jeżeli chodzi o decyzję, werdykt Trybunału Konstytucyjnego, to już tak w pozaprawny sposób możemy chyba przypuszczać, jak będzie brzmieć ta decyzja. Co ona może oznaczać w obecnej sytuacji, jaka panuje wokół Trybunału Konstytucyjnego?
1: Właśnie ta sytuacja jest sytuacją o tyle kuriozalną, że najczęściej, kiedy jeszcze przed 2015 rokiem rozmawialiśmy o tym, jaki wyrok zapadnie przed Trybunałem Konstytucyjnym, mieliśmy zawsze pewnego rodzaju nutkę niepewności. Mogliśmy podejrzewać, ale do końca nie wiedzieliśmy, co orzeknie Trybunał. Teraz, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, raczej możemy przypuszczać, w jaki sposób ta sprawa się skończy. To jest sytuacja tragikomiczna, niestety. Natomiast sam wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jaki by nie był, już wiemy, że nie zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Rząd od 2 lat nie publikuje tych wyroków, ponad 2 lat. I teraz wydaje się, że na ten moment nie wywoła ona skutków prawnych. Proszę pamiętać też o tym, że oprócz kwestii dotyczących samego rozporządzenia, mamy też już wyroki NSA, Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mówi nam, że my musimy po prostu uznać te prawa osób zawierających związki małżeństwa za granicami kraju. W związku z powyższym prawne, biorę tutaj w cudzysłów, utrącenie tego rozporządzenia z jednej strony oczywiście likwiduje nam podstawę prawną, jeżeli ten wyrok zostanie opublikowany, na przykład po wyborach w 2027 roku, zakładam, że może się tak wydarzyć, ale z drugiej strony mamy już dosyć ugruntowane orzecznictwo i myślę, że sądy w tym orzecznictwie będą dalej utwierdzały obywateli i kazały po prostu w taki sposób wykładać przepisy prawa, żeby ta transkrypcja była dokonywana. Tutaj znowuż były wątpliwości, jak sięgniemy do pierwszego wyroku NSA, gdzie jeszcze nie było tego rozporządzenia, to mimo to Naczelny Sąd Administracyjny powiedział nam, proszę dokonać transkrypcji, nie interesuje mnie jako sądu, w jaki sposób zostanie to zrobione technicznie. Rzeczywiście to rozporządzenie to umożliwiło, natomiast proszę tego zrobić. I pojawiały się różne koncepcje, w jaki sposób to można zrobić. Na przykład wpisywać drugiego małżonka w adnotacjach do takiego aktu stanu cywilnego, czy mimo wszystko wpisywać na przykład drugiego męża jako żonę. Różne były koncepcje w przestrzeni publicznej, ale finalnie skutek miał być jeden. Proszę wykonywać prawo Unii Europejskiej. Więc myślę, że nawet jeżeli to rozporządzenie kiedyś w przyszłości zostanie zlikwidowane, Trybunał orzeknie jego niekonstytucyjności, to myślę, że to orzecznictwo sądów mimo wszystko będzie wpływało na urzędy stanu cywilnego i te urzędy będą dokonywały tej transkrypcji. Oczywiście lepiej jak ono jest, ponieważ jest przewidziana odpowiednia procedura do tego. Natomiast proszę pamiętać, że to prawo

0: po prostu musi Unii Europejskiej w tym wypadku być stosowane w sposób też bezpośredni, więc bez tego rozporządzenia po prostu kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego też sobie będą musieli poradzić.
1: No ale tu dochodzimy do dosyć rzeczywiście, no nie chcę powiedzieć kuriozalnej sytuacji, ale co najmniej specyficznej, bo zaskarżenie tych przepisów do Trybunału, tak jak mówiłem, przygotowała grupa posłów reprezentowanych przez Marcina Warchoła z Prawa i Sprawiedliwości. W uzasadnieniu tego wniosku pojawiły się argumenty, iż rozporządzenie w sposób nieuprawniony zmienia konstytucyjną definicję małżeństwa. Zdaniem skarżących włączenie do polskich rejestrów związków osób tej samej płci jako małżeństw jest modelowo niezgodne z ustawą zasadniczą.
0: Mnie się przypomina taka wypowiedź pana prezydenta, który powiedział, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny i tak stanowi konstytucja. Otóż nie, konstytucja stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega szczególnej ochronie. I powiedziałbym, że w literaturze przedmiotu, kiedy badamy tę sprawę, mamy takie trzy główne koncepcje, które gdzieś się przewijają i które są takimi wiodącymi. Pierwsza, że przepis ten, po pierwsze, artykuł 18, po pierwsze zabrania nam w ogóle zawierania małżeństw jednopłciowych. Druga koncepcja jest taka, że zabrania małżeństw jednopłciowych, ale dozwala instytucjonalizację jakichś innych form typu związki partnerskie. I trzecia, że ten przepis stanowi tylko tyle, że rzeczywiście małżeństwa kobiety i mężczyzny są pod szczególną ochroną, ale nie wyklucza to innego rodzaju małżeństw. W związku z czym takie upraszczanie bardzo duże, które mówi nam, że nie, bo tylko kobieta i mężczyzna może zawrzeć związek małżeński, to jest bardzo duże minięcie się z prawdą, jeżeli chodzi o przepisy konstytucji. I oczywiście, znowuż, my tutaj mówimy o transkrypcji, czyli tych związkach, które są zawierane za granicą. My na razie nie pozwalamy na zawieranie tych związków w Polsce, tylko mówimy o rejestracji, tylko i wyłącznie rejestracji tych związków zawartych w Unii Europejskiej. I tu znowu proszę pamiętać, że my prawo Unii Europejskiej musimy stosować. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, zapadł taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówił nam tak, bo znowuż mieliśmy ten taki podstawowy element sporu pod tytułem, czy ważniejsza jest polska konstytucja, czy znowuż ważniejsze jest prawo Unii Europejskiej, co jest wyżej w hierarchii źródeł prawa. I Trybunał Konstytucyjny powiedział tak, że oczywiście w Polsce najważniejszym aktem prawnym jest konstytucja, ale w związku z tym, że wchodzimy do Unii Europejskiej, to musimy w ten sposób interpretować konstytucję, dokonywać takich przepisów, dokładnie jej przepisów, żeby ono możliwie, jak długo się dało, było zgodne z prawem Unii Europejskiej. I myślę, że to jest clue całego sporu, że nie łatwe pokazanie, że któryś akt jest wyżej, któryś akt jest niżej, tylko przyjęcie tego, że my żyjemy w tym tak zwanym multicentrycznym środowisku prawnym, gdzie mamy akty normatywne pochodzące od różnych ośrodków, nie tylko polskiego ustrojodawcy czy ustawodawcy, ale także chociażby z Unii Europejskiej, że my, chcąc być członkiem Unii Europejskiej, musimy dokonywać takiej wykładni, która umożliwia po prostu stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce. Zresztą to też orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
1: No tak, panie doktorze, ale dochodzimy do sytuacji, która jest sytuacją dość kuriozalną. To znaczy za pomocą tej transkrypcji można zostać uznanym w Polsce za małżeństwo jednopłciowe w sytuacji, kiedy w polskim systemie coś takiego nie jest możliwe.
0: Tak, oczywiście, ale to wynika też z prawa Unii Europejskiej i tego, że obywatele Unii Europejskiej muszą mieć na terenie całej wspólnoty jednakowe prawa. I pod tym kątem Polska łamie prawo Unii Europejskiej, że nie uznajemy małżeństw osób, które zawierały te związki małżeństwa w innych krajach i przez to ograniczamy przepływ ludzi i ich prawa podstawowe. I oczywiście Trybunał Sprawiedliwości orzekł nam jednoznacznie to, czy i w jaki sposób są uregulowane związki partnerskie czy małżeństwa osób jednej płci w polskim prawodawstwie, jest osobną kwestią, która również powinna być uregulowana. O tym też niejednokrotnie mówił Europejski Trybunał Praw Człowieka, że powinniśmy te kwestie uregulować, ale jest to kwestią odrębną od tego, czy my dokonujemy tej transkrypcji. Więc z jednej strony myślimy sobie tak niepoprawniczemu, że jednak mimo wszystko to jest obejście pewne polskiego prawa, ale z punktu widzenia

0: takiej prawoznawstwa, nauki o prawie, mamy do czynienia z dwoma sytuacjami. To znaczy z jednej strony z sytuacją właśnie transkrypcji osób, które przyjeżdżają z zagranicy, transkrypcji aktów, a z drugiej strony właśnie z tym, że polski ustawodawca stara się w jakiś sposób uregulować związki partnerskie, czy ten teraz status osoby najbliższej w Polsce.
1: No właśnie, to skoro pan powiedział teraz o związkach partnerskich, choć należy powiedzieć ustawa o osobie najbliższej, to mamy projekt ustawy, mamy rozmowy pomiędzy przedstawicielami koalicji rządowej a Kancelarią Prezydenta i samym prezydentem. No i mamy znak zapytania oczywiście dotyczący tego, czy ta ustawa zostanie przez prezydenta podpisana. Znów, na razie możemy tylko domniemywać, że raczej zostanie zawetowana. Co to oznacza dla tych wszystkich tematów, o których też rozmawialiśmy przed chwilą?
0: Prawo powinno regulować stosunki społeczne. Ja bym to porównał do sytuacji takiej. Jeżeli ktoś się nie chodzi do lekarza i się nie bada, to nie znaczy, że nie jest chory. I absolutnie to nie porównuje tej sytuacji do choroby. Tylko to, że polski ustawodawca nie będzie zauważył tego, że ludzie żyją w związkach jednopłciowych, to nie znaczy, że tych związków po prostu nie będzie. Oczywiście ci ludzie będą musieli cały czas korzystać z dostępnych instrumentów prawnych, które są w Polsce, funkcjonują, chociażby pisać, zawierać testamenty, tak? Sporządzać testamenty, czy regulować swoją sytuację majątkową. Natomiast jakby to nie zmienia faktu, że te związki są, tylko one są w sposób, po prostu nie funkcjonują w sposób niesformalizowany. I sama ustawa, kiedy rozmawiam z prawnikami, którzy de facto zajmują się między innymi związkami właśnie osób tej samej płci, to oni mówią wprost, ta ustawa o statusie osoby najbliższej nie jest ustawą dobrą. Lepsza była ta ustawa o związkach partnerskich, ale myślę też, że nie możemy mieć jakichś dużych wątpliwości do tego, że prezydent po prostu zawetuje tą ustawę, a też wiadomo, że w świetle obecnej większości parlamentarnej po prostu nie ma szans na to, żeby takie weto przełamać.
1: To trochę sklejając ten wątek z tym poprzednim, no to będzie rodzić jeszcze większy bałagan w tej sferze. No bo z jednej strony będziemy mieli właściwie brak przepisów po stronie polskiej, z drugiej strony będziemy mieli przepisy europejskie, które no, na podstawie chociażby tej decyzji ministra cyfryzacji, no będzie można taką trochę okrężną drogą w Polsce wprowadzać, czy też w Polsce stosować.
0: Ja mam wrażenie, że my ogólnie mamy w wielu obszarach mamy taki troszeczkę okres, nie wiem, powiedziałbym przejściowy, jeżeli chodzi o prawo, że gdzieś musimy wykonywać te prawo wynikające chociażby z prawa Unii Europejskiej. Z drugiej strony w polskim prawodawstwie mamy problem związany z układem politycznym, więc jak najbardziej są stosowane takie, powiedziałbym, porównałbym to do bypassów, które mają z jednej strony pozwolić ludziom na korzystanie z ich praw podstawowych, z drugiej strony robi się to bez stanowienia odpowiednich ustaw, co jest oczywiście praktyką naganną, ale wynika wyłącznie z sytuacji politycznej. Więc jak najbardziej jest to na pewno złe, naganne pod kątem legislacyjnym i upokarzające dla wielu osób, ale myślę, że biorąc pod uwagę praktykę stanowienia prawa w Polsce, myślę, że tak po prostu będzie się dalej działo rzeczywiście, że będziemy wykonywać bezpośrednio, czy na podstawie wyroków ewentualnie tych transkrypcji, a niekoniecznie w związku z istniejącym rozporządzeniem czy ustawą i zapewne tak to będzie dalej funkcjonowało.
1: Doktor Kamil Stępniak, konstytucjonalista, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to

0: jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Daje słowo kultury, że goście weekendu kulturalnego to osobowości. Kreatorzy sztuki, filmu, muzyki, literatury. Dla pokrzepienia serc było pisane, a u nas jest mówione, żeby ciekawiej się żyło. Maja Kluczyńska, Weekend Kulturalny. Zapraszam w piątki po 21:00.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Stanowcze słowa premiera Tuska zapowiada koniec z salonikami VIP i omijaniem kolejek w służbie zdrowia. Zmiany w stołecznym ratuszu to skutek afery w Szpitalu Południowym. Stanowiska straciły dwie wiceprezydentki Warszawy. Czy uda się obniżyć napięcie w stosunkach polsko-ukraińskich? W Warszawie rozmawiali o tym ministrowie Sikorski i Sybicha. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Zdecydowane działania w służbie zdrowia zapowiada premier Donald Tusk. Saloniki dla ważnych osób mają w szpitalach zniknąć. Omijanie kolejek do specjalistów czy operacji ma być zakazane. Całościowych rozwiązań szef rządu oczekuje od ministerki zdrowia i prezesa NFZ-u. Czeka na to do najbliższego wtorku.
2: Dla premiera Donalda Tuska najważniejsze jest to, aby wyeliminować zwyrodnienia w systemie ochrony zdrowia całkowicie, do zera. I dlatego szef rządu chce, aby zniknęła praktyka tworzenia saloników VIP, a także tak zwanych zeszytów, gdzie wpisuje się nazwiska osób, które mają być przyjęte do specjalisty wcześniej lub poza kolejnością.
3: To zjawisko musi zniknąć. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki, a nie od znajomości. I nie ma żadnego znaczenia, o jakie znajomości chodzi, czy to są polityczne, rodzinne, celebryckie.
2: Jednym z rozwiązań, na które czeka szef rządu, jest m.in. zakończenie prac nad e-rejestracją. To, zdaniem Donalda Tuska, pozwoli na wprowadzenie transparentności w systemie i wiedzę, gdzie dochodzi do nadużyć. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Prezydent Warszawy odpartyjnia wszystkie miejskie spółki. Dwie wiceprezydentki stolicy, Renata Kaznowska oraz Aldona Machnowska-Góra, złożyły rezygnację. Ich dymisje zostały przyjęte. To kolejne skutki afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Wciąż pojawiają się w niej nowe wątki. Poza nieprawidłowościami w działaniu SOR-u prowadzonym przez lekarza bez specjalizacji i byłego radnego KO, były też patologie w prosektorium placówki. Będzie zero tolerancji dla cwaniaków, których trzeba będzie tropić i bezwzględnie tępić, tak zapowiada prezydent Trzaskowski.
4: Dla powołujących się na znajomości i wpływy zero pobłażania. Każdy, kto chce obejść procedury, obejść kolejki, ma obejść się smakiem i zostać odesłany z kwitkiem. Politycy zresztą, jak Państwo wiecie, jak każdy, leczą się w warszawskich placówkach miejskich i mają do tego prawo, natomiast nie mają prawa do tego, żeby być obsługiwani poza kolejnością. To jest oczywiste.
1: W warszawskich szpitalach prowadzone są dodatkowe kontrole i audyty. Niejednemu zadrży ręka, gdy będzie chciał oszukać przy grafiku, mówi prezydent Trzaskowski. Sprawę Szpitala Południowego bada prokuratura. Poseł PiS-u Janusz Kowalski posłuchał.

Wkurzył się kartą posła PSL-u. Tak było podczas dwóch głosowań w Sejmie. Czynności sprawdzające w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście. Z trybuny sejmowej szef klubu ludowców Krzysztof Paszyk zarzucił posłowi Kowalskiemu pozbawienie karty Jarosława Rzepy z PSL-u. Poseł Kowalski tłumaczy, że posłużył się cudzą kartą.

0: budynek w Alei Szucha. Jej przedstawiciele nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Być może dowiemy się czegoś więcej podczas konferencji prasowej, która powinna się rozpocząć za chwilę. Z dziennikarzami mają spotkać się ministrowie spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na koniec uśrednione wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasistów. 65% z języka polskiego i 55% z matematyki, podała Centralna Komisja Wyborcza. W maju do egzaminu przystąpiło 390 tysięcy uczniów. Najwięcej problemów uczniowie mają z matematyką, przyznaje dyrektor jednej z podstawówek w Warszawie, Tomasz Ziewiec.
1: Matematyka sprawia uczniom kłopoty. Mówię to z takiego powodu, że widzę tutaj wyzwanie, czyli powinniśmy jednak robić wszystko, żeby uczniowie tę matematykę znali i umieli, no bo to jest jednak kompetencja przyszłości, zresztą podobnie jak język angielski dla naszych uczniów.
0: Język angielski zdawało ponad 98% uczniów. Średni uzyskany wynik to 73%. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Jest to warunek ukończenia szkoły podstawowej.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Odpoczywamy od upału. Za oknem chmury, na zmianę ze słońcem. Czasami zachmurzenie jest duże. Na północy i miejscami na południu kraju pada przelotny deszcz. Na wybrzeżu i Warmii miejscami burze. Nad morzem na termometrach do 18 stopni. W większości regionów od 20 do 24. Najcieplej do 26 stopni na Podkarpaciu. Wieje umiarkowany i dość silny wiatr. Nad morzem do 90 km na godzinę. Od Rozewia do wschodniej granicy państwa na Bałtyku sztorm do 6, w porywach do 8 w skali Beauforta.
2: Klimat.
0: Skoro wieje, to w całym kraju oddychamy powietrzem dobrej lub bardzo dobrej jakości. Do 18 obowiązują tak zwane zielone godziny. Należy wykorzystać nadmiar energii. 97% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, większość ze słońca.
2: Klimat. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek?
10: A jak się mówi dom?
9: No to już było. To ty mi powiedz.
10: Home. A jak jest tęsknię?
9: Miss.
10: A wróć?
9: Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko.
11: Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcę szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Biega maratony, jeździ na rowerze, a niedawno wyruszył w samotną wyprawę po Polsce.
13: Myśląc o takiej wyprawie, dałem takie ogłoszenie, że ktoś by się z nami nie zabrał i tak dalej, i tak dalej. Nie było żadnego drzewa.
12: W podróży towarzyszy mu wierny pies.
14: Najpierw spacery, później biegi, krótkie, dłuższe, później półmaratony z nim robiłem.
12: Ostatni Mohikanin. Reportaż Michała Szczęcha. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
2: autopromocji.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Prawie 9 minut po godzinie 15. Już teraz przenosimy się na konferencję dwóch wicepremierów, szefa MSZ Radosława Sikorskiego i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Polska ma wszelkie prawo zająć kluczową rolę na spotkaniu państw natowskich, ponieważ spełniamy wszystkie wyznaczone przez ostatni szczyt w Hadze kryteria lojalnego, modelowego, dobrego sojusznika. Chodzi o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5%. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać, taki level trzeba osiągnąć w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku. To jest podzielona składowa na 3,5 na takich twardych wydatków na zbrojenia i 1,5% PKB na wydatki infrastrukturalne związane z cyberbezpieczeństwem, również około militarne. To jeżeli sumujemy wszystkie takie wydatki, to Polska przekracza mocno 5%, można powiedzieć, że bliżej jesteśmy 6-7% niż 5%, jeżeli sumujemy wszystkie wydatki na szeroko pojęte bezpieczeństwo narodowe. To pokazuje, że Polska jest dobrym, żelaznym sojusznikiem, która ma prawo oczekiwać od swoich partnerów sojuszu lojalności i współpracy. Pokazanie jedności sojuszu tej militarnej, wojskowej i politycznej jest głównym zadaniem. 5-procentowe wydatki Polski na zbrojenia powodują również, że nasz głos będzie bardzo mocny i słyszany i słuchany przez wszystkich. Jesteśmy w tej czołówce państw wymienianych również przez najważniejszego naszego sojusznika w NATO, przez Stany Zjednoczone, które ma prawo oczekiwać wszelkiego wsparcia. Jednym z głównych tematów tegorocznego szczytu będzie przemysł zbrojeniowy. To jest implementacja postanowienia z Hagi, czyli 5% wydatków. Teraz jak to zagospodarować? Strategicznym celem Europy jest podnoszenie swoich zdolności do samodzielnej obrony, branie większej odpowiedzialności. Żeby brać większą odpowiedzialność, to trzeba być niezależnym. Niezależnym w surowce, niezależnym w produkty, niezależnym w wytwarzaniu sprzętu zbrojeniowego. Polska przez program SAFE, inwestycje w 3 dni 120 miliardów złotych. Największy beneficjent w Unii Europejskiej i państwo, które wymyśliło program SAFE, pokazuje, że Europa robi więcej. Przez ten rok wydarzyło się bardzo dużo. Niemcy zmienili swoją konstytucję, wszystkie państwa NATO osiągnęły 2%. Strategiczne porozumienie z Kanadą sprawia, że też nasi partnerzy zza Oceanu Atlantyckiego inaczej niż wcześniej rozumieją potrzeby kolektywnej, wspólnotowej obrony. Przenoszenie fabryk amunicji, fabryk uzbrojenia, budowa przemysłu zbrojeniowego będzie najważniejszym celem wyznaczonym na tegorocznym szczycie dla wszystkich państw natowskich, w tym dla Polski. Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, żeby ze Stanów Zjednoczonych przenosić linie produkcyjne do obrony przeciwpowietrznej, obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, szczególnie do systemów Patriot. Jesteśmy zainteresowani i budujemy zdolności w dalekim, precyzyjnym rażeniu, w pociskach dalekiego, precyzyjnego rażenia, w dronach niskokosztowych dalekiego rażenia i w systemach antydronowych. Rozwój sztucznej inteligencji, tak byśmy podsumowali trzy obszary, na które w najbliższym czasie, w najbliższych latach będzie najmocniej stawiał sojusz. To są drony i antydrony, dalekie, precyzyjne rażenie, sztuczna inteligencja i obrazowanie z kosmosu. W tych trzech obszarach NATO podejmie wszelkie działania, aby wzmacniać potencjał produkcyjny. Europa musi być liderem. Europa znów musi się stać latarnią dla innych kontynentów, pokazując, że zdolności zbrojeniowe, produkcji, samowystarczalności, niezależności w łańcuchu dostaw będą największe w historii. Są państwa, które podążają za Polską. Polska jest tutaj liderem wschodniej flanki NATO. Bałtyckie państwa, strategiczny sojusz ze Szwecją, ze Skandynawią jako całością, konsultacje międzyrządowe, które również nas przygotowały do tego wydarzenia. A na południu ten wektor bezpieczeństwa jest zwrócony w stronę Rumunii i Turcji. Turcja jest dla nas bardzo ważnym partnerem. To, że ten szczyt odbywa się w Turcji, jest też dobrym momentem i dobrym gospodarzem z uwagi na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Wspólnie z panem premierem Sikorskim odbywaliśmy serię spotkań przygotowujących nas do tego szczytu. Dotyczy to spotkań bilateralnych ministrów, posiedzenia ministrów spraw zagranicznych i obrony ukierunkowanych.

0: podsumowujące postanowienia szczytu i pracę nad ostateczną deklaracją, konsultacje międzyrządowe, a podczas samego szczytu każdy z nas będzie miał bogatą agendę spotkań bilateralnych zarówno z partnerami natowskimi, jak i przyjaciółmi NATO z Indo-Pacyfiku, którzy przybędą. Przemysł zbrojeniowy, jego rozwój, integralność pomiędzy poszczególnymi armiami, mobilność militarna to z punktu widzenia wojskowego, militarnego najważniejsze sprawy, które będą na szczycie poruszane.
1: Panie premierze, dziękuję bardzo. Panie premierze Sikorski.
2: Naród wymaga, aby w sprawach bezpieczeństwa wszystkie siły polityczne, cała Polska mówiła i działała jednym głosem. I tak się właśnie dzieje. Do Sojuszu Północnoatlantyckiego weszliśmy dzięki działaniom wszystkich poprzednich prezydentów wolnej Polski, poczynając od Lecha Wałęsy, a przypomnę, że ostateczny instrument ratyfikacji złożył mój wielki poprzednik Bronisław Geremek. Od tego czasu wszyscy kolejni ministrowie obrony, ministrowie spraw zagranicznych, premierzy, prezydenci zabiegali o to, aby rola Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim rosła i wzrosła. Nigdy przedtem nie nazywano nas modelowym sojusznikiem. Celem tego szczytu jest pokazanie Putinowi jedności Zachodu. Rosja prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi wojnę kognitywną, próbuje nas skłócić pomiędzy sobą, próbuje nas skłócić pomiędzy sojusznikami, próbuje nas skłócić z walczącą Ukrainą, a my tymczasem pokażemy, że sojusz jest nie tylko zjednoczony, ale i po wejściu Szwecji i Finlandii wzmocniony. I że będzie wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami. Bardzo się cieszymy, że udział w sojuszu weźmie prezydent Stanów Zjednoczonych, przed samym szczytem także prezydent Ukrainy. I mamy nadzieję, że szczyt potwierdzi, że większość krajów jest na drodze do wypełnienia postanowień poprzednich szczytów o wydawaniu takich pieniędzy na obronność, które przekonają każdego potencjalnego adwersarza, że z nami nie ma co zaczynać. Potwierdzając każde słowo pana wicepremiera, ministra obrony, chcę tylko jeszcze dodać, że Rada Ministrów uchwaliła stanowisko rządu na szczyt sojuszu, które przekazałem dzisiaj panu prezydentowi, ale sądzę, że zgodzi się z każdym słowem tam zawartym, więc mamy perspektywę dobrego dla Polski szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo panom. Jeśli są pytania, to tam bardzo proszę jest mikrofon. Reuters, bardzo proszę.
3: Dzień dobry, Barbara Erling, Reuters. Pytanie do premiera Sikorskiego w sprawie spotkania z ministrem Sybichą. Chciałam zapytać, jakie są najważniejsze wnioski z dzisiejszej rozmowy, jakie konkretne działania lub zobowiązania zadeklarowała się strona ukraińska zrealizować. Premier Tusk mówił dziś wcześniej na konferencji o pozytywnych sygnałach. Czego dotyczą te pozytywne sygnały?
2: W tych stosunkach są tacy, którzy grają na podbijanie sobie punkcików poparcia. To jest często dobre dla nich, ale złe dla stosunków polsko-ukraińskich, czy w ogóle sprawy wolności i bezpieczeństwa w naszym regionie Europy, a my zajmujemy się cierpliwą pracą. Jest komunikat zarówno nasz, jak i strony ukraińskiej, ale w tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
4: Ewelina Kwiatkowska, TVN24. Pytanie w zasadzie do obu panów premierów. W mediach pojawiają się doniesienia o tym, że Rosja może planować militarną prowokację wobec Polski. Czy mogą panowie potwierdzić, że takie doniesienia docierają do Polski z Waszyngtonu? Bo zdaje się, że to stamtąd te informacje miały płynąć.
0: Te prowokacje trwają każdego dnia. W tym momencie, jak rozmawiamy, pewnie któraś z domen, któreś z

0: naszych systemów obrony cyberprzestrzeni jest aktywny i chroni nas przed dezinformacją, agresją, manipulacją w tej przestrzeni, gdzie spustoszenie w głowach jest czynione najbardziej przez algorytmy różnego rodzaju, które są też tak ustawiane, żeby pokłócić Polaków i zniszczyć realny sojusz europejski, Unię Europejską czy NATO. To jest strategia Federacji Rosyjskiej. Wojna hybrydowa, kognitywna, o której przed chwilą mówił pan premier Sikorski, jest jak najbardziej cały czas w aktywności Federacji Rosyjskiej i jej sojuszników. Skierowane jest przeciwko Polsce i innym państwom Zachodu. Dochodzi do eliminacji również tych przypadków, gdzie jest próba sabotażu czy dywersji.
1: To był fragment wspólnej konferencji prasowej wicepremierów, szefa MSZ Radosława Sikorskiego i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Komentarz.
1: A już teraz na naszej antenie pani Karolina Akmak, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Podczas tej konferencji padły oczywiście pytania dotyczące NATO, szczytu w Ankarze, który przed nami, było również o spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Ale na koniec pojawił się bardzo ciekawy wątek dotyczący tego, w jaki sposób Rosja próbuje wpływać, próbuje manipulować krajami NATO, krajami Zachodu. Na ile my jesteśmy przygotowani na tego typu działania? Bo oczywiście różnego rodzaju ataki hakerskie, one miały miejsce w Polsce, miały miejsce w innych krajach, ale na ile jesteśmy przygotowani na taką naprawdę zorganizowaną akcję na dużą skalę, która na przykład, myślę o nadchodzących wyborach parlamentarnych, no, idealny moment, żeby zasiać jeszcze większy ferment przez Rosjan.
3: Tak, myślę, że jeszcze przed nami bardzo duża praca do odrobienia. Tutaj oczywiście Rosja bardzo mocno działa w kwestii dezinformacji społeczeństwa, tego, żeby wpływać nie tylko politycznie na społeczeństwo, także w tej kwestii podziałów. Dlatego myślę, że jeszcze bardzo duża praca jest do nadrobienia, też ze względu na to, że Rosja działa w sposób zorganizowany. Są potwierdzone oczywiście takie jednostki, są potwierdzone farmy troli, których istnienie zostało dobrze udokumentowane. Potwierdzają je śledztwa dziennikarskie oraz także raporty między innymi amerykańskich służb. Także przed nami bardzo dużo jeszcze pracy do wykonania. Nie tylko pod względem pracy, którą mają wykonać politycy, ale także my jako społeczeństwo, jako każdy użytkownik, który po prostu musi nauczyć się weryfikować w odpowiedni sposób treści, które pojawiają się w sieci, które codziennie widzimy każdego dnia.
1: No i pytanie, na ile my jesteśmy tak naprawdę świadomi tych zagrożeń? Bo z jednej strony oczywiście wiemy, że takie rzeczy się dzieją, ale z drugiej strony, kiedy już wchodzimy w tę naszą bańkę, no to mam wrażenie, że wychodzimy z takiego założenia, że te zagrożenia są wokół nas, ale na pewno nie dotyczą nas samych.
3: Tak, dokładnie. I to jest najważniejsze, na tyle, ile jesteśmy świadomi. Jest oczywiście niewielki odsetek odbiorców, którzy wierzą całkowicie w to, co zobaczą w sieci. Natomiast prawda jest taka, że jeśli nawet część odbiorców po prostu zwątpi w oficjalny przekaz, ten przekaz podawany przez media, przez sprawdzone, wiarygodne źródła, to wojna informacyjna już wtedy osiąga swój cel, czyli celem nie zawsze jest przekazanie i przekonanie całkowite do fałszywej informacji, ale wzbudzenie takiego chaosu, strachu, być może nawet paniki, bo dezinformacja, gdy jesteśmy dezinformowani, wtedy jesteśmy łatwiejsi do manipulacji.
1: To jeszcze jedna rzecz. Na ile to rzeczywiście zależy od nas, czyli od zwykłych użytkowników, od naszej uważności, naszego dystansu być może do pewnych rzeczy, które znajdujemy w sieci, a na ile jednak ta wojna rozgrywa się na o wiele wyższych poziomach? Bo teraz myślę o takiej informacji, która pojawiła się całkiem niedawno. To jest kwestia raptem kilku dni, że NASK trafił do elitarnego grona podmiotów, które mogą korzystać z najnowszego GPT 5.5 Cyber. To jest model od OpenAI, do którego dostęp ma tylko wąska grupa państw. No i ten model, czy też ten czat, szuka takich luk, słabych punktów w krajowych systemach informatycznych.
3: Oczywiście wiele nie zależy od nas. Tutaj mówiąc na przykład o takich zwykłych użytkownikach, którzy na przykład korzystają z social mediów, warto tutaj mocno podkreślić, że bo dużo osób może zastanawiać się, czy media społecznościowe są winne. Ja powiedziałabym inaczej, to algorytmy, które są podstawą social mediów, one nie są projektowane do promowania prawa.

0: Ich zadaniem jest zwiększenie zaangażowania użytkowników, więc treści wywołujące silne emocje, gniew, strach, oburzenie zwykle bardziej angażują. One powodują właśnie nasze reakcje, komentarze, postowanie takich materiałów, często dezinformacyjnych dalej. Więc tutaj nie wszystko od nas zależy. Ta dezinformacja obecnie rozprzestrzenia się bardzo, bardzo szybko i jest to również spowodowane tym, że osoby, które chcą dezinformować, one korzystają z najnowszych technologii, właśnie na przykład ze sztucznej inteligencji, mogą w bardzo łatwy i w bardzo szybki sposób stworzyć materiały, które będą dezinformować, które na przykład będą promowały jakieś negatywne postawy. I w ten sposób ta dezinformacja się o wiele szybciej rozprzestrzenia i ona się niestety rozprzestrzenia znacznie szybciej niż my jesteśmy w stanie zweryfikować tą informację, nie jesteśmy w stanie tak szybko sprostować tych informacji. Więc można tak tutaj to określić trochę jak gaszenie pożaru, który już jest, natomiast tak czy siak tutaj jako użytkownicy jesteśmy tutaj zobowiązani do tego, żeby weryfikować te informacje, a po stronie państwa jest tutaj, że tak powiem kolokwialnie, pałeczka do tego, żeby przygotować odpowiednie plany, jak edukować zwykłych użytkowników, swoich obywateli, tak żeby potrafili w jak najlepszy sposób weryfikować te informacje, które widzą codziennie w sieci.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Dużo miejsca poświęcamy dezinformacji, farmom i troli, ale na ile my jako użytkownicy, tak naprawdę oglądając jakiś filmik, jesteśmy w stanie skojarzyć, że być może to nie jest filmik stworzony przez jakiegoś dowcipnego internautę, który sobie siedzi gdzieś w Krakowie, we Wrocławiu albo pod Poznaniem, tylko to jest starannie przemyślana strategia realizowana przez obce państwo. Bo myślę teraz o doświadczeniach tego, co obserwujemy na Bliskim Wschodzie. Znaczy, z jednej strony mieliśmy uderzenie tych sił cybernetycznych, tak to ujmę, amerykańskich i izraelskich w systemy irańskie, ale jest bardzo ciekawa odpowiedź ze strony Iranu, który właśnie wypuszcza do sieci różnego rodzaju filmiki, animacje, jakieś dowcipne memy, które w bardzo trafny i taki przemyślany sposób podważają stanowisko, podważają wiarygodność czy to Stanów Zjednoczonych, czy Izraela. No i pojawiają się głosy, że jest to na tyle zręcznie robione, że być może w tej przestrzeni informatycznej Iran wygrywa z takimi potęgami informatycznymi jak Stany Zjednoczone czy Izrael.
0: Tutaj oczywiście badacze mają różne opinie na temat tego konfliktu amerykańsko-irańskiego i jak to dokładnie działa. Natomiast jeszcze przejdę tutaj może do tego, w jaki sposób zwykły użytkownik może zweryfikować, czy to jest zaplanowana kampania, czy po prostu jakiś internetowy mem, bądź ktoś podaje po prostu jakiś materiał, który uważa za prawdziwy. Tutaj ważne jest to, żeby sprawdzić, kto ten materiał opublikował. Musimy tutaj wykonać takich kilka kroków, czy autor lub redakcja są znani, czy można znaleźć informacje o tym twórcy, czy to konto wygląda wiarygodnie, czy postowało już jakieś inne rzeczy, czy podaje jakieś informacje. Warto, jeśli podane są jakieś informacje, na przykład na jakimś memie, to warto znaleźć źródło pierwotne, czy taki artykuł, czy taki mem powołuje.
1: Ale przepraszam, ale przecież nam się nie chce tego robić, mówiąc wprost.
0: Jasne. I tutaj niestety mamy pracę do wykonania. Oczywiście nie chce nam się tego robić. Warto w takim wypadku, jeśli znajdziemy jakiś taki mem, który na przykład wzbudza w nas emocje i chcemy go podać dalej, a on na przykład obraża jakąś konkretną grupę, bo takie memy niestety pojawiają się w przestrzeni internetowej, to tutaj warto się zatrzymać. My musimy pamiętać, że celem takich operacji jest wzbudzenie z nas emocji, podanie tych informacji dalej. My tutaj działamy na korzyść tego typu aktorów, czasami państwowych, więc tutaj musimy się po prostu zatrzymać i niestety mamy pracę do wykonania, czyli musimy sprawdzić, kto jest autorem, porównać z innymi źródłami, czy ta informacja pojawia się na innych źródłach, czy ta informacja jest potwierdzona, czy pojawia się w oficjalnych mediach, czy pojawia się w oficjalnych raportach. Niestety bez tego, bez takiego zatrzymania się i zastanowienia się, co widzimy w sieci, niestety ta dezinformacja będzie się szerzyć, a my niestety możemy przyczynić się do tego, że będzie się jeszcze bardziej rozprzestrzeniać.
1: No i znów pytanie, bo możemy przestrzegać, możemy mówić, uczulać na pewnego rodzaju zachowania, na pewnego rodzaju wpisy, możemy apelować o to, żeby mieć dystans do pewnych informacji, no ale pytanie, czy w takiej tej politycznej gorączce my jesteśmy w stanie rzeczywiście na te kilka sekund zatrzymać się w naszym osądzie i w naszej takiej chęci szybkiego przekazania tego, co nas rozbawiło albo tego, co nam

0: się spodobało?
1: To już jest trochę pytanie o naszą naturę. Warto też o naturę każdego z nas, człowieka, który po prostu widzi jakieś sensacyjne treści i często chce podać dalej. Nie, często jest to, nie jest to spowodowane tym, że chcemy zrobić coś złego, tylko po prostu chcemy podać ciekawą informację dalej. I niestety tutaj musimy o tym pamiętać, że działając w ten sposób, no, przyczyniamy się do tego, że ta informacja, dezinformacja się rozprzestrzenia. Wracając również do tego konfliktu amerykańsko-irackiego, to amerykańsko-irackiego, tutaj pojawiały się wiralowe filmiki na przykład z pożaru Burj Khalifa. Ludzie tam wybiegali z budynku i te filmiki w krótkim czasie miały kilkanaście milionów wyświetleń. Tutaj warto wspomnieć, że te filmiki były nie tylko publikowane przez aktorów państwowych, ale również przez zwykłych użytkowników, którzy po prostu chcieli na tym zarobić. Chcieli zarobić na wyświetleniach wiralowych treści, chcieli po prostu zwiększyć oglądalność swoich kont. Dlatego nawet Platforma X na początku marca zdecydowała, że odbierze możliwość zarabiania wszystkim kontom publikującym takie materiały, bo były to materiały oczywiście stworzone przez AI, nie były to faktyczne materiały i Platforma X zdecydowała, że odbierze na kilkadziesiąt dni możliwość zarabiania wszystkim kontom publikującym takie materiały, właśnie jeśli nie są oznaczone, że zostały wygenerowane przez AI. I tutaj, co warto wspomnieć, nie tylko jest ważna nasza odpowiedzialność, ale również odpowiedzialność platform, które na przykład, jeśli zgłaszamy taki filmik, powinny go usunąć.
0: No i w takim razie tutaj doszliśmy do zupełnie odrębnego rozdziału, czyli odpowiedzialność platform za to, co platformy zamieszczają albo pozwalają zamieszczać. I myślę sobie, że to jest temat na oddzielną rozmowę. Pani Karolina Kmak, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 15.31. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. W Warszawie już po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy Radosław Sikorski i Andrzej Sybicha rozmawiali zapewne o relacjach dwustronnych, także o sytuacji na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Według nieoficjalnych informacji i doniesień medialnych jednym z tematów spotkania mogły być ostatnie napięcia w relacjach Warszawy i Kijowa dotyczące polityki historycznej. Mimo pytań dziennikarzy szczegółów spotkania nie zdradził podczas trwającej konferencji minister Sikorski.
4: W tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
3: Relacje na linii Warszawa-Kijów są zaognione od kilku tygodni. To po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA. W rezultacie prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Do wtorku premier Donald Tusk czeka na rekomendacje zmian systemu ochrony zdrowia. Szef rządu zapowiedział, że jeśli nie będą one satysfakcjonujące, to dzień później podejmie decyzje personalne. To skutek afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Nadzorujący tamtejszy SOR, lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, miał m.in. przyjmować poza kolejnością pacjentów, w tym polityków. Media donoszą też o nieprawidłowościach w prosektorium placówki. Premier Tusk zapowiada, że nie będzie żadnej wyrozumiałości wobec tego, co działo się w Szpitalu Południowym.
5: Dla mnie najważniejszym zadaniem jest, żeby tak zmienić system, żeby nie można go było wykorzystywać w sposób taki trochę bezwstydny przez niektórych, nielicznych, ale jednak jest to absolutnie nie do zaakceptowania. I jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
3: Sprawę Szpitala Południowego bada prokuratura. Używanie smartfonów w przedszkolach i szkołach podstawowych będzie zakazane. Uczniowie nie będą mogli korzystać z tych urządzeń nie tylko podczas lekcji, ale także na przerwach. Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie. Teraz trafi ona do Senatu. Andrzej Grzyb z PSL-u mówi, że przepisy powinny wyeliminować również patologiczne sytuacje, do których dochodziło czasem w szkołach.
6: Ten telefon służył również do nagrywania sytuacji, które w niekorzystnym świetle pokazywało inne dziecko, co doprowadziło również do nie tylko frustracji, ale czasami nawet dużych komplikacji, które wydawały, że to

0: Dzieci nie chciały chodzić do szkoły.
1: Ustawę poparła również opozycja. Zakaz zacznie obowiązywać od 1 września.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Za 26 minut godzina 16.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: A tak naprawdę teraz na antenie Polskiego Radia 24 goście, bo w naszym studiu pani Anna Kupiecka, prezeska Fundacji Onko Cafe Razem Lepiej.
5: Dzień dobry.
3: A także pan profesor Piotr Rutkowski, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii. Chodzi oczywiście o szpital imienia Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry, bardzo miło.
3: A będziemy rozmawiać o czymś, co powinno w znaczny sposób ułatwić życie kobietom i to dosłownie też pomóc w tym, aby to życie trwało jak najdłużej i było jak najzdrowsze. Chodzi o centralną e-rejestrację dotyczącą terminów na mammografię. 800, i to robi wrażenie, 820 tysięcy wolnych terminów. No właściwie nic, tylko wybierać, pani prezes.
5: Zdecydowanie tak. Ja się bardzo cieszę, że mamy to narzędzie, bo uruchomienie e-rejestracji w pełnym zakresie, czyli tej funkcjonalności, że przez IKP, przez aplikację czy z komputera możemy się zapisać, bo samo zachęcanie, zapraszanie to jest połowa sukcesu, a to narzędzie, które pozwala się zapisać, wybrać placówkę, w której jest miejsce, myślę, że to może wpłynąć na to, że wiele z kobiet zachęci się do tego, żeby się zarejestrować. To na pewno im ułatwi. Jesteśmy przyzwyczajone kupować przez internet, robić wiele rzeczy z telefonu. Tak teraz wygląda nasze życie.
3: To pani prezes, pani profesorze, czy do tej pory z tą dostępnością badań mammograficznych był większy kłopot? Dostęp do nich był bardziej utrudniony?
6: Nie, proszę nie. Państwa, to są mity, które właśnie krążyły, bo to jest jedna z tych działów ochrony zdrowia, gdzie mamy olbrzymią podaż, a nie mamy takiego popytu, który powinien istnieć, bo to powinien być mechanizm w nas, że my chcemy zapobiec chorobie, przebadać się, tak żeby być zdrowym. I rzeczywiście mammografia istniała. To, co udało się w ostatnim czasie zrobić, to jest przede wszystkim wszystkie polskie mammografy są bardzo nowoczesne, bo są wszystkie cyfrowe. To nie jest tylko mammografia, tam jest jeszcze drugie badanie, które dostępność rejestracji tak naprawdę nam daje i też jest kilkaset tysięcy wolnych miejsc. To jest badanie HPV-HR, czyli na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego, ale z możliwością wykonania tak zwanej płynnej cytologii. To oznacza, że my wkroczyliśmy w całkowicie nową erę badań przesiewowych, które po pierwsze są znacznie czulsze, udowodniono to w ostatnim czasie i między innymi polską pracą polskich badaczy, lekarzy, którzy kilkadziesiąt tysięcy kobiet przebadali i okazało się, że cytologia jest po prostu gorszym już badaniem. W związku z tym mamy bardzo nowoczesne metody i to jedno kliknięcie zapewnia kilka rzeczy. Po pierwsze, łamie mity, że o, nie można się dostać, trzeba czekać w kolejce. Moja żona wczoraj sprawdziła. Na terenie Warszawy, ale jakbyśmy wpisali każde miejsce w Polsce, o 8 rano dzisiaj było co najmniej 20, 30, 40 terminów, żeby pójść na badanie mammograficzne. Co więcej, jej koleżanki już skorzystały z e-rejestracji, a to ruszyło 1 lipca. To nie koniec tak naprawdę, to daje bardzo dużą przejrzystość, bo tu nie ma problemu. Okej, no to ja bym poszedł, ale może coś, to łatwo zmienić. I co jeszcze jedno, to tak naprawdę likwiduje wymówkę pod tytułem, no tak, to ciężko, bo nie mogłem się dodzwonić, bo jest ciężko zapisać się na badanie. Tak naprawdę to badanie trwa 10 minut. Ja do dzisiaj pamiętam, jak byłem w Stanach Zjednoczonych kilka lat temu i na lotnisku był taki napis na każdym ekranie, bo to jest dla Amerykanów bardzo ważne jest swoje zdrowie. W związku z tym był napis, że tu średnio spędzasz 2 godziny.

0: godziny, a badanie mamograficzne, które ratuje ci życie, zajmuje ci 10 minut. I to samo dotyczy badania tego, który jest w kierunku nowotworu szyjki macicy. Nie ma się co tego bać, bo wcześniej wykryty nowotwór jest przede wszystkim prosty w leczeniu. I co więcej, my dyskutujemy o wydatkach na służbę zdrowia, o różnych działaniach, ale tak naprawdę, jeżeli jesteśmy zdrowi, to te wydatki są minimalne, a akurat państwo polskie w zakresie choćby strategii onkologicznej zapewnia badania przesiewowe. To zresztą nie koniec, pewnie porozmawiamy za chwilę dalej.
1: To ja zapytam w takim razie o to zainteresowanie, bo tak jak państwo powiedzieli, no, do tej pory były takie mity, że jest problem, że trudno dostępne, że trzeba odczekać, że nie ma od ręki jak gdyby możliwości zrobienia mammografii. No, pan profesor dosyć zdecydowanie zaprotestował przeciwko takiemu spojrzeniu. Teraz mamy jeszcze łatwiejszy dostęp. Rzeczywiście wystarczy usiąść przed komputerem, dwa kliknięcia, jesteśmy umówieni, to w takim terminie, który nam odpowiada, a w takim miejscu, które jest dla nas najbardziej wygodne.
0: Dokładnie.
1: Tak, no ale zastanawiam się, na ile to rzeczywiście, i mówię to z pewną goryczą, na ile to rzeczywiście może cokolwiek zmienić. No bo jeżeli do tej pory te badania, po pierwsze, były dostępne, dwa, no mieliśmy chyba jednak świadomość tego, że to są badania bardzo, bardzo ważne, które mogą uratować życie, a uwaga, mimo tej dostępności, mimo tych apeli, akcji, promocji i tak dalej, na takie badania decydowała się 1/3 kobiet. No to zastanawiam się, czy problemem jest dostępność, czy problemem jest zupełnie co innego.
2: Problemów jest wiele, które generują takie wyniki, jakie mamy, czyli lekko ponad 32,5% Polek uprawnionych z grupy uprawnionej, czyli...
1: Czyli jak te, ja tę 1/3 i tak zaokrągliłem w górę.
2: Tak, tak, zdecydowanie. Zgłasza się do badań przesiewowych w porównaniu do choćby krajów skandynawskich, gdzie mamy 70-80-95%.
1: Tam no to jest miażdżąca różnica.
2: To jest miażdżąca. 70% to taka skala, która pozwalałaby nam na uzyskanie tak zwanej korzyści populacyjnej, czyli sensu w ogóle prowadzenia programów przesiewowych. Jednak można to nazywać różnie, można nazywać wymówką, brakiem wiedzy, czymś innym. Natomiast ja uważam, że do tej pory w Polsce nie były do końca spełnione potrzeby Polki dzisiejszych czasów. To znaczy te narzędzia muszą być. I świetnie, że w tej chwili nadrabiamy i mamy tak już ucyfrowione wszystkie te narzędzia, że można rzeczywiście z telefonu to zrobić, ale brakuje jeszcze czegoś więcej. My musimy przekonać nieprzekonanych. Natomiast wydaje mi się, że z zapisów tych online może być kilka procent wzrostu, ale jedynie.
1: Ale nie słyszę jakiegoś wielkiego przekonania w pani głosie.
2: No nie, ja nie mam. Znaczy, ja mam przekonanie, że to jest narzędzie, które jest niezbędne nam do tego, żeby dalszymi krokami i kolejnymi ruchami budować świadomość, współodpowiedzialność obywateli za swoje zdrowie, ale wtedy, kiedy mamy te dla nich rozwiązania i narzędzia, czyli jeśli mamy te podstawowe rzeczy. Są jeszcze narzędzia, których brakuje. Takimi mogą być zaproszenia wysyłane, imienne zaproszenia, personalne, takie,
1: no ale takie akcje były robione.
2: Takie akcje były lata temu, zlikwidowano zaproszenia wysyłane papierowe i jak pan słusznie zauważył, akcje. To nie mają być akcje. To ma być nasza naturalna codzienność. To znaczy przypominanie w postaci SMS-ów, pop-upów, powiadomień, kampanii musi się odbywać regularnie. Znaczy systemodawca musi dać dobry przykład, czyli wyciągnąć rękę jeszcze trochę do obywateli po to, abyśmy osiągnęli taki efekt, że ta współodpowiedzialność obywatela za jego zdrowie, bo to przecież jego zdrowie, wzrośnie. Wiele lat zaniedbań czy braku zaufania do systemu opieki zdrowotnej spowodowało, że ludzie nie wierzą w to, co jest darmowe. Ludzie nie wierzą w to, do czego się ich zachęca.
1: Ale przepraszam, no, znaczy ja rozumiem, w którą stronę pani zmierza. Tak. Proszę bardzo, panie profesorze.
0: Ja się do końca nie zgodzę. Polacy akurat wierzą, jak już trafią do systemu opieki zdrowotnej, że on daje dobry serwis. I to nie jest aż tak. Za to, co nam brakowało, rzeczywiście to jest po pierwsze edukacji na ten temat, która mam nadzieję się poprawi choćby od najmłodszych lat, od września. Druga rzecz to jest rzeczywiście dobrego wykorzystania narzędzi elektronicznych, bo papierowe, powiedzmy sobie szczerze, że ulotek mamy dużo i rzeczywiście to nie jest tak jak

0: jak to działa. W związku z tym ja bardzo zachęcam do wykorzystania mojego IKP przez nas, ponieważ jest już tam możliwość zaproszeń i do części osób, które zaznaczyły tylko zgodę na kontakt elektroniczny, zaproszenia są wysyłane. Tylko niestety na 22 miliony użytkowników mojego IKP tylko 4 miliony zaznaczyły zgodę na kontakt elektroniczny. Proszę Państwa, tam
1: moje IKP, piąta osoba.
0: Albo pacjent.gov.pl, gdzie jest również moje IKP, tak naprawdę, czyli internetowe konto pacjenta, jeżeli ktoś z tego nie wie i nie skorzystał, nie służy tylko do tego, żebyśmy mieli tam receptę. Służy do tego, żebyśmy panowali nad swoim zdrowiem. I ja bardzo zachęcam Państwa do tego, żeby wykorzystać swoje narzędzie, bo ono rzeczywiście jest w smartfonie albo w komputerze dla każdego z nas. Jest tam też przecież program Moje Zdrowie, do którego część z Państwa skorzystała. Ja chcę powiedzieć, że ja skorzystałem z tego programu. Normalnie przez lekarza rodzinnego ja się zapisałem do tego programu. Są miejsca, gdzie można się przeczytać sprawdzone informacje, jak choćby onkologia.gov.pl, czyli Narodowy Portal Onkologiczny. Ale jeszcze jedno chcę Państwu powiedzieć. To nie jest tak, że tylko kraje skandynawskie osiągają sukces w profilaktyce. Słowenia, która startowała też z niskiego pułapu i świadomości, i była krajem postkomunistycznym, rzeczywiście zgłaszalność na mamografię jest na poziomie 85%. Wyszczepialność przeciw HPV jest na poziomie 85%.
1: To panie profesorze, to przepraszam, to co tam się stało, co nie stało się u nas?
0: Wcześniejsza edukacja zdrowotna, która rzeczywiście wydarzyła się dużo wcześniej, i plus ucyfrowienie, które właśnie teraz mamy. I jeszcze jedno chcę powiedzieć. Tam jest jasna ścieżka i u nas też już jest jasna ścieżka, bo jak wiadomo, Polak jeszcze mówi jedno albo Polka, że no tak, no ja sobie zrobię badania, co dalej, później nic się nie wydarzy. Nie, wydarzy się, bo w tej chwili rzeczywiście, jeżeli chodzi o onkologię i system DILO, to akurat w przypadku podejrzenia nowotworu piersi nie ma tu żadnego problemu. Co więcej jeszcze chcę Państwu powiedzieć, w tej chwili mamy bardzo dobrze rozbudowany system ośrodków kompetencji tak zwanych Breast Cancer Unitów. Wyniki tam osiągane leczenia pacjentek, które są leczone w Breast Cancer Unit, i to też można sprawdzić choćby na pacjent.gov.pl, gdzie są takie Breast Cancer Unity, są absolutnie porównywalne z najlepszymi wynikami na świecie. W związku z tym nie powinniśmy leczyć też się w miejscach przypadkowych, ale właśnie ścieżka w tej chwili istnieje. W związku z tym mamy z czego skorzystać. Ja chcę powiedzieć, że to jeszcze nie koniec, bo tak, od października będziemy mieli niskodawkową tomografię komputerową dla osób niestety długopalących. Najłatwiej po prostu, żeby nie palić, bo w ten sposób likwidujemy 30% zachorowań na nowotwory, ryzyka zachorowań na nowotwory. To jest olbrzymia część. A druga rzecz, jeszcze przed nami jest możliwość wykonywania badań kolonoskopowych. Tu nie ma jeszcze rejestracji badań przesiewowych, ale skorzystajmy z programu Moje Zdrowie. Gdzie jest test FIT, czyli test na krew utajoną w stolcu, który również jest badaniem przesiewowym w kierunku drugiego albo trzeciego polskiego zabójcy, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe, czyli nowotworów jelita grubego. W związku z tym, proszę Państwa, my to mamy na talerzu. To leży w naszych rękach, żeby wykorzystać te elementy, które przez ostatnie 6 lat udało się w Polsce w pełni zbudować.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tych nie najlepszych danych. Myślę oczywiście o co trzeciej Polce, która decyduje się na mammografię. Na ile tu być może ma znaczenie fakt, iż bardzo często można usłyszeć, i to od kobiet, które badały się mammograficznie, że to jest bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często badanie nieprzyjemne, badanie bolesne. To może mieć znaczenie?
2: To może mieć znaczenie, jednak nie to jest wskazywane przez większość kobiet. Większość kobiet w ankietach, w badaniach, w raportach, które prowadzimy, odpowiada, że lekarz mi tego nie zalecił, boję się, że mi coś znajdą. To, że samo badanie jest bolesne, nie jest tym pierwszym argumentem. Ale rzeczywiście przez wiele lat, tak się mówiło, wiele bolesnych rzeczy spotyka nas w życiu. I ja z perspektywy siebie jako pacjentki, która przeszła kilkanaście lat temu bardzo ciężkie leczenie, oraz naszych pacjentek, które teraz przechodzą leczenie, no leczenie bardziej boli. Naprawdę leczenie zaawansowanego nowotworu raka piersi bardziej boli, dlatego

0: Dlatego też ja gorąco zachęcam. Zgadzam się z panem profesorem w tym, że to pole jest przygotowane do tego, żeby ta ścieżka była dalsza. W raku piersi leczymy doskonale. Jakość życia pacjentek z rakiem piersi jest bardzo dobra. Dlatego teraz jest absolutnie stworzone środowisko do tego, żebyśmy mogli śmiało i z podniesioną głową zachęcać kobiety do tego, żeby skorzystały. Tylko to musi być takie pospolite ruszenie. To znaczy kobiety zgłaszają się do mammografii, narzędzia mają, personel medyczny zachęca, lekarze medycyny pracy przepytują, zachęcają, wskazują, edukują. Program Moje Zdrowie, inne narzędzia. Na każdej ścieżce kobieta spotkać powinna taką zachętę. Myślę, że to może nam dodać odwagi do tego, żeby rzeczywiście przestać się bać raka, bo nie boimy się badania, boimy się tak naprawdę tego, wyniku, co może się stać, jeśli zostanie odkryta zmiana w piersi.
1: Proszę bardzo, panie profesorze.
2: Że to jest bardzo rzadkie, ponieważ 98-99% badań wychodzi dobrze. Więc my wtedy mamy pewność, mamy taki ptaszek zaznaczony w naszym indeksie, że tak, że zdaliśmy i jest wszystko okej. Okay.
1: Ale to panie profesorze, jeżeli... to przepraszam, to ja rozumiem stanowisko pani prezes, no bo to, że jest dobrze, to my dopiero się tego dowiemy już po badaniu. A zanim na to badanie pójdziemy, to zawsze gdzieś w głowie jest taka myśl, a co, jeżeli coś wyjdzie?
0: No i tu problem powinny być koleżanki. Tak, znajome. Tak, tak. Ja myślę, że my powinniśmy się wspierać tak naprawdę środowiskowo, bliscy, rodzina.
1: Ja nie mówię, że to jest racjonalne podejście, bynajmniej, ale no też ale próbuję zrozumieć mamy. Te postawy, tak.
0: Ale takie mamy. Boimy się, to przez lata sobie zbudowaliśmy taki potężny lęk. Mhm. Teraz w raku piersi śmiało możemy powiedzieć, że więcej zyskasz, jeśli wykryjesz nowotwór wcześniej, niż jeśli będziesz siedzieć zamknięta w domu razem z tym lękiem.
1: Choć jeżeli chodzi o unikanie badań profilaktycznych, to myślę, że tu i tak panie na głowę biją panowie w unikaniu badań jakichkolwiek.
2: No tak, panowie mają trochę mniej tych możliwości.
1: Ale skutecznie ich unikają.
2: Tak, ale to się zmienia w młodym pokoleniu i ja jestem bardzo entuzjastyczny do właśnie programu edukacji zdrowotnej, dlatego że my musimy wiedzieć, na czym my stoimy tak naprawdę. I nie możemy otrzymywać przypadkowych informacji, żeby podjąć decyzję, bo to rzeczywiście my podejmujemy, ale jeżeli wiemy, że to jest po pierwsze, to nie jest długie badanie, to badanie w tej chwili jest mniej bolesne przy nowoczesnych aparatach. Ono nie jest, nie eliminuje oczywiście niedogodności, ale chcę powiedzieć, że tak jak pan powiedział, wiele rzeczy jest niedogodnych. Jak mam wymienić olej w samochodzie i muszę pojechać samochodem, to też jest niedogodne, bo spędzam 2 godziny, prawda? I jakoś to akceptuję jako mężczyzna, okej. Okay. Muszę wymienić ten olej, filtr i tak dalej, no bo inaczej nie będę jeździł samochodem. W związku z tym, jeżeli nie zrobię sobie tego badania jako człowiek, to dalej też nie będę jeździł, bo nie będę żył. A tymczasem wykrycie wcześniej nowotworu i to powtórzmy 10, 20, 30 razy. W chwili obecnej to jest całkiem inna perspektywa niż była kilkadziesiąt lat temu. My robimy małe operacje, leczenie z reguły jest dużo szybsze, dużo krótsze i przede wszystkim jest jakość życia jest super. W związku z tym my wracamy do normalnego życia. Jak państwo ostatnio nawet słyszeli, jest taka dyskusja, żeby osoby, które są 5 lat po wyleczeniu z nowotworu, mogły spokojnie brać wszystkie kredyty i tak dalej, bo my to traktujemy już nie jako chorobę super przewlekłą, tylko my traktujemy jako epizod w życiu, który się wydarzył i z którego po prostu wychodzimy nie bardzo pokiereszowani. Ja mam naprawdę kilku przyjaciół, którzy są po nowotworze, i oni mają odpukać przez te nowotwory, w związku z tym po prostu normalnie żyją.
1: No to zastanawiam się, na ile w takim razie to jest argument, który powinien przemówić do wyobraźni no, tych 2/3 kobiet, które na te badania się nie zgłaszają, bo to już nawet nie jest kwestia uratowania życia, ale to jest kwestia być może uniknięcia rzeczywiście jakichkolwiek komplikacji, jakichkolwiek większych kłopotów, skoro medycyna w ostatnich latach rzeczywiście poszła tak daleko do przodu.
0: 99%, 95-9% już się to określa. Nowotworów piersi można wyleczyć, jeśli są wykryte we wczesnym stadium. I tutaj naprawdę mamy setki, tysiące pacjentek, z którymi jesteśmy w kontakcie. I uwierzcie państwo, jak ciężko bywa, kiedy leczymy nowotwór zaawansowany. Kiedy ja słyszę u

0: Raz w biurze, w fundacji, w rozmowie z kobietami. Pani Aniu, gdybym ja wiedziała wcześniej, albo pani Aniu, kurczę, no, żebym ja poszła te 3 miesiące temu, ojej, okej,
1: do poradzi. A te 3 miesiące potrafią zrobić różnicę.
0: A te 3 miesiące, a to pół roku, a to może mieć znaczenie, naprawdę, bądźmy krok wcześniej, tak jak profesor Rutkowski podkreślał, taka jakość leczenia, taki standard leczenia i organizacji opieki onkologicznej w Polsce, jaką teraz mamy, zagwarantowuje nam to, że będziemy w stanie przejść łagodną ścieżkę, skorzystać z nowoczesnych terapii i żyć w jakości, nawet w trakcie leczenia. No zdecydowanie jest to dużo lepsze niż czekanie na stan zaawansowany, bo wtedy zaczyna się prawdziwszy dramat.
1: My możemy powiedzieć o naszej służbie zdrowia wiele złych rzeczy. Jest wiele problemów, wiele wyzwań. Zresztą o niektórych z nich mówimy w ostatnich dniach dużo, dużo częściej. Ale na szczęście są też takie rzeczy, gdzie możemy powiedzieć, jest lepiej, dużo lepiej. Nic tylko korzystać, nic tylko się zapisywać, no i nic tylko sprawdzać, czy na pewno wszystko jest w porządku.
2: Proszę Państwa, to nie jest tak, że wszystkie kraje na świecie mają tak dobrze. My naprawdę jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o dostęp do badań przesiewowych, do dostęp do leczenia, w elicie tak naprawdę leczenia chorych na nowotwory.
1: Więc tym bardziej to wykorzystujmy.
2: Wykorzystajmy to, a poza tym po prostu żyjmy zdrowo i nie palmy papierosów, proszę.
1: Pani Anna Kupiecka, prezeska Fundacji Onko Cafe Razem Lepiej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I pan profesor Piotr Rutkowski, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Za 5, właściwie już za 4 minuty godzina 16, to oznacza, że ja już powoli kończę swój dyżur, natomiast na moim miejscu już za kilka minut usiądzie Jarema Jamrożek, który na razie siedzi na innym miejscu tuż obok. Dzień dobry.
3: Za chwilę się to zmieni. Dzień dobry. Nie palacz.
1: Nie palacz.
3: Wolny
1: ja też
3: od dymu.
1: To jest nas więcej.
3: To bardzo cieszy, szczególnie, że...
1: Już za chwilę dobre informacje.
3: To swoją drogą, to zapraszam na sobotę i niedzielę po godzinie 12, ale nie wiem, czy widziałeś, po ile jest paczka.
1: To, oj, to są paczka?
3: Jakieś, tak, papierosów.
1: A, papierosów. To, nie, no bo nie interesuje się.
3: To są jakieś gigantyczne pieniądze. W ogóle,
1: ale to jest jakiś dodatkowy argument, żeby pozostać przy tych nałogach, które mamy, czyli nie tytoniowym.
3: Nie, absolutnie. Zostańmy przy pracy. Przed godziną 17 zapraszam Państwa na rozmowy o zagranicy, bo przed nami dwa takie duże światowe wydarzenia. Jutro Stany Zjednoczone będą obchodzić 250 lat niepodległości. Swoją drogą bardzo młody kraj. Z kolei w Iranie tego dnia pogrzeb Ajatollaha Chamenieiniego. I co ważne, tam może się pojawić miliony ludzi. Nie setki tysięcy, ale miliony ludzi. Więc to będziemy poruszać ten temat. Będziemy poruszać temat koszenia traw, bo w Łomży mieszkaniec wziął sprawy w swoje ręce. No i jest wielka afera, ponieważ...
1: Bo skosił trawę?
3: Bo skosił trawę. Mhm. Mało tego, nie dość, że skosił, to jeszcze wyrównał, przyciął wszystko. Tyle, że spółdzielnia nie kosiła, bo nie miała takich planów. Więc na miejsce wezwano innych kosiarzy, czyli Straż Miejską, która, no właśnie, jak to się skończyło, to będziemy mówić. A po godzinie 18, jak co piątek zresztą, polityczna dyskusja, czyli strefa wpływów. Dodam jeszcze, że po godzinie 16.30 Agnieszka Drążkiewicz i jej rozmowy polityczne, Łukasz Osmalak z Polski 2050, a po godzinie 17.30 już spoglądam Elżbieta Polak z Koalicji Obywatelskiej.
1: No i mam wrażenie, że jeżeli chodzi o pytania, czy też zagadnienia, to tu sprawa jest raczej oczywista.
3: Między innymi trzęsienie ziemi w stołecznym ratuszu, w sensie trzęsienie polityczne w stołecznym
1: i
3: ratuszu.
1: Szpital południowy.
3: Pewnie ten temat pojawi się, ale nie tylko.
1: To co jeszcze, to oczywiście będzie można sprawdzić słuchając Polskiego Radia 24. Już za kilka minut Jarema Jamrożek. Bardzo dziękuję.
4: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
5: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i...

0: i Apple Podcasts.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dzień dobry, Dorota Wojtalczyk. Albo precyzyjne kroki ze strony resortu zdrowia i NFZ-u, albo dymisję. Takie ultimatum stawia premier Tusk. Po aferze w Szpitalu Południowym są też zmiany w stołecznym ratuszu. Więcej powie o tym nasza reporterka. Spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy konstruktywne. Trzeba dalej rozmawiać. To komunikat polskiego MSZ-u. Będzie relacja naszej reporterki. Bez telefonów komórkowych na lekcjach i przerwach. Sejm przyjął odpowiednie przepisy. Wejdą w życie od nowego roku szkolnego, jeśli zatwierdzi je Senat, a prezydent podpisze. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Na początek rewolucja w warszawskim ratuszu. Dwie wiceprezydentki straciły stanowiska. To Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Same zrezygnowały z pełnionych funkcji. Prezydent Rafał Trzaskowski przyjął obie rezygnacje i zapowiedział kontrolę w każdym stołecznym szpitalu. Chodzi o SOR-y i prosektoria. Jednak to nie wszystko. Głos w sprawie sytuacji w szpitalach zabrał też premier. Donald Tusk oczekuje radykalnych działań i pilnego wprowadzenia e-rejestracji. Więcej wie o tym Agnieszka Drążkiewicz, która jest z nami w studiu. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, Dorota.
1: Wysłuchałaś obu konferencji. Powiedz proszę, jakie działania zapowiada prezydent Warszawy i czego oczekuje premier Tusk?
2: To zacznijmy od włodarza stolicy, Rafał Trzaskowski. Przyjmując te dwie rezygnacje, te dwie dymisje, o których mówiłaś, obu prezydentek, zapowiedział szereg kontroli. Oczywiście, tak jak powiedziałaś, mówimy o SOR-ach, mówimy o prosektoriach, mówimy o wszystkich tych stołecznych placówkach, które będą poddane drobiazgowej kontroli. Wszystkie nieprawidłowości, jak mówił Rafał Trzaskowski dzisiaj na konferencji prasowej, będą zgłaszane do śledczych, jeżeli będzie taka potrzeba. A wszystko po to, aby, jak tłumaczył prezydent Warszawy, nie dopuścić w przyszłości do podobnych zdarzeń, jakich byliśmy świadkami, jakie opisywaliśmy też jako media właśnie w Szpitalu Południowym.
3: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
2: I dlatego właśnie te dwie dymisje przyjęte, dlatego ratusz teraz nie ma dwóch wiceprezydentek i dlatego też, i tu jest dalsza zapowiedź też Rafała Trzaskowskiego, będą też kontrole, będzie odpolitycznienie wszystkich spółek, które są zależne od miasta. Tam również zarządy będą odpolitycznione. No a premier, o którego pytałaś, Donald Tusk, chwali decyzję prezydenta Warszawy, ale też od razu zapowiada, że oczekuje głębokich zmian i głębokiej naprawy systemu, który jak widać jest niewydolny i rzeczywiście takie patologie się w nim zdarzają, jak chociażby ta w Szpitalu Południowym. Premier Donald Tusk oczekuje od szefowej resortu zdrowia i od władz Narodowego Funduszu Zdrowia opracowania planu naprawczego i to pilnego planu naprawczego dla całej służby zdrowia, bez względu na to, czy jest to szpital wojewódzki, czy powiatowy. Wszędzie tam ma być zero saloników VIP, jak mówił premier.
4: To zjawisko musi zniknąć. Zgodnie z prawem, z konstytucją i z przyzwoitością. Dostęp do usług

0: medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki i do oceny medycznej w przypadku, a nie od znajomości. I nie ma żadnego znaczenia, jakie to jest miasto, jaki to jest szpital, o jakie znajomości chodzi.
1: Czy to chodzi o znajomości polityczne, czy chodzi o znajomości wśród celebrytów, premiera to nie interesuje.

0: absolutny sprzeciw i to jest nieakceptowalne. Ja nie mam takiej siły sprawczej, żeby naprawiać ludzi. Jeśli ktoś się uprze, żeby robić rzeczy niemoralne, to obawiam się, że premier mimo konstytucyjnych kompetencji nie ma wystarczających narzędzi, żeby ludziom naprawiać moralność. Ale musimy naprawić system tak, aby ludzie niemoralni nie mogli wykorzystywać luk i niesprawności systemu.
1: Premier na naprawę tej całej sytuacji w służbie zdrowia nie daje dużo czasu, czeka do wtorku przyszłego na propozycję ministry Jolanty Sobierańskiej-Grendy. No a jeśli mu się te propozycje nie spodobają, to...
0: Ja nie będę się wahał wtedy, kiedy uznam, że czy pani minister zdrowia, czy szefostwo NFZ-u nie dają mi rękojmi, że szybko uporają się z tymi problemami. To znacie mnie, nie będę potrzebował... ani tygodnia, ani dni, ani nawet wielu godzin, żeby podjąć taką decyzję. I przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający.
1: Rzeczywiście, potem jeszcze dopytywany przez nas dziennikarzy, premier powiedział, że jeżeli mu się to nie spodoba, to już w środę będą decyzje personalne podejmowane.
2: Dymisję w warszawskim ratuszu i zapowiedź zmian w systemie ochrony zdrowia. O skutkach afery w Szpitalu Południowym w Warszawie mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dziękujemy za relację. Rozwiązania, jakie przedstawił premier Tusk, są szeroko komentowane w Sejmie. Jest tam nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale. Michale, czy się słyszymy?
3: Dzień dobry.
2: I powiedz proszę, jak odnoszą się do tego pytania przez ciebie posłowie?
3: No, posłowie Koalicji Obywatelskiej mówią, że najważniejsze jest przeprowadzenie systemowych zmian w ochronie zdrowia. Oni, jak chociażby Jacek Karnowski, poseł KO, tłumaczą, że trzeba ich dokonać, aby nie dochodziło do takich sytuacji jak właśnie w Szpitalu Południowym.
4: Sytuacja jest poważna. Będziemy reformować służbę zdrowia. Choć jak dzisiaj słuchałem szefa rady tej lekarskiej, to tak, to mam wątpliwości, czy chce on to reformować. Bo są lekarze, którzy pracują bardzo ciężko i zarabiają godnie, ale są tacy, którzy pracują bardzo ciężko i oszukują i zarabiają zbyt godnie.
3: Dlatego poseł Karnowski oczekuje przede wszystkim od prezydenta, że ten podpisze ustawę o powiązaniu zarobków lekarzy z numerem PESEL, bo dzięki tym przepisom, jak tłumaczy poseł Koalicji Obywatelskiej, możliwe będą kolejne działania. Dorota Olko z Nowej Lewicy, a więc partii, która współtworzy koalicję rządową, mówi, że te dymisje to pierwszy krok do poprawy sytuacji, ale jak dodaje, potrzebne są kolejne.
5: Takich jak na przykład wprowadzenie tej zasady niełączenia członkostwa w partii z członkostwem w radach nadzorczych o rozszerzeniu tego także na administracyjne jednostki miasta, nie tylko spółki podlegające miastu. Więc tutaj kroków, które można podjąć, żeby uzdrowić tę sytuację, jest dużo. Dużo by znaczyło, jeżeli prezydent Trzaskowski zacząłby częściej przychodzić na Radę Miasta informować o wynikach prowadzonego audytu.
3: Opozycja uważa natomiast, że te decyzje personalne nie zamykają sprawy. Witold Tumanowicz z Konfederacji mówi, że obie panie prezydent, czy właściwie obie panie wiceprezydent, występują w roli kozłów ofiarnych.
6: Układ widocznie jest jednak dość szerszy. Sądzę, że sam minister Kierwiński, który kieruje Stołeczną Platformą Obywatelską, jeśli chodzi o szefa młodzieżówki swojej własnej partii, jestem przekonany, że wiedział co do tego, czym się zajmuje i dawał co najmniej ciche na to przyzwolenie.
3: Szef MSWiA Marcin Kierwiński to ten polityk, który jest najczęściej wskazywany wśród polityków, znaczy przez polityków opozycji do tego, aby zostać zdymisjonowanym. Mówią również politycy opozycji, że druga osoba, która powinna stracić funkcję w wyniku tej afery, to minister zdrowia. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek tłumaczy natomiast, że również w stołecznym ratuszu posadę powinien stracić jeszcze jeden wiceprezydent, a mianowicie Jacek Męcina.
7: Szpital był nadzorowany, jest nadzorowany przez pana wiceprezydenta Męcinę, ale rozumiem, że z uwagi na relacje koleżeńskie z panem Trzaskowskim konsekwencji nie poniesie. W związku z tym to jest jakaś po prostu wewnętrzna rozgrywka w ratuszu, natomiast to jest absolutnie decyzja niewystarczająca. Osoby, które odpowiadały za wyprowadzanie środków publicznych ze szpitali pod pretekstem fikcyjnych umów na rzecz pana Kacprzyka, dalej tam pracują.
3: Prawo i Sprawiedliwość postuluje jednocześnie powołanie specjalnej komisji, która miałaby wyjaśnić nieprawidłowości w tej placówce w sposób niezależny od polityków, bo jak tłumaczą posłowie PiSu, byłaby złożona z ekspertów. Koalicja rządowa uważa, że opozycja wykorzystuje ten temat do walki politycznej i nie chce merytorycznie rozwiązać problemów, z którymi boryka się dziś system ochrony zdrowia.

0: A co do decyzji personalnych, to jak mówi Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej, jakie by one nie były, to i tak nie usatysfakcjonowałyby PiS-u.
1: Cokolwiek byśmy nie zrobili, to PiS by nie był zadowolony. Tylko chciałbym zauważyć, że twarzą PiS-u dalej jest pan poseł Matecki, który w akcie oskarżenia ma to, że trzeba było przynosić mu pieniądze w kopercie. Dla nich żadna dymisja po stronie, czy wyrzucenie radnego z pracy, czy wyrzucenie kogoś innego nie miałoby żadnego znaczenia. Oni próbują po prostu tą samą sytuację zhejtować i tyle.
0: Przypomnę, że my już tuż po wybuchu tej afery w Szpitalu Południowym informowaliśmy, między innymi w tych relacjach w popołudniowym magazynie informowałem, że prawdopodobnie dojdzie prędzej czy później do dymisji wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej. Wskazywałem właśnie wtedy na nią, ale zobaczymy, czy wkrótce nie dojdzie też do kolejnych dymisji, być może właśnie w rządzie, bo w nieoficjalnych rozmowach politycy koalicji rządowej mówią, że jest to bardzo prawdopodobne, ale pewnie dojdzie do tych dymisji dopiero wtedy, kiedy sprawa nieco ucichnie.
2: Polityczne głosy na temat potrzeby zmian w służbie zdrowia zebrał dla nas Michał Fabisiak. Dziękujemy. U nas jeszcze komentarz politolożki. Zapowiadane przez premiera zmiany nie nastąpią natychmiast, zauważyła na naszej antenie profesor Dorota Piątek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3: Tak naprawdę mamy do czynienia z ludźmi, mamy do czynienia z pewną postawą ludzi wobec rozmaitych zjawisk. Mówię tutaj chociażby o takiej tendencji do wykorzystywania własnej pozycji. Także tutaj ja myślę, że słusznie pan premier zauważył, że nie tylko jest to kwestia konieczności zmian systemowych, wprowadzenia takich mechanizmów, które ograniczałyby, bo nigdy nie uniemożliwią stosowanie pewnych preferencji, ale tak naprawdę to jest kwestia mentalności, zmiany w nastawieniu osób. I tutaj jest to proces zdecydowanie bardziej długotrwały i myślę, że na to rzeczywiście pan premier wpływ ma bardzo ograniczony. No mamy jakieś takie przekonanie, że nawet jeżeli oburzamy się tym, że ktoś wykorzystuje swoją uprzywilejowaną pozycję, także z jednej strony decyzje, które są podejmowane na teraz, one oczywiście są jedyne możliwe, bo personalne. Aktywizacja taka komunikacyjna pana premiera świadczy o tym, że przywiązuje rzeczywiście ogromną wagę do tego, co się dzieje. Natomiast tak naprawdę zmiany nie zajdą z dnia na dzień.
2: Tłumaczyła profesor Dorota Piątek. Więcej o dymisji w warszawskim ratuszu i zapowiedziach zmian w systemie ochrony zdrowia można znaleźć na portalu polskieradio24.pl.
4: Suma wydarzeń.
2: Wszyscy gramy do jednej bramki. Tak o działaniach polskich władz mówi wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił o tym podczas konferencji na temat zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze. W tej konferencji brał też udział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Na miejscu była nasza reporterka Jolanta Turkowska. Dzień dobry, Jolu.
5: Dzień dobry.
2: Dziennikarze pytali o rezultaty spotkania ministra Sikorskiego z ukraińskim szefem dyplomacji Andrzejem Sybichą. Czego się dowiedzieliśmy?
5: O spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Radosław Sikorski mówić nie chciał. Na pytania dziennikarzy odpowiadał lakonicznie.
6: W tych stosunkach są tacy, którzy grają na podbijanie sobie punkcików poparcia. To jest często dobre dla nich, ale złe dla stosunków polsko-ukraińskich, czy w ogóle sprawy wolności i bezpieczeństwa w naszym regionie Europy. A my zajmujemy się cierpliwą pracą. Jest komunikat zarówno nasz, jak i strony ukraińskiej, ale w tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
5: Drugi z wicepremierów, Władysław Kosiniak-Kamysz, zamiast do spotkania odniósł się do kwestii poparcia Polski dla przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. Szef MON mówił, że między przyjaciółmi rozmawia się szczerze.
7: To są podstawowe zasady, na które wchodzi się do Unii Europejskiej. Chorwacja, przystępując do Unii Europejskiej, nie buduje pomników tych, którzy są dla nich ważni, a przynajmniej dla części, nawet z wojny tak nieodległej jak wojna bałkańska. Już nie mówię o historii z II wojny światowej dla wielu państw, gdzie moglibyśmy szukać różnych postaci, które budzą kontrowersje w innych państwach. Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia. Znaczy, między przyjaciółmi to jest najgorsze, co można robić. Stawiać na coś, co wiesz, że wywoła ból i cierpienie u twojego przyjaciela.

0: Więcej uwagi poświęcono zbliżającemu się szczytowi NATO w tureckiej Ankarze. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że nasz kraj spełnił wymagania z poprzedniego szczytu Paktu Północnoatlantyckiego.
1: Polska ma wszelkie prawo zająć kluczową rolę na spotkaniu państw natowskich, ponieważ spełniamy wszystkie wyznaczone przez ostatni szczyt w Hadze kryteria lojalnego, modelowego, dobrego sojusznika. Chodzi o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5%. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku.
0: Celem szczytu NATO jest pokazanie Rosji jedności Zachodu, mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Udowodnimy, że jesteśmy wzmocnieni, podkreślił szef MSZ podczas tej konferencji prasowej.
2: Rosja prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi wojnę kognitywną, próbuje nas skłócić pomiędzy sobą, pomiędzy sojusznikami z walczącą Ukrainą, a my tymczasem pokażemy, że sojusz jest nie tylko zjednoczony, ale i po wejściu Szwecji i Finlandii wzmocniony i że będzie wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność sojuszy.
0: Szczyt NATO rozpoczyna się we wtorek.
3: Na wspólnej konferencji szefów MON-u i MSZ-u była Jolanta Turkowska. Dziękujemy za relację. O ocenę dzisiejszych rozmów z ukraińską delegacją pytaliśmy na naszej antenie. Bez względu na efekty trzeba docenić sam fakt, że doszło do takiego spotkania, mówi dr Rafał Majewski, politolog i ekspert do spraw stosunków międzynarodowych.
4: Bardzo dobrze, że z jednej i z drugiej strony jest chęć rozmów, jest chęć budowania tych relacji na zupełnie innym poziomie niż dotychczas. Dobrze, że minister Sikorski spotkał się z ministrem Sybichą. Dobrze, że te rozmowy są prowadzone. Nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś znaczącego przełomu. Czy ta rozmowa coś wniesie do tych relacji? Na pewno tak, no bo pozwoli wyjaśnić, pozwoli określić stanowisko z jednej i drugiej strony. Dobrze, że Ukraińcy już mają świadomość tego, jak istotne dla Polaków są te kwestie historyczne, no ale też tutaj trzeba pamiętać o tym, że to budowanie relacji to nie tylko historia.
3: Mówił w rozmowie z nami dr Rafał Majewski, politolog i ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Podczas gdy w MSZ-cie w Warszawie trwało spotkanie ministrów Sikorskiego i Sybichy, Sejm pracował nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o IPN-ie. Propozycja ma na celu zrównanie propagowania ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii z propagowaniem nazizmu i komunizmu. Projekt przedstawił szef Kancelarii Prezydenta. Jak mówił Zbigniew Bogucki, to co wydarzyło się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej trzeba nazwać po imieniu. Nie uciekać od prawdy, nie chować się przed prawdą. To było ludobójstwo, stwierdził prezydencki urzędnik. Wyjaśnił, że prezydencki projekt zmienia też kodeks karny.
5: W tym przepisie polskiej ustawy karnej, polskiego kodeksu karnego trzeba znowu, tak jak w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, ludobójstwo nazwać ludobójstwem, tak w ustawie kodeks karny trzeba nazwać, że oprócz ideologii nazistowskiej, zbrodniczej, totalnej, ideologii komunistycznej, ideologii faszystowskiej, które przyniosły w XX wieku śmierć, zniszczenie, cierpienie i łzy, była także ideologia organizacji ukraińskich nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej.
3: Za skierowaniem projektu do dalszych prac parlamentarnych jest Koalicja Obywatelska. Posłanka Katarzyna Królak mówiła, że w klubie KO nie ma ani jednego posła, który by nie uważał, że na Wołyniu doszło do ludobójstwa. Podkreśliła, że polityka upamiętniania ofiar oraz ochrony prawdy historycznej stanowi istotny element polityki państwa.
6: W tym kontekście idee ochrony pamięci o ofiarach zbrodni popełnianych na narodzie polskim oraz o przeciwdziałania świadomemu fałszowaniu historii należy co do zasady ocenić pozytywnie. Chcemy, by projekt był procedowany. Ale odniosę się do słów pana ministra Boguckiego. Amok nienawiści. Tak, powinniśmy wystrzegać się amoku nienawiści. Bo jeżeli Polacy i Polacy, Polacy i Ukraińcy poddają się amokowi nienawiści, to kto się z tego cieszy? Rosja.
3: Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za dalszymi pracami nad tym projektem. Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o IPN-ie trafił do Sejmu pod koniec września ubiegłego roku. Wcześniej prezydent

0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jednym z powodów weta było, jak pisał wtedy prezydent, to, aby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje polsko-ukraińskie na właściwe tory, oparte na rzeczywistym partnerstwie i szacunku. Prezydent Nawrocki tłumaczył, że Polska musi jasno powiedzieć stop banderyzmowi. Bez smartfonów w przedszkolach i szkołach podstawowych. Uczniowie nie będą mogli korzystać z tych urządzeń nie tylko podczas lekcji, także na przerwach. Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie. Rząd tłumaczy, że wprowadzenie takiego zakazu jest korzystne z punktu widzenia zdrowia dzieci. Andrzej Grzyb z PSL-u mówi, że przepisy powinny wyeliminować również patologiczne sytuacje, do których dochodziło czasem w szkołach.
1: Czasami są też te bulwersujące sytuacje, o których pewnie i wiemy, i nie wiemy, ale niektóre pojawiają się w przestrzeni publicznej, że ten telefon służył również do nagrywania sytuacji, które w niekorzystnym świetle pokazywały inne dziecko, co doprowadziło również do nie tylko frustracji, ale czasami nawet dużych komplikacji, które powodowały, że te dzieci nie chciały chodzić do szkoły, czy też czuły się napiętnowane.
0: Ustawę poparła opozycja. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek zgadza się, że dzieci nie powinny korzystać ze smartfonów w szkołach.
2: To jest taki czas, kiedy dzieci powinny się skupić na lekcji, na nauce, a nie dekoncentrować się zabawą w telefonie. Zresztą nadmierny dostęp do telefonu też ma negatywne reperkusje dla zdrowia psychicznego dzieci. Wszyscy, nawet my dorośli, mamy z tym problem, pracując w takim obszarze czy na takim odcinku jak media. Też czasami mamy dość, mamy przesyty, natomiast szczególnie negatywnie nadużywanie telefonu, smartfonów może wpływać na rozwój młodzieży, dzieciaków.
0: Ten zakaz zacznie obowiązywać od 1 września, pod warunkiem, że ustawę przyjmie Senat, a prezydent ją podpisze. Karol Nawrocki nie zdecydował się na podpis pod ustawą o prawach i obowiązkach ucznia. Zawetowane przepisy zakładały m.in. powoływanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Szczegóły zna Witold Banach.
3: Prezydent, uzasadniając weto, poinformował, że w jego opinii ustawa nie chroni praw dzieci, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji.
4: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego.
3: Z tymi argumentami nie zgadzają się uczniowie.
5: Zaczynając chociażby od szkolnej prokuratury, jak to prezydent Karol Nawrocki nazwał funkcję rzecznika praw uczniowskich, no absolutnie nie. Właśnie rzecznik praw uczniowskich jest po to, żeby pilnować przestrzegania praw dziecka, w tym praw ucznia.
3: Mówił założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek, który dodał, że prezydent tym wetem podeptał prawa uczniów.
5: Prezydent Karol Nawrocki skrzywdził młodych ludzi, zawiódł młodych ludzi.
3: Weto prezydenta skrytykowała także m.in. minister edukacji Barbara Nowacka. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Uczniowie ósmych klas poznali wyniki majowych testów. Ósmoklasiści musieli napisać 3 egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Tym ostatnim najczęściej był język angielski. Wybrało go ponad 98% zdających. Reakcje na tegoroczne wyniki sprawdził Maciej Szefer.
6: 65% z języka polskiego i 55% z matematyki. To średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie z Poznania od rana sprawdzali wyniki testów.
7: Miałam spokój w sobie, ale sprawdzałem już wcześniej i nawet miałam przed tą 8:30.
8: Spodziewałem się, że będzie gorzej, a jest lepiej.
6: Anglistka Anna Fibik ze szkoły w Krzesinach nie kryła wzruszenia jeszcze przed wręczeniem zaświadczeń swoim wychowankom.
7: Tyle najwyższych wyników, czyli 100%, dawno nie widziałam. Nie wiem, czy przekazując im te informacje, że spisali się znakomicie, nie wiem, czy nie zakręci mi się łezka.
6: Magdalena Katarzyńska-Radomska ze szkoły na poznańskiej Wildzie przypomina, że był to pierwszy tego typu sprawdzian dla ósmoklasistów.
9: To jest pierwszy egzamin, do którego trzeba przystąpić, żeby ukończyć szkołę.
6: Do egzaminu w maju przystąpiło 390 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju. Maciej Szefer, Polskie Radio.
10: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Jest zgoda Węgier na kolejny krok w negocjacjach z Ukrainą, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Do tej pory Budapeszt blokował otwieranie kolejnych rozdziałów negocjacyjnych. Po zmianie władzy dał na to zielone światło. Kijów został poproszony o przysłanie stanowiska dotyczącego spraw zagranicznych. Kiedy Unia uzgodni swoje, wtedy ten blok tematyczny będzie otwarty. Sprawa rokowań akcesyjnych z Ukrainą jest jednym z tematów spotkania

0: irlandzkiej miejscowości Cork unijnych komisarzy z rządem Irlandii.
1: Irlandia, która właśnie rozpoczęła półroczną prezydencję, chce, by otwarcie tego bloku tematycznego nastąpiło jeszcze w tym miesiącu, przed sierpniowymi wakacjami w europejskich instytucjach. Z kolei Ukraina, która w ubiegłym miesiącu otworzyła pierwszy blok tematyczny, miała nadzieję na otwarcie wszystkich 6 bloków w tym miesiącu, ale już wiadomo, że będzie to niemożliwe. Natomiast samo otwieranie rozdziałów negocjacyjnych jest tak naprawdę symboliczne, bo dopiero to będzie przybliżać Ukrainę do Unii. Za każdym razem będzie wymagana jednomyślność wszystkich krajów, które będą pilnowały swoich interesów. Ukraina wkroczyła więc na drogę długą i wyboistą. Ona sama chce wejść do Unii bardzo szybko, ale we wspólnocie panuje przekonanie, że nie nastąpi to przed 2035 rokiem. Z Cork, Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Obywatelka Ukrainy poszukiwana w związku z zamachem bombowym w Monako, informuje tamtejsza prokuratura, potwierdza wcześniejsze doniesienia mediów. W poniedziałek w eksplozji ładunku wybuchowego ranni zostali ukraiński oligarcha Vadym Jermołajew oraz jego partnerka i syn. Trwa międzynarodowa obława na podejrzaną, która zdołała uciec za granicę. Tym tematem zajmuje się Stefan Folzer.
2: Dzięki analizie nagrań z monitoringu oraz zeznaniom świadków śledczy ustalili, że wbrew początkowym przypuszczeniom sprawcą nie był mężczyzna, lecz kobieta w przebraniu. Prokuratura w Monako i Interpol, który wydał za podejrzaną czerwoną notę, opublikowały jej zdjęcie. To kobieta o brązowych, półdługich włosach, krępej budowie ciała i z dużym tatuażem na ramieniu, poinformował zastępca prokuratora Monako Morgan Raymond. Według śledczych 39-letnia Anastazja Bierezjowska, obywatelka Ukrainy zameldowana w Niemczech, miała uciec wynajętym samochodem przez Francję i Włochy. Prokuratura podejrzewa, że kobieta miała wspólników. Stosunkowo złożona konstrukcja ładunku wybuchowego oraz modus operandi wskazują, że najprawdopodobniej nie działała sama. Jak informują francuskie media, śledczy badają dwie hipotezy. Przestępcze porachunki albo operację przeprowadzoną przez ukraińskie służby specjalne. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Gwiazdy światowego kina przyjechały do Czech. Rozpoczął się jubileuszowy 60. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Największą gwiazdą, która pojawi się w tym roku na czerwonym dywanie, będzie Dustin Hoffman. O tegorocznym festiwalu Wojciech Stobba.
3: Festiwal w Karlowych Warach chlubi się tym, że w przeciwieństwie do wielu imprez tej rangi nie jest wydarzeniem wyłącznie dla branży filmowej oraz elit. Bilet na jeden seans kosztuje 140 koron, czyli około 25 zł. Ponadto dla tych miłośników kina, którzy nie chcą wydawać fortuny na hotel w uzdrowiskowym mieście, przygotowano pole namiotowe i miejsca w hostelach. Dzięki temu Międzynarodowy Festiwal ze światowymi premierami filmów przyciąga szeroką publiczność. W tym roku na otwarcie kas czekało w kolejce ponad 2000 osób. Niektórzy poświęcili kilkadziesiąt godzin, by zdobyć najlepsze bilety. W programie przeglądu znalazło się prawie 140 filmów pełnometrażowych. Są w nim również polskie akcenty. Czeska publiczność zobaczy nagrodzoną w Cannes za reżyserię Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego oraz wybrańca pracującego w Czechach reżysera i scenarzysty Tomasza Mielnika. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: W programie przeglądu jest także pokaz filmu Krzysztofa Kieślowskiego Trzy kolory niebieski. Przedstawi go Juliette Binoche, odtwórczyni głównej roli, w tym obrazie polskiego reżysera. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach potrwa do 11 lipca. Escape Room, nauka tańca, spotkania z radiową ekipą, wieczorem gwiazdy na scenie, w tym bratanki Justyna Staczkowska, Piersi i Organek. Zakopane odlicza godzinę do lata z radiem i telewizją polską. Artyści to mocny punkt wydarzenia, przekonuje Ula Kaczyńska, dziennikarka muzyczna radiowej Jedynki. Uchyla rąbka tajemnicy.
4: Po pierwsze, duety, o których teraz nie możemy mówić, bo one są tajemnicą, ale mam nadzieję, że Państwa zaskoczą. Bardzo się cieszę z tego, że na trasie Lata z Radiem pojawi się Reni Jusis. Będzie zakręcona, będzie Staszek z Gór, wystąpi z wokalistą Depres. Depres to nie jest zwykły koncert, to jest prawie performance, więc na to liczymy. Majka Jeżowska. No i na finał Zakopane zapłonie jak Mississippi w ogniu, bo na scenie pojawi się Organek.
0: Wśród wykonawców, którzy zaprezentują się podczas jutrzejszego koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem, będzie zespół Afromental. Zasłynął m.in. przebojem Radio Song. Na pewno można spodziewać się sporej dawki energii, przekonuje perkusista grupy Tomasz Torres.
5: Koledzy prosili, żebym nie mówił za dużo, natomiast mogę powiedzieć, że zagramy jeden swój utwór. Jest to numer, który na koncertach jest bardzo, bardzo nośny.

0: I zawsze go zostawiamy na koniec, żeby na koniec tej energii dać jak najwięcej. A drugim utworem będzie bardzo znany, ale też już zaliczony do takich klasyków rockowych, pewien cover.
1: Początek jutrzejszego koncertu w Zakopanem o godzinie 20 na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. W tym roku znajdą się też m.in. Ełk, Chełm, Grudziądz, Poddębice, Lublin, Tarnów i Gołdap. Koncerty i pikniki rodzinne odbywają się co sobotę. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Wrócę do Państwa za pół godziny z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
12: Jedynka. To jest radio.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
15: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Po reklamie. Autopromocja.
16: W Ogrodach Sztuki w niedzielę o 8.30 Ogrody Królewskie Łazienek Królewskich w Warszawie w letniej odsłonie. Wystawy, spacery historyczno-przyrodnicze, koncerty na żywo i sztuka na świeżym powietrzu. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.
17: 33 minuty po godzinie 16 zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24.
18: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
17: Jeremia Mrożek, dzień dobry. Dzisiejszy program przygotowały Katarzyna Pilarska i Anna Pałdyna. Za realizację odpowiada Wiktor Sudyka. Donald Trump po raz kolejny wyraził krytyczne stanowisko wobec członkostwa Stanów Zjednoczonych w NATO, sugerując, że relacje jego kraju z sojuszem są jednostronne. Ten temat skomentujemy już za chwilę. Będzie komentował Ernest Zozuń. Wcześniej jednak 24 pytania.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
19: A z nami jest Łukasz Osmalak, Polska 2050. Witam serdecznie, specjalista od cyber.
20: No staram się. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
19: Ale zanim o tych kwestiach informatyczno-cybernetycznych, bo dzisiaj w Sejmie było trochę o tym i mowa o smartfonach w szkołach i zakazie.

0: się za chwilę o tym porozmawiamy. Co tam się wydarzyło dzisiaj w Sejmie? Bo poseł Kowalski chyba podprowadził kartę posłowi Rzepie z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy już wyjaśniliście, o co chodziło?
1: Ja szczerze mówiąc siedziałem od tego miejsca jakieś, nie wiem, może 8-10 metrów i dowiedziałem się o całej sytuacji po fakcie, w zasadzie z mównicy sejmowej, kiedy przewodniczący klubu Paszyk o tym powiedział. Wydaje mi się, że być może poseł Kowalski chciał po prostu zrobić sobie jakiś głupi żart, coś takiego, może potem faktycznie oddając tą kartę posłowi Rzepie pomylił i zagłosował.
0: Twierdzi, że to przez przypadek, przez pomyłkę.
1: Powiem zupełnie uczciwie, że ja wierzę, że po prostu chciał sobie zażartować i potem jakoś niefortunnie wyszło i że była to pomyłka. Ja w to wierzę. Może jestem naiwny, ale ja wierzę.
0: A wierzy pan w to, że uda się naprawić do wtorku albo przedstawić do wtorku plan naprawczy ochrony zdrowia, systemu zdrowia? Tego zażądał od kierownictwa resortu zdrowia i od NFZ-u premier Donald Tusk dziś?
1: Tu jestem bardziej sceptyczny, pani redaktor. Mam takie wewnętrzne przekonanie, że problem w polskiej ochronie zdrowia to nie jest problem, który trwa od tygodnia, roku, ale powiedzmy sobie szczerze, to też nie jest problem, który trwa od 2, 5 czy 7 lat. My jakiś czas temu na klubie siedzieliśmy i tak analizowaliśmy sobie, jak wyglądała ta ochrona zdrowia na przestrzeni lat i dotarliśmy mniej więcej gdzieś tam do 40 lat wstecz i doszliśmy do wniosku, że w zasadzie na przestrzeni tych 40 lat oczywiście nie można powiedzieć, że nic się nie zmienia, bo to by było nieuczciwe, bo wprowadzamy bardzo wiele i państwo na przestrzeni tych lat wprowadzało bardzo wiele udogodnień, rozwiązań itd., itd. Niemniej jednak te problemy, które w polskiej ochronie zdrowia na przestrzeni tych 40 lat były, one się zmieniają, ale cały czas są.
0: Te problemy, jak w soczewce widać w Szpitalu Południowym i stąd też dwie dymisje, nie ma już dwóch wiceprezydentek w stołecznym ratuszu. Dzisiaj Rafał Trzaskowski przyjął od pań dymisję. Panie co prawda w takich oświadczeniach dla mediów powiedziały, że nie czują się winne, ale właśnie ze względu na to, żeby polityczną odpowiedzialność podjąć i żeby twardo też reagować, tak to tłumaczył potem Rafał Trzaskowski, trzeba niestety połykać czasami taką żabę.
1: No niestety tak, dzisiejszy świat, polityka, nasze życie funkcjonuje w taki sposób, że z jednej strony mówimy o tej odpowiedzialności karnej takiej, czyli odpowiedzialności związanej z tym, że ktoś postępuje niezgodnie z prawem, mówiąc wprost, łamie prawo, tutaj jakby wymiar sprawiedliwości może wyciągnąć konsekwencje w stosunku do takiej osoby. Z drugiej strony rzeczą oczywistą jest to, że polaryzacja polskiej sceny politycznej, ta walka na polskiej scenie politycznej o władzę powoduje właśnie to, że zawsze ta druga strona oczekuje, wymachuje szablą, krzyczy i oczekuje tej odpowiedzialności politycznej. Ja myślę, że to jest po prostu wymiar tej odpowiedzialności politycznej i za to odpowiedziały dwie panie, które były wiceprezydentami Warszawy.
0: W Szpitalu Południowym całą sprawę bada prokuratura i CBA. Mamy też zapowiedź dzisiaj Rafała Trzaskowskiego, że wszystkie SOR-y stołeczne i wszystkie prosektoria będą sprawdzone. Jeżeli jakiekolwiek nieprawidłowości się pojawią, to będą też wyciągane konsekwencje. Mamy również zapowiedź tego rozszerzenia, odpartyjniania, jak to określił prezydent Warszawy, spółek, które są podległe pod miasto. To można by powiedzieć, że trochę w to mi graj, bo Polska 2050, z tego co pamiętam, to już kilka razy upominało się o to, żeby odpartyjnić spółki, co prawda nie miejskie, ale w ogóle spółki Skarbu Państwa między innymi.
1: Pani redaktor, tak, zgadzam się z tą koncepcją. Powiem szczerze, tutaj sytuacja wygląda tak, że my jako Polska 2050, rozpoczynając tą kadencję w polskim parlamencie, przynieśliśmy projekt ustawy, który miał za zadanie właśnie pójście w tą stronę. No niestety, powiem to z bólem serca, głównie ci najwięksi gracze na polskiej scenie politycznej, wszyscy myślę doskonale wiemy, o kogo chodzi, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony sceny politycznej, nie chcieli podjąć tego tematu, nie byli tym zainteresowani. Myślę, że ta perspektywa czasowa i to, co się dzieje teraz, to, o czym mówił między innymi pan premier Donald Tusk dzisiaj na konferencji prasowej, potwierdza, że to już wtedy był właściwy kierunek.
0: Premier Donald Tusk, przypomniany przez pana, powiedział dzisiaj na tej konferencji, zero saloników VIP w jakimkolwiek szpitalu, zero koneksji politycznych, celebryckich, rodzinnych, jakichkolwiek, zero tak zwanych zeszytów, czyli powiedzmy, że omijania kolejki, która obowiązuje do specjalistów, czy nie wiem, czy na SOR, czy do jakiegoś innego oddziału szpitalnego. Wszystko ma być to wykasowane do zera. No tylko pytanie moje jest takie, bo wczoraj z nami dziennikarzami rozmawialiśmy,

0: rozmawiała wasza liderka, pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, i powiedziała, że jej zdaniem bez rozmowy przy okrągłym stole ponad politycznymi podziałami nie da się uzdrowić chorej sytuacji w służbie zdrowia.
1: No tak, pani redaktor, bo jedna strona tego medalu to jest troszeczkę to, o czym mówiliśmy chwileczkę wcześniej. To znaczy z jednej strony ta odpowiedzialność polityczna, z drugiej strony ta odpowiedzialność tak jakby karna, bym powiedział. I tutaj mówiąc o uleczeniu tej sytuacji w ochronie zdrowia, tak samo można by podzielić ją na dwie części. Z jednej strony te wszystkie kwestie związane z merytoryką, stricte z leczeniem, z tym, jak wygląda sam system ochrony zdrowia, a z drugiej strony właśnie kwestie związane z tym, kto tym systemem zarządza, jakie osoby są powoływane na prominentne stanowiska, kto jest za to odpowiedzialny. I jeżeli z jednej strony pójdziemy właśnie w tym kierunku, że ludzie niezwiązani partyjnie będą piastowali te stanowiska, czyli będą to faktycznie menadżerowie z krwi i kości, którzy się na tym znają, którzy są profesjonalistami, to będzie pierwszy krok we właściwym kierunku. Z drugiej strony oczywiste jest to, że system ochrony zdrowia wymaga zmian, wymaga reformy i myślę, że jeżeli te dwa elementy zagrają, to wtedy będziemy mogli mówić o tym, żeby było lepiej w ochronie zdrowia. Dlatego wydaje mi się, że ten pomysł z okrągłym stołem jest pomysłem bardzo dobrym.
0: Czy pakietami takimi składowymi takiego szerokiego planu na naprawę sytuacji mogłoby być to, o czym dzisiaj mówi też premier Donald Tusk, no na przykład szybkie wdrożenie właśnie tej rejestracji. Premier mówił, że jego zdaniem, jeżeli szybko skończą się prace, a one są podobno na finiszu i się to wprowadzi, no to na przykład właśnie ten system omijania kolejki będzie transparentny.
1: Zdecydowanie podzielam tutaj zdanie pana premiera. No teraz mamy takie sytuacje, że niejednokrotnie pacjent gdzieś kilku, żeby nie powiedzieć, że w kilkunastu kolejkach czeka i tak naprawdę w tych kilku czy kilkunastu kolejkach zajmuje miejsce, co powoduje, że ta kolejka fikcyjnie rośnie do nie wiadomo jakich rozmiarów. Gdyby ten system był elektroniczny, gdyby ten system był informatyczny, był bazą danych, wtedy system w sposób jasny i ewidentny pokazywałby, gdzie stoisz, w której kolejce, w którym miejscu, gdzie będzie najszybciej, gdzie się dostaniesz do specjalisty i nie byłoby takiej sytuacji, że to X, a to X to jest naprawdę pokaźna liczba osób dzisiaj, to X rosłoby do niepotycznych rozmiarów i generowałoby taką wirtualną kolejkę, bo te kolejki dzisiaj bardzo często są wirtualne, one bardzo często w perspektywie czasowej później się skracają, ale niestety w momencie, kiedy na początku się zapisujemy, okazuje się, że termin jest bardzo długi.
0: Dzisiaj odbyło się spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Ono było tak w takiej cichości zorganizowane. Ministrowie się spotkali, ale nie było flag oficjalnych wywieszonych na budynku. Nie było też żadnej wypowiedzi potem szefa ukraińskiej dyplomacji. No mieliśmy konferencję oczywiście potem wspólną wicepremiera Kośniaka-Kamysza z wicepremierem Sikorskim, no ale to jednak trochę w innym temacie. Myśli pan, że to jest satysfakcjonujący krok, żeby rzeczywiście mówić o naprawianiu tych no mocno nadszarpniętych i trudnych po decyzji Wołodymyra Zełenskiego relacjach między Ukrainą a Polską? Da się to odbudować właśnie taką jedną wizytą?
1: Pani redaktor, na pewno nie da się tego odbudować jedną wizytą i tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast też nie mam żadnych wątpliwości, że my jako Polacy i Ukraińcy jako Ukraińcy powinniśmy jedni i drudzy zrobić wszystko, żeby zadbać jak najbardziej o te relacje. Jesteśmy sąsiadami. Rzeczą oczywistą jest to, że te mordy, te straszne rzeczy, które się wydarzyły między innymi rękami banderowców, to są rzeczy i kwestie, o których my nie możemy zapomnieć. To są rzeczy i kwestie, które my musimy potępiać. I tutaj z tym, z punktu widzenia Polaków, nie ma co dyskutować. Natomiast my też musimy wiedzieć, że nam powinno zależeć, czy musi nam zależeć na tym, żebyśmy mieli dobre relacje z Ukraińcami. Dlatego, że sytuacja geopolityczna jest dzisiaj taka, a nie inna. Jednak naszym wrogiem dzisiaj, takim realnym wrogiem, nie wirtualnym, realnym wrogiem, jest Rosja, jest Putin i my powinniśmy, w mojej opinii, na tyle mimo wszystko wspierać Ukraińców i ukraińskie wojsko, żeby oni poradzili sobie z Rosją jak najlepiej.
0: A czy myśli pan, że poprawie tych relacji może służyć praca nad taką nowelizacją, jak dzisiaj pracowaliście? Było pierwsze czytanie w Sejmie noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej autorstwa prezydenta Nawrockiego. Tam jest rozszerzenie tego katalogu ścigania, gloryfikacji również ideologii banderowskiej, bo normalnie w tych przepisach jest zapisane są totalitaryzmy.
1: Pani redaktor, w mojej opinii takie miejsca w polskim systemie prawnym już funkcjonują, bo artykuł w kodeksie karnym, artykuł 256 mówi na ten temat, czy w ustawie o IPN.

0: Nie. Artykuł 55 mówi na ten temat. Mnie się wydaje, że my raczej powinniśmy chyba bardziej iść w stronę tego, żebyśmy jakby byli w stanie jako państwo egzekwować te rzeczy i na obywatelach, czy ukraińskich, czy polskich, jeżeli tak się zdarza, no bo takie sytuacje też się zdarzają.
1: Wymagać prawdy.
0: Oczywiście, że tak. Wymagać prawdy, wyciągać konsekwencje w stosunku do tych osób, które łamią chociażby te dwa artykuły, o których wspomniałem. No a te artykuły mówią między innymi o negowaniu zbrodni, o negowaniu banderyzmu i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj nie do końca problemem jest samo to, żeby wprowadzać nowe prawo. Bardziej chyba to, żebyśmy to prawo, które mamy, potrafili realnie egzekwować.
1: To jeszcze porozmawiamy o prawie, które dzisiaj też ustanowiliście jako posłowie. Mówimy o smartfonach. Będzie od 1 września zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Przyjęta też poprawka jest Prawa i Sprawiedliwości rozszerzająca te przepisy o przedszkola. To myśli pan, że to uzdrowi tę trudną sytuację też tych młodych pokoleń, że one są gdzieś tam do tego smartfona przyspawane?
0: Pani redaktor, kraje skandynawskie już wprowadzają rozwiązania, które polegają na tym, że dzieci do jakiegoś wieku nie mogą w ogóle korzystać z żadnych urządzeń elektronicznych. Kartka, ołówek, długopis, zeszyt i tego typu rzeczy. Dlatego, że w badaniach wyszło im, że naprawdę ta młodzież, przepraszam za kolokwializm, ale która uczyła się ze smartfonami w ręce, głupieje i jest na dużo niższym poziomie intelektualnym niż wcześniej. Wydaje mi się, że tego typu krok jest krokiem jak najbardziej we właściwym kierunku. Tym bardziej, że naprawdę mnóstwo szkół już takie zakazy wprowadzało na swoim terenie. Ja bardzo często gdzieś jeżdżąc po swoim regionie, razem zresztą z panem wicewojewodą śląskim Michałem Kopańskim, wchodzimy na lekcje WOS-u do szkół, rozmawiamy z uczniami między innymi o cyberbezpieczeństwie, między innymi właśnie o używaniu smartfonów, elektroniki i widzę, że ten problem bardzo często dobrze do niego podchodzą szkoły, radzą sobie z nim dobrze, natomiast ta ustawa dodatkowo ma wesprzeć wszystkie szkoły, wszystkich dyrektorów, żeby było jeszcze lepiej w tej materii.
1: Trzymamy kciuki, żeby było jeszcze lepiej. Bardzo dziękuję. Łukasz Osmalak, Polska 2050 był moim państwa gościem. Dobrego popołudnia życzę i dobrego weekendu.
0: Dziękuję bardzo. Również wszystkim życzę wszystkiego dobrego.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Kolejne 24 pytania zostaną zadane już po godzinie 17:30. W Polskim Radiu 24 czas sprawdzić, co działo się za granicą.
2: Światopogląd.
3: No właściwie są to wydarzenia, które dopiero przed nami. Ernest Zozuń razem ze mną. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: W Iranie dobiegają końca przygotowania do 6-dniowych uroczystości pogrzebowych Ajatollaha Chameneiego. No właśnie, słyszałem, czytałem, że na tych uroczystościach ma się pojawić od 12 do 20 milionów ludzi. Czy to w ogóle jest możliwe, czy to jest jakaś abstrakcja?
4: To jest możliwe, biorąc pod uwagę, że po pierwsze te uroczystości będą trwały około 6 dni. One już się dzisiaj zaczynają, ponieważ trumny z ciałem Ajatollaha, jego żony, jego wnuczki, jego córki zostały wystawione w Iranie w odpowiedniej świątyni. Natomiast te uroczystości będą odbywały się po pierwsze w Teheranie, po drugie w mieście Kom, po drugie w Iraku, w Nadżafie i w Karbali. Tam są święte miejsca dla szyitów. Iran jest szyickim państwem, w związku z czym te uroczystości muszą przejść przez najważniejsze miejsca tej religii.
3: Spodziewać się jakiegoś incydentu? Coś może się groźnego stać podczas tych uroczystości?
4: Myślę, że nie. Wszyscy są doskonale do tego wszystkiego przygotowani. Jedyne zagrożenie, jakie mogłoby stanowić, to płynęłoby jedynie ze Stanów Zjednoczonych. Czy Donald Trump podejmie jakiekolwiek działania, by zakłócić te uroczystości? Wątpię, dlatego że on, przypomnę państwu, on po prostu chce jak najszybciej ten konflikt zakończyć, ponieważ mu się on nie udał i to sromotnie mu się nie udał. Do tego wszystkiego wzmocnił mocno Iran, dlatego że te uroczystości pokazują, te 20 milionów ludzi pokazuje zjednoczenie nie tylko społeczeństwa irańskiego wokół Ajatollahów, ale również zjednoczenia społeczności szyickiej. Szyici to nie tylko Iran, tylko również inne państwa Zatoki Perskiej, w związku z czym Amerykanie naradzili się de facto wszystkim. Iran, przypomnę, przed samą wojną przechodził bardzo duży kryzys społeczny. Tam odbyły się tysięczne manifestacje.

0: koalicje, które kontestowały rządy obecnego reżimu. Zatrzymano bardzo wielu ludzi, aresztowano. Donald Trump handryczył się z władzami irańskimi o to, czy pozwolić im na to, by tych demonstrantów aresztowanych powiesili, czy nie. Mówił, że załatwił, że nie powiesili, w związku z czym będzie łagodny dla Iranu. Potem wojnę jednak rozpoczął. Ten Iran już później miał w nosie te ustalenia wcześniejsze dotyczące tych demonstrantów, więc podczas tej akcji zbrojnej, którą przeprowadzali Amerykanie, co jakiś czas płynęły informacje o tym, że stracono kilkudziesięciu lub nawet kilkaset osób, które brały udział w manifestacjach przed jeszcze rozpoczęciem tego konfliktu. No a konflikt jeszcze spowodował rzecz najważniejszą. To się nazywa zgromadzenie pod flagą, w związku z czym społeczeństwo irańskie po prostu zgromadziło się pod tą flagą, już nie patrząc na to, czy ten reżim mu się podoba, czy mu się podoba bardzo, czy mu się nie podoba trochę, tylko w tym momencie społeczność jest jedna i społeczność jest atakowana. Bo nawet jeśli popatrzymy na tych ludzi, którzy protestowali przed wojną, którą rozpoczął Donald Trump, to wcale nie byli ludzie, którzy pałali wielką miłością do Stanów Zjednoczonych. Oni po prostu chcieli lepszego życia w swoim kraju, no ale lepszego życia na własnych, a nie amerykańskich zasadach. Bo my wszyscy mówimy reżim, prześladowanie ludzi, ograniczenie praw człowieka, natomiast nie możemy mierzyć tego, co dzieje się na Półwyspie Arabskim, wszystkie własną europejską miarką. Tam jest po prostu inny system wartości. Tam ludzie zupełnie inaczej układają się w swoich strukturach społecznych i są z tego tytułu zadowoleni. W związku z czym nie możemy im wnosić tam na siłę i zaszczepiać zachodniej kultury. Być może ten system społeczny, który oni mają, w pewnym momencie wyewoluuje do takiego, który będzie, nie wiem, podobny do tego, co dzieje się na Zachodzie. Ale myślę, że długa droga jeszcze przed społeczeństwami arabskimi, by w tym kierunku dojść, jeśli w ogóle będą chciały. Bo proszę też zwrócić uwagę, że najlepsze i najlepiej żyjące państwa arabskie wcale nie są demokracjami.
1: Donald Trump będzie miał na głowie zupełnie inne wydarzenie. 4 lipca w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest niezwykle hucznie. Tu akurat im zazdroszczę, że święto niepodległości mają w momencie, kiedy jest słonecznie, kiedy jest ładnie, kiedy jest ciepło. To będą wielkie uroczystości, największe, podejrzewam, no, jak znam filozofię Donalda Trumpa, będą najwspanialszymi uroczystościami na świecie.
0: No nie, no są pewnego rodzaju zgrzyty, ponieważ nie wszyscy chcą brać udział w tych uroczystościach, w których będzie chciał brać udział Donald Trump. On pragnął zorganizować wielki koncert, wielką fetę, natomiast zapraszane były różne gwiazdy i popu, i muzyki, i kina do udziału w tych uroczystościach, natomiast bardzo wiele z nich odmówiło i nie chce po prostu stawać na scenie obok Donalda Trumpa. W związku z czym Donald Trump powiedział, no dobrze, jak gwiazdy nie chcą, no to ja będę tą największą gwiazdą. No i on rzeczywiście...
1: Idealne rozwiązanie.
0: Tak, to prawda. I rzeczywiście uroczystości te państwowe będą się odbywały wokół Donalda Trumpa i on będzie główną postacią tego wszystkiego, co się tam będzie działo. Natomiast prawda jest też taka, rzeczywiście, Amerykanie są dumni ze swojej flagi, natomiast co potrzeba Amerykaninowi, żeby obejść sprawnie i z zadowoleniem 4 lipca? Po pierwsze, musi mieć przygotowanego grilla i utka na grilla. Po drugie, musi mieć jakieś steki na tego grilla. Po trzecie, musi mieć fajerwerki przygotowane na wieczór. Najlepiej, jeśli zorganizuje to miasto i wtedy w wielu miastach tego wieczora, następnego wieczora, wieczora 4 lipca będą się odbywały takie pokazy. No i jeszcze przez niektóre miasta powinna przejść parada związana z 4 lipca. Tu może być pewnego rodzaju problem, ponieważ amerykańscy synoptycy zapowiadają w wielu rejonach Stanów Zjednoczonych bardzo wysokie upały i to sięgające nawet 40 paru stopni, więc boję się, że te upały wpłyną na energię tego święta, bo raczej wszyscy będą chcieli się pochować w cieniu czy w klimatyzowanych pomieszczeniach, niż na przykład paradować przez swoje miasta. Ale myślę, że takie parady również

0: również się odbędą. W związku z czym to będą główne obchody. Parady, grill i fajerwerki. To będą główne obchody 4 lipca. Natomiast te państwowe, no to czasem ktoś tam obejrzy nawet nie transmisję, tylko jakąś relację w telewizji, bo Amerykanie polityką de facto tak bardzo się... Ja czasem mam wrażenie, że my w Europie bardziej się interesujemy amerykańską polityką niż Amerykanie w Stanach Zjednoczonych.
1: To zostańmy jeszcze trochę przy amerykańskiej polityce. Polska jest podobno wzorowym sojusznikiem. Trwają rozmowy na temat stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Natomiast Donald Trump po raz kolejny wychodzi, po raz kolejny krytykuje NATO. No i można było się tego spodziewać, że będzie wypominał, że NATO nie wspomogło Stany Zjednoczone w inwazji na Iran.
0: To znaczy ta fala znowu krytyki, którą przypuszcza Donald Trump wobec Paktu Północnoatlantyckiego, to jest tak troszkę, Donald Trump lubi tak przeskakiwać z tematu na temat. Na Bliskim Wschodzie tak nie za bardzo.
1: Zanim wejdzie do śmigłowca, zdąży tak naprawdę jest. Zdenerwować połowę świata.
0: Tak jest. Na Bliskim Wschodzie nie za bardzo. Z Ukrainą ta wojna się też skończyć nie chce. A za chwilę jest szczyt NATO i prawdopodobnie już jakieś dokumenty są przygotowywane. On się we wtorek zaczyna, w związku z czym Donald Trump w niedzielę już musi wsiąść do tego swojego nowego Air Force One. Nie wiem, czy państwo widzieli, on wygląda zupełnie inaczej niż ten dotychczasowy, bo nie jest taki błękitny, tylko jest biały. Nie czerwony, bo to jest taka inna czerwień troszeczkę. Jest tam oczywiście złoty pasek wokół tego lampasu samolotowego, w związku z czym no, takie wszystko jest w guście Donalda Trumpa.
1: Najważniejsza jest cena, no, bo jest to prezent, więc jest darmowy.
0: Ale podobno przerobienie go na taki rzeczywiście prezydencki samolot, bo trzeba pamiętać, że ten prezydencki samolot jest odpowiednio uzbrojony, wyposażony w odpowiedni sprzęt, tak żeby... To jest właściwie forteca, która może się bronić i może atakować, mimo że jest Boeingiem 747, no to mam wrażenie, że lepiej byłoby zbudować taką fortecę od początku niż wkładać pieniądze w to, żeby ją uzdatnić, ale nie wiem, może to jednak było troszkę inaczej. Dobrze, ale od samolotu. No i Donald Trump, pakując już jakieś tam dokumenty, już jakoś myśląc o tym, że leci na szczyt NATO, no właśnie, wziął telefon, no i tak sobie coś napisał na tym swoim portalu społecznościowym. A ponieważ dawno nie czepiał się na to, no to się przyczepił. W związku z czym znowu wypomniał sojusznikom, że nie może na nich polegać, że za mało płacą, a Stany Zjednoczone to główny filar i właściwie to on nie wie, czy mu się to opłaca. No i ferment się zrobił, wszyscy dzisiaj o tym dyskutują, a Donald Trump jest w centrum zainteresowania.
1: Ernest Zozuń, bardzo dziękuję ci za te relacje. Co ważne, Donald Trump nie jest zwykłym pasażerem samolotu, bo nam każą wyłączać telefony komórkowe i nie korzystać z internetu, a on niestety może.
0: Jasne, już teraz można. Już są samoloty, w których się normalnie lata z internetem.
1: No to mamy teraz powód do kolejnego spotkania. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Wracamy za chwilę.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
7: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
8: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
7: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
8: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
7: Poleca JJ.
8: Krzysiek Skiba.
7: Poleca Polskie Radio.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zachód pokaże Rosji jedność. Tak będzie podczas szczytu NATO, zapowiada szef polskiej dyplomacji. Kolumbijczyk zatrzymany w Warszawie usiłował wtargnąć do budynku Akademii Sztuki Wojennej. Poseł Kowalski użył do głosowania w Sejmie karty posła PSL-u. Sprawę zbada prokuratura. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Celem zbliżającego się szczytu NATO jest pokazanie Rosji jedności Zachodu, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Liderzy państw sojuszu spotkają się w przyszłym tygodniu w Ankarze w Turcji. Udowodnimy, że jesteśmy wzmocnieni, podkreślał szef MSZ-u podczas konferencji prasowej.
2: Rosja prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi wojnę kognitywną, próbuje nas skłócić pomiędzy sobą, pomiędzy sojusznikami, z walczącą Ukrainą, a my tymczasem pokażemy, że sojusz jest nie tylko zjednoczony, ale i po wejściu Szwecji i Finlandii wzmocniony i że będzie wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność sojuszy.
1: Liderzy państw NATO potwierdzą podczas szczytu w Ankarze żelazne zobowiązanie do wzajemnej obrony zgodnie z artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Tak wynika z zatwierdzonej przez ambasadorów deklaracji końcowej. Dotarła do niej agencja Reutera. Jest w niej także zapis o tym, że Rosja stanowi długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Państwa członkowskie sojuszu mają też zobowiązać się do przekazania pomocy wojskowej dla Ukrainy w wysokości co najmniej 70 miliardów euro. Początek dwudniowego szczytu NATO w Ankarze 7 lipca. Obywatel Kolumbii zatrzymany na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, podaje żandarmeria wojskowa. Prawdopodobnie mężczyzna był pod wpływem środków odurzających. Miał zbić kamieniem szybę w oknie i próbować wtargnąć do jednego z budynków. Intruza zatrzymali pracownicy ochrony i przekazali policjantom. Do tego zdarzenia doszło wcześniej rano, po godzinie 5. Żandarmeria i policja wyjaśniają ten incydent. Warszawska prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w sprawie użycia przez posła Janusza Kowalskiego karty do głosowania należącej do innego posła. Mówił o tym z trybuny sejmowej szef Klubu Ludowców. Krzysztof Paszyk przekazał, że poseł niezrzeszony Janusz Kowalski pozbawił karty posła Jarosława Rzepę. Następnie posłużył się tą kartą i zagłosował. Poseł Paszyk poinformował o tym odpowiednie organa.
3: Doszło przed chwilą do poważnego przestępstwa na tej sali. Poseł Janusz Kowalski, mało tego, że pozbawił karty posła Jarosława Rzepę, to również mamy podejrzenie, że posłużył się tą kartą głosując, więc zgłaszam tą sprawę. Będziemy jako klub kierować to do prokuratury, jak również do Komisji Etyki Sejmowej. Chciałem to na bieżąco zgłosić.
1: Janusz Kowalski tłumaczy, że doszło do pomyłki.
4: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania, zgodnie z artykułem 189 może być dokonana reasumpcja, zwykła omyłka.
1: Pismo w tej sprawie poseł Kowalski przekazał marszałkowi Sejmu. Użycie przez posła karty do głosowania należącej do innego posła stanowi czyn karalny. Zniszczone samoloty i uszkodzone podstacje energetyczne to skutek ostatniego ataku ukraińskich dronów na rosyjskie cele na okupowanym Krymie. Jak podała agencja Unian, uderzenie przeprowadzone zostało pod dowództwem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Rosyjskie drony eksplodowały na terenie rosyjskich baz lotniczych Saki i Gwardyjskie.
5: Na lotnisku Saki uszkodzone zostało 7 hangarów. Według SBU znajdowały się tam bombowce i myśliwce rosyjskie. Eksplozje uszkodziły co najmniej 7 maszyn w bazie Gwardyjskie. Uszkodzone zostały stacjonujące tam drony bojowe agresora. Od połowy czerwca sytuacja na okupowanym przez Rosję Krymie pogarsza się. Półwysep jest nękany atakami ukraińskimi.

rosyjskich dronów. Nie ma benzyny i codziennie wyłączany jest prąd. Rosyjski politolog niezależny Greg Amnuel powiedział polskiemu radiu, że odzyskanie przez Ukrainę Krymu będzie poważnym ciosem dla reżimu.

0: Przelotny deszcz popada w nocy na północy kraju. Na termometrach będzie od 11 do 15 stopni chłodniej, w rejonach podgórskich tam około 9 stopni. Na północy, głównie wybrzeżu, silny wiatr, okresami silny w porywach do około 80 km na godzinę. Również w Sudetach i w Karpatach silniejszy wiatr od 70 do 90 km na godzinę.
1: Sześć minut po godzinie 17.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
1: Już za chwilę będziemy odkrywać sekrety jednego z najbardziej tajemniczych zamków w Polsce, ale wcześniej awantura o koszenie trawnika. Skosił trawę pod blokiem i dostał za to mandat. Tak można skrócić historię pana Marcina Grodzkiego, mieszkańca ulicy Chopina 3 w Łomży. Nie był on zadowolony z jakości pracy firmy, która dba o trawnik przed jego blokiem, więc sam postanowił to zrobić. Jak mówił? Tak jak należy. Spółdzielnia mieszkaniowa starań nie doceniła i wezwała Straż Miejską oraz policję. Sprawą zainteresował się nasz reporter Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Dzień dobry, Pawle.
3: Dzień dobry.
1: Pawle, czy faktycznie interwencja służb w tej sytuacji była konieczna?
3: No, spółdzielnia twierdzi, że tak, bo takie są zasady. No ale warto zacząć od początku, czyli właśnie od pana Marcina, który uznał po prostu, że trawniki przed jego blokiem są zaniedbane, źle koszone, no i postanowił wziąć sprawę w swoje ręce.
4: To są zaległości wieloletnie, typu powypalana trawa, bo zostawiane są permanentnie pokosy, trawa jest koszona nieregularnie, w sposób bardzo niedbały moim zdaniem. Ja pamiętam te trawniki, mówię, mieszkając przez 40 lat na osiedlach, człowiek widzi, jak one wyglądały kiedyś, jak wyglądają dzisiaj, no i jakby różnica jest ogromna, bardzo zauważalna. Stwierdziłem, że najlepiej napisany papier nie zastąpi wersji obrazkowej. Przywiozłem swój sprzęt prywatny do pielęgnacji zieleni i zacząłem sobie sprzątać trawnik wokół bloku. Niestety czynności przerwał przyjazd Straży Miejskiej i Policji, którą wezwała spółdzielnia.
3: No i Straż Miejska wystawiła mandat w wysokości 100 zł za jazdę po chodniku. Policjanci upomnieli pana Marcina. Zapytałem w związku z tym prezesa łomżyńskiej spółdzielni mieszkaniowej Wojciecha Michalaka, czy taka interwencja była konieczna, czy może wystarczyłaby po prostu rozmowa.
5: Na sygnał mieszkańców, że ktoś terenowym samochodem z przyczepą jeździ po chodnikach i wjeżdża i staje na trawniku, no taka reakcja jest normalna. To nie dotyczy tylko tego jednego mieszkańca, tego jednego przypadku, tylko to się po prostu dzieje zawsze i wszędzie.
3: A jeżeli chodzi o jakość wykonywanych prac, to prezes też uważa, że spółdzielnia zrobiła wszystko jak trzeba.
5: Kilka dni wcześniej trawnik ten, o którym mówimy, przed budynkiem Chopina 3, był skoszony. Spółdzielnia jest harmonogram pewien prac. To jest ponad 65 hektarów terenów, które wymagają utrzymania. W związku z tym nie mamy ludzi tyle firm sprzątających, które by wchodziły od razu na całe zasoby. To jest po prostu po kolei są prace wykonywane. W każdej administracji osiedla jest harmonogram kolejności prac, kiedy się kosi, kiedy przecina się ożywopłoty, ale pogoda robi też swoje. Nie było żadnych sygnałów, nie było żadnych głosów na temat tego, że w jakiś sposób niewłaściwy prowadzona jest gospodarka w zakresie utrzymania terenów.
3: No tutaj pan Marcin jest innego zdania, ponieważ twierdzi, że kontaktował się ze spółdzielnią, ale jak powiedział wcześniej, on nie tworzy papieru, rozmawia, więc to była rozmowa osobista, a nie przez pisma. Zapytałem też sąsiadki pana Marcina, jak im się podobała jego akcja.
6: No bardzo dobrze oceniam, bo trzeba szanować roślinność, zieleń, ale mądrze musi to robić, to znaczy w miarę zadbana, tak mi się wydaje.
3: A jak pani ocenia pomysł, że ktoś po prostu wziął sprawy w swoje ręce, jeden z mieszkańców?
7: Ja się cieszę, ja byłam świadkiem tego, jak Marcin kosił i podziwiam, że on w ogóle wziął się za to i że on chce, żeby było czysto. Mnie się to podobało, ja uważam, że on nie powinien dostać mandatu.
3: Na koniec mojej rozmowy z prezesem spółdzielni Wojciech Michalak powiedział, że gdyby pan Marcin przyszedł do spółdzielni i poprosił o możliwość zadbania społecznie o ten trawnik, to by dostał taką możliwość. I wtedy byłaby szansa na porównanie, czyja opieka nad zielenią jest lepsza.
1: Bo nad wszystkim czuwa gospodarz domu. To jeszcze dopytam, czy ta sytuacja no, na pewno generowała też trochę hałasu. Widziałem, że używany był do tego bardzo profesjonalny sprzęt. Na to mieszkańcy i mieszkanki nie narzekali?
3: Nie, bo to było w ciągu dnia, więc w związku z czym nikomu to nie przeszkadzało. Podejrzewam, że gdyby to było 6 rano, jak to mają w zwyczaju panowie, którzy koszą na rzecz wielu spółdzielni, to wtedy ktoś by się zdenerwował.
1: Nie wiesz, czy może pan ma dostęp do odrobiny asfaltu i jakiś mały walec, bo przyznam szczerze, że u mnie z kolei w dzielnicy trochę dziur jest w jezdni, więc też przydałoby się zainterweniować. To jeszcze tylko zapytam o te dźwięki w tle, ponieważ z tego
3: słychać
1: co wiem...
3: Jednak.
1: Tak, chyba jeżeli dobrze się orientuję, to służbowo jesteś na festiwalu Rok na Bagnie, zgadza się?
3: Tak, w Goniądzu tak odszedłem jak najdalej się dało, żeby ta muzyka była jak najmniej

0: niesłyszalna, ale przed chwilą przerwa w koncertach się skończyła i tutaj znowu rozpoczynają się świetne zresztą koncerty. Potrwają do jutra, więc jeżeli ktoś ma okazję przyjechać do Goniądza, to oprócz pięknej przyrody w ten weekend jest też świetna muzyka.
1: Deserter już występował, czy jeszcze przed nami?
0: A nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze line-upu, bo przyznam szczerze, że przyjechałem pół godziny wcześniej, jeszcze nie miałem okazji się zorientować, bo musiałem porozmawiać z wami na temat tego nieszczęsnego trafu.
1: To tak czy inaczej, jak mówią młodzi ludzie, zazdro, wszystkiego dobrego, trzymaj się.
0: Do widzenia.
1: Teraz, proszę państwa, zmieniamy region Polski. Najbardziej tajemnicza warownia na Dolnym Śląsku znów odkrywa kolejne sekrety. W Zamku Czocha udało się przebić przez kolejne tajne przejście, które przez lata było zamurowane. Wydarzenie to śledził Jakub Tauer, próbując odkryć inne tajemnice tej średniowiecznej warowni. Dzień dobry, Jakubie.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Jakubie, przyznam szczerze, że sam kiedyś gościłem na Zamku Czocha. Niezwykłe miejsce. Trochę bym powiedział sprawiające, że gdzieś tam taki zimny pot po plecach spływa. Powiedz proszę, jakie tajemnice udało ci się odkryć w tym zamku?
2: To niewątpliwie najbardziej tajemniczy zamek w naszym regionie, a może nawet i zaryzykowałbym stwierdzenie, że w Polsce. Co prawda warownia została kilka lat temu dokładnie przeskanowana z zewnątrz i od wewnątrz, więc raczej nie powinna mieć żadnych tajemnic, no jednak skrywa sporo sekretów. Co na razie wiemy, to to, że jest tam jeszcze wiele tajemnych przejść i nieznanych nadal pomieszczeń właśnie do odkrycia, na przykład podziemia, które jeszcze nie zostały badane. Wiemy też, że dzieje Zamku Czocha są bardzo bogate, a opowie o nich pasjonatka historii Joanna Lamparska. Posłuchajmy.
3: My wiemy, że tu jest 40 ukrytych korytarzy, ale nie ma pewności. Tu się architekci spierają, czy one były wcześniej i Giczow je zaadoptował, czy kazał po prostu je dodać, ale Giczow ściąga tutaj potężne skarby, między innymi rosyjskich carów, Romanowów. Jest tu piękny zbiór ikon od Ruryka I, czyli pierwszego cara do ostatniego, ale są tu przede wszystkim niesamowite księgozbiory z wspaniałymi rękopisami i dziełami. No i oczywiście to wszystko, co w takim zamku jest. I kiedy nadchodzi 45 rok, to on zamyka najcenniejsze rzeczy w skarbcu, który jest pod ziemiach zamku. Ale okaże się, że dawna służba pałacowa po prostu go otworzy i część rzeczy zostanie wywieziona. My nie wiemy dokąd.
2: Ukryte klatki schodowe, dodatkowe piętra i tajne przejścia to kolejne tajemnice Zamku Czocha, które wychodzą co jakiś czas na światło dzienne. To nowe przejście, które zostało odkryte, to już jest 19 tajne przejście w zamku. Według historyków takich przejść może być nawet ponad 40 w całej warowni, o czym mówi przewodnik Lucyna Herba-Pomperska.
4: Ernest Giczow, wyjeżdżając z zamku, pożegnał się w sali rycerskiej. Służby miał 140 osób i powiedział bardzo znane zdanie, że jak tu wejdą złodzieje, szabrownicy, Armia Czerwona, mogą sobie zabrać co chcą, bo i tak zabiorą drobną cząstkę skarbu Zamku Czocha. Czyli dał im od razu jednoznaczną odpowiedź, że nie zabrał wszystkiego z zamku, że ukrył resztę swoich dzieł sztuki w różnych skrytkach i skarbcach, których oczywiście poszukujemy. Na pewno jakieś skarby w ścianach, w podziemiach się znajdują. Nie wierzę, że ich nie ma.
2: W latach 50. po wojnie Zamek Czocha przejęło wojsko, organizując na jego terenie ośrodek wypoczynkowy dla oficerów Ludowego Wojska Polskiego oraz ich rodzin. No i twierdzę w tym czasie odwiedzali PRL-owcy prominenci, m.in. Bolesław Bierut, Józef Cyrankiewicz czy Władysław Gomułka oraz Wojciech Jaruzelski.
1: Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale chyba była tam też nagrywana twierdza szyfrów. A jeżeli państwo
2: lubią...
1: No właśnie. A jeżeli państwo lubią takie historie, gdzie jest dużo krwi, to Zamek Czocha na pewno jest tutaj dobry. Jakubie, ale cały Dolny Śląsk jest bardzo tajemniczy. Przecież pamiętamy historię ze złotym pociągiem w Wałbrzychu, czy poszukiwanie bursztynowej komnaty. Swoją drogą, może są jakieś nowe poszukiwania złotego pociągu, może jest jakiś nowy trop?
2: Coś było nowego, jeśli chodzi o złoty pociąg, natomiast chyba ostatnio czytałem gdzieś, że raczej nie będą kopać tam, gdzie zostało coś niby odkryte, znalezione, ale rzeczywiście Dolny Śląsk to jeden z najbardziej tajemniczych regionów całej Europy. No słynie z wojennych sekretów III Rzeszy, podziemnych kompleksów, przecież kompleks Projekt Rize, czy podziemne miasto Osówka, ukryte dzieła sztuki oraz spektakularne odkrycia archeologiczne, między innymi wyceniany na setki miliardów złotych skarb średzki odnaleziony w Środzie Śląskiej. No ale to też zamek Grodno w Zagórzu Śląskim. Tu jego podziemie mają skrywać skarb ukryty pod koniec II wojny światowej. Czy przecież zamek Książ, który naziści zaczęli przebudowywać na jedną z kwater głównych Adolfa Hitlera. No jest tego

0: dużo, dużo, bardzo dużo. Oczywiście spora część, tak jak myślę, Złoty Pociąg to mity i legendy, chociaż może komuś się uda go odnaleźć. Natomiast ostatnio usłyszałem takie zdanie, że skarby wybierają sobie tych, którzy mają je odkryć. No i tak zawsze jest. Są ludzie, którzy wydają mnóstwo pieniędzy, setki tysięcy, żeby coś znaleźć i nic. A później ktoś idzie na grzyby do lasu na spacer i trafia na jakiś wyjątkowy, ukryty skarb.
1: Gdyby Państwo słyszeli o tym, że mają jakieś nowe informacje w sprawie Złotego Pociągu, to proszę oczywiście się odezwać do Polskiego Radia 24. Jakub Tauer, Radio Wrocław. Jakubie, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pięknego popołudnia i zapraszam na Dolny Śląsk.
1: Och, te Mistrzostwa Świata naprawdę obfitują w niesamowite sytuacje, zwroty akcji i o tym już za chwilę w informacjach sportowych. Sylwia Urban razem ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od tego, bo muszę cię o to zapytać. Masz takie poczucie, że Chorwacja została okradziona. Portugalia grała pięknie, ale ten VAR, który czujnik, kosmyk włosów, tak to było określane, odebrało Chorwacji szansę na dalszą grę.
2: Nie czuję takiego, nie czuję nic takiego, co by mówiło, że Chorwacja została okradziona, bo nie została okradziona. Natomiast bardzo mi żal Chorwatów, że nie awansowali dalej, bo przede wszystkim mam pretensje do sędziego, jeśli tak można powiedzieć, że mam pretensje, ale winię za to sędziego, bo była określona liczba minut, które powinien do tego meczu doliczyć. Natomiast on doliczył znacznie więcej i już w tych znacznie więcej ten zwycięski gol dla Portugalczyków padł. Inaczej byłaby dogrywka i kto wie, jak ten mecz by się dalej potoczył. Natomiast patrząc na ławkę rezerwowych, Chorwaci byli już bardzo, ale to bardzo wycieńczeni, zmęczeni. A ławka Chorwatów jest dużo krótsza i dużo słabsza niż ławka Portugalczyków. Więc myślę, że finalnie i tak wygrałaby Portugalia. Niemniej, biorąc pod uwagę przebieg całego meczu, Chorwatów jest mi po prostu żal. Ale czy okradzeni? Chyba nie. Nie, po prostu tam rzeczywiście były spalone.
1: Przepiękny był ten mecz. Więcej o tym już teraz zapraszam.
2: Ale zaczniemy te informacje sportowe nie od piłki nożnej i od Mistrzostw Świata, choć oczywiście o nich też będziemy mówić, natomiast od tenisa, bo Hubert Hurkacz gra właśnie w tej chwili o 1/8 finału tenisowego turnieju Wielkiego Szlema na trawiastych kortach Wimbledonu. Rywalem Polaka jest Amerykanin Tommy Paul, a to spotkanie ogląda nasz sprawozdawca Cezary Gurjew. Dzień dobry. Czarku, jak idzie Hubertowi?
3: Dzień dobry, Sylwia. Jesteśmy na korcie numer 2. Hubert Hurkacz przegrał niestety pierwszego seta z Amerykaninem Tommy Paulem 4-6. W drugim prowadzi 6-5. Rywal będzie serwował. Tommy Paul wygrał do tej pory 3 pojedynki z popularnym Hubim. Polak wygrał jeden. Jeśli chodzi o Huberta, no to 5 lat temu cudowny półfinał tutaj na kortach Wimbledonu. 2 lata temu kontuzja, która no do dziś Hubert odczuwa konsekwencje, a wówczas Tommy Paul dotarł tutaj na kortach Przeczetstot w Londynie do ćwierćfinału. To jego jak na razie najlepszy wynik, ale Amerykanin niezwykle staranny, szybki, precyzyjny. Hubert też jest w wysokiej formie i tutaj mam nadzieję, że jeszcze pokaże pełni umiejętności i choć jest w trudnej sytuacji, to jeszcze będzie starał się tutaj zaskoczyć Amerykanina. Dziś przypomnę po raz 17 na kortach Wimbledonu, po raz 65. w turnieju wielkoszlemowym wystąpiła Alicja Rosolska i jej partnerka Aleksa Guraci, Chilijka. Przegrały z parą Gabriela Dąbrowska, Luisa Stefani 2-6, 2-6. Alicja Rosolska półtora roku temu miała udar, jest mamą 2 synów, wróciła wspaniała, zawsze uśmiechnięta i mimo porażki jest na pewno zwycięzczynią. Także trwa mecz innej z reprezentantek Polski na korcie numer 5, Magdalena Fręch i Węgierka Anna Bodnar, ich rywalki to Australijka Storm Hunter i to Australijka i Katy McNally ze Stanów Zjednoczonych. I na razie w tym secie jest remis 5-5. No i ciekawie na korcie centralnym Nowak Dżokowicz, ten 39-letni tenisista i rywal Francuz Arthur Rinderkisch. 2-1 w setach prowadzi Serbii. Teraz trwa czwarte spotkanie. Przypomnę, czwarty set. A przypomnę, że Hubert Hurkacz

0: Walczy tutaj o czwartą rundę. Jeśli chodzi o tę fazę rozgrywek, no to na kortach Wimbledonu czterokrotnie tę fazę osiągał Wojciech Fibak. Hubert do tej pory trzy razy, no ale pamiętamy, był półfinalistą tutaj na kortach Churchill i na pewno marzy, żeby tutaj osiągnąć jeszcze więcej.
1: Oczywiście, że tak. Czarku, bardzo dziękuję za relację. A w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, jak już mówiliśmy, trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata. Znamy 13 zespołów, które awansowały już do 1/8 finału. To Francja, Paragwaj, Kanada, Maroko, Hiszpania, Portugalia, Stany Zjednoczone, Belgia, Brazylia, Norwegia, Meksyk, Anglia i Szwajcaria. Dzisiaj o 20:00 czasu w Polsce w kolejnym meczu 1/16 finału Australia zagra z Egiptem. O północy Hiszpania z Republiką Zielonego Przylądka i o 3:30 w nocy czasu w Polsce, oczywiście Kolumbia z Ganą. Po tym spotkaniu będą znane już wszystkie pary 1/8 finału. Kibice chyba najbardziej nastawiają się na mecz Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, a to ze względu na Leo Messiego, który przecież od kilku lat gra właśnie w amerykańskiej lidze MLS. Mamy połączenie z Janem Pachlowskim. Dzień dobry, Janku.
2: Dzień dobry, kłaniam
1: się. Domyślam się, że ty również z niecierpliwością czekasz na występ obrońców tytułu i Leo Messiego.
2: Tak, bo Leo Messi gra u siebie w domu, czyli gra w Miami, którego ja też na co dzień jestem mieszkańcem. Co prawda nie sąsiadem Argentyńczyka, ale tak patrząc w prostej linii, wcale do niego nie mam daleko. A tak na poważnie, to miasta tutaj, ulice południowej Florydy są zalane kibicami Argentyny, którzy się bawią, którzy śpiewają, a selekcjoner reprezentacji Lionel Scaloni powiedział, że kibice Argentyny są jak 12 zawodnik dla drużyny, której właśnie tysiące przybyło do Miami. Oni już pojawili się wczoraj, w przeddzień meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Niektóre szacunki wskazują, że do czasu rozpoczęcia meczu 1/16 finału w mieście ma być 60 tysięcy osób argentyńskiego pochodzenia, bądź samych Argentyńczyków. Ich wsparcie to jest to, co kocham, powiedział na konferencji prasowej przed meczem na stadionie w Miami selekcjoner argentyński. Czujemy ich wsparcie, dają nam siłę i nie jest to dla nas dodatkowa presja. Mam nadzieję, że cieszą się z oglądania swojej drużyny i że możemy sprawić im radość. Nasi kibice to nasz 12 zawodnik. Nasi piłkarze kibicowali Argentynie, gdy byli mali. Teraz noszą tą koszulkę. Myślę, że pokazują charakter drużyny, mówił Scaloni. To posłuchajmy pigułki tej atmosfery, tej pigułki argentyńskiej radości w Miami.
3: El tremendo banderazo que hizo la gente de Argentina Miami, mira. Para ser campeón, hoy hay que ganar. Vamos, vamos, selección.
2: I takie śpiewy, i taka radość na ulicach Miami przed meczem, w trakcie meczu i chyba też po meczu, bo raczej tutaj do sensacji no, trudno myśleć, żeby mogło dojść. Błękitno-biała koszulka w paski, która dała trzykrotnym mistrzom świata przydomek Albiceleste, jest tutaj wszechobecna, no i też nie brakuje oczywiście często na flagach tutaj postaci Leo Messiego i oczywiście legendarnego Diego Maradony. Na podsumowanie, bo to jest też ciekawa rzecz, bo przeniesiemy się teraz z Miami pod Boston, bo miasto Brockton, w którym mieszka jedna z największych społeczności Republiki Zielonego Przylądka, wprowadziło godzinę policyjną w związku z dzisiejszym meczem Mistrzostw Świata z Argentyną w Miami. Według policji niedawno obchody po sensacyjnym awansie zostały zakłócone strzelaninami i innymi poważnymi przestępstwami, a prawie 1 na 5 mieszkańców to obywatele tego państwa. Społeczność ta jest często nazywana 11. wyspą Republiki Zielonego Przylądka.
1: Bardzo dziękuję za relację. Tymczasem minionej nocy czasu w Polsce Portugalia ograła Chorwację 2-1. Spotkanie oglądał Tomasz Kowalczyk.
4: Pierwsza połowa wyrównana, ciekawa. Faworyzowana drużyna z Półwyspu Iberyjskiego nie radziła sobie najlepiej, a chorwacka starała się o niespodziankę. Udało się na początku drugiej połowy. Ivan Perisic wykorzystał podanie Staniszicia i strzelił z 6 metrów do siatki. W 56. minucie wydawało się, że będzie 2-0 dla Chorwatów, ale gol Matanowicza nie został uznany z powodu minimalnego offside'u. Do pracy wziął się w końcu Ronaldo, który w 61. minucie trafił do bramki, ale był na dosłownie milimetrowym spalonym i gol też nie został uznany. Kilka chwil później w polu karnym faulowany jest trener.

0: Na to Wejga, a sędzia po interwencji VAR pokazuje na 11 metr. Jedenastkę na gola zamienia strzałem w środek Cristiano Ronaldo. W 80 minucie następny spalony. Tym razem nie zostaje uznany gol Suszicia. W momencie podania był minimalnie za linią obrońców. Czwarta doliczona minuta. Dośrodkowanie Leao, głową strzela Ramos i trafia na 2-1. Portugalia w ekstazie. 13 doliczona minuta. Chorwaci rzucają się do ataku i Gvardiol trafia z 6 metrów do siatki. Jednak to kolejny nieuznany gol. Paszalić był na spalonym w momencie, kiedy piłkę musnął Matanović. W Chorwacji wielkie rozczarowanie. Bramkarz Dominik Livaković był załamany. Mój vis-a-vis Diogo Costa bronił świetnie. Nie uznano nam 3 goli. W Portugalii za to fieszta. Bohater spotkania Gonzalo Ramos piał z zachwytu. Na trybunach była moja partnerka i mój syn. Bardzo się cieszę, bo na poprzednich Mistrzostwach Świata to nie było możliwe. Portugalia gra zatem dalej i z Hiszpanią spotka się w 1/8 finału.
1: Dalej grają też Szwajcarzy, którzy w 1/16 finału minionej nocy pokonali Algierczyków 2-0. A dziś w nocy jako ostatnie spotkanie w 1/16 finału spotkają się Kolumbijczycy z Gańczykami i jutro wieczorem już pierwsze spotkania o ćwierćfinał. Polskie rugbistki i polscy rugbiści do zwycięstw rozpoczęli w Hamburgu pierwszy turniej Mistrzostw Europy w rugby 7. Polki wygrały z Turczynkami 47-7 oraz z Niemkami 24-7, a Polacy na razie tylko z Hiszpanami 26-14 i o 18:35 zagrają z Niemcami.
2: A te wszystkie informacje przygotowała Sylwia Urban. Już za chwilę na naszej antenie informacje, po nich kolejne 24 pytania.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
12: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
15: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
10: Po reklamie. Autopromocja.
16: Skąd nad Wisłą wziął się bumerang, starszy o tysiące lat od australijskich? Czy to giganci wznosili wielkie kamienne mury w Karpatach? Czym były rondele i co dziś tak naprawdę wiemy o naszych pradziejach? Odpowiedzi na te pytania poznamy w najbliższej Turbo Historii, której gościem będzie Szymon Zdziebłowski, publicysta i archeolog, autor książki Bogowie Polski, Szamani, Megality i Zapomniane Słowiańskie Bóstwa. Turbo Historia już dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
10: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
17: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam.
3: Podczas najbliższego szczytu NATO wybrzmi mocny polski głos, zapowiada szef

0: MONU. Liderzy państw sojuszu spotkają się w przyszłym tygodniu w stolicy Turcji. Nasz kraj spełnił wymagania z poprzedniego szczytu Paktu Północnoatlantyckiego, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Polska ma wszelkie prawo zająć kluczową rolę na spotkaniu państw natowskich, ponieważ spełniamy wszystkie wyznaczone przez ostatni szczyt w Hadze kryteria lojalnego, modelowego, dobrego sojusznika. Chodzi o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5%. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku.
0: Szczyt w Ankarze rozpocznie się w najbliższy wtorek i potrwa dwa dni. Konsultacje szefów dyplomacji i historyków. Taką propozycję złożył polskiemu ministrowi spraw zagranicznych szef ukraińskiego MSZ-u. Andrzej Sybicha rozmawiał w Warszawie z Radosławem Sikorskim. Ukraiński minister podkreślił, że nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA nie miało antypolskich intencji. Warszawa powinna dbać o relacje z Kijowem z wielu względów, a jeden z głównych to układ geopolityczny. Tak to spotkanie komentował w naszym studiu poseł Łukasz Osmolak z Polski 2050.
2: Na pewno nie da się tego odbudować jedną wizytą i tutaj nie mam żadnych wątpliwości, natomiast też nie mam żadnych wątpliwości, że powinniśmy jedni i drudzy zrobić wszystko, żeby zadbać jak najbardziej o te relacje. Te mordy, te straszne rzeczy, które się wydarzyły rękami banderowców, to są rzeczy i kwestie, o których my nie możemy zapomnieć. Musi nam zależeć na tym, żebyśmy mieli dobre relacje z Ukraińcami.
0: Potem jak ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Teraz informacja z Rzymu. Z tamtejszego szpitala skradziono 80 fiolek fentanylu, silnego syntetycznego opioidu. Wystarczyłoby go do wytworzenia około 20 tysięcy dawek przeznaczonych do nielegalnego obrotu. Narkotyk był przechowywany w sejfie. Do kradzieży doszło w szpitalu izraelickim. Zwołano pilną rządową naradę, a w szpitalu zarządzono kontrolę resortu zdrowia. Na koniec nietypowa kolizja w warmińsko-mazurskim spowodowana przez ptaka w pasłęku na drodze numer 7 w kierunku Gdańska. W szybę jednego z samochodów uderzył łabędź. O szczegółach mówi Krzysztof Nowacki z Policji w Elblągu.
3: Nagłe hamowanie i w kolizji uczestniczyły aż 3 pojazdy. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, no oprócz łabędzia, który ranny trafił do schroniska dla zwierząt.
0: Strażacy usunęli plamę ropy z jezdni. Ruch ekspresową siódemką odbywa się już bez utrudnień.
4: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 17.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: Proszę sobie wyobrazić, że Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała smażalnię ryb. Kontrola odbyła się w 50 smażalniach nad morzem i jeziorami. Nieprawidłowości dotyczyły 76% skontrolowanych lokali gastronomicznych. Więcej o tym piszemy na polskieradio24.pl, a w naszym menu już teraz kolejne 24 pytania.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Dzień dobry, z nami jest Elżbieta Polak, Koalicja Obywatelska. Pani poseł zapytała tuż przed wejściem na antenę, że aż tyle, 24 pytania. Postaramy się zrobić tak, żeby nie było aż tyle, bo podejrzewam, że czasu nam nie starczy.
8: Może zdążymy.
7: Może zdążymy. Będziemy krótko zadawać pytania, odpowiadać. Pani poseł, jeszcze tylko powiem naszym słuchaczom, że to jest pani debiut u nas na naszej antenie. Przyznała się pani przed wejściem do studia.
8: Tak, liczę na taryfę ulgową.
7: A to nie wiem. Nie staramy się nie dawać nikomu taryfy ulgowej, ale zaczniemy od kwestii zdrowotnych. Pani przez wiele lat jako marszałek nadzorowała też między innymi szpitale.
8: Tak. Jak w regionie
7: pani,
8: lubuskim.
7: W regionie lubuskim. Jak pani patrzy na te dzisiejsze informacje? Na początek mamy dymisję dwóch prezydentek w Warszawie.
8: To już chyba na koniec, bo to dzisiaj.
7: Tak.
8: Na początek to mamy abdykował zarząd szpitala.
7: Zarząd, tak. No to jakby
8: i rada nadzorcza.
7: Dokładnie. Mamy też zapowiedź ze strony premiera Donalda Tuska, że oczekuje we wtorek pakietu naprawczego od pani minister zdrowia i też od kierownictwa NFZ-u. Jak wyjść z tej sytuacji, którą tak naprawdę obnażył przykład Szpitala Południowego? Pani widzi tutaj rzeczywiście takie światełko w tym tunelu zdrowotnym, że uda się to wszystko podnieść, ten system znowu zreanimować?
8: Jestem przekonana, że tak, a region lubuski wyraźnie pokazuje, że jest to możliwe, gdy w 2000

0: 2008 roku objęłam stanowisko wicemarszałka. Właśnie byłam odpowiedzialna za zdrowie. Bardzo źle to przyjęłam, ponieważ nasze zdrowie w regionie lubuskim było najgorsze, najgorzej zaopiekowane w Polsce. Byliśmy najbardziej zadłużeni, a rekordzista, szpital w Gorzowie, był zadłużony na 300 milionów. Nam się to udało tak naprawić. Gdy odchodziłam w 2023 roku, byliśmy na podium, na pierwszym miejscu, z wielkimi inwestycjami. Ochrona zdrowia zaopiekowana. Oczywiście wciąż są różne problemy związane z koniecznością aktualizacji wyceny. Deficyt lekarzy też sobie rozwiązaliśmy. Od 10 lat mamy swój kierunek lekarski, ale trzeba wprowadzać rozwiązania systemowe w oparciu o rzetelny audyt, inwentaryzację zasobów, co mamy dobrze, należy pielęgnować, co jest źle, absolutnie takie patologie, tak, powinny być kontrolowane i z systemu wyrzucone. I jest na to sposób, jak najbardziej, ponieważ my wiemy, co jest przyczyną takiego stanu.
1: A co jest przyczyną?
0: Mówimy o wysokich zarobkach, tak? Bo zdiagnozowaliśmy problemy. Szpital Południowy, no to nasz milioner, wysokie, niekontrolowane zarobki.
1: Można... I niekontrolowana ilość kontraktów tak naprawdę. Ten młody lekarz miał zdolności bilokacyjne, można powiedzieć.
0: Nie zamiatamy pod dywan, dlatego zarząd szpitala za to odpowiedział, bo to jest jego rola, tak? Nadzorować pracę lekarzy, czas pracy lekarzy. Obecnie w dobie takiej cyfryzacji przecież jest to możliwe. W każdym urzędzie odbijamy karty pracy. Jeżeli przyjdę 15 minut później, to te 15 minut muszę odpracować dłużej. Skoro w innych zakładach pracy jest to możliwe, no to również w ochronie zdrowia, gdzie w rękach jest życie ludzkie. Bardzo się cieszę, że premier dzisiaj na konferencji prasowej tak postawił sprawę, ponieważ... Tak jak powiedziałam, ja pracuję też w Komisji Zdrowia, więc mam bardzo dużo wiedzy na ten temat. Te problemy są zdiagnozowane. Uważam, że należy wprowadzić ustawę kominową, ponieważ wielu lekarzy ma żal do tego, że są wrzuceni do tego samego worka. A my walczymy z patologią. I to, co jest złe, należy zmienić, ale nie wszyscy tak się zachowują. Więc jest to możliwe. Nam, marszałkom, pamiętam, gdy przez 15 lat pełniłam tą funkcję, wprowadzono ustawę kominową w ustawie budżetowej. Po drugie...
1: Czyli tutaj widzi pani drogę, że można właśnie to wprowadzić poprzez ustawę budżetową?
0: Tak. Należy to ograniczyć. Różne są tutaj zdania na ten temat, ale nawet lekarze, gdy napisałam te moje wnioski w mediach społecznościowych, wpisał mi komentarz bardzo znany, autorytet w zakresie medycyny, chirurg-onkolog, profesor Dawid Murawa. Boże, ja nigdy w życiu takich pieniędzy nie widziałem, a to jest autorytet klasy światowej, więc mamy do czynienia z sytuacją wyjątkowych takich przypadków, z patologią i należy to absolutnie rozliczać i bardzo dobrze Rafał Trzaskowski postąpił, podejmując takie decyzje.
1: Rafał Trzaskowski mówił na tej dzisiejszej konferencji, szedł o krok dalej. Powiedział, że nie tylko będą audyty, kontrole wnikliwe we wszystkich placówkach medycznych i skupiamy się głównie na SOR-ze i na też prosektoriach, no bo to, co się wczoraj, między innymi przedwczoraj wydarzyło, czyli informacje o tym, że szef prosektorium był w zmowie z zakładem pogrzebowym, tam dochodziło do bezczeszczenia też zwłoki i tak dalej, więc również ta kontrola jest rozszerzona. Ale Rafał Trzaskowski zapowiedział również odpolitycznienie w ogóle wszystkich spółek miejskich, tam gdzie są te zarządy obsadzane przez miasto.
0: I słusznie, ponieważ zdrowie nie jest polityczne, tak jak zresztą premier mówił, zmieniając ministra zdrowia. Ja bardzo dobrze oceniam obecną panią minister, bo znałyśmy się wcześniej. Ona również prowadziła reformę na Pomorzu w tym samym czasie, jak ja się tym zajmowałam w regionie lubuskim. Wymieniałyśmy się doświadczeniami, żeby to zrobić jak najlepiej. Ale potrzebna jest również współpraca koalicji politycznej w tym zakresie, żeby takie decyzje można było podejmować. Jestem przekonana, że rekomendacje, jakie przedstawi pani minister premierowi dotyczące rozwiązań systemowych, będą dobrze przyjęte. Te zmiany systemowe w ochronie zdrowia są konieczne, ponieważ od wielu lat żaden rząd nie był do tego zdolny. Szpital nie jest polityczny. W radach nadzorczych powinni zasiadać eksperci, osoby merytoryczne, kompetentne, które faktycznie sprawują nadzór nad zarządem szpitala. To zarząd szpitala odpowiada za to i ma godne też wynagrodzenie.

0: się w szpitalu dzieje.
1: Premier powiedział na tej konferencji, o której rozmawiamy, że będzie właśnie we wtorek oczekiwał takiego pakietu szerokiego, który ma zaprezentować pani minister Sobierańska-Grenda. Wczoraj wy spotkaliście się z nią, całym klubem Koalicji Obywatelskiej po południu i też z szefem Narodowego Funduszu Zdrowia. Może pani nam chociaż rąbek tajemnicy zdradzić, co na tym stole położy pani minister, jakie to są właśnie te rozwiązania? No bo na przykład dziś mam wrażenie, że premier trochę zdradził jedno z rozwiązań, czyli szybkie wprowadzenie e-rejestracji.
0: O tej e-rejestracji już mówimy tak dosyć długo, więc w dobie takiej cyfryzacji wsparcie takimi inteligentnymi narzędziami w zakresie informatyki to jest absolutnie fundamentem, jest podstawowe. No w mojej ocenie pani minister przedstawi premierowi zaktualizowaną mapę potrzeb, ponieważ zapowiadała to już dużo wcześniej, gdy obejmowała to stanowisko. Musimy sprostać wyzwaniom demograficznym. Pamiętam, że był to termin koniec czerwca, mamy początek lipca, więc z pewnością te mapy potrzeb, które powinny stanowić podstawę kontraktacji świadczeń, są przygotowane i konsolidacja jest nieunikniona, na którą
1: ona
0: zresztą
1: będzie bolesna.
0: Na którą zresztą tak, na którą zresztą są zaplanowane środki. Wszyscy ubolewają nad tym, że zbyt małe, ja nawet region lubuski zgłosiłam do pilotażu jako pierwszy, ponieważ uważam, że to jest absolutnie musi być zrobione. W mojej ocenie nawet nie dobrowolna konsolidacja, ale obowiązkowa, ponieważ jeżeli w jednej miejscowości, na przykład u mnie w Żarach, jest szpital wojskowy i jest szpital cywilny, powiatowy i takie mamy, takich przykładów jest wiele, przy takiej demografii to się nie utrzyma, nie ma takiej możliwości. Nie powinniśmy wciąż dokładać do tego systemu. Tylko w tym roku dołożyliśmy 25 miliardów. Budżet tegoroczny to jest blisko 250 miliardów. A przypomnę, że na koniec 2023 roku za rządów Prawa i Sprawiedliwości to było 165 miliardów. Czyli dokładamy, a wciąż mówimy o kolejkach, o deficycie lekarzy. No nie możemy mówić o deficycie, przykład lubuskiego. Skoro mam 10 lat, kierunek lekarski, na który przyjmujemy co roku 120 uczniów, tak? Absolwentów no jest trochę mniej, tak? To jest trudne studia, nie wszyscy
1: no, ale
0: kończą.
1: Nawet jeżeli 80 powiedzmy skończy.
0: Do tego dołożyliśmy jeszcze stypendia, tak? Za to, że lekarze zostaną, więc naprawdę już nie mówmy o deficycie. Według mnie jest za dużo szpitali i ci lekarze pracują jeden w kilku, a lekarzy jest wystarczająca ilość.
1: Pani poseł, Zbigniew Ziobro, jego małżonka, pani się cieszy, bo to wiem, że
0: odetchniemy od zdrowia,
1: ale to zdrowie i tak
0: ale to
1: do
0: też
1: nas,
0: jest niezdrowy
1: nas,
0: temat.
1: Niezdrowy temat, zdrowie i tak będzie wracało, no bo każdy z nas jest tak naprawdę pacjentem w którymś momencie.
0: To powinien być priorytet. Uważam, dlatego że zdrowie dotyczy każdej rodziny, naprawdę każdej i wydajemy najwięcej w budżecie państwa na zdrowie, więc to się samo nie rozwiąże. Cieszę się, że premier się tym zajął osobiście.
1: Zbigniew Ziobro, jego małżonka i pan Romanowski nie mają już dokumentów azylowych. Węgierskie władze cofnęły te glejty. No i teraz właśnie, jak pani sądzi, czy to rzeczywiście przyspieszy, ułatwi tę ścieżkę zawrócenia byłego ministra sprawiedliwości
0: ekstradycję? No z pewnością tak. Zapowiada to również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który powiedział, że teraz kolejny krok to wniosek o ekstradycję. Będzie łatwiejszy do przeprowadzenia, ponieważ jest inny status uciekinierów. Są uciekinierami w tej chwili. Nie posiadają żadnej ochrony ani dokumentów, można powiedzieć. Więc były minister sprawiedliwości, redaktor Republiki, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, nie ma podstawy, żeby tam przebywać, jest zwykłym migrantem.
1: Krajowa Administracja Skarbowa, mamy nieprawidłowości, o których już wczoraj szeroko w mediach było opowiadane. Ujawniono nieprawidłowości na kwotę 120 miliardów złotych. KAS kontrolował różnego rodzaju i ministerstwa, i fundacje, i spółki. Wydano za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości te pieniądze bezprawnie. No mamy jeden tu z przykładów, posłużę się, między innymi wielomiliardowe kwoty źle wydane wśród podmiotów, wobec których złożono zawiadomienia, a tych zawiadomień złożono około 250.
0: Do prokuratury.
1: Do prokuratury.
0: Ale jeszcze
1: jest na przykład Ministerstwo Klimatu i Środowiska. I tu generalnie sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w latach 2020-2023 bez odpowiedniego nadzoru i tak dalej, i tak dalej. Można tutaj wiele tych przykładów.

0: przykładów wymieniać. Co pani sobie pomyśla, jak usłyszała pani o tych nieprawidłowościach?
1: No, to nie jest zaskakujące, ponieważ już mieliśmy wcześniej wiele afer odkrytych w czasie rządów PiS-u, chociażby w czasie COVID-u, gdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości zwolnił się z odpowiedzialności. Tutaj też Krajowa Administracja Skarbowa potwierdza zakup szczepionek za 8 miliardów. To jest wiele nieprawidłowości bez planu, niezgodnie z ustawą o finansach publicznych, czyli niegospodarnie, nieoszczędnie, dysponowanie również rezerwą celową, rezerwą ogólną, niezgodnie z przepisami. I to wszystko pokazuje skok na kasę, tak? Także to są potężne nieprawidłowości, nie tylko zawiadomienia do prokuratury, ale też przekroczenie dyscypliny finansów publicznych. Wygląda na to, że osoby absolutnie niekompetentne dostały się do władzy, tak? Zasiadały w ministerstwach, które szastały środkami publicznymi bez jakiegoś rozsądku, bo to są... Ustawa o finansach publicznych obowiązuje zawsze, nawet jeżeli w czasie pandemii PiS zwolnił się z odpowiedzialności, ale nie zwolnił się z ustawy o finansach publicznych. No poczekajmy na wyniki również tych dochodzeń, tak, prokuratora, bo w tej chwili mówimy o wynikach kontroli, tak, i one są oburzające.
0: Nie będzie 24 pytań, bo już musimy kończyć. Czas nas bardzo goni, ale tylko tak na koniec chciałam jeszcze powiedzieć, że na takie zarzuty, bo ja wczoraj pytałam polityków Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie o to, to odpowiadają, że koalicja rządząca wszystko nam chce teraz przypisać. Każdy błąd, każdą nieprawidłowość. Niech KAS zajmie się z kwestiami VAT-u i zbyt niskich wpływów do budżetu, więc taka jest ta odpowiedź waszych politycznych adwersarzy.
1: Ale mają grzechów dużo więcej. Przypomnę Fundusz Sprawiedliwości i właśnie to, dlaczego ich minister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, obecny redaktor Republiki, uciekł. Także coś jest na rzeczy. Spokojnie zobaczymy, jaki będzie wynik tych postępowań.
0: A prokuratura działa, bo te zawiadomienia zostały złożone. Bardzo dziękuję. Elżbieta Polak, Koalicja Obywatelska. Dziękuję pani poseł.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy.
0: My również pozdrawiamy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 47 minut po godzinie 17, już za chwilę więcej o pieniądzach w programie Saldo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Marek Klapa razem ze mną. Marku, to był szok. To był naprawdę szok, bo to zmieniło się z godziny na godzinę. Jeszcze o godzinie 23 paliwo było po 5,99.
4: Było.
3: Nawet po 5,82 widziałem, po czym następnego, dosłownie półtorej godziny później nastąpiło tąpnięcie i było już po 6,82. To było bolesne. Ale cóż, koniec z cenami maksymalnymi. Od początku miesiąca na stacjach paliw więcej niewidzialnej ręki rynku niż państwowej
4: regulacji. I to ona tak namieszała.
3: No właśnie, skutki już wstępnie znamy. 6,80, 6,90, a widziałem nawet 6,99, żeby magicznej siódemki nie przekroczyć. Tak wygląda sytuacja na stacjach paliw.
4: Tak, bo ta siódemka, mam wrażenie, to też taka psychologiczna bariera. Często o tych psychologicznych barierach mówimy w przypadku ropy, złota i innych notowanych dóbr. I trzeba przyznać, że faktycznie w wielu przypadkach też mamy w głowie takie psychologiczne bariery. Od momentu wygaszenia programu osłonowego ceny paliwa niżej płacimy drożej, jak już wspomniałeś, za paliwa. To konsekwencja, tak, po pierwsze przywrócenia 23% stawki VAT, no a jeszcze wcześniej po drodze była zniesiona obniżka akcyzy. Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu powiedziała, że w porównaniu z poprzednim tygodniem, czyli w skali ostatnich kilku dni, i teraz uśrednimy te dane, które przytoczyłeś, litr benzyny 95 podrożał o 86 groszy, a litr oleju napędowego o 88 groszy.
5: Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze. Konsekwentnie tanieje autogaz, który nie był objęty ani na chwilę pakietem CPN. Warto podkreślić, że te ceny, które po podwyżce ponownie zbliżają się na wielu stacjach do 7 zł za litr benzyny 95-oktanowej i oleju napędowego, są niższe niż przed wprowadzeniem pakietu CPN.
4: Natomiast w porównaniu z początkiem wakacji w ubiegłym roku, czyli jeżeli takie dane sobie weźmiemy rok do roku, a lubimy w ekonomii takie porównania, no to też jest drożej.
5: Za litr benzyny Euro Super 95 i 98 płacimy ponad 80 groszy więcej.

0: więcej, a w przypadku oleju napędowego dzisiaj płacimy 90 groszy więcej niż przed rokiem. Wyższe także, mimo obniżek w ostatnim czasie, pozostają ceny autogazu, który jest droższy o 52 grosze na litrze w porównaniu do cen z początku lipca roku ubiegłego.
1: I teraz ulubione pytanie dziennikarzy, nie tylko ekonomicznych. Co będzie dalej? What's next? No i eksperci w najbliższym czasie spodziewają się pewnej stabilizacji cen paliw na stacjach na tych poziomach, które teraz wymieniliśmy. Ale też możemy spodziewać się większego zróżnicowania. To znaczy pamiętajmy, że oprócz tej obniżki VAT-u, obniżki akcyzy, był też ten mechanizm ceny maksymalnej. Teraz, kiedy tego mechanizmu nie ma, no to wracają z powrotem te tendencje, że na przykład przy autostradzie, przy jakiejś wylotówce, no te ceny na pylonach, na stacjach paliw są zdecydowanie wyższe niż chociażby gdzieś w centrum, ale także w mniejszych miejscowościach. A zatem wraca to geograficzne zróżnicowanie. I znów będziemy mogli powiedzieć, że w tym województwie jest drożej, a w tym taniej. Czekamy na kolejny raport biura maklerskiego Reflex. Natomiast faktycznie widzimy wyraźnie, że te różnice są dość duże. Pamiętajmy też, i ja o tym przypominam, że wiele stacji paliw, naprawdę wiele, prowadzi różnego rodzaju promocje, chociażby w aplikacjach. I to jest też pewien sposób, bo wystarczy wgrać sobie aplikację kilku różnych sieci, znaleźć tam odpowiednie promocje, no i tak o kilkadziesiąt groszy, do kilkudziesięciu groszy możemy jednak na litrze
2: Okej,
1: zaoszczędzić.
2: Marku, ale czy to jest też tak, że w najbliższych dniach można spodziewać się wysokich cen, a potem te ceny zaczną spadać? Bo pytanie, czy zgodzisz się z taką teorią, że stacje paliw próbują teraz w najbliższym czasie odzyskać, powiedzmy odzyskać stracone pieniądze albo te, które ewentualnie mogłyby zarobić, gdyby nie CPN, bo to chyba w ten sposób na to trzeba patrzeć.
1: Co do jednego, możemy być pewni, że te stacje paliw jechały na bardzo niskich marżach, ale na marżach, na plusie. To znaczy ten maksymalny poziom,
2: Czyli cały czas zarabiały.
1: tak, cały czas zarabiały. Może nie tyle, ile bez tego maksymalnego poziomu ustalanego codziennie przez Ministerstwo Energii, ale jednak zarabiały, więc one były na plusie, więc żadnych strat, może takich sensu stricte, nie nadrabiają, no ale wiadomo, że tutaj marżą można podziałać. Ja myślę, że tutaj większe szanse są w przypadku tego, co możemy zobaczyć na rynku ropy naftowej.
2: No właśnie. Wysokie ceny paliw byłyby uzasadnione, gdyby ropa na światowych rynkach była wyjątkowo droga. Ale sytuację mamy wręcz odwrotną.
1: Sytuacja jest bardzo skomplikowana. To znaczy, po pierwsze, faktycznie w tej chwili, jakbyśmy nie narzekali na te ceny paliw, może one są wyższe niż w momencie, w którym rozpoczęła się inaczej, może są wyższe od końcówki lutego, tuż przed wojny, ale one są niższe niż przed wprowadzeniem programu CPN. To po pierwsze, więc tutaj musimy to taką różnicę zauważyć.
2: Jasne.
1: Druga sprawa jest taka, że oczywiście widzimy, że ropa naftowa mocno tanieje, zaskakująco mocno tanieje. Ropa WTI na przykład kosztuje $68, no niecałe $69. Ropa Brent trochę droższa niż wczoraj, ale cały czas na niezłym poziomie, $72. Ja tylko przypomnę, że te optymistyczne scenariusze zakładały, że jak się ta wojna na Bliskim Wschodzie skończy, no to w najlepszym wypadku będzie $80. A zatem widzisz już tutaj różnicę,
2: Szczególnie,
1: jaką
2: że przypomnę, że
1: rynki
2: były czasy, że
1: wypracowały.
2: ta ropa kosztowała ponad 100.
1: Tak, ale zanim z tej ropy zrobimy gotowe paliwo, które możemy wlać do baku naszego samochodu, no to tutaj po drodze dzieje się bardzo wiele procesów biznesowych i teraz dochodzimy do czegoś.
2: Kosztotwórczych.
1: Tak, marże rafineryjne to jest właśnie to, co jest dość wysokie i tutaj ceny paliw gotowych utrzymują się no, na stosunkowo wysokim poziomie. Stąd właśnie obserwujemy takie, a nie inne ceny na pylonach stacji paliw.
2: Przechodzimy do tematu bezpieczeństwa energetycznego i apelu prezydenta do rządu. Mowa jest o magazynowaniu gazu. O co dokładnie chodzi?
1: Prezydent Karol Nawrocki wzywa stronę rządową do przygotowania systemowej reformy przepisów dotyczących magazynowania gazu. Wczoraj podpisał wprawdzie ustawę częściowo deregulującą sektor energetyczny. Przedłuża ona obowiązywanie tymczasowych przepisów dotyczących magazynowania gazu, ale minister w kancelarii prezydenta Karol Rabenda powiedział, że prezydent oczekuje brakuje rozwiązań systemowych, które jeszcze mocniej zwiększą bezpieczeństwo naszego kraju.
3: Jeśli chodzi o magazynowanie gazu, to naprawdę jest to sprawa bardzo poważna, ponieważ ten poziom jest niezadowalający z punktu widzenia pana prezydenta. Pan prezydent oczekuje, że tych magazynów po pierwsze będzie więcej, a te rozwiązania systemowe, które w pewnym sensie zostały stworzone

0: w innych warunkach i geopolitycznych, i energetycznych nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości i trzeba je zreformować.
1: No i przy tym prezydent zapowiedział też, że nie przedłuży rozwiązań tymczasowych. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi ministra Rabendy.
0: Pan prezydent wzywa stronę rządową do tego, żeby tym tematem zająć się na poważnie i zapowiedział, że to jest ostatni raz, kiedy te tymczasowe rozwiązania zostają przedłużone w przyszłym roku, jeśli nie będzie rozwiązań systemowych. Takich rozwiązań tymczasowych pan prezydent nie podpisze.
1: A w opinii członka prezydenckiej Rady do Spraw Energii Piotra Naimskiego reforma powinna dotyczyć oprócz rozbudowy magazynów gazu także zmiany modelu zarządzania nimi. Dodał, że konieczne jest uporządkowanie systemu magazynowania gazu oraz zapasów ropy i paliw płynnych. A zatem są to rozwiązania, pamiętajmy, na czarną godzinę, na takie sytuacje, kiedy rzeczywiście no, te rezerwy są na wagę złota. Już nawet nie ropy naftowej, ale złota.
2: Złoto, rezerwy i pan prezydent. No dobrze, to przejdźmy jeszcze na temat rynków. Bardzo prosimy, jak wyglądają rynki?
1: Rynki na zielono, chociaż jeszcze w południe nic nie zapowiadało, że tak dobrze ten dzień się zakończy. Tak dobrze, chociaż te wzrosty są symboliczne, ale obserwowaliśmy notowania na czerwono jeszcze około godziny 12.30. Jest nieźle. Warszawska giełda wpisuje się w to, co widzimy na europejskich parkietach. Generalnie w Europie zielono, a WIG zyskuje 0,35%, WIG 20 0,17%, MWIG 40 prawie 1%, to jest lider wzrostów, i SWIG 80,13%.
2: Marek Klapa, bardzo dziękuję Ci.
1: Dziękuję.
2: Za to spotkanie. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę polityczne podsumowanie tygodnia.
3: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP 1 i w TVP Info.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
3: Po reklamie.

0: Światełko w tunelu tematów ochrony zdrowia. Tak ekonomistka mówi o konferencji premiera Tuska na temat koniecznych zmian. Szybsza odprawa pasażerów na lotnisku Chopina. Tak będzie od poniedziałku dzięki nowoczesnym skanerom. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek informacja o tragedii w Skawinie niedaleko Krakowa. W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet, mężczyzny i dziecka. Mieszkanie było zamknięte, strażacy weszli do niego siłą. Służby zaalarmował ojciec jednej z ofiar. Trwają oględziny, zabezpieczane jest miejsce zdarzenia. Pracują tam prokurator i policjanci. Zapowiedź działań ze strony premiera daje nadzieję na dialog i proces rozwiązywania problemów ochrony zdrowia. Tak mówi ekonomistka Anna Gołębicka. Donald Tusk zapowiada, że do wtorku chce mieć rekomendacje szefowej resortu zdrowia i prezesa NFZ-u dotyczące naprawy systemu. A jeśli ich nie dostanie, to szef rządu nie wyklucza dymisji tych osób. To odpowiedź na nieprawidłowości w Stołecznym Szpitalu Południowym. Anna Gołębicka ma nadzieję, że uda się rozwiązać wiele problemów.
1: Bo pierwszy raz widać, że doszło do takiej porządnej, dogłębnej analizy rzeczywistych problemów w ochronie zdrowia, że nie ma szukania winnych, tylko jest szukanie rozwiązań. Widać, że idzie bardzo mocno ku dialogowi, ku otwartości, że są konkretne daty i konkretne oczekiwania. I teraz jedyne, co jest potrzebne, to pokora każdej ze stron w rozwiązaniu tych problemów i w wyprowadzeniu ochrony zdrowia na prostą.
0: Premier Tusk zapowiedział powstanie centralnej e-rejestracji. Jak dodał, pozwoli ona uporać się z nadużyciami związanymi z pomijaniem kolejek na leczenie. Na ten weekend zaplanowano testy. W najbliższy poniedziałek uruchomienie. Od przyszłego tygodnia na lotnisku Chopina w Warszawie zaczną działać nowoczesne skanery przy odprawie bezpieczeństwa, dowiaduje się Polskie Radio. Precyzyjnie pokażą one rodzaj przewożonego bagażu. Zyskają na tym pasażerowie, bo między innymi będą mogli przewozić więcej płynów, mówi rzecznik Stołecznego Portu Lotniczego Piotr Rudzki.
2: Pasażerowie nie będą już musieli wyciągać z bagażu podręcznego elektroniki i co ważne też, myślę, chyba najważniejsze dla pasażerów, limit płynów, który można będzie przewieźć jednorazowo w bagażu podręcznym, zostanie podniesiony do 2 litrów.
0: Odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza, znacznie skróci się też czas oczekiwania na sprawdzenie bagaży i rzeczy osobistych, dodaje rzecznik Stołecznego Portu.
2: Teraz każdego dnia odprawiamy mniej więcej między 80 a 90 tysięcy pasażerów. W ten weekend, kolejny weekend wakacyjny, spodziewamy się, że liczba pasażerów nawet może podejść do okolic 100 tysięcy.
0: W ubiegłym roku ze stołecznego lotniska Chopina skorzystało ponad 24 miliony pasażerów. Był to historyczny rekord tego portu. Do 2025 osób wzrosła liczba śmiertelnych ofiar fali czerwcowych upałów we Francji, ale jak zastrzega francuska ministerka zdrowia, ten bilans może jeszcze wzrosnąć. Szczególnie przybyło zgonów wśród osób powyżej 45 roku życia. Największy wzrost liczby ofiar śmiertelnych z skwaru zanotowano w regionie paryskim oraz w kraju Loary w zachodniej części Francji. Od 3 do 4 w skali Beauforta z taką siłą wieje wiatr na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Nie wszyscy żeglarze radzą sobie z tak mocnymi porywami, mówi dyżurny MOPR-u w Giżycku Marek Banaszkiewicz.
3: Mamy tutaj już przeprowadzonych kilka akcji technicznych. Lądowanie żaglówkami w trzcinach, na mieliznach, nieradzenie sobie z umiejętnościami przy takich warunkach wiecznych. No tutaj już jakby trzeba mieć jakieś umiejętności, żeby sobie radzić z tym wiatrem.
0: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działa system ostrzegania pogodowego. Silny wiatr na Mazurach może się utrzymać do godziny 20:30.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro sporo chmur, a w wielu regionach popada miejscami przelotny deszcz. Na północnym wschodzie wystąpią burze. 17 stopni będzie na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 21 w większości regionów. Będzie wiał umiarkowany, dość silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Nad morzem okresami silny wiatr, mocno powieje.

0: już w górach.
1: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza jest w Gorzowie Wielkopolskim. Na północy kraju jest bardzo dobra, a na pozostałym obszarze bardzo dobra. Skończyły się zielone godziny, ale można normalnie korzystać z prądu.

0: Studia Strefy Wpływów, gdzie czekają na Państwa już Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Roch Kowalski. Oddaję Wam głos. Dzień dobry.
1: Podcast Polskiego Radia. Strefa Wpływów.
2: Bo jest jutro u mnie w śniadaniu właśnie.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Dziś piątek, trzeci dzień lipca 2026 roku. Witamy w specjalnym wydaniu Strefy Wpływów na żywo ze studia Polskiego Radia przy ulicy Malczewskiego w Warszawie. Witają się z Państwem Renata Grochal, program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Renato.
2: Dzień dobry.
3: Jacek Czarnecki, Radiowa Jedynka. Cześć, Jacku.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. I Roch Kowalski reprezentuje Polskie Radio 24. Porozmawiamy, rzecz jasna, o tym, co dziś wydarzyło się w warszawskim ratuszu, czyli o dymisjach dwóch wiceprezydentek Warszawy, to o pokłosie afery w Szpitalu Południowym, a także o zapowiedziach premiera Donalda Tuska o konieczności wypracowania rozwiązań w ochronie zdrowia i ultimatum dla minister zdrowia i prezesa NFZ-u, że jeśli te rozwiązania do wtorku się nie znajdą, to w środę będą kolejne dymisje. Porozmawiamy także o ministrze Zbigniewie Ziobrze i o jego statusie prawnym aktualnym, o umorzeniu sprawy dwóch wież oraz o tym, jak prezydent Nawrocki uważa, że doszło do próby jego otrucia. Nie teraz, ale rok temu. Zapraszamy na Strefę Wpływów. To zaczniemy w takim razie od wydarzeń tygodnia, niejako.
4: Czyli można powiedzieć wydarzeń dnia nawet.
3: Wydarzeń dnia, właśnie. No, specjalnie się zebraliśmy tutaj na żywo, żeby podsumować to, co się dzisiaj stało. Dwie konferencje prasowe o 11:00 prezydenta Rafała Trzaskowskiego, na której to ogłosił dymisję dwóch wiceprezydentek Warszawy, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, właśnie wskutek ostatnich informacji o Szpitalu Południowym. Coraz to nowych informacji, ale zdaje się, że ta historia z prosektorium przelała czarę goryczy. A chwilę później, po godzinie 12:00, tylko informacyjnie relacjonuje to, co się dzisiaj wydarzyło. Wystąpił pan premier, który mówił o konieczności zakończenia zero tolerancji dla saloników VIP, dla zeszytów z pacjentami, którzy mają być lepiej traktowani, i że trzeba rozwiązać problem płacowy i problem systemowy w ochronie zdrowia. No to co myślicie o tym zwrocie wydarzeń dzisiejszym, Renato?
2: Myślę, że to musiało się wydarzyć, biorąc pod uwagę, jak ta afera w Szpitalu Południowym się rozwija, kolejne wątki, które się pojawiają. Najpierw lekarz, 28-letni milioner Dawid Kacprzyk, który stracił stanowisko w szpitalu, stracił mandat radnego, przestał być członkiem Koalicji Obywatelskiej. Teraz dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska, która 30 lat była związana z magistratem, była wiceprezydentką już u Hanny Gronkiewicz-Waltz.
4: Od 10 lat była. Tak,
2: wtedy się zajmowała innymi kwestiami. U Rafała Trzaskowskiego najpierw odpowiadała za edukację i też inne sprawy, później za zdrowie. I nadzorowała Szpital Południowy, i druga wiceprezydentka, która była w Radzie Nadzorczej. Ja uważam, że to jest dobra decyzja. Aczkolwiek zastanawia mnie, dlaczego te decyzje tak kapią po kropelce. Bo rzeczywiście jest afera. Tego nikt nie kwestionuje, że w tym szpitalu działo się źle. Natomiast te decyzje są, tak jak mówił dzisiaj premier Donald Tusk, że nie przypomina sobie, żeby któraś z ekip reagowała takimi poważnymi decyzjami, bo tutaj mieliśmy i decyzję, całkowicie został wycięty ten młody lekarz, Cwaniak. Później został odwołany zarząd szpitala, Rada Nadzorcza i dwie wiceprezydentki. Gdyby z tego zrobić pakiet i ogłosić to w dniu, kiedy kilka dni po tym, jak afera wybuchła, dwa dni po tym, jak afera wybuchła, to robiłoby to wrażenie dla opinii publicznej. To byłoby to trochę tak, jak po aferze hazardowej, kiedy, która bardzo bliskiego otoczenia dotyczyła premiera Donalda Tuska. I Tusk wyszedł na konferencję jednego dnia, wszystkich swoich najbliższych współpracowników wyrzucił z rządu i koszty polityczne tej afery dla rządzącej wtedy koalicji udało się zminimalizować. Natomiast tutaj, ja nie nie jestem przekonana, że to są ostatnie dymisje. Mam wrażenie, że pani minister Sobierańska-Grenda no nie ma jakiegoś planu politycznego.
3: A to myślisz, że zostanie w środę zdymisjonowana?
2: Prawdę powiedziawszy, spodziewałam się, że dzisiaj zostanie zdymisjonowana.

0: pani ministra zdrowia i szef NFZ-u, Narodowego Funduszu Zdrowia, bo ta konferencja Trzaskowskiego, ja myślałam, że to będzie taki scenariusz, że Trzaskowski sprząta na swoim podwórku, a premier Tusk na swoim. Premier, jak rozumiem, dał jeszcze kilka dni czasu ministrze zdrowia na przedstawienie recept na uzdrowienie sytuacji w ochronie zdrowia, tylko że Sobierańska Grenda pomysł wprowadzenia limitów zarobków lekarzy przedstawiała tuż po objęciu stanowiska, tylko wtedy nie było woli politycznej, więc jak rozumiem, te rozwiązania gdzieś tam w szufladach w Ministerstwie Zdrowia są, więc nie za bardzo widzę powód, żeby rozwlekać ten serial na kilka tygodni, bo to sprawia wrażenie defensywy, tak? Że władza się broni przed zarzutami. To nie jest scenariusz ofensywny. A Tusk jednak kiedyś potrafił takie scenariusze narzucać ofensywne.
1: No tak, ale pamiętaj, że po pierwsze afera ze Szpitalem Południowym kapie i jeszcze może kapać więcej, więc stąd się bierze ta, że tak powiem,
0: kaskadowość
1: działań.
0: To tym bardziej
1: tak,
0: powinien premier przeciąć
1: słowo,
0: to,
1: tak,
0: zrobić cięcie na wrzodzie.
1: Bo trudno wyrzucać na przykład panią wiceprezydent Kaznowską, która naprawdę jest mrówką pracowitą i w mieście naprawdę bardzo dużo robiła. Zresztą ja z kilku źródeł słyszałem, że ona jest taką naturalną następczynią Rafała Trzaskowskiego, ponieważ
2: była
1: jest
2: jego szarą eminencją.
1: Była szarą eminencją. Mówi się, że to ona kierowała miastem.
2: No, a kto kierował miastem w trakcie kampanii wyborczej Trzaskowskiego? Renata Kaznowska.
1: No właśnie. I była jego naturalną następczynią w nadchodzących wyborach samorządowych, bo jest dwukadencyjności. Trzaskowski trzeci raz nie może kandydować. O tyle mnie nie zaskoczyło, że rzeczywiście trzeba było coś z tym zrobić i jakieś głowy musiały polecieć. Natomiast ta kaskadowość mnie o tyle nie dziwi, że za tego 28-letniego milionera, lekarza, raczej bym nie zwalniał pani wiceprezydent, tak? Poleciał zarząd szpitala, poleciała dyrekcja szpitala, no i sam milioner zwraca pieniądze kolejnym szpitalom, bo już i do Szpitala Brudnowskiego zapowiedział zwrot 108 tysięcy złotych za źle
0: wystawione. Urealnił swoje zarobki.
1: Tak, urealnił swoje zarobki, urealnił godziny przepracowane w tym szpitalu. 500 tysięcy zwrócił do szpitala południowego.
2: Ja tylko dodam, Jacku, wejdę ci w zdanie i dodam, że dzisiaj pojawiła się także informacja, że to był jakiś potentat sorowy w Warszawie, bo nie tylko Szpital Brudnowski, nie tylko Szpital Południowy, nie tylko prezentacja w Szpitalu Wolskim, ale ponoć były i zakusy na Szpital Czerniakowski jeszcze,
1: no proszę,
2: do tego wszystkiego.
1: Niezły koleś, prawda? Ale druga rzecz i chyba ważniejsza, to jest ta afera w prosektorium, bo to naprawdę mrozi krew, że w Szpitalu Południowym, wyjaśnijmy naszym słuchaczom, w Szpitalu Południowym, to ujawnił Onet w swoim tekście.
0: Magdalena Rigamonti.
1: Tak, Magdalena Rigamonti to opisała.
2: Ale żeby też być precyzyjnym, wcześniej tę historię z prosektorium opisywał Portal Zero.
1: Ale to chyba było tak, że Portal Zero to tylko tak...
2: Idźmy dalej.
1: To już było duże śledztwo Magdaleny Rigamonti i w ogóle Onetu, a Portal Zero po prostu powiedział, że coś takiego się tam dzieje. Natomiast chodzi o to, że w Szpitalu Południowym został mianowany koordynator SOR. I ten koordynator SOR, że tak powiem, koordynator prosektorium. I tenże koordynator prosektorium sprywatyzował sobie to prosektorium, czyli była zaprzyjaźniona firma pogrzebowa, która była polecana ludziom, którzy przychodzili po odbiór zwłok swoich bliskich. Jeśli ktoś się nie godził na to, żeby z tej firmy skorzystać, to były duże utrudnienia robione, łącznie z obrzydliwymi jakimiś praktykami.
2: Z profanacją zwłok.
1: Z profanacją zwłok. Był tam cały cennik tego pana. Za zgodę na wydanie ciała, tak pisze Onet, 100 zł. Od 500 zł za ubranie ciała i zabiegi kosmetyczne oraz inne, to nawet 1500 zł mogło kosztować w takiej lightowej wersji, a od 1500 zł wzwyż za polecenie rodzinie tego zakładu pogrzebowego. To były niecne praktyki, ale złamaniem prawa ze strony dyrekcji szpitala było to, że dyrekcja szpitala zezwoliła

0: temu panu na wydawanie rodzinom kart zgonu ofiar, co było, co jest, ja rozmawiałem ze znajomą lekarką, którą tutaj pozdrawiam. Ona powiedziała, że to jest w ogóle niemożliwe. Ona w szpitalu, jak jej umiera pacjent na oddziale, to ona wydaje, wypisuje kartę zgonu i wydaje rodzinie. Tenże pan przejął w całym szpitalu wydawanie kart zgonu i przez to, jak pisze Onet, no, miał po prostu dostęp do, nie dość, że do rodzin, czyli do adresów, no to jeszcze mógł tutaj na przykład opóźniać wydawanie karty zgonu, przeciągać sprawy, jak rodzina była oporna w wyborze zakładu pogrzebowego. I myślę, że ta mrożąca krew w żyłach sprawa no, doprowadziła do tego, że dzisiaj, tak, dzisiaj się stało to, co się stało, ja powiem, że kroi się następna afera ze Szpitalem Południowym, bo nowy ordynator oddziału chirurgicznego jest jednocześnie ordynatorem chirurgii w szpitalu w Wołominie. Jednocześnie. Co prawda dyrektor szpitalu w Wołominie mówi, że on nie ma żadnego szpitala w Wołominie, nie ma żadnego problemu z tym, że ten pan pełni dwie funkcje i grafiki się zgadzają, no ale... To jest takie właśnie, to są te kominy, o których zresztą dzisiaj mówił Donald Tusk.
1: Ja odpowiem najpierw żartem, bo mój serdeczny kolega Paweł Balinowski, którego pozdrawiam, słusznie zauważył, że w Szpitalu Południowym już tylko brakuje historii o tym, że sataniści odprawiali czarne msze, bo to już właściwie by tylko była wisienka na torcie. Ale teraz zupełnie serio, to Renata zadała pytanie moim zdaniem fundamentalne, dlaczego te konsekwencje kapią. Wydaje mi się, że konsekwencje kapią, bo rząd miał nadzieję, że bez tych dymisji personalnych uda mu się po prostu w pewien sposób przeczekać tę aferę. Dlatego nie podejmowano takich decyzji na samym początku, tylko pozwolono na to, żeby ta historia się sączyła, aż się zasączyła, wysączyła się za bardzo. I trzeba było już to radykalnie przeciąć, bo też nie ma pewności, jak sam zauważasz, że za chwilę nie będą kapały kolejne historie, tak. co byłoby już trudne do przetrzymania. To jest zastanawiające, dlaczego, tak jak mówiła Renata, dlaczego ta decyzja, może trzeba powiedzieć wprost, że ta decyzja jest nieco spóźniona, patrząc z perspektywy czasu, bo gdyby dwa tygodnie temu prezydent Trzaskowski podjął, zresztą rozmawialiśmy o tym w strefie wpływów, podjął decyzję o dymisji wiceprezydentek, no to przynajmniej wszystkie kolejne informacje, mówię o strategii politycznej, wszystkie kolejne informacje, które by się pojawiały, niejako byłyby wtórne, bo konsekwencje byłyby już wcześniej wyciągnięte.
0: No nie, ale wtedy byłyby żądania, żeby jeszcze kolejne głowy spadły.
1: No
0: rozumiesz?
1: Tak, ale tutaj premier ma rację, to znaczy liczba potencjalnych odpowiedzialnych, którzy mogliby za to stracić głowy, ta lista powoli dobiega końca.
0: No, bo... no ale... Pani Kaznowska twierdzi, że ona za ten szpital nie odpowiadała. Bo to jest szpital, spółka handlowa, ona odpowiada za tam chyba 3 szpitale miejskie i tyle. Więc no, to jest problem.
1: A to już był szpital miejski.
0: To był szpital miejski, ale spółka prawa handlowego.
1: Nie no, słuchajcie,
0: trochę inna podległość.
1: Być może, ale no to już wiadomo, że jak już jesteś zdymisjonowany, to się, czy też składasz dymisję, to w jakiś sposób starasz się wytłumaczyć.
2: Ale to jest odpowiedzialność polityczna.
1: Oczywiście,
2: po prostu.
1: Że tak.
0: Ja wiem,
2: jeśli
0: że to jest...
2: wiceprezydent nadzoruje ochronę zdrowia i szpitale i w szpitalu dzieją się tego typu nieprawidłowości, no to musi zapłacić za to głową. Oczywiście jest tutaj wyjście do przodu, bo Trzaskowski jest chyba jedynym w Polsce prezydentem, który wprowadza taką zasadę, że albo się jest w partii, albo się jest w spółce i do końca lipca mają wszyscy działacze partyjni, którzy zasiadają we władzach spółek, zdecydować się, czy partia, czy spółka miejska. No ale to ciągle jest defensywne, tak jak
1: mówię. Oczywiście, że tak, dlatego że myślałem, że premier wyjdzie bardziej do przodu, tak jak mówisz, że albo to będzie dymisja minister Sobierańskiej-Grendy, a nawet jeśli nie dymisję, nawet jeśli premier nie czuł potrzeby dymisjonowania, to jednak zaskakujące jest dla mnie to ultimatum czterodniowe, tak?
2: Tak. A co się takiego wydarzy do wtorku? To znaczy, jak nie mają dzisiaj ustaw, no, to będą mieli je do wtorku?
1: No, ale to jest najbardziej szokujące.
2: A może potencjalny następca ma się do wtorku zdecydować?
1: Rozpoczyna się czwarty tydzień tej afery. To znaczy, że minister Sobierańska-Grenda razem z prezesem NFZ-u mieli już 3 tygodnie, żeby wyjść jakoś z tej sytuacji, żeby wymyślić sposoby, ucieczkę właśnie strategiczną do przodu. Co zaproponować, żeby ciągle nie rozmawiać o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, ale jak je naprawić?
0: Ale premier mówi jasno, on chce usłyszeć pomysły, jak rozwiązać sprawę saloników VIP, jak rozwiązać sprawę zeszytów. Zeszyty, ja proszę państwa, tego nie rozumiem, bo nigdy nie byłem uprzywilejowanym, ale podobno w jakichś szpitalach istnieją zeszyty osób, które po prostu
1: ja też się o tym
0: są
1: dowiedziałem od premiera.
0: Przyjmowane poza za kolejką. I kolejna sprawa załatwiona.

0: załatwienie sprawy lekarzy milionerów. To są trzy pomysły. I myślę, że tu nie chodzi o rozwiązania ustawowe.
1: To nie są pomysły, to są zapowiedzi.
0: Inaczej, chodzi o pomysły w tych trzech sprawach. I tu nie chodzi o zrobienie reformy służby zdrowia, tylko o załatwienie tych trzech spraw, czyli jak usunąć, czyli nie wiem, jak usunąć sanepid.
1: Mogę ci na to bardzo, znaczy nie tobie, ale mogę na to bardzo złośliwie odpowiedzieć?
0: Odpowiedź.
1: A co się stało z hasłem robimy, nie gadamy?
0: No więc... Ale chodzi mi o to, że tu nie chodzi o rozwiązania ustawowe. Tu chodzi o jakieś pomysły pozaustawowe, nie wiem, rozporządzenia, regulaminy. Bo pomysł ustawowy to jest ad calendas graecas i później weto prezydenta. Nie ma sensu. Więc to trzeba zrobić jakoś inaczej. Być może premier na takie rozwiązania czeka. A jak tych rozwiązań do wtorku nie będzie, to w środę będą dymisje. Ja nie wiem, czy będzie dymisja pani Sobierańskiej-Grędy, bo premier się dzisiaj o niej bardzo ciepło wypowiadał. Że ona ma pomysły, że wyszła właśnie z takiego biznesu zdrowotnego, uzdrawiała szpitale, oddłużała je, więc...
1: No miała pomysły na cięcia w diagnostyce.
0: Powiedział o niej parę ciepłych
1: w badaniach,
0: słów.
1: Przepraszam.
0: Być może poleci tylko szef NSZ-u, nie wiemy tego.
2: Słuchajcie, pani Sobierańska-Grenda w rządzie ma takie przezwisko Dar Pomorza, bo to jest osobista... Ja zgadzam się z Jackiem, że dymisja Jolanty Sobierańskiej-Grendy byłaby dla Donalda Tuska trudna, bo to jest jego osobisty pomysł. To jest
1: kobieta,
2: która nie jest polityczką. Ona oddłużyła szpitale na Pomorzu, uleczyła te szpitale i przyszła naprawiać ochronę zdrowia na szczeblu krajowym. Wyczyszczone zostało ministerstwo z politycznych nominatów. Między innymi bóle fantomowe przeżywa Lewica, bo straciła wiceministra. I mam wrażenie, że te wszystkie takie psztyczki w kierunku koalicji, krytyka za to, co się dzieje w ochronie zdrowia, to jest żal po tym, że nie mają swojego przedstawiciela i nie czują się odpowiedzialni, współodpowiedzialni za to, co się tam dzieje. I dla premiera to by było trudne, bo zaoferował pracę kobiecie, ekspertce niewątpliwie. Ona nie dostała politycznego wsparcia, bo tak jak mówię, ona przyszła z pomysłami. O tych kominach lekarzy to ona mówiła zaraz jak objęła pracę, urząd i chciała wprowadzić limity wynagrodzeń. Wtedy,
0: tak w październiku, w listopadzie
2: tak,
0: ten pomysł.
2: Wtedy premier się na to ani rząd nie zgodził. A może udałoby się uniknąć takiej afery dzisiaj, gdyby to zostało wprowadzone?
0: Nie, bo to prosektorium było. Lekarz milioner był. To by było, tylko może by tak nie wybuchło w twarz, albo można było się
2: ale
0: inaczej
2: nie, wtedy
0: tłumaczyć.
2: Wtedy rząd mógłby powiedzieć, myśmy już temu zaradzili. Mhm. To jest przeszłość, tak, tak, bo jest ustawa. Chyba, że prezydent zawetuje, bo lekarze pobiegną do prezydenta. Zresztą chcę przypomnieć państwu, że wtedy, kiedy ten pomysł został po raz pierwszy publicznie zgłoszony, to członkowie Naczelnej Izby Lekarskiej udali się do prezydenta po ratunek. I wtedy był ten słynny biały szczyt i deliberacje, co zrobić, żeby naprawić system ochrony zdrowia. Więc ja nie wykluczam, że teraz też zrobi się z tego wielka awantura, ale popatrzmy na to z drugiej strony. Gdyby rzeczywiście tej koalicji udało się w ciągu roku uporządkować sytuację w systemie ochrony zdrowia, tak żeby ludzie odczuli to, że Donald Tusk wspomniał dzisiaj o tym, o tej e-rejestracji, która powoduje, że ja nie pamiętam już tych dokładnych statystyk, ale ileś tam set chyba tysięcy miejsc zostało uwolnionych dzięki temu, że ludzie po prostu mogą w łatwiejszy sposób na razie w kilku specjalizacjach rejestrować się w internecie, tak jak w niepublicznej czy prywatnej ochronie zdrowia. Więc gdyby się to udało, to naprawdę mogłaby zapunktować ta koalicja w kampanii wyborczej i w wyborach.
1: Ja się zgadzam, tylko to wymagałoby odważnego wyjścia do przodu. A tutaj ja na chwilę jeszcze wrócę do Renaty Kaznowskiej poniekąd. To znaczy zadziwiające jest także to, że kiedy wybuchła informacja, kiedy przyszła informacja o Dawidzie Kacprzyku i o nieprawidłowościach na SOR-ze w tym szpitalu, to prawdę mówiąc, te zlecone kontrole i audyty także przez prezydenta Trzaskowskiego powinny wykazać te nieprawidłowości w prosektorium, nieprawidłowości z ordynatorem, czy nieprawidłowości na przykład w procedurze in vitro. Okazało się, że Rafał Trzaskowski zlecił kontrolę, a media były pierwsze, tak na dobrą sprawę. I to media ujawniły historię. Gdyby Trzaskowski wyszedł 2 tygodnie temu i powiedział, że nasza kontrola, która oczywiście była reaktywna względem Kacprzyka,

0: ujawniła, że były także w prosektorium nieprawidłowości, że były nieprawidłowości w tym i w tym obszarze, to wyszedłby z tego jeszcze zwycięsko. Natomiast w tej chwili on po raz kolejny jest reaktywny. Okazuje się, że po raz kolejny, mimo już nagłośnienia sprawy, mówię szeroko, ratusz nie wiedział, co się dzieje i nie wie nadal, co się dzieje w tym szpitalu. I okazuje się, że też chyba nie ma pełnej informacji i prezydent Kaznowska, jako odpowiedzialna za ochronę zdrowia, nie miała także informacji nadal po tych 3 tygodniach o tym, co dzieje się w innych społecznych, w stołecznych szpitalach.
1: Co też jest dziwne, bo pani Kaznowska ma opinię osoby świetnie zorientowanej, która bardzo jest pracowita, dużo czasu spędza w pracy i lubi wiedzieć, co się dzieje w podległych jej departamentach. Więc nagle okazuje się, że jest bomba tykająca w Szpitalu Południowym i osoba, która jest świetnie zorientowana w sprawach miasta, nic o tym nie wiem.
2: Ale ona to powiedziała jeszcze nie mając nad głową dymisję, tylko jeszcze przed dymisją, że ten szpital jej nie podlegał. Nie wszystkie warszawskie szpitale podlegają pani prezydent Kaznowskiej.
1: Podlega jej szpital Czerniakowski,
2: szpital Świętej Rodziny.
1: Ale to jest tłumaczenie jakieś kompletnie bez sensu.
2: Nie wiem, czy to jest bez sensu.
1: A komu podlegał ten szpital?
2: Wiceprezydentowi, który się zajmuje spółkami prawa handlowego. Nie doszedłem. Próbowałem przeczytać regulamin miasta, nie doszedłem do tego. Natomiast pani prezydent Kaznowska wymieniła konkretne szpitale, które jej podlegały. Podlegają jej, nie wiem, ZOZ-y, podlegają jej... Nie wszystko, co jest medycyną w Warszawie i co jest szpitalem w Warszawie, podlegało prezydent Kaznowskiej. Dlatego zdziwiła mnie ta dymisja, ale rozumiem, że właśnie w opinii społecznej, ponieważ ona odpowiada za zdrowie, no to ona musiała polecieć.
1: Wiesz, ja nie wiem, czy w opinii społecznej, ponieważ dzisiaj zasięgałam języka w prokuraturze, i rozmawiałam z prokuratorami, którzy znają sprawę Szpitala Południowego i oni to tłumaczenie pani prezydent Kaznowskiej po prostu wyśmiali. Więc trudno mi powiedzieć, jak prezydent odpowiedzialny za kwestie zdrowia może... To znaczy, to jest tylko próba moim zdaniem odsuwania od siebie odpowiedzialności.
0: A może to jest efekt tego, że prezydent Kaznowska miała też za wiele obowiązków na swojej głowie, no i przeoczyła te informacje, jakże...
2: Znaczy,
0: jakże
2: nie oszukujmy się, ale się szpital się tym nie chwalił przecież. To nie było tak, że szpital się chwalił tym, że na terenie prosektorium prowadzono nielegalną działalność albo łamano procedury. Czy też, jeśli dyrekcja szpitala zezwalała na to, żeby łamać procedury przy wydawaniu kart zgonów, to dyrekcja nie wychodziła w czasie kontroli, nie mówiła, a to jeszcze my tu mamy nieprawidłowość, bo dyrekcja chciała, żeby skontrolowano tylko i wyłącznie SOR i to, co się z SOR-em dzieje, resztę ukrywamy.
1: Ale wiesz, z tego, co ty mówisz, to wynika, że właściwie nie ma żadnego nadzoru. Bo ten nadzór miasta nad placówką miejską był kompletnie iluzoryczny. No to nie może być zgodne z coś takiego.
2: Iluzoryczny, popatrz, kto był w radzie nadzorczej tego szpitala. Druga pani wiceprezydent.
1: No właśnie.
2: No wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra.
1: Tak.
2: Która została z tego szpitala, z tego razem no z całym zarządem wywalona z tego
0: szpitala. Ale to teraz Jacku, to powiedz mi, jak to jest możliwe, że wiceprezydentka Warszawy jest w zarządzie w szpitala, w którym... Przepraszam, będę obrazowo mówić. W prosektorium dokonuje się miksji na zwłoki, jeśli ktoś nie chce ich odebrać za pieniądze. Na SOR-ze lata 29-letni twój aparatczyk z twojej partii chwali się wpływami i powołuje się na wpływy w partii, a jednocześnie zarabia grube pieniądze, o czym jako przecież członek zarządu możesz z łatwością wiedzieć, prawda? A na dodatek wiesz, że jeszcze pracuje w innym szpitalu i występuje w telewizji i jeszcze jest...
2: W innych szpitalach.
0: W szpitalach. No i... I nie idziesz i nie pukasz do drzwi. Halo, Renata, słuchaj, bo ty się zdrowiem zajmujesz. Wiesz, co się dzieje w Południowym? No jak to jest możliwe? To wręcz możemy nawet tym tropem dojść do wniosku, że ktoś celowo ukrywał te nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
2: Ależ moim zdaniem zdecydowanie ktoś celowo ukrywał te nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Tym zajmuje się prokuratura, z tego co wiem.
0: Nie lubię w ten sposób mówić, ale mówiłem, 2 tygodnie temu już mówiłem tutaj, strasznie się na mnie wylało sporo komentarzy, natomiast mówiłem otwarcie, że potrzebna jest dymisja na poziomie wiceprezydentek w samorządzie warszawskim, bo jest niemożliwe, żeby samorząd, żeby ratusz nie wiedział, co się dzieje, szczególnie, że to nie było tak, że jeden lekarz zawędzał po prostu z apteczki leki do domu, tylko było rozkradanie tego szpitala na wszelkie możliwe sposoby.
2: Powiem ci tak, to jest możliwe, że w tak dużym organizmie jak Warszawa, w

0: jakimś jednym szpitalu dzieją się rzeczy niespotykane i są ukrywane, bo dzisiaj prezydent Warszawy podawał przykład szpitala Grochowskiego, gdzie był przeprowadzony audyt i gdzie nieprawidłowości zostały natychmiast usunięte.
1: A słyszałeś premiera Tuska, który dzisiaj mówił o statystykach, które dla mnie też były zatrważające.
0: Tak, kontrole, gdzie 98%
1: z kontroli. I premier mówi o tym, to były kontrole z 2024 roku przeprowadzone przez NFZ i premier sam przyznał, że w większości tych spraw nie dawało się postawić zarzutów prokuratorskich.
0: Bo były to zaniedbania.
1: Ale że w 95 czy 7 kontrolowanych placówkach wykryto nieprawidłowości. Dlaczego wtedy nie zapaliły się czerwone lampy?
2: Ale poczekaj, Roch, bo to jest dużo bardziej skomplikowane. Od 1 lipca weszła w życie ustawa o podwyżkach w służbie zdrowia i od lipca do grudnia w budżecie NFZ-u 4,5 miliarda złotych zabraknie na te podwyżki dla lekarzy, które zaordynował jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości. I już w tej chwili, w połowie roku, deficyt NFZ-u wynosi 16 miliardów. Za rok ma ponad 20 miliardów wynosić.
0: Teraz w tym roku będzie ponad 20.
2: Tak, ale i z roku na rok to się nawarstwia. I 4,5 miliarda muszą gdzieś znaleźć. Dyrektorzy szpitali mówią, my nie mamy tych pieniędzy. I mówią, że będą kredyty zaciągać. Więc to jest trochę tak, że to jest wszystko na guzik z pętelką. Rozumiesz? Ten cały system. Więc mówienie dzisiaj, że nie, no odkrywamy Amerykę, bo nie wiedzieliśmy, że tu w 98% szpitali są nieprawidłowości. No są nieprawidłowości, bo lekarze zbierają się w grupy, szantażują dyrektorów szpitali, że jak nie dadzą im podwyżek, to przechodzą do następnego szpitala.
0: W szpitalu dziecięcym onkologii wszyscy lekarze odeszli z pracy.
2: Dokładnie. Jednego dnia. I lekarz zostaje, zupełnie musi zamknąć oddział, dyrektor. I ten system jest chory i wymaga naprawy. Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, miała rację w jednym ze swoich wystąpień sejmowych, w którym powiedziała, że z takim systemem ochrony zdrowia my wyborów następnych nie wygramy. Jeśli tego nie naprawimy, to nie wygramy wyborów. Więc dla mnie te decyzje, które tak kapią właśnie po kropelce, są trochę bez sensu. Bo trzeba było, jeśli pan prezes NFZ-u i pani ministra zdrowia przy skali tego kryzysu, który się ujawnił, i to już Jacek kiedyś powiedział, że taki piękny kryzys nie może być zmarnowany, tak? Nie mają pomysłu na to, jak na ucieczkę do przodu, bo to jest szansa, żeby naprawić ten system i nie podejmują rękawicy, to co oni jeszcze robią na tych stanowiskach?
0: Ale to jest to samo, co było z Radziwiłłem. Przecież Radziwiłł przyszedł z pięknymi hasłami, minister zdrowia w czasach PiS-u.
1: Ale Radziwiłłowi taka bomba nie wybuchła.
0: Taka bomba mu nie wybuchła, ale stracił stanowisko bardzo szybko. Bardzo szybko go pani premier Kopacz zwolniła.
1: A tam była kwestia sieci szpitali między innymi, prawda? Bo to był pomysł ministra Radziwiłła, usieciowanie szpitali.
0: Ale inaczej, bo jemu bomba nie wybuchła, bo po pierwsze nie było szpitala południowego, po drugie pewnie nikt inaczej. Nie było, że tak powiem, społecznych kontroli takie jak są teraz, że ludzie w swoich szpitalach patrzą, co się dzieje i zawiadamiają media. Wtedy nie było takiego, że tak powiem, trendu.
2: A poza tym PiS nie reagowało, tak? PiS wszystkie afery po prostu udawało, że nie ma afery. Dzisiaj jak widzę pisowców, którzy po tych dymisjach
1: komisja,
2: w urzędzie
1: czego to ma być? Komisja
2: zaufania publicznego, i kolano prezesa. Ale jak zobaczyłam pisowców, którzy wychodzą dzisiaj i mówią, że to za mało, to ja się zastanawiam, gdzie oni byli. Nawet pani Witek się wychynęła gdzieś
0: pani
2: z jakiejś dziury i powiedziała, że po prostu to nie wystarczą takie dymisje. No a co pani Witek zrobiła, jak się okazało, że jej mąż leży na ojomie ponad 2 lata w stanie terminalnym i zajmuje łóżka pacjentom, którzy mogliby zostać uratowani, gdyby dostali szansę. Wtedy nie było żadnej kontroli. Wtedy nie było żadnych dymisji. Wtedy był wielki atak na marszałkinię Witek.
0: Ale skoro już powiedziałaś o tej komisji...
2: zaufania publicznego.
0: Jak ona się nazywa?
1: KZP.
0: Komisja Zaufania Publicznego. To prezes Kaczyński powiedział jedną bardzo dla mnie śmieszną rzecz, że ta komisja ma sprawdzić wszystkie szpitale warszawskie i te szpitale mazowieckie, które podlegają wojewodzie. Czyli nie będzie sprawdzała szpitali powiatowych, które są w powiatach rządzonych przez PiS.
1: Słuchajcie, a szkoda...
0: To jest takie zaufanie można mieć do prezesa.
2: No. Ale jak dziennikarz zapytał, czy będzie sprawdzane kolano prezesa i to, jak kule były dowożone prezesowi przez dyrektora szpitala, to zaraz został do domu prywatnego, to zaraz został uciszony przez rzecznika.

0: Bo przecież no, PiS nie załatwiało w ten sposób spraw. PiS zamiatało sprawy pod dywan, mówiło, że to wraże media ich atakują i jechało dalej.
1: No, przypomnijmy słuchaczom to kolano prezesa, bo prezes miał kłopoty z kolanem i na taśmach ujawnionych przy okazji Funduszu Sprawiedliwości, afery z Funduszem Sprawiedliwości, okazało się, że szpital w Otwocku, w którym prezes miał leczone to kolano, dostał jakąś ogromną kilkumilionową czy kilkunastomilionową dotację i na tych taśmach mówiono, no ten szpital musi dostać, no wiesz, no tam było leczone pierwsze kolano Rzeczpospolitej. Więc w czasach PiSu takie rzeczy były, a te kule to woził dyrektor szpitala wojskowego, czyli Wojskowego Instytutu Medycznego, chyba to tak się nazywa, szpitala na szaserów, mojego ulubionego szpitala, w którym ja leczę i moją
2: Dziękujemy
1: mamę.
2: Dziękujemy ci, Jacku, za tę deklarację, naprawdę.
1: I moją
0: nie,
1: też.
0: Nie, to jest bez niej dzisiaj zupełnie. Jak PiS.
1: Ale muszę powiedzieć, bo ja tam naprawdę często bywam. Spędzam dużo, dlatego nie wiem nic o zeszytach, bo ja tam na SOR-ze już nie jedną godzinę spędziłem.
2: Ja nie wiem, jak w mediach publicznych działa reklama szpitali, placówek publicznych. Nie wiem, czy jest zakazana, czy dozwolona.
0: Ale ja słuchajcie, to jest tak z PiS-em, że ubrał się diabeł w ornat i na mszę ogonem dzwoni. Jarosław Kaczyński ubrał się w ornat i teraz na mszę ogonem dzwoni i wzywa do tego, żeby kontrolować wszystkie szpitale, tylko nie te, gdzie on się leczył.
2: Z racji tego, że jesteśmy na żywo, to mamy też możliwość podejrzenia, podglądania tego, co piszą państwo na czacie. Więc bardzo dziękujemy, że są państwo z nami. Heniek Z pisze, że Trzaskowski wyrzuca wiceprezydentki i to jest poświęcenie, na które jest gotów. To tuszowanie afery i ochrona Trzaskowskiego z Tuskiem. Z kolei pani Magda Świerczyńska pisze, Polską rządzi Rada Ministrów, a premier koordynuje jej działania w celu realizacji polityki rządu, a nie poszczególnych ministrów. Państwo to jest system naczyń połączonych, a nie osobne branże. I jeszcze pan Yamaha Kondo, pisowcy dawali pieniądze szpitalom, to zbrodnia, powinni powołać komisję naleśnikową. To z kolei rozumiem, że nawiązanie do posła Zębaczyńskiego. Ale jeśli jesteśmy, bo to z kolei mnie dzisiaj niesamowicie wzburzyło, jeśli nieco zmienimy temat, płynnie przejdziemy do ministra sprawiedliwości byłego Zbigniewa Ziobry, który jest w Waszyngtonie i udzielał wypowiedzi Polsat News. I oglądałem tę wypowiedź i pan minister narzekał, że zablokowano mu dostęp do pieniędzy, że on nie ma za co żyć w tych Stanach Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone to nie jest tani kraj do życia. Moja pierwsza myśl w głowie to była, człowieku, wstydu nie masz? No jak można takie rzeczy opowiadać w ogóle? No ale niech to będzie punkt wyjścia do naszej dyskusji o ostatnich wydarzeniach wokół Zbigniewa Ziobry, bo było ich kilka. Najpierw sąd warszawski podtrzymał decyzję, bo było zaskarżenie decyzji o tymczasowym, na tymczasowy areszt ministra Ziobry. Sąd po przyspieszeniu tej decyzji, bo ona pierwotnie miała zapaść we wrześniu, po przyspieszeniu tej rozprawy odrzucił wnioski obrony i podtrzymał decyzję
1: od lutego
2: areszcie.
1: Sąd czekał z tą decyzją.
2: O areszcie dla Zbigniewa Ziobry. I wczoraj przyszła do nas wiadomość o tym, że Węgry, rządzone już przez Petera Madziara, oficjalnie unieważniły dokumenty podróży panów Marcina Romanowskiego, Zbigniewa Ziobry oraz pani Patrycji Koteckiej.
1: I w związku czyli żony Zbigniewa Ziobry.
2: Jakby nie patrzeć. I w związku z tym Polska zaczyna, tak jak rozumiem, myśli nad strategią, czy ekstradycja, czy deportacja.
0: Nie, no prokuratura już zapowiedziała, że składa wniosek ekstradycyjny. Oczywiście,
2: Renata Grochal.
0: Oczywiście szybciej by było, gdyby ICE, czyli te służby federalne, które się zajmują nielegalnymi migrantami, złapały Ziobrę w Waszyngtonie i go szybko deportowały, bo skoro nie ma tego dokumentu podróży, no to nie ma też
1: nie
0: podstawy
1: ma wizy.
0: Tak, do wydania wizy. Ale nie sądzę, żeby to się wydarzyło. Będzie normalny wniosek o ekstradycję, który, procedura jest taka, że wniosek trafi najpierw do Departamentu Stanu. Stamtąd zostanie skierowany do Departamentu Sprawiedliwości. W Departamencie Sprawiedliwości przejdzie taką pierwszą ocenę, czy w ogóle zostanie skierowany do sądu i czy sąd zajmie się sprawą. Oczywiście, gdyby ICE zatrzymał Ziobrę, to on mógłby trafić do aresztu. Tak jak przypominam sprawę Edwarda Mazura, tego polonijnego biznesmena, który był podejrzany o zabójstwo generała Marka Papały,
2: którego to Ziobro chciał sprowadzić do Polski.
0: Ziobro osobiście pojechał do Stanów Zjednoczonych, żeby go sprowadzić, ale tamtejsze organy ścigania i wymiar sprawiedliwości po prostu obśmiały ten wniosek prokuratury i nie udała się ta ekstradycja, więc pierwsze si to już będzie w Departamencie Sprawiedliwości. Czy tej sprawie w ogóle zostanie nadane?

0: świetny bieg. A nie bez kozery tam się zjawił Adam Bielan, który ma świetne relacje w administracji Donalda Trumpa. I Patryk Jaki, europoseł suwerennej, solidarnej, a wcześniej, teraz już Prawa i Sprawiedliwości, którzy się spotkali z Ziobro i jak rozumiem rozmawiali z administracją Trumpa o jego dalszej przyszłości, o tym, że ta sytuacja Ziobry prawna się komplikuje.
1: No ale jak mogą rozmawiać, jak on nie ma dokumentów w tej chwili? Nie ma polskiego paszportu, nie ma paszportu uchodźczego, co Amerykanie mu wydadzą paszport, zieloną kartę mu wydadzą, no chyba, że mu dadzą zieloną kartę.
2: Pamiętam takiego polityka amerykańskiego w funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, który nie tak dawno krzyczał, że jego prawo międzynarodowe nie interesuje.
0: Okay. No właśnie, Jacku, Trump Trump 5 tysięcy żołnierzy do Polski,
1: ja myślę,
0: kieruje jednym wpisem.
1: Cała nadzieja naszej prokuratury to jest jednak IC, czyli ta formacja federalna, która wyłapuje ludzi z sytuacją nieregularną, bo niekoniecznie to są nielegalni migranci, wyłapuje ludzi z sytuacją nieregularną na ulicy. Ostatnio w niedzielę nawet zatrzymano siostrę katolicką, która Nigeryjkę chyba, która szła do kościoła, a od 10 lat pracuje w szpitalach amerykańskich i leczy Amerykanów.
2: Jak ICE morduje ludzi na ulicach, to widzieliśmy w ostatnich miesiącach.
1: Więc tak.
0: Zakuli
1: siostrę w kajdanki, zabrali jej różaniec i teraz czeka w areszcie deportacyjnym, więc być może Ziobro wyjdzie do sklepu. Ale tak było, że w sklepach ludzi zatrzymywali. Czekali, aż ktoś wychodzi do sklepu.
0: Słuchaj, ale ja sądzę, że Adam Bielan pojechał tam, żeby sprawę załatwić. Więc skoro załatwił wcześniej to, że Ziobro się znalazł w Stanach Zjednoczonych, to jestem przekonana, że teraz załatwi mu to, że nie zostanie przez ICE deportowany. I no, polski wymiar sprawiedliwości będzie walczył, a Ziobro będzie się temu przyglądał.
1: Ale jest jeszcze jeden bardzo poważny dla Ziobry aspekt tej sprawy. No bo na jakiej zasadzie Ziobro opuści Stany Zjednoczone?
2: No, ja ci powiem,
1: chyba, że Stany Zjednoczone przyznają status uchodźcy. No to jest jedyny moment, kiedy Stany Zjednoczone, jak mu wydadzą paszport genewski, to on będzie mógł dalej podróżować. On w tej chwili nie ma żadnego dokumentu podróży. Tak samo jak Romanowski. Znaczy inaczej, Romanowski, jeśli jest na terenie Unii Europejskiej,
2: ciekawe,
1: bo nie wiemy, gdzie jest Romanowski,
2: To powoli zaczyna być zatrważające. To ja ci tu z premedytacją wejdę w zdanie. Bo jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, ja myślę, że w jego wyobrażeniu przyszłość wygląda w jasnych barwach. On przez rok bez żadnego dokumentu tam podróży czy niczego, jego to nie obchodzi. Zresztą Donalda Trumpa też to nie obchodzi. Jeśli Adam Bielan dogada się z ludźmi Donalda Trumpa, że Ziobro w Stanach Zjednoczonych może być, to żadne ICE go nie zatrzyma, ani nic mu się złego nie stanie. Włos mu z głowy nie spadnie. A w wyobrażeniu Ziobry w grudniu przyszłego roku władzę w Polsce przejmuje Prawo i Sprawiedliwość i on pierwszym tam Boeingiem leci sobie.
1: Dostanie kwiaty na lotnisku.
2: Tak, i 27 do 1.
0: No ale jednak to może oznaczać, że nie wystartuje w wyborach. To może oznaczać, że nie będzie już ministrem, że po prostu staje się obciążeniem dla PiS-u. Sytuacja Ziobry się naprawdę bardzo skomplikowała w ostatnich miesiącach. I oczywiście ja się zgadzam z Rochem, że on... Pamiętajmy, że poprzednia decyzja o tym, że on ma otwarte drzwi do Stanów Zjednoczonych, zapadła na poziomie wicesekretarza stanu, czyli wysoko. To była decyzja polityczna. I teraz też będzie decyzja polityczna.
1: To była decyzja w gabinecie w Białym Domu podjęta. No nie oszukujmy się.
0: W Departamencie Stanu była podjęta.
1: Ale szefowa personelu, że tak powiem, chyba zleciła Departamentowi Stanu takie, a nie inne rozwiązanie. Bo dzień wcześniej Marco Rubio powiedział, że tu nie będzie żadnych ruchów, a później się dowiedział, że jednak są.
2: Wybory parlamentarne na Węgrzech były w połowie kwietnia, prawda? Na początku kwietnia. Na początku maja było zaprzysiężenie Petera Madziara. Mamy początek lipca. To już są 2 miesiące, które minęły, a służbom nadal nie udało się odnaleźć Marcina Romanowskiego. I o ile status Ziobry jest dla nas oczywisty, zresztą premier dzisiaj akurat to doceniam w premierze, że powiedział wprost na tej konferencji. Wszyscy wiecie doskonale, że moje siły wpływu na Donalda Trumpa są w tym zakresie ograniczone. No i ja przyjmuję uczciwe postawienie sprawy. Natomiast to, że polskim służbom nie udaje się odnaleźć i sprowadzić do kraju uciekiniera, który na dodatek jest publicznym politykiem. I my po tych 2 miesiącach, ja nie oczekuję, żebyśmy wiedzieli, jeśli służby prowadzą postępowanie, no ale 2 miesiące to chyba jest wystarczający czas na to, żeby sprowadzić taką osobę do kraju.
1: No, ale może
2: my gorszych przestępców jesteśmy w stanie sprowadzić do kraju. Tych morderców, którzy pomordowali na autostradzie czy w wypadkach drogowych, ich sprowadzaliśmy.
1: Ale morderczy to jest co innego, a tu jest sprawa polityczna i być może niektóre kraje, gdzie może przebywać Romanowski.
2: Ale to chcesz powiedzieć, że my nie mamy wpływu na rząd Serbii, żeby wydał

0: nam uciekiniera.
1: Być może nie mamy.
2: Nie, ale wiesz, ja akurat uważam, że w sprawie generalnie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości polskie organy ścigania zrobiły bardzo dużo, bo jest akt oskarżenia, są już procesy, które się toczą.
1: Są wyroki chyba nawet.
2: Wyroki są, ale to w tych sprawach takich małych, gdzie ludzie się po prostu sami poddali dobrowolnie karze. Jest ten mraz, który... złożył
0: Tomasz
2: obszerne...
0: Mraz,
2: Tomasz
0: tak.
2: Mraz, tak, były dyrektor funduszu, który złożył obszerne zeznania. I tutaj materiał dowodowy został zebrany. Mi się wydaje, że to jest w ogóle największy sukces, to jeśli chodzi o rozliczenie.
1: Jest dwóch uciekinierów, którzy chyba trochę potwierdzają swoim postępowaniem, że jednak no, coś tam jest na rzecz tej sprawy.
0: A nie, przepraszam, Matecki za fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych.
2: Ale Matecki też ma
0: siedzi na ławie oskarżonych za Lasy Państwowe, za fikcyjne zatrudnienie, a nie za Fundusz Sprawiedliwości.
2: Ale za fundusz też chyba został oskarżony.
0: Bardzo mi się podoba jeden z komentarzy. Pani Zdzichu ze Strychu pisze, że studio w wystroju jak dobre prosektorium. Więc to tak w nawiązaniu do...
1: Protestuję, mamy bardzo nowoczesne studio.
0: Nie, no tył jest nowoczesny, ale przód to bym powiedział taki rzeczywiście mroźny. Dobrze, chcieliśmy jeszcze omówić, bo powoli nam czas dobiega końca dzisiaj. Niestety z racji tego, że na żywo to mamy czas ograniczony, ale to nie nasza wina do końca, więc prosimy o wybaczenie. Umorzone śledztwo w sprawie dwóch wież, bo tym jeszcze żyliśmy nieco w tym tygodniu. Mieliśmy więcej tematów przygotowanych, ale może uda nam się je omówić za tydzień. Umorzenie postępowania w sprawie dwóch wież wywołało sporo emocji. Mecenasi reprezentujący pana Geralda Birkfellnera oskarżają prokuraturę o upolitycznienie i o decyzję motywowaną politycznie. Ja zabiorę, jeśli pozwolicie, głos najpierw i rozpocznę w ten sposób dyskusję. Moim zdaniem to jednak potwierdza, to jednak wydaje dobre świadectwo prokuraturze, że niezależnie od tego, jakie mogłoby być, jakie zapewne było oczekiwanie polityczne, to jeśli nie zgromadzono materiału dowodowego, który obroniłby się w sądzie, to nie postawiono zarzutów. Według mnie rozliczenia, immanentną częścią rozliczeń są nie tylko zarzuty, ale także tam, gdzie ostatecznie nie dochodzi, nie dopatrzono się przestępstwa do umorzenia postępowania. A to, co się stało, co się działo z materiałem dowodowym przez te lata, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość i kiedy można było go zebrać więcej, no to tego już się nie dowiemy prawdopodobnie nigdy.
1: Ale ja
0: i
1: się z tobą roku nie zgodzę, bo to, że umorzono, bo tam w trzech punktach umorzono tą sprawę. Jeden punkt to jest sprawa niezapłacenia austriackiemu biznesmenowi 1 300 000 euro za wykonaną pracę. I to rzeczywiście, to raczej sprawa jest do sądu cywilnego, ale były dwie sprawy, dwa punkty, które były zarzutami korupcyjnymi, czyli namawianie przez Jarosława Kaczyńskiego, austriackiego biznesmena, do zapłacenia członkowi rady spółki Srebrna 100 tysięcy złotych i po negocjacjach wręczenie koperty z 50 000 złotych byłemu księdzu, który wtedy był w tej radzie.
0: Księdzu Sawiczowi.
1: I jeśli są nagrania, jest zeznanie świadka, człowieka, który został poddany, że tak powiem, przymusowi korupcyjnemu, to ja tego nie rozumiem, dlaczego to umorzono. Wewnętrznie nie zgadzam się z tą decyzją. Oczywiście prokuratura ma prawo sama podejmować takie decyzje. Ona może być zaskarżona do sądu, ale jak mówi pani prokurator Rzosek, która poprzednio prowadziła tą sprawę, musi się odbyć tłumaczenie, znaczy pani prokurator prowadząca obecnie powiedziała, że musi być przetłumaczone uzasadnienie odmówienia czy umorzenia tego śledztwa, a to może według pani prokurator Rzosek potrwać nawet kilkanaście miesięcy, czyli do końca kampanii wyborczej, i to mi się już nie podoba. Jeśli to rzeczywiście by tak miało potrwać, to mi się to nie podoba.
0: Renato?
2: Ja przyjrzałam się tej sprawie trochę bliżej, jestem zgodna z Rochem, dlatego że są zarzuty wobec Małgorzaty Szeroczyńskiej, tej, która przejęła śledztwo po pani Wrzosek. Pierwsze moje pytanie jest takie, skoro pani Wrzosek dzisiaj twierdzi, że można było postawić zarzuty i że był materiał, to dlaczego nie postawiła zarzutów Jarosławowi Kaczyńskiemu? Wtedy też były te zeznania i księdza Sawicza, i Birkfellnera. I ja od kilku miesięcy słyszałam w prokuraturze, że w tych materiałach nie ma dowodów na

0: popełnienie przestępstwa, że są po prostu za słabe na to, żeby postawić zarzuty i że ta sprawa zostanie umorzona. Jedna z teorii spiskowych, którą się podzielę, jest
1: to
0: taka,
1: ja
0: że pani Wrzosek dlatego odeszła z delegacji w prokuraturze okręgowej, że nie chciała brać na siebie tego umorzenia. Właściwie jedynej sprawy, w której było wyjście na Kaczyńskiego, wzięła ją Szeroczyńska, Małgorzata Szeroczyńska, wiceszefowa prokuratury okręgowej. I naprawdę mówienie dzisiaj, że ona jest piątą kolumną Ziobry, to jest nieporozumienie. To jest osoba, doktor prawa, kobieta, która jest członkinią Stowarzyszenia Lex Super Omnia, tego stowarzyszenia prokuratorów, którzy od lat walczyli z deformą Ziobry w wymiarze sprawiedliwości. I jest jeszcze jeden argument pokazujący, że to nie pasuje do obrazka takiej piątej kolumny Ziobry. Ona w tym samym czasie, kiedy umorzyła sprawę, gdzie Koalicja Obywatelska oczekiwała stawiania zarzutów Kaczyńskiemu, umorzyła też sprawę z doniesienia polityków PiS-u dotyczącą zamachu stanu, gdzie za rządów Tuska rzekomo w Polsce miało dochodzić do zamachu stanu. To prowadziła Szeroczyńska. I ja się nie zgadzam z tym, że prokurator ma działać na polityczne zamówienie. Nieważne, czy Ziobry, czy Romana Giertycha, pełnomocnika, który atakuje dzisiaj bardzo prokuraturę. Po prostu uważam, że jeśli są dowody, prokurator ma być bezstronny. I to powinien być dogmat. Jeśli są dowody, to oskarża. Jeśli nie ma dowodów, to umarza. I jeśli ona uznała, że zeznanie, takie nagranie, gdzie Birk Fellner rozmawia z Kaczyńskim o tych pieniądzach. Ja odsłuchałam to nagranie. Kaczyński ma taki sposób mówienia, że on w taki niewyraźny sposób mówi. To są jakieś półsłówki, że to było za mało. No to jest kontrola instancyjna. Mecenasi teraz, pełnomocnicy Birkfellnera, się odwołają od tej decyzji.
2: Ale kiedy się odwołają?
0: I weryfikowałam też to, te kilkanaście miesięcy rzekome, które ma trwać tłumaczenie. Otóż to jak pani rzecznik prokuratury powiedział, to chyba 50 stron ma to uzasadnienie. No to góra kilka tygodni potrwa tłumaczenie tego. I zostanie to doręczone stronom i wtedy zostanie to też ujawnione. Więc ja się w ogóle, krew się we mnie burzy, jak ja słyszę, że prokuratura ma być polityczna. Koalicja Obywatelska szła do władzy, mówiąc, że nie będzie prokuratura pod butem rządu. Oczywiście obiecano rozliczenia i moim zdaniem zostały emocje społeczne za bardzo rozbudzone i nadzieje na to, że ludzie pójdą siedzieć, nie wiem, w 3 miesiące, biorąc pod uwagę, że w Polsce do wyroku prawomocnego to kilka lat albo nawet 10 lat zajmuje dojście. Ale tak nie może być. Instytucje państwa powinny działać według prawa, a nie według politycznego oczekiwania jednej czy drugiej grupy zwolenników takiej czy innej partii.
2: Masz absolutną rację.
0: To za czasów Ziobry było tak, że na życzenie Ziobry sędzia, która rozstrzygała w sprawie śmierci jego ojca nie po jego myśli, była ścigana. Ja przypomnę, ja tylko mam nadzieję, że pani Szeroczyńska nie zostanie wysłana w karną delegację do Śremu, tak jak kiedyś Ewa Wrzosek, za to, że podjęła decyzję, która była nie po myśli tamtej władzy.
1: No i właśnie tutaj to jest moim zdaniem najbardziej przykre w tej całej sytuacji. To znaczy, że mecenas Roman Gierty stosuje te same taktyki, które wcześniej krytykował. To znaczy, po pierwsze, tworzenie nagonki na panią prokurator to raz, a dwa, to przecież sami krytykowaliśmy, że za Ziobry, nawet jeśli nie ma materiału dowodowego, który pozwalałby na postawienie zarzutów, to prokuratura przeciąga śledztwa w nieskończoność, żeby trzymać nad kimś miecz Damoklesa.
0: Jak było w sprawie Morawieckiego i tych kredytów frankowych? Przecież tamto śledztwo trałowe trwało latami, żeby tylko mieć haka jakiegoś na niego.
1: I Renata się podburzyła. To dobrze. To dobrze.
2: To jeśli tylko
1: ale już musimy, Jacku, jak chcesz
2: uzasadnienie będzie szybko wykonane i obrona i pełnomocnicy Birkfellnera będą mogli złożyć zażalenie, to przyznam ci rację. Jeśli to będzie trwało miesiącami, to się nie zgodzę.
1: Bzdura tygodnia. Teraz już się... Słyszymy. O, teraz się słyszymy. Zdaje się, że wszystko się udało. Jeszcze małe problemy techniczne. Dobrze, Jacku, dosłownie masz minutę.
2: Krótka bzdura tygodnia.
1: Tak.
2: A nawet dwie. Jedna bzdura
1: tygodnia. Jak minutę zdążysz, to proszę.
2: Jedna bzdura tygodnia to to, że ludzie prezydenta, bo to nie prezydent,

0: Tylko ludzie prezydenta zaczęli opowiadać, że 15 maja 2025 roku pod koniec pierwszej tury kampanii ktoś się zamachnął na prezydenta Nawrockiego. Prezydent Nawrocki w autokarze między Ząbkowicami Śląskimi a Dzierżoniowem dostał silnych wymiotów.
1: Ale o nich to sam prezydent w książce opowiada.
2: No właśnie.
0: Prezydent opowiada o wymiotach i o konwulsjach i o utracie przytomności. Natomiast nie mówi, że to był zamach. To mówi autor tej książki w wideo, pan profesor Andrzej Nowak. Profesor, niby poważny człowiek, opowiada chyba bzdury, bo nawet ludzie prezydenta, czyli rzecznik pana prezydenta i szef kancelarii trochę tą sprawę bagatelizują. A druga bzdura to dzisiaj, kiedy poseł Janusz Kowalski używał karty do głosowania posła Rzepy, posła PSL-u. Poseł Rzepa, gdy się zorientował, zgłosił protest, a później, uwaga, poseł Kowalski mówi, że on też zgłasza protest, bo przez to, że używał karty posła Rzepy, sam został pozbawiony możliwości głosowania. No, po prostu bzdura na bzdurze bzdurą pogania. O.
1: Okazało się, że pan Zdzichu ze Strychu, ten, który ocenia estetykę naszego studia, to mój krajan z Łodzi, więc bardzo pozdrawiamy
2: pana Zdzicha
1: ze Strycha. Pozdrawiamy także państwa. Dziękuję, że byliście państwo z nami w internecie, ale także przede wszystkim w Polskim Radiu 24. Słyszeliśmy się na żywo ze studia Polskiego Radia w Warszawie przy ulicy Malczewskiego albo przy Alei Niepodległości, jak kto woli. A byli z państwem i żegnają się, życząc dobrego weekendu. Renata Grochal, program Trzeci Polskiego Radia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jacek Czarnecki, Radiowa Jedynka.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Roch Kowalski, Polskie Radio 24. Oddaję głos do studia.
3: Strefa wpływów.
4: No, jeżeli państwo chcą jeszcze bliżej przyjrzeć się strefie wpływów, to zapraszamy oczywiście na stronę polskieradio24.pl. Tam do usłyszenia i zobaczenia cała rozmowa naszych ekspertów. Już za chwilę wieczór w Polskim Radiu 24. Już teraz zapraszam w imieniu Macieja Wolnego. Ja z państwem się żegnam, życząc spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
5: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W jednym pokoju zwłoki czworga osób. Do rodzinnej tragedii doszło w Skawinie w Małopolsce. Apel premiera Tuska do lekarzy o pomoc w naprawie systemu ochrony zdrowia. Pakiet kroków antykryzysowych proponuje szef ukraińskiej dyplomacji. Przekazał go ministrowi Sikorskiemu. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Rodzinna tragedia w podkrakowskiej Skawinie. W jednym z mieszkań odkryto ciała czterech osób. Więcej informacji na ten temat przekazał rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły.
2: O godzinie 15:14 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące konieczności otwarcia mieszkania przy ulicy Niemieckiej.

0: podległości w Skawinie na prośbę policji. Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny.
1: Służby zawiadomił ojciec jednej z ofiar. Drzwi mieszkania były zamknięte od środka. Strażacy weszli siłą. Według niepotwierdzonych doniesień ofiary śmiertelne to matka, córka, jej mąż oraz niemowlę. Pomóżcie naprawić system ochrony zdrowia i nie szukajcie konfrontacji. Z takim apelem premier Donald Tusk zwraca się do samorządu lekarskiego.
2: To jest w interesie pacjentów i w interesie lekarzy. I centralna rejestracja, która odbierze władzę nad kolejką tym, którzy chcą kolejkę omijać, to jest coś, co możemy wspólnie przeprowadzić szybciej niż to przewidziano.
1: Samorząd lekarski chce rozmawiać z premierem o sytuacji w ochronie zdrowia. Tak deklaruje dr Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej.
3: Chcemy wreszcie usiąść razem ponad wszelkimi podziałami i szukać wspólnie rozwiązań. Prezes Jankowski zwrócił się już do pana premiera, przekazał po tej konferencji postulaty środowiska lekarskiego, które chcielibyśmy, żeby też były brane pod uwagę. Czekamy na spotkanie, chcemy rozmawiać i szukać rozwiązań.
1: Do wtorku premier Tusk czeka na zalecenia dotyczące naprawy systemu. Mają je przedstawić ministerka zdrowia oraz prezes NFZ-u. W przeciwnym razie szef rządu nie wyklucza, że dojdzie do dymisji. Konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków zaproponował szefowi polskiej dyplomacji ukraiński minister spraw zagranicznych. Andrzej Sybicha rozmawiał z Radosławem Sikorskim w siedzibie MSZ-u w Warszawie. To spotkanie podsumuje nasz reporter.
4: Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że nazwanie jednej z jednostek ZSU imieniem bohaterów UPA nie miało antypolskich intencji. Zaproponował szefowi polskiego MSZ pakiet antykryzysowy w naszych relacjach. Chodzi o konsultacje resortów spraw zagranicznych obu krajów, a także spotkanie polskich i ukraińskich historyków zajmujących się tematem II wojny światowej. Pytany o spotkanie z Andrzejem Sybichą, wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że ustalenia ze stroną ukraińską cały czas trwają.
5: Zajmujemy się cierpliwą pracą. Jest komunikat zarówno nasz, jak i strony ukraińskiej, ale w tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
4: We wpisie w mediach społecznościowych Andrzej Sybicha dodał, że Ukraina wyraża dozgonną wdzięczność Polsce za pomoc okazaną po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Szef ukraińskiego MSZ-u napisał w serwisie X także, że Ukraina pozostaje otwarta na równoprawny i szczery dialog z Polską. Andrzej Sybicha podkreślił, że dla Ukrainy Polska jest kluczowa, tak samo jak Ukraina dla Polski. Piknik z okazji stulecia Polskiego Radia odbędzie się jutro na terenie warszawskiej Cytadeli. Okazją będzie też 125. rocznica urodzin Mieczysława Foga. Ideą pikniku jest uczczenie dwóch wyjątkowych jubileuszy, mówi Aleksandra Domaracka z Biura Prasowego Muzeum Wojska Polskiego.
6: Chcemy zwrócić uwagę na taki sposób spojrzenia na historię Polski poprzez muzykę, rozrywkę i dlatego przez cały dzień na warszawskiej Cytadeli będzie dużo muzyki, dużo zabawy, twórczych warsztatów, a kulminacją o godzinie 18 będzie wyjątkowy koncert w hołdzie dla Mieczysława Foga, Polskiego Radia.
1: Wystąpią m.in. Mela Koteluk, Skubas oraz Justyna Święs. Polskie Radio na swoim stoisku będzie prezentowało multimedialny projekt Audionauci, zapowiada dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski.
7: To jest aplikacja VR, czyli wirtualnej rzeczywistości, w goglach założonych wraz ze słuchawkami, trzymając w rękach manetki sterowania pojazdem kosmicznym. Uczestnik zasiada w fotelu astronauty i ma przed oczami i w słuchawkach 100 lat historii Polskiego Radia.
1: Wstęp na jutrzejszy piknik na terenie Cytadeli w Warszawie będzie wolny.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro mało wakacyjna pogoda, będzie sporo chmur, popada przelotny deszcz, a na Podlasiu możliwe burze. Temperatura podobna do dzisiejszej, w większości regionów od 21 do 23 stopni. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr nad morzem w porywach do ponad 60 km na godzinę. W Karkonoszach i w Tatrach powieje jeszcze mocniej.

0: Tu Polskie Radio 24, mamy już 6 minut po godzinie 19. Zaczynamy wieczór na naszej antenie. Dzisiaj piątek, to trzeci dzień lipca i witamy się z Państwem w składzie. Rafał Wardzyński, Dominika Malkut, Wiktor Sudyka przed mikrofonem. Maciej Wolny, zaczynamy.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: ekosystem, populację ryb oraz bioróżnorodność rzek w naszym kraju. Na te pytania w kontekście jednej z najważniejszych rzeczy w Polsce postaramy się za moment odpowiedzieć w audycji Zmiana Klimatu, a chodzi oczywiście o Wisłę i o tym, jak działalność elektrowni Kozienice wpływa na tę rzekę.
1: Zmiana klimatu.
2: Patryk Michalski, zapraszam. Czy elektrownia Kozienice będzie musiała zapłacić za degradację środowiska Wisły? Być może do takiej bezprecedensowej sytuacji dojdzie niebawem. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie wezwał koncern Enea Wytwarzanie, czyli właściciela elektrowni Kozienice, do uzgodnienia działań naprawczych dla Wisły i chronionych gatunków ryb, które w niej występują. Skąd takie działanie? W jaki sposób elektrownia negatywnie wpływa na faunę Wisły i jakie działania należy podjąć, żeby to zmienić i krótkofalowo, i w takim długofalowym ujęciu także? O tym porozmawiam z moim gościem, a jest z nami profesor Tomasz Mikołajczyk, ichtiolog, pracownia ekspertyz i badań ichtiologicznych PEBI z Krakowa. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Na początek powiedzmy, panie profesorze, o jakim zakładzie mówimy. Elektrownia Kozienice to jest największa elektrownia nad Wisłą.
3: Elektrownia Kozienice to jest największa elektrownia nad Wisłą, ale też to jest największa elektrownia opalana węglem kamiennym. W odróżnieniu od tych elektrowni, które pracują na węglu brunatnym.
2: I pan przez wiele lat prowadzi badania na temat tego, w jaki sposób elektrownia Kozienice wpływa na życie w Wiśle. I co z tych ekspertyz wynika? A może powinienem najpierw zapytać, dlaczego w ogóle elektrownia ma ten negatywny wpływ na rzekę? Bo tutaj konkretnie chodzi o system chłodzenia elektrowni.
3: Elektrownia Kozienice jest elektrownią, która pracuje w tak zwanym otwartym systemie chłodzenia. Mówimy tutaj o tych starszych blokach 200-megawatowych i 500-megawatowych, wybudowanych jakieś 50 lat temu. W latach 70. zaczęła się budowa. Jest to bardzo prymitywny, aczkolwiek skuteczny system chłodzenia skraplaczy pary, ale wymagający olbrzymich ilości wody. W przypadku elektrowni Kozienice ich pozwolenie zintegrowane pozwala na pobór z Wisły do 100 metrów sześciennych wody na sekundę. Rzadko z tego korzystają. Ich średni pobór, przynajmniej w tych iluś latach, kiedy pracowaliśmy tam, ich średni pobór wody wahał się w granicach, powiedzmy, 70 metrów sześciennych na sekundę. Co i tak jest oczywiście olbrzymią ilością.
2: I jeśli mówimy, że to jest otwarty system chłodzenia, no to po prostu elektrownia pobiera wodę z rzeki po to, żeby schłodzić systemy, które wytwarzają energię.
3: Tak, znaczy pobiera w bardzo dużych ilościach, ponieważ jest to system skuteczny, aczkolwiek nieskomplikowany. Polega to na tym, że część rzeki jest po prostu skierowana w stronę elektrowni. Ta rzeka wpływająca jest filtrowana najpierw przez takie grube, wielkie kraty po to, żeby nie dostały się tam gałęzie, prawda, zanieczyszczenia, worki, cokolwiek płynie dużego z biegiem rzeki. Następnie woda dostaje się do bardziej delikatnych, nazwijmy to, firmów. To są filtry bębnowe, które oczyszczają wodę już z drobniejszych zawiesin i z drobniejszych organizmów. Po czym ta woda potężnymi pompami pompowana jest do skraplaczy pary. Tam odbiera ciepło skraplającej się pary wodnej, która była użyta do napędu turbin, i potem wypływa z powrotem do rzeki. Ale z tą różnicą, że jest, powiedzmy, 10 do 15 stopni cieplejsza oraz pozbawiona życia. To znaczy wszystko to, co dostało się do tych systemów filtrów z powodu różnicy ciśnień hydrostatycznych i szoku termicznego, wszystko, co żyje, a dostało się tam, to niestety ulega unicestwieniu.
2: No i tutaj właśnie wrócę do tego mojego poprzedniego pytania, bo trochę do tego wątku możemy teraz przejść. W jaki sposób elektrownia negatywnie wpływa na to życie w Wiśle? Bo powiedział pan, że na tych filtrach zatrzymują się między innymi jakieś drobne organizmy żywe, no ale to nie tylko organizmy żywe.
3: To jest dość szeroki temat, ale generalnie rzecz biorąc, żeby nie komplikować, elektrownia z takim otwartym systemem chłodzenia działa w dwojaki sposób negatywnie na rzekę. To znaczy pierwszy, ten, który najbardziej nas interesował i który badaliśmy i który leży u podstaw decyzji rdosiowskiej, to jest to, że wraz z wodą pobieraną

0: wodą zasysa do swoich systemów chłodzących drobne organizmy. W naszym przypadku, mówiąc drobne organizmy, mamy na myśli na przykład unoszącą się ikrę ryb, która została złożona podczas tarła, następnie wylęgłe larwy, czyli już kolejny etap rozwojowy, następnie narybek. My badaliśmy dostające się ryby do elektrowni, które swoją wielkością nie przekraczały powiedzmy 20-22 mm. Najczęściej takie świeżo wylęgłe larwy i wczesne formy narybkowe mają od kilku do kilkunastu milimetrów długości. Są przeźroczyste, także nie widać ich praktycznie gołym okiem. Dlatego też coś takiego małego i niewidocznego nie istnieje w świadomości nawet wędkarzy czy normalnych zjadaczy chleba. Więc to jest pierwszy efekt, prawda? Oprócz ryb, nazwijmy to, bo to są wszystko ryby, elektrownia zasysa też gigantyczne, o wiele większe ilości skorupiaków wodnych, zasysa larwy owadów wodnych, które ilości, śmiało mogę powiedzieć, że idą w miliardach osobników w ciągu roku. To są gigantyczne straty, niezbadane, ale przy okazji odławiania tych nieszczęsnych ryb mieliśmy okazję zobaczyć też, co płynie obok, razem z nimi. Więc to jest pierwszy efekt i jeden z najważniejszych.
1: Tutaj, panie profesorze, wejdę w słowo, bo chyba trzeba też powiedzieć, że no wśród tych gatunków ryb, no elektrownia w zasadzie no nie da się przesiać tych organizmów, oddzielić jednych od drugich, więc wśród tych gatunków ryb są także gatunki chronione.
0: Ależ oczywiście, tak. Ichtiofauna Wisły jest mimo wszystko nadal bardzo bogata. Nasze badania oraz badania państwowego monitoringu środowiska, monitoring rzek prowadzony przez GIOŚ wykazuje, że w tamtym rejonie Wisły bytuje co najmniej 30 kilka gatunków ryb, z czego kilkanaście to są gatunki chronione. Wydaje nam się, bo nie mam takich dokładnych informacji, że u podstaw decyzji RDOŚ-u legły nasze badania, które przeprowadziliśmy razem z Uniwersytetem Łódzkim, z pracownią Biobank, jedną z najlepszych, jeśli chodzi o genetykę molekularną. I tam udało nam się wykazać, że w tej masie drobnych ryb, które wpływa do elektrowni, metodami genetyki molekularnej wyszczególniliśmy wszystkie poszczególne gatunki, które tam giną. Udało nam się zidentyfikować 27 gatunków, z czego, jeżeli dobrze pamiętam, to 6 jest chronionych. I tutaj, korzystając z okazji, taka moja osobista dygresja, no rozumiem, że jakieś reguły muszą obowiązywać, czyli RDOŚ najbardziej jest zainteresowany tymi gatunkami chronionymi, ale dla ichtiologa czy dla przyrodnika praktycznie wszystkie gatunki są równie ważne, bo pełnią swoją konkretną, bardzo ważną rolę w środowisku. No, niemniej jednak no, są te gatunki chronione i wykazaliśmy ponad wszelką wątpliwość, że wśród narybku, który ginie w elektrowni Kozienice, ale również i w Połańcu, jest 6 gatunków chronionych. To są nazwy może niezbyt popularne wśród normalnych obywateli. To są na przykład kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, różanka, ślis i tak dalej. To są małe, niezbyt niepozorne na pierwszy rzut oka gatunki, ale niezwykle, niezwykle ważne dla środowiska. W niekorzystnych warunkach hydrologicznych, takich jak mamy teraz, na przykład dzisiaj, to elektrownia była w stanie pobrać i zabić około od 30 do 50% wszystkich larw i narybku dryfującego Wisłą. To są gigantyczne straty.
1: Gigantyczne straty, czyli połowa narybku, który płynie Wisłą i powinien płynąć dalej, ginie niestety dalej? w tym momencie.
0: Oczywiście tylko w tym fragmencie Wisły, tak. Powiedzmy kilkunasto, kilkudziesięciu kilometrów.
1: A ten drugi skutek, panie profesorze, o którym też...
0: Ten drugi skutek, który badamy nadal bardzo intensywnie, to jest właśnie efekt podgrzania rzeki. Znaczy te 70 czy 100 metrów sześciennych, które wpływa do elektrowni, wypływa z powrotem tuż obok, prawda, tam kilometr niżej, ale on już jest od 10 do 12 czy 15 stopni cieplejszy niż ta struga wody jest cieplejsza niż woda w Wiśle.
1: I jaki to ma wpływ na życie w rzece?
0: Fundamentalny, ponieważ każdy organizm żyjący w rzece, czy to będzie ryba, czy to będzie płas, czy to będzie owad, czy skorupiak i tak dalej, czy małże na przykład, to są wszystko organizmy zmiennocieplne. Mają temperaturę ciała taką,

0: jaką oferuje jej środowisko, czyli woda. I jeżeli skład gatunkowy fauny wodnej w Wiśle kształtował się od ostatniego zlodowacenia przez kilkadziesiąt tysięcy lat, prawda, czy nawet możemy mówić o ewolucji w milionach lat, to nagle po wybudowaniu takiej elektrowni rzeka zmienia swoją termikę całkowicie. To nasze badania wykazują, że ta elektrownia Kozienice podgrzewa całą Wisłę w zależności od wielkości przepływu w danym momencie od 1,5 do 3 stopni na odcinku nawet do 40 km poniżej. Czyli po prostu zmieniamy warunki życia roślin oraz wszystkich zwierząt, które żyją w rzece. To ma wprost katastrofalne skutki dla tej naturalnej biocenozy, która tam występowała, ponieważ nagle okazuje się, że na bardzo długim odcinku rzeki nie ma, na przykład woda nigdy nie zamarza, prawda? Czyli kiedyś rzeki zamarzały, na przykład poniżej Kozienic rzeka nie zamarza przez kilkadziesiąt lat. Więc zmienia się termika, zmieniona termika powoduje zmianę w fizjologii wszystkich organizmów. Ryby inaczej żerują, intensywność żerowania się zmienia, pory żerowania się zmieniają. Bardzo ważne to jest to, że zmienia się wszystkie procesy związane z dojrzewaniem płciowym i rozrodem. Ryby przystępują do tarła nie wtedy, kiedy normalnie powinny przystępować, albo w ogóle nie przystępują, albo dzieją się rzeczy zupełnie niespotykane, prawda, w naturalnie płynącej rzece. A co najciekawsze, to już zostało udowodnione po tysiąckroć, że taka podgrzana struga wody w takiej rzece jak Wisła to jest wylęgarnia, inkubator wszystkich gatunków obcych, inwazyjnych, których dorobiliśmy się w ostatnich kilkudziesięciu latach, prawda? Czyli to będą zarówno gatunki ryb, takie jak babki pontokaspijskie, babka szczupła, babka rurkonosa, babka bycza. Mamy trzebaczka amurskiego, mamy prawiankę, która jest strasznie niebezpieczna. I z naszych badań wynika, że takiej strudze gorącej wody, no one mają po prostu raj, bo one pochodzą z południowej Europy czy z Azji. Po prostu to jest rozsadnik, który potem powoduje, że te ryby zajmują coraz to nowe siedliska.
1: Zatem rzeczywiście, panie profesorze, z tego co pan mówi, no to te skutki są naprawdę dalekosiężne i taki przeciętny obywatel na co dzień nie zdaje sobie z tego sprawy. No ale mamy decyzję regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który wzywa właściciela elektrowni Kozienica do podjęcia jakichś działań naprawczych, do przedstawienia takiego planu działań naprawczych. Co to mogłyby być za działania, co to powinny być za działania, żeby no możliwie najbardziej zredukować te negatywne skutki?
0: Jest trochę późno ogólnie rzecz biorąc, bo elektrownia taka jak Kozienice czy Połaniec pracuje już 50 lat.
1: Tak i myślę sobie też o tym, że właśnie, że państwa ekspertyzy objęły ostatnie lata, a ile lat wcześniej się to działo, to tylko...
0: Więc ten wpływ, oprócz tego, że był bardzo brutalny, to jeszcze był długofalowy. Co powinna elektrownia zrobić? Zresztą my przy każdej okazji, przy każdej konferencji, gdzie prezentowaliśmy nasze wyniki, przy każdej prelekcji, to jest oczywiście podstawowe pytanie na końcu, no ale co w zamian? Co zrobić, żeby tak się przestało dziać?
1: No tak, bo prądu przecież potrzebujemy. Coraz więcej niestety.
0: No tak, bo cały czas mamy, że jesteśmy pod tą potężną presją, że potrzebujemy coraz więcej prądu. Więc jest kilka propozycji. Te, które mogą być wdrożone bardzo szybko i radykalnie, oraz te, które są raczej długofalowe, co jedno nie wyklucza drugiego oczywiście. Więc zawsze postulowaliśmy, ale żeby ten pierwszy postulat przedstawić państwu, to muszę powiedzieć nieco o tych larwach jeszcze, ponieważ żeby ten temat był zrozumiały. Larwy i narybek ryb, które mają rozród w Wiśle, mają tą cechę, że zaraz po wykluciu się z jaj, one dryfują z wodą. One nie potrafią pływać jeszcze i po prostu wykorzystują prąd wody do tego, żeby przemieścić się w nowe siedliska i zasiedlić nowe rejony. I co najciekawsze, to w naszych warunkach klimatycznych i hydrologicznych ten dryf, bo to nazywamy dryfem, odbywa się tylko w nocy. Jest to przystosowanie środowiskowe, które minimalizuje drapieżnictwo na tych larwach, bo one są kompletnie bezbronne, ale są wspaniałym pokarmem dla większych ryb, dla płazów, dla ptaków. Więc te larwy, które dryfują kilka do kilkunastu dni swojego życia, wykorzystują i tylko i wyłącznie fazę nocną. Czyli słońce zachodzi, tak mniej więcej można to strywializować, zachodzi słoneczko, płynie.

0: Idziemy dalej. Słońce wschodzi, szukamy ukrycia, przeczekujemy fazę dzienną. I tak dzień po dniu, dzień po dniu. Więc wykorzystując ten, nazwijmy ten fenomen, nasza propozycja, którą przedstawialiśmy po wielokroć, była taka, żeby elektrownie pracujące z otwartym systemem chłodzenia obniżyły swoją moc, czyli albo wyłączyły bloki tylko na fazę nocną, od kwietnia do lipca. Wtedy, kiedy w Wiśle rozradzają się praktycznie wszystkie gatunki ryb, bo tarło zaczyna się z początkiem kwietnia, a to będzie boleń, to będzie potem płoć i tak dalej, a kończy się ukleją około lipca. I to wszystko płynie tylko nocą. Więc jeżeli udałoby się przekonać właściciela elektrowni, czy wymusić na właścicielu elektrowni, żeby obniżył moc elektrowni, obniżył moc tych bloków chłodzonych otwartym systemem w momencie zachodu słońca, a uruchomił je na nowo albo zwiększył moc dopiero o świcie, to uratowalibyśmy gigantyczne. To są, wydaje mi się, że 90% bylibyśmy do przodu.
1: Gdzie wydaje się to dość logiczne, no bo w nocy zapotrzebowanie na prąd przecież i tak jest mniejsze.
0: No właśnie, a jeszcze proszę zwrócić uwagę, jesteśmy w okresie najdłuższego dnia, czyli tak naprawdę noc, takie czerwcowe noce, to one od zmierzchu do świtu to będzie jakieś 4 do 5 godzin maksimum. Straty elektrowni to jest jakiś koszt. No, straty elektrowni będą minimalne, a jednocześnie ta tak bardzo krótka noc, krótka przerwa w produkcji prądu przypada w czerwcu, kiedy jest zmasowany dryf ryb, bo to jest najbardziej jakby ulubiony miesiąc do odbycia tarła przez większość gatunków ryb, które mieszka w Wiśle. Bo jak się popatrzy na wykresy, które prezentujemy w publikacjach, to właśnie końcówka maja do końca czerwca to jest absolutna noc świętojańska, prawda? Noc kupały dla ryb.
1: Dla ryb, ładne określenie.
0: I tutaj mam, jeżeli udałoby się wstrzymać pracę tych bloków na te kilka godzin w nocy, to ratujemy miliardy istnień i ratujemy rzekę. Z początku, gdy te postulaty stawialiśmy, to spotkaliśmy się z bardzo szybką odpowiedzią, że tak się nie da zrobić, że bloku energetycznego to się nie da tak wyłączyć. Ale potem okazało się, że jednak tak, że jeżeli z dyspozytorni jakiejś przychodzi sygnał do elektrowni w Kozienicach czy Płańcu i mówią, proszę zatrzymać blok 200 MW, to oni są w stanie to zrobić w ciągu godziny. A tym bardziej, jeżeli byśmy mieli to zaplanowane, czyli na przykład decyzją, nie wiem, ministra, czy premiera, czy jeszcze kogoś innego. Sprawa byłaby praktycznie załatwiona, jeśli chodzi o ryby.
1: Panie profesorze, a tak długofalowo?
0: No to oczywiście powolne wygaszanie tych bloków, które idą na otwartym systemie, bo to są jeszcze konstrukcje poradzieckie, to są 70. lata. Ustalić, że kończymy z takim systemem. Te bloki można by ewentualnie, nie znam się, nie jestem inżynierem, można by je remontować, ale już budując nowy, zamknięty system chłodzenia, nowoczesny. Zresztą Kozienice zrobiły, budując ten ostatni, największy blok 1000 MW z zamkniętym systemem chłodzenia. Super nowoczesny, wszystko gra. Więc po prostu wymusić na elektrowniach, żeby nie remontowały już i po prostu system, otwarty system chłodzenia już przestaje istnieć. W ogóle nie ma w ogóle o czym mówić. Biorąc pod uwagę jeszcze to, jakie mamy teraz problemy z suszą. Zawsze się dziwimy, dlaczego oni nie kombinują w ten sposób. Przecież wiedzą, że w tej Wiśle już przestaje płynąć woda.
1: Tak.
0: W tej chwili w Dęblinie, czyli przy Kozienicach, płynie 180 metrów sześciennych, a elektrownia prawdopodobnie bierze 70-80. Czyli połowa Wisły dzisiaj ginie w czeluściach elektrowni. Czyli połowa wielkiej rzeki służy tylko i wyłącznie po to, żeby chłodzić jakieś stare, poradzieckie bloki energetyczne. No więc myślę, że tu powinien przyjść jakiś moment otrzeźwienia, prawda? I powiedzieć sobie, panowie, kończmy ten cyrk. To nie ma sensu.
1: To już jest tylko droga w jednym kierunku, rzeczywiście w tym złym kierunku. I myślę, że jeżeli to się usłyszy, że połowa rzeki w obecnym czasie ginie tylko dlatego, że mamy te przestarzałe systemy chłodzenia, no to każdy chyba zdaje sobie sprawę, że coś jest na rzeczy i trzeba podjąć radykalne, owszem, radykalne decyzje, ale trzeba, żeby chronić przecież królowę polskich rzek. Tutaj, panie profesorze, musimy postawić kropkę, ale bardzo dziękuję za bardzo dokładne omówienie tego tematu. Myślę, że będziemy mu się przyglądać, bo tak samo jak i pański zespół, tak

0: i organizacje pozarządowe, Towarzystwo na Rzecz Ziemi czy Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot też na bieżąco ten temat obserwują. Tak. Też przyczyniły się do tego, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska taką decyzję wystosował. Być może to też będzie precedens dla tych innych zakładów, które również z tych otwartych systemów chłodzenia w Polsce korzystają, a ich wciąż jest kilkanaście. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Profesor Tomasz Mikołajczyk, ichtiolog z Pracowni Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych PEBiS Krakowa był moim gościem.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i do widzenia.
0: Dziękuję panie profesorze i dziękuję również państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
12: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Zbieramy informacje na temat rodzinnej tragedii w Skawinie w Małopolsce. W jednym z mieszkań znaleziono ciała małżeństwa, starszej kobiety oraz noworodka. Policja otrzymała zgłoszenie od ojca jednej z ofiar. Służby weszły do mieszkania siłą. Wstępne oględziny wykluczyły zatrucie czadem, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
15: Te oględziny, takie zewnętrzne ciało, no wskazują na udział osób trzecich, ale nie chcę, żeby zabrzmiało to tak, że ktoś wszedł do tego mieszkania i po prostu zadał jakieś rany tym ludziom. Wykluczamy absolutnie tutaj działanie czadu.
14: Na miejscu pracują policjanci, jest też prokurator. Premier Donald Tusk zapowiada zdecydowane działania, które naprawią system ochrony zdrowia. Do wtorku szef rządu chce mieć rekomendacje szefowej resortu zdrowia i prezesa NFZ-u w tej sprawie. Jednym ze sposobów na uporanie się z nadużyciami ma być centralna e-rejestracja. Jest to jedno z oczekiwań strony społecznej. Tak zapowiedź premiera komentuje Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.
16: Oczywiście trzeba tym objąć cały system ochrony zdrowia. Jak rozumiem, pan premier oczekuje przyspieszenia w tej dziedzinie. Trzymam kciuki, bo na pewno wszystkie dojrzałe systemy ochrony zdrowia bazują na e-rejestracji. Polacy mogli powszechnie się o tym przekonać w trakcie pandemii, gdzie

0: mogliśmy dzięki temu narzędziu na przykład się zarejestrować na szczepienie covidowe.
1: Pierwszy etap wprowadzania centralnej e-rejestracji rozpoczął się na początku tego roku. Wcześniej był jej pilotaż. Jod medyczny wykryły bramki zakładu przetwarzania odpadów przy ulicy Wólczańskiej w Warszawie. Odpady były w śmieciarce. Zadziałały procedury. Pojazd nie wjechał na teren zakładu. Nie było zagrożenia dla ludzi, informuje rzecznik firmy Byś, Karol Wójcik.
2: Często wystarczy jedna pielucha pochodząca od pacjenta, który poddawany jest radioterapii, by już system wykrył substancję radioaktywną. A materiał, który po 30 dniach odleżenia w odpowiednim miejscu po prostu ulega rozkładowi i taki odpad już później może trafić normalnie do zagospodarowania.
1: W tej sprawie Straż Pożarna konsultowała się z Państwową Agencją Atomistyki. Zaglądamy jeszcze do Turcji. Aresztowano tam komika Deniza Goktasa. Wobec mężczyzny toczy się śledztwo w sprawie obrazy wartości religijnych i znieważenia prezydenta. Według prokuratury podczas występu na scenie komik miał nawiązywać do Recepa Tayyipa Erdoana i Koranu. Mężczyzna zaprzecza zarzutom znieważania Koranu. Podkreśla, że określenie prezydenta mianem dyktatora było polityczną definicją, a nie obrazą. Tureckie prawo przewiduje do 4 lat więzienia za obrazę prezydenta. Kara może być zwiększona, jeśli głowę państwa obrażono publicznie. O 20 informacje przedstawi Radosław Siennicki. Dziękuję Państwu za uwagę. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia. Jutro.
3: Jest 19:33.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A już za chwilę audycja Samo Zdrowie, w niej o glejaku, czyli nowotworze ośrodkowego układu nerwowego i o tym, jakie są najnowsze standardy leczenia.
5: Zdrowie.
6: Proszę Państwa, pojawiły się nowe doniesienia naukowe dotyczące glejaka, to jest choroba nowotworowa. No i o tym Państwa poinformujemy. Artur Wolski, a naszym ekspertem jest dzisiaj pan profesor
7: Sergiusz Nawrocki, Katedra Onkologii i Klinika Radioterapii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
6: Panie profesorze, tak dla porządku przypomnijmy, czy już wiemy i znamy odpowiedź, dlaczego glejak w ogóle powstaje, w jakich strukturach naszego organizmu on się usadawia i dlaczego jest taki trudny do prowadzenia.
7: No niestety jest to jeden z bardziej tajemniczych nowotworów. Glejak jest nowotworem pierwotnym mózgu, czyli powstaje w tkance mózgowej z komórek, które kiedyś nazwano glejem, czyli klejem, tak? Czyli to nie są te komórki pracujące tam jako neurony, które nam odpowiadają za funkcję, tylko to są komórki wspomagające.
6: Mówi się, że to jest nowotwór naciekający.
7: Tak, to są komórki, które też otaczają między innymi te struktury w mózgu odpowiedzialne za funkcje, te wyższe wszystkie. I one no, mają też wiele innych, między innymi funkcje immunologiczne, odpornościowe, sprzątają, nadzorują, to są tacy policjanci, straż pożarna, złota rączka, naprawiają. Natomiast są to komórki, z których wywodzą się najtrudniejsze w tej chwili do leczenia, chyba nie tylko w głowie, w ogóle najtrudniejsze do leczenia nowotwory. Tak jak w tych innych, bardzo ciężkich chorobach, które są poza mózgiem, no już jest wiele nowych leków, jest wiele nowych terapii, o których się mówi, immunoterapia, leki, które działają w sposób celowany na pewne mechanizmy molekularne. Tak tutaj do tej pory nie mieliśmy tego klucza. My nie znamy przyczyny glejaków. To nie jest palenie papierosów, to nie jest dieta. To są pewne oczywiście elementy, takie jak promieniowanie jonizujące, jak ktoś miał w dzieciństwie na przykład dużo tego promieniowania, bo był leczony na przykład na białaczkę radioterapią, na głowę, to później może mieć glejaka. Ale to jest bardzo niewielka grupa chorych. U zdecydowanej większości chorych, u 90% chorych na glejaka nie znamy przyczyny. Natomiast mamy też ograniczone możliwości leczenia, bo to jest proces naciekający. Chirurg nie jest w stanie wyciąć z całego glejaka. Później stosujemy u tych chorych radioterapię i chemioterapię, ale też z ograniczoną skutecznością i z objawami ubocznymi.
6: A no właśnie, dlatego że neurochirurg, który dokonuje zabiegu operacyjnego, jednej z metod leczenia glejaka, nie zawsze może dotrzeć do pewnych bardzo wrażliwych struktur w mózgu, prawda? W związku z czym to dlatego jest takie trudne. Jest takie określenie, którego używają też naukowcy.

0: naukowcy, że mózg jest takim sanktuarium immunologicznym. Co to oznacza?
1: To oznacza, że jest on do pewnego stopnia chroniony przed różnymi truciznami, na przykład dużymi cząsteczkami chemicznymi, przed drobnoustrojami, które mogą wywoływać pewne choroby, ale też przed własnym układem odpornościowym, który ma za zadanie właśnie pewnego nadzoru immunologicznego. I stąd trudno jest zastosować w tej chwili różne leki, które działają gdzie indziej. Tu chodzi o chemioterapię, tu chodzi właśnie o immunoterapię. Te terapie z nielicznymi wyjątkami w mózgu nie działają. Sanktuarium immunologiczne oznacza, że ten mózg nie odpowiada w ten sam sposób, co reszta organizmu i mamy problem jak gdyby z wywołaniem tych zdrowych, naturalnych procesów eliminacji chorych komórek w mózgu. W związku z tym te metody, które są gdzie indziej skuteczne, tu nie działają.
0: Współczesny świat stosuje już terapie spersonalizowane, takie szyte na miarę pod konkretnego pacjenta. No ale jeżeli ten mózg jest takim sanktuarium immunologicznym i rzeczywiście broni się przed tymi ścieżkami tych nowych terapii, to co zostaje z dotychczasowych metod w walce z tym glejakiem? No, zabieg neurochirurgiczny. Tak, ale co jeszcze?
1: Radioterapia, czyli jest to leczenie przy pomocy promieniowania jonizującego, które działa w ten sposób, że uszkadza komórki dzielące się. U chorego na glejaka w mózgu to w zasadzie są jedyne komórki dzielące się, bo w zdrowym mózgu, jeżeli następuje proces jakiejś regeneracji po jakimś urazie bądź, nie wiem, udarze, komórki się nie dzielą. Dopiero dzielą się wtedy, kiedy coś się dzieje, albo dzielą się, jeżeli jest to proces nowotworowy. No właśnie glejak jest procesem nowotworowym, więc jak zastosujemy promieniowanie, które akurat tylko jest jak gdyby skuteczne w przypadku podziałów, to ono daje szansę na zatrzymanie progresji czy przedłużenie życia chorym. Natomiast niestety nie daje szansy na pełne wyleczenie, bo to jest trochę tak jak z chirurgiem. Jak my chcielibyśmy zabić wszystkie komórki glejaka radioterapią, to musielibyśmy podać na duży obszar mózgu wysoką dawkę, uszkadzając również ten mózg. No i tak się nie da. Dodajemy jeszcze trochę chemioterapii, takiej, która przenika barierę krew-mózg. Jest kilka takich leków, które to robią, niewiele, ale są. I wtedy poprawiamy tą skuteczność radioterapii i dzięki temu my tym chorym w istotny sposób wydłużamy życie. Powiem tylko na przykład, że w tym najbardziej groźnym glejaku, to nie jest tam, gdzie mamy owy lek, ale to jest glejak w czwartym stopniu zaawansowania, to mediana przeżycia po zabiegu neurochirurgicznym, kiedy nie było tych metod, o których mówię, czyli radioterapii i chemioterapii, wynosiła 14 tygodni. 14 tygodni, to jest kilka miesięcy, tak? A w tej chwili potrafimy chorym wydłużyć życie średnio do 2 czasami lat. Tym najbardziej, najgorzej rokującym. Natomiast jest jeszcze grupa chorych o niższym stopniu złośliwości, gdzie pojawiają się w tej chwili nowe możliwości, oprócz radioterapii i chemioterapii. To są leki celowane, czyli to są drobne cząsteczki podawane w tabletkach.
0: Najnowsze doniesienia z rynku amerykańskiego mówią o zupełnie nowym rodzaju leczenia, czyli nie wlewy dożylne, nie bardzo masywne operacje neurochirurgiczne, ale pacjent może dostać tabletkę.
1: Pacjent może dostać tabletkę, która jest w tym kontekście rewelacją, tak? To jest tabletka, która przenika, rozpuszcza się oczywiście, uwalnia aktywny lek, który przenika przez barierę krew-mózg. Dzięki temu działa w mózgu i okazuje się, że trafia w tą piętę achillesową glejaka. Ale jest jedno ale. Na razie wiemy, że dotyczy to pacjentów w dobrym jak gdyby stanie po operacji radykalnej glejaku w drugim stopniu, czyli tym najmniejszym, którzy nie wymagają innego leczenia. To jest drobna grupa, bo tak zrobiono to badanie, żeby pokazać, że ten lek działa. I taka jest rejestracja, zarówno ta amerykańska, jak i ta europejska, co w praktyce oznacza, że mamy stosunkowo w tej całej grupie chorych na glejaki tych wybranych chorych, u których ewentualnie możemy zastosować ten lek. Natomiast to jest ten początek, który, mam nadzieję, otwiera nowe drzwi i za chwilę się okaże być może, że ten lek może również być skuteczny w połączeniu z innymi metodami.
0: Panie profesorze, tak z punktu widzenia naukowego, każda choroba, między innymi nowotwór też, domyślam się, że glejak też, zresztą wspomniał pan o tym, ma swoją piętę achillesową, czyli taki słaby punkt. No i naukowcy cały czas poszukują w tych badaniach, jak znaleźć odpowiednie białko, które by zrobiło dobrą robotę i zatrzymało proces namnażania się tych komórek nowotworowych. Na jakim etapie są te badania? Bo to jest wielka nadzieja zmiany kwalifikacji glejaka z choroby bardzo poważnej, kończącej się często śmiercią, do choroby przewlekłej.
1: Tak, to właśnie

0: Mamy ten pierwszy sygnał, że udało się wreszcie trafić w jakąś mutację, tak? Bo do tej pory my wiemy, że w glejakach jest bardzo dużo tych zmian związanych z mutacją. Natomiast do wielu z nich próbowaliśmy się w cudzysłowie już dobrać w badaniach klinicznych. Do tej pory bezskutecznie. I nagle się okazało, że mutacja, myśmy wiedzieli o niej od dawna, ale nie wydawało się, że ona ma aż tak duże znaczenie, bo to jest mutacja genu odpowiedzialnego za podstawowe procesy energetyczne w komórce, w tak zwanym cyklu Krebsa. Cykl Krebsa to jest taki cykl, który odpowiada za, że tak powiem, obrót cukru i wytwarzanie energii w komórce.
1: To jest ten sam cykl, o którym uczyliśmy się w szkole nawet podstawowej?
0: Wręcz, tak jak ktoś pamięta coś z chemii, biologii, to jest ten sam cykl. To jest podstawowy enzym, który działa w cyklu Krebsa i umożliwia, tak jak mówię, no, że działa ten silnik komórkowy, tak? I teraz, jeżeli on zostanie zmutowany, to komórka nie potrafi produkować w sposób, no, taki efektywny energii. Wymaga więcej cukru, żeby wyprodukować tyle samo energii. Czyli pojawia się problem, no, metaboliczny, który wydawało się, że no nie jest ciekawym celem ataku, no bo to nie odpowiada za wzrost komórki. W wielu nowotworach nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast tu się okazało, że to jest ta pięta achillesowa, że jak my teraz zahamujemy ten zmutowany enzym, to komórka wraca do stanu prawidłowego. Ona się zaczyna zachowywać jak normalna komórka glejowa. Czyli przestaje naciekać, przestaje niszczyć ten mózg prawidłowy, tak? I to są trochę spekulacje, dlaczego to działa, ale najważniejsze jest, że to działa, tak? Jak zapytałem, powiem szczerze, osobę, która była głównym badaczem w tym badaniu rejestracyjnym w Stanach Zjednoczonych, dlaczego to działa, jak to działa ten lek? On powiedział, nie wiem, ale działa, tak? Oczywiście my to tłumaczymy, szukamy tam wytłumaczeń, że dzięki temu zwiększa się immunogenność, że te komórki przestają się dzielić, ale tak naprawdę wydaje mi się, że po prostu my przywracamy tym komórkom normalny metabolizm i to powoduje, że one przestają, tak mi się wydaje, szukać ucieczki z tego miejsca, w którym są, bo nie duszą się po prostu, bo nie brakuje im tlenu, bo potrafią wytworzyć wystarczającą ilość energii. I dzięki temu ten glejak przestaje dalej rosnąć, sytuacja się normalizuje, u chorego zauważamy, no tak jak mówię, brak postępu choroby i on może żyć normalnie, jeszcze nie wiemy jak długo, bo to są wczesne badania, tak? Wyniki tego badania zostały opublikowane niedawno, pełne dane mamy dopiero od w zasadzie 2024 roku, rejestrację w Stanach Zjednoczonych trochę wcześniej, w Unii Europejskiej pod koniec zeszłego roku, doświadczenia kliniczne skromne, lek był dostępny w jakichś tam programach klinicznych w Europie, w niektórych krajach, u nas do tej pory był niedostępny. W tej chwili pojawia się pewna możliwość, no, w tak zwanym ratunkowym dostępie, ale jeszcze nie ma refundacji. Także no, czekamy na tą refundację, żeby móc zastosować ten lek u naszych chorych.
1: I to też, tak jak pan profesor wspomniał, nie u całej grupy osób z glejakiem, bo glejak glejakowi nierówny, prawda?
0: No zdecydowanie. No niestety, jak popatrzymy na liczby i na statystykę, to 70% chorych na glejaki to są chorzy, którzy nie mają tej mutacji. Czyli od razu nam się redukuje ta grupa do 30%, czyli praktycznie co trzeci chory ma mutację w Polsce i to jeszcze musi być chory po radykalnej makroskopowej operacji, takiej, gdzie my w zasadzie, jak rozmawiamy z chirurgami, chirurg ocenia, w zasadzie wyciąłem wszystko, tak? No może tam coś małego zostało, robimy rezonans, ale to nie świeci, nie kontrastuje się, chory nie ma napadów padaczkowych, jest w dobrym stanie. Takich chorych moglibyśmy pozostawić w obserwacji, wiedząc, że ta choroba prędzej czy później powróci, albo możemy im dać ten lek i wtedy wydłużamy ten czas do radioterapii. To jest bardzo wąska grupa chorych. Szacujemy, że niestety według tych wskazań rejestracyjnych, to w Polsce takich chorych w ciągu, powiedzmy, roku jest około 200.
1: Panie profesorze, bardzo wiele chorób nowotworowych ma taką tendencję do wznowy. Myślę na przykład o szpiczaku. W tej chwili badania naukowe i postęp w medycynie spowodował, że chociażby w szpiczaku daje się przedłużyć czas przeżycia do następnej wznowy nawet do 15-17 lat. Na jak jest z glejakiem?
0: No, tu znowu musimy powiedzieć, że glejak glejakowi nierówny, tak? Chory na glejaka może być to glejak pierwszego bądź czwartego stopnia. Pierwszego nie stanowi większego problemu, bo możemy to wyciąć chirurgicznie, to jest jedyny wyjątek. Drugiego, trzeciego i czwartego to są chorzy, którzy odpowiednio, chorzy na glejaka w drugim stopniu, powiedzmy, że średnio żyją bez progresji 2-3 lata, a bezwzględny czas przeżycia wynosi 5 lat. Chorzy w trzecim stopniu bez progresji 18 miesięcy, czas przeżycia 2,5-3 lat. Chorzy w czwartym stopniu żyją, no powiedzmy, 1,5 roku średnio, więc to są dramatycznie różne choroby. I teraz ten lek, o którym mówimy, jest w tej grupie lepiej rokującej i on wydłuża znacznie ten czas do progresji, ponad dwukrotnie, a czas do interwencji, jeżeli mamy możliwość obserwacji, ten chory nie jest zaawansowany,

0: czterokrotnie. I tu mówimy już o przedłużeniu tego życia w istotny sposób. Znaczy, czas życia nie wiemy jeszcze, bo za krótkie mamy badania. Poza tym na to życie wpływa szereg innych czynników, ale generalnie czasu progresji, czyli czasu, kiedy widzimy w głowie, no, że guz rośnie i musimy coś robić.
1: A co pokazują badania takie epidemiologiczne? Jakie grupy wiekowe ten glejak sobie wybiera?
0: Badania epidemiologiczne pokazują nam, że mniej więcej w Polsce mamy, jeżeli chodzi o wszystkie glejaki, no, ponad 2000 nowych zachorowań rocznie. Na tego glejaka w drugim stopniu chorują głównie młodsi chorzy. To są chorzy średnio około 50 roku życia, ale zdarzają się bardzo młodzi. Natomiast na tego glejaka w czwartym stopniu chorzy zdecydowanie starsi. Tam już ta mediana jest powyżej 60 lat. Więc krótko mówiąc, młody chory, glejak w niższym stopniu złośliwości. Najczęściej starszy chory, glejak w wysokim stopniu złośliwości. No oczywiście są wyjątki. No, są młodzi chorzy, są dzieci z typem dziecięcym glejaka w tym najgorszym stopniu złośliwości, ale to jest bardzo niewielki odsetek chorych. Krótko mówiąc, na 2000 chorych powiedzmy, że zdecydowana większość to są chorzy starsi, po 60, z tym glejakiem niestety bez mutacji, na którego na razie nie mamy dobrego leku oprócz radioterapii i chemioterapii, a mała grupa chorych, młodszych, aktywnych często właśnie życiowo, zawodowo, rodzinnie, społecznie, no ma tego glejaka w niskim stopniu i to jest ten lek na razie dla nich, w tym momencie dla nich, ale być może, no tak jak mówię, no dzięki temu pierwszemu lekowi zaczną się kolejne badania, kolejne jak gdyby grupy chorych będą mogły liczyć na skuteczne leczenie.
1: Panie profesorze, co mówią klinicyści? Czy rzeczywiście glejaka jest prosto zdiagnozować? Bo jak się rozmawia też z lekarzami, no to czasami do diagnozy mijają 2-3 lata, a bywają też sytuacje, że pacjenci leczeni są pod kątem psychiatrycznym.
0: To nie jest łatwy proces do diagnostyki, bo opieramy się na dwóch jak gdyby podstawowych rzeczach. Po pierwsze na obrazie, czyli na badaniach tutaj w tym przypadku rezonansu magnetycznego. I tu oczywiście z pewnym prawdopodobieństwem możemy zakładać, czy jest to glejak, czy nie. Ale zdarza się, ostatnio miałem chorego, który no, miał objawy, trafił na SOR, zrobiono rezonans magnetyczny mózgu, no i stwierdzono, że są zmiany, tak napisano, które najprawdopodobniej odpowiadają przerzutom nowotworowym. Chory miał dalej diagnostykę pod kątem ogniska pierwotnego. Dopiero w pewnym momencie zdecydowano się, nie znajdując tego ogniska, na biopsję. No minęło oczywiście trochę czasu. No i w biopsji okazało się, że jest to glejak czwartego stopnia. I dopiero wtedy chory jak gdyby trafia w tą ścieżkę już konkretnego leczenia, czyli najpierw jest próba resekcji, później radioterapia i chemioterapia. Natomiast bywa, że u chorego młodego, jak ten glejak jest często we wczesnym stadium rozwoju, no to on jest bardzo niewyraźny. Tak? To są guzy, które się nie kontrastują, które rosną powoli stosunkowo. Tak? I wtedy ta diagnostyka, tak jak pan powiedział, może się przewlekać nawet długo, nawet czasami latami. Aczkolwiek tutaj też u niektórych chorych pośpiech jest niezalecany. Bo jak nie ma objawów klinicznych, tak, na przykład bywają, że są to przypadkowe znaleziska, no to wtedy też często trudno się zdecydować na leczenie, bo leczenie jest trudne. No, jest to zabieg z otwarciem czaszki, często w obszarach tak zwanych elokwentnych, czyli odpowiadających za pewne krytyczne dla nas funkcje. I trzeba mieć dużą już jak gdyby pewność, że to jest guz nowotworowy, żeby tego chorego zoperować.
1: Panie profesorze, pan swoim studentom, jak opowiada o glejaku i tłumaczy, na czym ta choroba polega, używa takiego porównania do pasażerów i do kierowcy. Jak to rozumieć?
0: Chodzi tutaj w ogóle o jak gdyby nowotwory złośliwe. Otóż mamy w każdym nowotworze praktycznie taką sytuację, że w tej chwili te dostępne metody badania różnych molekularnych aberracji, mutacji, pozwalają nam zidentyfikować w danej grupie nowotworów pełno mutacji, różnych mutacji. Te liczby to jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Natomiast my często nie wiemy, które z nich są istotne. Ja to porównuję do autobusu, w którym jest kierowca i pasażerowie. I te mutacje możemy nazwać albo pasażerami, albo mutacją, która jest jak gdyby tym kierowcą. I jak my trafimy z lekiem w tego kierowcę, to my zatrzymamy autobus. Jak trafimy w pasażera, no to nic się nie dzieje. I niestety najczęściej to robimy troszkę w ciemno, to znaczy w badaniach klinicznych, bo potem jak już mamy wyniki, to wiemy, kto jest pasażerem, a kto kierowcą. I tu jest właśnie taka sytuacja, że w glejakach do tej pory w badaniach klinicznych celowaliśmy w pasażerów, a nie w kierowcę. Teraz trafiliśmy w kierowcę.
1: I to jest też olbrzymi postęp. A gdyby, panie profesorze, tak spojrzeć na zaangażowanie technologiczne, najnowszych badań, najnowszej wiedzy, to w jakich obszarach w terapii nad glejakiem te nowe technologie i jakie zostały użyte, nawet w badaniach laboratoryjnych, jaki to przynosi skutek dla pacjenta?
0: No w tej chwili używa się w zasadzie wszystkich dostępnych technologii biologii molekularnej. No tak, bo potrafimy no już w tym glejaku

0: wieku sekwencjonować nie tylko genom, ale pojedynczej komórki. Potrafimy znaleźć wszystkie mutacje, potrafimy znaleźć jakieś zaburzenia nie tylko na poziomie DNA, ale również ekspresji genu, czyli tym, który się wiąże później z tym, że ten gen zaczyna działać.
1: Co jest materiałem badawczym?
0: Komórka. Od chorego po operacji pobieramy wycinek guza i izolujemy z tego guza tkankę nowotworową. Są już metody umożliwiające tak, single cell, tak, czyli wyizolowanie poszczególnych komórek glejaka. To otworzyło nam oczy, tak, bo okazuje się, że u jednego chorego, jak pobieramy materiał z różnych części guza, a jeszcze zdarza się, że mamy z różnych punktów czasowych, bo chory był operowany, potem sobie żył, potem miał wznowę i pobraliśmy z tej wznowy. I co się okazuje? Że mamy, to się nazywa heterogenność przestrzenna i czasowa. To znaczy mamy różne fenotypy, czyli różne rodzaje zaburzeń molekularnych, nie tylko mutacji, ale też epigenetyka, metylacja genów, która odpowiada za ekspresję, w komórkach, w tym samym guzie, w różnych miejscach, jeszcze w różnym czasie. I tu jest wyzwanie prawdopodobnie w tych bardziej złośliwych glejakach, że ci kierowcy w tym autobusie się zmieniają i jest ich, jak jednego, że tak powiem, odstrzelimy, w cudzysłowie, używając takiej militarnej trochę parafrazy, to za chwilę pojawia się zmiennik i ten zmiennik jedzie dalej tym autobusem. I niestety glejak żyje w sposób taki, że ma tych zmienników, pół autobusu to są, potem się okazuje, kierowcy, którzy są w stanie zastąpić kierowcę. I to jest sztuka teraz, najprawdopodobniej, ja tak sobie to wyobrażam, że za jakiś czas będziemy w stanie wziąć indywidualnego chorego, zbadać mu jego indywidualne komórki i na tej podstawie dobrać terapię. Tylko to oczywiście wymaga, no to jest futurystyka, tak? Ale tak sobie wyobrażam, że będziemy mieli laboratoria, które w błyskawiczny sposób sekwencjonują genom, określają metylację, określają inne ewentualnie zaburzenia molekularne i mówią, no dobra, to my mamy tutaj taki panel zmian, mamy takie leki, spróbujmy. Ten lek działa, nie działa. To tamten lek działa, nie działa. Nie będzie to już wymagało być może dużych prób klinicznych, tylko to będzie spersonalizowana terapia przyszłości.
1: Czyli bez chemii, bez biologii molekularnej niewiele byśmy dzisiaj zdziałali w medycynie.
0: W zasadzie w onkologii bylibyśmy cały czas na etapie leczenia miejscowego, czyli wprawdzie doskonalimy metody miejscowe, zarówno te neurochirurgiczne w przypadku glejaków, jak i radioterapię, ale mimo wszystko no jest, nie jesteśmy w stanie, tak jak chirurg nie jest w stanie wyciąć całego guza, my nie jesteśmy w stanie napromienić no, mózg wysoką dawką, tak klucz jest w znalezieniu tych pięt achillesowych, tych mutacji, na które znajdziemy kolejne leki, które będą działać.
1: Panie profesorze, to jeszcze zajrzyjmy na moment dosłownie na salę operacyjną, gdzie neurochirurg dokonuje zabiegu. Czy tam liczy się tylko jego wiedza i sprawna ręka, czy dostał też nowe oprzyrządowanie, które pozwala mu sprawnie przeprowadzić taką operację? Co się tu zmieniło?
0: No, zdecydowanie zmieniło się bezpieczeństwo pacjentów. Tak? Neurochirurg dostał nowe narzędzia, dzięki którym po pierwsze może na sali operacyjnej zrobić rezonans magnetyczny. Może w trakcie zabiegu zobaczyć, gdzie jest. Może wreszcie monitorować w trakcie zabiegu funkcję, tak? Czyli chory może być wybudzony, musi być w zasadzie ktoś, kto z chorym profesjonalista rozmawia, sprawdza różne jego funkcje, zadaje mu różne, przepraszam, zagadki logiczne w trakcie zabiegu, sprawdzając, czy neurochirurg może się posunąć dalej. Neurochirurg, na przykład usuwając guz w pewnych obszarach, które można zbadać w trakcie zabiegu, sprawdza, czy drażnienie tego obszaru powoduje zaburzenie jakiejś funkcji.
1: Czyli nie ma takiej sytuacji, że pacjent śpi i w ogóle nie ma z nim kontaktu, tylko cały czas z nim rozmawiamy.
0: Tak, jest to fascynujące. Jest to tak zwana operacja w pełnym wybudzeniu. Pacjent jest przytomny, mamy z nim kontakt słowny, odpowiada na pytania, może robić różne rzeczy, można nawet pewne funkcje ruchowe monitorować. Tak?
1: Zniesiony jest ból.
0: Zniesiony jest ból, tak, pacjent nie czuje absolutnie żadnego bólu, nie czuje nic, bo mózg sam nie jest unerwiony. Natomiast samo otwarcie czaszki i tak dalej jest odpowiednio znieczulone miejscowo. Natomiast ma pełnię władzy, że tak powiem, tych wyższych funkcji poznawczych.
1: No ale to jest też duże wyzwanie dla pacjenta, bo jednak bycie świadomym, że odbywa się tam skomplikowany zabieg na naszym mózgu, dzieje się to tu i teraz, no do łatwych nie należy, do udźwignięcia psychologicznego, psychicznego takiego napięcia.
0: No zdecydowanie jest to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie dla pacjenta. Natomiast powiem szczerze, no to dla pacjentów no nie stanowi aż takiego dużego problemu, ponieważ oni doskonale wiedzą, że dzięki temu operacja rzeczywiście jest bezpieczna. Czyli te operacje w wybudzeniu są w tej chwili standardem w leczeniu właśnie takich trudnych chorób jak glejaki.
1: Proszę Państwa, o glejaku, o nowych metodach leczenia, o nowych badaniach,

0: na właśnie tym nowotworze. Opowiedział nam dzisiaj pan profesor
1: Sergiusz Nawrocki.
0: I pan reprezentuje ośrodek w Olsztynie, a konkretnie?
1: Ja pracuję w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Szpitalu MSWiA w Olsztynie oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie i na Uniwersytecie w Olsztynie.
0: Bardzo dziękujemy panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Artur Wolski, ja też państwu bardzo serdecznie dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
2: Samo Zdrowie.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Po reklamie. Autopromocja.
8: Już w najbliższą sobotę w TDI. 88-letnia pani Aleksandra nie boi się błota ani ekstremalnego wysiłku. Właśnie ukończyła swój 4. Ranmagedon i po raz kolejny udowodniła, że wiek to tylko liczba. Żółwie błotne wracają do polskich lasów. Gościem specjalnym będzie ekspert do spraw rynku lotniczego. Powiemy o zmianach w przepisach, które ułatwiają podróżowanie. Tylko dobre informacje po 12. Jaremia Mrożek, zapraszam.
9: Magazyn Turbo Historia, czyli magazyn poświęcony historii. Zarówno tej wielkiej historii, jak i wydarzeniom drobnym, takim, które być może podczas lekcji historii nam kompletnie umykają, ale które na tę wielką historię też miały niebagatelny wpływ. Śledzimy także to, co dzieje się w popkulturze. Filmy, książki, oczywiście związane z historią, albo inaczej, związane z historiami. To wszystko w magazynie Turbo Historia. Każdy piątek o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tragedia w Skawinie w Małopolsce. W mieszkaniu znaleziono ciała 4 osób, wśród ofiar 8-dniowe dziecko. Sejm przegłosował zakaz smartfonów w szkołach podstawowych. Ustawa trafi teraz do Senatu. Protest pracowników Mercedesa w Niemczech. Na ulicę wyszło ponad 30 tysięcy osób. Minęła godzina 20. Radosław Siennicki, zapraszam. Ciała 4 osób, w tym noworodka, odkryto w jednym z mieszkań w Skawinie w Małopolsce. Policję powiadomił ojciec jednej z ofiar, który od dłuższego czasu nie mógł wejść do mieszkania ani dodzwonić się do bliskich. Rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło powiedziała, że zgłoszenie wpłynęło po 15:00. Na miejsce pojechali policjanci i strażacy.
2: Zdecydowano się tutaj na wejście siłowe do mieszkania, a wewnątrz znaleziono ciała 4 osób. Mówimy tutaj o młodym małżeństwie, 27-letniej kobiecie, jej mężu, jak również 8-dniowej córeczce i babci tej młodej matki.
1: Jak podała policja, rodzina nie figurowała w policyjnych rejestrach. Nie było też u nich interwencji funkcjonariuszy. Wstępne oględziny wykazały

0: obrażenia na ciałach ofiar. Odwlekanie przez rząd decyzji politycznych w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym może sprawiać wrażenie próby odpierania zarzutów. Takiego zdania są prowadzący podcast Polskiego Radia Strefa Wpływów. Pokłosiem afery jest dzisiejsza decyzja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o dymisji swoich zastępczyń Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Renata Grochal spodziewa się także dymisji minister zdrowia.
1: Spodziewałam się, że dzisiaj zostanie zdymisjonowana pani ministra zdrowia i szef NFZ-u, Narodowego Funduszu Zdrowia. Ja myślałam, że to będzie taki scenariusz, że Trzaskowski sprząta na swoim podwórku, a premier Tusk na swoim. Premier, jak rozumiem, dał jeszcze kilka dni czasu ministrze zdrowia na przedstawienie recept na uzdrowienie sytuacji w ochronie zdrowia.
0: Roch Kowalski uważa, że warszawski ratusz powinien zadziałać wcześniej.
2: Gdyby dwa tygodnie temu prezydent Trzaskowski podjął decyzję o dymisji wiceprezydentek, no to przynajmniej wszystkie kolejne informacje, mówię o strategii politycznej, wszystkie kolejne informacje, które by się pojawiały, niejako byłyby wtórne, bo konsekwencje byłyby już wcześniej wyciągnięte.
0: Cały podcast dostępny jest na stronie polskieradio24.pl. Sejm dał zielone światło do wprowadzenia zakazu używania smartfonów przez uczniów szkół podstawowych. Rząd zapowiada, że to pierwszy krok w kierunku poprawy kondycji psychicznej najmłodszych. A więcej na ten temat Michał Fabisiak.
3: Ustawę uchwalono niemal jednogłośnie. W przypadku zakazu używania smartfonów w podstawówkach przeszła też poprawka opozycji, która rozszerza go o przedszkola. Jeśli ustawę uchwali teraz Senat, a następnie podpisze prezydent, zakaz wejdzie w życie od 1 września. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że ta ustawa to element szerszych działań rządu.
4: Kolejnym krokiem jest praca z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznych. Bo mądre państwo to państwo silne w obronie najsłabszych.
3: Przypomnę, że rząd prowadzi też pracę nad przepisami, które będą chronić małoletnich przed dostępem do pornografii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Ponad 30 tysięcy pracowników Mercedesa wyszło w Niemczech na ulicę, by zaprotestować przeciw polityce firmy. Związki zawodowe zapowiadają, że to dopiero początek gorącego lata, czyli fali protestów w branży motoryzacyjnej.
5: 10 tysięcy pracowników według komunikatu koncernu, dwa razy więcej według związkowców pojawiło się w Sindelfingen w zachodnich Niemczech na głównej demonstracji. Mniejsze grupy protestowały w 6 kolejnych niemieckich miastach. Nie akceptujemy planów zarządu, nie pozwolimy odebrać nam głosu, pokazujemy, że nie pozwolimy też, aby odebrano nam układ zbiorowy. Pracownicy nie akceptują demontażu państwa opiekuńczego. Mówił Ergun Limali, szef Rady Pracowniczej Zakładów Sindelfingen. Protestujący twierdzą, że są gotowi na innowacje, ale nie na plan oszczędnościowy w takiej formie, jaką proponują pracodawcy. W przyszłym tygodniu przewidziane są kolejne odsłony protestu pracowników również innych firm motoryzacyjnych. W branży samochodowej w Niemczech na najbliższych 5 lat zapowiedziano ponad 100 tysięcy zwolnień.
0: O czym informował Adam Górczewski.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro w południowo-zachodniej połowie kraju nie powinno padać. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotny deszcz, a na północnym wschodzie także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu do 23 na południowym zachodzie. Na przeważającym obszarze kraju zobaczymy na termometrach około 21 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
7: Tu Polskie Radio 24, mamy już prawie niebawem 6 minut po godzinie 20, a teraz pora na informacje ze świata sportu. Sport. I w naszym studiu Krzysztof Kuzak. Krzysztofie, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Przed nami nie tylko Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, bo to temat ważny i dzieje się sporo i coraz ciaśniej też na tych mistrzostwach. Zapytam cię a propos tego, czy też coraz ciekawiej.
8: No, oczywiście, bo przecież to już są mecze, które decydują o tym, że ktoś pozostanie albo ktoś odpadnie. Ktoś będzie grał dalej, a ktoś spakuje walizki i będzie wracał do domu.
7: To prawda, ty, bo ja tak dopytuję, masz jakiegoś swojego faworyta albo drużynę, za którą po cichu nawet trzymasz kciuki?
8: Oczywiście, jak nie ma reprezentacji Polski, to przede wszystkim jest to reprezentacja Brazylii, niezależnie od tego, czy jest faworytem, czy nie. Na

0: W tym mundialu tak się składa, że tak naprawdę Brazylia nie jest w gronie faworytów i może dlatego gra coraz lepiej.
1: No to zobaczymy, jak sobie Brazylia poradzi, ale piłka nożna to nie jedyny temat, który przedstawisz naszym słuchaczom.
0: Tak, bo dzisiaj oczywiście Wimbledon. Niedawno zakończył się bardzo dobry mecz Huberta Hurkacza. Polak awansował do czwartej rundy.

0: A dziś oczywiście, tak jak już wspominaliśmy, piłkarski mundial, bo trwa pierwsza runda pucharowej fazy, czyli pierwszy raz w historii, 1/16 finału. Będziemy także na trawiastych kortach Wimbledonu, gdzie trwa najstarszy i najbardziej prestiżowy tenisowy Wielki Szlem. Dziś między innymi dobry występ Huberta Hurkacza i właśnie od wizyty na trawiastych kortach rozpoczniemy. Jest z nami Cezary Gurjew, który oczywiście obserwuje zmagania tenisistów na kortach Wimbledonu. Świetne wieści. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału po kapitalnym meczu z Amerykaninem Tonym Paulem i to na korcie, na którym przecież odniósł tę poważną kontuzję, z którą przecież zmagał się przez tak długi czas.
1: Tak, rzeczywiście wielki hart ducha Huberta Hurkacza, można powiedzieć, że tenisista bez rankingu, bo w tymże 2024 roku Hubert awansował na 6 miejsce w światowym rankingu, a więc jest to najlepszy wynik w historii polskiego tenisa, jeśli chodzi o męską rywalizację, i ten ranking teraz znacznie poprawiony. Popularny Hubi po raz czwarty na kortach Wimbledonu zagra tutaj co najmniej w czwartej rundzie. Hubert Hurkacz to przecież półfinalista z 2021 roku, kiedy w ćwierćfinale pokonał samego Rogera Federera. Dzisiaj pierwszy set przegrany 4-6. Też były kłopoty w drugim, bo przegrywał w tiebreaku 3-5, ale ta jakość serwisu, która się zdecydowanie poprawiła w drugim secie, pomogła właśnie w tiebreaku. Wygrany set 7-6 i potem już pełna kontrola, choć oczywiście Tommy Paul miał swoje szanse, ale Hubert wygrał trzeciego seta 7-5 i czwartego 6-2. Na przestrzeni całego spotkania było widać, że Amerykanin traci impet, traci dokładność. Hubert raz po raz patrzył na Gilles Servare, na swojego szkoleniowca, ma do niego absolutne zaufanie. Te uwagi też pomagały. No i kolejnym rywalem już w czwartej rundzie będzie to walka o ćwierćfinał. Będzie groźny Niemiec Jan Lennart Struff, który dziś pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Wiemy, że Rosjanin oczywiście ma wzloty i upadki. Ostatnie sezony, jak po raz drugi został ojcem, nie tak dobre. Można mówiąc żartobliwie powiedzieć, że no tutaj zajmował się, pomagał w domu, ale prawda jest taka, że to nie jest już tak solidne tenisista, choć ciągle waleczny, świetnie wyszkolony jak kilka lat temu. No ale rywalem będzie Jan Lennart Struff, choć mówiło się o tym, że przecież trener Servara, który Miedwiediewa doprowadził do wielkich sukcesów, jego rady byłyby pomocne. Ale Hubert Hurkacz odbudowuje swój ranking, będzie miał kolejną szansę, żeby tutaj osiągnąć jeszcze lepszy wynik. No i wielkie brawa dla niego, choć oczywiście to są no, nie tak dobre wiadomości, jak chociażby porażka mistrzów sprzed 2 lat w grze mieszanej, a więc Su Weixie z Tajwanu i Jana Zielińskiego, którzy odpadli już w pierwszym meczu rywalizacji w mikście. Także w deblu pożegnały się Magdalena Fręk i Węgierka Anna Bodnar. Dziś także kibicowaliśmy Alicji Rosolskiej, która wróciła na światowe korty do rywalizacji w Wielkim Szlemie po i przerwie macierzyńskiej, ale po udarze, który przecież był podczas Wielkanocy 2025 roku. Dzisiaj dzielnie walczyły z Chilijką Aleksą Guraci, ale ta ich para, te rywalki, Kanadyjka polskiego pochodzenia Gabriela Dąbrowska i Brazylijka Luisa Stefani, były po prostu lepsze. Wygrały rywalki 6-2, 6-2, ale mówię o Alicji Rosolskiej z wielkim uznaniem, bo to 17 Wimbledon tej półfinalistki z 2018 roku i 65 wielkoszlemowy turniej.
0: Mecz Huberta Hurkacza z Janem Lennartem Struffem w niedzielę, a jutro mecz Igi Świątek z dobrą znajomą, bo przecież już nie raz grała z pochodzącą z Filipin Ealą, która no nie jest też łatwą rywalką.
1: Tak, przegrała Iga Świątek spotkanie z Aleksandrą Ealą. Co ciekawe, wcześniej w Akademii Rafy Nadala no, wręczała dyplom, rozmawiała i Ala była wpatrzona wówczas no, we wschodzącą gwiazdę światowego tenisa już z sukcesami Igę Świątek. Dzisiaj jak na korcie numer 2, a więc na tych treningowych kortach w Orangi trenowała Iga Świątek, to Jala przechodziła, gdzieś tam szła na te wewnętrzne korty w sukience.

0: taka zrelaksowana, ale skoro mówimy o Lidze Świątek, to też warto powiedzieć o jednej sprawie. Dziś trenowała przez 15 minut z Agnieszką Radwańską, bo potem Agnieszkę zastąpił tutaj wynajęty trener tutaj z klubu tutaj z Wimbledońskiego. Długo trenowała Iga Świątek, ale też było dużo zabawy. Widać, że Agnieszka Radwańska, która z Karoliną Woźniacką w parze wystąpią w turnieju Legend, i Agnieszka była zadowolona z tego treningu, i także Iga Świątek, no bo wiemy, jak wychodzi Agnieszka Radwańska, pani profesor, jak się o niej mówiło, to zmiana rotacji, delikatne piłki, to szybkie, i trochę musiała nabiegać się dzisiaj Iga Świątek, ale wydaje mi się, że z tą formą, którą zaprezentowała w meczu z Czeszką Pliszkową, Iga Świątek, jeżeli zagra na takim samym poziomie, to będzie faworytką.
1: O tym przekonamy się jutro. Cezary Gurje wprosto z wimbledońskich kortów. Bardzo dziękuję i do usłyszenia, Czarku.
0: Do usłyszenia. Dziękuję pięknie.
1: Cezary wspominał o powrocie Alicji Rosolskiej do rywalizacji. Posłuchajmy o jej wrażeniach z turnieju.
2: Radość była ogromna. W ogóle już od samego ranka się nie mogłam doczekać wyjścia na kort. To było niesamowite uczucie, że w nocy nie mogłam spać, bo już chciałam być na tym korcie i grać. Jak wcześniej cały czas się czułam w tych poprzednich turniejach taka jeszcze nie gotowa, bo jednak ta forma gdzieś tam cały czas się budowała, to tutaj właśnie w tej nocy czułam coś takiego podobnego jak przed półfinałem z Abi, że po prostu nie mogłam spać z tej adrenaliny, bo chciałam wyjść na kort i grać. Miałam dokładnie takie same uczucie. Dzisiaj Aleksa powiedziała mi tak samo po rozgrzewce, że jest mega zmotywowana i taka podekscytowana tym wyjściem na kort, więc wyszłyśmy naprawdę w dobrych nastrojach i się śmiałyśmy, że pomimo przegranego meczu byłyśmy chyba najbardziej uśmiechniętą parą na tych kortach.
3: Pocztówka z Wimbledonu, niedziela, Alicja Rosolska pędzi z wózkiem, w środku jeden synek, drugi pędzi za tobą. To jest niesamowite, że tutaj wróciłaś, że miałeś na tyle siły i powiedz, będziesz grała, no bo twoi sympatycy no chcieliby ciebie oglądać, tę radość, tę energię.
2: Powiem szczerze, że jak nawet dzisiaj właśnie podczas meczu było parę fajnych takich zagrań, które bardzo lubię, drop shoty, gdzieś krótkie piłki, woleje, to aż szkoda mi też jakby opuścić ten zawodowy świat, no ale z drugiej strony no, życie się toczy dalej. Nie znajdę pewnie tak dużo czasu na te treningi, bo już teraz coraz mniej znajduję, więc pewnie nie będę grała tak przez cały czas na turze, ale jak jakaś okazja się nadarzy, to może gdzieś jeszcze mnie kibice znajdą.
3: Ale piękna kariera, ten wspomniany półfinał z 2018 roku, także finał w grze mieszanej na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku. 9 wygranych turniejów WTA, 14 ITF-u, dużo przygód, ćwierćwieku gdzieś tam się spotykamy na kortach i trudno by było bez twojego uśmiechu.
2: Tak, chyba bym nawet nie wytrzymała tyle porażek bez tego uśmiechu, że to jednak trzeba mieć naprawdę pozytywne podejście, żeby przez tyle lat wytrzymywać i jakby być zwolnionym z roboty co tydzień, ale no to pozytywne na pewno mnie trzymało przez tyle lat i pozwalało mi się cieszyć tą grą, dzięki temu mogę tu jeszcze być.
3: Siła na korcie, ale także siła wewnętrzna. To wydarzenie, do którego na chwilę pozwól, że wrócę, a więc ta Wielkanoc w 2025 roku. Pewnie to cię zaskoczyło, wszystkich najbliższych, ale miałeś na tyle siły, żeby wrócić do pełnej sprawności, zdrowia i jeszcze wrócić na kort.
2: To było najgorsze chyba wrażenie, uczucie dla całej rodziny, bo ja leżąc w szpitalu to jakoś tak czułam, że mi i tak nic nie jest, nawet jak nie mogłam ruszyć ręką, nogą, cała strona lewa była sparaliżowana, to i tak czułam, że i tak będę chciała zagrać w Wimbledon, bo jeszcze chciałam w zeszłym roku się wyrobić, ale tak lekarze już się trochę śmieli, no chyba trochę przesadzasz, że jednak lepiej sobie dać trochę czasu na rehabilitację. Cały czas gdzieś tam w głowie miałam, że nie chcę zakończyć tak po prostu. Będę chciała się rehabilitować. No i krok po kroku właśnie mi się udało tutaj być, więc jestem z tego bardzo zadowolona. Nie ma takiego fajnego turnieju, to po prostu jest coś specjalnego. Ta cała tradycja, wszyscy na biało, te truskawki, no wszystko inaczej tutaj smakuje i jak tyle tych turniejów było granych i zawsze ciężko było wybrać ten jeden najfajniejszy turniej, no to teraz dla mnie bez dwóch zdań jest ten Wimbledon najfajniejszym.
1: A teraz już piłkarskie Mistrzostwa Świata, w których trwa 1/16 finału, a to pucharowa faza, więc zasada jest prosta. Zwycięzca gra dalej, przegrany wraca do domu. Trwa spotkanie Australii z Egiptem. Egipcjanie prowadzą 1-0. Przy ich awansie to będzie dla drużyny Faraonów historyczny wynik, bo nigdy nie zagrali jeszcze w 1/8 finału. Australijczycy dokonali już tego w swojej historii i to dwa razy, więc teraz mieliby szansę zagrać trzeci raz, no ale na razie to Egipt prowadzi. Hiszpanie wczoraj wieczorem bez problemu poradzili sobie z Austriakami. Wygrali 3-0. Minionej nocy najwięcej emocji dostarczyło spotkanie Portugalii z Chorwacją. Zwycięstwo Portugalii 2-1. Dalej grają także Szwajcarzy, którzy pokonali

0: i Algierię 2-0. No a my teraz przenosimy się do Miami, gdzie jest Jan Pachlowski. Dobry wieczór, Janku.
1: Witam, kładam się nisko.
0: Dziś na Florydzie mecz broniącej tytułu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, ale zanim o tym meczu, to najpierw o tym wspomnianym zwycięstwie Portugalii i odpadnięciu Chorwacji. 3 gole ze spalonego, w tym 2 dla Chorwatów. Ten ostatni w doliczonym czasie po długiej analizie VAR. Chorwaci pożegnali się z turniejem. Luka Modric ze łzami opuszczał boisko, bo był to dla niego prawdopodobnie ostatni mecz w narodowych barwach. Jakie komentarze w Stanach Zjednoczonych po tym spotkaniu, gdzie no rzeczywiście było widać wyraźny udział VAR-u, bo początkowo ta bramka na 2-2 doliczona w doliczonym czasie, która dawała jeszcze możliwość gry w dogrywce, no i oczywiście budziła nadzieję chorwackich kibiców na to, że ich drużyna awansuje dalej, no trwała długo ta analiza.
1: Przede wszystkim tutaj muszę podkreślić, że sporo się oczywiście mówi na temat meczu Chorwatów z Portugalią, ale przeglądając amerykańskie media i szykując się właśnie do spotkania z państwem, to miałem wrażenie, że w dalszym ciągu Amerykanie, to też chyba nie ma się co do końca dziwić, bardziej analizują czerwoną kartkę Foriana Balogana, którą otrzymał w meczu z Bośnią i Hercegowiną, czy tam wszystko było prawidłowe, niż analizowana jest tutaj sytuacja, przede wszystkim ta, po której Chorwacja odpadła z mistrzowskiego turnieju. Znalazłem bardzo ciekawe, tak wybierając dla państwa komentarze mediów, zdecydowałem się na New York Times, bo tutaj bardzo ciekawie prestiżowy dziennik nowojorski napisał na ten temat, zapytał przede wszystkim tutaj w tytule artykułu, czy to był najlepszy mecz turnieju. Oczywiście mówimy tutaj o spotkaniu Portugalii z Chorwacją. Pierwsza połowa była pełna pięcia, choć gra obu drużyn nie grzeszyła skutecznością. W drugiej części spotkania wzrosła zarówno jakość gry, przepraszam, jak i intensywność. Obie strony miały swoje okazje. Do akcji wkroczył system VAR. Cristiano Ronaldo skutecznie wykonał rzut karny. Chorwacja wyrównała w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry, jednak bramka nie została uznana. Jeśli pominąć konkursy rzutów karnych, trudno znaleźć na tych mistrzostwach mecz bardziej dramatyczny niż ten. Toronto otrzymało prawdziwą gratkę na zakończenie turnieju w tym mieście. To był moment, który złamał serca Chorwatów, jednak pisze New York Times. I w podsumowaniu nowojorski dziennik pisze tak. Futbol poczynił w ostatnim czasie wyraźne postępy technologiczne, zarówno te pozytywne, jak i budzące kontrowersje, a piłki używane podczas współczesnych turniejów stanowią symbol tej nowej ery.
0: No dobrze, to tyle o tym spotkaniu Portugalii z Chorwacją. Przypomnę, 2-1 dla Portugalii i awans drużyny, którą poprowadził do zwycięstwa. No między innymi Cristiano Ronaldo, bo przecież strzelił gola z rzutu karnego. Więc teraz przejdźmy do tego, co ma się wydarzyć w nocy u ciebie w Miami. Mecz Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, a więc drużyny, która broni tytułu i drużyny, która po raz pierwszy gra na imprezie tej rangi.
1: To prawda, ale na początku zaczniemy od takiej ciekawostki. Przeniesiemy się z Miami, gdzie teraz jesteśmy. Małe miasteczko Brockton w amerykańskim stanie Massachusetts. To jest dokładnie taka mała miejscowość pod Bostonem i tam, co ciekawe, mieszka jedna z największych społeczności Republiki Zielonego Przylądka. Prawie 1 na 5 mieszkańców to obywatel tego państwa. A społeczność ta jest często nazywana 11 wyspą właśnie Republiki Zielonego Przylądka, bo tych wysp jest 10. I z powodu dzisiejszego meczu, ale przede wszystkim tego, co było, to te niedawne obchody po sensacyjnym awansie zostały zakłóceniami, zakłócone strzelaninami, nawet pchnięciem nożem i innymi aktami przemocy. I w tym mieście wprowadzono godzinę policyjną, a ostatni alkohol w barach będzie można sprzedać około godziny 21.30. Opieramy się oczywiście na czasie lokalnym, czyli to będzie godzina, kiedy mniej więcej to spotkanie się zakończy. Czyli teraz ze stanu Massachusetts przenosimy się na Florydę, gdzie jesteśmy. Armia Messiego, tak bym to nazwał. Miami jest przygotowane, podkreśla się, że 60 tysięcy nowojorczyków, kibiców Abiceleste jest tutaj na Florydzie. Zabawy nie ma końca zarówno na ulicach Miami, jak i na tej słynnej Miami Beach. Aczkolwiek tutaj Argentyńczycy narzekają, że tyle jest wodorostów, że nie mogą wejść swobodnie do oceanu. Ale posłuchajmy tej atmosfery właśnie z Miami Beach, gdzie bawią się Argentyńczycy.

0: voy a salir para que ustedes vean la cantidad.
1: Chciałbym, abyście mogli doświadczyć tego i poczuć, bo naprawdę trudno to wszystko wzrokiem ogarnąć. Jak dużo tu jest ludzi, jest niesamowita oprawa. Pokaz flag, tak bawimy się w Miami. Żeby zostać mistrzem, dzisiaj trzeba wygrać, więc idziemy.
2: A selekcjoner prezentacji Argentyny, Lionel Scaloni, powiedział, że kibice Argentyny są jak 12 zawodnik dla drużyny, której tysiące przybyło do Miami na dzisiejszy mecz.
3: Jan Pachlowski prosto z Miami. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Na koniec zapraszam na spotkanie z młodą, utalentowaną judoczką Aleksandrą Kowalewską, która na warszawskich Bielanach trenuje pod okiem mistrza olimpijskiego z Atlanty Pawła Nastuli. Ile z tego poświęciłaś judo?
4: Judo zaczęłam trenować we wrześniu 2016.
3: Trafiłaś od razu do Pawła Nastuli? I skąd w ogóle był pomysł na taką dyscyplinę?
4: Trafiłam od razu do klubu trenera, nie stricte pod trenera. Ja tam trafiłam w sumie trochę z polecenia, ponieważ poprosiłam mamę już wcześniej, żeby mi wyszukała jakiś klub sportów walki. Byłam takim dzieckiem, że gdzieś tam szukałam zawsze tej aktywności fizycznej, a szczególnie tam patrzyłam zawsze jakieś te gale, czy no, bardzo kręciło mnie jakby sporty walki. Już powiedziałam: mamo, zapisz mnie. Mama mówi: no dobra, no to wydrukowała mi taką mapkę klubów najbliższych, tam okolica właśnie Łomianek. No i w sumie trochę też z polecenia znajomego, który też tam pracował jako trener, tylko w Warszawie, że jest klub bliżej, w Łomiankach, no i że mogę spróbować. I miłość od pierwszego wejrzenia. Nawet pamiętam jeszcze, jakie techniki robiliśmy na pierwszym treningu i trafiłam pod skrzydła trenera Remigiusza Płoszańskiego i tam trenowałam przez około rok, gdzie już później mnie przejął trener Nastula. On tam też, to było tak, że trenowałam pierwszy miesiąc i trener coś tam wspomniał trenerowi Nastuli, że jest takie dziecko, które tam się troszeczkę wyróżnia i tylko pamiętam, jak była taka szyba jeszcze w drzwiach, to trener tylko Nastula podchodził i tak obserwował te zajęcia. Dopiero później się dowiedziałam, że jestem mistrz olimpijski, więc to było tyle śmieszne, że gdzieś już ta współpraca zaczynaliśmy, a ja, no tata wiadomo, wiedział, rodzice wiedzieli, tam środowisko też, no ja jako dziecko, no dopiero później się dowiedziałam, że to jest mistrz olimpijski i dopiero później poznałam znaczenie w sumie, kto to jest mistrz olimpijski. No i tak już zaczęliśmy współpracę stricte z trenerem, to już tak 9 lat prawie.
3: Powiedz, jak wygląda ta współpraca, jak pracuje ci się z mistrzem olimpijskim, z zawodnikiem, który przez kilka lat był niepokonany?
4: Co mogę powiedzieć? Wiadomo, że jak w każdej współpracy są góry, są dołki, ale myślę, że przez to, że to jest właśnie taka indywidualna współpraca, jest indywidualne podejście, no to ona daje bardzo dużo dobrych efektów.
3: To takie jakby powtórzenie historii, bo Paweł Nastula największe sukcesy odnosił z Wojciechem Borowiakiem. Przygotowywali się do tych najważniejszych imprez. Teraz tworzycie taki team, no to też ku temu to zmierza, żebyś po prostu zrobiła coś wielkiego w tej dyscyplinie.
4: Ufam bardzo planowi trenera i wszelkie decyzje, które gdzieś też wiadomo, czasami konsultuje ze mną, ale on podejmuje, no to ufam, że są dobre i też to właśnie działa trochę jak na zasadzie takiego teamu, tak samo jak mam przygotowania do imprez mistrzowskich, często też trener szuka osób, które mogłyby mi pomóc w przygotowaniach, no i działa to trochę, jak wtedy był na 100 lat team i ten się przygotowywał. Mi taka współpraca odpowiada, no i niejednokrotnie tak prowadziliśmy rozmowy, co jest dobre, bo tu już nie chodzi o komfort jednej czy drugiej osoby, tylko wspólne i co będzie najlepsze, co najlepszy efekt. No i ustaliliśmy, że taki rodzaj współpracy jest dobry. Ja pracuję sama na swoje wyniki, ale bardzo cenię pomoc trenera. Oczywiście, że to jest jakby też element, który wiadomo, że bez trenera by tak super to nie działało, ale ja jestem świadoma tego, że no ja wychodzę później na matę i to ja walczę. Więc trener no jest tą osobą, która bardzo dużo pomaga, no ale później zostaje wszystko w moich rękach.
3: W sportach walki taką weryfikacją tego, co się zrobiło po sukcesach, załóżmy w grupach juniorskich czy młodzieżowych, no to jednak przejście do rywalizacji wśród seniorów, to wtedy jest już ten najwyższy poziom. Czy to, co osiągnęłaś teraz niedawno w zawodach rangi Grand Slam, najpierw w Duszanbe pierwsze miejsce i później w Astanie piąte,

0: zwycięstwa w poszczególnych walkach z medalistkami olimpijskimi. Utwierdza cię w tym, że idziecie bardzo dobrą drogą?
1: Tak, szczególnie, że początek i taki przeskok z tego juniora na seniora był ciężki dosyć i początek trochę było takie zderzenie ze ścianą, no bo jednak inny to jest rodzaj judo i mimo tego, że gdzieś spotykamy się na kampach, jak ja jeszcze byłam juniorką i spotykałam te seniorki, to jednak zawody jest coś, to coś zupełnie innego. No i teraz bardzo się cieszę, że to gdzieś pokazałam tą swoją pozycję, że mogę wygrywać i nawet jeżeli nie powtórzyłam sukcesu z Duszambe w Astanie, to gdzieś zaznaczyłam tu swoją pozycję i pokazałam, że mogę wygrywać z zawodniczkami na wysokim poziomie i że no, jestem już między nimi, a faktycznie początek tego seniora był ciężki, bo to nie było takie łatwe. Tak?
0: Paweł Nastula oczywiście kojarzy się przede wszystkim z Atlantą, z Igrzyskami Olimpijskimi, złotym medalem, a więc Stany Zjednoczone. Za 2 lata igrzyska znowu w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles. Czy to dla was jest właśnie taki cel, żeby tam już zrobić coś wielkiego?
1: No na pewno tutaj, jak ktoś pyta o taką główne marzenie, zawsze to jest złoty medal olimpijski i to można spytać nie jednego judokę, tylko że do tego jest jeszcze dużo pracy, dużo ciężkiej pracy i ten okres kwalifikacyjny dopiero się zaczyna w czerwcu. Ale też nie patrzymy tak, że tylko igrzyska i tylko to, tylko patrzymy na ten rok, na cele, które są założone, już były przed początkiem 2026, były założenia i cele na ten rok, które powoli wypełniam. I no jest jeszcze dużo pomniejszych jakichś takich osiągnięć po drodze, które dopiero doprowadzą do tego, więc na razie ja nawet się nie skupiam na tym, tylko mam teraz założenie ten rok i wszystkie takie drobniejsze cele, czy takie założenie, które ja sama chciałabym osiągnąć sobie w tym roku, to po kolei odhaczamy. No, zobaczymy, jak będzie dalej.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 20:30. Radosław Siennicki, zapraszam. Na początek najnowsze ustalenia w sprawie tragedii w Skawinie w Małopolsce. Policja w jednym z mieszkań znalazła ciała małżeństwa, noworodka i starszej kobiety. Rodzina nie figurowała w policyjnych rejestrach, nie było też u niej interwencji funkcjonariuszy. Wstępne oględziny wykazały obrażenia. Mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
7: Policjanci będą rozmawiać tutaj z sąsiadami, będą pytać o to, jakimi ludźmi było to młode małżeństwo. Wiemy, że nie figurują w policyjnych systemach, nie było tam żadnej interwencji przez ostatnie lata. Nie było również procedury niebieskiej karty.
6: Okoliczności i przyczyny śmierci czterech osób będą znane po sekcji zwłok. Śledztwo prowadzi policja pod nadzorem prokuratora. Rozwój europejskiego przemysłu obronnego ma być głównym tematem zaplanowanego na przyszły tydzień szczytu NATO w Ankarze. Przywódcy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego będą rozmawiali w najbliższy wtorek i środę. Kluczowe rozmowy będą dotyczyły przenoszenia fabryk uzbrojenia do Europy, mówi wicepremier i szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, żeby ze Stanów Zjednoczonych przenosić linie produkcyjne do obrony przeciwpowietrznej, obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, szczególnie do systemów Patriot. Jesteśmy zainteresowani i budujemy zdolności w dalekim, precyzyjnym rażeniu, w pociskach dalekiego, precyzyjnego rażenia, w dronach niskokosztowych dalekiego rażenia i w systemach antydronowych.
6: Wicepremier powiedział, że Polska spełniła wymagania z poprzedniego szczytu NATO. Polskie wydatki zbrojeniowe osiągnęły przed uzgodnionym terminem poziom 5% PKB. W informacjach Opolszczyzna. Po kolizji ciężarówki na węźle Brzeg autostrady A4 zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic. Do zdarzenia doszło na odcinku między Brzegiem a węzłem Opole Zachód. Na wysokości miejscowości Sarny Małe ciężarówka wypadła z jezdni. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

0: Na koniec Rzym. Wydział Konsularny Ambasady RP apeluje do Polaków w Wiecznym Mieście o wyjątkową czujność w związku z falą kradzieży. Na portalach społecznościowych misji dyplomatycznej opublikowano precyzyjne rady i wskazówki. Najwięcej kieszonkowców jest na schodach ruchomych, koło automatów z biletami, przy wejściach do metra oraz w najbardziej zatłoczonych miejscach turystycznych. Szczególną ostrożność w Rzymie warto zachować w rejonie metra linii A. Do polskich turystów zaapelowano również o czujność w autobusach jadących w kierunku placu Świętego Piotra. Złodzieje są najbardziej aktywni między godziną 8 a 10 oraz między 17 a 20.
1: Mamy już 33 minuty po godzinie 20.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: I kolejna propozycja dla Państwa, kolejny temat. Michał Strzałkowski jest w naszym studiu. Michale, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Za moment porozmawiasz ze swoim gościem na dość ciekawy temat i dość ciekawe próby Unii Europejskiej, aby odciągać poszczególne państwa albo zmniejszać wpływy Rosji na inne kraje. I tutaj chodzi konkretnie o Armenię.
3: Tak, Armenię odwiedziła Ursula von der Leyen, czyli przewodnicząca Komisji Europejskiej. No i jak to zwykle bywa, jeśli ma być w tym rejonie mniej Rosji, to znaczy, że musi być więcej Europy, bo to mniej więcej tak wygląda, że żeby Rosję wypchnąć, to coś trzeba na to miejsce wepchnąć. Najlepiej, żeby była to Europa. Ursula von der Leyen nie pojechała do Armenii z pustymi rękami.
1: Po więcej zapraszamy już teraz do Polskiego Radia 24.
2: Świat w powiększeniu.
3: A konkretnie z dodatkowymi środkami pomocowymi kolejnych 18 milionów euro wsparcia unijnego ma do Armenii trafić. Ponadto ma być dodatkowy program wart 20 milionów euro, który ma wesprzeć społeczności mieszkające na terenie pogranicza Armenii z Azerbejdżanem. No i to, co chyba jest jeszcze istotniejsze dla armeńskiej gospodarki, to jest zapowiedź zniesienia ceł na prawie 80% ormiańskiego eksportu do Unii Europejskiej. Przy czym jak się popatrzy na konkretne sektory, to w przypadku rolnictwa to jest 99%, a w przypadku eksportu napojów i alkoholu 90% towarów już nie będzie tym cłem obłożonych. No a rolnictwo czy eksport soków albo wina to jest dla Armenii, czy koniaków, to jest dla Armenii bardzo ważna część gospodarki. Kasper Ochman w studio, portal Kierunek Kaukaz.pl. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, mówię naszym słuchaczom.
3: Czy to, co przywiozła Ursula von der Leyen do Armenii, to jest jakaś nagroda dla premiera Nikola Paszyniana za to, że wygrał kolejny raz wybory, utrzymał się u władzy, no i on utrzymuje też od pewnego czasu proeuropejski kurs. Nie zawsze tak było, ale ostatnio bardzo mocno jest to kurs proeuropejski.
4: Zdecydowanie jest to kurs proeuropejski i myślę, że może nie interpretujmy tego jako nagrodę, tylko jako zachętę do dalszego wdrażania reform wewnątrz Armenii, reform ustrojowych, reform w wymiarze sprawiedliwości, reform chociażby w ordynacji wyborczej, ogólno szeroko pojętych reform wewnątrz kraju, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, Armenia od pewnego czasu nie kryje swoich prounijnych ambicji. Chce je rozwijać, chce się integrować z Unią Europejską. No ale żeby kolejne kroki w tym procesie wykonywać i zbliżać się do Unii Europejskiej, trzeba zbliżać się do unijnych standardów. Armenia już pewne kroki poczyniła, natomiast wiadomym jest, że słabość armeńskiej gospodarki oraz położenie geopolityczne Armenii no w pewnym sensie wymusza na Unii Europejskiej wyciągnięcie ręki do Erywania z pomocą finansową, aby po prostu te procesy makroekonomiczne i wewnątrzpolityczne przyspieszyć, albo żeby przynajmniej tempo tych procesów zostało zachowane.
3: To tutaj dodajmy, że to położenie Armenii no, bardzo mocno ogranicza możliwości samej Armenii, bo tak, kraj nie ma dostępu do morza, graniczy z jednej strony z Turcją, z którą ma bardzo trudne relacje, choćby z powodów historycznych, ale także dlatego, że Turcja jest partnerem, sojusznikiem Azerbejdżanu, który jest z kolei od wschodu graniczy z Armenią, a Azerbejdżanu, z którym no, dopiero niedawno Armenia zaczęła te relacje normować, no ale za cenę przegranej wojny o Górski Karabach i no, de facto zrzeczenia się tego Górskiego Karabachu na rzecz Azerbejdżanu. Od północy jest Gruzja, no kraj, z którym Armenia ma relacje dobre, ale jednak taki kraj, który coraz

0: pod pewnymi względami może być trudniejsze, no bo relacja Gruzji z Rosją pod tą obecną władzą, no to jest oczywiście osobny temat. No i od południa Iran, no, no kraj, który jest międzynarodowym pariasem i uwikłany jest w swoje własne poważne problemy. No trudne położenie.
1: Bardzo trudne położenie. To położenie geopolityczne Armenii było przekleństwem tego państwa. Od samego początku, kiedy rozpadł się Związek Radziecki i kraje Republiki Południowo-Kaukaskie ogłaszały swoją niepodległość, położenie geopolityczne Armenii było jej przekleństwem. I widać wyraźnie, że oprócz tych prób zacieśniania relacji z Unią Europejską, Armenia, rząd premiera Paszyniana stara się działać wielotorowo, bo zwróćmy uwagę, że przecięty został ten węzeł gordyjski Górskiego Karabachu. Armenia przegrała wojnę, utraciła cały ten rejon Górskiego Karabachu, który to był parapaństwem, ale nie był nawet uznawany przez Erywan jako niepodległe państwo.
0: Ale to pod jakimś wpływem Armenii oczywiście mniejszym lub większym
1: tak.
0: Był, prawda?
1: Język, kwestie finansowe, wsparcie tutaj.
0: Przez lata Armenią rządzili też ludzie wywodzący się z Karabachu. To Paszynian jest chyba pierwszym przywódcą, który się nie wywodzi z Karabachu, jeśli dobrze pamiętam.
1: Jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, poważnym premierem czy prezydentem na tym stanowisku, to prawda. Natomiast też nie zapominajmy o tym, że premier Paszynian na początku swojego urzędowania jako premier, gdy doszedł do władzy, no jednak dosyć mocno stawiał sprawę karabaską i w swoich publicznych wypowiedziach wspierał ruch armeński w Karabachu.
0: Potem... Ja tylko sprawdziłem dla porządku, pierwszy prezydent Levon Terpetrosyan, on się urodził w Aleppo na terenie Syrii, więc
1: właśnie ten
0: on się też nie wywodził z Karabachu.
1: Terpetrosyan wymusił na mnie użycie sformułowania chyba, bo...
0: Tak podejrzewałem, że dobrze było sprawdzić Petrosjana. Rzeczywiście tak. Petrosjan z Karabachem wielkiego związku
1: no, ale
0: nie
1: potem
0: miał.
1: Już Robert Koczarian i Ser Sargisyan to byli jednak
0: ludzie z
1: wybitni,
0: Karabachu, tak
1: wybitni przedstawiciele. Tak, zdecydowanie. Więc wracając do Paszyniana, no on na początku swojego premierostwa no jednak stawiał sprawę Karabachu. Były troszeczkę wtedy też inne uwarunkowania, natomiast no, pod wpływem wydarzeń z ostatnich kilku lat to się zmieniło. I teraz widać wyraźnie, że Paszynian stara się normalizować te relacje z Azerbejdżanem, a co za tym idzie, też stara się normalizować relacje z Turcją. Zwróćmy uwagę na to, że państwa trzecie, obywatele państw trzecich mogą już przekraczać granice. Jest prawdopodobieństwo szybkiego otwarcia ruchu towarowego na granicy turecko-ormiańskiej.
0: To jest przełom, bo tego nie było nigdy od niepodległości Armenii.
1: Są prace grup normalizacyjnych ormiańskiej i tureckiej, jeśli chodzi o posterunki graniczne oraz infrastrukturę, szczególnie mosty, drogi, żeby to przyspieszyło. Bezpośrednie loty. Tego nie było. To w skali ostatnich 16 lat, kiedy tak naprawdę ostatnie poważne rozmowy normalizacyjne miały miejsce, to jest ogromny skok. I teraz Paszynianowi zależy na tym, żeby to utrzymać. Zarówno z Azerbejdżanem, jak i z Turcją. Z Gruzją to sąsiedztwo może być problematyczne, bo jeżeli faktycznie Gruzja może stać się, co pewnie wyjdzie w trakcie naszej rozmowy później, pewnego rodzaju trampoliną, odskocznią dla Rosji do wpływania i wywierania swoich nacisków na Armenię, to faktycznie to sąsiedztwo z Gruzją może się skomplikować. No Iran jest o tyle trudny, że no, konflikt, który miał miejsce ostatnio na Bliskim Wschodzie, dosyć mocno zweryfikował jakiekolwiek szanse i ambicje, nazwijmy to, transportowe, łącznościowe, jeśli chodzi o Armenię w tamtym kierunku. Nie ulega wątpliwości, że dopóki Zachód, Stany Zjednoczone nie uregulują kwestii i stosunków z Iranem w pełni, a to szybko nie nastąpi, to ten kierunek irański dla Armenii będzie tylko i wyłącznie jedną z dwóch otwartych granic, niczym więcej. Więc to...
0: A tu Armenia liczyła na to, że może stać się takim korytarzem do Iranu, po prostu wielkim.
1: Chociażby odciążeniem, jeśli chodzi o zależność od Rosji w kwestiach energetycznych. Gaz, ropa naftowa. Iran, państwo bogate węglowodory, ale nierentowne, jeśli chodzi o wydobycie, eksport tych surowców, nawet do takiego małego par

0: partnera, jakim jest Armenia. Pamiętajmy, że Armenia jest poważnie uzależniona energetycznie, zarówno pod kątem energii elektrycznej, gazu, ropy od Rosji.
1: No, pamiętam 2013 rok, kiedy Partnerstwo Wschodnie miało się okazać no absolutnie przełomowym sukcesem i przyciągnąć 7 byłych republik radzieckich ku Unii Europejskiej. Ostatecznie Ukraina się pod wodzą Wiktora Janukowycza na to na szczycie w Wilnie nie zdecydowała. To zapoczątkowało drugi Majdan, to z kolei spowodowało aneksję Krymu rosyjską, wojnę w Donbasie, a lata później otwarty konflikt, otwartą inwazję Rosji na Ukrainę. No ale Ukraina po tym, jak te władze prorosyjskie zostały odsunięte, no to jednak konsekwentnie ku Unii Europejskiej dążyła, otworzyła wreszcie negocjacje, pierwszy klaster po latach. No a Armenia, która jeszcze przed szczytem w Wilnie długo, no w jakimś sensie też zrezygnowała z tego zbliżenia z Unią Europejską, bo wybrała Unię Eurazjatycką tworzoną przez Rosję. Nie da się być w dwóch tych blokach gospodarczych, nie da się być na dwóch wolnych rynkach jednocześnie. To jest po prostu niemożliwe. No a teraz jakby to zniesienie tych ceł dla Armenii to jest tak naprawdę takie półprzyjmowanie Armenii do pewnej strefy wolnocłowej, bo pamiętamy, że te umowy stowarzyszeniowe, które wtedy miały być podpisane, podpisały w końcu Gruzja i Mołdawia na szczycie w Wilnie. Nie zrobiły tego Ukraina i Armenia. To dawało przede wszystkim strefę wolnocłową. No coś, co jest dla gospodarki ogromnym zastrzykiem. Armenia bez tego została. Teraz te zniesione cła to jest tak naprawdę jedną nogą, albo nawet i półtorej nogi jednak wejście do tej strefy wolnocłowej, bo jeśli mówimy o zniesieniu ceł na 80% eksportu, to jest naprawdę dużo jak dla kraju, który no nie jest z Unią Europejską wciąż chyba stowarzyszony.
0: Nie jest. Zwróćmy uwagę, że powoli Armenia z Gruzją zamieniają się miejscami, jeśli chodzi o stopień i dostępność do rynku, proces sam integracji z Unią Europejską.
1: Gruzja się stowarzyszyła, ale niestety potem z powodu różnych kłopotów z demokracją no została różnymi restrykcjami obłożona przez Unię Europejską.
0: Gruzja zamroziła tak naprawdę dalej rozmowy, jeśli chodzi o status kandydata, a była o krok od tego. Mołdawia i Ukraina ten status otrzymały. Wydaje mi się, że obecnie bliżej do tego statusu kandydata ma Armenia niż ma Gruzja. Pod warunkiem, że oczywiście te procesy normalizacyjne będą postępowały do przodu. Ale wróćmy do kwestii tego rynku, bo ona jest niezwykle istotna. Dlaczego? W całej dyskusji o tym, jakie zagrożenia czekają Armenię za to, że będzie ten proces integracyjny z Unią Europejską postępował, głównym zagrożeniem jest to, że Armenia zostanie odcięta od rynku, no tego eurazjatyckiego, ale głównie rosyjskiego, tak? Rynek rosyjski dla Armenii jest oknem na świat. Jeśli chodzi o wodę mineralną, koniak, owoce, wszelkie produkty rolno-spożywcze, to alkohole, to jest okno na świat. Oknem na świat dla pracowników migrujących z Armenii też jest Rosja. Dla części studentów oknem na świat wciąż jest Rosja. I teraz, jeśli Unia Europejska chciałaby realnie zaangażować się i wpłynąć na to, żeby Armenii dać szansę na pogłębienie tej integracji z Unią Europejską, to musi przede wszystkim właśnie wspierać Erywan, jeśli chodzi o te procesy normalizacyjne z Turcją i z Azerbejdżanem, a jednocześnie dawać to wsparcie w postaci rynku i dostępu do tego rynku. No bo
1: rozumiem, że rynku nie tylko w sensie gospodarczym, ale edukacyjnym, rynku pracy i tak dalej.
0: Też, bo nie zapominajmy o tym, że prominentni rosyjscy przedstawiciele władzy już mówią o tym, że dalszy kurs utrzymywany przez Erywań będzie skutkował tym, że dostęp do rosyjskiego rynku będzie zablokowany dla części armeńskich produktów lub, co gorsza dla Armenii, być może zostaną zweryfikowane kontrakty na dostawy surowców i energii. To już po części się dzieje, ponieważ rozmowy dotyczące przyszłych kontraktów na dostawy gazu, ropy, nie powiem, że ciągną się w ślamazarnym tempie, ale pojawiają się przecieki, że być może trzeba będzie renegocjować, że być może trzeba będzie zmienić.

0: mieć warunki. Pojawiają się wzmożone kontrole rosyjskich organów weryfikujących i nadzorujących napływające towary z Armenii. Tutaj często słyszymy o tym, że część ormiańskich warzyw i owoców jest blokowanych, ponieważ nie spełniają jakichś tam standardów. Więc to już jest gra, która się powoli zaczyna toczyć, jeśli chodzi o ten dostęp do rynku i wywieranie presji i nacisku na Armenię.
1: No, Armenia oczywiście ma też tego graficzną trudność, że jest od Europy oddzielona i prościej jest oczywiście taką współpracę gospodarczą rozwijać, jeśli się z Unią Europejską graniczy, prawda? Jak Mołdawia, która graniczy z Rumunią i to jeszcze sobie bliską na wiele sposobów językowo, historycznie, etnicznie. Łatwiej jest, jak się jest Ukrainą, która graniczy z Polską, Węgrami na przykład, czy Słowacją. Natomiast Armenia jest oddzielona od Unii Europejskiej. No, oddzielona od Rosji też jest, co gwarantuje pewne bezpieczeństwo, jeśli chodzi o jakieś możliwe agresywne zachowania. No, ale wiadomo, że Rosja w Armenii działa przez swoje różne wpływy osobowe, tak to nazwijmy na przykład.
0: Na swoją bazę wojskową.
1: To też, to prawda, w Gyumri, na terytorium Armenii. No, więc no nie jest to, cały czas to położenie geograficzne tej Armenii nie sprzyja.
0: Dlatego to jest proces, który będzie rozłożony, moim zdaniem, jeśli nie na lata, to na dekady. Bo zwróćmy uwagę na prostą rzecz. Ile czasu trwało pożegnanie się z rosyjskimi strażnikami granicznymi na głównym lotnisku w Erywaniu i zastąpienie ich funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa Armenii. Trwało to dekady od czasu uzyskania niepodległości. Bardzo długo rosyjscy funkcjonariusze pilnowali granicy, nie, oczywiście nie całej, no, ale na niektórych odcinkach granicy ormiańsko-irańskiej i Armenii z Nachiczewaniem, z azerbejdżańską eksklawą. Też bardzo długo to trwało. I tak samo długo będzie trwał proces odchodzenia od rosyjskich wpływów w ormiańskich kolejach, w ormiańskiej energetyce, poszukiwanie nowych partnerów. Ale tego nie da się zrobić bez tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Bez normalizacji z sąsiadami i zakopania sporów będzie to bardzo trudne, ponieważ położenie geopolityczne i geograficzne Armenii jest takie, a nie inne. Nie ma ona obecnie żadnego realnego partnera w swoim bliskim sąsiedztwie, który mógłby działać jako pewnego rodzaju platforma, trampolina do wspierania tego procesu wychodzenia spod rosyjskiego buta, to może za duże słowo, no ale spod naprawdę dużej rosyjskiej dominacji. To tak w dyskursie publicznym dobrze wygląda. Przyjeżdża Ursula von der Leyen, są podpisywane kontrakty, tu płyną miliony euro, ale to są miliony.
1: A nie miliardy.
0: Ale nie miliardy. Jeżeli popatrzymy w skali roku, jak kształtują się przepływy finansowe chociażby pracowników ormiańskich pracujących w Rosji, to są dużo większe kwoty. I to jest tylko jedna mała, niewielka skala.
1: Teraz mówimy o 18 milionach euro, w sumie 52 miliony euro tej unijnej pomocy jest obiecane dla Armenii. 52 miliony dla Ukrainy na 2 lata, 90 miliardów. No pożyczek nisko oprocentowanych, ale jednak, a w sumie od początku wojny ponad 200 miliardów. A tu mówimy o 18 milionach, czy 50, powiedzmy, jak wszystko dodamy do kupy.
0: Dlatego też Armenia nie powstrzymuje się tylko, jeśli chodzi o te relacje z Unią Europejską i pozyskiwanie tych środków, ale też stara się zacieśniać relacje bezpośrednio z państwami europejskimi.
1: I tutaj no to Francja się wysuwa na pewno, prawda?
0: Zdecydowanie tak.
1: Wielka diaspora ormiańska we Francji. Choćby.
0: Francja jako główny tak naprawdę mecenas, adwokat, sojusznik, sprzymierzeniec Armenii jest tym państwem, które angażuje się w wielu formatach, bo to jest chociażby współpraca w wymiarze bezpieczeństwa, dzielenie się jakimiś doświadczeniami, jeśli chodzi o funkcjonowanie sił zbrojnych. Duży rynek też rolny. Francja jest dużym graczem, jeśli chodzi o rolnictwo i tutaj wsparcie w tym zakresie dla rozwoju ormiańskiego rolnictwa jest też ogromnym wsparciem. tych wymiarów

0: współpracy z Francją jest wiele. Nie można zapominać o tym, że diaspora ormiańska we Francji jest jedną z największych, obok Rosji i Stanów Zjednoczonych. Ta francuska diaspora jest bardzo duża i to jest też duży, duży atut dla zarówno Erywania, jak i Paryża, żeby te relacje zacieśniać. A też nie ukrywajmy, że Francja jest takim państwem, które poszukuje punktowo na mapie świata miejsc, gdzie może te swoje ambicje...
1: Jak Liban na przykład na Bliskim Wschodzie.
0: ...zaznaczyć. Pytanie jest jakby z zakresu już polityki bardziej francuskiej, czy ten kurs się nie zmieni po przyszłym roku.
1: Czyli po wyborach prezydenckich.
0: No właśnie, ale tutaj myślę, że dlatego administracja Paszyniana, jak i administracja prezydenta Macrona robią bardzo wiele, żeby jak najwięcej tych korzeni zapuścić, żeby to owocowało, kiełkowało na przyszłość.
1: To kwestia bezpieczeństwa jeszcze zapytam, no bo Armenia przez lata była członkiem ODKB, czyli takiej organizacji, którą trochę na wzór NATO Rosja na obszarze postsowieckim budowała z mniejszym lub większym skutkiem. No ale Armenia właściwie się też z tego ODKB już wypisuje, no bo wojna o Górski Karabach, tutaj Rosja z pomocą nie pospieszyła, choć oczywiście gwarancje ODKB obejmowały tylko terytorium samej Armenii, nie samozwańczą republikę, która obok Armenii funkcjonuje. Zamieszkaną przez Ormian, więc oczywiście Rosja się zawsze mogła tym spokojnie wykręcić, ale gdzieś tam w Erywaniu na pewno liczono, że jak przyjdzie co do czego, to ten nasz wielki sojusznik w taki czy inny sposób nas wesprze w tej wojnie i to był jakiś jedna z polis ubezpieczeniowych przed Azerbejdżanem przez lata, która się okazała być polisą kompletnie bez pokrycia. I to był ten moment, który też sprawił, że władze Armenii zrozumiały, no, kurs na Europę to jedyna szansa.
0: Gniew społeczny wylał się na Rosję w momencie i na Rosjan w momencie, kiedy na oczach rosyjskich mirotworców w Górskim Karabachu Azerbejdżan odzyskiwał utracone w latach 90. ziemię.
1: Tyle zrobili Rosjanie, że jak uciekali cywile do baz rosyjskich, no to ich Rosjanie tam wpuszczali po prostu.
0: Tak,
1: cywilów.
0: To
1: jedyne,
0: wszystko,
1: co zrobili.
0: To jakby wszystko. Był wyraz ich obecności. To gniew społeczny wylał się największy chyba wtedy właśnie na Rosjan. Natomiast politycznie największe zarzuty, jeśli chodzi o rząd w Erywaniu pod adresem Rosji, kierowane są w momencie, kiedy konflikt, wymiana ognia rozlała się poza Górski Karabach, a miało miejsce na międzynarodowo uznanych granicach Armenii i Azerbejdżanu.
1: No miasto Goris choćby pociski spadały.
0: Chociażby, tak. I w tym momencie Erywań bardzo mocno podkreślał i krytykował postawę Federacji Rosyjskiej, że zarówno ten mechanizm ODKB, jak i bilateralne, dwustronne gwarancje bezpieczeństwa nie zadziałały, nie weszły w życie.
1: Zresztą to się zapowiadało, bo Azerbejdżan testował przed tą drugą wojną, czy właśnie trzecią wojną o Karabach Rosjan, kiedy tamci mirotworcy mieli pilnować korytarzy takich drogowych, które miałyby łączyć Armenię z Karabachem. To blokowali to Azerowie, patrzyli, czy Rosja zareaguje. Rosja nie reagowała, blokowali krócej, dłużej. Tam, no, Azerbejdżan testował długo i chyba był pewny, że Rosjanie nic nie zrobią.
0: Zdecydowanie tak. Azerbejdżan miał tą przewagę i inicjatywę w tym konflikcie. Natomiast Rosja pragmatycznie rozgrywała go po to, żeby... Po co? No, żeby wysadzić premiera Paszyniana z siodła. Żeby wysadzić go z fotelu premiera. Trzeba pamiętać o tym, że w momencie, kiedy premier Paszynian doszedł do władzy w 18 roku na fali protestów przeciwko klanowi karabaskiemu i części rządzącej elity, która rządziła już od wielu, wielu lat w Armenii, a która chciała dokonać zmian w systemie politycznym takim, żeby móc dalej kontynuować swoje rządy, Rosja nie przyjęła z dużym zadowoleniem i satysfakcją tego, że ulica wybrała nowego premiera. Premiera, który ma przeszłość, nazwijmy to, niekoniecznie ułożoną od A do Z według rosyjskich standardów uczelni, studiów itd., itd., tylko w inny sposób, bardziej niezależny, wolnorynkowy, nazwijmy to. Dodatkowo premier Paszynian otoczył się ludźmi, którzy kończyli europejskie uczelnie, zbierali tam szlify, kończyli jakieś kursy. Więc to Rosji się nie spodobało i Rosja na wszelkie sposoby próbowała dokonać zmiany na stanowisku premiera. drogą pokojową oczywiście.

0: Ale się to nie udało. I zwróćmy uwagę, że w ostatnich wyborach, o których mało wspomnieliśmy, też to miało miejsce. Ponieważ nawet sami rosyjscy oficjele sugerowali, że nie można sekować jednego lidera politycznego, opozycyjnego, no bo ma podwójne obywatelstwo. A ormiańskie ustawodawstwo, ormiańskie prawo mówi coś innego.
1: No, skończyło się tym, że Nikol Paszynian i jego blok polityczny te wybory wygrali. Kurs europejski utrzymany. Ursula von der Leyen krótko potem odwiedza Erywań. Co będzie dalej? Zobaczymy. Kacper Ochman, kierunek Kaukaz.pl, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i spokojnej nocy.
1: I Państwu również dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Reklamie. Autopromocja.
7: Jak to jest być kobietą w męskim świecie futbolu?
8: Jak to jest być trenerką przecierającą szlaki dla przyszłych pokoleń?
7: Jak wygląda praca i przyjaźń z Ewą Pajor?
8: Jak buduje się drużynę, autorytet i sukcesy?
7: W jakim miejscu jest futbol w Polsce, futbol kobiecy i futbol w ogóle, a w jakim powinien być?
8: W najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat będziemy gościć selekcjonerkę piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet, Ninę Patalon.
7: Zapraszamy w niedzielę o 25.
8: Filip Jastrzębski
7: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier ostro o relacjach polsko-ukraińskich. Nie może być tak, że tylko Warszawa cały czas będzie prezentowała dobrą wolę, mówi szef rządu. Dymisja dwóch wiceprezydentek Warszawy to pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Ósmoklasiści poznali wyniki majowych egzaminów. Czy są zadowoleni? Sprawdzał nasz reporter. Minęła godzina 21. Radosław Siennicki, zapraszam. To już nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę, mówi wprost premier Donald Tusk o relacjach polsko-ukraińskich. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się pilne, trwające około godziny spotkanie szefów dyplomacji obu krajów, Radosława Sikorskiego oraz Andrija Sybichy. O szczegółach Piotr Turys.
2: Rozmowy w resorcie spraw zagranicznych miały przede wszystkim załagodzić narastający kryzys dyplomatyczny. Jak przyznaje premier Donald Tusk, wizyta ukraińskiej delegacji daje szansę na wyciszenie emocji.
3: Mam sygnały, że jakby to dotarło do świadomości strony ukraińskiej, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę także o przyszłości.
2: Premier podkreśla jednak, że po fali kontrowersji wokół upamiętnienia tradycji UPA, Warszawa oczekuje od Kijowa w pełni partnerskich gestów.
3: Dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa.
2: Donald Tusk zastrzegł jednocześnie, że twarde stanowisko Polski nie powinno być nacechowane wrogością, a dzisiejsze rozmowy mają otworzyć długi proces uczciwej dyskusji o wspólnej przeszłości. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Dymisje w warszawskim ratuszu. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami Warszawy. Ich dymisję przyjął Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery w stołecznym szpitalu południowym. To pierwszy krok. Tak dymisję komentuje Dorota Olko z Lewicy. Ocenia też, że od wybuchu afery do wyciągnięcia konsekwencji upłynęło zbyt dużo czasu.
4: To pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje i potrzebował tego

0: czasu, żeby się zorientować, no i wyciągnąć jakieś konsekwencje.
1: Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej mówi, że decyzje personalne w szpitalu południowym były podejmowane od razu.
2: Działania są prokuratury, premier prosił o osobisty nadzór ministra Żurka. Jeśli chodzi o działania prokuratury, złożył wniosek również o kontrolę Najwyższej Izby Kontroli. NFZ swoje działania również podejmował i podejmuje. Wszystko do spodu jest wyjaśniane. Tak właśnie należy robić.
1: Premier do wtorku czeka na rekomendacje zmian systemu ochrony zdrowia. Donald Tusk zapowiedział, że jeżeli nie będą one satysfakcjonujące, to dzień później podejmie decyzje personalne. Ciała rodziców, ośmioletniej dziewczynki i jej babci po południu znaleziono w mieszkaniu w Skawinie w Małopolsce. Według najnowszych informacji policji rodzina nie figurowała w policyjnych rejestrach. Nie było też u niej interwencji funkcjonariuszy. Wstępne oględziny wykazały obrażenia na ciałach ofiar. Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Ósmoklasiści poznali wyniki majowych testów. Uczniowie musieli napisać 3 egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Tym ostatnim najczęściej był język angielski, który wybrało ponad 98% zdających.
3: 65% z języka polskiego i 55% z matematyki to średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie z Poznania od rana sprawdzali wyniki testów.
4: Miałam spokój sobie, ale sprawdzałam już wcześniej i nawet miałam przed tą 8.30.
5: Spodziewałem się, że będzie gorzej, a jest lepiej.
3: Anglistka Anna Fibik ze szkoły w Krzesinach nie kryła wzruszenia jeszcze przed wręczeniem zaświadczeń swoim wychowankom.
6: Tyle najwyższych wyników, czyli 100%, dawno nie widziałam. Nie wiem, czy przekazując im te informacje, że spisali się znakomicie, nie wiem, czy nie zakręci mi się łezka.
3: Magdalena Katarzyńska-Radomska ze szkoły na Poznańskiej Wildzie przypomina, że był to pierwszy tego typu sprawdzian dla ósmoklasistów.
7: To jest pierwszy egzamin, do którego trzeba przystąpić, żeby ukończyć szkołę.
3: Do egzaminu w maju przystąpiło 390 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju.
1: O czym informował Maciej Szefer.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro bez deszczu w południowo-zachodniej połowie kraju. Na pozostałym obszarze popada, na północnym wschodzie możliwe także burze. Termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu do 23 na południowym zachodzie. Na przeważającym obszarze kraju będzie około 21 stopni.
8: Klimat.
1: Bardzo dobra jakość powietrza na północy, na pozostałym obszarze kraju dobra. Połowa energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. W centrum kraju utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe w lasach. Na wschodzie, w centrum i miejscami na zachodzie obowiązuje ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Z kolei na wybrzeżu przed gwałtownym wzrostem stanu wody w Bałtyku.
8: Klimat.
9: Tu Polskie Radio 24 i mamy już prawie 6 minut po godzinie 21, a przed nami kolejne propozycje dla Państwa.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: I teraz ta propozycja dla Państwa będzie dotyczyła rzeźby, konkretnie książki o rzeźbie, Kompas rzeźby, taki jest tytuł tej pozycji. W niej jest 114 polskich artystek i artystów. Sama książka jest narracją o przeszłości, teraźniejszości i też zapleczu instytucjonalnym rzeźby. Autorka tej pozycji, Kama Zboralska, przywołuje postaci twórców rzeźby XX wieku, przypominając, że sztuka cały czas się rozwija. Za moment wkroczymy w magiczny świat rzeźb i każdy, kto zechce książkę przeczytać, znajdzie tam coś interesującego dla siebie. A więcej o tej pozycji i o rzeźbie już teraz w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
10: Weekend kulturalny.
11: Maja Kluczyńska, witam Państwa. Wraz ze mną pani Kama Zboralska. Witam bardzo, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie.
12: Ja również. Dziękuję za zaproszenie.
11: Proszę Państwa, propagatorka sztuki, kuratorka, inicjatorka rankingu Kompas Młodej Sztuki, autorka cyklu książek, sztuka inwestowania w sztukę, przewodnik po galeriach, album Galeria, Polski Komitet Olimpijski. To wystawa na minus jeden, tak? Musimy trochę niżej zjechać, ale też wystawa wystawy sztuki współczesnej.

101 polskich artystów współczesnych, wybitnych, uznanych, debiutujących, kierunek sztuka, kompas rzeźby, 114 polskich artystek.

0: stworek, że tak powiem.
1: Stworek umownie przeze mnie został nazwany diabełkiem, który gra na flecie. Mhm. Jak państwo widzą na stronie, jest czerwony, energetyczny, jest wykonany ze szkła, z kawałków szkła. Najpierw, jak się dowiedziałam, od artystki Marty Klonowskiej była zrobiona konstrukcja metalowa, no i to już jest, prawda, według jej techniki obudowana konstrukcja metalowa tymi właśnie kawałkami barwionego szkła. Tytuł rzeźby to Kuszenie świętego Antoniego. Marta Klonowska już od dłuższego czasu, można powiedzieć, specjalizuje się w takich
0: diabełkach
1: i nie tylko, bo tworzy też szklane pudle, buciki, pantofelki, które ją zainspirowały. Oglądając prace, portrety, no, stare portrety z XIX wieku, gdzie jest właśnie postać czy dziecka, czy kobiety, na ogół towarzyszyły na tych portretach osobom portretowanym, towarzyszyły różne zwierzęta, no wiadomo, przede wszystkim psy, pudle. No i widać było, prawda, te czółenka, które wystawały spod tych kreacji XIX-wiecznych i właśnie Marta
0: uczyniła z tego
1: temat swojej twórczości i pokazuje na wystawach kopię portretu. Pokazuje te psy, pieski wyjęte.
0: Jakby z portretu.
1: Jakby z portretu, oczywiście według jej interpretacji. Te buciki, te pantofelki. I one są w jakimś właśnie konkretnym kolorze, tonacji. I w tej tonacji jest zamalowana reprodukcja. I to wszystko tworzy taką jedną całość. I jest to bardzo oryginalne spojrzenie na medium, jakim jest rzeźba. Widać, że artyści mają coraz nowe swoje indywidualne podejście do tego medium, które u nas w Polsce jest nadal
0: jakoś tak tradycyjnie się kojarzy.
1: Bardzo tradycyjnie. Mówię w przesadzie, ale rzeźba w Polsce dla wielu osób to jest pomnik Mickiewicza na krakowskim przedmieściu.
0: To w takim razie zapytam, czy kompas wyznacza jakiś jeden kierunek, bo śmiem twierdzić po tym wstępie, że nie.
1: No nie, właśnie ja na początku myślałam, że 40 paru artystów pozwoli mi pokazać to medium, które w tej chwili właściwie już dawno przekroczyło granicę definicji jako takiej zwartej formy. Mhm. No i doszłam do 114. Nie ma jednej obowiązującej ani mody, ani stylistyki. Można powiedzieć, że wśród artystów panuje pełna wolność, jeżeli chodzi też o dobór tematów. To już nie są, prawda, popiersia znanych postaci, chociaż też niektórzy takie tworzą. Ale artyści poprzez swoje prace wyrażają też protest przeciwko braku wolności, tolerancji. Chcą przełamywać bariery, które ograniczają właśnie w takich różnych sytuacjach w kontekście i polityki, i poszukiwania tożsamości. No, dzisiejsze czasy są dosyć brutalne i mało tolerancyjne. Wydawałoby się, że powinno być inaczej. Ale artyści z natury są, prawda, osobami bardziej wrażliwymi na niesprawiedliwości. Również takim bardzo istotnym, dominującym u wielu artystów jest temat ochrony naszej planety. Prawda? Także pokazanie, że może trzeba inaczej podejść do

0: tych tematów, które się wiążą z dewastacją, taką przemyślaną, cywilizacyjną dewastacją, że po nas już naprawdę nic nie będzie. No i oczywiście no, tutaj silnym głosem są, prawda, takim, trudno nie zauważyć, feministki. Żeby w końcu przywrócić pozycję kobietom, artystkom, jaka im się przynależy od dawna, a jak było, to wszyscy wiemy, że nawet nie mogły studiować w sumie jeszcze stosunkowo do niedawna. Jedna z artystek, Iwona Demko, wszystko tworzy w kolorze różowym. No ona już jest taką superfeministką i swoją poświęciła twórczość pokazaniu, że kobiety i te wszystkie takie problemy związane też z byciem kobietą, prawda? Sytuacje, problemy, ale też są bardzo takie, żeby przełamywać to tabu. Czy podejście Hadrian, artystka, podejście do macierzyństwa, że to nie jest tylko Wyspiański, gdzie tak jest uroczo, pokazuje te zmagania w swoich rzeźbach, jakie są przypisane kobiecie wychowującej, szczególnie kobiecie wychowującej samotnie dzieci. W jednej z takich poruszających jej rzeźb jest postać takiej matki przyczajonej do skoku. No widać, że ona musi walczyć, jak prawda, no takiej pozycji lamparcicy. No dużo by można było opowiadać, prawda, no trzeba po prostu obejrzeć, bo no, sztukę najlepiej obejrzeć, tak, zobaczyć i to jest najważniejsze.
1: Rozumiem, że nie jest to lista zamknięta i ta dzisiejsza rzeźba jest taką przestrzenią do nieustających eksperymentów, zarówno jeśli chodzi o tematykę, jak i o formę, ale też o to, jakiego rodzaju to jest ekspresja.
0: Tak, jak najbardziej. No i materiały. Niektórzy artyści dołączają dźwięk, na przykład Joanna Rajkowska, której palma na placu de Gaulle swego czasu no, wzbudziła szalone emocje. To stworzyła rzeźbę Piskle, rzeźbę akustyczną, gdzie jak przyłożymy taką gigantyczne jajo, gdzie jak przyłożymy...
1: Wspaniałe jest to niebieskie, takie szafirowe, przypomina... Ucho? Wodę na południe Europy w Morzu Śródziemnym
0: to
1: na przykład.
0: To pisk, pisk. Tak, tak, tak.
1: No więc... Śmiesznie trochę wyglądają ludzie, którzy w taką interakcję z rzeźbą wchodzą tak. I tak się przytulają do tego ogromnego jajka albo jaja, jak kto woli. Ale to fantastyczne, że w przestrzeni miasta, takiej przestrzeni, gdzie niby wszyscy nie mamy czasu, jesteśmy tak w ciągłym biegu ruchu, zwłaszcza w centrum akurat Warszawy, no zatrzymujemy się i jednak jest to zainteresowanie, jest ta chęć wysłuchania. Czyli dołączamy
0: tak,
1: jeszcze
0: tak, ludziom brakuje
1: jakieś,
0: tego kontaktu
1: tak,
0: ze
1: tak,
0: sztuką.
1: Że nie angażuje tylko wzroku, ale jednak jest też i słuch, jakaś interakcja po prostu
0: no
1: następuje.
0: I dotyk.
1: Tak, dotyk
0: to,
1: przede
0: co,
1: wszystkim.
0: To rzeźba, tak, ta wyższość rzeźby nad
1: takie
0: innymi.
1: Takie bogate doznania, prawda? Tak. Wtedy się tworzą. A proszę powiedzieć, czy zmienia się, jeśli chodzi o artystki i artystów, rzeźbiarki i rzeźbiarzy. Taka uniwersalność rzeźby jako medium. W każdym razie sztuka i natura to jest jedno, ale też inaczej jest tworzona galeria. Jeśli chodzi o tak zwane palmiarnie, pomarańczarnie, to jest zupełnie inna prezentacja rzeźby. Chodzi mi o rzeźby dokładnie.
0: Nie, no z pewnością taka rzeźba w plenerze czy w przestrzeni...
1: Architektury starej albo jakiejś takiej
0: tak,
1: specyficznej.
0: Tak.
1: To przekracza te dotychczasowe granice, prawda?
0: No i
1: rzeźba
0: bardzo dobrze, fantastycznie, że coraz więcej, chociaż nadal jeszcze uważam jest za mało w tej przestrzeni publicznej u nas, bo to co pani redaktor, prawda, o czym przed chwilą mówiła a propos rzeźby Rajkowskiej, że ludzie się zatrzymują, że chcą dotknąć, tak. Zobaczyć, że w tym
1: jest
0: pośpiechu
1: ta ciekawość.
0: Jest ta ciekawość i powinniśmy wyjść prawda, ku odbiorcy.
1: Czyli myślimy tutaj o rzeźbiarzach,

0: rzeźbiarkach, artystach.
1: No przede wszystkim to myślimy chyba o tych, którzy zarządzają przestrzenią publiczną, żeby
0: udostępnili,
1: że artyści są pierwsi, żeby pokazywać, bo prawda jest bardzo dużo artystów, którzy tworzą takie prace, które można by było pokazać w przestrzeni publicznej. No 2 lata temu na Placu Trzech Krzyży miała miejsce wystawa Łukasza Krupskiego.
0: No niezwyczajna po prostu.
1: Tak.
0: Świetnie wpisywała się w tę przestrzeń.
1: Fantastycznie.
0: Wokół kościoła.
1: I przez parę miesięcy na placu przed kościołem stała olbrzymia taka plansza przybliżająca twórczość artysty, jego biografię. Mhm. I nic się z tą planszą nie stało.
0: Nie została zniszczona, na szczęście.
1: Nie,
0: w ogóle nie, tam nic nie
1: zrobił. W takim miejscu, ja trochę powiem szczerze, no tak się obawiałam, że ta plansza może będzie miała krótki żywot z różnych powodów.
0: Tak.
1: I więc jest ten taki szacunek do sztuki. Mhm. A wiadomo, że różne osoby przychodzą.
0: Ja prawdę powiedziawszy przyzwyczaiłam się do tego stopnia, że później brakowało mi tych rzeźb w tej przestrzeni. Właśnie w tamtym miejscu akurat. Pięknie podświetlony kościół i to wszystko tutaj wokół. To światło zupełnie o każdej porze dnia, nocy zupełnie inaczej to wyglądało.
1: Wydaje mi się, że przeciętny odbiorca ma dużo więcej wrażliwości niż się o to podejrzewa.
0: Niż przeciętny zarządzający tym terenem. A proszę pani, czy jest jakiś wspólny mianownik artystek i artystów, który pani prezentuje właśnie w kompasie rzeźby? Ja przypomnę, autorka Kama Zboralska w studio Polskiego Radia 24, 114 polskich artystek i artystów, kompas rzeźby. Chodzi mi o takie myślenie twórczyń i twórców poprzez formę przestrzenną. Czy,
1: tak, to jest ten wspólny mianownik.
0: Ale na czym to polega?
1: Na czym to polega? No, że rzeźba...
0: Pracują z różnymi materiałami. Czasami no, w odmiennych estetykach. Mamy i kamień, i drewno, i brąz, stal, szkło, ceramikę, ale też tworzywa sztuczne. Wszystko to, co człowiek wytworzył. Instalacje, obiekty jakieś takie efemeryczne. No czasami drukarka 3D coś wydrukuje.
1: A no tak, ale drukarka 3D wydrukuje to, co my zaprogramujemy.
0: Absolutnie.
1: To nie jest
0: że ona sama
1: tak,
0: z siebie.
1: Wymyśli.
0: To jest też twórczość, kreacja.
1: To jest narzędzie.
0: Absolutnie.
1: To jest narzędzie i uważam bardzo przydatne dla artysty, dlatego, że może sobie trochę poeksperymentować, poszaleć, zanim powstanie ta ostateczna wersja rzeźby. I trochę uważam, że jest niedoceniana ta technika w kontekście właśnie, że to jest fantastyczne narzędzie. To zależy wszystko od nas, jak my będziemy korzystać,
0: bo
1: prawda?
0: Mamy na to wpływ.
1: Mamy na to wpływ. To samo jest ze sztuczną inteligencją. Ona może nam coś podpowiedzieć, ale nas nie zastąpi. Może
0: musi być kreacja ludzka.
1: Tak, tak. Mhm. Cały czas kreacja ludzka i przy okazji jeszcze warto podkreślić, że te wszystkie nowe technologie nie zastąpią czegoś takiego jak emocje, które są bardzo, bardzo widoczne w rzeźbie, w sztuce, w malarstwie, że można sobie wszystko wcześniej zaplanować, ale jak przyjdzie co do czego i ten proces twórczy trwa, to się okazuje, że jeszcze jest coś, o czym wcześniej nawet sam artysta, prawda, no tak nie do końca miał świadomość, bo zostaje no, wciągnięty. Ja ostatnio rozmawiałam z bardzo znanym grafikiem i on mi mówi: Kama, ja tak myślę nad nowym projektem, i nagle siadam i tworzę. Mówi, ja wiem, że to tak brzmi w ogóle trochę, prawda, ale tak w prywatnej rozmowie, szczerej takiej. I przychodzi ten moment i on mówi, ja nie wiem, jak to się stało. Jest coś takiego. Ja nie mówię może, że u wszystkich, no, ale
0: to jest,
1: o wielu twórców.
0: Kreacja,
1: tak, to jest ta kreacja. To przychodzi to ten moment, ten właściwy moment. A to, co tych artystów łączy, no na pewno reinterpretacja, wszystkich też, wydaje mi się, dokonań, nawet jeżeli one nie są robione w taki sposób świadomy, dokonań artystów, którzy już wcześniej, prawda, tworzyli. Dlatego pokazuję w książce wielce nieobecni artystów, którzy nadal inspirują kolejne pokolenia i ich nieobecność jest w sumie taka pozorna, dlatego że czy Szapocznik,

0: czy Abakanowicz, czy
1: Mitoraj.
0: Czy Mitoraj.
1: Jak wiele inspiracji, prawda?
0: Hasior,
1: tak.
0: Prawda, że to są takie... I też przy okazji chciałam, no ja wiem, przypomnieć, ale warto, warto, bo te nazwiska powinny cały czas jednak funkcjonować w takim myśleniu w kontekście rzeźby, a ci artyści, których ja pokazuję, no ten wspólny mianownik to jest na pewno to odniesienie rzeźby do przestrzeni. No to są takie dwie nierozerwalne, prawda? Rzeźba funkcjonuje w przestrzeni. To jest taka idea, która tutaj przyświeca tym wszystkim pracom.
1: A można powiedzieć, że różnicują tę twórczość, tematy, język, formy?
0: No tak, tak, tak. Także tutaj no, ten wspólny mianownik to jest rzeźba, przestrzeń, a tu z kolei każdy wyraża swoje zainteresowania, swoją tematykę, która akurat w danym momencie, prawda, jest dla niego taką ważną, że chce właśnie ją przełożyć na ten język rzeźby. Niektóre prace są naprawdę takie wstrząsające wręcz, bym powiedziała, jak Honzy Zamojskiego, które nie odnoszą się do jakiejś konkretnej wojny, ale w ogóle do tego, co się cały czas dzieje na świecie. I to są buty, w które został wlany beton i druty i takie, no każdy może to interpretować jak uważa, ale skojarzenie jest jedno. No, takie mocne są bardzo często przekazy właśnie tych artystów, którzy chcą potrząsnąć. No wydaje mi się, że jednak to, co my nie jesteśmy w stanie tak do końca też wyrazić, to ci artyści potrafią to pokazać w takim dziele, które już nawet nie wymaga żadnego komentarza.
1: Tak. Żadnych przypisów, opisów, tak. I interpretacji. A na zakończenie, proszę powiedzieć, czy myślała pani, pisząc tę książkę, że to jest jakiś konkretny target, tak się ładnie mówi, do kogo albo dla kogo?
0: Ja bym chciała przybliżyć nie tylko kolekcjonerom, ale również szeroko rozumianym miłośnikom
1: jak
0: sztuki.
1: Jak ktoś polubił, zainteresował się.
0: Żeby ktoś tak...
1: Chciałby poczytać.
0: Jakby chciał poczytać. Ja pokazuję po prostu różnorodność, jaka jest. I wydaje mi się, że w tej różnorodności każdy znajdzie coś, co mu się podoba. Dlatego, że będą i te rzeźby ze szkła, będą i klasyczne rzeźby z brązu, bronka Bronisława Krzysztofa. Są właśnie Iwona Demko. Jest również Anna Baumgart, która cały czas się skupia na sprawach bieżących, politycznych, dotyczących sytuacji kobiet. No, wydaje mi się, że naprawdę, no mogłabym to wymieniać, jest 114.
1: 114, czyli każdy z pewnością znajdzie jakąś faworytkę, faworyta, jeśli chodzi o twórców. Proszę państwa, zapraszamy. Książka, właściwie to też powiedziałabym, że podpowiednik taki, ale fantastyczna. Polski rynek sztuki, rzeźby i rzeźby performatywnej, konceptualnej, no współczesnej i polskich artystek i artystów. Kama Zboralska, autorka Kompasu Rzeźby, dzisiaj była gościem w Polskim Radiu 24. Jeszcze raz przypomnę, Kama Zboralska, 114 polskich artystek i artystów, Kompas Rzeźby. Gratuluję, pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i państwu życzymy miłego czasu z książką.
0: Bardzo dziękuję. Ja tylko dodam, że jest to bogato ilustrowany album, ponad 200 reprodukcji. Także naprawdę przybliży, mam nadzieję, wizualnie też świat, magiczny świat rzeźby.
1: Przepiękne kolory, ale jakaż ciężka książka. Jejku, piękna, piękna.
2: Weekend kulturalny.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy...

0: Laptop Marian.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Biega maratony, jeździ na rowerze, a niedawno wyruszył w samotną wyprawę po Polsce.
5: Myśląc o takiej wyprawie, dałem takie ogłoszenie, że ktoś by się z nami nie zabrał i tak dalej, i tak dalej. Nie było żadnego drzewa.
4: W podróży towarzyszy mu wierny pies.
6: Najpierw spacery, później biegi. Krótkie, dłuższe, później półmaratony z nim robiłem.
4: Ostatni Mohikanin. Reportaż Michała Szczęcha. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7.06.
7: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Jest 21.30, Radosław Siennicki, zapraszam. Do wtorku premier czeka na rekomendacje zmian w systemie ochrony zdrowia. Donald Tusk zapowiedział, że jeżeli nie będą one satysfakcjonujące, to dzień później podejmie decyzje personalne. To skutek afery w warszawskim szpitalu południowym. Nie będzie żadnej wyrozumiałości wobec tego, co działo się w placówce, mówi premier.
9: Ten system musi wreszcie być systemem szczelnym, żebyśmy mieli przekonanie, że podatnik płaci naprawdę za to, co zostało wykonane. I jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
8: Premier apelował również o współpracę w tej sprawie do środowiska medycznego. Sprawę Szpitala Południowego bada prokuratura. Rolą rządu jest podtrzymanie współpracy z Ukrainą. Tak, szef kancelarii premiera skomentował spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Andrzej Sybicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Jan Grabiec mówił w TVP Info, że załagodzenie sytuacji w relacjach polsko-ukraińskich leży w interesie naszego kraju.
10: Tak, dyplomacja lubi ciszę i tutaj oczywiście proste gesty też nie wystarczą, mamy tego świadomość. To, co jest dzisiaj zadaniem rządu, co staramy się zrobić, to sprawić, żeby nasza codzienna współpraca, niezależnie od kwestii historycznych, mogła się toczyć, bo to jest w interesie, to jest kwestia bezpieczeństwa Polski i to jest kwestia interesu Polski, interesów również ekonomicznych. My oczywiście nigdy nie zrezygnujemy z tego, żeby prawda historyczna, takie mamy oczekiwanie, została przez Ukraińców uznana.
8: Rozmowy odbyły się w cieniu napięć wywołanych decyzjami Ukrainy dotyczącymi polityki historycznej. Teraz dobra wiadomość prosto z Wimbledonu. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy turnieju. Polak pokonał Amerykanina Tomiego Pola 4-6, 7-6, 7-5, 6-2. Kolejny mecz Hurkacz zagra z Niemcem Janem Lenardem Struffem, najprawdopodobniej w niedzielę. Przypomnijmy, Polak ma już swoje miejsce w historii Wimbledonu. To właśnie na londyńskiej trawie 5 lat temu pokonał Rogera Federera i zakończył jego ostatni występ w tym turnieju. Później Polak doszedł aż do półfinału. Na koniec o uratowanym pisklęciu rybołowa. Po ataku jastrzębia ptak wypadł z gniazda z wysokości 40 metrów. Do zdarzenia doszło w nadleśnictwie Lipka na granicy Wielkopolski i Pomorza. O sprawie leśników powiadomili internauci śledzący transmisję Rybołowy Online. Mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
11: Tysiące internautów oglądających transmisję na żywo zobaczyły dramatyczny atak jastrzębia. W ciągu kilku minut byliśmy na miejscu. Młodego rybołowa udało się odnaleźć żywego. Jego upadek zamortyzowały młode sosny.
8: Rybołowy to jedne z najrzadszych dużych ptaków drapieżnych w Polsce. Objęte są ścisłą ochroną gatunkową. W naszym kraju gniazduje tylko 40 par lęgowych.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: Jest 21.33, a teraz w Polskim Radiu 24. Pora przede wszystkim na tematy związane z polityką krajową, choć nie tylko. Wrócimy też do tego, o czym słyszeliśmy przed momentem w serwisie informacyjnym, czyli afery dotyczącej Szpitala Południowego.
1: Stan dnia.
0: A nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Anna Pacześniak, politolożka i europeistka, Uniwersytet Wrocławski. Pani profesor, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Zacznijmy od decyzji prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. On poinformował o przyjęciu rezygnacji dwóch wiceprezydentek Warszawy, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Podkreślił jednocześnie, że decyzje są konsekwencją ujawnionych nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Zapowiedział również rozszerzenie zasad odpolityczniania wszystkich miejskich spółek. Czy sprawa Szpitala Południowego, pani profesor, stała się już kryzysem zarządzania w Warszawie i w ogóle w systemie ochrony zdrowia, czy przede wszystkim kryzysem politycznej odpowiedzialności koalicji rządzącej, a może koalicji obywatelskiej?
2: Znaczy, w związku z tym, że po tym jak Rafał Trzaskowski ogłosił to, że przyjął dymisję obu pań wiceprezydentek, godzinę później odbyła się konferencja prasowa Donalda Tuska, która wprawdzie nie dotyczyła jedynie kwestii Szpitala Południowego, ale sporo miejsca, zarówno on, jak i później dziennikarze, którzy zadawali pytania, poświęcili właśnie temu tematowi, pokazuje, że nie jest to tylko kwestia warszawskiego ratusza, że nie jest to tylko sprawa jednego szpitala i że Donald Tusk jako premier ma tego świadomość. Co więcej, zapowiedział, że daje tylko dodatkowych kilka dni szefowej resortu zdrowia, jak i szefowi Narodowego Funduszu Zdrowia, aby wspólnie zaproponowali mu, jakie widzą rozwiązania, nie tyle właśnie kwestii Szpitala Południowego, ale systemu, który miałby ukrócić tego rodzaju problemy w przyszłości i być może problemy, o których dowie się jeszcze opinia publiczna. I myślę, że Donald Tusk chciałby tę sprawę po pierwsze przeciąć, pokazać, że jest politykiem stanowczym, ale może również to, co wiele osób od zarządzania kryzysowego podkreśla, że sytuacja kryzysowa może być też początkiem jakichś dobrych rozwiązań i pewnie chce jako premier pokazać, że rzeczywiście tak się może wydarzyć w tej sytuacji.
0: A czy premier Donald Tusk, zapowiadając te możliwe decyzje personalne również na szczeblu centralnym, próbuje pokazać, że państwo tutaj reaguje systemowo, a nie tylko politycznie, czy właśnie chodzi przede wszystkim o kwestie dotyczące polityki?
2: Ja myślę, że tak jak każdy polityk, również premier, patrzy, w jaki sposób opinia publiczna reaguje na tę sytuację, bo to, że opozycja od razu rzuca się, przysłowiowo mówiąc, do gardeł rządzącym, to jest oczywiste. Natomiast trzeba zawsze patrzeć, jak reagują osoby, które wcześniej zagłosowały w tym przypadku na Koalicję Obywatelską. I jak przypomnimy sobie, jak wyglądała reakcja na samym początku, kiedy okazało się, jakby pierwsze sygnały o tych nieprawidłowościach, o niezwykle wysokim uposażeniu lekarza, który równocześnie był radnym Koalicji Obywatelskiej, to można było mieć na początku wrażenie, że całą odpowiedzialność poniesie właśnie ten konkretny lekarz przed trzydziestką, który po pierwsze zaczął zwracać pieniądze, został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej, przestał być radnym. Więc w tym przypadku wydawało się, że to jest doskonały kozioł ofiarny. Natomiast no, jednak w związku z tym, że po pierwsze pojawiały się kolejne doniesienia o nieprawidłowościach, a po drugie dotyczy to kwestii, o której jakby o służbie zdrowia słyszeliśmy już przecież nieraz, że jest niedofinansowana i opinia publiczna może mieć przypuszczenia, że ona może nie jest niedofinansowana, tylko te pieniądze idą do kieszeni konkretnych lekarzy. I też była taka próba pokazania, że to może nie cały system jest niewydolny, ale że niektórzy przedstawiciele tej profesji lekarskiej są być może zbyt

0: zachłani, a teraz widać, że strategia reagowania na tę sprawę jest inna. No i jest zapowiedź, że jeżeli sprawa nie zostanie przekuta na rozwiązania systemowe, to mogą polecieć kolejne głowy.
1: Tylko pytanie, czy ta strategia, o której pani profesor mówi i wspomina, że ona jest inna, pytanie, czy jest na czas? No bo się zastanawiam a propos chociażby zmian w warszawskim ratuszu, tych dymisji, rezygnacji wiceprezydentek. Czy nie za późno po prostu, jeżeli chodzi o tą sprawę?
0: No, tak naprawdę no, czasu już nie można cofnąć. Natomiast ja myślę, że też jest takie wśród polityków myślenie, że obecnie każda afera, sprawa, która wzburza opinię publiczną, wzburza dziennikarzy, trwa bardzo krótko. Więc być może było na początku takie przeświadczenie, że nie trzeba będzie reagować bardzo głęboko i stanowczo, ponieważ za 2-3 dni ukaże się jakaś inna sprawa, być może niekoniecznie dotycząca rządzących, a być może będzie to dotyczyło którejś z partii opozycyjnych i jedna afera przykryje kolejną, bo rzeczywiście można od dłuższego czasu mieć wrażenie, że nic nie jest wyjaśniane do samego spodu. Ja nie mówię, że ta sprawa zostanie wyjaśniona, bo znowu im dłużej też opinia publiczna jest konfrontowana z nowymi informacjami, tym w którymś momencie też traci zainteresowanie i przestaje rozumieć, o co dokładnie chodzi. Więc myślę, że teraz z tej perspektywy, jak widzimy, że to nie ucicha, a raczej narasta, no to można być mądrym po szkodzie i powiedzieć, że być może kroki trzeba było podjąć stanowcze wcześniej i wtedy nie trzeba by było ich podejmować, no można powiedzieć, tak głęboko, czyli że prace czy stanowiska tracą aż dwie wiceprezydentki, być może można było stracić mniej polityków i mniej stanowisk.
1: Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, może czuć się bezpieczny, może spać spokojnie?
0: No myślę, że opozycja już zapowiedziała, że po tym jak udało się w Krakowie odwołać pana Miszalskiego, że będzie próbowała tych samych kroków w innych miastach. No tyle tylko, że cały czas była mowa o tym, że w Warszawie odwołanie Rafała Trzaskowskiego poprzez próbę zorganizowania referendum jest raczej niemożliwe, dlatego że Koalicja Obywatelska ma duże poparcie w Warszawie. Natomiast no, można uznać, że tutaj to byłyby kolejne argumenty, żeby spróbować takie referendum odwołać, przeprowadzić. No i ale jest jeszcze inna kwestia, czyli pozycja Rafała Trzaskowskiego w Koalicji Obywatelskiej. No tutaj rzecz jasna nikt na pewno nie ma takiego myślenia, żeby Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej wyrzucić, dlatego że no, jawi się jako polityk, który podjął w zasadzie jako pierwszy stanowcze kroki, żeby sprawę wyjaśnić nie tylko w samym Szpitalu Południowym, ale również w innych placówkach, które Ratusz Warszawski kontroluje.
1: No tak, pani profesor, ale tutaj też ja dostrzegam przynajmniej pewien problem, jeżeli chodzi o czas reakcji i to, jak to jest też wyjaśniane i przedstawiane. No bo ta afera dotycząca Szpitala Południowego zaczęła się od tego lekarza milionera, możemy powiedzieć w cudzysłowie, który też w wielu miejscach pracował, te grafiki i tak dalej, wszystkie nieprawidłowości. Ostatnio usłyszeliśmy o kwestiach dotyczących prosektorium, korupcja, no informacje, przez które włos jeży się na głowie. Tak mi się wydaje, że może lepiej by to wyglądało, gdyby to jednak rzeczywiście warszawski ratusz czy jakaś kontrola w tym Szpitalu Południowym ujawniła na przykład, że też nieprawidłowości mieliśmy w prosektorium, a dostajemy te wszystkie informacje z mediów i wychodzi trochę tak, że to media docierają do tego typu nieprawidłowości jako pierwsze, a całe zarządzanie ze strony miasta no jest trochę reaktywne w tym momencie.
0: Zgadza się. No i na szczęście mamy media dociekliwe, wolne, które nie patrzą na to, że coś byłoby nie w smak rządzącym, tylko publikują. I to powiedzmy sobie, bo jasne jest, że mamy do czynienia tylko z polaryzacją życia politycznego i społecznego, ale również rynku medialnego, więc nie można też powiedzieć, że

0: Sprawy te są ujawniane przez tylko jakby jedną stronę sceny medialnej. Rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z bardzo dobrą robotą dziennikarską. Urzędnicy zawsze mają na swoje usprawiedliwienie to, że informują opinię publiczną dopiero wtedy, kiedy wszystko sprawdzą dokładnie, a kontrole trwają długo. Dziennikarze, nie mówię, że publikują czy informują opinię publiczną o kwestiach niesprawdzonych, ale rzeczywiście wystarczy fakt, że potwierdzą to w kilku źródłach. Niekoniecznie znają odpowiedź, jaka jest skala nieprawidłowości, ale już mogą o tym opinię publiczną informować. Ale ma pan rację, że z punktu widzenia obywateli wychodzi na to, że prawdopodobnie politycy mają coś do ukrycia, a dziennikarze działają w interesie opinii publicznej i informują nas o tym zdecydowanie szybciej.
1: To pytanie, czy ta sprawa w kontekście ogólnokrajowym wpłynie na notowania czy ugrupowań w ogóle, które wchodzą w skład koalicji rządzącej, czy samej koalicji obywatelskiej, no bo jednak ochrona zdrowia, system ochrony zdrowia, czy kwestia samego szpitala południowego, tych wszystkich informacji wstrząsających a propos tego, jak to funkcjonowało, czy SOR, czy prosektorium, wydaje mi się, że w dość prosty sposób trafiają do społeczeństwa, do obywateli.
0: Zgadza się. Natomiast oczywiście sondaże na rok przed wyborami są ważne, ale to jest zawsze takie zdjęcie z danej chwili. No i politycy, nie powiem, że się nie przejmują tymi sondażami, ale wiedzą, że wiele jeszcze można poprawić. No i to jest potem pytanie, w jaki sposób rządzący będą chcieli się odkleić od tego wrażenia, że to oni są nieudolni, że oni nie dopilnowali wystarczająco kwestii służby zdrowia, że to było możliwe, bo oczywiste jest, że opozycja będzie tę kwestię podgrzewać, że przypomni, nawet gdyby opinia publiczna o tym zapomniała, przypomni to w trakcie kampanii wyborczej w przyszłym roku. Natomiast no, Koalicja Obywatelska i trochę w mniejszym stopniu pozostali koalicjanci, no, myślę, że będą tutaj wdrażać swoje narracje, no i próbować pokazać, że nawet jeżeli nieprawidłowości były, no a teraz ten tryb przypuszczający chyba jest nie na miejscu, w jaki sposób stanowczo temu problemowi zostało, ten problem został rozwiązany przez kolejne miesiące, które będziemy obserwować.
1: Wspomina
0: obecnie.
1: Pani o opozycji, przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość tutaj mam na myśli. To znaczy, jaka jest wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości w mówieniu o jakichś bolączkach ochrony zdrowia w Polsce?
0: No właśnie, Koalicja Obywatelska i Rafał Trzaskowski również powiedział, że to jest żart, żeby Prawo i Sprawiedliwość recenzowało nieprawidłowości w zakresie właśnie służby zdrowia, dlatego że na swoim koncie, zwłaszcza podczas pandemii, miało dużo więcej afer, zdaniem Koalicji Obywatelskiej, więc nie mają moralnego prawa, żeby wytykać to obecnie rządzącym. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość ciągle oczywiście największa partia opozycyjna, ale to nie jest jedyna partia opozycyjna, więc tutaj myślę, że wiatru w żagle nadbiorą również ci, którzy nigdy nie rządzili, czyli zarówno obie konfederacje, jak i partia Razem, która też ma po pierwsze jakiś pomysł na służbę zdrowia. Od dawna jest bardzo krytycznym recenzentem całego rządu, ale również resortu zdrowia, więc myślę, że te kwestie tutaj nie będzie można mówić, że czy Koalicja Obywatelska nie będzie mogła powiedzieć, że ci też nie mogą krytykować, ponieważ mają swoje za uszami, jak to wygląda w przypadku Prawa i Sprawiedliwości.
1: To teraz kolejny ważny temat i relacje polsko-ukraińskie przed nami. Minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybichą. Po tym spotkaniu powiedział: dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych. Dodał również, że dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły. Czy po tych napięciach politycznych, historycznych,

0: historycznych wchodzimy w etap odbudowy relacji?
1: No, tak naprawdę zobaczymy. Dobrze się stało, że minister spraw zagranicznych Ukrainy przyjechał do Polski, ponieważ przez ostatnie dni mogliśmy mieć wrażenie, że również Ukrainie, która, no można powiedzieć, decyzją prezydenta Zełenskiego rozpoczęła to zaognienie relacji, że nie zależy jej na tym, żeby sprawę wyciszyć. Najpierw prezydent Zełenski odwołał swoją wizytę w Gdańsku, następnie ogłosił, że w dniu Konstytucji Ukraińskiej, że powstanie Panteon Narodowy. Jeszcze nie znamy listy bohaterów, którzy tam zostaną uchoronowani.
0: A to
1: ale
0: może być
1: oczywiście
0: kluczowe.
1: Tak, natomiast więc w przyszłym tygodniu się pewnie o tym już dowiemy. Natomiast no, patrząc na to, jakie decyzje były do tej pory podejmowane i jak one były komentowane przez polityków ukraińskich, którzy podkreślali, że nie życzą sobie, aby osoby, politycy z zagranicy, oczywiście myślenie było o Polsce, ale nie tylko, ta kwestia jest również dyskutowana w innych stolicach europejskich w kontekście przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, że nie życzą sobie, żeby ktoś im narzucał, kogo mają czcić i kogo mają honorować. W związku z tym ta wizyta jest ważna i zaraz po tym, jak ona się zakończyła, dziennikarze starali się z fizjonomii obu ministrów wywnioskować, czy jest jakiś przełom. No już mamy informacje pierwsze, zakomunikował je minister spraw zagranicznych Ukrainy, który powiedział, że jest pewien plan deeskalacji, że do tego zostaną włączeni ponownie historycy, chociaż historycy akurat tutaj się nie pokłócili, że będzie prośba o to, żeby zaangażowali się w to również duchowni ukraińscy i polscy. Więc pewne pomysły są, a tak jak powiedział minister Sikorski, o wielu pewnie się nie dowiemy, zwłaszcza, że widać, że obaj prezydenci, zarówno prezydent Nawrocki, jak i prezydent Zełenski, raczej grają w stronę swojej opinii publicznej, no tej takiej bardziej, powiedzmy, radykalnej i nie będą tymi osobami, które jako pierwsze powiedzą, że dobrze, zdenerwowaliśmy się, emocje nas poniosły, a teraz porozmawiajmy o wspólnym wrogu i o tym, w jaki sposób powinniśmy radzić sobie w tej trudnej sytuacji, z jaką mamy do czynienia z powodu Rosji.
0: Trudno sobie wyobrazić, żeby obaj panowie podali sobie ręce, no ale zobaczymy też, jak te rozmowy i jak zadziała w ogóle dyplomacja w tej sprawie. Minister spraw zagranicznych Ukrainy, wspominany już przeze mnie Andrzej Sybicha, poinformował, że zaproponował taki pakiet kroków antykryzysowych. On obejmuje zainicjowanie konsultacji między naszymi ministerstwami spraw zagranicznych, zorganizowanie spotkania ekspertów, historyków oraz zwrócenie się do przywódców religijnych obu narodów, aby wykorzystać ich autorytet w naszym dwustronnym dialogu. Czy to pokazuje według pani gotowość do kompromisu i ma szansę na powodzenie?
1: To znaczy tak, pokazuje gotowość do kompromisów, ale wiemy, że ostateczne decyzje będą podejmowane na znacznie wyższym szczeblu, ale to pokazuje, że nie wiem, czy państwo pamiętacie, jak kilka dni temu, jeszcze przed konferencją w Gdańsku, Donald Tusk zwrócił się do obu prezydentów, że skoro dyplomacja nie zadziałała, to sprawę powinni rozstrzygnąć prezydenci. To się nie udało, czyli wracamy z powrotem do dyplomacji i właśnie dyplomaci, politycy, ministrowie spraw zagranicznych będą próbowali te emocje uspokoić. No i zobaczymy, na ile najważniejsi politycy w obu państwach wezmą to pod uwagę, a na ile będą brnąć w ścieżki, które zostały w jakimś sensie wytyczone. I jak chociażby w Polsce badania opinii społecznej pokazują, że to twarde stanowisko Karola Nawrockiego jest popierane przez ponad połowę Polaków.
0: Kolejna rzecz związana z tym, o czym rozmawiamy, to jest projekt zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. On był czytany w Sejmie. Jak mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki,

0: Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz przywraca możliwość ścigania zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Powiedział również, to co wydarzyło się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej trzeba nazwać po imieniu, to było ludobójstwo. Czy ten projekt zmian w ustawie o IPN jest przede wszystkim próbą uporządkowania pamięci historycznej, czy staje się jednak również narzędziem bieżącej polityki?
1: No zdecydowanie, mimo że projekt został przygotowany zanim zapadła ta decyzja o nadaniu imienia bohaterów UPA jednego z oddziałów ukraińskich, no to w tym kontekście czasowym zdecydowanie to będzie odbierane jako dalsza eskalacja naszych niezbyt teraz dobrych relacji, a nie coś, co ma porządkować pamięć historyczną i być częścią polityki historycznej.
0: I ostatni temat dotyczący naszego bezpieczeństwa, wiążący się z wrogiem Ukrainy, wrogiem Polski, Rosją, która zagraża nam wszystkim. Premier Donald Tusk mówi o krytycznych miesiącach i tutaj cytat, Polska naprawdę bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy. Te najbliższe miesiące, także ze względu na zmieniający się charakter wojny w Ukrainie, mogą być naprawdę krytyczne, szczególnie w państwach nadbałtyckich te obawy są odczuwalne. Czy mówiąc w ten sposób, premier Donald Tusk daje takie wzmocnienie publiczne, wzmocnienie odporności też społeczeństwa, czy jednak tego typu komunikaty mogą budować niepokój?
1: Znaczy, pewnie to zależy od tego, kto jaką ma konstrukcję psychiczną i na pewno boimy się wojny i Rosji mniej w lipcu 2026 roku niż obawialiśmy się w lutym, marcu 2022 roku. Wtedy rzeczywiście ten szok, on był obecny w Polsce, ale on był też obecny w całej Europie i lęk przed tym, że Rosja może posunąć się do dalszych kroków, również skierowanych w stronę Polski, był wtedy bardzo duży. Człowiek jest w stanie przyzwyczaić się do naprawdę bardzo złej sytuacji i trudno jest, żebyśmy żyli w napięciu przez 4 czy przez 5 lat. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że Donald Tusk, nie mówiąc tego wprost, ale tworzy też taki klimat, który ma również usprawiedliwić czy wytłumaczyć, dlaczego rząd jest mniej radykalny, jeśli chodzi o reakcję na to, co płynie ze strony Ukrainy w odniesieniu do historii, żeby pokazać, że właśnie spokój, cisza, ale również asertywność, bo to nie chodzi o odstawianie nogi, tylko właśnie niezapominanie, że jesteśmy, to zagrożenie ze wschodniej strony, ono nie jest ze strony ukraińskiej, tylko ze strony rosyjskiej. I ja bym też tak interpretował te słowa Donalda Tuska z dzisiejszej konferencji.
0: No więc wygląda na to, możemy tak chyba te słowa interpretować, że Rosja może próbować testować spójność NATO poprzez działania na przykład poniżej progu otwartego konfliktu, ale to w takim razie czego w obliczu tych informacji oczekiwalibyśmy od naszych polityków?
1: Oczekiwalibyśmy pewnie tego, żeby w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa mówili podobnym głosem, może nie jednym, ale żeby skończyć z takimi uszczypliwościami, z którymi często mamy do czynienia. W przyszłym tygodniu szczyt NATO w Ankarze i niestety myślę, że po kolejny raz będziemy się przyglądać temu, jak politycy Polski, zarówno ze strony Kancelarii Prezydenta, jak i rządu, wytykają sobie błędy nawzajem, ale również próbują sobie przypisać, kto lepiej zabezpiecza nas w tym niespokojnym świecie, a tego właśnie byśmy sobie chyba w przypadku zagrożenia, które jest blisko nas, właśnie tego byśmy sobie nie życzyli.
0: Pani profesor, bardzo dziękuję za nasze spotkanie i przede wszystkim za pani komentarz w Polskim Radiu 24. Pani profesor Anna Pacześniak, politolożka i europeistka z Uniwersytetu Wrocławskiego była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego, spokojnego wieczoru.
1: A ja dziękuję za zaproszenie. Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
4: Czy wakacje bez internetu mogą być ciekawe?
5: Bo a jak spędzić dobrze wakacje i co to znaczy?
4: Na te i inne pytania odpowiemy w najbliższą sobotę po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie?
5: No i posłuchamy reportażu Urszuli Żółtowskiej Na wakacjach i fragmentu reportażu Grażyny Wielowiejskiej Letnisko.
4: Porozmawiamy także o wakacyjnym czasie z kawalerem Orderu Uśmiechu Radosławem Potracym, harcmistrzem, nauczycielem historii.
5: Zapraszamy Państwa.
4: Dorota Poniecka-Górny
5: i Wiesław Molak.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier zapowiada zdecydowane działania w służbie zdrowia. To pokłosie afery w szpitalu południowym. Rząd wypracował wspólne stanowisko na przyszłotygodniowy szczyt NATO w Turcji. Wśród tematów rozwój europejskiego przemysłu obronnego. Sejm uchwalił tzw. Lex Szarlatan. Przepisy mają wyeliminować usługi pseudomedyczne i zwiększyć ochronę pacjentów. Minęła godzina 22. Radosław Siennicki, zapraszam. Premier zabiera głos w sprawie sytuacji w służbie zdrowia i zapowiada zdecydowane działania. Donald Tusk do wtorku czeka na całościowe rozwiązania od minister zdrowia oraz NFZ-u, jak uzdrowić system i jak do zera wyeliminować patologie ujawnione aferą w szpitalu południowym. Zanim to się stanie, już teraz premier nakreśla, czego oczekuje. Saloniki VIP mają zniknąć, a omijanie kolejek ma być zakazane. Więcej na ten temat Agnieszka Drążkiewicz.
2: Dla premiera Donalda Tuska najważniejsze jest to, aby wyeliminować zwyrodnienia w systemie ochrony zdrowia całkowicie, do zera. I dlatego szef rządu chce, aby zniknęła praktyka tworzenia saloników VIP, a także tak zwanych zeszytów, gdzie wpisuje się nazwiska osób, które mają być przyjęte do specjalisty wcześniej lub poza kolejnością.
3: To zjawisko musi zniknąć. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki, a nie od znajomości. I nie ma żadnego znaczenia, o jakie znajomości chodzi, czy to są polityczne, rodzinne, celebryckie.
2: Jednym z rozwiązań, na które czeka szef rządu, jest m.in. zakończenie prac nad e-rejestracją. To, zdaniem Donalda Tuska, pozwoli na wprowadzenie transparentności w systemie i wiedzę, gdzie dochodzi do nadużyć. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Tymczasem w związku z aferą w Stołecznym Szpitalu Południowym z funkcji wiceprezydentek Warszawy odwołane zostały Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Ich dymisję przyjął prezydent Rafał Trzaskowski. Sprawę szpitala badają zarówno miejscy urzędnicy, jak i organy ścigania. Więcej na ten temat Aleksander Przoniak.
4: Jeszcze w czwartek Renata Kaznowska jako wiceprezydentka Warszawy wydała oświadczenie, w którym odpierała zarzuty o niewystarczający nadzór nad szpitalem południowym. Tłumaczyła, że szpital to spółka prawa handlowego i z tego powodu ona nie ma nad nim nadzoru. Od dziś Renata Kaznowska, a także Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami. Prezydent Rafał Trzaskowski podziękował obu urzędniczkom za ich pracę.
5: Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
4: Rafał Trzaskowski zapowiedział także odpolitycznienie spółek miejskich. Do końca lipca politycy zasiadający w nich będą musieli podjąć decyzję.
5: Albo praca dla Warszawy, albo

0: członkostwo w partii.
1: Prezydent dodał, że zarówno w Szpitalu Południowym, jak i w innych miejskich szpitalach trwają kontrole i audyty. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Rozwój europejskiego przemysłu obronnego ma być głównym tematem zaplanowanego na przyszły tydzień szczytu NATO w Ankarze. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że kluczowe rozmowy będą dotyczyły przenoszenia fabryk uzbrojenia do Europy.
3: Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, żeby ze Stanów Zjednoczonych przenosić linie produkcyjne do obrony przeciwpowietrznej, obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, szczególnie do systemów Patriot. Jesteśmy zainteresowani i budujemy zdolności w dalekim precyzyjnym rażeniu, w pociskach dalekiego precyzyjnego rażenia, w dronach niskokosztowych dalekiego rażenia i w systemach antydronowych.
2: Przywódcy państw NATO będą rozmawiali w najbliższy wtorek i środę. Sejm uchwalił tak zwany Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają wyeliminować usługi pseudomedyczne i zwiększyć ochronę pacjentów. Ustawa m.in. rozszerza uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta. Jak wyjaśnia Marta Golbik z Koalicji Obywatelskiej, do tej pory rzecznik miał możliwość kontrolowania i składania skarg jedynie w systemie ochrony zdrowia, a szarlatani, jak mówiła, działają poza systemem. Podała przykład mechanika samochodowego, który otworzył gabinet ginekologiczny.
4: Mając fotel ginekologiczny, wykonywał zabiegi nakłuwania macicy, leczenia tamponami nasączonymi ziołami chińskimi i tłumaczy, że w taki sposób się pozbędzie raka. No, nie możemy pozwolić na to, żeby w polskiej przestrzeni funkcjonowały takie gabinety.
2: Przyjęte przepisy mają też skutkować ograniczeniem działalności osób i firm wykorzystujących niewiedzę pacjentów do sprzedaży terapii i usług o niepotwierdzonej skuteczności. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Jutro na terenie warszawskiej Cytadeli odbędzie się piknik z okazji stulecia Polskiego Radia i 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Aleksandra Domaracka z Muzeum Historii Polski wyjaśnia, że ideą pikniku jest uczczenie dwóch wyjątkowych jubileuszy.
5: Przez pryzmat historii Polskiego Radia, a także kariery muzycznej, legendy polskiej sceny muzycznej, chcemy zwrócić uwagę na taki sposób spojrzenia na historię Polski poprzez muzykę, rozrywkę i dlatego przez cały dzień na warszawskiej Cytadeli będzie dużo muzyki, dużo zabawy, twórczych warsztatów, a kulminacją o godzinie 18 będzie wyjątkowy koncert w hołdzie dla Mieczysława Foga, Polskiego Radia.
2: Na scenie wystąpią Matylda Damięcka, Mela Koteluk, Skubas, Justyna Święs i Piotr Zioła pod kierownictwem muzycznym Michała Foxa Króla. Wydarzenie rozpocznie się o 11 na terenie warszawskiej Cytadeli.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Jutro w południowo-zachodniej połowie kraju nie powinno padać. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotny deszcz, a na północnym wschodzie także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu do 23 na południowym zachodzie.
7: Jest 22:06.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: A teraz przed nami kilka pytań o to, co tak naprawdę dziś wiemy o naszych pradziejach. Między innymi, skąd nad Wisłą wziął się bumerang, starszy o tysiące lat od australijskich. I czy to giganci wznosili wielkie kamienne mury w Karpatach? Zapraszamy do pozostania z Polskim Radiem 24.
9: Turbo Historia.
10: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Naprzeciw mnie gość, pan Szymon Zdziebłowski. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Dziennikarz od lat związany z National Geographic Polska, do tego archeolog z wykształcenia. Wszystko się zgadza?
11: Wszystko się zgadza.
10: No i teraz to, co najważniejsze, bo o tym będziemy rozmawiać i między innymi autor książki Bogowie Polski, Szamani, Megality i Zapomniane Słowiańskie Bóstwa. No i się robi już po tym tytule bardzo, bardzo ciekawie, bo...
11: Sensacyjnie.
10: Troszeczkę. To tego jeszcze nie zdradzajmy, bo mam takie wrażenie, że to jest pewien paradoks, bo uważamy się za naród niezwykle historyczny, to znaczy bardzo lubimy odwoływać się do swojej przeszłości, historii, szczycić się nią. Mamy sporo argumentów przemawiających za tym, że rzeczywiście jest w czym wybierać. Natomiast jeżeli chodzi o to, co było chwilę przed, to mam wrażenie, że mamy z tym gigantyczny problem, bo raz, że niewiele wiemy,

0: ale chyba też nie za bardzo się interesujemy. Mylę się?
1: No, mam wrażenie, że jednak Polaków bardzo interesuje ich historia, ale też taka nawet głębsza. Mam wrażenie też, że aktywnie poszukują informacji na ten temat. No chociażby jak są odkrycia detektorystów w postaci jakichś skarbów.

0: Tak, bo to działa na wyobraźni, ale ja myślę o takim bardziej kompleksowym zainteresowaniu, że tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na podręczniki, jeżeli spojrzymy na naszą wiedzę, to ta historyczna wiedza zaczyna się w okolicach Piasta, być może tam chwilkę wcześniej. Ktoś wie, że był ktoś taki podobno jak Krak, ale żeby powiedzieć coś więcej, to byłby problem.
1: No tak, no bo o tym się w zasadzie nie naucza w szkołach, prawda? No tak jak pan zauważył, no ta wiedza zaczyna się od powiedzmy tego X wieku. Troszeczkę jakieś takie mityczne początki Polski. No ale...
0: Ale co było wcześniej?
1: Co było wcześniej? No tego, o tym w szkołach nie za bardzo się mówi. O tym można już na studiach na przykład archeologicznych albo historycznych poznać tę historię. Więc wydaje mi się, że jest duże zapotrzebowanie na taką wiedzę. To zdecydowanie tak.
0: No to teraz o pierwszym zaskoczeniu, które ja przeżyłem, bo patrząc na tytuł, ale patrząc również w dużej mierze na okładkę. Ja sobie wyobrażałem, że to będzie książka, która właśnie mówi o tym, co było tuż przed X wiekiem, czyli jak te polskie ziemie wyglądały w wieku IX, VIII, może VII. A my tak sobie w tej książce na przykład skaczemy 20 tysięcy lat wstecz, 28 tysięcy lat wstecz. Dość daleko pan odszedł od pojęcia bogów Polski.
1: Tak, bogowie Polski to jest bardziej taka wskazówka geograficzna, prawda? No bo granice Polski dynamicznie zmieniały się na przestrzeni tysiąclecia. Tak więc tutaj starałem się znaleźć wszelkie informacje dotyczące wierzeń. Wierzeń różnych społeczności, które zamieszkiwały nad Odrą i Wisłą, no już od, tak jak pan powiedział, nawet kilkudziesięciu tysięcy lat. No i zadanie było w mojej ocenie trudne, ale dla mnie praca nad książką była zadaniem fascynującym i mnóstwo rzeczy sam się dowiedziałem też, które mnie też zaskoczyły jako dziennikarza naukowego, który na co dzień zajmuje się tą materią. Tak więc to była wielka przygoda.
0: To przepraszam, bo sprowokował mnie pan, nie mogę nie zapytać. A co w takim razie najbardziej pana zaskoczyło podczas pracy nad książką?
1: To chyba jest odkrycie sprzed 10 lat. Góra Zyndrama w Maszkowicach. To jest województwo małopolskie.
0: Półbogowie czy też olbrzymy, tak? Giganci. Tak.
1: I tutaj mówię o takim znalezisku w postaci muru, który ma, jak się okazuje, 200 metrów. Cyklopowy mur, bo tak archeolodzy go określają, no bo został wykonany z takich wielkich, nawet kilkuset kilogramowych kamieni. No i ten mur powstał no blisko 4000 lat temu.
0: No ale on w żaden sposób nie pasuje do naszych wyobrażeń na temat tego, jak na ziemiach polskich wcześniej budowano, bo co i rusz słyszymy o tym, że te wielkie kamienne budowle z Grecji, z Rzymu, czy też z tych innych kultur, to one były możliwe, ponieważ tamten budulec był, a u nas to wszystko z drewna i z ziemi, no bo budulca nie było. No okazuje się, że nie do końca.
1: No budulec kamienny, mamy go pod dostatkiem. Oczywiście w zależności od województwa, ale raczej sądzono, że nie było know-how. Że raczej ludzie korzystali no właśnie z drewna. I tu staje nam przed oczami Biskupin, VIII wiek przed naszą erą. A to znalezisko z Maszkowic, no to jest jeszcze 1000 lat wcześniej. Tak więc faktycznie budownictwo kamienne, to mówimy raczej o średniowieczu. To się kojarzy nam, że te katedry powstają, no to wtedy ten kamień. A tutaj mówimy o terenach Polski jakieś 1700 lat przed naszą erą. I powstał gigantyczny mur, w zasadzie forteca, który częścią był ten mur. I kto go wzniósł? Archeolodzy też byli zaskoczeni. I jak po raz pierwszy na ten temat pisałem depeszę dla Polskiej Agencji Prasowej, no to myślałem, że spadnę z krzesła. No po prostu to był dla mnie szok.
0: Pan jako archeolog, jako człowiek no, siedzący w tym temacie i w tej branży.
1: Tak, tak.
0: I mimo tego.
1: Tak, nawet pamiętam, że stwierdziłem, nie mogę być zbyt sensacyjny. Dałem jakiś taki stonowany tytuł i dałem tytuł w rodzaju, że odkryto kamienną budowlę sprzed tam blisko 4000 lat, czy coś w ten deseń, bez jakiejś takiej sensacji. Dopiero potem zaczęło do mnie docierać, jak niezwykłe jest to znalezisko. I tak samo jak rozmawiałem potem z archeologami, którzy tam pracują, oni też na początku nie dowierzali w to, co tam udało im się odkryć.
0: Ale my już potrafimy w tej chwili połączyć kropki dotyczące tego odkrycia i powiedzieć kto, co, skąd, po co.
1: Dużo kropek możemy faktycznie połączyć, bo minęło 10 lat od tego odkrycia i w zasadzie co roku tam archeolodzy pracują, pobrano dużo próbek i w zasadzie możemy powiedzieć, że to miejsce było wyjątkowe na archeologicznej mapie Polski, bo drugiej takiej fortecy, no nie znamy z terenów Polski, drugiej, no jest, nie, w zasadzie to jest jedyne takie miejsce z taką architekturą.
0: Karpacka Troja?
1: No właśnie,
0: dobrze
1: tak się
0: pamiętam to określenie?
1: Tak, tak się zawahałem, bo jeszcze jest Karpacka Troja niedaleko, ale to jest troszkę coś innego. Mhm. Tak więc nie ma tam takich

0: aż takich fortyfikacji na przykład, troszkę inną funkcję pełniła ta forteca. Tak więc jeśli chodzi o Maszkowice, to jest to wyjątkowa rzecz. No i dlaczego to jest wyjątkowa? No bo mówimy tutaj, możemy już zdradzić, kto tam mieszka, zdradzić troszkę.
1: Taką mam nadzieję, oczywiście.
0: Mówimy tutaj o konstrukcji, która jest bliźniaczo podobna do tego, co wznoszono właśnie 1700 lat przed naszą erą w rejonie Adriatyku, czyli w Grecji. A tutaj jesteśmy w głębokiej Europie. Tak więc, co się wydarzyło? No zdaniem archeologów, faktycznie ta społeczność z południa Europy, być może też częściowo z Rumunii, bo najbardziej podobne naczynia ceramiczne pochodzą właśnie z Rumunii. Tak więc architektura jest podobna do tej greckiej. Naczynia ceramiczne Rumunia, tak właśnie południowa Europa. Tak więc wygląda na to, że trafiły tutaj na nasze tereny te społeczności. I dlaczego tutaj trafiły? To jest wielkie pytanie.
1: Ale to inne pytanie, które mnie w mojej głowie się pojawia, bo to, że trafiły, no takie rzeczy znamy, chociażby gigantyczną wędrówkę ludów, która przecież nastąpiła później. Ale dlaczego w takim razie nie przetrwało nic więcej i nic potem?
0: Tak, to też obrazuje, jaki był cel tych ludzi. Bo okazuje się, taka jest hipoteza archeologów, że była to taka jedna z wielu fortec na szlaku bursztynowym. Okazuje się, że bardzo podobne konstrukcje wzdłuż europejskich rzek, właśnie wiodące od Adriatyku, no są znane i mniej więcej są z tego samego okresu.
1: Czyli, przepraszam, faktoria handlowa? Tak moglibyśmy powiedzieć?
0: Raczej chyba nie faktoria, tylko takie miejsce, w którym handlarze, którzy wędrowali z samej północy, z nadbałtyku, a może sieć jakichś pośredników, no przekazywano tutaj, więc tutaj raczej
1: czyli miasto trochę jak z Jedwabnego Szlaku?
0: Pewnie w coś ten deseń, tak. Więc tutaj jakby wygląda na to, że te fortece powstały tylko dlatego, że ktoś z tych pałaców, które wznoszono wówczas w rejonie Grecji, no miał kaprys, żeby mieć coś ładnego. No i to był ten bursztyn. I on był bardzo popularny w tym czasie. I okazuje się, że ten bursztyn był nie tylko popularny w rejonie Grecji, ale nawet w Egipcie, bo w grobowcu Tutanchamona mamy prawdopodobnie bursztyn pochodzący z Nadbałtyku.
1: Ale to jest kolejna zmiana, bo znów w tej potocznej pamięci historycznej szlak bursztynowy to raczej czasy rzymskie by się wydawało.
0: Bo wtedy faktycznie nastąpił, można powiedzieć, rozkwit. Rzym był bardzo... wymagał takiej dużej, większej ilości bursztynu.
1: Był chłonnym rynkiem.
0: Bardzo chłonnym rynkiem. No i to też troszkę inna trasa, prawda? Bo tutaj mówimy już tak bardziej troszkę na południowy zachód, ale faktycznie najbardziej popularna jest ta narracja na temat bursztynowego szlaku, ale z czasów rzymskich. Ale okazuje się, że nie, że on był, funkcjonował całkiem nieźle już wcześniej.
2: Turbo Historia.
1: To jest też dobry pretekst do tego, aby zapytać pana o kolejną rzecz. Właściwie to się pojawia na samym początku książki. Co się zmieniło w ostatnich latach w naszej wiedzy na temat przeszłości, szczególnie tej dalszej przeszłości? Bo pisze pan o tym, że to jest gigantyczna przepaść między tym, co wiemy dziś, a tym, co wiedzieliśmy jeszcze, nie wiem, 10-20 lat temu.
0: W 1979 roku ukazała się książka na temat wierzeń na terenach Polski. I muszę powiedzieć, to jest w zasadzie ostatnia książka, a potem coś takiego zbiorczego dopiero ja się podjąłem. I w zasadzie, no nie wiem ile procent, ale no ponad połowę to trzeba napisać na nowo.
1: A co się stało?
0: Co się zmieniło? Metody naukowe. Wszystko faktycznie galopuje do przodu. To nie tylko sztuczna inteligencja, ale są też metody niezwiązane koniecznie z tą sztuczną inteligencją. Na przykład mamy skanowanie, lotnicze skanowanie laserowe. Brzmi bardzo fajnie, mądrze.
1: Czyli lidar, tak?
0: Czyli lidar, czyli można powiedzieć podwieszony laser pod samolot i dzięki temu można bardzo precyzyjnie poznać rzeźbę terenu. Czyli w ten sposób można wykryć konstrukcje sprzed tysięcy lat, których nie widać gołym okiem, a które jednak się tam ukrywają i to nawet takie konstrukcje, które są pod lasem, skrywają się pod lasem. A lasy są najmniej rozpoznanymi terytoriami dla archeologów. To jest taka terra incognita.
1: Czyli docieramy do miejsc absolutnie archeologicznie dziewiczych.
0: Tak, dokładnie. Bo archeolodzy standardowo, gdy szukali stanowisk archeologicznych, to chodzili po polach. Był taki program archeologiczny Zdjęcie Polski, który trwał od kilkudziesięciu lat. No i w zasadzie tylko na podstawie tego, co archeolodzy zebrali na polu, było wiadomo, co tam było kiedyś.
1: Bo rozumiem, na polu, przez to, że nie było wysokiej roślinności, pewne rzeczy można było zauważyć.
0: Tak, rosorane pole to

0: dużo ceramiki na przykład.
1: Lub też przy okazji orki, tych upraw rolniczych coś się pojawiało.
0: Tak, tak, tak.
1: Las był terenem absolutnie niedostępnym.
0: No tak, no bo w zasadzie jakie narzędzia mógł mieć archeolog w trakcie takiego standardowego rozpoznania? No chyba jak coś dzik rozrył, no ale to tak punktowo bardzo. No teraz dochodzą inne narzędzia, takie jak detektory metalu, ale archeolodzy raczej sporadycznie korzystają z tego narzędzia.
1: No ale jest jeszcze jedna zmiana dosyć ważna, o której pan pisze. No bo to, że mam nowe metody, żeby pewne rzeczy odnajdywać, odkrywać, identyfikować, to jest oczywiście bardzo istotne. Ale mamy też do czynienia z bardzo poważnym przesunięciem, jeżeli chodzi o datowanie tych przedmiotów, które już nawet od dawna są nam znane.
0: Tak, jest tak, można powiedzieć, takie pojęcie archeologia magazynowa, że wszystko to, co archeolodzy wykopią, no trafia do tych magazynów i można na szczęście potem spojrzeć i przeanalizować po raz kolejny te
1: zabytki. I trochę odkrywamy te rzeczy na nowo?
0: Tak, czasem zmieniane jest ich datowanie, czasem zmieniane jest określenie, z czego dany zabytek został wykonany. To nie jest tak, że naukowcy są nieomylni. Zmieniają się metody, zmienia się spojrzenie i faktycznie co rusz słychać o takich małych rewolucjach archeologicznych w magazynach.
1: Nie wiem, czy małych, jeżeli przesunięcia na przykład dotyczą kilku albo nawet kilkunastu tysięcy lat.
0: Tak, tak. No, z takim sztandarowym przykładem jest odkrycie najstarszego bumerangu w Polsce.
1: To właśnie ja sobie tutaj trzymam palec na tym punkcie.
0: Tak. Tak.
1: Bumerang sprzed 40 tysięcy lat.
0: Tak, miał mieć tylko 30 tysięcy lat, okazało się, że jednak ma 40 tysięcy lat.
1: Jest dużo starszy niż te bumerangi, które są odnajdywane w Australii. No i tak. Teraz pytanie, jakim cudem?
0: Jakim cudem? No nie biegały po naszych terenach kangury, ale jednak bumerangi mieliśmy. No jest to świetne narzędzie do polowania. Ten bumerang nie wracał. Więc no, służył zapewne do polowań, aczkolwiek, znaczy taki typ bumerangu służył do polowań, może w ten sposób powiem. Natomiast ten, który odkryto na terenie Polski, w jaskini obłazowej, tutaj twierdzi się, że on miał znaczenie kultowe.
1: O, przepraszam, to ja teraz muszę, bo to nie dał mi pan szansy, albo inaczej, nie dał pan mi wyboru, bo w pana książce pada rzecz, która jest, brzmi rewelacyjnie. Jeśli nie wiemy, o co chodzi, jeśli nie wiemy, czym to coś było, to na pewno było kultowe.
0: No i trzeba to rozwijać? No to jest oczywista oczywistość, prawda? Oczywiście to się tak śmieje trochę, no bo wiadomo, że te odległe kultury, odległe społeczności no żyły inaczej niż my. To były społeczności, które no, miały bliskość z naturą. Trudno jest nam sobie wyobrazić ludziom, którzy nieraz spędzają 90% czasu w domach, jak się kiedyś żyło. Tak więc wszystko, co wygląda troszkę inaczej lub dziwnie dla nas. No czasami można powiedzieć, archeolodzy śmieją się, że a nie wiesz co to jest, no to kultowe. No, no nie, no tak prosto nie jest, ale...
1: To jest pójście na łatwiznę.
0: No tak, byłoby pójście na łatwiznę, ale archeolodzy często są krytyczni i sięgają też po tą literaturę etnograficzną, spoglądają jak te tradycyjne społeczności żyją i nie zawsze mówią, o to na pewno kultowe.
1: To ja w takim razie chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo tak, mamy ten cyklopowy mur, który no, jest czymś niezwykłym, jeżeli chodzi o tereny Polski. Mamy ten bumerang sprzed 40 tysięcy lat, który jest, no, znów powtórzę, czymś niezwykłym, jeżeli chodzi o to nasze wyobrażenie dawnej Polski albo ziem, tych pradawnych ziem, które dziś są Polską. No to ja dorzucę jeszcze jedną rzecz. Ziemno-drewniane konstrukcje, potężne ziemno-drewniane konstrukcje, które są z kolei starsze od egipskich piramid.
0: To są rondele, tak, w taki sposób je określamy. Ta nazwa tak brzmi trochę egzotycznie, dlatego że no, taką nazwę w Czechach się korzysta z niej, no i jakoś to przeszło do nas, więc nie są to rondelki z kuchni, tylko okrągłe konstrukcje jak kuchenne rondele, ale faktycznie
1: skojarzenie z rotundą jest jak najbardziej na miejscu w tym momencie. No, jeżeli chodzi o nazewnictwo, no, jeżeli plan, chodzi o słowo, tak.
0: Plan, tak, w planie faktycznie jest to okrąg i to też jest rewolucja w archeologii. W zasadzie, gdy studiowałem archeologię, to o tym nie było mowy, że coś takiego istnieje na terenie Polski.
1: Tak więc ale też nie wiedziano, czy nie doceniano tego faktu, że to zostało odkryte?
0: Zostały wykryte dopiero.
1: Dopiero.
0: Pierwszy został wykryty pod koniec lat 90. No ale w zasadzie o tym tak nie za dużo mówiono. Też trzeba było zweryfikować, co to jest, a odkryto z lotu ptaka. Tak więc można powiedzieć, że jeszcze nie było pewności, no bo archeolog z reguły twierdzi, no trzeba tutaj coś kopnąć, żeby mieć pewność, co to było. Tak więc te nowe metody, archeologia lotnicza, zobrazowania satelitarne, no pozwoliły wykryć te rondele, których teraz twierdzi się, że na terenie Polski jest około

0: 20, z czego tylko 3 zostały przebadane wykopaliskowo, a jeden tylko tak porządnie.
1: Czyli najciekawsze być może dopiero przed nami.
0: Tak, bo okazuje się, że nie wszystkie potencjalne rondele rondelami są, bo jeden z tych 3 okazał się konstrukcją późniejszą z epoki brązu. I tak, jeżeli chodzi o dalsze ich badanie, to jak najbardziej myślę, że tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy jeszcze jest przed nami, jak najbardziej.
1: No to jeżeli ten młodszy jest z epoki brązu, to ile mają te starsze?
0: No one to mają jakieś 4000, powstały około 4700 lat przed naszą erą. Tak więc bardzo stare, o kilka tysiącleci starsze od piramid egipskich, od Stonehenge nawet.
1: To na ile to wszystko, o czym pan teraz powiedział, tych kilka miejsc, tych kilka zabytków, no jednak stawia na głowie znów te nasze wyobrażenie na temat tego, jak wyglądała Polska w tych czasach przedchrześcijańskich. Bo znów mamy takie skojarzenia, że trochę tak naprawdę to biegaliśmy w skórach z patykami w ręku i dopóki to właśnie nie przyszły te wieki wczesnego średniowiecza, znaczy wtedy to u nas nie było jeszcze średniowiecza, ale mówię no, o tych wiekach 7, 8, 9, no to dzikusy, no nic więcej, no nie ma innego słowa.
0: No okazuje się, że jednak tereny dzisiejszej Polski wówczas nie były peryferiami. Tutaj faktycznie dużo się działo i byliśmy, można powiedzieć, w takich trendach ogólnoeuropejskich. Tutaj nie należy twierdzić, że tylko były dzikie puszcze i nie dało się nawet przejść. Oczywiście tych puszcz było mnóstwo, jak najbardziej, ale działo się tu sporo bardzo ciekawych rzeczy, no i przyczyniały się do tego różnego rodzaju migracje, których było całkiem sporo i jedną z takich ciekawszych jest ta związana z pierwszymi rolnikami ponad 7 tysięcy lat temu. Tak więc te migracje przez całą Europę, nie tylko przez teren Polski, no powodowały, że na całym kontynencie od tysiącleci było naprawdę bardzo ciekawie.
1: Mówimy o miejscach, mówimy o znaleziskach sprzed tysięcy, dziesiątek tysięcy lat, które są odnajdywane na polskich ziemiach, które kompletnie zmieniają nasz obraz naszej przeszłości. Ale to ja zdradzę jeszcze jedną ciekawostkę, która jest w tej książce, bo wśród tych różnych artefaktów z naprawdę zamierzchłej przeszłości nagle pojawia się Jurij Gagarin. Co Jurij Gagarin robi wśród szamanów, bogów i zabytków i artefaktów? To wyjaśnimy Państwu już w drugiej części naszej rozmowy. Kończymy tę część, która jest emitowana na antenie Polskiego Radia 24. Na resztę zapraszamy do podcastów Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbo historii w naszym podcaście. Ogłoszenie społeczne.
3: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
4: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną, ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: W sobotę gościem audycji Kierunek Kino będzie Piotr Wójcik, utalentowany montażysta filmowy. Montował ostatni film Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. Współpracował z tym reżyserem na planie Zimnej Wojny. Ma na swoim koncie także montaż filmu Chopin Chopin z Erykiem Kulmem w roli głównej. Piotr Wójcik w sobotę o 9.06 w Polskim Radiu 24 w audycji Kierunek Kino. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
6: Dialog społeczny to szansa na porozumienie, na uniknięcie strajków i

0: ulicznych protestów. W takich sprawach jak wysokość składek, podatków, płacy minimalnej, kwestie emerytur, ochrony zdrowia i wiele innych. O tym wszystkim z członkami Rady Dialogu Społecznego i ekspertami rozmawiam na antenie Polskiego Radia 24 w każdą sobotę zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Już w sobotę o 17.06 na antenie Polskiego Radia 24 o tym, czy odbicie przez Ukrainę Krymu jest kluczem do rozmontowania reżimu Władimira Putina. Półwysep, będący rajem dla turystów i archeologów, po rosyjskiej aneksji stał się bazą wojskową i symbolem putinowskiej władzy. Teraz izolowany bez benzyny i prądu może stać się symbolem upadku Putina. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam do wysłuchania audycji Prawdziwa Rosja. Sobota 17.06, Polskie Radio 24.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 22.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Podczas najbliższego szczytu NATO wybrzmi mocny polski głos. Tak zapowiada szef MON-u. Liderzy państw sojuszu spotkają się w przyszłym tygodniu w stolicy Turcji. Nasz kraj spełnił wymagania z poprzedniego szczytu Paktu Północnoatlantyckiego, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Polska ma wszelkie prawo zająć kluczową rolę na spotkaniu państw natowskich, ponieważ spełniamy wszystkie wyznaczone przez ostatni szczyt w Hadze kryteria lojalnego, modelowego, dobrego sojusznika. Chodzi o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5%. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku.
3: Liderzy państw NATO mają potwierdzić artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego dotyczący wzajemnej obrony. Szczyt w Ankarze rozpocznie się w najbliższy wtorek i potrwa dwa dni. Zapowiedź działań ze strony premiera daje nadzieję na dialog i proces rozwiązywania problemów ochrony zdrowia. Tak mówi ekonomistka Anna Gołębicka. Przypomnijmy, do wtorku szef rządu chce mieć rekomendacje dotyczące naprawy systemu. W środę Donald Tusk zdecyduje o dalszych decyzjach. To odpowiedź na nieprawidłowości w stołecznym szpitalu południowym. Anna Gołębicka ma nadzieję, że uda się rozwiązać wiele problemów.
5: Myślę, że ta konferencja jest światełkiem w tunelu tematów ochrony zdrowia, bo pierwszy raz widać, że doszło do takiej porządnej, dogłębnej analizy rzeczywistych problemów w ochronie zdrowia, że nie ma szukania winnych, tylko jest szukanie rozwiązań. Widać, że idzie bardzo mocno ku dialogowi, ku otwartości, że są konkretne daty i konkretne oczekiwania.
3: Po aferze z wysokimi zarobkami młodego lekarza w stołecznym szpitalu południowym rząd przyjął rozwiązania, które umożliwią zbieranie danych o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. Ustawę przyjął parlament. Przepisy czekają na podpis prezydenta. Na koniec moc atrakcji w Zakopanem. Będzie Escape Room, nauka tańca, spotkania z radiową ekipą, na wieczorem gwiazdy na scenie, m.in. Bratanki, Justyna Styczkowska, Piersi czy Organek. Stolica Tatr to trzeci w tym roku przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Ula Kaczyńska, dziennikarka muzyczna radiowej Jedynki, przekonuje, że artyści to mocny punkt imprezy.
6: Po pierwsze duety, o których teraz nie możemy mówić, bo one są tajemnicą, ale mam nadzieję, że Państwa zaskoczą. Bardzo się cieszę z tego, że na trasie Lata z Radiem pojawi się Reni Jusis. Będzie zakręcona, będzie Staszek z Gór, wystąpi z wokalistą The Press. Majka Jeżowska, no i na finał Zakopane zapłonie jak Mississippi w ogniu, bo na scenie pojawi się Organek.
3: Koncert w Zakopanem jutro o godzinie 20. Na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską znajdą się też m.in. Ełk, Chełm, Grudziądz, Lublin, Tarnów i Gołdap.
2: Powtórka programu.
7: Chorwacja. Miłość milionów Polaków zakochanych w słońcu i morzu. W drodze nad krystaliczny Adriatyk pędzimy autostradą, wyczekując widoków wybrzeża. Według danych chorwackiej wspólnoty turystycznej w ubiegłym roku do Chorwacji wybrało się ponad 1 200 000 Polaków, rezerwując rekordowe 7 300 000 noclegów. Jesteśmy zaraz za Niemcami, Słoweńcami i Austriakami. Kochamy Istrię, kochamy Dalmację, ale ja chcę zakochać Państwa w Zagorju. Piękne, nieznane. Nie omijajmy miejsc, które oczarują nas swoim urokiem. Namawiam na chwilę oddechu. Zaczynamy w jednym z najpiękniejszych zamków, w nieoczywistej historii naszego istnienia na tej planecie i w lesie.

0: Kąpieli. Zapraszam Państwa do Radoboju, Krapiny i Trakościanu. Jest takie miejsce, którego piękno przyciąga jak magnes. Tuż przy granicy ze Słowenią i malutkim przejściem granicznym, dziś oczywiście otwartym unijnym połączeniem dwóch państw, znajduje się zamek Trakościan. Trakościan to jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych zamków w Chorwacji. Wygląda jak budowla z baśni. Powstał w XIII wieku jako twierdza obronna kontrolująca ważny szlak handlowy. Oprowadza mnie po nim przewodniczka Anna, zdradzając mnóstwo sekretów.
1: Što se tiče dvorca Trakošćana, njegova povijest započinje prije 700 godina.
0: Historia tego miejsca zaczyna się ponad 700 lat temu. Na szczycie wzgórza w XIII wieku była mała warownia. Rycerstwo strzegło tych ziemi granicy, ona jest tu po dziś dzień. Dziś mamy tu granicę między Chorwacją a Słowenią, wtedy była to granica między Cesarstwem Rzymskim i Królestwem Węgierskim.
1: A słowenskie ziemie są już w sastawie Świętego Rzymskiego Cesarstwa Niemieckiego Narodu.
0: Przez wieki Trakościan należał do arystokratycznego rodu Draszkowiciów, który przekształcił surową warownię w elegancką rezydencję. W XIX wieku zamek został przebudowany w romantycznym stylu neogotyckim. Rodzina Draszkowiciów była panami tych ziem od XVI wieku do 1944 roku. To galeria portretów rodzinnych rodziny Draszkowicz, pierwszych właścicieli majątku Trakościan. Zajmowali eksponowane stanowiska w wojsku i nie tylko, także w duchowieństwie. Jak każdy zamek, także i ten ma swoje legendy i przekazy, choćby o miłości, która musiała pokonać bariery i dziewczynie, która zdobyła serce arystokraty.
1: Za którą każą, że była Słowakinia, ale postoje sad kontrowersje.
0: Podobno była Słowaczką, ale są różne tajemnice i kontrowersje. Ród Draszkowiciów nie miał w tym czasie dobrej pasy. Być może ona sama była zbyt nisko urodzona, nie była ze szlacheckiej rodziny.
1: Była może protestanckie wiary, dok są Draszkowici znacznie podupierali rimokatolicką cyrkę.
0: Może była protestantką, a on był katolikiem. Mogła też być mężatką, a hrabia musiał sprzedać część majątku, by opłacić jej wolność. Rodzice kawalera, którzy spoglądają na nas z portretu, nie byli zachwyceni taką synową. Podobnie jak cesarzowa Maria Teresa, podobno z powodu tego małżeństwa. Zastopowano jego karierę wojskową, ale mamy wiele przekazów i dowodów, że panna młoda była niezwykle zaradna i uratowała rodzinę od bankructwa. Wewnątrz pięknego zamku można zobaczyć bogato urządzone komnaty, dawne meble, portrety rodzin szlacheckich czy bibliotekę. Z okien rozciąga się piękny widok na jezioro.
1: Zabawiało się gościami, pa zato ima puno pozlate. Ovdje imate prekrasan primjerak kasetiranog stropa.
0: To vnętrze, w którym przyjmowano gości. Spójrzmy w górę. Piękny, pozłacany kasetonowy sufit. W tym pomieszczeniu zachował się także piękny kaflowy piec. Tędy przejdziemy do pokoju muzycznego. Przed nami klawikord wykonany przez wiedeńskiego mistrza. Konrada
1: Grafa. Trakościan ostawiają u nasledztwo swom nečaku, grofu Ivanu IX Draškoviću.
0: To hrabia Iwan Draszkowicz i jego żona Juliana. Była pasjonatką malarstwa i sama malowała. Jesteśmy w jej pracowni.
1: I ovaj slikarski atelier je zapravo dograđen dworcu za nju.
2: Ovo su njene slike.
0: To jej obrazy? Tak, to jej prace. Choćby piękne malowidło przedstawiające wieśniaczkę w stroju ludowym. Jest też autoportret Juliany grającej na klawikordzie. Wnętrze utrzymane jest w stylu dalekowschodnim. Taka była moda w XIX wieku.
1: Czuwane wunene tapety w całym dworcu z XIX stulecia. Ove godine ih je naša restauratorica.
0: Proszę zwrócić uwagę na tapety. To oryginały z XIX wieku, zachowane dzięki pracy naszej konserwatorki Valentyny.
1: Evo, ovdje smo ostavili trak novina koje se nalaze ispod tapeta.
0: Zostawiliśmy nawet fragmenty podkładu pod tapetami, to stare gazety. Zwróćmy uwagę na kolor, szmaragdowo-zielony, bardzo modny w dobie wiktoriańskiej. Często

0: To osiągano ten kolor używając arsenu, którego opary są trujące. Modny kolor używany był do zdobień wielu przedmiotów. Zrezygnowano z tej technologii, gdy połączono stosowanie go z konsekwencjami zdrowotnymi.
1: Często są i uwezi knjiga byli z taką boją, da pobolewają ili czak umierą, onda se naravno od toga odustala.
2: To są, nie wiem, matki, ale już
1: nie są wysokie. A nie, stwari toga, da są ludzie...
0: Sypialnia i wielkość łóżka. Dlaczego te łóżka są mniejsze? Bo ludzie spali w innej pozycji. Pod plecami kładziono stosy wysokich poduszek. Pozycja podczas snu była bardziej siedząca niż leżąca. Dlatego łóżka są krótsze, wydają się robione dla małych ludzi. Tłumaczymy to względami zdrowotnymi. Uważano, że tak łatwiej się oddycha. Pozycja całkowicie leżąca kojarzyła się ze śmiercią.
1: Antybiotyka i drugich leków i swego toga.
0: Po stokroć warto odwiedzić to miejsce. Oszałamiające pięknem zachowanych elementów wystroju, znakomicie utrzymane. Zajrzeć można dosłownie wszędzie, nawet do zakamarków kuchni.
1: Tam możecie zaprawić ochronę, odrzucać toplą.
0: To cały system, chciałoby się powiedzieć, centralnego ogrzewania. Tu można gotować, stąd rozprowadzane było ciepło, a nawet podgrzewana woda. Wokół zamku prowadzą spacerowe ścieżki, a okolica świetnie nadaje się na jednodniową wycieczkę i odpoczynek. A my ruszamy dalej. Ja zabieram Państwa do miejscowości Radoboj. To niewielkie miasteczko ukryte pośród zielonych wzgórz chorwackiego Zagoria. Z dala od zatłoczonych plaż Adriatyku i turystycznego gwaru. To miejsce, gdzie czas płynie wolniej, natura i historia splatają się w jakąś wyjątkową opowieść. Przez Zagorje jedziemy słuchając młodego artysty Dino Miklaużicia. Bajka na dlanu to utwór opisujący piękno tego regionu.
3: Zeleni bregi, sotla meje sztricha i zimski snegi, popewka potiha, jesenskie megle doliny zakryju. Tišeće tegle v kletima spiju, v našem kraju kmeti se digli.
0: Czeka na nas niecodzienna kąpiel, kąpiel leśna, na którą namawiają mnie niezwykłe kobiety spotkane w Radoboju. Jasna Wukas i Milienka Mila Triller, moja przewodniczka.
4: Jestem terapeutą.
0: Jestem terapeutką natury, przewodniczką i prowadzącą przez leśną kąpiel. Jestem też przewodniczką górską. Zajmuję się wszystkim, co ma związek z przyrodą. Ten teren jest niezwykle bogaty i różnorodny przyrodniczo. Rośnie tu ponad 1000 gatunków roślin. Ciekawostka, tu łączą się strefy klimatyczne, taka alpejska ze śródziemnomorską. I takie są rośliny charakterystyczne dla Śródziemnomorza. I występuje tu też roślinność alpejska, wysokogórska. Radoboj jest malutki, w samym sercu Zagoria. I kształt też mamy podobny do serca. Potrafimy korzystać z funduszy, dzięki którym rozwijamy się. Czy to są pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej? Tak, mamy świetną ekipę zaangażowanych ludzi, którzy wykorzystują fundusze, tworząc u nas enklawę kontaktu z prawdziwą naturą i przyrodą.
4: To jest szumska kupka, aby się upiło wszystkie benefity szumy ili przyrody, nie może być tu szumy, może być tu z jezioro, rzeku.
0: Zapraszam Cię do leśnej kąpieli. Leśna kąpiel, aby skorzystać ze wszystkich jej dobrodziejstw, powinna trwać około 3 godzin po to, żeby odpocząć i zapomnieć o pośpiechu. Od ilu dni jesteś w Chorwacji? Od 3 dni. Pewnie duże tempo. Teraz pora o tym zapomnieć. Leśna kąpiel, jesteśmy w pobliżu schroniska górskiego. Tu zaczniemy. Musimy się skupić na tym, co tu i teraz, na chwili obecnej. Przeżywać to w spokoju. Mamy dzisiaj piękny dzień. Leśna kąpiel nie oznacza, że będziemy się kąpać w klasycznym rozumieniu tego słowa. Nie potrzebujemy kąpielówek, będziemy tonąć w widokach, zapachach, poczujemy przyrodę w inny niż zazwyczaj sposób. Głęboko zwiążemy się z przyrodą, poczujemy się jej częścią. To ma być wytchnienie bez jakichkolwiek oczekiwań i pośpiechu.
4: Bez oczekiwania.
5: Kao yoga.
4: Kao, da. Znaczy, być prisutan u trenutku. I strażywać, jak bym rekla, ko djeca.
0: Tak jak w jodze? Tak, to ma coś wspólnego z zatrzymaniem się w jodze, w chwili. Będziemy trochę jak dzieci odkrywające coś na nowo.

0: Spieszymy się, nawet przechodząc przez las nie zauważamy wielu rzeczy. Nie zobaczymy tego, jeśli nie zwolnimy.
1: A sama szumska kupka?
0: Leśna kąpiel przyszła do nas z Japonii. Niektórzy nazywają ją leśną terapią. To zanurzenie się w przyrodzie.
1: A to jest uranianie u przyrody około nas ze swym swoim osjetlem.
0: To, co wydarzyło się później, jest zaskakujące. Krok po kroku przechodziły do nas dźwięki natury, a my powoli stapiałyśmy się.

0: Wdech i wydech powoli. Każdy oddech zrzuca kamienie z ramion i wyostrza zmysły.
1: Direktno otwiera płuca, puni još više kisiku.

Wychodzimy z lasu, wypoczęte, z uśmiechami od ucha do ucha. Ja zazdroszczę wszystkim, którzy tu dotrą i spędzą w lesie całe godziny, a nawet latem noc pod gwiazdami. Leśna kąpiel to nie koniec atrakcji malutkiego Radoboja. W sercu miejscowości jest nowoczesne multimedialne muzeum.

0: To tutaj odkryto jedne z najcenniejszych w Europie skamieniałości owadów i roślin sprzed milionów lat. Opowiada o nich nasz muzealny przewodnik.
1: A to jest winowaloza.
2: Winorośl. Proszę, mamy odkrycia geologiczne z naszej okolicy, pokazujące, że winorośl rosła tu 12 milionów lat temu. Mamy tu eksponaty starsze niż historia ludzkości. Taki bogaty świat roślin i organizmów.
1: To jest bawić się poljoprivredą. Ovdje imamo neke fotografije koje prikazuju ribe, ali i fosilne insekte.
2: Tu na fotografiach ryby, owady, zaklęte w skamieniałości. Badane także przez Dragutina Krambergera, który zasłynął odkryciem karpińskich neandertalczyków. Jego celem było udokumentowanie bogactwa Morza Panońskiego.
1: Ostatki żywotnego świata, które było tutaj uprawo tam Panońskim morzu.
0: Radoboj od dawna fascynuje naukowców. Tutejsze skały zachowały ślady świata, którego już nie ma. Delikatne odciski liści, skrzydeł owadów, pradawnych organizmów. W miejscowym muzeum można dosłownie zajrzeć w głąb czasu i zobaczyć historię zapisaną w kamieniu.
1: Ten nasz uwodny film zaprawo przedstawia ukradko tą ewolucję żywota.
2: Ten film i nasza ekspozycja pokazuje bogactwo Panońskiego Morza, które rozlewało się tutaj, gdzie dzisiejszy Radoboj. Ten mikroklimat spowodował, że znakomicie zachowały się skamieniałości. Zaczęto je odkrywać w XIX wieku. Naszym bogactwem przez wieki była siarka, wykorzystywana w medycynie, przy produkcji zapałek, w winiarstwie, w górnictwie, w przemyśle, no i węgiel.
0: Radoboj to też pasjonująca historia górnictwa opisana ciekawymi muzealnymi eksponatami.
1: Mini rudnik dał prawotoneczne owierasz mały.
2: Mini kopalnia. Tak, mamy tu na pamiątkę wielowiekowej tradycji górniczej odtworzone wnętrze kopalni. Symbolicznie. Chcemy pokazać, jak to było pracować w kopalni. Ciężka praca, niemal na kolanach, w ciasnych korytarzach.

0: Radoboj nie krzyczy kolorowymi reklamami, on po prostu czeka. I właśnie dlatego tak łatwo się w nim zakochać. To niezwykły klimat chorwackiej prowincji, spokojnej, gościnnej i autentycznej. A jakże z tradycją winiarską, w lokalnym domu kultury Jasna Wukas zaprasza, żeby przenieść się w świat wirtualny. Najlepiej, jeśli założysz te okulary, zapraszam cię do obejrzenia w nich projekcji. Podróż od winnego grona.
1: Kakosowe?
2: Belina.
0: Belina? Jak się nazywa ten szczep? Belina jest jednym z przodków słynnego Chardonnay. Uprawia się ją raczej lokalnie, głównie tu, w regionie Zagoria i północnej Chorwacji. Radoboj to miejsce dla tych, którzy chcą odpocząć od pośpiechu i zobaczyć inną twarz Chorwacji, spokojną, zieloną, pełną historii. W pobliżu jest też prehistoria, omijana w pędzie nad Adriatyk. Krapina, słynąca z wykopalisk i odkrycia krapińskich neandertalczyków. A jakże, wchodzę w głąb zatopionego we wzgórzu niezwykle nowoczesnego muzeum. Przewodniczka Iwana opowiada mi historię odkrycia, które zmieniło postrzeganie dziejów ludzkości. Krapińskich neandertalczyków odkrył Dragutin Gorjanowicz Kramberger, chorwacki paleontolog, geolog i antropolog. Do odkrycia doszło w 1899 roku. Gorjanowicz Kramberger natrafił na niezwykle bogate znaleziska. Kości neandertalczyków, narzędzia kamienne i szczątki zwierząt.

0: samo 3 sekundy do północy, jeszcze nie ma nas, modernych ludzi.
1: Historia ludzkości jest niezwykle krótka na tle historii naszej planety czy wszechświata, ale zapisaliśmy ją w muzeum. Rodzina Neandertalczyków, tak poznasz ich życie, niezwykle ciekawe. Zobaczysz, jak wyglądało miejsce ich zamieszkania. Wędrowni łowcy żyli skupieni wokół ognia. W muzeum pokazujemy ich życie, to jak zajmowali się sobą i dziećmi. Wiemy, dzięki wykopaliskom i odkryciom, że mieli nawet metody leczenia. Przeżył jeden z nich pozbawiony ręki. Prawdopodobnie stracił ją w walce z dzikim zwierzęciem, niedźwiedziem, ale przeżył, odpowiednio zaopatrzony, wyleczony. Naukowcy są zgodni, krapińscy neandertalczycy znali jakieś metody leczenia, lecznicze zioła, rośliny byli inteligentni. Pokazujemy ich życie, a nawet odtworzyliśmy ich wygląd. Dzięki pracy francuskiej artystki mamy te ciekawe figury w zaaranżowanych sytuacjach.
0: Korzystana jest wersja silikona z ich kożą. Prawa ludzka.
1: Chcieliśmy pokazać, stąd inscenizacja scenki z rodzinnego życia. To neandertalskie dziecko przeglądające się w tafli wody, świadome tego, co widzi, a to oznaka inteligencji.
0: Znak inteligencji.
1: Dzieci, dorośli, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Co jest tam dalej? Ścieżka. Jeśli nią pójdziesz, dojdziesz do stanowiska archeologicznego, gdzie odkryto szczątki neandertalczyków. I powiem jedno, znalezienie się w tym miejscu, w muzeum i na skromnej skalnej półce robi wrażenie. Jesteśmy tu, gdzie neandertalczycy pielęgnowali rodzinne więzy, skąd wyruszali na polowania. Tu rodziła się wspólnota, o której już wiemy, że genetycznie jest nam bliska. Nie są naszymi bezpośrednimi przodkami, ale mamy część ich materiału genetycznego. Neandertalczyk i Homo sapiens krzyżowali się. Ciekawe? Tak, jeśli w drodze nad Adriatyk zjedziemy z autostrady i odkryjemy to miejsce. Bo to piękne, ale ciągle nieznane.

0: Podróż do mniej znanej Chorwacji zabrała Państwa Małgorzata Telmińska.
1: Powtórka programu.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Mamy 53 minuty po godzinie 22, a teraz temat bezpieczeństwa, bo europejskie służby wywiadowcze coraz głośniej ostrzegają, że Rosja może testować jedność NATO nie poprzez otwarty konflikt, lecz ograniczone prowokacje i działania hybrydowe. Coraz większym polem

0: tej rywalizacji pozostaje także internet, gdzie dezinformacja i propaganda mają wpływać na nastroje społeczne oraz osłabiać zaufanie do państw Zachodu. O tym, w jaki sposób Rosja próbuje wpływać na społeczeństwa państw NATO i Zachodu, jak działają mechanizmy propagandy oraz jak dbać o bezpieczeństwo w internecie, mówiła na naszej antenie ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa Karolina Kmak w rozmowie z Krzysztofem Grzybowskim.
1: Na ile my jesteśmy przygotowani na tego typu działania? Bo oczywiście różnego rodzaju ataki hakerskie, one miały miejsce w Polsce, miały miejsce w innych krajach, ale na ile jesteśmy przygotowani na taką naprawdę zorganizowaną akcję na dużą skalę, która na przykład, myślę o nadchodzących wyborach parlamentarnych, no, idealny moment, żeby zasiać jeszcze większy ferment przez Rosjan.
2: Tak, myślę, że jeszcze przed nami bardzo duża praca do odrobienia. Tutaj oczywiście Rosja bardzo mocno działa w kwestii dezinformacji społeczeństwa, tego, żeby wpływać nie tylko politycznie na społeczeństwo, także w tej kwestii podziałów. Dlatego myślę, że jeszcze bardzo duża praca jest do nadrobienia, też ze względu na to, że Rosja działa w sposób zorganizowany. Są potwierdzone oczywiście takie jednostki, są potwierdzone farmy troli, których istnienie zostało dobrze udokumentowane. Potwierdzają je śledztwa dziennikarskie oraz także raporty między innymi amerykańskich służb. Także przed nami bardzo dużo jeszcze pracy do wykonania. Nie tylko pod względem pracy, którą mają wykonać politycy, ale także my jako społeczeństwo, jako każdy użytkownik, który po prostu musi nauczyć się weryfikować w odpowiedni sposób treści, które pojawiają się w sieci, które codziennie widzimy każdego dnia.
1: No i pytanie, na ile my jesteśmy tak naprawdę świadomi tych zagrożeń? Bo z jednej strony oczywiście wiemy, że takie rzeczy się dzieją, ale z drugiej strony, kiedy już wchodzimy w tę naszą bańkę, no to mam wrażenie, że wychodzimy z takiego założenia, że te zagrożenia są wokół nas, ale na pewno nie dotyczą nas samych.
2: Tak, dokładnie. I to jest najważniejsze. Na tyle, ile jesteśmy świadomi, jest oczywiście niewielki odsetek odbiorców, którzy wierzą całkowicie w to, co zobaczą w sieci. Natomiast prawda jest taka, że jeśli nawet część odbiorców po prostu zwątpi w oficjalny przekaz, ten przekaz podawany przez media, przez sprawdzone, wiarygodne źródła, to wojna informacyjna już wtedy osiąga swój cel, czyli celem nie zawsze jest przekazanie i przekonanie całkowite do fałszywej informacji, ale wzbudzenie takiego chaosu, strachu, być może nawet paniki, bo dezinformacja, gdy jesteśmy dezinformowani, wtedy jesteśmy łatwiejsi do manipulacji.
1: To jeszcze jedna rzecz. Na ile to rzeczywiście zależy od nas, czyli od zwykłych użytkowników, od naszej uważności, naszego dystansu być może do pewnych rzeczy, które znajdujemy w sieci, a na ile jednak ta wojna rozgrywa się na o wiele wyższych poziomach? Bo teraz myślę o takiej informacji, która pojawiła się całkiem niedawno. To jest kwestia raptem kilku dni, że NASK trafił do elitarnego grona podmiotów, które mogą korzystać z najnowszego GPT 5.5 Cyber. To jest model od OpenAI, do którego dostęp ma tylko wąska grupa państw. No i ten model, czy też ten czat szuka takich luk, słabych punktów w krajowych systemach informatycznych.
2: Oczywiście wiele nie zależy od nas. Tutaj mówiąc na przykład o takich zwykłych użytkownikach, którzy na przykład korzystają z social mediów, warto tutaj mocno podkreślić, że bo dużo osób może zastanawiać się, czy media społecznościowe są winne. Ja powiedziałabym inaczej, to algorytmy, które są podstawą social mediów, one nie są projektowane do promowania prawdy. Ich zadaniem jest zwiększenie zaangażowania użytkowników, więc treści wywołujące silne emocje, gniew, strach, oburzenie zwykle bardziej angażują. One powodują właśnie nasze reakcje, komentarze, postowanie takich materiałów, często dezinformacyjnych dalej. Więc tutaj nie wszystko od nas zależy. Ta dezinformacja obecnie rozprzestrzenia się bardzo, bardzo szybko i jest to również spowodowane tym, że osoby, które chcą dezinformować, one korzystają z najnowszych technologii, właśnie na przykład ze sztucznej inteligencji, mogą w bardzo łatwy i w bardzo szybki sposób stworzyć materiały, które będą dezinformować, które na przykład będą promowały jakieś negatywne postawy. I w ten sposób ta dezinformacja się o wiele szybciej rozprzestrzenia i ona się niestety rozprzestrzenia znacznie szybciej niż my jesteśmy w stanie zweryfikować tą informację, nie jesteśmy w stanie tak szybko sprostować tych informacji, więc można tak tutaj to określić trochę jak gaszenie pożaru, który już jest, natomiast tak czy siak tutaj jako użytkownicy jesteśmy tutaj zobowiązani do tego, żeby weryfikować te informacje, a po stronie państwa jest tutaj że tak powiem kolokwialnie, pałeczka do tego, żeby przygotować odpowiednie plany, jak edukować zwykłych użytkowników, swoich obywateli.

0: tak, żeby potrafili w jak najlepszy sposób weryfikować te informacje, które widzą codziennie w sieci.
1: Z ekspertką do spraw cyberbezpieczeństwa Karoliną Kmak rozmawiał Krzysztof Grzybowski.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest piątek, 3 lipca, minęła godzina 23. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Polska jest gotowa na wszelkie scenariusze, deklaruje premier Donald Tusk. To w kontekście możliwych rosyjskich prowokacji. Dymisję po ujawnieniu afery w stołecznym szpitalu południowym. Rezygnację ze stanowisk złożyły dwie wiceprezydentki Warszawy. Ósmoklasiści poznali wyniki majowych egzaminów. W magazynie sprawdzimy, co dla uczniów jest najłatwiejsze, a co sprawia im więcej problemów. Radosław Siennicki, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Polska przygotowuje się na różne scenariusze ze strony Rosji, mówi premier Donald Tusk. Odniósł się do doniesień brytyjskiego The Telegraph, które napisało o możliwych rosyjskich prowokacjach wymierzonych w Polskę lub państwa bałtyckie. Szef rządu przypomniał, że ostrzegał już przed takim scenariuszem.
2: Wiele tygodni temu mówiłem o tym, że istnieje realne zagrożenie prowokacjami rosyjskimi. No to dostałem po głowie, dlaczego Tusk mówi takie straszne rzeczy. Od tego czasu usłyszeliśmy tego typu komunikaty od wszystkich możliwych służb wywiadowczych państw Unii Europejskiej, NATO w tym regionie. I Polska bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
1: Szef dyplomacji Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że najbliższy szczyt NATO w Ankarze zniechęci Rosję do tego typu planów.
3: Pokażemy, że sojusz jest nie tylko zjednoczony, ale i po wejściu Szwecji i Finlandii wzmocniony. I że będzie wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność sojuszy jakimiś nieprzemyślanymi działaniami.
1: Według The Telegraph Waszyngton kilkukrotnie ostrzegał Warszawę przed możliwymi rosyjskimi atakami na polską infrastrukturę krytyczną z użyciem rakiet i dronów. Wśród rozważanych zagrożeń wymieniano także wtargnięcie rosyjskich żołnierzy z obwodu królewieckiego lub z terytorium Białorusi. Gazeta podaje, że Rosja miałaby następnie obarczyć odpowiedzialnością za taką prowokację Ukrainę. A głównym tematem zaplanowanego na przyszły wtorek i środę szczytu NATO w Ankarze będzie rozwój europejskiego przemysłu obronnego. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że kluczowe rozmowy będą dotyczyły przenoszenia fabryk uzbrojenia do Europy.
4: Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, żeby ze Stanów Zjednoczonych przenosić linie produkcyjne do obrony przeciwpowietrznej, obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, szczególnie do systemów Patriot. Jesteśmy zainteresowani i budujemy zdolności w dalekim precyzyjnym rażeniu, w pociskach dalekiego precyzyjnego rażenia, w dronach niskokosztowych dalekiego rażenia i w systemach antydronowych.
1: Wicepremier powiedział, że Polska spełniła wymagania z poprzedniego szczytu Paktu Północnoatlantyckiego. Podkreślił, że polskie wydatki zbrojeniowe osiągnęły, przed uzgodnionym terminem, poziom 5% PKB.

0: Dwie wiceprezydentki Warszawy złożyły dymisję. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. O dymisjach poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
1: Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
0: Jest też kolejna odsłona afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o koordynatora prosektorium, który miał handlować zwłokami, bezcześcić ciała zmarłych i wyłudzać pieniądze od ich rodzin. Po ujawnieniu sprawy przez dziennikarzy, koordynator stracił stanowisko ze skutkiem natychmiastowym. Prokuratura wszczęła postępowanie, a politycy domagają się wyjaśnień. W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są już śledztwa dotyczące m.in. organizacji pracy SOR-u, zasad triażu pacjentów, nieprawidłowości w dokumentacji oraz rozliczeń związanych z działalnością byłego koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka. To pierwszy krok. Tak, Dorota Olko z Lewicy komentuje odwołanie wiceprezydentek stolicy. Jej zdaniem można wprowadzić zasadę niełączenia członkostwa w radach nadzorczych szpitali z członkostwem w partii. Dorota Olko ocenia też, że zbyt dużo czasu upłynęło od wybuchu afery do wyciągnięcia konsekwencji personalnych w ratuszu.
2: To pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje i potrzebował tego czasu, żeby się zorientować i wyciągnąć jakieś konsekwencje. A jeżeli podejmuje decyzję o tym, że kończą sprawować swoją funkcję, jego najbliższe współpracownicy, osoby bardzo ważne w ratuszu, to znaczy, że wreszcie stwierdził, że coś tutaj się bardzo niepokojącego wydarzyło i to dobrze.
0: Szef Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński odpowiada, że decyzje personalne w Szpitalu Południowym były podejmowane od razu. Przypomniał, że odwołano zarząd oraz radę nadzorczą placówki. Dodał, że młody lekarz Dawid Kacprzyk złożył mandat radnego, a szpital rozwiązał z nim umowę.
3: Działania są prokuratury. Premier prosił o osobisty nadzór ministra Żurka. Jeśli chodzi o działania prokuratury, złożył wniosek również o kontrolę Najwyższej Izby Kontroli. NFZ swoje działania również podejmował i podejmuje. Wszystko do spodu jest wyjaśniane. Tak właśnie należy robić. Każdy włodarz swojego miasta za pośrednictwem ludzi, których wysyła w dane miejsce. Jeżeli to jest spółka, to oczywiście ma radę nadzorczą. Jeżeli to jest inna instytucja, nie wiem, zakład budżetowy, to ma tam swojego dyrektora. I za ich pośrednictwem oczywiście jest zarządzane. I te osoby zostały przez pana prezydenta bardzo szybko zdymisjonowane.
0: Premier czeka na rekomendacje zmian systemu ochrony zdrowia do wtorku. Donald Tusk zapowiedział, że jeżeli nie będą one satysfakcjonujące, to dzień później podejmie decyzje personalne. Z premierem o sytuacji w ochronie zdrowia chce rozmawiać samorząd lekarski. Donald Tusk zwrócił się do lekarzy z apelem o pomoc w naprawie systemu i o to, by nie szukać konfrontacji. To odpowiedź m.in. na nieprawidłowości w Stołecznym Szpitalu Południowym. Dr Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej powiedział Polskiemu Radiu, że samorząd po raz kolejny zwrócił się do szefa rządu z prośbą o spotkanie.
4: Chcemy wreszcie usiąść razem ponad wszelkimi podziałami i szukać wspólnie rozwiązań dla pacjenta, dla systemu ochrony zdrowia. Na pewno chcielibyśmy tak samo jak pan premier pozbyć się wszelkich nadużyć systemu, również takich, którzy dokonują jacyś pojedynczy lekarze, tak zwane czarne owce naszego środowiska. Prezes Jankowski zwrócił się już do pana premiera, przekazał po tej konferencji postulaty środowiska lekarskiego, które chcielibyśmy, żeby też były brane pod uwagę. Czekamy na spotkanie, chcemy rozmawiać i szukać rozwiązań.
0: Po aferze z wysokimi zarobkami młodego lekarza w Szpitalu Południowym, rząd przyjął rozwiązania, które umożliwią zbieranie danych o pensjach medyków po numerze PESEL. Ustawę przyjął parlament, o tym, czy wejdzie w życie, zdecyduje prezydent. Szef ukraińskiej dyplomacji zaproponował polskiemu ministrowi spraw zagranicznych konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Andrii Sybicha rozmawiał z Radosławem Sikorskim w Warszawie. Pytany o rezultaty spotkania szef polskiego MSZ odpowiedział, że dyplomacja lubi ciszę. A więcej w relacji Przemysława Lisa.
5: Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że nazwanie jednej z jednostek ZSU imieniem bohaterów UPA nie miało antypolskich intencji. Zaproponował szefowi polskiego MSZ pakiet antykryzysowy w naszych relacjach. Chodzi o konsultacje resortów spraw zagranicznych obu krajów, a także spotkanie polskich i ukraińskich historyków zajmujących się tematem II wojny światowej. Pytany o spotkanie z Andrzejem Sybichą, wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że ustalenia ze stroną ukraińską cały czas trwają.
6: Zajmujemy się cierpliwą pracą.

0: jest komunikat zarówno nasz, jak i strony ukraińskiej, ale w tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
1: We wpisie w mediach społecznościowych Andrii Sybicha dodał, że Ukraina wyraża dozgonną wdzięczność Polsce za pomoc okazaną po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.

0: Czarnecka. Pierwsze projekty w ramach unijnego programu Polska realizowała samodzielnie. W drugiej fazie SAFE współpracuje z innymi europejskimi krajami. Magdalena Sobkowak-Czarnecka przekazała, że w przyszłym tygodniu leci do Bułgarii, która jest zainteresowana zakupem polskich dronów. Planowane są też kolejne umowy.
1: W poniedziałek umowa ze Szwecją, która kupuje od nas okręt ratownik. Umowa z Norwegią, która kupuje od nas ścianę antydronową, czyli system SAN. Kanada, która kupuje od nas drony. Tak ustawiamy ten proces wspólnych zakupów, żeby maksymalnie tyle, ile się da, inne kraje zrealizowały kontraktów w naszym przemyśle zbrojeniowym. Kupujemy poza Polską tylko to, gdzie nie mamy zdolności, tak jak samoloty do tankowania w powietrzu. My takiego sprzętu nie produkujemy.
0: Wszystko, co Polska zamawia w ramach programu SAFE, musi być dostarczone do połowy 2030 roku. Zdaniem wiceminister obrony, ten rok jest decydujący dla naszego bezpieczeństwa. To krok we właściwym kierunku. Tak, poseł Polski 2050 Łukasz Osmolak skomentował uchwaloną przez Sejm nowelizację prawa oświatowego. Nowe przepisy wprowadzają zakaz korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach i przedszkolach. Posłowie przyjęli m.in. poprawkę Prawa i Sprawiedliwości, która rozszerza zakaz właśnie na przedszkola. Łukasz Osmalak podkreślał na antenie Polskiego Radia 24, że tego typu rozwiązania działają już w wielu szkołach.
2: Ja bardzo często gdzieś jeżdżąc po swoim regionie wchodzimy na lekcje WOS-u do szkół, rozmawiamy z uczniami m.in. o cyberbezpieczeństwie, m.in. właśnie o używaniu smartfonów, elektroniki i widzę, że ten problem bardzo często dobrze do niego podchodzą szkoły, radzą sobie z nim dobrze, natomiast ta ustawa dodatkowo ma wesprzeć wszystkie szkoły, wszystkich dyrektorów, żeby było jeszcze lepiej w tej materii.
0: Od zakazu będą wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do nauki, gdy uczeń będzie musiał pilnie skontaktować się z rodzicami, monitorować stan zdrowia lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia. Przepisy mają wejść w życie 1 września. Ustawa trafi teraz do Senatu. Sejm uchwalił też tak zwany Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają wyeliminować usługi pseudomedyczne i zwiększyć ochronę pacjentów. Ustawa m.in. rozszerza uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta, mówi przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia Marta Golbik z Koalicji Obywatelskiej. Wyjaśnia, że do tej pory rzecznik miał możliwość kontrolowania i składania skarg jedynie w systemie ochrony zdrowia. A szarlatani, jak mówiła, działają poza systemem. Podała przykład mechanika samochodowego, który otworzył gabinet ginekologiczny.
3: Mając fotel ginekologiczny, wykonywał zabiegi nakłuwania macicy, leczenia tamponami nasączonymi ziołami chińskimi i tłumaczy, że w taki sposób się pozbędzie raka. No, nie możemy pozwolić na to, żeby w polskiej przestrzeni funkcjonowały takie gabinety i daliśmy dzisiaj uprawnienia Rzecznikowi Praw Pacjenta, żeby mógł to blokować, żeby mógł to zgłaszać, ale także, co bardzo ważne, żeby mógł zamieszczać informacje medialne o tym, że takie niebezpieczeństwa są.
0: Przyjęte przepisy mają też skutkować ograniczeniem działalności osób i firm wykorzystujących niewiedzę pacjentów do sprzedaży terapii i usług o niepotwierdzonej skuteczności. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Jest zgoda Węgier na kolejny krok w negocjacjach z Ukrainą. Ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Budapeszt, który do tej pory blokował otwieranie kolejnych rozdziałów negocjacyjnych, teraz dał zielone światło. Kijów został poproszony o przesłanie stanowiska dotyczącego spraw zagranicznych. Kiedy Unia uzgodni swoje, wtedy ten blok tematyczny zostanie otwarty. Sprawa rokowań akcesyjnych z Ukrainą jest jednym z tematów spotkania w irlandzkiej miejscowości Cork unijnych komisarzy z rządem Irlandii.
5: Irlandia, która właśnie rozpoczęła półroczną prezydencję, chce, by otwarcie tego bloku tematycznego nastąpiło jeszcze w tym miesiącu, przed sierpniowymi wakacjami w europejskich instytucjach. Z kolei Ukraina, która w ubiegłym miesiącu otworzyła pierwszy blok tematyczny, miała nadzieję na otwarcie wszystkich 6 bloków w tym miesiącu, ale już wiadomo, że będzie to niemożliwe. Natomiast samo otwieranie rozdziałów negocjacyjnych jest tak naprawdę symboliczne, bo dopiero to będzie przybliżać Ukrainę do Unii. Za każdym razem będzie wymagana jednomyślność wszystkich krajów, które będą pilnowały swoich interesów. Ukraina wkroczyła więc na drogę długą i wyboistą. Ona sama chce wejść do Unii bardzo szybko, ale we wspólnocie panuje przekonanie, że nie nastąpi to przed 2035 rokiem. Z Cork, Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Ponad 100 tysięcy dzieci może stracić rok nauki z powodu wojny w Libanie, przekazał UNICEF.

0: Organizacja wspólnie z libańskim Ministerstwem Edukacji alarmują, że wiele sal lekcyjnych po prostu nie nadaje się do użytku.
1: Podczas niedawnej wojny Izraela z Hezbollahem, która toczyła się głównie na południu Libanu, uszkodzonych zostało 340 szkół, aż 17 zostało całkowicie zniszczonych. W tym tygodniu nie odbyły się również egzaminy m.in. maturalne i na studia. O odwołanie ich walczyli na ulicach Bejrutu licealiści z całego kraju. Protestowaliśmy, bo uczniowie z południa naprawdę nie mieli jak się przygotować. Wielu z nas, w tym ja, zakuwało całe miesiące, ale na przykład mój kuzyn z południa musiał uciekać ze swojej bombardowanej wioski i przez ostatnie miesiące mieszkał z rodziną w szkole w Bejrucie. Nie miał tam internetu do nauki, nie mógł mieć lekcji online. Opowiada Nur, licealistka z Bejrutu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
0: Z powodu wojny ponad milion Libańczyków zostało przesiedlonych. Według szacunków na razie do domów wróciło około 40% ludzi. Władze Tajwanu zwiększają częstotliwość ćwiczeń, które mieszkańców wyspy mają przygotować na ewentualną próbę przejęcia kontroli nad nią przez Chiny. Jak podaje Reuters, w tym tygodniu odbyły się specjalne ćwiczenia z udziałem wojska i urzędników. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
2: Tajwan przygotowuje się nie tylko do wprowadzenia całkowitej blokady wyspy, co obecnie uznawane jest za najbardziej prawdopodobny scenariusz. Ćwiczenia obejmowały także takie scenariusze jak wykorzystanie katastrof naturalnych do siania chaosu czy przejęcie transmisji telewizyjnych. Prezydent Tajwanu William Lai zapowiedział wzmocnienie zdolności obronnych wyspy. Wcześniej ogłoszono plan budowy specjalnej kopuły, która miałaby chronić terytorium Tajwanu przed atakami rakietowymi. Ważną częścią ma być jednak obrona cywilna. Wojskowi i urzędnicy koordynowali działania m.in. na wypadek pojawienia się chińskich dronów w pobliżu infrastruktury krytycznej czy przeciwdziałania dezinformacji po silnym trzęsieniu ziemi. Chińskie władze uznają ćwiczenia za eskalację napięć w cieśninie tajwańskiej. Tymczasem z roku na rok Chiny wzmacniają patrole wokół Tajwanu. Tylko wczoraj wokół wyspy odnotowano 22 myśliwce oraz maszyny zdolne do przenoszenia m.in. broni jądrowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń.
0: W magazynie wracamy do tematów krajowych. 65% z języka polskiego i 55% z matematyki. To średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów. Podała je Centralna Komisja Egzaminacyjna. Do egzaminu w maju przystąpiło 390 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju. Dyrektor CKE Robert Zakrzewski powiedział Polskiemu Radiu, że wyniki są porównywalne do tych z lat poprzednich.
4: Najlepiej uczniowie w tym roku poradzili sobie z odczytywaniem tekstów ikonicznych, czyli ze zdjęcia, oraz znajomości jednej lektury obowiązkowej. To jest język polski. Na matematyce wykonywanie działań na potęgach, a na języku angielskim to jest znajomość funkcji językowych.
0: Doktor Robert Zakrzewski dodał, że uczniowie mieli problem z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w praktyce. W weekend testy od poniedziałku na lotnisku Chopina w Warszawie zaczną działać nowoczesne skanery przy odprawie bezpieczeństwa. O zmianach dowiedziało się Polskie Radio.
5: Skanery precyzyjnie pokażą rodzaj przewożonego bagażu, odróżnią zwykłe napoje od materiałów niebezpiecznych. Jak mówi rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki, zyskają na tym pasażerowie, którzy dzięki temu będą mogli przewozić więcej płynów.
6: Limit płynów, który można będzie przewieźć jednorazowo w bagażu podręcznym, zostanie podniesiony do 2 litrów.
5: Dzięki skanerom odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza. Czas oczekiwania na sprawdzenie bagaży i rzeczy osobiste może się skrócić nawet o 2/3. To ważne, ponieważ na lotnisku panuje coraz większy tłok.
6: Spodziewamy się, że będziemy bić kolejne rekordy.
5: W zeszłym roku lotnisko Chopina odprawiło ponad 24 miliony pasażerów, co było historycznym rekordem portu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: W Zakopanem weszła w życie uchwała krajobrazowa. Miasto czekało na to ponad dekadę. Nowe przepisy mają ograniczyć chaos reklamowy w mieście i uporządkować przestrzeń publiczną. Z ulic mają zniknąć m.in. wielkoformatowe banery, nieestetyczne billboardy i neony. Od lat były one wskazywane jako jeden z największych problemów pod Tatrami.
7: Jest tego dużo, odpocząwszy od wjazdu, tak samo w mieście.
8: Dojechać nie da do Zakopanego, góry zasłonięte reklamami. Ludzie zauważają, że tu po prostu robi się brzydko i to, co za to cenione było to miejsce, jest przysłonięte komercją.
7: To się odsłonimy, góry będzie je widać i z daleka i będzie wiadomo, w jaki region się przyjeżdża.
9: Ale pan co, chyba już tak często nie jesteśmy, żeby nam to przeszkadzało, może trochę jest tego więcej niż gdzie indziej.
10: Znaczy mi się wydaje, że to trochę szpeci krajobraz, tak?

0: Jeżeli są duże gabaryty, tak, jeżeli jest zbyt duża ilość.
1: Przepisy mogą coś zmienić? Zakopane odetchnie?
0: Myślę, że tak.
2: Właściciele reklam i przedsiębiorcy będą mieli rok na dostosowanie się do przepisów. Po tym czasie za wywieszanie reklam, banerów i szyldów niezgodnych z przepisami miasto będzie mogło nakładać kary finansowe.
3: Sumę wydarzeń.
2: Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy Wimbledonu. Polak pokonał Amerykanina Tomiego Pola 4-6, 7-6, 7-5, 6-2 i zostaje w grze w najstarszym turnieju tenisowym świata. Na londyńskiej trawie było wszystko. Nerwowy początek, serwisy o prędkości 140 mil na godzinę i moment, po którym śmiali się nawet komentatorzy.
4: Na stronie Wimbledonu można przeczytać, że był to mecz, w którym ogromne znaczenie miał serwis. Hurkacz zdobył aż 20 asów, a przy pierwszym podaniu wygrywał większość punktów. Brytyjscy kibice szybko wychwycili też trzy najmocniejsze serwisy Polaka. Każdy z nich miał 140 mil na godzinę, czyli ponad 225 km na godzinę. Na trawie taka piłka nie daje zbyt wiele czasu do namysłu. Rywal często może tylko odprowadzić ją wzrokiem, a publiczność westchnąć z podziwu. Nic więc dziwnego, że w komentarzach w sieci pojawiły się zachwyty nad siłą podania Hurkacza. Był też moment, który rozbawił komentatorów. Po jednej z akcji piłeczka uderzona przez Polaka trafiła w sędziego. Komentatorzy żartowali, że jeśli arbiter akurat przysypiał, to po takim uderzeniu na pewno się obudził. Brytyjskie media przypominają, że Hubert Hurkacz ma już swoje miejsce w historii Wimbledonu. To właśnie na londyńskiej trawie w 2021 roku pokonał Rogera Federera i zakończył jego ostatni występ w tym turnieju. Później Polak doszedł aż do półfinału. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: I na koniec magazynu jeszcze prognoza pogody. Jutro do Polski napływać będzie stosunkowo chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać. W południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu do 23 na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. I tą informacją kończymy magazyn. Sumę wydarzeń przygotował Rafał Warcyński. Kolejne doniesienia z kraju i ze świata punktualnie o północy. Radosław Siennicki, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
8: Mamy 22 minuty po godzinie 23.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Rosja wykorzystuje każdą okazję, aby skłócić Ukrainę z jej sojusznikami. Najczęściej ataki dezinformacyjne dotyczą Polski i państw bałtyckich. W ostatnich dniach rosyjska propaganda stała się aktywna, a to w związku z ochłodzeniem stosunków na linii Warszawa-Kijów, do którego doszło na tle historycznym. Więcej na ten temat mówił na naszej antenie ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Jacek Raubo w rozmowie z Małgorzatą Żuchowską.
10: W budowaniu odporności bardzo wiele zależy od nas, bo my jesteśmy na pierwszej linii frontu, to znaczy każdy z nas, tego frontu dezinformacji, próby werbowania nas do jakiegoś wrogiego działania, a wrogim działaniem może być na przykład, może to ostro zabrzmi, proszę mnie zweryfikować, jeśli się mylę. To jest na przykład powielanie tego, co jest niesprawdzone, kłamliwe i co ma manipulować naszym wyobrażeniem.
11: Znaczy, przede wszystkim znajdujemy się rzeczywiście tutaj, można zaakceptować taką tezę, znajdujemy się na pierwszej linii frontu, tego cichego frontu, dlatego że rosyjskie i białoruskie służby specjalne, tutaj trzeba dodać zarówno SWR, GRU, białoruskie KDB, ale też po części FSB, używają szeregu działań wymierzonych w poczucie naszego bezpieczeństwa i też w praktyczne aspekty. Ja bym tutaj wykazał trzy takie przestrzenie, gdzie rzeczywiście obywatel jest kluczowy. Pierwszy

0: No to jest oczywiście klasyka gatunku tutaj wschodniego, a więc aktywność szpiegowska, aktywność wywiadowcza, ta klasyczna, opierająca się na pozyskiwaniu informacji politycznych, wojskowych, technologicznych, przemysłowych. Tutaj tak naprawdę nie mamy ograniczeń. Rosjan z racji naszego położenia i Białorusinów interesuje wszystko. Druga przestrzeń, gdzie istotny jest obywatel i jego reakcja, wychwytywanie tych anomalii, wychwytywanie też pewnych sygnałów z otoczenia, to jest niestety coś, co coraz częściej się pojawia, nie tylko w Polsce, to jest prowadzenie tajnych operacji. Kwestie sabotażowo-dywersyjne, terroryzm państwowy, kwestia związana z działaniami nawet takimi jak eliminacja chociażby osób, które są na takich listach, umownych listach śmierci strony rosyjskiej. No i trzecia płaszczyzna, którą też państwo tutaj podkreślają, to jest ta domena, jak to wojskowie określają, informacyjno-kognitywna. Informacyjna dlatego, że dąży się do pewnego zaburzenia przekazu informacji. Ten system nas trochę napędza, bo my chcemy tej informacji w naszej pracy, w naszym życiu, w naszych procesach edukacyjnych. Jeżeli to się zaburzy, wprowadzi się różnymi narzędziami, na przykład tutaj państwo tak szeroko opisywali, aczkolwiek to nie jest jedyna rzecz, tą dezinformację, to ten element informacyjny zostanie zaburzony. No i kognitywne rzeczy, które dotyczą wykreowania pewnej wizji, jeżeli chodzi o myślenie, sposób myślenia, to jest taki strategiczny cel strony rosyjskiej i wszędzie tam kluczową formułą jest raz edukowanie obywatela, a dwa też samo taka świadomość obywatela, nie tylko państwa polskiego, ale również i innych naszych sojuszników tutaj w ramach NATO, co ja powinienem zrobić, jak powinienem się zachować, bo od kwestii, nazwijmy to werbunkowych, po kwestie tutaj kognitywne, zawsze jest jedna zasada. Same służby, same instytucje państwa, agendy państwa, a nawet sojusznicze platformy nie wystarczą bez obywatela.
1: No tak, ale obywatel... I wrócę do tego, od czego zaczęłam, że każdy z nas dzięki świadomości, którą jestem głęboko przekonana, możemy także my budować w naszej rozmowie, może być otwartymi wrotami albo może stanowić barierę.
0: Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, ja bym powiedział, że wykorzystajmy jeden przykład, jak zmienia się ta rzeczywistość. Chociażby ta zmiana, którą zapoczątkowały pewne procesy w zakresie informowania obywateli po stronie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zauważmy, pojawił się raport. Bardzo ważna rzecz, przez lata nie publikowano takiego raportu, do którego można sięgnąć, a przede wszystkim, który stanie się pewnym takim inicjatorem dyskusji o stanie bezpieczeństwa właśnie w tej przestrzeni również informacyjnej, informacyjno-kognitywnej. Druga kwestia. Mówimy tutaj o pewnej świadomości, pewnej zdolności patrzenia na rzeczywistość wokół nas. Świetny materiał, tutaj Cichy Front, który pojawił się w Telewizji Polskiej, też we współpracy z wspomnianą przeze mnie instytucją państwa, czyli Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Trzecia rzecz, pojawiają się bardzo dobre już dzisiaj materiały, jeżeli chodzi o wejście w media społecznościowe. Państwo tutaj wskazali, że chociażby ta przestrzeń mediów społecznościowych jest bardzo łatwa do takiego rozbudowanego operowania narzędziami informacyjno-kognitywnymi. I instytucje państwa nie mogą tego odpuścić, bo jeżeli odpuszczą, jeżeli tam się nie będą pojawiać pewne sygnały, też będą budować pewną narrację, no to zdajemy sobie sprawę, że potencjalny przeciwnik, i to nie musi być tylko element państwowy w postaci Rosji, czy Białorusi, czy też na przykład, nie wiem, Chin, to mogą być również aktorzy niepaństwowi, on wejdzie w to miejsce. Także wydaje mi się, że wiele rzeczy zaczyna się zmieniać. Przede wszystkim też widzimy pewną edukację w wymiarze tutaj rozumienia systemu informacyjnego państwa. Coraz częściej o tym mówimy. Być może, to jest mój trochę taki mały zarzut, za dużo wprowadzamy pojęć, które niejako się kanibalizują, bo jak ja słyszę wojna informacyjna, wojna hybrydowa, fake news, dezinformacja wymieniane na wszystkie możliwe sposoby i tak naprawdę wrzucane bez składu i ładu, no to rzeczywiście odbiór może być dość tutaj problematyczny, ale niewątpliwie pewne działania są podejmowane. Na pewno nie będziemy skuteczni w 100%, bo tutaj to nie jest kupno systemu uzbrojenia, to jest bardzo trudna specyfika oddziaływania na żywy organizm, bo ludzie się chcą komunikować, ludzie są podatni na pewne emocje i też tego nie jesteśmy w stanie, nie wiem, ustawowo czy w zakresie jakichś narzędzi wyeliminować. Pewne chociażby kwestie emocji, one będą

0: wyrażane. My, patrząc z perspektywy bezpieczeństwa, obronności, musimy oddzielić, odseparować to, co jest kluczowe, czyli gdzie w tej przestrzeni, gdzie w tej aktywności rzeczywiście widzimy obce podmioty państwowe, czy też na przykład sterowane przez obce państwa podmioty niepaństwowe.
1: Patrzę na ten raport, on został, raport ABW, o którym pan wspomniał. Była, zdaje się, przerwa w publikacjach tego typu. Nie wiem, czy przypadkiem z panem o tym nie rozmawiałam, ale czegoś mi tu brakuje, bo genialnie nawet jakoś tak schematycznie jest pokazane, czym się ABW zajmuje w pigułce, najważniejsze zadania, które stoją przed ABW i przed nami wszystkimi tym samym. Brakuje mi jakichś konsekwencji w działaniu. To znaczy, raport został opublikowany i gdyby pan o nim nie przypomniał, to pewnie nasi słuchacze by w ogóle jakoś nie zarejestrowali, że coś takiego miało miejsce.
0: Znaczy, ja mam wrażenie, że już wykonano i tutaj wielki szacunek dla tych, którzy odpowiadają za tego typu zmianę w polityce informacyjnej. Wykonano pierwszy krok. Wcześniej takie raporty były publikowane przez naszych sojuszników, chociażby, no nie wiem, czeski BIS czy służby państw bałtyckich. Te raporty są oczywiście pewnym elementem zasygnalizowania, bo pamiętajmy, że służby nie mogą zdradzać informacji kluczowych dla swojej aktywności, ale właśnie widząc, dostrzegając działania informacyjno-kognitywne przeciwnika, w jakimś tam stopniu muszą mieć odpowiedź na nie. I wydaje mi się, że my wykonujemy te pierwsze działania. Oczywiście wiele państw na świecie, i to nie tylko my, ale nasi sojusznicy z NATO, uczą się dopiero, jak komunikować się z obywatelami. Jest olbrzymia przestrzeń do poprawy. Ja tutaj w pełni zgadzam się z tym, że to nie może być taki strzał, który stanie później gdzieś tam odizolowany i nie będzie kontynuacji. Ale niech pani redaktor, szanowni państwo, zwrócą uwagę, że chociażby mamy doświadczenia z prewencji terrorystycznej. Trzeba się uczyć z tych lat, kiedy nasi sojusznicy, ale również i my, prowadziliśmy długie kampanie związane chociażby z prewencją terrorystyczną. Był bardzo ciekawy moduł edukacyjny kampanii 4U właśnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która szkoliła z różnych elementów związanych z radykalizacją, związanych z zagrożeniami terrorystycznymi. Wydaje się, że jesteśmy dzisiaj w takim momencie, patrząc na chociażby zagrożenia dywersyjno-sabotażowe, terroryzm państwowy czy właśnie kwestie szpiegowskie, że potrzebujemy interaktywnych modułów, które uczą osoby z grup ryzyka. To jest kwestia też pojawienia się w przestrzeni chociażby Telegramu. Bardzo ważne działanie. Więc ja jestem oczywiście człowiekiem, który chciałby więcej, dlatego że bezpieczeństwo państwa flanki wschodniej to jest bezpieczeństwo naprawdę wyjątkowe, jeżeli chodzi o potrzeby, bo te zagrożenia są wyjątkowe, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że funkcjonariuszki i funkcjonariusze oraz nasze instytucje państwowe wykonują pewne działania i tu stawiamy jedną kluczową kwestię, to jest finansowanie, to są pieniądze, bo mam wrażenie, że my dzisiaj borykamy się, panie redaktorze, szanowni państwo, z trochę takim dość dużym dylematem, bo sprowadziliśmy bezpieczeństwo do elementu tego twardego bezpieczeństwa, takiego klasycznego wojskowego, które jest niezbędne, bo kwestie obronności są niezbędne, ale jednocześnie mówimy o systemie. A w tym systemie są służby specjalne, w tym systemie jest w ogóle też opieka nad systemem informacyjnym kraju. I do tego są kwestie finansowe, ale to też się zmienia chociażby w debacie o obronie cywilnej, czy też obronie totalnej w Polsce. I ja jestem zdania, że prędzej czy później dojdzie do pewnego przewrażenia.
1: Myślę sobie, ja wrócę cały czas do pierwszej linii. Przepraszam, bo to tak pan użył doskonałego określenia, że te, że przez stopniowanie różnych słów dochodzi do ich kanibalizowania, czyli one się same nawzajem
0: zjadają w takiej codziennej dyskusji, bo w pewnym momencie tak, nie wiemy, o czym rozmawiamy.
1: Tak, ale też w pewnym sensie tracą na ważności przez to, prawda? Bo to 4U, o którym pan wspomniał, ja pamiętam uważaj, uciekaj i jeszcze ukryj się, a czwarty element to był?
0: Znaczy, my mamy na dzień dzisiejszy, powiedzmy sobie szczerze, sytuację, w której stworzenie tego typu haseł, jak na przykład Run, Hide, Fight, czy tutaj właśnie ta kampania 4U,
1: stworzenie tego... Udaremni atak, ale wie pan, my to powinniśmy...
0: Ale to jest ten element...
1: My powinniśmy mieć to wdrukowane w kody zachowania w sytuacjach zagrożenia.
0: Tylko że w tym momencie nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
1: No ale jak będziemy... Szczerze, aha, chce pan powiedzieć...

0: Pierwsze rzeczy, spotykamy się z tak dużą ilością wyzwań w bezpieczeństwie, że my musimy moim zdaniem skoncentrować się na jednym z tych elementów, to jest informowanie. I wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy ta kwestia informacyjna, poinformuj, to jest i przede wszystkim skanalizowanie też tych informacji, to będzie kluczowe.
1: No tak, pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dostała dodatkowe, wiceminister dostała dodatkowe obowiązki i one mają między innymi na tym polegać, na edukacji, czyli kształtowaniu naszych postaw właściwie od... Tak wcześniej jak się da, może tak powiem. To jest chyba dobry moment. Kto wie, czy nie ostatni.
0: Znaczy, na pewno czeka nas działanie, bym powiedział, dwutorowe. Pierwsze to jest, zawsze powtarzam, od dołu, czyli kształtowanie procesów edukacyjnych, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja związana z bezpieczeństwem informacyjnym, a od góry oczywiście te działania bieżące, które no, są nastawione na umasowienie pewnego zrozumienia bezpieczeństwa, w którym jesteśmy. Na przykład ta dyskusja, którą pani redaktor prowadzi i państwo też w zakresie tych elementów bezpieczeństwa, to jest jeden z tych elementów tych górnych, ale ten dolny, ten niewidoczny, idący od najmłodszych pokoleń, no to jest coś, nad czym musimy popracować. Przede wszystkim nad edukacją dla bezpieczeństwa.
1: Zarzuty werbowania w Polsce osób do działań na rzecz obcego wywiadu przedstawiła prokuratura Białorusinowi Aleksiejowi B. i Polakowi Rafałowi G. Mężczyźni według śledczych wykorzystywali do tego komunikator internetowy Telegram, a pozyskane materiały służyły propagandzie reżimu białoruskiego. No są wśród nas szpiedzy Łukaszenki, Putina.
0: I będą, panie redaktor,
1: i będą nas werbować przez Telegram. Ostatnie informacje dla mnie też zaskakujące, że na przykład przez proces rekrutacji do pracy też może się odbywać swojego rodzaju weryfikacja. Rekrutacja.
0: Na pewno portale, w których mamy do czynienia z przekazywaniem przez obywateli informacji, one są idealną przestrzenią. Dlaczego? Dlatego, że dana osoba sygnalizuje, czy to kwestie związane ze swoimi zainteresowaniami, czy to kwestie związane ze swoimi problemami albo wyzwaniami zawodowymi, czy kwestie dotyczące nawet stanu emocjonalnego. I znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli tego, o czym mówiłem, czyli prewencji na przykład terrorystycznej. Zauważmy, że organizacje terrorystyczne przez wiele lat na Facebooku czy na innych tego typu płaszczyznach starały się pozyskiwać, werbować, radykalizować. To nie jest tak, że to doświadczenie jest tylko doświadczeniem nowym związanym z Federacją Rosyjską. Nie, no Rosjanie, Białorusini, Chińczycy po prostu wykorzystują te narzędzia, które są i co najważniejsze też obserwują, jak inni to robią, ale to też, ja powiem uczciwie, nie jest jednostronne, dlatego że Zachód, umowny Zachód też uczy się, jak komunikować się tego typu tutaj z narzędziami. Podam przykład, na tutaj YouTubie można zobaczyć szereg filmików, które nagrała Centralna Agencja Wywiadowcza Amerykańska, przecież Główna Agencja Wywiadowcza, ta, która działa na całym świecie. I były takie kampanie, gdzie no, były to dedykowane materiały do Rosjan. Typowo były sprofilowane właśnie wideo do strony rosyjskiej czy do chińskiej.
2: Z ekspertem do spraw bezpieczeństwa doktorem Jackiem Raubo rozmawiała Małgorzata Żochowska. Na dzisiejszy wieczorny program w Polskim Radiu 24 przygotowali dla państwa Rafał Wardzyński, Dominika Malkut. Zrealizowali Wiktor Sudyka i Paweł Chodyna, a przed mikrofonem był z państwem Maciej Wolny. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do pozostania z nami. Życzę państwu dobrej nocy. Do usłyszenia.
3: Powtórka programu. Więcej niż kryminał.
4: Więcej niż kryminał. Wita państwa Grzegorz Kalinowski. Dzisiaj taka nietypowa sytuacja. Bardzo często korzystamy z dobrodziejstw techniki i łączymy się z naszego studia z naszymi gośćmi, którzy rozsiani są po całej Polsce, czasami nawet po całym świecie. Chyba najdalej to było Chicago, to była Kanada, a dziś sytuacja odwrotna. Zmożony chorobą gospodarz programu łączy się ze swojego domu ze studiem Polskiego Radia, a naszym dzisiejszym gościem będzie postać niezwykła, choć państwu

0: chyba doskonale, jak sądzę, znana. Współtworzył Urząd Ochrony Państwa, a w latach 90-93 pełnił funkcję dyrektora Biura Analiz i Informacji, a następnie zastępcy dyrektora Zarządu Wywiadu UOP. Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Niemczyk. Serdecznie witam.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Grzegorzu.
0: Nasz dzisiejszy gość jest jawnym współpracownikiem. Jawnym współpracownikiem Polskiego Radia. Współtwórca wraz z Włodzimierzem Sokołowskim, czyli Wincentem V. Sewerskim podcastu Czy szpiedzy rządzą światem? Zachęcam zresztą do słuchania, bo dzisiaj pewno poczniemy parę tematów, trochę obrócimy się wokół tego tematu, czy szpiedzy faktycznie rządzą światem. To zaspokoję ciekawość cytując Tomasza Siemoniaka, koordynatora służb specjalnych. Funkcjonariusze ABW współpracując ze Strażą Graniczną zatrzymali 9 obywateli Ukrainy i 2 obywateli Białorusi, to jest wiadomość z ostatnich dni, w celu ich natychmiastowego wydalenia z Polski. Od jesieni 2025 roku osoby te rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce. Według ustaleń ABW inspiracja i środki na ten cel pochodziły z Rosji i kwalifikują się jako próba operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce. Serio, Piotrze, wydalić, a nie zamknąć i potem wymienić?
1: Nie, no dla mnie ten komunikat jest kompletnie żenujący, dlatego że minister koordynator służb specjalnych powinien chyba mówić o sprawach, które dotyczą służb specjalnych, a nie wiem, ochrony supermarketu, bo to trochę tak wygląda. Jeżeli mamy dowody na to, że jacyś ludzie za pieniądze dostawali pieniądze i przekazywali pieniądze po to, żeby prowadzić jakąś działalność na szkodę państwa polskiego, to powinni stanąć przed sądem, tak? Powinni zostać aresztowani, powinny dostać zarzuty prokuratorskie. Natomiast wydalenie moim zdaniem świadczy o tym, że tych dowodów nie ma i służby nie zdecydowałyby się postawić ich przed sądem, w związku z czym wolą ich wydalić, a taki sygnał wydaje mi się bardzo wątpliwy. Znaczy, ja rozumiem, że ze względów na bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, niektóre osoby należy wydalać z Polski, jeżeli niosą one ze sobą zagrożenie. Natomiast jeżeli mamy podejrzenia współpracę z obcym państwem, to ja myślę, że te osoby trzeba przede wszystkim dobrze przesłuchać, dobrze sprawdzić, jakie oni mieli kontakty, że tak powiem, sprawę głęboko przeanalizować, a moim zdaniem zwykle szybki tryb, nie wiem, może oni byli pod obserwacją przez tam półtora roku, co tym gorzej, bo jeżeli przez ileś czasu nie zebrano dowodów, no to też moim zdaniem to jest jakiś błąd w sztuce, ponieważ albo źle te osoby wytypowano, albo nie umiano tych dowodów zebrać.
0: Zawsze troszczymy się o ludzi, których znamy. Studiowałem z Tomaszem L. i przeczytałem, że Tomasz L. został w 2022 roku, już w marcu, aresztowany, bo przyłapano go na 5-letniej współpracy z rosyjskim wywiadem, któremu to dostarczał informacji, pracując jako kierownik w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego. Tak się zastanawiałem ostatnio, co się z nim dzieje, ile tam można trzymać takiego szpiona w areszcie, ile można przesłuchiwać. Bach, podobna informacja do tej, którą teraz mieliśmy na temat tych wydalonych z kraju, że Tomasz L., świadczący szpiegowskie usługi na rzecz Rosji, został w maju 26 roku przed procesem wypuszczony z aresztu śledczego po wpłaceniu 300 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Tak się robi z ludźmi, którzy szpiegują, to też mnie zupełnie zadziwiło.
1: To jest pewna specyfika jednak cywilizowanego wymiaru sprawiedliwości. To się czasami możemy zastanawiać, nie wiem, pamiętając realia jeszcze z PRL-u, czy z czasów zimnej wojny, kiedy za szpiegostwo groziła kara śmierci i w ogóle można było siedzieć w więzieniu nie wiadomo jak długo. Ja mam takie wrażenie, że jednak po to, żeby nie przetrzymywać za długo ludzi w aresztach śledczych, chociaż formalnie można, bo te 3-miesięczne okresy mogą być przedłużane, jeżeli sąd widzi, że są powody, dla których te śledztwa się przedłużają, ale ta podejrzana osoba nie powinna wyjść na wolność. Sądy to przedłużają. No w tym wypadku rozumiem, że tych powodów do przedłużania aresztu już nie bardzo było. Myślę, że być może Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która prowadzi na pewno w tej sprawie śledztwo, doszło do wniosku, że już wszystkiego, co mogła się od nim dowiedzieć, się dowiedziała. Co udało się z niego wydobyć, powiedział i nie istnieje ryzyko mataczenia, nie istnieje ryzyko

0: ryzyko ucieczki, chociaż moim zdaniem takie ryzyko zawsze istnieje. No ale tak czy owak mnie to niepokoi, tak? Dlatego, że powiedziałeś o 5 latach. Zastanawiam się, jak to można w ogóle sprawdzić, tak? Może on się przyznał do 5 lat, może z jakichś innych, nie wiem, dowodów, jakichś zapisów elektronicznych, jakichś sygnałów dotyczących jego łączności. Może wynikać, że to było 5 lat, ale chyba nigdy nie mamy pewności, czy to nie było dłużej, prawda? Bo gdyby to było dłużej niż 5 lat, mogłoby się okazać, że w czasie, kiedy on był członkiem komisji likwidacyjnej czy weryfikacyjnej, bo on był do spraw WSI w tych komisjach, że on już wtedy był rosyjskim agentem. Jakoś wydaje mi się, że byłby wtedy bardzo dla tego rosyjskiego wywiadu cenny i moim zdaniem to, czy on był, czy nie był, jest bardzo istotną informacją z punktu widzenia funkcjonowania służb specjalnych w Polsce. I to jest taka okoliczność, która moim zdaniem powinna być wyjaśniona bez żadnych wątpliwości. Druga sprawa, no jeżeli ten człowiek wychodzi i nawet jeżeli funkcjonariusze, którzy prowadzą śledztwo, są przekonani, że wszystkiego się od niego dowiedzieli, to jednak trzeba pamiętać, że on, dając dostęp do akt stanu cywilnego, pomagał prawdopodobnie rosyjskiemu wywiadowi do robienia wtórników, czyli dokumentów, które zawierają prawdziwe dane, ale nie osoby, która później się nimi posługuje, czyli tak zwanymi na przykład nielegalami. Tak jak słyszymy, że gdzieś tam od czasu w Europie się zatrzymuje rosyjskich nielegalów, którzy się posługują na przykład, nie wiem, peruwiańskimi paszportami albo kolumbijskimi paszportami. No być może jest trochę rosyjskich nielegalów, którzy się posługują polskimi dokumentami, prawda? I tylko, ponieważ te dane są prawdziwe, po prostu są, tylko podmienione jest na przykład zdjęcie osoby w tych dokumentach, no więc to wszystko wygląda bardzo wiarygodnie i trudniej taką osobą wykryć. Mi się wydaje, że jeżeli nie mamy pewności, że coś nowego się w tej sprawie nie ujawni, to wypuszczenie tego pana jest dosyć ryzykowne, bo możemy stracić możliwość pozyskania dowodów wtedy, kiedy można by jego zeznania, jego postawę w śledztwie skonfrontować z jakimiś dodatkowymi danymi ujawnionymi przez jakąś służbę trzecią w państwie trzecim, ale dotyczącą osoby, która się na przykład posługiwała dokumentami sporządzonymi na podstawie danych uzyskanych przez pana Tomasza L. Więc to jest moim zdaniem ważny, cały czas ważny świadek, ważny podejrzany i niepokoi mnie trochę to, że on mógłby zostać wypuszczony przed procesem.
1: Zwłaszcza, że nasza wyobraźnia podąża tropem budapesztańsko-amerykańskim, prawda? Mieliśmy ostatnio taki przypadek. W swojej najnowszej książce pisałeś w dekalogu szpiega, przypomnę, że nasz dzisiejszy gość jest autorem kilku fachowych publikacji, 6 rano, kto puka, pogarda, dlaczego rośnie liczba przestępstw z nienawiści w Polsce, krótki kurs szpiegowania, to zwłaszcza polecam, szpiedzy z papieru, wszystkie grzechy polskich służb specjalnych, 11, nie da się złapać, czyli praktyczny, a zarazem alarmujący przewodnik po współczesnej inwigilacji. No i Christine, powieść o Krystynie Skarbek, wspólnie stworzona z Wincentem Sewerskim, a ta ostatnia publikacja to Dekalog szpiega. Opowiada ona o mechanizmach, które kierują działalnością agencji wywiadowczych, rozszyfrowuje także pewne pojęcia. Pojawia się tam wtórnik właśnie. Ten wtórnik pojawia się przy okazji legendy, tego życiorysu, który trzeba zbudować szpiegowi, co państwo znają doskonale na pewno z seriali 17 mgnień wiosny i Stawka większa niż życie. Zresztą powołujesz się nawet i cytujesz fragmenty tych filmów.
0: Książek raczej, bo ja bardziej cytuję tak, książki, książek, bo tak. Trzeba pamiętać, że oba seriale były nakręcone na podstawie dosyć bardziej czy mniej poczytnych powieści, tak? Juliana Simonowa 17 mgnień wiosny, a duetu dwóch autorów posługujących się pseudonimem Andrzej Zbych, Stawka większa niż życie. Zresztą od razu powiem, książki są lepsze niż seriale. Polecam te książki. To nadal niezłe powieści szpiegowskie są.
1: Zaostrzyłeś się z Dekalogiem szpiega. Mój apetyt na 17 mgnień wiosny Simonowa. Nigdy bym nie podejrzewał, że mi to coś takiego przyjdzie do głowy. Ta cała 20-letnia legenda Sztydlica w filmie nam się pokazuje no, błyskawicznie, prawie jak Klos w polskim serialu, natomiast w tej radzieckiej książce to jest 20 lat wprowadzania go na jakąś tam wywiadowczą, abwerowską czy tam gestapowską górę w RSHA. To człowiek bywały i w Stanach Zjednoczonych, i w Japonii, pracujący nawet w Ameryce.
0: Swoją ścieżkę nielegała rozpoczął w Japonii, ponieważ on wyjechał do Japonii razem z grupą uciekinierów, tych żołnierzy białych oddziałów walczących z rewolucją bolszewicką. I w tym środowisku

0: tych emigrantów rosyjskich, zaczął działać w Japonii i przeniknął też do różnych ludzi o niemieckich korzeniach w Japonii i sobie zaczął budować taką niemiecką tożsamość. Tak.
1: Na pewno to 17 dni wiosny, podobnie jak w wersji filmowej, w wersji książkowej, także ocieka radziecką propagandą, ale dla miłośników sensacji i zainteresowanych tym, jak to wygląda od środka, polecasz.
0: Tak, polecam to jako książkę i nawet powiedziałbym tak, że ta propaganda, ona jest rzeczywiście chwilami nachalna, ale ona dotyczy wątku, który jest dosyć łatwy do wyodrębnienia, ponieważ to dotyczy tego, że główne zadanie Stirlitza to jest rozpoznawanie, czy Niemcy nie mają jakichś, że tak powiem, tajnych kontaktów z aliantami zachodnimi i czy oni nie zmierzają do separatystycznego pokoju przeciwko Związkowi Radzieckiemu wspólnie. Nie? No taka teza radzieckiej propagandy powojennej bardzo, bardzo silnie tam eksponowana. No i tam też sugeruje, że jedna strona drugą manipuluje, to znaczy Niemcy manipulują aliantami zachodnimi, trochę zachodni alianci manipulują hitlerowcami do jakichś swoich celów właśnie dokuczania Związkowi Radzieckiemu. Więc ten wątek jest dosyć nachalny i denerwujący, ale on na szczęście, że tak powiem, można go łatwo wyłączyć z tej narracji. Natomiast cała generacja osnowa tej książki, to dosyć rzetelna powieść szpiegowska jest. Tam nie ma właśnie jakichś takich bondowskich historii zupełnie nieprawdopodobnych. Ona jest oparta na takim, trochę posłużę takim cytatem z Johna Le Carrego, szpiegowanie to czekanie, prawda, że jedno z najważniejszych cech w zawodzie szpiega to jest cierpliwość. No i tam ta cierpliwość jest, powiedziałbym, bardzo wyraźnie pokazana, bardzo, bardzo dobrze, a mimo wszystko to się dobrze czyta, bo tam jest jakaś historia, niekoniecznie sensacyjna, ale fajna. Na szpiegowska.
1: Dekalog szpiega też się bardzo dobrze czyta, bo to jest i przewodnik po służbach, i po zachowaniach, po błędach, po sposobie funkcjonowania, a także po literaturze. Jest tam cała masa nazwisk i tytułów godnych polecenia. Zainteresował mnie Henryk Bosak, którego książki żadne jeszcze nie czytałem i na pewno sięgnę po to wszystko, na czym opierałeś swoje pisanie, a czego jeszcze ja sam nie czytałem. Wiele tematów, jak już Państwo się domyślają, skoro dekalog to 10 głównych, a jest ich w podgrupach więcej. Mam takie pytanie, bo poświęciłeś sporo czasu w dwóch miejscach tej książki dwóm koncepcjom, na przykład Izrael temu odpowiada, że bardzo dobrze, jeżeli jest wiele agencji. Ja tam próbowałem się doliczyć tych wszystkich agencji wywiadowczych izraelskich. Tego jest całe mrowie i nie są to agencje przesadnie wielkie, ale świetnie funkcjonujące. A niektórzy twierdzą, że to źle, że jest tyle agencji, że agencja powinna być jedna, dwie, to wszystko powinno być zebrane. Ty udowadnia, że jeżeli te agencje są wyspecjalizowane, wymieniają informacjami, to działają najbardziej skutecznie. A z drugiej strony jest taki fragment, w którym piszesz, że 11 września mógł się wziąć z konkurencji między agencjami amerykańskimi, które nie dzieliły się z innymi agencjami informacjami i tak doszło do tej ogromnej wpadki i tragedii.
0: No tak, no to jest wiele teorii spiskowych na to, dlaczego służby amerykańskie przeoczyły przygotowania do zamachu 11 września. Tym bardziej, że wiadomo, że CIA miała informację o tym, że jest planowany taki forma ataku, którą się będzie przeprowadzone przy użyciu samolotów, a z drugiej strony FBI miało informację o młodych mężczyznach pochodzenia arabskiego, którzy uczą się na kursach pilotażu. I te informacje się nie spotkały, prawda? Później się spotkały. Już po, jak badano, że tak powiem, jak doszło do tego zamachu i dlaczego służby nie potrafiły temu zapobiec. Ja jednak jednej rzeczy bym nie umiał na pewno powiedzieć, bo ty to spuentowałeś tak od razu, że to było z obawy przed konkurencją, tak, że służby sobie nawzajem podkradają informacje. Akurat w przypadku Stanów Zjednoczonych kultura współpracy pomiędzy służbami, te grupy zadaniowe, które oni tworzą do rozwiązywania konkretnych problemów, które są, że tak powiem, z punktu widzenia służb reprezentowane są wszystkie te służby, które mogą coś wiedzieć na dany temat, więc ta kultura jest niezła, więc tutaj być może doszło jednak też przesada z zachowaniem tajności informacji, prawda, że FBI nie chciało ujawnić swoich źródeł, a bało się, że jeżeli CIA będzie znało tą informację, to może pójść przeciek CIA, z kolei CIA bało się, że może pójść przeciek z FBI, więc tego pewnie się nie da wyjaśnić nigdy, bo to musiałby się ktoś przyznać po prostu do tego, że z jakichś powodów tą informację świadomie schował. Natomiast wracając do tych przykładów ze świata innych niż amerykańskie. To jest dyskusyjne, a także

0: Pamiętam, że ja przez 15 lat byłem ekspertem Komisji do Spraw Służb Specjalnych, czyli byłem ekspertem grupy posłów, która sprawdzała, czy wszystko to, co się dzieje w służbach, jest, nie wiem, praworządne, sensowne, zgodne z polską racją stanu, czy pieniądze są dobrze wydawane, ale też jeżeli dochodziło do jakiegoś skandalu, to oni okoliczności tych skandali badali. W Polsce, powiedzmy, największą służbą jest ABW, a te służby, na przykład Służba Kontrwywiadu Wojskowego, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne, są stosunkowo nieliczne w porównaniu do ABW. Jak na przykład patrzyłem, w jaki sposób szefowie służb odpowiadają na pytania posłów, to na przykład jeżeli to był szef dużej służby, no to on, widać, że on nie wszystko wie, tak? Że to są tak złożone sprawy, że on po to, żeby przyjść, złożyć wyczerpujące wyjaśnienia, musiał przychodzić z jakimś dyrektorem, szefem właściwego pionu, który odpowiadał na pytania, ale jednocześnie widać, że patrzył na swojego szefa z niepokojem, czy ona by przypadkiem nie powie czegoś za dużo. Prawda? I moim zdaniem w takich okolicznościach wyjaśnianie jakichś spraw było trudniejsze niż wtedy, kiedy szef stosunkowo niewielkiej, wyspecjalizowanej służby, no po prostu wszystko wie, co tam się dzieje, prawda? On nie musi posługiwać się pomocą któregoś z dyrektorów, czy powiedzmy innych ekspertów ze służby, tylko po prostu odpowiada na pytania i to on sam decyduje o tym, jakie mogą być ograniczenia, tak? Bo nie wszystko można, czyli kulis operacyjnych różnych działań nie można ujawnić posłom, no bo one są ochronione taką klauzulą bezpieczeństwa, że nawet politycy, którzy mają poświadczenie do ściśle tajnych informacji, jednak tego nie powinni słyszeć, prawda? Ze względu na bezpieczeństwo różnych działań operacyjnych. Więc ale taki szef, on sam jakby wie, gdzie jest ta granica, prawda? A nie, i na pewno nie przesadzi z tą granicą, tak jak mógłby na przykład przesadzić dyrektor pionu, który bojąc się, że powie za dużo, woli powiedzieć za mało. To są bardzo różne złożone powody, dla których można się zastanawiać, czy dobrze jest, jak jest więcej służb, czy dobrze jest, jak jest mniej. No, w Stanach Zjednoczonych jest, jeżeli dobrze pamiętam, 63 służby, które mają uprawnienia do czynności operacyjno-rozpoznawczych. I te służby są często bardzo wąsko specjalistyczne. Na przykład jedną z takich federalnych służb jest ITF, czyli służba z nazwy od alkohol, tabako, alkohol, tytoń i materiały wybuchowe. Tak? I od proliferacji tych materiałów, które mogą być, że tak powiem, w legalnej dystrybucji, ale mogą być poza legalną dystrybucją, jest w ogóle specjalna służba. Jest specjalna służba od narkotyków, prawda? W Polsce tak nie ma. Ale wiemy, że jeżeli FBI potrzebuje badać jakieś zorganizowane grupy przestępcze, które też, że tak powiem, zajmują się narkotykami, to wiadomo, że będą współpracować z DEA, tak? Czyli z Drug Enforcement Administration. Więc tam jest dobra kultura współpracy, prawda? I nie ma tego, co ja uważam za jedną z większych hamulców i takich szkód, bo też czasami ludzie, którym się zabiera sprawy, się frustrują, prawda? I z kolei...
1: O tym też jest cały rozdział.
0: Tak, i o tym jest cały rozdział. Tak, może powinienem już przerwać, bo będę spoilerował, a to chyba nie było w moim interesie, ale jest cały rozdział, tak.
1: No i rzetelna jest oczywiście książka Dekalog szpiega. O niej, o innych doświadczeniach, o aktualnościach także szpiegowsko-przestępczych rozmawiałem dzisiaj z Piotrem Niemczykiem, a ja nazywam się Grzegorz Kalinowski. Dziękuję ci bardzo, Piotrze, za wizytę w Polskim Radiu.
0: Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję ci, Grzegorzu, za zaproszenie.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Dialog społeczny to szansa na porozumienie, na uniknięcie strajków i ulicznych protestów. W takich sprawach jak wysokość składek, podatków, płacy minimalnej, kwestie emerytur, ochrony zdrowia i wiele innych. O tym wszystkim z członkami Rady Dialogu Społecznego i ekspertami rozmawiam na antenie Polskiego Radia 24 w każdą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Brytyjskie media ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami w Polsce. Do tych doniesień odniósł się premier Donald Tusk. W Warszawie odbyło się spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. To próba załagodzenia stosunków między naszymi krajami. Dymisje w warszawskim ratuszu po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym. Ze stanowiska zrezygnowały dwie wiceprezydentki. Minęła północ. Radosław Siennicki, zapraszam. Przygotowujemy się na różne scenariusze. Tak, premier Donald Tusk komentuje doniesienia brytyjskiego The Telegraph. Dziennikarze piszą o możliwych rosyjskich prowokacjach wymierzonych w Polskę lub państwa bałtyckie. Szef rządu przypomniał, że ostrzegał już przed takim scenariuszem.
2: Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
1: Według The Telegraph, Waszyngton kilkukrotnie ostrzegał Warszawę przed możliwymi rosyjskimi atakami na polską infrastrukturę krytyczną. Wśród rozważonych zagrożeń wymieniono także wtargnięcie rosyjskich żołnierzy z obwodu królewieckiego lub z terytorium Białorusi. Gazeta podaje, że Rosja miałaby następnie obarczyć odpowiedzialnością za taką prowokację Ukrainę. Szefowie ukraińskiej i polskiej dyplomacji zapowiadają dalsze rozmowy i szukają sposobów na deeskalację sporu dotyczącego trudnej historii. Choć pojawił się wstępny plan działania, na szybki przełom nie ma co liczyć, ocenia politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Anna Pacześniak. Jak mówiła na naszej antenie, po spotkaniu w Warszawie szef ukraińskiej dyplomacji mówił o zaproszeniu do rozmów historyków, a także ukraińskich i polskich duchownych.
3: Pomysły są, a tak jak powiedział minister Sikorski, o wielu pewnie się nie dowiemy, zwłaszcza że prezydenci, zarówno prezydent Nawrocki, jak i prezydent Zełenski, raczej grają w stronę swojej opinii publicznej, takiej bardziej radykalnej.
1: Rozmowy Radosława Sikorskiego i Andrija Sybichy odbyły się w cieniu napięć wywołanych decyzjami Ukrainy dotyczącymi polityki historycznej, między innymi nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra nie są już wiceprezydentkami Warszawy. Ich dymisję przyjął włodarz miasta Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery w Stołecznym Szpitalu Południowym. Zdaniem rzecznika PiS Rafała Bochenka te decyzje to próba rozmydlenia odpowiedzialności. W jego ocenie zdymisjonowany powinien zostać również wiceprezydent Tomasz Męcina.
4: Szpital był nadzorowany, jest nadzorowany przez pana wiceprezydenta Męcinę, ale rozumiem, że z uwagi na relacje koleżeńskie z panem Trzaskowskim konsekwencji nie poniesie. W związku z tym to jest jakaś po prostu wewnętrzna rozgrywka w ratuszu.
1: Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej ocenia, że niezależnie od tego, jakie decyzje zostałyby podjęte, to opozycja i tak byłaby niezadowolona, bo wykorzystuje ten moment na potrzeby polityczne.
5: Dla nich żadna dymisja po stronie, czy wyrzucenie radnego z pracy, czy wyrzucenie kogoś innego nie miałoby żadnego znaczenia. Oni próbują po prostu tą samą sytuację zhejtować i tyle.
1: W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są już śledztwa dotyczące m.in. organizacji pracy SOR-u, zasad triażu pacjentów, nieprawidłowości w dokumentacji oraz rozliczeń związanych z działalnością byłego koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka. Rodzina, której zwłoki znaleziono w mieszkaniu w Skawinie w Małopolsce, nie figurowała w policyjnych rejestrach. Nie było też u nich interwencji funkcjonariuszy. Funkcjonariusze odkryli zwłoki młodego małżeństwa, 8-dniowej dziewczynki i jej babci. Wstępne oględziny wykazały obrażenia. To wyklucza śmiertelne zatrucie czadem, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
6: Policjanci będą

0: rozmawiać tutaj z sąsiadami, będą pytać o to, jakimi ludźmi było to młode małżeństwo. Wiemy, że nie figurują w policyjnych systemach, nie było tam żadnej interwencji przez ostatnie lata.
1: Okoliczności i przyczyny śmierci czterech osób będą znane po sekcji zwłok. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratora. Ceny paliwa wyżej. Od momentu wygaszenia programu osłonowego CPN na stacjach płacimy więcej. W porównaniu z poprzednim tygodniem litr benzyny 95 podrożał o 86 groszy, litr oleju napędowego o 88 groszy. Mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
2: Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze. Konsekwentnie tanieje autogaz, który nie był objęty ani na chwilę pakietem CPN. Warto podkreślić, że te ceny, które po podwyżce ponownie zbliżają się na wielu stacjach do 7 zł za litr benzyny 95-oktanowej i oleju napędowego, są niższe niż przed wprowadzeniem pakietu CPN.
1: Eksperci w najbliższym czasie spodziewają się stabilizacji cen paliw na stacjach, ale też ich większego zróżnicowania.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś bez deszczu w południowo-zachodniej połowie kraju. Na pozostałym obszarze popada, a na północnym wschodzie możliwe także burze. Termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu do 23 na południowym zachodzie. Jest 6 minut po północy.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Świat w powiększeniu.
5: A konkretnie z dodatkowymi środkami pomocowymi kolejnych 18 milionów euro wsparcia unijnego ma do Armenii trafić. Ponadto ma być dodatkowy program wart 20 milionów euro, który ma wesprzeć społeczności mieszkające na terenie pogranicza Armenii z Azerbejdżanem. No i to, co chyba jest jeszcze istotniejsze dla armeńskiej gospodarki, to jest zapowiedź zniesienia ceł na prawie 80% ormiańskiego eksportu do Unii Europejskiej. Przy czym jak się popatrzy na konkretne sektory, to w przypadku rolnictwa to jest 99%, a w przypadku eksportu napojów i alkoholu 90% towarów już nie będzie tym cłem obłożonych. No a rolnictwo czy eksport soków albo wina to jest dla Armenii, czy koniaków, to jest dla Armenii bardzo ważna część gospodarki. Kasper Ochman w studio, portal Kierunek Kaukaz.pl. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, mówię naszym słuchaczom.
5: Czy to, co przywiozła Ursula von der Leyen do Armenii, to jest jakaś nagroda dla premiera Nikola Paszyniana za to, że wygrał kolejny raz wybory, utrzymał się u władzy, no i on utrzymuje też od pewnego czasu proeuropejski kurs. Nie zawsze tak było, ale ostatnio bardzo mocno jest to kurs proeuropejski.
6: Zdecydowanie jest to kurs proeuropejski i myślę, że może nie interpretujmy tego jako nagrodę, tylko jako zachętę do dalszego wdrażania reform wewnątrz Armenii, reform ustrojowych, reform w wymiarze sprawiedliwości, reform chociażby w ordynacji wyborczej, ogólno szeroko pojętych reform wewnątrz kraju, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, Armenia od pewnego czasu nie kryje swoich prounijnych ambicji. Chce je rozwijać, chce się integrować z Unią Europejską. No ale żeby kolejne kroki w tym procesie wykonywać i zbliżać się do Unii Europejskiej, trzeba zbliżać się do unijnych standardów. Armenia już pewne kroki poczyniła, natomiast wiadomym jest, że słabość armeńskiej gospodarki oraz położenie geopolityczne Armenii w pewnym sensie wymusza na Unii Europejskiej wyciągnięcie ręki do Erywania z pomocą finansową, aby po prostu te procesy makroekonomiczne i wewnątrzpolityczne przyspieszyć, albo żeby przynajmniej tempo tych procesów zostało zachowane.

0: zaatakowane.
1: To tutaj dodajmy, że to położenie Armenii no, bardzo mocno ogranicza możliwości samej Armenii, bo tak, kraj nie ma dostępu do morza, graniczy z jednej strony z Turcją, z którą ma bardzo trudne relacje, choćby z powodów historycznych, ale także dlatego, że Turcja jest partnerem, sojusznikiem Azerbejdżanu, który jest z kolei od wschodu graniczy z Armenią.

0: i no, de facto zrzeczenia się tego Górskiego Karabachu na rzecz Azerbejdżanu. Od północy jest Gruzja, no, kraj, z którym Armenia ma relacje dobre, ale jednak taki kraj, który coraz pod pewnymi względami może być trudniejszy, no bo relacja Gruzji z Rosją pod tą obecną władzą, no, to jest oczywiście osobny temat. No i od południa Iran, no, no, kraj, który jest międzynarodowym pariasem i uwikłany jest w swoje własne poważne problemy. No, trudne położenie.
1: Bardzo trudne położenie. To położenie geopolityczne Armenii było przekleństwem tego państwa. Od samego początku, kiedy rozpadł się Związek Radziecki i kraje Republiki Południowo-Kaukaskiej ogłaszały swoją niepodległość, położenie geopolityczne Armenii było jej przekleństwem. I widać wyraźnie, że oprócz tych prób zacieśniania relacji z Unią Europejską, Armenia, rząd premiera Paszyniana, stara się działać wielotorowo, bo zwróćmy uwagę, że przecięty został ten węzeł gordyjski Górskiego Karabachu. Armenia przegrała wojnę, utraciła cały ten rejon Górskiego Karabachu, który to był parapaństwem, ale nie był nawet uznawany przez Erywan jako niepodległe państwo.
0: Ale to pod jakimś wpływem Armenii oczywiście mniejszym lub większym
1: tak.
0: Był, prawda?
1: Język, kwestie finansowe, wsparcie tutaj.
0: Przez lata Armenią rządzili też ludzie wywodzący się z Karabachu. To Paszynian jest chyba pierwszym przywódcą, który się nie wywodzi z Karabachu, jeśli dobrze pamiętam.
1: Jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, poważnym premierem czy prezydentem na tym stanowisku, to prawda. Natomiast też nie zapominajmy o tym, że premier Paszynian na początku swojego urzędowania jako premier, gdy doszedł do władzy, no jednak dosyć mocno stawiał sprawę karabaską i w swoich publicznych wypowiedziach wspierał ruch armeński w Karabachu.
0: Potem... Ja tylko sprawdziłem dla porządku, pierwszy prezydent Levon Terpetrosjan, on się urodził w Aleppo na terenie Syrii, więc
1: właśnie ten
0: Terpetrosjan
1: wymusił na mnie użycie sformułowania chyba, bo...
0: Tak, tak, podejrzewałem, że dobrze było sprawdzić Petrosjana. Rzeczywiście tak. Petrosjan z Karabachem wielkiego związku
1: no, ale
0: nie
1: potem
0: miał.
1: Już Robert Koczarian i Ser Sargisjan to byli jednak
0: ludzie z
1: wybitni...
0: Karabachu, tak.
1: Tak, wybitni przedstawiciele. Tak, zdecydowanie. Więc wracając do Paszyniana, no on na początku swojego premierostwa no jednak stawiał sprawę Karabachu. Były troszeczkę wtedy też inne uwarunkowania, natomiast no, pod wpływem wydarzeń z ostatnich kilku lat to się zmieniło. I teraz widać wyraźnie, że Paszynian stara się normalizować te relacje z Azerbejdżanem, a co za tym idzie, też stara się normalizować relacje z Turcją. Zwróćmy uwagę na to, że państwa trzecie, obywatele państw trzecich mogą już przekraczać granice. Jest prawdopodobieństwo szybkiego otwarcia ruchu towarowego na granicy turecko-ormiańskiej.
0: To jest przełom, bo tego nie było nigdy od niepodległości Armenii.
1: Są prace grup normalizacyjnych ormiańskiej i tureckiej, jeśli chodzi o posterunki graniczne oraz infrastrukturę, szczególnie mosty, drogi, żeby to przyspieszyło. Bezpośrednie loty, tego nie było. To w skali ostatnich 16 lat, kiedy tak naprawdę ostatnie poważne rozmowy normalizacyjne miały miejsce, to jest ogromny skok. I teraz Paszynianowi zależy na tym, żeby to utrzymać. Zarówno z Azerbejdżanem, jak i z Turcją. Z Gruzją to sąsiedztwo może być problematyczne, bo jeżeli faktycznie Gruzja może stać się, co pewnie wyjdzie w trakcie naszej rozmowy później, pewnego rodzaju trampoliną, odskocznią dla Rosji do wpływania i wywierania swoich nacisków na Armenię, to faktycznie to sąsiedztwo z Gruzją może się skomplikować. No, Iran jest o tyle trudny, że konflikt, który miał miejsce ostatnio na Bliskim Wschodzie, dosyć mocno zweryfikował jakiekolwiek szanse i ambicje, nazwijmy to, transportowe, łącznościowe, jeśli chodzi o Armenię w tamtym kierunku. Nie ulega wątpliwości, że dopóki Zachód, Stany Zjednoczone nie uregulują kwestii i stosunków z Iranem w pełni, a to szybko nie nastąpi, to ten kierunek irański dla Armenii będzie tylko i wyłącznie jedną z dwóch otwartych granic, niczym więcej. Więc
0: Ta turma nie liczyła na to, że może stać się takim korytarzem do Iranu.

0: No po prostu wielkim.
1: Chociażby odciążeniem, jeśli chodzi o zależność od Rosji w kwestiach energetycznych. Gaz, ropa naftowa. Iran, państwo bogate węglowodory, ale nierentowne, jeśli chodzi o wydobycie, eksport tych surowców, nawet do takiego małego partnera, jakim jest Armenia. Pamiętajmy, że Armenia jest poważnie uzależniona energetycznie, zarówno pod kątem energii elektrycznej, gazu, ropy od Rosji.
0: No, pamiętam 2013 rok, kiedy Partnerstwo Wschodnie miało się okazać no, absolutnie przełomowym sukcesem i przeciągnąć 7 byłych republik radzieckich ku Unii Europejskiej. Ostatecznie Ukraina się pod wodzą Wiktora Janukowycza na to na szczycie w Wilnie nie zdecydowała. To zapoczątkowało drugi Majdan, to z kolei spowodowało aneksję Krymu rosyjską, wojnę w Donbasie, a lata później otwarty konflikt, otwartą inwazję Rosji na Ukrainę. No ale Ukraina po tym, jak te władze prorosyjskie zostały odsunięte, no to jednak konsekwentnie ku Unii Europejskiej dążyła, otworzyła wreszcie negocjacje, pierwszy klaster po latach. No Armenia, która jeszcze przed szczytem w Wilnie długo, no w jakimś sensie też zrezygnowała z tego zbliżenia z Unią Europejską, bo wybrała Unię Eurazjatycką tworzoną przez Rosję. Nie da się być w dwóch tych blokach gospodarczych, nie da się być na dwóch wolnych rynkach jednocześnie. To jest po prostu niemożliwe. No a teraz jakby to zniesienie tych ceł dla Armenii to jest tak naprawdę takie półprzyjmowanie Armenii do pewnej strefy wolnocowej, bo pamiętamy, że te umowy stowarzyszeniowe, które wtedy miały być podpisane, podpisały w końcu Gruzja i Mołdawia na szczycie w Wilnie. Nie zrobiły tego Ukraina i Armenia. To dawało przede wszystkim strefę wolnocłową. No coś, co jest dla gospodarki ogromnym zastrzykiem. Armenia bez tego została. Teraz te zniesione cła to jest tak naprawdę jedną nogą, albo nawet i półtorej nogi jednak wejście do tej strefy wolnocłowej, bo jeśli mówimy o zniesieniu ceł na 80% eksportu, to jest naprawdę dużo jak dla kraju, który no nie jest z Unią Europejską wciąż chyba stowarzyszony.
1: Nie jest. Zwróćmy uwagę, że powoli Armenia z Gruzją zamieniają się miejscami, jeśli chodzi o stopień i dostępność do rynku, proces sam integracji z Unią Europejską.
0: Gruzja się stowarzyszyła, ale niestety potem z powodu różnych kłopotów z demokracją no została różnymi restrykcjami obłożona przez Unię Europejską.
1: Gruzja zamroziła tak naprawdę dalej rozmowy, jeśli chodzi o status kandydata, a była o krok od tego. Mołdawia i Ukraina ten status otrzymały. Wydaje mi się, że obecnie bliżej do tego statusu kandydata ma Armenia niż ma Gruzja. Pod warunkiem, że oczywiście te procesy normalizacyjne będą postępowały do przodu. Ale wróćmy do kwestii tego rynku, bo ona jest niezwykle istotna. Dlaczego? W całej dyskusji o tym, jakie zagrożenia czekają Armenię za to, że będzie ten proces integracyjny z Unią Europejską postępował, głównym zagrożeniem jest to, że Armenia zostanie odcięta od rynku, no tego eurazjatyckiego, ale głównie rosyjskiego, tak? Rynek rosyjski dla Armenii jest oknem na świat. Jeśli chodzi o wodę mineralną, koniak, owoce, wszelkie produkty rolno-spożywcze, to alkohole, to jest okno na świat. Oknem na świat dla pracowników migrujących z Armenii też jest Rosja. Dla części studentów oknem na świat wciąż jest Rosja. I teraz, jeśli Unia Europejska chciałaby realnie zaangażować się i wpłynąć na to, żeby Armenii dać szansę na pogłębienie tej integracji z Unią Europejską, to musi przede wszystkim właśnie wspierać Erywan, jeśli chodzi o te procesy normalizacyjne z Turcją i z Azerbejdżanem, a jednocześnie dawać to wsparcie w postaci rynku i dostępu do tego rynku. No bo
0: rozumiem, że rynku nie tylko w sensie gospodarczym, ale edukacyjnym, rynku pracy i tak dalej.
1: Też, bo nie zapominajmy o tym, że prominentni rosyjscy przedstawiciele władzy już mówią o tym, że dalszy kurs utrzymywany przez Erywań będzie skutkował tym, że dostęp do rosyjskiego rynku będzie zablokowany dla części armeńskich produktów lub co

0: to gorsze dla Armenii, być może zostaną zweryfikowane kontrakty na dostawy surowców i energii. To już po części się dzieje, ponieważ rozmowy dotyczące przyszłych kontraktów na dostawy gazu, ropy, nie powiem, że ciągną się w ślamazarnym tempie, ale pojawiają się przecieki, że być może trzeba będzie renegocjować, że być może trzeba będzie zmienić warunki. Pojawiają się wzmożone kontrole rosyjskich organów weryfikujących i nadzorujących napływające towary z Armenii. Tutaj często słyszymy o tym, że część ormiańskich warzyw i owoców jest blokowanych, ponieważ nie spełniają jakichś tam standardów. Więc to już jest gra, która się powoli zaczyna toczyć, jeśli chodzi o ten dostęp do rynku i wywieranie presji, nacisku na Armenię.
1: No, Armenia oczywiście ma też tego graficzną trudność, że jest od Europy oddzielona i prościej jest oczywiście taką współpracę gospodarczą rozwijać, jeśli się z Unią Europejską graniczy, prawda? Jak Mołdawia, która graniczy z Rumunią i to jeszcze sobie bliską na wiele sposobów językowo, historycznie, etnicznie. Łatwiej jest, jak się jest Ukrainą, która graniczy z Polską, Węgrami na przykład, czy Słowacją. Natomiast Armenia jest oddzielona od Unii Europejskiej. No, oddzielona od Rosji też jest, co gwarantuje pewne bezpieczeństwo, jeśli chodzi o jakieś możliwe agresywne zachowania. No, ale wiadomo, że Rosja w Armenii działa przez swoje różne wpływy osobowe, tak to nazwijmy na przykład.
0: Na swoją bazę wojskową.
1: To też, to prawda, w Gyumri, na terytorium Armenii. No, więc no nie jest to, cały czas to położenie geograficzne tej Armenii nie sprzyja.
0: Dlatego to jest proces, który będzie rozłożony, moim zdaniem, jeśli nie na lata, to na dekady. Bo zwróćmy uwagę na prostą rzecz. Ile czasu trwało pożegnanie się z rosyjskimi strażnikami granicznymi na głównym lotnisku w Erywaniu i zastąpienie ich funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa Armenii. Trwało to dekady od czasu uzyskania niepodległości. Bardzo długo rosyjscy funkcjonariusze pilnowali granicy, nie, oczywiście nie całej, no, ale na niektórych odcinkach granicy ormiańsko-irańskiej i Armenii z Nachiczewaniem, z azerbejdżańską eksklawą. Też bardzo długo to trwało. I tak samo długo będzie trwał proces odchodzenia od rosyjskich wpływów w ormiańskich kolejach, w ormiańskiej energetyce, poszukiwanie nowych partnerów. Ale tego nie da się zrobić bez tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Bez normalizacji z sąsiadami i zakopania sporów będzie to bardzo trudne, ponieważ położenie geopolityczne i geograficzne Armenii jest takie, a nie inne. Nie ma ona obecnie żadnego realnego partnera w swoim bliskim sąsiedztwie, który mógłby działać jako pewnego rodzaju platforma, trampolina do wspierania tego procesu wychodzenia spod rosyjskiego buta, to może za duże słowo, no ale spod naprawdę dużej rosyjskiej dominacji. To tak w dyskursie publicznym dobrze wygląda. Przyjeżdża Ursula von der Leyen, są podpisywane kontrakty, tu płyną miliony euro, ale to są miliony.
1: A nie miliardy.
0: Ale nie miliardy. Jeżeli popatrzymy w skali roku, jak kształtują się przepływy finansowe chociażby pracowników ormiańskich pracujących w Rosji, to są dużo większe kwoty. I to jest tylko jedna mała, niewielka skala.
1: Teraz mówimy o 18 milionach euro, w sumie 52 miliony euro tej unijnej pomocy jest obiecane dla Armenii. 52 miliony dla Ukrainy na 2 lata, 90 miliardów. No pożyczek nisko oprocentowanych, ale jednak, a w sumie od początku wojny ponad 200 miliardów. A tu mówimy o 18 milionach, czy 50, powiedzmy, jak wszystko dodamy do kupy.
0: Dlatego też Armenia nie powstrzymuje się tylko, jeśli chodzi o te relacje z Unią Europejską i pozyskiwanie tych środków, ale też stara się zacieśniać relacje bezpośrednio z państwami europejskimi. I tutaj
1: no to Francja się wysuwa na pewno, prawda?
0: Zdecydowanie tak.
1: Wielka diaspora ormiańska we Francji choćby.
0: Francja jako główny tak naprawdę mecenas, adwokat, sojusznik, sprzymierzeniec

0: Armenii jest tym państwem, które angażuje się w wielu formatach, bo to jest chociażby współpraca w wymiarze bezpieczeństwa, dzielenie się jakimiś doświadczeniami, jeśli chodzi o funkcjonowanie sił zbrojnych. Duży rynek też rolny. Francja jest dużym graczem, jeśli chodzi o rolnictwo i tutaj wsparcie w tym zakresie dla rozwoju armeńskiego rolnictwa jest też ogromne, ogromnym wsparciem. Tych wymiarów współpracy z Francją jest wiele. Nie można zapominać o tym, że diaspora ormiańska we Francji jest jedną z największych, obok Rosji i Stanów Zjednoczonych. Ta francuska diaspora jest bardzo duża i to jest też duży atut dla zarówno Erywania, jak i Paryża, żeby te relacje zacieśniać. A też nie ukrywajmy, że Francja jest takim państwem, które poszukuje punktowo na mapie świata miejsc, gdzie może te swoje ambicje...
1: Jak Liban na przykład na Bliskim Wschodzie.
0: ...zaznaczyć. Pytanie jest jakby z zakresu już polityki bardziej francuskiej, czy ten kurs się nie zmieni po przyszłym roku.
1: Czyli po wyborach prezydenckich.
0: No właśnie. Ale tutaj myślę, że dlatego administracja Paszyniana, jak i administracja prezydenta Macrona robią bardzo wiele, żeby jak najwięcej tych korzeni zapuścić, żeby to owocowało, kiełkowało na przyszłość.
1: To kwestia bezpieczeństwa jeszcze zapytam, no bo Armenia przez lata była członkiem ODKB, czyli takiej organizacji, którą trochę na wzór NATO Rosja na obszarze postsowieckim budowała z mniejszym lub większym skutkiem. No ale Armenia właściwie się też z tego ODKB już wypisuje, no bo wojna o Górski Karabach, tutaj Rosja z pomocą nie pospieszyła, choć oczywiście gwarancje ODKB obejmowało tylko terytorium samej Armenii, nie samozwańczą republikę, która obok Armenii funkcjonowała, zamieszkaną przez Ormian, więc oczywiście Rosja się zawsze mogła tym spokojnie wykręcić, ale gdzieś tam w Erywaniu na pewno liczono, że jak przyjdzie co do czego, to ten nasz wielki sojusznik w taki czy inny sposób nas wesprze w tej wojnie i to był jakiś jeden z polis ubezpieczeniowych przed Azerbejdżanem przez lata, która się okazała być polisą kompletnie bez pokrycia. I to był ten moment, który też sprawił, że władze Armenii zrozumiały, no, kurs na Europę to jedyna szansa.
0: Gniew społeczny wylał się na Rosję w momencie i na Rosjan w momencie, kiedy na oczach rosyjskich mirotworców w Górskim Karabachu Azerbejdżan odzyskiwał utracone w latach 90. ziemię.
1: Tyle zrobili Rosjanie, że jak uciekali cywile do baz rosyjskich, no to ich Rosjanie tam wpuszczali po prostu.
0: Tak,
1: cywile.
0: To jedyne, co zrobili. To jakby był wyraz ich obecności. To gniew społeczny wylał się największy chyba wtedy właśnie na Rosjan. Natomiast politycznie największe zarzuty, jeśli chodzi o rząd w Erywaniu pod adresem Rosji, kierowane są w momencie, kiedy konflikt, wymiana ognia rozlała się poza Górski Karabach, a miało miejsce na międzynarodowo uznanych granicach Armenii i Azerbejdżanu.
1: No miasto Goris choćby pociski spadały.
0: Chociażby, tak. I w tym momencie Erywań bardzo mocno podkreślał i krytykował postawę Federacji Rosyjskiej, że zarówno ten mechanizm ODKB, jak i bilateralne, dwustronne gwarancje bezpieczeństwa nie zadziałały, nie weszły w życie.
1: Zresztą to się zapowiadało, bo Azerbejdżan testował przed tą drugą wojną, czy właśnie trzecią wojną o Karabach Rosjan, kiedy tam ci mirotworcy mieli pilnować korytarzy takich drogowych, które miałyby łączyć Armenię z Karabachem. To blokowali to Azerowie, patrzyli, czy Rosja zareaguje, Rosja nie reagowała, blokowali krócej, dłużej. Tam, no, Azerbejdżan testował długo i chyba był pewny, że Rosjanie nic nie zrobią.
0: Zdecydowanie tak. Azerbejdżan miał tą przewagę i inicjatywę w tym konflikcie. Natomiast Rosja pragmatycznie rozgrywała go po to, żeby... Po co? No, żeby wysadzić premiera Paszyniana z siodła. Żeby wysadzić go z fotelu premiera. Trzeba pamiętać o tym, że w momencie, kiedy premier Paszynian doszedł do władzy w 2018 roku na fali protestów przeciwko klanowi karabaskiemu i części rządzącej elity, która rządziła już od wielu, wielu lat w Armenii, a która chciała dokonać zmian w systemie politycznym takim, żeby móc dalej kontynuować swoje rządy, Rosja nie przyjęła z dużym zadowoleniem i satysfakcją tego, że ulica wybrała

0: grała nowego premiera. Premiera, który ma przeszłość, nazwijmy to, niekoniecznie ułożoną od A do Z według rosyjskich standardów uczelni, studiów i tak dalej, i tak dalej. Tylko w inny sposób, bardziej niezależny, wolnorynkowy, nazwijmy to. Dodatkowo premier Paszynian otoczył się ludźmi, którzy kończyli europejskie uczelnie, zbierali tam szlify, kończyli jakieś kursy. Więc to Rosji się nie spodobało i Rosja na wszelkie sposoby próbowała dokonać zmiany na stanowisku premiera. Drogą pokojową oczywiście, ale się to nie udało. I zwróćmy uwagę, że w ostatnich wyborach, o których mało wspomnieliśmy, też to miało miejsce, ponieważ nawet sami rosyjscy oficjele sugerowali, że nie można sekować jednego lidera politycznego, opozycyjnego, no bo ma podwójne obywatelstwo, a ormiańskie ustawodawstwo, ormiańskie prawo mówi coś innego.
1: No, skończyło się tym, że Nikol Paszynian i jego blok polityczny te wybory wygrali. Kurs europejski utrzymany. Ursula von der Leyen krótko potem odwiedza Erywań. Co będzie dalej? Zobaczymy. Kacper Ochman, kierunek Kaukaz.pl, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I państwu również dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Stan dnia.
3: A nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Anna Pacześniak, politolożka i europeistka, Uniwersytet Wrocławski. Pani profesor, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Zacznijmy od decyzji prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. On poinformował o przyjęciu rezygnacji dwóch wiceprezydentek Warszawy, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Podkreślił jednocześnie, że decyzje są konsekwencją ujawnionych nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Zapowiedział również rozszerzenie zasad odpolityczniania wszystkich miejskich spółek. Czy sprawa Szpitala Południowego, pani profesor, stała się już kryzysem zarządzania w Warszawie i w ogóle w systemie ochrony zdrowia, czy przede wszystkim kryzysem politycznej odpowiedzialności koalicji rządzącej, a może koalicji obywatelskiej?
4: W związku z tym, że po tym jak Rafał Trzaskowski ogłosił to, że przyjął dymisję obu pań wiceprezydentek, godzinę później odbyła się konferencja prasowa Donalda Tuska, która wprawdzie nie dotyczyła jedynie kwestii Szpitala Południowego, ale sporo miejsca, zarówno on, jak i później dziennikarze, którzy zadawali pytania, poświęcili właśnie temu tematowi, pokazuje, że nie jest to tylko kwestia warszawskiego ratusza, że nie jest to tylko sprawa jednego szpitala i że Donald Tusk jako premier ma tego świadomość. Co więcej, zapowiedział, że daje tylko dodatkowych kilka dni szefowej resortu zdrowia, jak i szefowi Narodowego Funduszu Zdrowia, aby wspólnie zaproponowali mu, jakie widzą rozwiązania, nie tyle właśnie kwestii Szpitala Południowego, ale systemu, który miałby ukrócić tego rodzaju problemy w przyszłości i być może problemy, o których dowie się jeszcze opinia publiczna. I myślę, że Donald Tusk chciałby tę sprawę po pierwsze przeciąć, pokazać, że jest politykiem stanowczym, ale może również to, co wiele osób od zarządzania kryzysowego podkreśla, że sytuacja kryzysowa może być też początkiem jakichś dobrych rozwiązań i pewnie chce jako premier pokazać, że rzeczywiście tak się może wydarzyć w tej sytuacji.
3: A czy premier Donald Tusk, zapowiadając te możliwe decyzje personalne również na szczeblu centralnym, próbuje pokazać, że państwo tutaj reaguje systemowo, a nie tylko politycznie, czy właśnie chodzi przede wszystkim o kwestie dotyczące polityki?
4: Ja myślę, że tak jak każdy polityk, również premier, patrzy, w jaki sposób opinia publiczna reaguje na tę sytuację, bo to, że opozycja od razu rzuca się, przysłowiowo mówiąc, do gardeł rządzącym, to jest oczywiste. Natomiast trzeba zawsze patrzeć, jak reagują osoby, które wcześniej zagłosowały w tym przypadku na Koalicję Obywatelską.

0: I jak przypomnimy sobie, jak wyglądała reakcja na samym początku, kiedy okazało się, jakby pierwsze sygnały o tych nieprawidłowościach, o niezwykle wysokim uposażeniu lekarza, który równocześnie był radnym Koalicji Obywatelskiej, to można było mieć na początku wrażenie, że całą odpowiedzialność poniesie właśnie ten konkretny lekarz przed trzydziestką, który po pierwsze zaczął zwracać pieniądze, został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej, przestał być radnym. Więc w tym przypadku wydawało się, że to jest doskonały kozioł ofiarny. Natomiast no, jednak w związku z tym, że po pierwsze pojawiały się kolejne doniesienia o nieprawidłowościach, a po drugie dotyczy to kwestii, o której jakby o służbie zdrowia słyszeliśmy już przecież nieraz, że jest niedofinansowana. I opinia publiczna może mieć przypuszczenia, że ona może nie jest niedofinansowana, tylko te pieniądze idą do kieszeni konkretnych lekarzy. I też była taka próba pokazania, że to może nie cały system jest niewydolny, ale że niektórzy przedstawiciele tej profesji lekarskiej są być może zbyt zachłanni. A teraz widać, że strategia reagowania na tę sprawę jest inna. No i jest zapowiedź, że jeżeli sprawa nie zostanie przekuta na rozwiązania systemowe, to mogą polecieć kolejne głowy.
1: Tylko pytanie, czy ta strategia, o której pani profesor mówi, wspomina, że ona jest inna, pytanie, czy jest na czas? No bo się zastanawiam a propos chociażby zmian w warszawskim ratuszu, tych dymisji, rezygnacji wiceprezydentek, czy nie za późno po prostu, jeżeli chodzi o tą sprawę?
0: No, tak naprawdę no, czasu już nie można cofnąć. Natomiast ja myślę, że też jest takie wśród polityków myślenie, że obecnie każda afera, sprawa, która wzburza opinię publiczną, wzburza dziennikarzy, trwa bardzo krótko. Więc być może było na początku takie przeświadczenie, że nie trzeba będzie reagować bardzo głęboko i stanowczo, ponieważ za 2-3 dni ukaże się jakaś inna sprawa, być może niekoniecznie dotycząca rządzących, a być może będzie to dotyczyło którejś z partii opozycyjnych i jedna afera przykryje kolejną, bo rzeczywiście można od dłuższego czasu mieć wrażenie, że nic nie jest wyjaśniane do samego spodu. Ja nie mówię, że ta sprawa zostanie wyjaśniona, bo znowu im dłużej też opinia publiczna jest konfrontowana z nowymi informacjami, tym w którymś momencie też traci zainteresowanie i przestaje rozumieć, o co dokładnie chodzi. Więc myślę, że teraz z tej perspektywy, jak widzimy, że to nie ucicha, a raczej narasta, no to można być mądrym po szkodzie i powiedzieć, że być może kroki trzeba było podjąć stanowcze wcześniej i wtedy nie trzeba by było ich podejmować, no można powiedzieć, tak głęboko, czyli że pracę czy stanowiska tracą aż dwie wiceprezydentki. Być może można było stracić mniej polityków i mniej stanowisk.
1: Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, może czuć się bezpieczny, może spać spokojnie?
0: No myślę, że opozycja już zapowiedziała, że po tym jak udało się w Krakowie odwołać pana Miszalskiego, że będzie próbowała tych samych kroków w innych miastach. No tyle tylko, że cały czas była mowa o tym, że w Warszawie odwołanie Rafała Trzaskowskiego poprzez próbę zorganizowania referendum jest raczej niemożliwe, dlatego że Koalicja Obywatelska ma duże poparcie w Warszawie. Natomiast no, można uznać, że tutaj to byłyby kolejne argumenty, żeby spróbować takie referendum przeprowadzić. No i ale jest jeszcze inna kwestia, czyli pozycja Rafała Trzaskowskiego w Koalicji Obywatelskiej. No tutaj rzecz jasna nikt na pewno nie ma takiego myślenia, żeby Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej wyrzucić, dlatego że no, jawi się jako polityk, który podjął w zasadzie jako

0: pierwsze stanowcze kroki, żeby sprawę wyjaśnić nie tylko w samym Szpitalu Południowym, ale również w innych placówkach, które Ratusz Warszawski kontroluje.
1: No tak, pani profesor, ale tutaj też ja dostrzegam przynajmniej pewien problem, jeżeli chodzi o czas reakcji i to, jak to jest też wyjaśniane i przedstawiane. No bo ta afera dotycząca Szpitala Południowego zaczęła się od tego lekarza milionera, możemy powiedzieć w cudzysłowie, który też w wielu miejscach pracował, te grafiki i tak dalej, wszystkie nieprawidłowości. Ostatnio usłyszeliśmy o kwestiach dotyczących prosektorium, korupcja, no informacje, które, z których, przez które włos jeży się na głowie. I tak mi się wydaje, że może lepiej by to wyglądało, gdyby to jednak rzeczywiście warszawski ratusz, czy jakaś kontrola w tym Szpitalu Południowym ujawniła na przykład, że też nieprawidłowości mieliśmy w prosektorium, a dostajemy te wszystkie informacje z mediów i wychodzi trochę tak, że to media docierają do tego typu nieprawidłowości jako pierwsze, a całe zarządzanie ze strony miasta no jest trochę reaktywne w tym momencie.
0: Zgadza się. No i na szczęście mamy media dociekliwe, wolne, które nie patrzą na to, że coś byłoby nie w smak rządzącym, tylko publikują. I to powiedzmy sobie, bo jasne jest, że mamy do czynienia tylko z polaryzacją życia politycznego i społecznego, ale również rynku medialnego, więc nie można też powiedzieć, że sprawy te są ujawniane przez tylko jakby jedną stronę sceny medialnej. Rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z bardzo dobrą robotą dziennikarską. Urzędnicy zawsze mają na swoje usprawiedliwienie to, że informują opinię publiczną dopiero wtedy, kiedy wszystko sprawdzą dokładnie, a kontrole trwają długo. Dziennikarze, nie mówię, że publikują czy informują opinię publiczną o kwestiach niesprawdzonych, ale rzeczywiście wystarczy fakt, że potwierdzą to w kilku źródłach. Niekoniecznie znają odpowiedź, jaka jest skala nieprawidłowości, ale już mogą o tym opinię publiczną informować, ale ma pan rację, że z punktu widzenia obywateli wychodzi na to, że prawdopodobnie politycy mają coś do ukrycia, a dziennikarze działają w interesie opinii publicznej i informują nas o tym zdecydowanie szybciej.
1: To pytanie, czy ta sprawa w kontekście ogólnokrajowym wpłynie na notowania czy ugrupowań w ogóle, które wchodzą w skład koalicji rządzącej, czy samej koalicji obywatelskiej, no bo jednak ochrona zdrowia, system ochrony zdrowia, czy kwestia samego Szpitala Południowego, tych wszystkich informacji wstrząsających a propos tego, jak to funkcjonowało, czy SOR, czy prosektorium, wydaje mi się, że w dość prosty sposób trafiają do społeczeństwa, do obywateli.
0: Zgadza się. Natomiast oczywiście sondaże na rok przed wyborami są ważne, ale to jest zawsze takie zdjęcie z danej chwili. No i politycy, nie powiem, że się nie przejmują tymi sondażami, ale wiedzą, że wiele jeszcze można poprawić. No i to jest potem pytanie, w jaki sposób rządzący będą chcieli się odkleić od tego wrażenia, że to oni są nieudolni, że oni nie dopilnowali wystarczająco kwestii służby zdrowia, że to było możliwe, bo oczywiste jest, że opozycja będzie tę kwestię podgrzewać, że przypomni, nawet gdyby opinia publiczna o tym zapomniała, przypomni to w trakcie kampanii wyborczej w przyszłym roku. Natomiast no, Koalicja Obywatelska i trochę w mniejszym stopniu pozostali koalicjanci, no, myślę, że będą tutaj wdrażać swoje narracje. No i próbować pokazać, że nawet jeżeli nieprawidłowości były, no a teraz ten tryb przypuszczający chyba jest nie na miejscu, w jaki sposób stanowczo temu problemowi zostało, ten problem został rozwiązany przez kolejne miesiące, które będziemy obserwować.
1: Wspomina
0: obecnie.
1: Pani o opozycji, przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość tutaj mam na myśli. To znaczy, jaka jest wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości w mówieniu o jakichś bolączkach ochrony zdrowia w Polsce?
0: No właśnie, Koalicja Obywatelska i Rafał Trzaskowski.

0: również powiedział, że to jest żart, żeby Prawo i Sprawiedliwość recenzowało nieprawidłowości w zakresie właśnie służby zdrowia, dlatego że na swoim koncie, zwłaszcza podczas pandemii, miało dużo więcej afer, zdaniem Koalicji Obywatelskiej, więc nie mają moralnego prawa, żeby wytykać to obecnie rządzącym. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość ciągle oczywiście największa partia opozycyjna, ale to nie jest jedyna partia opozycyjna, więc tutaj myślę, że wiatru w żagle nadbiorą również ci, którzy nigdy nie rządzili, czyli zarówno obie konfederacje, jak i partia Razem, która też ma po pierwsze jakiś pomysł na służbę zdrowia. Od dawna jest bardzo krytycznym recenzentem całego rządu, ale również resortu zdrowia, więc myślę, że te kwestie tutaj nie będzie można mówić, że czy Koalicja Obywatelska nie będzie mogła powiedzieć, że ci też nie mogą krytykować, ponieważ mają swoje za uszami, jak to wygląda w przypadku Prawa i Sprawiedliwości.
1: To teraz kolejny ważny temat i relacje polsko-ukraińskie przed nami. Minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybichą. Po tym spotkaniu powiedział: dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych. Dodał również, że dyplomacja prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły. Czy po tych napięciach politycznych, historycznych wchodzimy w etap odbudowy relacji?
0: No, tak naprawdę zobaczymy. Dobrze się stało, że minister spraw zagranicznych Ukrainy przyjechał do Polski, ponieważ przez ostatnie dni mogliśmy mieć wrażenie, że również Ukrainie, która, no można powiedzieć, decyzją prezydenta Zełenskiego rozpoczęła to zaognienie relacji, że nie zależy jej na tym, żeby sprawę wyciszyć. Najpierw prezydent Zełenski odwołał swoją wizytę w Gdańsku. Następnie ogłosił, że w dniu Konstytucji Ukraińskiej, że powstanie Panteon Narodowy. Jeszcze nie znamy listy bohaterów, którzy tam zostaną uhonorowani.
1: A to
0: ale
1: może być
0: oczywiście
1: kluczowe.
0: Tak, natomiast więc w przyszłym tygodniu się pewnie o tym już dowiemy. Natomiast no, patrząc na to, jakie decyzje były do tej pory podejmowane i jak one były komentowane przez polityków ukraińskich, którzy podkreślali, że nie życzą sobie, aby osoby, politycy z zagranicy, oczywiście myślenie było o Polsce, ale nie tylko, bo ta kwestia jest również dyskutowana w innych stolicach Europy, w kontekście przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, że nie życzą sobie, żeby ktoś im narzucał, kogo mają czcić i kogo mają honorować. W związku z tym ta wizyta jest ważna i zaraz po tym, jak ona się zakończyła, dziennikarze starali się z fizjonomii obu ministrów wywnioskować, czy jest jakiś przełom. No już mamy informacje pierwsze, zakomunikował je minister spraw zagranicznych Ukrainy, który powiedział, że jest pewien plan deeskalacji, że do tego zostaną włączeni ponownie historycy, chociaż historycy akurat tutaj się nie pokłócili, że będzie prośba o to, żeby zaangażowali się w to również duchowni ukraińscy i polscy, więc pewne pomysły są, a tak jak powiedział minister Sikorski, o wielu pewnie się nie dowiemy, zwłaszcza, że widać, że obaj prezydenci, zarówno prezydent Nawrocki, jak i prezydent Zełenski, raczej grają w stronę swojej opinii publicznej, no tej takiej bardziej, powiedzmy, radykalnej i nie będą tymi osobami, które jako pierwsze powiedzą, że dobrze, zdenerwowaliśmy się, emocje nas poniosły, a teraz porozmawiajmy o wspólnym wrogu i o tym, w jaki sposób powinniśmy radzić sobie w tej trudnej sytuacji, z jaką mamy do czynienia z powodu Rosji.
1: Trudno sobie wyobrazić, żeby obaj panowie podali sobie ręce, no ale zobaczymy też, jak te rozmowy i jak zadziała w ogóle dyplomacja w tej sprawie. Minister spraw zagranicznych Ukrainy wspomina

0: Wspominany już przeze mnie Andrzej Sybicha poinformował, że zaproponował taki pakiet kroków antykryzysowych. On obejmuje zainicjowanie konsultacji między naszymi ministerstwami spraw zagranicznych, zorganizowanie spotkania ekspertów, historyków oraz zwrócenie się do przywódców religijnych obu narodów, aby wykorzystać ich autorytet w naszym dwustronnym dialogu. Czy to pokazuje według pani gotowość do kompromisu i ma szansę na powodzenie?
1: To znaczy tak, pokazuje gotowość do kompromisów, ale wiemy, że ostateczne decyzje będą podejmowane na znacznie wyższym szczeblu, ale to pokazuje, że nie wiem, czy państwo pamiętacie, kilka dni temu, jeszcze przed konferencją w Gdańsku, Donald Tusk zwrócił się do obu prezydentów, że skoro dyplomacja nie zadziałała, to sprawę powinni rozstrzygnąć prezydenci. To się nie udało, czyli wracamy z powrotem do dyplomacji i właśnie dyplomaci, politycy, ministrowie spraw zagranicznych będą próbowali te emocje uspokoić. No i zobaczymy, na ile najważniejsi politycy w obu państwach wezmą to pod uwagę, a na ile będą brnąć w ścieżki, które zostały w jakimś sensie wytyczone. I jak chociażby w Polsce badania opinii społecznej pokazują, że to twarde stanowisko Karola Nawrockiego jest popierane przez ponad połowę Polaków.
0: Kolejna rzecz związana z tym, o czym rozmawiamy, to jest projekt zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. On był czytany w Sejmie. Jak mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz przywraca możliwość ścigania zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Powiedział również: to, co wydarzyło się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, trzeba nazwać po imieniu, to było ludobójstwo. Czy ten projekt zmian w ustawie o IPN jest przede wszystkim próbą uporządkowania pamięci historycznej, czy staje się jednak również narzędziem bieżącej polityki?
1: No zdecydowanie, mimo że projekt został przygotowany zanim zapadła ta decyzja o nadaniu imienia bohaterów UPA jednego z oddziałów ukraińskich, no to w tym kontekście czasowym zdecydowanie to będzie odbierane jako dalsza eskalacja naszych niezbyt teraz dobrych relacji, a nie coś, co ma porządkować pamięć historyczną i być częścią polityki historycznej.
0: I ostatni temat dotyczący naszego bezpieczeństwa, wiążący się z wrogiem Ukrainy, wrogiem Polski, Rosją, która zagraża nam wszystkim. Premier Donald Tusk mówi o krytycznych miesiącach i tutaj cytat: Polska naprawdę bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy. Te najbliższe miesiące, także ze względu na zmieniający się charakter wojny w Ukrainie, mogą być naprawdę krytyczne. Szczególnie w państwach nadbałtyckich te obawy są odczuwalne. Czy mówiąc w ten sposób, premier Donald Tusk daje takie wzmocnienie publiczne, wzmocnienie odporności też społeczeństwa, czy jednak tego typu komunikaty mogą budować niepokój?
1: Znaczy, pewnie to zależy od tego, kto jaką ma konstrukcję psychiczną i na pewno boimy się wojny i Rosji mniej w lipcu 2026 roku niż obawialiśmy się w lutym, marcu 2022 roku. Wtedy rzeczywiście ten szok, on był obecny w Polsce, ale on był też obecny w całej Europie i lęk przed tym, że Rosja może posunąć się do dalszych kroków, również skierowanych w stronę Polski, był wtedy bardzo duży. Człowiek jest w stanie przyzwyczaić się do naprawdę bardzo złej sytuacji i trudno jest, żebyśmy żyli w napięciu przez 4 czy przez 5 lat. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że Donald Tusk, nie mówiąc tego wprost, ale tworzy też taki klimat, który ma również usprawiedliwić czy wytłumaczyć, dlaczego rząd jest mniej radykalny, jeśli chodzi o reakcję na to, co płynie ze strony Ukrainy w odniesieniu do historii, żeby pokazać, że właśnie spokój, cisza,

0: ale również asertywność, bo to nie chodzi o odstawianie nogi, tylko właśnie nie zapominanie, że jesteśmy, to zagrożenie ze wschodniej strony, ono nie jest ze strony ukraińskiej, tylko ze strony rosyjskiej. I ja bym też tak interpretowała te słowa Donalda Tuska z dzisiejszej konferencji.
1: No więc wygląda na to, możemy tak chyba te słowa interpretować, że Rosja może próbować testować spójność NATO poprzez działania na przykład poniżej progu otwartego konfliktu, ale to w takim razie czego w obliczu tych informacji oczekiwalibyśmy od naszych polityków?
0: Oczekiwalibyśmy pewnie tego, żeby w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa mówili podobnym głosem, może nie jednym, ale żeby skończyć z takimi uszczypliwościami, z którymi często mamy do czynienia. W przyszłym tygodniu szczyt NATO w Ankarze i niestety myślę, że po kolejny raz będziemy się przyglądać temu, jak politycy Polski, zarówno ze strony Kancelarii Prezydenta, jak i rządu, wytykają sobie błędy nawzajem, ale również próbują sobie przypisać, kto lepiej zabezpiecza nas w tym niespokojnym świecie, a tego właśnie byśmy sobie chyba w przypadku zagrożenia, które no jest blisko nas, właśnie tego byśmy sobie nie życzyli.
1: Pani profesor, bardzo dziękuję za nasze spotkanie i przede wszystkim za pani komentarz w Polskim Radiu 24. Pani profesor Anna Pacześniak, politolożka i europeistka z Uniwersytetu Wrocławskiego, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: A ja dziękuję za zaproszenie.

0: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
1: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
2: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
1: Dlatego ja zgłoszę nas do Megamisji.
2: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
1: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
2: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
1: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
2: To działam.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Biega maratony, jeździ na rowerze, a niedawno wyruszył w samotną wyprawę po Polsce.
4: Myśląc o takiej wyprawie, dałem takie ogłoszenie, że ktoś by się z nami nie zabrał i tak dalej, i tak dalej. Nie było żadnego drzewa.
3: W podróży towarzyszy mu wierny pies.
5: Najpierw spacery, później biegi krótkie, dłuższe, później półmaratony z nim robiłem.
3: Ostatni Mohikanin. Reportaż Michała Szczęcha. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
6: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
0: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Maria Furdyna. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii w Skawinie w Małopolsce. W mieszkaniu znaleziono ciała czterech osób, młodego małżeństwa, ich kilkudniowej córki oraz babci dziewczynki. Wstępne oględziny wykazały obrażenia na ciałach. To wyklucza śmiertelne zatrucie czadem, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
1: Policjanci będą rozmawiać tutaj z sąsiadami, będą pytać o to, jakimi ludźmi było to młode małżeństwo. Wiemy, że nie figurują w policyjnych systemach, nie było tam żadnej interwencji przez ostatnie lata. Nie było również procedury niebieskiej karty.
0: Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które mają odpowiedzieć na pytanie o dokładny przebieg zdarzeń. Dymisję w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie, dotyczącą m.in. nieprawidłowości na SOR-ze i w prosektorium, dwie wiceprezydent stolicy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra, złożyły dymisje, które zostały przyjęte. Zero tolerancji dla powołujących się na znajomości i wpływy, zapowiada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
2: Każdy, kto chce obejść procedury, obejść kolejki, ma obejść się smakiem i zostać odesłany z kwitkiem. Politycy zresztą, jak państwo wiecie, jak każdy, leczą się w warszawskich placówkach miejskich i mają do tego prawo, natomiast nie mają prawa do tego, żeby być obsługiwani poza kolejnością. To jest oczywiste.
0: Sprawę Szpitala Południowego bada prokuratura. Tymczasem premier zapowiedział, że do wtorku czeka na rekomendacje zmian systemu ochrony zdrowia pod sankcją, jak to określił, decyzji personalnych. Sejm uchwalił ustawę o otwartych kontach oszczędnościowych, które mają zachęcić Polaków do inwestowania. Opozycja uważa, że ten instrument można było przygotować lepiej. O szczegółach Michał Fabisiak.
3: Pieniądze zgromadzone na OKI będą zwolnione z podatku Belki, ale tylko do określonych limitów.
4: Po to jest ten limit 100 tysięcy dla całości OKI, żeby to nie było dla rekinów finansowych, tylko dla obywateli.
3: Mówi wiceminister finansów Jurandy Drob. Podatku nie zapłacimy do kwoty 100 tysięcy złotych na aktywach inwestycyjnych oraz 25 tysięcy w przypadku lokat i obligacji. Opozycja uważa, że ten drugi limit powinien być wyższy, bo jak mówi Zbigniew Kuźmiuk, z PiS zachęciłoby to Polaków do pożyczania państwu.
5: Żeby kupowali dług Skarbu Państwa, bo z tego tytułu są odsetki, a więc żebyśmy nie wyprowadzali tych odsetek za granicę.
3: Nowe konta zaczną działać z początkiem przyszłego roku, pod warunkiem, że ustawę uchwali Senat, a następnie podpisze prezydent. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: W weekend testy od poniedziałku na lotnisku Chopina w Warszawie zaczną działać nowoczesne skanery przy odprawie bezpieczeństwa. O zmianach dowiedziało się Polskie Radio. Dzięki skanerom odprawa będzie szybsza.
7: Skanery precyzyjnie pokażą rodzaj przewożonego bagażu, odróżnią zwykłe napoje od materiałów niebezpiecznych. Jak mówi rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki, zyskają na tym pasażerowie, którzy dzięki temu będą mogli przewozić więcej płynów.
8: Limit płynów, który można będzie przewieźć jednorazowo w bagażu podręcznym, zostanie podniesiony do 2 litrów.
7: Dzięki skanerom odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza. Czas oczekiwania na sprawdzenie bagaży i rzeczy osobistych może się skrócić nawet o 2/3. To ważne, ponieważ na lotnisku panuje coraz większy tłok.
8: Spodziewamy się, że będziemy bić kolejne rekordy.
7: W zeszłym roku lotnisko Chopina odprawiło ponad 24 miliony pasażerów, co było historycznym rekordem portu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Hubert Hurkacz awansował do 4. rundy Wimbledonu. Polak w 3. rundzie pokonał Amerykanina Tomiego Pola w 4 setach. 4-6, 7-6, 7-5, 6-2. Tiebreak w 2. secie był kluczowy, mówił po spotkaniu Hubert Hurkacz.
9: Myślę, że serwis był całkiem niezły. Oczywiście najbardziej zadowolony jestem ostatecznie ze zwycięstwa. I tak, no ten 2. tiebreak był bardzo kluczowy, żeby ta szala jednak przechyliła się na moją stronę i od tego czasu, no to ja wywierałem bardziej presję na nim. Super znowu być tutaj w 4. rundzie, gdzie powiedzmy, no ta praca każdego dnia, w końcu

0: jakieś małe rezultaty przynosi, że ta gra wygląda lepiej, no i nie mogę się doczekać kolejnego meczu.
1: Dziś na kortach trawiastych Wimbledonu zobaczymy Igę Świątek. W trzeciej rundzie zagra z Filipinką Aleksandrą Jalą. Mecz o 14:30 na korcie centralnym. A na mundialu Egipt awansował do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Pokonał Australię w rzutach karnych i czeka już na zwycięzcę meczu Argentyna-Republika Zielonego Przylądka. Po pierwszej połowie prowadzi Argentyna 1-0 po bramce Leo Messiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy najwięcej rozpogodzeń na Dolnym Śląsku, przelotny deszcz na Pomorzu, Warmii i Podlasiu. Temperatura minimalna od 9 stopni na Podhalu, 12 w centrum, do 14 na Podkarpaciu.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: Jonasz Jasnorzewski z nami, Wirtualna Polska, czyli coś się zmieniło. Dzień dobry.
4: Tak jest, dzień dobry. Zmiany.
3: Zmiany też w sytuacji Zbigniewa Ziobro. On, jego żona i kolega, tak można powiedzieć, czyli wiceszef, wiceziobro, jak to mówili, czyli Marcin Romanowski, utracili status uchodźcy na Węgrzech. Przed chwilą o tym państwo słyszeli w naszych informacjach. Czy to coś zmienia w sytuacji poza tym, że oni nie mają paszportów i nie mogą podróżować, no to już wszystko wiemy, ale czy jakby tu w Polsce postrzegania ich to zmienia, czy nie?
5: Nie zmienia ani pod kątem postrzegania ich jako postaci negatywnych bądź pozytywnych i w poprzednim rządzie, i w całej historii z Funduszem Sprawiedliwości. Nie zmienia też, myślę, nic na razie w odbiorze skuteczności działań prokuratury czy w skuteczności działań obecnej koalicji rządzącej, jeśli chodzi o rozliczanie swoich poprzedników. Jeżeli uda się któregoś z nich, bo Marcina Romanowskiego najpewniej uda się w końcu do Polski sprowadzić, to przecież zanim trafi jak oskarżenia do sądu, już nie mówiąc o jakimkolwiek wyroku, to też wiele wody w Wiśle upłynie. To się na pewno nie wydarzy. Ja nawet nie wiem, czy po sprowadzeniu ewentualnym Romanowskiego, czy skierowanie jak tu oskarżenia do sądu przez prokuraturę nastąpiłoby w tej kadencji jeszcze Sejmu, więc no będzie to jakieś symboliczne. Natomiast oczywiście mówimy o Marcinie Romanowskim, Zbigniewa Ziobry, dopóki on ma parasol ochronny bezpośredniej najwyższej administracji, czy administracji amerykańskiej, to czy on ma paszport, czy nie masz paszportu, myślę, że w jego sytuacji wiele się nie zmieni. Dalej będzie w Stanach Zjednoczonych i do Polski, moim zdaniem, Zbigniew Ziobro na razie nie trafi.
3: Tak, ale podobno Patrycję Kotecką widziano w Brukseli. No to jak nie ma paszportu, to się skończy latanie i będzie musiała być w Stanach.
5: Będzie to znacznie tu utrudnione dla nich, że nie będą sobie mogli latać, będą musieli korzystać z uroków Stanów Zjednoczonych. No ale to przecież ogromny kraj, więc jest tam gdzie jeździć.
3: To zwiedzają.
5: Tak.
3: No dobrze, ale może Zbigniew Ziobro będzie brał udział w procesie przeciwko Donaldowi Tuskowi, bo Donald Tusk zrzekł się immunitetu w związku z pozwem o zniesławienie, jaki przygotowuje przeciw niemu fundacja Zbigniewa Ziobry. To może sam Ziobro nie będzie tutaj zajmował się sprawą, ale jego fundacja już tak.
5: Jego fundacja tak, no myślę, że tu znów zobaczymy, nie wiem, pewnie jakiegoś mecenasa Lewandowskiego w akcji. No to akurat jest piłka dla Donalda Tuska, więc mnie w ogóle nie dziwi, że premier zrzeka się tutaj immunitetu. Podgrzewanie afery Zonda Krypto, bo to o to chodzi. Fundacja Zbigniewa Ziobro oskarża premiera o zniesławienie. że ten sugerował, czy mówił, że była ta fundacja była finansowana przez Przemysława Krala i przez Zonda Krypto, więc cały czas grzanie tą aferą, przypominanie, to jest afera, w której mnóstwo ludzi straciło gigantyczne pieniądze, których już nigdy nie odzyskają, więc i faktycznie jakieś tropy, powiązania niejasne prowadzą tam do polityków prawej strony i z Konfederacji i Przemysława Wiplera i z PiS-u,

sytuacji Zbigniewa Ziobry, więc podgrzewanie tego tematu, który w kontekście afery choćby w Szpitalu Południowym ostatnio zszedł na dalszy plan, to podgrzewanie tego przez premiera jest całkowicie mu na rękę, więc on będzie to robił, myślę, z ochotą i jak najdłużej.

0: Czy była pani inwestorem Zonda Krypto i na kogo by teraz głosowała w najbliższych wyborach?
1: Bo to byłoby ciekawe.
0: To byłoby bardzo ciekawe, tak?
1: Jest to jakiś trop dla pracowni sondażowych, jest ich kilka w Polsce, może właśnie w ten sposób przeprowadzą jakieś kolejne badanie, albo może słucha nas ktoś w mediach, czy w polskim radiu, czy gdzieś, kto decyduje o tym, jak te badania skonstruować, o co pytać. Może to byłoby ciekawe, tak.
0: Zastanawiam się, że zwykle ci, którzy inwestowali w kryptowaluty, to raczej byli ci liberalni, czyli niby Konfederacja to i blisko prezydenta. Ciekawe, czy teraz są im wdzięczni na przykład, czy nie. Chętnie takie badania zobaczę. Chociaż wiem, że trudno byłoby je przeprowadzić na pewno. Dobrze, zostawiamy sprawę Zonda Krypto, chociaż to jest sprawa, której chyba nie powinniśmy zostawiać. I jako media na pewno tym się będziemy interesować. Natomiast interesujemy się też sprawą KAS-u, czyli Krajowej Administracji Skarbowej. 120 miliardów złotych. To jest dwunastka i 10 zer, drodzy państwo. To jest kwota, jaką KAS wykazał jako nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków publicznych w czasie rządów PiS. Czyli rząd PiS po prostu z budżetu, czy z jakichkolwiek innych źródeł, tak to nazwijmy, wziął sobie 120 miliardów i wydał jak chciał. Nielegalnie.
1: Tak, i tam były przypadki, że pieniądze na jakieś fundacyjki trafiały skąd tych fundacyjek na konta członków zarządu, etc., etc. No mamy te różne historie, ja nie wiem, czy one też są ujęte w tym audycie KAS-u, tych wszystkich doradców fikcyjnych, mniej lub bardziej, chyba bardziej fikcyjnych w banku PKO S.A., w fundacji banku PKO S.A., która też ochoczo, szerokim gestem rozdawała pieniądze Tomaszowi Sakiewiczowi i nie tylko. No tylko tu trochę wracamy do pierwszego wątku, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli do rozliczeń. Wiele z tych historii i bez tego audytu KAS-u no wydaje się dosyć prosta, oczywista i w zasadzie bardzo łatwa do przynajmniej próby wyegzekwowania zwrotu czy postawienia, czy pociągnięcia kogoś z tamtego obozu władzy, z poprzedniego obozu władzy do odpowiedzialności, a no, nic się nie dzieje. No proszę mi powiedzieć, kto? Ja nawet już nie chcę się znęcać i pastwić i nie chcę pytać o to, kto usłyszał wyrok w jakiejkolwiek sprawie nieprawidłowości za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale przeciwko ilu osobom w ogóle został skierowany akt oskarżenia do sądu? Bo my słyszymy cały czas, że zarzuty stawiane są nie wiem, Mateckiemu, Romanowskiemu, Morawieckiemu, tylko że w tych sprawach nawet nie idą akty oskarżenia do sądu. Najlepszym przykładem są wybory kopertowe. No, pieniądze przepalone. Właściwie można by, od początku było wiadomo, że można było tymi pieniędzmi napalić w piecu i efekt byłby, i pożytek byłby nawet większy, bo przynajmniej byłoby ciepło. I Mateusz Morawiecki w tej sprawie usłyszał zarzut ponad rok temu, w lutym, o ile mnie pamięć nie myli, w lutym albo w marcu ubiegłego roku. Do dziś prokuratura nie kieruje aktu oskarżenia do sądu. Więc możemy, więc KAS, NIK mogą tworzyć tysiące raportów, z których będzie czarno na białym wynikało, ile pieniędzy rozpłynęło się w powietrzu, tylko dopóki nikt z tym nic nie zrobi i nie będzie wyciągał konsekwencji, no to właściwie to jest kolejne marnowanie papieru.
0: Znaczy, w radiu to dobrze zabrzmi, więc może trochę złośliwości i ironii w tym będzie, co za chwilę powiem. Wolne sądy.
1: Wolne sądy, tak. Bo literalnie trzeba chyba to hasło odczytywać.
0: Ale tak wracam do tych
1: 120... Ale nawet nie sądy tutaj, bo tutaj sąd nawet nie ma, w tych przypadkach sąd nawet nie ma okazji zająć się.
0: No to wolne prokuratura. Wolna prokuratura też, bardzo wolna. Mówię o tych 120 miliardach, bo afera Szpitala Południowego, do której za chwilę przejdziemy, tam ile zarobił ten lekarz na Sorze? 1,6 mln, tak?
1: 1,6 mln
0: oddał. O 1,6 mln afera na cały kraj. Wszyscy tym żyją od co najmniej 2 tygodni. A tutaj jest 120 miliardów i tak to się przemknęło na zasadzie. No dobra, no, wydali. No i co się stało? No Boże.
1: No tak. Ale to nie ma co, no bo jakby też 1,6 mln, poza tym to jest dużo bardziej złożone. Tam nie chodzi tylko o te pieniądze, które ten lekarz... Czy inaczej, nie chodzi o same pieniądze, które ten lekarz pobrał. Chodzi o to, że pobrał je za dyżury, który najpewniej nie pełnił. Chodzi też o to, nawet może bardziej o to, że politycy koalicji rządzącej mieli sobie wchodzić bez kolejki w komfortowych warunkach. No i wreszcie najpoważniejsze oskarżenie.

0: tygodnia. Zobaczymy, czy one się potwierdzą, że pan doktor Kacprzyk, nie mając kwalifikacji i kompetencji, podejmował się działania, interwencji w najtrudniejszych przypadkach, co no, zdaniem, jak słyszeliśmy, doktora Jędrzejewskiego, czyli ordynatora chirurgii, kończyło się zgonem. No, ale tutaj no, to są już najcięższe oskarżenia, więc
1: no jeszcze
0: tu
1: jest
0: musimy poczekać.
1: Prosektorium.
0: Tak, no. I afera w prosektorium oczywiście.
2: Tak, tak. Łowcy skór dwa trochę wychodzi. Tak. Znaczy, może nie aż tak, ale ociera się o to. Czy Szpital Południowy to jest kamień młyński u szyi Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej?
0: Jeżeli te historie, te zarzuty, które formułuje dr Jędrzejewski, się potwierdzą, to myślę, że to może być kamień młyński. Nawet jeżeli to najcięższe się nie... No właśnie pytanie, tylko jeżeli to najcięższe się nie potwierdzą, to czy cała afera nie zostanie rozbrojona i ta uwaga od tego, że radny, że powiązany z władzą lekarz był koordynatorem SOR-u, choć nie miał uprawnień do tego, wykształcenia do tego, pobierał pieniądze, czy to się nie rozmyje, to będzie na pewno poważny, bardzo poważny problem koalicji w wyborach. Na pewno to będzie jeden z leitmotivów kampanii wyborczej. W pierwszej chwili wydawało mi się, że to będzie kamień młyński. Dzisiaj już takiej pewności do końca nie mam, ale to, mówię, zależy. Jeżeli te najcięższe zarzuty się, oskarżenia potwierdzą, czy uprawdopodobnią, no bo ten wyrok też nie zapadnie szybko, jeżeli się uprawdopodobnią, to myślę, że to może być.
2: A może będzie trochę tak, że odwrotnie, że to lekarze staną się kozłem ofiarnym, no bo jak mówił szef Naczelnej Izby Lekarskiej, żaden rząd jeszcze nie wygrał z lekarzami, no to trochę butą zawiało, taką bardzo silną.
0: Tak. I ja też obserwuję komunikaty, które płyną i zarówno ze strony polityków, i ze strony lekarzy, środowiska samorządu lekarskiego, i to jest takie próba ewidentna przeciągania liny, czyli rząd próbuje skierować, czy politycy Koalicji Obywatelskiej próbują skierować uwagę na problem, że lekarze zarabiają, no odlecieli w tych zarobkach, że zarabiają od pandemii, że zarabiają kosmiczne pieniądze.
2: Nie, no bo zarabiają. To jest
0: bo
2: fakt,
0: zarabiają,
2: no.
0: To jest fakt, natomiast lekarze, samorząd próbuje tu ten środek ciężkości przesunąć w stronę tego, że problemem nie są zarobki lekarzy, tylko problemem jest to, że właśnie różnej maści politycy, notable wpychają się bez kolejek, co w oczywisty sposób naród bulwersuje, no bo może gdyby było tak, że ja czy pan w kolejce czekamy miesiąc, a działacz partyjny czeka tydzień, to może jeszcze nie byłoby z tym problemu, no ale jeżeli przeciętny obywatel na wizytę u specjalisty czeka rok, a działacz partyjny ma wszystko od ręki, no to jest to bulwersujące.
2: Ale tak, przepraszam, znowu ironią polecę tutaj, ale to w tej sytuacji to wszyscy się gremialnie powinni do partii zapisywać. Jakoś chyba partie nie notują wzrostów notowań, żeby się do lekarza dostać. No.
0: To też nie wiem, czy nie trzeba być chyba już, nie wiem, czy każdy działacz, bo taka platforma to ma kilkadziesiąt tysięcy działaczy, to chyba też już trzeba być ważny, trochę ważniejszym działaczem albo znać, kogo trzeba. To chyba nie jest takie proste, że wystarczy czy się zapisać, być jakimś tam szeregowym, płacącym składki działaczem i już wszystkie no tak, no, są otwarte.
2: Zresztą nawet szeregowi...
0: asystent pana posła i wojewody przekonał o tym,
2: tak, że taksówki nie uruchomił, tak.
0: Że taksówki nie uruchomił na hasło, jestem asystentem posła.
2: I doradcą wojewody. Tak. No dobrze, to zapytam tak przekornie, to dla starszych słuchaczy oczywiście, jakiego koloru firanki są w Szpitalu Południowym, bo jak żółte, to wszystko to tłumaczy.
0: Tak, to... sklepy za żółtymi firankami, tak, to... w PRL-u mityczne. W końcu nie wiem, czy one istniały, czy nie istniały, czy to był mit. No firanek już do salonik VIP chyba już jest posprzątany, więc już chyba się nie dowiemy, jakie tam firanki wisiały. No ale jeżeli to prawda, no to na pewno takie, za którymi politycy czuli się bardzo komfortowo.
2: Tak, ale sądzę, że to każda grupa polityczna, każda partia polityczna, każda partia, która była u władzy, właściwie byli wszyscy oprócz Konfederacji, to ma swoją aferę zdrowotną za uszami.
0: Tak, ja myślę, że ta historia też może pokazać, jeżeli ona się rozwinie, trochę mogą się zacząć wypływać historie z innych szpitali, no bo też trudno przypuszczać, że Szpital Południowy był jakimś wyjątkiem pod tym kątem, że wszędzie indziej w kraju jest wszystko po Bożemu i jak trzeba i każdy czeka grzecznie w kolejce i że lokalni politycy różnej maści się nie wpychają, nie próbują sobie nic...

0: załatwić.
1: Czyli morał z tego taki, że nieważne do jakiej partii, ale się zapisać, bo wtedy do lekarza człowiek szybciej,
0: no, myślę,
1: szybciej
0: że jest
1: będzie.
0: To, jest to jakiś trop, ale oczywiście nie polecamy takiej ścieżki.
1: Jonasz Jasnorzewski.
0: Polecamy politykom uzdrowienie wreszcie sytuacji w ochronie zdrowia.
1: Bardzo
0: to
1: mi się
0: to na wszystkim wyjdzie dobre.
1: Bardzo mi się podobał rysunek Jana Kozy w ostatniej polityce. Na ostatniej stronie był doktor, który rozkładał ręce i mówi, no, państwo się dziwią, że polityków przyjmujemy poza kolejnością, ale to są bardzo chorzy ludzie. Co właściwie wiele tłumaczy.
0: Był też rysunek, chyba Andrzeja rysuje, który też ze szpitala, gdy przychodzi pacjent i pyta do lekarza, gdzie tu jest patologia? I odpowiedź jest wszędzie.
1: To prawda, to prawda. Jonasz Jasnorzewski, Wirtualna Polska. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Gościem Polskiego Radia 24 jest docent Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani docent.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Zacznijmy od wyników audytu rządów Prawa i Sprawiedliwości. Krajowa Administracja Skarbowa policzyła, że wartość stwierdzonych nieprawidłowości ujawnionych w 166 audytach KAS-u wynosi 120 miliardów złotych. Chodzi o środki publiczne wydawane przez PiS w czasie rządów tej partii. Wniosek oczywiście pewnie nasuwa się sam, a można było wydać na służbę zdrowia, można było wydać na zbrojenia i pewnie jeszcze na długą listę najważniejszych potrzeb. Pani docent, co się dzieje z naszą klasą polityczną?
4: No cóż, nie dzieje się dobrze, to wszyscy widzimy. Fakt, że pieniądze są wydawane w sposób przedziwny i naprawdę nieprzemyślany, to też wiemy i to z różnych tam kątów wyziera i będzie wyzierać. A nasza klasa polityczna, no w tej chwili rzeczywiście jest w jakimś pacie i to obie strony. I obie strony przyjęły z jednej strony pozycję wyczekiwania, faktycznie do wyborów jest blisko i może się wiele zmienić, a z drugiej strony, aż nieprzyjemnie to stwierdzać, taką pozycję zaczepną, pozycję awantury po prostu, zaczepną, ogromną taką, bo rzeczywiście będzie się działo, te rozliczenia pójdą i to obie strony mają tutaj za kołnierzem. Jednak więc będziemy słuchać jeszcze nie takich rewelacji jak do tej pory, chociaż już do tej pory nasza wytrzymałość wydawać by się mogło nadwyrężona została potężnie. No i kolejne afery będą nam umilać życie.
3: 245 zawiadomień do prokuratury w tej sprawie na łączną kwotę 105 miliardów złotych, 126 zakończonych audytów, 50 trwa dalej. Złożono, pani powiedziała, Boże?
4: Tak, wie pani, bo po prostu te sumy, pani redaktor, są przerażające. Naprawdę gdzie się, ja nie wiem, czy w naszym kraju już nie marnuje się mało, bo u nas to już na przykład 100-200 tysięcy, to jest mało. Pół miliona to już można spokojnie ukraść i nikogo to nie dziwi. Naprawdę te sumy są przerażające. Tu nie ma końca też.
3: No tak, tylko... W którym momencie pani obserwuje ten świat? Ja wiem, trochę filozofujemy, ale może to jest podstawa, może to jest odpowiedź na pytanie, skąd z taką łatwością albo brakiem lęku przed konsekwencjami takie rzeczy się dzieją. Ja wcale nie myślę tylko i wyłącznie o tym, o tej kontroli. Myślę też o tym, co dzieje się wokół Szpitala Południowego i nie tylko. W którym momencie przychodzi taka refleksja, że a mogę, bo co mi zrobią? A może w ogóle takiej refleksji nie ma? Tylko ci, którzy są decyzyjni, po prostu tracą kontakt z rzeczywistością.
4: Prawdopodobnie to ostatnie zdanie było najprawdziwsze, tak jak zechciała pani to ująć. I klasa polityczna traci kontakt z rzeczywistością. Rzeczywiście takie rzeczy, które, takie zachowania, które no, no, powinny jednak dziwić, gorszyć, bo budzą naprawdę sprzeciw, najłagodniej rzecz ujmując, zaczęły być normą, bo jak tylu ludzi je podejmuje, no to dlaczego nie, nieprawdaż? Poza tym, za tym wszystkim tak czy inaczej w takim sensie psychologicznym kryje się lęk, z tym, że

0: lęk przed tym, żeby przestać istnieć na scenie politycznej, już nazwałam to najłagodniej, jak potrafiłam, ten lęk jest największy. Wszystko weźmy, bo nie wiadomo, jak długo to potrwa. Pod takim hasłem żyje wielu polityków w tej chwili.
1: A wierzy pani jeszcze w świat, pani docent, w którym polityk podejmuje ryzykowne decyzje i wcale nie chodzi o wydawanie publicznych pieniędzy niezgodnie z prawem, tylko na przykład o radykalne zmiany w służbie zdrowia, w systemie, które na początku mogłyby się okazać dla nas trudne do zaakceptowania, bo jesteśmy przyzwyczajeni do innych warunków, ale w konsekwencji okazałyby się dla nas korzystne. W świat, w którym na przykład politycy próbują zreformować system podatkowy, znacznie go uprościć i znowu na początku byłoby ryzykownie i nerwowo, ale potem wszyscy byśmy, albo większość z nas by te zmiany zaakceptowała. Wierzy pani jeszcze w taki świat?
0: Pani redaktor, po pierwsze ja jestem agnostyczką, co mi się rozciąga na wszystkie dziedziny, jak sądzę. A po drugie, może ważniejsze, po prostu selekcja do zawodu polityk jest naprawdę bardzo, bardzo niedobra. Stąd mamy w polityce ludzi naprawdę próby marnej. Dość często są to postaci, które tylko trzęsą się, żeby się nie wydało, ale poza tym bocha nie tatca w mordu można, jak twierdził Dostojewski, a miał rację. I jakbym to spuentowała, wie pani, ja nie wiem, czy za mojego życia, ale przecież kiedyś troszkę się poczyści, troszkę się uspokoi i tak będzie po prostu. I to też nie jest kwestia wiary. Tak na bombie nie możemy żyć przez wieki w końcu.
1: A może jednak? No nic, a może jest zbrodnia, to będzie jej, jak jest zbrodnia, to będzie jej kara taka czy inna.
0: Bo jest tym ciągle tak.
1: Tak, ale wie pani, to czasem ja myślę, że wyrzuty sumienia, bo o takiej karze też myślę, to dla nas wszystkich trochę za mało. Nie wystarczy mi poczucie winy, które powiedzmy nie pozwala temu czy innemu politykowi nadużywającemu zaufania społecznego spać. To mnie to nie bardzo interesuje. Ja bym chciała przejrzystości w życiu społecznym bez względu na to, którego rządu to dotyczy, których działań i takiego podstawowego poczucia przyzwoitości.
0: No cóż, no pani redaktor jest postacią kryształową.
1: O nie, nie, zdecydowanie nie.
0: Ale gdyby tak miało.
1: Ale to powinno być normą.
0: Powinno być, ale już od dawna wiemy, że to, co powinno być i to, co jest, to nie są dwa jednakowe światy. I nawet już przyzwalamy. Wie pani, no zresztą jak już tak w literaturze żeśmy zasiadły na moment, to Konrad powiedział jak najmądrzej, byle nie zbyt daleko od ścieżki honoru, bo tak zupełnie na niej to się nie da, mu tego już nie powiedział. Ten ciąg dalszy był mój, ale faktycznie tak zupełnie na tej ścieżce się nie da i byle nie zbyt daleko. I to jest ten świat, który żeśmy sobie zbudowali. A tak naprawdę, tak pragmatycznie, jeśli by pani chciała, to po prostu nie potrafimy wykrzesać siebie wystarczająco dużo determinacji, żeby ten świat porządkować, żeby znowu świństwo znaczyło świństwo, złodziejstwo znaczyło złodziejstwo i tak dalej. I przy okazji jeszcze jedna uwaga, mogę?
1: Proszę.
0: Proszę zauważyć, jak ładnie my się przyzwyczajamy, a właściwie jak paskudnie się przyzwyczajamy. Mnie cały czas zżyma, kiedy słyszę o tym młodym człowieku ze szpitala, że on zarobił 1 600 000. Nie dlatego, że 1 600 000, tylko mnie z złości to słowo zarobił, bo on nie zarobił. To jest przyzwyczajenie, schemat mówienia o rzeczywistości. Właśnie rzecz w tym, że on nie zarobił. On dostał, pobrał, wziął, wyłudził. No, co tam jeszcze? No, ale to muszą być synonimy.
1: No tak, ale ja tylko pozwolę sobie na jedną uwagę, bo też zależy mi na tym, żebyśmy niedaleko od tej ścieżki były, o której pani wspominała, że dopóki nie będzie czarno na białym, to zakładam przynajmniej w swojej naiwności, że zarobił, ale skoro tak szybko oddał...

0: znaczną część tego, co zarobił, to może, prawda, ja bym chciała wiedzieć do końca, czy zarobił, czy nadużył.
1: To swoją drogą, ale że nie zarobił, to już sam wie. Bo gdyby zarobił, to nie oddawałby, bo właściwie dlaczego niby? Jeżeli on sam korygował te faktury i to korygował na własną niekorzyść, no to widział, co czyni. Ja bym tylko dodała, że pewnie adwokat mu poradził, bo to było jasne, że wiele trzeba będzie oddać, zwłaszcza, że w dwóch miejscach naraz to naprawdę nie da się być. Więc zostawił nawet tego bohatera tej historii, ale to słowo zarobił, nie, jest nie to, że nie precyzyjne, jest nieadekwatne. Nie mówmy tak. Bo słowo jest może inne.
0: Wczoraj rozmawiałam z jedną z ekspertek zajmujących się służbą zdrowia, między innymi zarobkami lekarzy, i na portalu Rynek Zdrowia jest genialne zestawienie tego, jak system funkcjonuje w różnych krajach europejskich. Na przykład są, nikt nie mówi lekarzowi, ile ma zarobić, albo ile nie może zarobić, ale są na przykład widełki pieniędzy, które może pobrać za niektóre procedury, albo maksymalne stawki za procedury, które może pobrać. Wie pani, jest takie jedno miejsce na świecie, w którym na przykład to jest kwota od kwota X do kwoty 3,5 razy X. Tylko jeżeli jest to powyżej 2,5 razy X, czyli tej stawki wyjściowej, to na fakturze musi być wyjaśnienie, dlaczego to jest tak drogo.
1: Można? Biurokrację wprowadzili.
0: No bo można powiedzieć, ja to rozumiem tak, że lekarz wysokospecjalistyczny z wysokim stopniem specjalizacji pisze, bo mam umiejętności, bo zabieg był bardziej skomplikowany, bo to, bo tamto, bo użyto innych materiałów, innego sprzętu i dlatego jest drożej.
1: No tak właśnie pisze. Więc pani redaktor, no to jest na pewno całkiem niezły pomysł, chociaż tu już się uśmiecham. Po co pisać, skoro i tak już wiemy, co tam będzie napisane?
0: To podobno działa. To zdaje się w Niemczech jest taki system. Ja też polecam państwu rynekzdrowia.pl i to zestawienie, bo tam są bardzo ciekawe rozwiązania. Pani docent... Ostatni sondaż partyjnego poparcia Koalicja Obywatelska jeszcze powyżej 33%. Ten spadek jest niewielki. To jest efekt odroczony. Myślę o ewentualnym spadku notowań. Czy my już tak jesteśmy przyzwyczajeni do, tak jak pani powiedziała, do funkcjonowania daleko od tej ścieżki honoru, że nie zrobi to na nas większego wrażenia, bo tak naprawdę każdy by skorzystał, gdyby dostał szansę dostania się do specjalisty bez kolejki. Po prostu tacy jesteśmy.
1: No cóż, oswoiliśmy się z tym, to prawda. Dlatego to nie będzie aż taka rewolucja, która zatrzęsie Platformą bardzo mocno. Dlatego zresztą pan premier najwyraźniej bierze na przeczekanie i próbuje i nawet życzę mu, żeby tam się w wielu momentach udało. No ale to inna historia. Ale że Platforma generalnie zapłaci za to, co się stało, to jestem pewna. W którymś momencie, być może dopiero jak rozszaleje się kampania wyborcza, ta już oficjalna, kiedy padną oskarżenia, inwektywy, bo będzie to bardzo taka ostra, mordercza kampania, to już widać. I wtedy, kiedy to się zacznie wyciągać, wiele rzeczy wywlekać, a jeszcze to wcale nie koniec przecież tych historii, które już znamy i tych ludzi, których już znamy. Więc Platforma zapłaci za to, z tym, że właśnie takim efektem odroczonym. Na razie przecieramy oczy i tak jak w takiej piosence o dziecinnych książeczkach była kiedyś taka audycja, krzyczymy co dalej, co dalej. No i zobaczymy, co dalej, bo to naprawdę jeszcze nie koniec.
0: No tak, co dalej?
1: Przygód, które nam zafundowano, tak.
0: Jasne, to proszę oszacować, czy ja jestem daleko od prawdy. No bo co dalej? Populizm kontra populizm? Jeszcze większy populizm kontra Himalaje populizmu?
1: Też. Przykro to powiedzieć, ale też, bo ta ścieżka okazuje się być najbardziej efektywna, jeśli chodzi o polską scenę polityczną, taką zabetonowaną, taką, gdzie te dwa wojska stoją naprzeciwko siebie i niedługo już oficjalnie się będzie mówić, że wszystkie chwyty dozwolone. Teraz Nie mówi się tak jeszcze.

0: Polsce, ale de facto też już tak jest. Tutaj nawet politycy starszego pokolenia, ostatnio słuchałam pana prezydenta Kwaśniewskiego, nawołują do opamiętania. Ale niewiele to pomaga, jak widzimy.
1: Andrzej Duda pojawił się na spotkaniu z jednym z polskich generałów z ofertą od firmy, z którą współpracuje.
0: Tak.
1: To jest dobre miejsce dla byłego prezydenta, zwłaszcza, że to firma, szukam delikatnego określenia, żeby się...
0: Pani, tak.
1: No tak, no ale może, dobrze, to już może nie oceniając, ale samej struktury działania firmy, to może pan prezydent Duda znalazł pomysł na siebie?
0: Pani redaktor, gdybym miała to tak prywatnie tylko stwierdzić, powiedziałabym, oj, marny to pomysł i przyszłość byle jaka, a przecież to jeszcze nie stary polityk. I oj, marny to pomysł przede wszystkim, to nie jest miejsce dla byłego prezydenta, ale to jest też ilustracja szerszego zjawiska, że już właściwie byle te lody się kręciły, to już można robić, no już może nie wszystko, ale bardzo wiele i to przystoi. No naprawdę to nie tylko komediowym powiedzeniem jest powiedzenie, nie uchodzi. No fakt, że to fredrowskie, ale naprawdę nie uchodzi, drodzy politycy, pewnych rzeczy się podejmować, pewnymi rzeczami się zajmować wtedy, kiedy było się, i to długo przecież, pierwszym obywatelem Rzeczpospolitej. To naprawdę powinno obligować, a jak się okazuje, o, sama nie czuję jak rymuję, proszę zobaczyć, bo jak się okazuje, coraz mniej obliguje, chciałam powiedzieć.
1: Pani, no, ale, pani docent, tak. To ja tylko dodam, że litewska spółka ZEN, w której Radzie Nadzorczej zasiada były prezydent Andrzej Duda, umożliwia dokonywanie płatności na rzecz internetowych platform hazardowych zakazanych w Polsce. To są informacje TVN24. Firma działa jako bramka płatnicza dla serwisów i uwaga, i tu nie jest to kwestia dziennikarskiego dochodzenia, tylko faktu, dla serwisów wpisanych na listę zakazanych przez Ministerstwo Finansów. I pan,
0: no pani, tak.
1: I były prezydent Andrzej Duda jako przedstawiciel firmy spotyka się z generałem Kuptelem w tej czy innej sprawie.
0: No więc cóż, i tak całe szczęście, że to Litwa, a nie na przykład Białoruś. Tyle bym powiedziała, bo to różnie jeszcze się może ułożyć. Po drugie, nie uchodzi. I wreszcie po trzecie, wie pani, jednak być może jak to ładnie nazwać, te gremia, które spowodowały
1: bycie
0: prezydentem.
1: Co za dyplomacja, pani docent.
0: No naprawdę staram się
1: słyszę.
0: Tak, no ktoś musi, no. Już pomijam, że tak przy okazji to nie chcę wylądować w sądzie, bo niektórzy bardzo chętnie tam biegają.
1: Stąd ja też ważę słowa i szukam złotych rozwiązań.
0: A ja im nie chcę towarzyszyć. Ale wracając do rzeczy, być może te gremia, które właśnie wyłoniły tych, a nie innych polityków, powinny dalej zatroszczyć się o to, jak oni będą procedować i czym się zajmować. To przecież jest możliwe. I to przecież nawet powinno być jakoś obowiązkowe, no.
1: No ale też pewnie się pani ze mną zgodzi, że to państwo powinno zadbać o byłych liderów. Powinno im zapewnić takie warunki funkcjonowania nawet na emeryturze w wieku pana prezydenta Dudy, które nie prowokowałyby do takich konotacji, prawda? Powinniśmy być odpowiedzialni za prezydenta, za jego małżonkę, która przez 10 lat nie pracowała, żeby mu towarzyszyć. Ja jestem przekonana, że tak powinno być.
0: I dokładnie tak powinno być. Dokładnie do tego dążyłam. Może się za delikatnie wyraziłam, bo ja powiedziałam te gremia. Miałam na myśli obóz w tej chwili, no, nie rządzący, obóz opozycji. No ale przecież jeszcze czas jakiś temu był tym obozem rządzącym, a po prostu, a tutaj poza tym trzeba by, nie to, że można, ale trzeba by jednak porozumieć się, że się tak wyrażę, ponad podziałami. Ja zresztą nie wiem, jak to
1: tak
0: było.
1: To jeszcze na koniec, żebyśmy tak zdążyły, bo jestem ciekawa pani opinii na temat decyzji węgierskiego rządu, który, no czy nawet nie samej decyzji, tylko konsekwencji tej decyzji, rząd węgierski.

0: cofnął status uchodźcy dla Zbigniewa Ziobry, jego żony i Marcina Romanowskiego. To jest jeszcze, to jest jeszcze do załatwienia rozwiązania, no bo teraz pan Ziobro, pan minister kpi z obecnego rządu, że są fajtłapami, zdaje się. Takie słowo padło.
1: Tak. Wie pani, pan Madzia zrobił, co obiecał. Rzeczywiście, przynajmniej na razie jakoś tak dotrzymuje słowa tym, którzy go wsparli albo starali się wesprzeć w tej walce o władzę. I słusznie, i dobrze. Poza tym, mówiąc szczerze, Węgrów w tej chwili to dotrzymanie obietnicy nic nie kosztuje. No niech to tak zabrzmi.
0: No tak, ale poza tym mają zdecydowanie ważniejsze sprawy do załatwienia u siebie, ja rozumiem.
1: No i zrobili, a w tej chwili piłka będzie po stronie Amerykanów. I jedno, co mogę powiedzieć, to potrwa.
0: Albo Serbów, niestety, w przypadku pana Romanowskiego, jeśli on tam rzeczywiście jest.
1: Jeśli on tam rzeczywiście jest, bo
0: musimy kończyć.
1: To jednak nie do władz naszych służb, że my nie potrafimy powiedzieć, gdzie on jest, nawet jeżeli sprowadzić go nie możemy.
0: No a może wiemy, tylko nie możemy się powiedzieć. Bo jak czytam czasem o sukcesach łowców głów, to otwieram oczy ze zdumienia, z uznaniem, jak szukają różnych ludzi po świecie i im się to udaje.
1: To prawda.
0: Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Docent Ewa Pietrzyk-Zieniewicz z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia wszystkim.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
3: Dzień dobry, witam państwa.
0: Ma pan jakąś nadzieję? Liczy pan na coś w związku ze spotkaniem szefów MSZ-ów?
3: No, przede wszystkim liczę na to, że Andrzej Sibicha, którego znam, który był kiedyś dyplomatą w Polsce, ukraińskim dyplomatą w Polsce, który zna język polski, zna Polskę, rozumie ważność tego zagadnienia. Mam nadzieję, że polska strona też rozumie ważność tego zagadnienia. To jest istotne spotkanie, niewątpliwie potrzebne. Natomiast tu jeszcze jest jeden element, który jest bardzo istotny. To jest kancelaria prezydenta. I to jest to, że niedługo w Polsce będą wybory. I nie jest wykluczone, że w Ukrainie też będą wybory. W związku z tym należy domniemywać, zapewne słusznie, że to, co się dzieje w kwestii HUPA i ta decyzja prezydenta Zełenskiego przekłada się w prostej linii na politykę wewnętrzną i zdaje się, że prezydent Zełenski ma ochotę na kolejną kadencję. Usiłował znajdzie się według informacji ukraińskich przekonywać generała Załużnego, obecnie ambasadora Ukrainy w Londynie, kiedy kazał mu przyjechać, polecił mu przyjechać do Kijowa i usiłował go przekonać, żeby nie uczestniczył, nie był kandydatem na prezydenta. No, zdaje się, że z tego co wiemy, generał Załużny się nie zgodził. Więc to wszystko się dzieje w kontekście wyborów. Zarówno wyborów, które prawdopodobnie mogą nastąpić niedługo na Ukrainie i nie jest wykluczone, że tam jest również z tym związany jakiś plan pokojowy, który podobno Łukaszenka zawiózł do Moskwy. Natomiast za mało wiemy, za mało mamy szczegółów i bez kancelarii prezydenta Nowackiego i bez świadomości, że w Polsce też będą niedługo wybory, nie rozwiążemy tego problemu na pewno.
0: Jasne, tylko że Andrzej Sibicha należy do tych ukraińskich polityków, którzy po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego też powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby nie zwrócić krzyża oficerskiego orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Nazwał decyzję Karola Nawrockiego błędem. To czy jest właściwą osobą do gaszenia pożaru?
3: Jest, jakby nie było ministrem spraw zagranicznych Ukrainy,
0: no
3: jak
0: tak
3: powiedziałem, w polskim
0: ale po konkretnych,
3: na placówce.
0: No tak, po konkretnych deklaracjach.
3: To będzie, sensie trudne. Natomiast to nie jest tak, że to tylko on zrobił, tylko tam była cała seria oddawania i polskich orderów, i z kolei ze strony polskiej oddawania ukraińskich orderów.

0: z Bartosiem Cichockim. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem szczęśliwy i zadowolony. Z tego prostego powodu, że ponieważ nie dostałem odznaczenia ani od jednej, ani od drugiej strony,
1: nie musi pan wstawać po żadnej ze stron, prawda? Niewykluczone, że Andrzej Sibicha postąpił tak, bo musiał. Ale panie ambasadorze, mówi pan, że zna pan pana ministra Sibichę. To jest, może to jest dobry znak, że to właśnie on, to znaczy z pana perspektywy, że to on przyjechał tu rozmawiać na ten temat.
0: No, Ukraina ma bardzo dobrą informację. Wacław Bodnar, który jest ambasadorem i który oczywiście też zajął stanowisko zgodne z linią Rzeszańskiego, również jest człowiekiem, który doskonale zna język polski, był w Polsce na placówce i jeszcze wcześniej był na placówce w Ankarze w Turcji, gdzie niedługo odbędzie się bardzo ważny szczyt NATO, więc Ukraina dysponuje rzeczywiście wykwalifikowaną, dobrą, jeszcze oswojoną w boju w związku z konfliktem, z wojną z Rosją, kadrą dyplomatyczną, więc myślę, że po naszej stronie jakiejś takiej wielkiej przewagi w tej kwestii nie ma.
1: No dobrze, panie ambasadorze, ale jeżeli to wszystko dzieje się w kontekście wyborów, no to wszystko wskazuje na to, że Karol Nawrocki buduje swoją moc na tym konflikcie. Czy buduje ją także Wołodymyr Zełenski?
0: No niewątpliwie Wołodymyr Zełenski przede wszystkim buduje, bo to on wpadł na pomysł, a bynajmniej nie Karol Nawrocki. Chodzi o nazwanie tej jednostki, bardzo zresztą ważnej jednostki w Armii Ukraińskiej imieniem bohatera UPA, bohaterów UPA.
1: To a to nie on było wpadł, zrobione... czy żołnierze tej jednostki, panie ambasadorze, bo...
0: Pani redaktor, to ma znaczenie? Niech mi pani wierzy, niech mi pani wierzy, że nie zrobiłby tego Zełenski, gdyby tego nie chciał zrobić. Naprawdę. To jest jego inicjatywa, jego pomysł, jego cel, tak samo jak sprawa tego Panteonu.
1: Jasne, tylko ja w swojej naiwności, panie ambasadorze, wierzę, że tak, to był pomysł jednostki, a on po prostu nie mógł się nie zgodzić, mimo świadomości, jakie zamieszanie może to wywołać. Chcę w to wierzyć, nie, że tak było.
0: Nie, nie, nie. Nie. Tak raczej nie jest. Znam trochę politykę ukraińską, szczególnie teraz w czasie wojny. To jest oczywiste, że prezydent chciał i prezydent miał na to pomysł i myślał, że na tej fali zbuduje swój wizerunek, który uległ ostatnio mocnemu nadszarpnięciu z powodów afery korupcyjnej, z odwołania Andrija Jermaka, ucieczki Mindycza, jego byłego, właściwie bardzo dobrego kolegi, znajomego, przyjaciela wręcz, który uciekł przez Polskę do Izraela. Więc no i był pomysł, i to nie był pomysł żołnierzy, tylko niewątpliwie był to pomysł Zełenskiego, żeby na tym budować w tej chwili wizerunek patriotyczny. Tak samo zresztą z tym Panteonem, więc no oczywiście to jest problem, bo tutaj się różnimy w ocenie działalności, znaczy różnimy, no to dość oczywiste, że Polska poniosła ofiary, UPA mordowało i nie tylko UPA, bo to również ukraińscy chłopi podburzani przez UPA przy pomocy wideł, siekier, innych narzędzi ogrodniczych mordowali po prostu Polaków, sąsiadów, nawiasem mówiąc.
1: Więc... Ale byli też tacy, ja będę to powtarzać do znudzenia, bo rozmawialiśmy o tym z jednym z historyków z Instytutu Pileckiego, że są także tacy, którzy dostawali odznaczenia i dostają odznaczenia porównywalne do tych sprawiedliwych wśród narodów świata za narażenie własnego życia, życia własnych rodzin, za ratowanie Polaków w tym czasie. Więc to, ten obraz nie jest taki jednoznaczny. My też mamy na koncie akcję Wisła i też...
0: Panie redaktorze, mamy na koncie akcji Wisła, to jest komunistyczny wymysł i to był komunistyczny pomysł i realizacja sowieckiej polityki, cała akcja Wisła. Oczywiście, że Polska w czasie pierwszej, II Rzeczypospolitej, no niestety zachowywała się czasami niewdzięcznie w stosunku do sojuszu z Ukrainą. Mówię o Semenie Petlurze, mówię o tym układzie ryskim i o tym,

0: że Polska po prostu w pewnym momencie pod naciskiem również aliantów musiała interweniować Ukraińców na polskim terytorium, ale krzywdy im jakiejś specjalnej wielkiej nie zrobiła. To nie Polak, ale to Ukrainiec. Wprawdzie obywatel polski, ale Ukrainiec Stefan Bandera zastrzelił, zamordował generała, ministra Pierackiego, przepraszam, ministra Pierackiego w czasie tej Rzeczypospolitej przed wybuchem wojny, więc to wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. Natomiast oczywiście pani redaktor bardzo słusznie poruszyła temat czegoś takiego jak Yad Vashem, Nagrody Sprawiedliwych. To był pomysł, który ja też zgłaszałem do kancelarii prezydenta Dudy wtedy. Była pewna przychylność, był pomysł, że należałoby powołać taką wspólną kapitułę polsko-ukraińską, tylko że nic z tego nie wyszło, panie redaktor.
1: No ale była taka komisja do spraw trudnych między Polską a Rosją. Profesor Rotfeld stał na jej czele. Jej zadaniem...
0: Spotkałem się z profesorem Rotfeldem, tak. Rozmawiałem z nim o tym. No i co z tego? Co z tego? No, komisja była, a nic z tego nie wynikało. To już czasy, kiedy ja byłem ambasadorem, również miały takie epizody, że aha, wydawało się, że jest trochę lepiej, a potem znowu okazało się, że jest gorzej, że nie ma ekshumacji, że są problemy. Był film Smarzowskiego Wołyń, który został wiadomo jak odebrany na Ukrainie. No tak, po prostu mamy ciągle ten problem i ciągle nie potrafimy z tym problemem sobie poradzić, a Rosja... Agentura rosyjska zarówno Polakom, jak i Ukraińcom bardzo pomaga, żeby sobie z tym nie mogli poradzić.
1: I zaciera ręce. Tylko my możemy wnosić projekty uchwał do Sejmu o zakazie banderyzmu. I to jest jak najbardziej uzasadnione. Tylko dokąd to prowadzi? Wie pan, panie ambasadorze, najprostsze i najtrudniejsze pytanie na tę chwilę brzmi, co dalej?
0: Co dalej? To zależy od woli politycznej prezydenta Zełenskiego i od tego, co w tej chwili wykona dyplomacja ukraińska i zależy od tego,
1: od nas już
0: co
1: nie?
0: Zrobi...
1: Od nas już nie?
0: Od nas też zależy. Jak najbardziej. I co zrobimy my? Co zrobi polska dyplomacja i jak zareaguje również prezydent Zełenski, prezydent Nawrocki przed wyborami, które niedługo się w Polsce też odbędą. Widzimy, co się dzieje. Jeżeli popatrzymy w tej chwili na wyniki sondaży, to stosunek do Ukraińców niestety diametralnie się zmienił. I to już ma przełożenie na tych Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce. I to jest bardzo niebezpieczne.
1: No ale jeśli pan prezydent spłaca pewien dług zaufania z kampanii wyborczej, bo słyszę ekspertów, którzy mówią, że głosy Prawa i Sprawiedliwości dostał właściwie z rozpędu, a to, co się dzieje w tej chwili wobec Ukrainy i prezydenta Zełenskiego, to jest nawet nie spłata politycznego długu, tylko rodzaj zachęty wobec polityków Konfederacji, zwłaszcza tej braunowskiej. No to jeżeli to jest prawda, to nie możemy liczyć na złagodzenie stanowiska pana prezydenta Nawrockiego.
0: No ale przecież prezydent Nawrocki nie jest kandydatem Korony Polskiej Brauna, tylko był kandydatem PiS-u. No pani redaktor, nie zapomnijmy o tym. Natomiast faktem jest, że na tym w tej chwili Konfederacja Korony Polskiej zbija majątek polityczny. No niestety. I widać
1: I za nic
0: to...
1: ma to, że to jest krótkowzroczne. Za nic.
0: Ale to jest, przepraszam, że to powiem, agentura rosyjska w Polsce. I nikt przy zdrowych zmysłach nie ma co do tego wątpliwości.
1: No dobrze. Dyplomacja, panie ambasadorze, polega na tym, żeby osiągać w największym skrócie, żeby osiągać swoje cele, zyskując czy utrzymując przynajmniej status quo. Na pewno nie na tym, żeby się pokłócić i zabrać swoje wiaderko i swoje łopatki z piaskownicy i iść do domu, prawda? No to znowu wrócę do pytania, co dalej? Biorąc pod uwagę, że nawet gdyby pan minister Sikorski i pan minister Sybicha wpadli na jakiś genialny plan, tak? No to nie będą, który będzie oznaczał być może jakiś krok wstecz z jednej i z drugiej strony. No to pan prezydent Nawrocki nie może sobie pozwolić politycznie na krok wstecz.
0: Ale przecież prezydent Nawrocki nie wykonuje żadnego kroku wstecz. On zrobił to, co uważał i słusznie uważał za stosowne, że w sytuacji, kiedy zapadła taka decyzja prezydenta Zełenskiego, no to zapadła również i taka decyzja.

0: ewentualnym odebraniu Orła Białego Żańskiemu. Ale to nie było tak, że to nastąpiło automatycznie, tylko to był czas na refleksję. Przecież przyjechał tutaj Budanow, czyli nowy szef kancelarii prezydenta Żańskiego. Miały być jakieś rozmowy, były jakieś rozmowy. Ukraina miała czas na wycofanie się z tej decyzji, na przykład nazwanie tej jednostki wojskowej imieniem właśnie Marka Bezródki, generała, który bronił Zamościa w 1920 roku, Ukraińca.
1: No ale z perspektywy prezydenta Zełenskiego brzmiałoby to tak, jakby Polska wyznaczała Ukraińcom, kogo mają czcić, kogo mają pamiętać i kogo mają wynosić na piedestał, prawda? Dlaczego to mówię? No bo chwilę temu oznajmił, że nikt nam nie będzie kazał, czy mówił, co my mamy robić. No i co dalej? Znowu wracam do pytania, co dalej?
0: No ale klęska Ukrainy w tej chwili polega na tym, że ta wiadomość o tym, co się dzieje w stosunkach polsko-ukraińskich, poszła na cały świat.
1: Jasne.
0: Szwedzkie gazety, niemieckie gazety, amerykańskie gazety, francuskie gazety, media na całym świecie o tym mówią. I okazuje się, że to, co było niewiadome, czyli masakra Polaków na Wołyniu w 1943 roku, już nie jest tajemnicą Policzynela, tylko jest faktem powszechnie znanym. Szykuje się jakieś stanowisko również Parlamentu Europejskiego w tej kwestii, Unii Europejskiej. To może strasznie zaszkodzić Ukrainie we wchodzeniu do Unii Europejskiej. Mhm. I oni muszą sobie z tego też zdawać sprawę. To naprawdę, to była tak straszna niezręczność, świadoma zresztą, to ona była absolutnie świadoma. I ona była po prostu też nie tylko i świadoma, ale i bezczelna.
1: No tak, bo teraz jeśli oznajmimy Europie, że z takim stanowiskiem Ukraina do struktur nie wejdzie, to nie będziemy musieli właściwie głębiej tłumaczyć, prawda? Czy w parlamencie, czy politycznym sojusznikom, skąd nasze stanowisko? Czy, nie wiem, czy Zełenski wziął to pod uwagę. Może myślał, że rozejdzie się po kościach na polsko-ukraińskiej granicy.
0: Panie redaktorze, to jest pytanie do otoczenia Żeńskiego, być może również do ministra Cydyki, ale nie do mnie.
1: Nie, też właściwie rzuciłam to pytanie w eter, panie ambasadorze. Akurat na to pytanie odpowiedzi od pana nie oczekiwałam. No dobrze, to czekamy w takim razie na rezultaty tego spotkania. Ja mam głęboką nadzieję, że usłyszymy coś koncyliacyjnego. A pan już tak króciutko na koniec.
0: No ja myślę, że też usłyszymy coś uspokajającego, tylko że to znowu pewnie nie potrwa za długo i znowu coś, ponieważ jest energia polityczna, która jest związana z procesem przedwyborczym, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. No i niestety możemy się liczyć z tym, że znowu będzie kolejne zawirowanie.
1: No tak, bo chwilę będzie spokojnie, a potem poznamy nazwiska, które Wołodymyr Zełenski proponuje do Panteonu i znowu się zacznie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Jan Piekło, był ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie, z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Jak to jest być kobietą w męskim świecie futbolu?
4: Jak to jest być trenerką przecierającą szlaki dla przyszłych pokoleń?
3: Jak wygląda praca i przyjaźń z Ewą Pajor?
4: Jak buduje się drużynę, autorytet i sukcesy?
3: W jakim miejscu jest futbol w Polsce, futbol kobiecy i futbol w ogóle, a w jakim powinien być?
4: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat będziemy gościć selekcjonerkę piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet, Ninę Patalon.
3: Zapraszamy już jutro o 25.
4: Filip Jastrzębski
3: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja.